0: wytracamy niepotrzebnie energię.
1: Tak jest. O, dobrego wieczoru Państwu życzę.
0: Ja również. Magdalena Rutkowska, tobie, Aguś, bardzo dziękuję. Agnieszka Janicka-Maj była naszym gościem. Dobrej nocy. Dobra wszystkim noc. I takiego pozytywu.
1: Tak jest.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam serdecznie, Ala Witek z tej strony. Dzisiaj chciałabym zaproponować Państwu przepis na zupę fasolową z makaronem. I na początek oczywiście powiem, czego potrzebujemy do przygotowania takiej zupy. Będziemy potrzebowali około pół kilograma fasoli. I zatrzymam się na chwilkę przy tej fasoli. Żeby gotowała się szybciej, możemy ją zamoczyć, powinniśmy zamoczyć dzień wcześniej wieczorem. I ona przez noc zmięknie, także będzie się nam zupa gotowała gdzieś około godziny czasu. Natomiast możemy też nie zamaczać jej, albo jeśli zapomnimy, albo jeśli kupujemy fasolę tego samego dnia, kiedy chcemy gotować zupę, to po prostu trzeba się liczyć z tym, że półtorej godziny wcześniej musimy nastawić zupę, żeby ta fasola w trakcie gotowania zdążyła zmięknąć. No i oczywiście każdy medal ma dwie strony, bo przy namoczeniu fasoli nie musimy tak długo tej zupy gotować, ale z drugiej strony przez namaczanie fasola podwaja swoją objętość i później zdarza się czasami, że jeśli jest bardzo miękka i tak przez całą noc się namacza i tak dalej, to w zupie przy normalnym gotowaniu później przez około godzinę robi się taka nieapetyczna, po prostu zaczyna się rozwalać i ten środek jest taki ciapkowaty. Więc tutaj pozostawiam to już Państwa inwencji. Ja w zależności od tego, na ile mogę pilnować tej zupy później w trakcie gotowania, to namaczam i sprawdzam, kontroluję na bieżąco, czy ta fasola właśnie nie robi się taka zbyt miękka w trakcie gotowania. No a jeśli nie mam czasu, znaczy nie mam możliwości pilnowania tej fasoli na bieżąco, to po prostu zaczynam gotowanie o półtorej godziny wcześniej, żeby po prostu miała możliwość rozmięknąć. I wtedy tamte dwie i pół godziny to jest akurat taki czas, że ona właśnie taka jest miękka, ale nie jest taka rozpadająca się i nie, no tak nie ciapkowacieje ten środek. Kolejną rzeczą, której potrzebujemy, jest albo wędzonka, jakiś taki boczek, jeśli lubimy takie klimaty, właśnie jakiś taki smak wędzonki w zupie, albo po prostu mięso, wystarczy gdzieś około 30-40 dekagramów, czy to wędzonki, czy to mięsa, to tutaj już Państwo mogą zdecydować sami. No na mięsie oczywiście ona będzie chudsza niż na tej wędzonce, ale nie będzie miała tego charakterystycznego smaku. Możemy też oczywiście załatwić sprawę w ten sposób, że gotujemy całość na mięsie, a niewielką ilość wędzonki, gdzieś około 10 dekagramów, po prostu wrzucamy na jakieś tam 15 minut przed zakończeniem gotowania zupy, żeby troszeczkę tego smaku przeszło, ale żeby też za bardzo tym tłuszczem zupa, żeby za bardzo się ten tłuszcz do zupy nam nie oddzielił. Teraz kolejna kwestia to warzywa. Dwie marchewki, połówka selera i jeśli chcemy, to możemy też dodać pietruszkę. Natomiast ważną kwestią w przypadku zupy fasolowej są przyprawy. Można kupić taki jakby już skombinowany zestaw przypraw, przyprawa do potraw z fasoli. Natomiast jeśli chcemy gotować z takimi przyprawami oddzielnymi, to potrzebujemy dodać około 3 listków laurowych, 3 kuleczki ziela angielskiego I niezbędnym elementem wszystkich potraw z fasoli jest majeranek, który pomaga nam tą fasolę trawić, która jak wiadomo jest dosyć taka trudna do strawienia. I ostatnią rzeczą, jaką dodajemy, jest makaron w przypadku tej akurat zupy, którą chcę zaproponować. I tutaj gdzieś tego makaronu na około litr zupy wsypujemy pół szklanki, dlatego że ten makaron ma być tutaj jakby takim tylko dodatkiem, nie stanowi podstawy zupy. Część zupy jakby mam już ugotowaną, bo wrzuciłam najpierw przyprawy i gotowałam fasolę właśnie przez półtorej godziny, aż do takiego jakby wstępnego rozmięknięcia. Teraz dorzucę mięso po uprzednim opłukaniu i doleję wody, tak żeby można było zupę gotować dalej. Ja sobie tutaj będę gotowała na szponderku wołowym, który mam z kością. Przy czym ja tego mięsa później nie obieram i do zupy nie wrzucam. Tłuczę na bieżąco pod ciepłą, pod zimną wodą, która pozbawia surowe mięso takiego charakterystycznego, chwistego zapachu, i na powrót pod ciepłą. Podsączam tylko w rękach, bo i tak będzie zalewane wszystko wodą. Wkładam do garnka. Gotuję tę zupę w dużym garnku, bo na półtora, bo na pół kilograma fasoli muszę mieć przynajmniej z 1,5 do 2 litrów wody. Więc dolewam tyle, żeby już ta spęczniała lekko fasola była i tak przykryta, i mięso też. Wszystkie przyprawy, czyli 3 liście laurowe, 3 kuleczki ziela angielskiego oraz majeranek. Tak, daję gdzieś ze 2 szczypty takie spore majeranku. Już są w garnku, bo było w tej pierwszej fazie gotowania. Więc teraz tylko dosypię sobie 2 łyżeczki soli. Teraz obiorę sobie jarzynę, to znaczy marchew, seler i pietruszkę. Tych warzyw nie daję zbyt dużo, dlatego że one na koniec po przetarciu na dużych okach tarki ma ich być nie więcej niż szklanka na cały garnek zupy. Więc obiorę 2 marchewki, 1 pietruszkę, 1 mały seler albo połówkę dużego. Zupę fasolową gotujemy sobie na małym palniku lub na słabym ogniu w przypadku kuchenki gazowej, ponieważ ona ma sobie po prostu tak pykać i ta fasola ma delikatnie sobie mięknąć. Gdzieś po upływie 50 minut sprawdzamy już, czy nie jest zupełnie miękka, żeby po prostu się nam nie rozgotowała. Seler trzeba obrać starannie, żeby nie pozostawały żadne kawałki tych szorstkich obierzyn, bo tak jak mówiłam, zostanie on później starty i trafi do zupy. Oczywiście nawet gdyby miał być tylko wygotowywany, to też należy bardzo starannie obierać. Po wrzuceniu tych warzyw, o których mówiłam, czyli marchewki, pietruszki i selera, zostawiamy zupę na około 40 minut i pozwalamy się warzywom wygotować tak, aby były zupełnie, zupełnie miękkie. Tak. Teraz opłuczę warzywa, włożę je do garnka i tak jak mówiłam, pozostawię do przegotowania. Delikatnie przykrywam, zmniejszam jeszcze płomień i pozostawiam do wygotowania. Teraz po upływie 40 minut wyjmę ugotowane warzywa i wsypię makaron, który będzie się gotował już do samego końca. Zdejmę na chwilę sobie garnek, żeby nieco ułatwić sobie zadanie. Warzywa wyjmę sobie na talerzyk. Taką zwykłą łyżką cedrakową. Wyjmę sobie marchew, pietruszkę i seler. Łatwiej jest mi wyjmować bez ześlizgnięcia się z powrotem warzywo. I odkładam sobie na bok. Nawet jeśli wyjmę parę ziaren fasolki, to nic się nie stanie. Teraz wsypię sobie makaron. Makaron łeski. Nie więcej niż pół szklanki. Bezpośrednio do zupy fasolowej. Makaron łeski, który szybko się gotuje, jest taki fajny do zagęszczania wszelkiego rodzaju właśnie zup. I też jakby w takim kontekście estetycznym koresponduje tutaj z fasolką, dobrze się sprawdza. Tak więc, jak mówiłam, wsypuję sobie pół szklanki. Delikatnie rozmieszam i jeszcze przez jakieś 10 minut razem z zupą będzie się gotował. Mięsa nie wyjmuję, natomiast za chwilę, jak odrobinę przestygnie, postaram się przetrzeć na tarce seler, marchew i pietruszkę. Na koniec zupę można sobie dosmaczyć, dodając magii. Oczywiście sprawdzamy, czy jest wystarczająco słona i taka odpowiednio przyprawiona. Nie dodaję żadnej zagęstki typu zasmażka albo taka mocna typowa zaklepka, dlatego że to nie ma być taka ciężka i zawiesista zupa. Ona po prostu ma być normalną zupą, w której jest dosyć sporo składników, no bo przez tą fasolę, która też jakby zwiększa swoją objętość w trakcie gotowania, zupa jest dosyć gęsta, natomiast nie powinna być ciężka. Powoli mogę próbować, mimo w dość wysokiej temperatury, przetrzeć tutaj warzywa na tarce, ale jeszcze chyba za wcześnie trochę, więc pozwolę sobie, kończąc już przygodę z zupą fasolową, przypomnieć, czego potrzebujemy do jej przygotowania, a później jeszcze na sam koniec zetrę i dodam warzywa. Potrzebujemy gdzieś około 30-40 dekagramów mięsa, jakiegoś najlepiej z kością, takiego, które będzie się nadawało do wygotowywania zupy, ale niezbyt dużo tego mięsa. Albo właśnie jakiegoś wędzonego boczku, mogą też być ewentualnie jakieś wędzone żeberka, jeśli lubimy taki posmak wędzonki w zupie fasolowej. Dodatkowo około pół kilograma fasoli. To jest różnego rodzaju fasoli, jest po prostu od wyboru do koloru, przez czerwone, jakieś żółte, pomarańczowe i tak dalej. Ja dodaję zwykłą średnią białą fasolę, czyli taki popularny jaś. Dodatkowo, tak jak mówiłam, pół szklanki makaronu łezki. Dwie marchewki, jedną pietruszkę i połówkę dużego selera albo całe małe do potarcia. Natomiast jeśli chodzi o przyprawę, to trzy liście laurowe, trzy ziarenka ziela angielskiego, dwie takie solidne szczypty majeranku. Majeranek jest nieodzowny i oczywiście sól oraz ewentualnie później już do smaczenia jakoś tam możemy sobie dodać magii albo jakiejś takiej innej przyprawy, że tak powiem, całościowej. Oczywiście mięso z warzywami gotujemy na wywar. Trzeba pamiętać o tym, żeby albo fasolę wcześniej namoczyć, albo wcześniej zacząć gotować, dlatego że po prostu fasola jest twarda i nie możemy jej gotować z innymi warzywami, z marchwią tam, selerem i tak dalej, bo ją po prostu rozgotujemy pozostałe warzywa, zanim fasola zdąży zmięknąć. Więc jako pierwszą, nawet jeśli nie namaczamy, zaczynamy gotować fasolę z jakimś wyprzedzeniem około półtorej godziny. Więc tutaj myślę, że nie powinni Państwo mieć żadnych problemów z przygotowaniem tej zupy. Ja lubię zupę fasolową, ona ma taki charakterystyczny smak. Nie jest ciężka, można przygotować sobie ją w wersji wegetariańskiej, takiej bezmięsnej, gdzie wygotowujemy oczywiście samą fasolę plus warzywa. Natomiast no, wtedy trzeba będzie ją jakoś tam zagęścić mąką albo przesmażoną na oliwie cebulą z dodatkiem mąki. Także tutaj, żeby nie była zbyt taka jakby mało treściwa, tak? Bo z samej fasoli no to ten wywar na pewno się nie zagęści. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć dla osób, które nie za bardzo przepadają za makaronem. Ja akurat nie za bardzo przypadam, ale łezki są ok. Natomiast dla tych osób, które nie lubią makaronu, to można dodać ze 4-5 ziemniaków pokrojonych w drobną kosteczkę. Tylko oczywiście wtedy dodajemy je prędzej niż makaron, gdzieś około 20 minut przed zakończeniem gotowania, żeby one zdążyły się po prostu zagotować w tej zupie, żeby w momencie podawania nie pozostawały twarde. Myślę, że tutaj nie będą Państwo mieli żadnych problemów z przygotowaniem, jeśli będą Państwo pamiętać o wszystkich kwestiach związanych właśnie z namaczaniem fasoli, kolejnością dodawania poszczególnych produktów. Wszystkie produkty jak najbardziej są dostępne. To mięso, które wygotowujemy, jeśli spośród Państwa lub domowników są amatorzy gotowanego mięsa w zupie, jak najbardziej można obrać i pokroić. Natomiast jeśli nie, no to musi znaleźć jakieś inne przeznaczenie po prostu. To właściwie wszystko, co w kwestii zupy fasolowej. Jest też z tą zupą tak, że najlepsza jest właściwie w parę godzin po ugotowaniu lub nawet następnego dnia. Ale oczywiście jak najbardziej można podawać ją też zaraz po przyprawieniu i po dodaniu warzyw startych, tak jak to w tej chwili ja skończyłam robić na dużych oczkach tarki. Życzę Państwu powodzenia w przygotowywaniu zupy fasolowej. Zapraszam do wysłuchania również innych przygotowywanych przeze mnie podcastów kulinarnych. Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania albo wątpliwości, bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu. Można zadawać pytania zarówno w komentarzach, jak i można się ze mną kontaktować przez komunikator Skype. Mój nick to Luftilka. Życzę Państwu smacznego i w dniu dzisiejszym dziękuję już za uwagę. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, witam Państwa, Krzysztof Wostal, Instytut Edukacji i Rozwoju Alfa Prime. Jesteśmy firmą, która zajmuje się szkoleniami. Z jednej strony są to szkolenia dla osób z niepełnosprawnością różną, przede wszystkim sensoryczną, czyli osoby niewidome, słabowidzące, ale także głuche, słabosłyszące oraz głuchoniewidome. Szkolimy także osoby z innymi niepełnosprawnościami. Z drugiej strony nasze szkolenia kierowane są do osób pełnosprawnych i tutaj szkolenia, które realizujemy, to są szkolenia z zakresu savoir-vivre, szeroko pojętego w stosunku do osób z niepełnosprawnością, szkolenia z zakresu komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, a także prawidłowej, komfortowej i skutecznej obsługi takich osób. Rok 2013 dla naszej firmy przyniósł bardzo dużo pozytywnych zmian. Przede wszystkim nasza załoga wciąż się rozrasta. W obecnej chwili w instytucie pracuje 10 osób, oprócz mnie, ja właśnie nie liczę, tutaj się uśmiecham. Pracuje 10 osób, większość z nich to są osoby z niepełnosprawnością właśnie sensoryczną. osoby słabowidzące, osoby całkowicie niewidome na stanowisku kierowniczym. Ja jestem osobą głucho-niewidomą, jestem prezesem firmy, a dyrektor działu szkoleń jest osobą całkowicie niewidomą i pracuję właśnie jako dyrektor działu szkoleń. Oprócz tego pracują pracownicy słabowidzący, głucho-niewidomi, a także mają problemy jedynie ze słuchem. Mamy też zatrudnioną osobę, która jest całkowicie głucha i słabowidząca. To jest jedna sprawa, czyli rozwój załogi, zwiększenie nie tylko ilościowo, ale także potencjały tej załogi.
5: Tak, a ja może zapytam o te szkolenia, o których powiedziałeś na wstępie. Do kogo one, bo mówiliśmy, czego one dotyczą, ale kto jest odbiorcą tych szkoleń? Jak można z takiego szkolenia, z jednej strony, kto jest odbiorcą tych szkoleń, a z drugiej strony, jak z takich szkoleń można skorzystać z poszczególnych typów szkoleń?
4: Więc jeżeli chodzi o szkolenia dla osób z niepełnosprawnością, to są szkolenia komputerowe. Najczęściej realizowane szkolenia komputerowe są z zakresu pracy z systemem operacyjnym Windows. Mamy w ofercie szkolenia z innymi systemami operacyjnymi, ale w roku 2013 ani jednego szkolenia nie przeprowadziliśmy z zakresu obsługi na przykład systemu iOS czy systemu Linux, tylko Windowsy. To są szkolenia na różnym poziomie zaawansowania. Tutaj mamy szkolenia z zakresu obsługi pakietu Office, internetu. Te szkolenia, które od wielu lat są realizowane na polskim rynku, a wciąż widzimy niedosyt. Realizowaliśmy w tym roku również szkolenie przygotowujące osoby niewidome do egzaminu ECDL i to szkolenie zakończyło się pełnym sukcesem, dlatego że 5 osób, które przystąpiły do tego egzaminu, wszystkie 5 zdały. W tej chwili szkoli się następna grupa i ten egzamin był przeprowadzany przez zewnętrzną jednostkę, co tym bardziej jest dla nas takie ważne i istotne, że ta nasza praca trenerów, bo to wkład z jednej strony jest samych tych uczestników szkoleń, z drugiej strony trenerów, okazał się taki wartościowy i przydatny. Szkolenia również prowadzimy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby z niepełnosprawnością. Szkolenia na temat aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy przez niepełnosprawnych. Wciąż jest niedosyć tych szkoleń. Prowadzimy również szkolenia z zakresu pisania pism urzędowych, tak można by było najprościej powiedzieć. Czyli jak przygotować pismo, podanie, oświadczenie dla urzędu, tak żeby ono było skutecznie, raz merytorycznie, ale dwa również zgodnie z wymogami prawnymi kodeksu administracyjnego, kodeksu postępowania administracyjnego. To są te szkolenia, które najczęściej w roku 2013 dla osób niepełnosprawnych robiliśmy.
5: A te szkolenia komputerowe, to jak to wygląda? To znaczy, to są szkolenia, na które ktoś się zapisuje w ramach programu Aktywny Samorząd, czy jakichś programów z urzędów pracy, czy MOPR-ów? Jak to w ogóle wygląda?
4: Te szkolenia najczęściej są finansowane przez jednostki zewnętrzne, tak jak wspomniałeś, czyli powiatowe urzędy pracy, miejskie ośrodki pomocy społecznej czy rodzinie, a także powiatowe centra pomocy rodzinie. Mało jest osób, które z własnej kieszeni płacą za szkolenia.
5: Czyli raczej tak nie jest, że wchodzi sobie ktoś, jakiś potencjalny beneficjent, osoba niewidoma albo osoba widząca, odwiedza waszą stronę i widzi, że w tym i tym miesiącu na przykład jest planowane szkolenie z obsługi tam Windowsa i obsługi NVDA. Aż takiego popytu nie ma, żeby ktoś na przykład zapłacił sobie, nie wiem, tam 100, 200 zł, ileś tam, jakby nie ma takiej woli, że właśnie, żeby ktoś indywidualnie chciał się poszerzyć swoje kompetencje. To jeszcze chyba nie ten czas.
4: Jeszcze nie ten czas. Z drugiej strony osoby, które znajdują ofertę, szukają źródeł finansowania. Jeżeli tylko mogą skorzystać, to korzystają ze źródeł zewnętrznych dofinansowania. A z własnej kieszeni mam takie wrażenie, że wśród osób z niepełnosprawnością wyrobił się taki nawyk, że ja z własnej kieszeni nie wyłożę na sprzęt, ja z własnej kieszeni nie wyłożę na szkolenie, aczkolwiek w ostatnich może 2-3 latach trochę to drgnęło, bo coraz więcej ludzi jednak płaci z własnej kieszeni za jakiś sprzęt, choćby za iPhony, choćby za jakieś oprogramowanie do NVDA wspierającego, także to powoli się zmienia i przy szkoleniach też się to zmienia, ale są to najczęściej na przykład pojedyncze godziny, albo pojedyncze godziny szkoleniowe, albo też wsparcia innego rodzaju. Tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o te szkolenia komunikacyjne czy savoir-vivre, to najczęściej zamawiają urzędy lub uczelnie wyższe. No właśnie w tym tygodniu na dwóch takie szkolenie będziemy realizować. Rok 2013 przyniósł firmie rozwój także pod względem współpracy z jednostkami zewnętrznymi. Ja w ubiegłym roku przygotowałem firmę do wejścia w partnerstwo z uczelnią wyższą w województwie podlaskim. To się nie udało, natomiast udało się w tym roku wejść w współpracę z Fundacją Widzialni. Z tą fundacją realizujemy szkolenia z zakresu właśnie savoir-vivre w stosunku do osób z niepełnosprawnością. Udało nam się wejść w współpracę z prywatnym centrum kształcenia kadr w Jeleniej Górze. To jest placówka, która zajmuje się szkoleniem już od 15 lat. My jesteśmy partnerem w tej chwili tej placówki. Udało się nam wejść współpracę z kilkoma stowarzyszeniami na zasadzie partnerskiej, dlatego że u nas też w firmie prowadzony jest program wolontariatu pracowniczego, gdzie niepełnosprawni nasi pracownicy są wolontariuszami w różnych akcjach organizacji pozarządowych, czy też pomagają w przygotowaniu jakichś akcji, czy na przykład stoisk nawet na organizowanych różnych imprezach. I dzięki temu wolontariatowi pracowniczemu też udało się nawiązać właśnie współpracę ze stowarzyszeniami. Kilka fajnych przetargów udało nam się w tym roku wygrać i pozytywnie zrealizować. I przemy ku dobremu i z tego miejsca bardzo serdecznie wszystkim klientom, a także wszystkim, którzy po prostu odwiedzają naszą stronę, odwiedzają nasz fanpage w serwisie Facebook, a także kanał nasz na Twitterze. Bardzo serdecznie pragnę podziękować za to, że Państwo jesteście, za to, że odwiedzacie nas i chcielibyśmy Wam wiedzy jak najwięcej przekazywać. Zgodnie z hasłem tegorocznego Reha for the Blind, tegorocznej konferencji, które mówi o tym, że jednak zwiększenie kompetencji, że edukacja to szansa na to, żeby nie być dyskryminowanym. Ja może aż tak daleko posuniętego wniosku bym nie wysnuł, ale coś w tym jest. Plan na 2014 rok nie ma takich planów długosiężnych.
5: Czyli oby tak dalej.
4: Oby tak dalej, oby ten rozwój. Ja mogę, że powiem tak, że firma 3,5 roku istnieje na rynku, wczoraj było właśnie 3,5 rocznica istnienia na rynku i myślę, że ten najtrudniejszy okres mamy już za sobą. Na pewno plany będą, jeżeli będzie to tak się rozwijało jak teraz, to będzie trzeba zwiększyć załogę. Tutaj wszystkich naszych radiosłuchaczy zachęcam generalnie do kształcenia się, bo kto wie, a może praca i dla Państwa u nas się znajdzie.
5: W zeszłym roku pytałem Ciebie o urządzenia mobilne, o iPhone'a, którego zacząłeś używać rok temu jesienią. Dziś też sobie przygotowałem na koniec pytanie pośrednio związane z Twoją działalnością. Mam na myśli, bo wiem, że to dogłębnie śledzisz, chciałbym zapytać, jak oceniasz w tym roku aktywny samorząd? I co w ogóle, czy te zmiany, które w tym roku nastąpiły w procedurach dofinansowywania sprzętu z MOPR-ów, PCPR-ów w programie Aktywny Samorząd były zmianami korzystnymi? Co o tym sądzisz, bo różnie ludzie na ten temat mówią. Jestem ciekaw twojej opinii, jak to z twojej perspektywy wygląda.
4: Ocena przeze mnie aktywnego samorządu projektu programu Aktywny Samorząd jest niejednoznaczna. Uważam, że zmiany, które nastąpiły, są dość pozytywne. To, że pozwolono na dofinansowanie również sprzętu podstawowego, z jednej strony wydawałoby się, że to słuszne, z drugiej strony niesłuszne, zaraz to rozwinę. Zmiana pozytywna to, myślę, kwestia dofinansowań, procentowy wkład własny, który wynosi 10%. Myślę, że to jest pozytywna zmiana. Pozytywną zmianą jest też to, że w tej chwili nawet jeżeli jakiś powiat nie przystąpi do programu Aktywny Samorząd, to niewidomi nie zostają na lodzie. Mogą przystąpić, mogą składać wnioski w sąsiednich powiatach. Myślę, że to jest bardzo dobry ruch i bardzo dobry kierunek. to, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli komputery, że można składać na składać wnioski na ich dofinansowanie. Z jednej strony wydaje się to słusznym i dobrym posunięciem z punktu widzenia samych zainteresowanych, że mogą znaleźć źródło dofinansowania na te komputery. Ja mam mieszane uczucia osobiście co do tego, dlatego że uważam, że sprzęt komputerowy powinniśmy jednak z własnych środków sobie zapewniać, tak jak wszyscy. Natomiast reszta to jest wyrównanie szans i tutaj dofinansowanie powinno być bardziej kierowane. Myślę, że to, że dofinansowania nie ma dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, to jest błąd. Ja rozumiem, z czego to wynika. Z braku środków po prostu w PFRON-ie. Natomiast jakaś forma dofinansowania dla tych osób powinna być. Choćby na tylko na sprzęt specjalistyczny. Tak. Skoro zdecydowaliśmy się dofinansować komputery dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, no to umiarkowanym dajmy na przykład tylko możliwość sprzętu specjalistycznego, choćby programów powiększających
5: zawartość ekranu. Programów jak programów, ale ja myślę, że sporo osób też by kupiło taką z dawną drugą grupą inwalidzką, coś w rodzaju lupy jakiejś takiej lepszej powiększalnika takiego.
6: Dokładnie.
5: W ogóle z powiększalnikami to jest problem, bo mam wrażenie, że tak jak bardzo powiększono tę pulę brajlowską, tak przydałaby się do tej puli brajlowskiej równorzędna, osobna pula powiększalniki, no bo powiększalnik, taki profesjonalny, stacjonarny, taki ten dawny telewizyjny, teraz to jest telewizor płaski, jakaś tam kamera i też OCR, takie powiększalniki potrafią kosztować 15-20 tysięcy. Ja wiem, że większość osób ich jednak nie potrzebuje, że to bardziej do instytucji, ale jednak no skoro ktoś może kupić brajlowski monitor za 20 tysięcy albo drukarkę, no to dobrze by było, żeby też mógł kupić powiększalnik, a tutaj no, niestety powiększalniki zostały władowane w to 10 tysięcy na sprzęt specjalistyczny, w którym jest wszystko, od komputera stacjonarnego po urządzenia lektorskie i to wydaje mi się, że to trochę to mogłoby się troszeczkę zmienić i troszkę ulec uelastycznieniu w przyszłych latach.
4: Tak, poza tym teraz mi się nasunęła myśl, że wadą programu jest niejednolitość, czyli na obszarze dwóch sąsiadujących powiatów może być różna interpretacja i w jednym powiecie niewidomy otrzyma dofinansowanie na jakiś tam sprzęt, w sąsiednim powiecie nie. To też taki brak takiego ujednolicenia, to jest wada olbrzymia. Też problem z dofinansowaniami generalnie jest taki, że z jednej strony osoba z niepełnosprawnością wzroku z umiarkowanym stopniem nie otrzyma dofinansowania, na przykład ucząc się, jest się studentem. Z drugiej strony na uczelni też się nie otrzyma pomocy, bo uczelnie też ograniczono i pomoc dla niepełnosprawnych w tej chwili wygląda tak, że można zakupić na uczelni jakiś sprzęt wspomagający, ale kwota nie może przekroczyć bodajże 3600 zł na jeden egzemplarz jednego sprzętu. No i droga się taka zamyka.
5: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję serdecznie za rozmowę, ponieważ zbliżają się święta i Nowy Rok. Ja na te święta i ja na ten Nowy Rok życzę Państwu jak najwięcej ciepła rodzinnego, ciepła domowego, ciepła w naszym kraju, w naszym życiu społecznym i politycznym. Życzę pozytywnych zmian, które nastąpić powinny i nastąpią i wierzę, że one będą zmian dla osób niewidomych, słabowidzących, korzystnych dla tego środowiska. Życzę Państwu mnóstwa miłości i zdrowia. No i zapraszamy do nas na www.alfaprim.com.pl.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji na antenie Tyflo Radia. Dziś mamy 16 dzień lipca 2025 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie i dziś będzie trochę technicznie, trochę nazwijmy to zapobiegawczo. przy mikrofonie Patryk Chojnacki, a przy drugim mikrofonie Robert Rosiejka. Witaj, Robert.
6: Dzień dobry. Witam serdecznie.
7: Już myślę, że nas kojarzycie z poprzednich audycji, na przykład o telefonach, w ogóle o dofinansowaniach, o komputerach. Dziś natomiast zajmiemy się tematem bardziej takim, że tak powiem, serwerowym, a dokładniej serwerami typu NAS. Czym to jest, po co to jest, jak to zrobić, jak tego używać?
6: Z czym się to je i te inne w ogóle.
7: Dokładnie. Zanim zaczniemy, chciałbym oczywiście wspomnieć, że możecie nas słuchać przez aplikację Tyflo Podcastu, przez stronę internetową, przez Facebooka, YouTube'a. Możecie nas się skontaktować z nami przez WhatsAppa, przez stronę kontakt.tyflopodcast.net lub zadzwonić do nas pod numerem telefonu 663-883-600. Serdecznie Was zapraszamy. A teraz myślę, możemy powoli zacząć, czym właściwie jest taki serwer NAS.
6: No właśnie, więc może przejdźmy do tego w ogóle, co to jest. Jest to taki komputer w naszej sieci, który nie jest stricte takim dokładnie w komputerem, jaki je znamy do codziennego użytku.
7: Dokładnie. Jest to komputer, który często ma parametry o wiele nawet słabsze niż taki komputer, którego używamy na co dzień, bo on nie potrzebuje być mocny.
6: Może być o wiele mniejszy też.
7: Często są to urządzenia tak naprawdę nieco większe od tego, na co oferują. Co mam na myśli? Ona to ile dysków mieszczą.
6: Przysłowiowego routera są większe. No i właśnie przejdźmy do tego, co to jest w ogóle NAS. Jest to komputer, który będzie się znajdował w naszej sieci, który będzie nam służył do przechowywania i backupowania plików, tworzenia kopii zapasowych plików w bezpiecznej formie, takiej, gdzie tak zwane w razie W nam nie grozi.
7: Ogólnie NAS jest to skrót od angielskiego Network Attached Storage, czyli dosłownie urządzenie przyłączone do naszej sieci.
6: Czyli takie miejsce, urządzenie.
7: Tak, czyli takie miejsce, do którego oczywiście musimy uprzednio włożyć dyski, żeby mieć co dane zapisywać. I do tego też oczywiście polecane są specjalne dyski, o tym za chwilkę.
6: O którym powiemy.
7: Tak, i po prostu możemy łączyć się do takiego urządzenia z każdego komputera czy też telefonu w naszej sieci domowej oraz przy użyciu specjalnych tuneli lub jeżeli mamy otwarte IP, możemy nawet zrobić to z drugiego końca świata.
6: Tak, albo nam też może oferować dany producent NASA, jeżeli mamy jakiegoś gotowca typu Synology, Asus czy QNAP. No, o tym
7: tak, ponieważ ważna sprawa jest tego typu, ponieważ zaraz ktoś powie, że ale no na pewno to dużo kosztuje. I tak i nie, ponieważ oczywiście gotowe rozwiązania swoje kosztują, trzeba to przyznać.
6: Niestety.
7: No są to tysiące złotych, w sensie nie mówię, że od razu tysiące, ale tak z tysiąc złotych myślę trzeba, no najtańszy jednodyskowy Synology.
6: No najtańszy Synology jednodyskowy to nie ma w ogóle sensu.
7: No tak, ale przykładowo po prostu.
6: 700-800 zł wzwyż.
7: No właśnie, gdzie to nie musi być tak naprawdę specjalne rozwiązanie do tego stworzone. Te rozwiązania są stworzone bardziej dla ludzi, którzy po prostu chcą włączyć i, że tak powiem, zapomnieć o tym.
6: Skonfigurować, zapomnieć. No bo.
7: Tak, ale też nie jest to tak, że jeżeli, bo oczywiście, co jest bardzo, bardzo dobre i bardzo fajne dla nas, możemy na przykład pozyskać jakiś stary komputer albo po prostu komputer nawet nowoczesny, ale o niewielkich parametrach i na takim komputerze NASA normalnie zbudować. I to też będzie wydajny sprzęt, oferujący takie możliwości jak ten, nazwijmy to gotowy. No oczywiście może być, nie wiem, brać więcej prądu lub być większy czy mniejszy, no zależy od tego, co jakby użyjemy do jego budowy. Natomiast to też nie jest tak, że musimy od razu wydawać te miliony monet na sam sprzęt.
6: Na gotowca, na gotowy sprzęt do jakiejś tam renomowanej firmy możemy stworzyć coś takiego, co mimo wszystko też będzie tańsze i wydajniejsze poniekąd, patrząc na to, jakie podzespoły montują producenci takich NAS-ów.
7: Właśnie dzisiaj tutaj ja będę pokazywać jakby życie z perspektywy takiego budowania własnego NAS-a, natomiast Robert ma tutaj gotowe urządzenie.
6: Ja mam gotowca, ja myślę, że pokażę po prostu powierzchownie interfejs, jak wygląda, jak powiedzmy, że jego dostępność, która jest powiedzmy takie no 75-80%. Ja też mogę być no niestety niemiarodajny, ponieważ tak jak już tu kiedyś w jakiejś audycji wspominałem, ja coś jeszcze widzę. I tam, gdzie obiektówka nie dojdzie, albo gdzie NV do ja obiektówką nie dojdę, bo nie potrafię, to zrobię to myszką. Więc...
7: Tak, i ty masz dokładnie jakie urządzenie, jakiej firmy, jaki model?
6: Ja mam Synology DS224+.
7: I to kosztowało, jak kupowałeś?
6: 1529 zł. Bez no dysków.
7: A urządzenie wspiera dwa dyski HDD. To
6: dwa dyski naprawdę... HDD, SSD. Jakby w ogóle tutaj może zaznaczmy na starcie, bo to będzie już najlepiej. no nie wkładajmy dysku w SSD. Bo
7: znaczy inaczej.
6: Zależy, do czego ten NAS będzie służył.
7: Tak, bo powiedzieć? Na przykład jeżeli jesteśmy montażystą wideo...
6: Wideo, to będziemy montowali na dyskach SSD. Tylko, że jeżeli jesteśmy montażystą wideo i mamy w miarę sensowny komputer, to rzucimy 4-terabajtową M2 do kompa i będziemy montowali na niej, bo też tutaj od razu warto zaznaczyć, że do montażu wideo, no to by się LANy szybsze przydały niż ten standardowy gigabit, te 1000 przysłowiowe mega, więc tutaj już wchodzimy w takie bardziej zaawansowane, myślę, urządzenia, nie?
7: Niemniej jednak do przechowywania danych lepiej używać dysków HDD, bo są po prostu
6: ponieważ
7: trwalsze. Się,
6: paradoksalnie, mniej są awaryjne, są trwalsze do zapisu
7: tańsze.
6: Danych. Tańsze, no gigabajt / cena, / złotówka to wiadomo, ale co jeszcze? HDD-ki, bo nawet jakbyśmy takiego NASA, bo to, że on jest sobie w sieci w ogóle, też niektórzy używają tak, że jak potrzebują do archiwizacji danych, zrobienia czegoś, go włączają i potem wyłączają. No i dyskom HDD zapisanym danym na ich talerzach nic nie grozi. Brak prądu. A w dyskach SSD jest jednak pamięć flash, pamięć no poniekąd jakby w dłuższym stopniu bez prądu ulotna, no i ten prąd jest potrzebny i jakby no kiepsko byłoby stracić swoje wszystkie dane z dysku SSD, nie podłączając go, nie wiem, 2-3 miesiące.
7: Tak, to prawda, oczywiście nie jest rekomendowane odpinanie czy i podpinanie na przykład NASA co jakiś czas. On lepiej, że sobie po prostu chodził cały czas. To jest takie najlepsze, najbardziej optymalne, co znaczy nie można. Przy SSD-kach na pewno jest właśnie ten problem oraz drugi problem. Dyski SSD, HDD potrafi chodzić latami dobrze, natomiast SSD niestety ma swoje cykle, tylko mi chodzi o cykle zapisu, ponieważ wiadomo, że dysk SSD się zużywa i to tak. Dosłownie się zużywa. No i nie znamy dnia do końca, oczywiście możemy monitorować, ale tak nie znamy do końca dnia ani godziny, kiedy to padnie, a tak naprawdę HDD da nam więcej sygnału, że będzie.
6: HDD będzie inaczej inne dźwięki z siebie wydawał, będą komunikaty, smart to wiadomo, ale będziesz widział poruszając się po plikach, jeżeli są nawet podefragmentowane, że coś się zacina, bywala błędy, no to wiadomo, że dysk już krzyczy wymień mnie, zgraj dane i wyrzuć, nie?
7: Dokładnie i to jest zawsze jakiś tam czas przed tym uszkodzeniem, to SSD potrafi paść. To z dnia na dzień.
6: Z dnia na dzień. Ja jeszcze w sumie takiej odpukać sytuacji nie miałem w swoim życiu, ale miałem SSD-ki w łapkach, które były po takim umarciu sobie nagle. Więc no może ja dałem 1529 zł za samo urządzonko, gdzie ona ma Celerona 4-rdzeniowego. Niestety nie pamiętam jego modelu. Może ty pamiętasz, Patryku?
7: Chyba J. Zaraz zresztą sprawdzę to od razu.
6: No i to jest był 4-rdzeniowy procesor Intel Celeron. Są dwie zatoki, czyli można zamontować dwa dyski HDD 3,5-calowej wielkości lub 2,5-calowej wielkości, no lub SSD, których nie rekomendujemy oczywiście. To urządzenie ma dwa porty USB, jeden z przodu, drugi z tyłu, zewnętrzny zasilacz i dwie karty sieciowe LANy gigabitowe, niestety, stwierdzam z perspektywy czasu. I to jest właśnie to, o czym później powiemy, że budowanie z własnych podzespołów NASA samemu z komputera stacjonarnego w jakiejś konkretnej obudowie to jest lepsze rozwiązanie, bo zawsze można to dorzucić. I do tego jeszcze musiałem dokupić dyski. Ja mam dyski 2 razy 6 terabajtów i właśnie też zaraz powiemy o rodzajach łączenia tych dysków. Ja mam 2 razy 6 terabajtów, ale ktoś mi powie, hola, ty pokazujesz, masz 5,22 terabajta, owszem, bo ja korzystam z tak zwanego RAID-u, czyli połączenia dysków, mam RAID lustrzany.
7: Czyli tak zwany Mirror, czyli RAID 1.
6: Mirror. RAID 1, dane zapisują się w tym samym momencie na dwóch dyskach i jeżeli ten jeden dysk nam padnie, to mamy te dane na drugim dysku. I
7: ale nie jest to backup.
6: Nie jest to backup. RAID nie jest backupem, to po pierwsze. A po drugie, no i wracając, ja mam 2 razy 6 terabajtów i ja od sztuki płaciłem 350 zł, ponieważ ja mam dyski refabrykowane, czyli no odświeżone, odnowione przez producenta, wymienione jest to, co było uszkodzone. Lub na przykład są to mogą być to większe pojemności zmniejszone do mniejszej, ponieważ coś na danym talerzu nie działało, dana głowica nie działała. No i ja za dwa dyski dałem 700 zł, ja mam Seagate Exos Enterprise, czyli dyski stricte do zastosowań serwerowych. I właśnie też może powiedzmy teraz o rodzaju
7: dysku. Tak, jeszcze wracając do tego procesora, w tym twoim NASie jest dokładnie Celeron J4125. Jest to procesor, który ma już swoje lata, trzeba to przyznać.
6: Właśnie, to jest kolejny jakby taki plus dla własnego, co budujesz, że możesz wybrać sobie jakikolwiek procesor. A tutaj no niestety stawiamy na jakiegoś embedded procesora przed 6-7 lat. No chyba 6.
7: Tak, mamy 2 GB wlutowanej pamięci RAM plus slot. I to jest moim zdaniem, nie wiem czy też tak uważasz, ale ja z perspektywy jakby takiego trochę patrzącego z boku uważam, że to jest trochę problem, bo maksimum co osiągniesz to jest chyba 10 giga w tym momencie.
6: Nie. Maksymalnie osiągniesz 34 giga, mój drogi. Montować da się kości, warunek jest taki, że muszą być dwustronne, czyli pamięci muszą się znajdować po jednej i po drugiej stronie. I warunkiem jest to, że ona faktycznie musi mieć 2666 MHz, bo inaczej nie ruszy.
7: No to jest dość wybredne.
6: Czyli musi być dual rank i ta częstotliwość.
7: Czy to są procesory niestety też, no są procesory tak zwane embedded, czyli no takie przemysłowe.
6: Budowanych i no bardzo są specyficzne warunki do spełnienia niestety.
7: Tak, to nie są takie zwykłe procesory, jakie kupujecie w laptopach czy stacjonarnych komputerach.
6: Ja mam w tym momencie właśnie 10 GB, bo więcej mi nie jest potrzebne z tego tytułu też, że ja... Powiemy też zaraz, jakie można robić rzeczy poza dyskami na komputerze takim, bo to dyski to jest wierzchołek góry lodowej w sumie.
7: Ale co do tych dysków właśnie, dyski ogólnie, które się poleca są to Seagate Iron Wolf, ewentualnie będzie właśnie Exos, z czego Iron Wolf Pro, tak, z czego trzeba uważać z tymi Exosami, ponieważ są dwa rodzaje Exosów, są na SAT-cie, czyli te, które nas interesują, ale są też na złącze SAS. I trzeba
6: czyli, czyli te serwerowe i trzeba doczytywać po modelu, co do nas przyjdzie. I co jeszcze? No też są rodzaje później tych dysków, stricte rodzaj zapisu danych i w ogóle, może ty o tym coś powiesz? Jak to zwracać, na co się zwracać
7: uwagę? Należy zwracać uwagę przede wszystkim na właśnie jakby rodzaj tego dysku, czym on jest. Tak jak powiedziałem, Iron Wolf, Iron Wolf Pro, Exos, Seagate, WD, Red, ale lepiej Red Plus, ponieważ, no właśnie, za chwilę do tego dojdę, dlaczego. Lub oczywiście WD Ultra Stary, jak już ktoś chce iść totalnie w serwerówkę od WD.
6: Tak, high-end.
7: Co do tego, jakie są typy? Ponieważ mamy dwa typy dysków HDD. Mamy dyski SMR oraz CMR. Chodzi o technologię zapisu. Conventional Magnetic Recording oraz Shimmer. Shimmer Magnetic Recording. O co chodzi? Chodzi o to, że w dyskach CMR dane są zapisywane jakby oddzielnie. W dyskach SMR dane są zapisywane w roli takiej dachówki, że one nachodzą na siebie. I to do NASA nie jest zbyt dobre, ponieważ to spowalnia. Oczywiście pozwala nam to na przykład umieścić więcej talerzy w obudowie dysku, co się zgadza, i na przykład takie dyski 5-terabajtowe, 2,5-calowe raczej będą tylko i wyłącznie SMR. Natomiast w dyskach 3,5-cala, które są dla nas generalnie lepsze, należy unikać tego SMR, gdzie na przykład właśnie WD-RED jest SMR, ale WD-RED Plus jest dopiero już dyskiem CMR, który powinien być brany.
6: Ja chciałem powiedzieć tylko, żeby ktoś sobie mógł wyobrazić, jak to wygląda, to po prostu... CMR to jest równo ułożona pizza w kartonie, a SMR, jakbyśmy chcieli większą pizzę włożyć do mniejszego i musimy jeden kawałek na drugi będzie nachodził w tym kartonie po prostu. Tak wygląda zapis danych SMR, a cała równo rozłożona pizza w pudełku to jest CMR.
7: Dokładnie tak. Należy też zwracać uwagę na prędkość obrotową talerzy. Im więcej, tym lepiej, chociaż też trzeba uważać na to, że no oczywiście z prędkością wzrasta nam jakby... czas odczytu i zapisu danych, ale też wzrasta głośność tych dysków.
6: Głośność, tak. I też kwestia taka właśnie, jeżeli komuś głośność nie przeszkadza, spoko, ale niektórym może przeszkadzać się taka głośność i na przykład mieć, nie wiem, tego NASA w innym miejscu w domu, poza swoim, nie wiem, stanowiskiem roboczym, sypialnią, etc., to co tam woli, bo te dyski serwerowe potrafią być bardzo głośne momentami, zwłaszcza przy zapisie dużej ilości danych.
7: Tak, i gdybyś też pytał jeszcze dysków Toshiby, no bo nie wymieniłem jakby trzeciego z największych producentów dysków, Toshiba N300, dyski do NASów. Gdyby ktoś chciał brać od Toshiby dyski. Kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, chociaż to jest mniej ważne, jest to jakby rodzaj dysku, czy jest to dysk zwykły, czy rodzaj dysku tak zwany Helio. O co chodzi? A o to chodzi, że w niektórych dyskach, tych bardziej profesjonalnych i właśnie serwerowych, wypełnia się je szczelnie helem. Dlatego, że hel zmniejsza tarcie, jest lżejszy jak wiemy od powietrza, więc pozwala zmniejszyć tarcie, umieścić więcej talerzy w obudowie, zmniejsza też głośność pracy oraz temperatury pracy. No ale jest ta technologia droga i trzeba bardzo uważać, no bo hel ucieka przy najmniejszej szparce, więc dysk musi być po prostu szczelny jak nic.
6: Moje są helowe Enterprise'y.
7: Tak. Tak. No i oczywiście myślę, że też protokół SATA trzeba zwrócić uwagę na to, żeby to była SATA I czy SATA 3, jak to woli. SATA 3. No bo mamy najwyższe wtedy też teoretyczne prędkości. Wiadomo, że jesteśmy ograniczeni też fizycznie przez no, mechanizm tego dysku, ale możemy mimo wszystko te prędkości najwyższe osiągnąć. Co jeszcze? Mhm. Tak zwane TBW, czyli ile dysk potrafi mniej więcej przerobić. Im więcej, tym lepiej.
6: Ale przy HDD, no bardzo rzadko się podaje to TBW, z tego co ja zauważyłem, najwięcej przy dyskach SSD niestety.
7: Przy SSD tak, ale przy HDD przy nasowych też czasami się podaje. I nie należy się obawiać na przykład dysków OEM-owych, bo na przykład dysk OEM-owy serwerowy też może być dobry, bo to jest pewnie ten sam dysk często, co...
6: Ale wytłumacz, co to znaczy, że
7: tak,
6: dysk jest OEM-owy.
7: Tak, oczywiście, już to wytłumaczę, tylko chcę dokończyć. O co chodzi? Chodzi o to, że możemy na przykład natknąć się w internecie na coś takiego, że mamy dysk o dość dziwnych, nie wiem, na przykład WD, CD i tak dalej, i tak dalej. Ja to pokażę u siebie. O co chodzi? Są to często dyski, które na przykład montowane są w jakichś kieszeniach na dyski, jako sprzedawane jako na przykład WD MyBook przykładowo. Są to dyski montowane do serwerów stokowo, na przykład jakieś Dell Power Edge czy innych podobnych maszyn. Czyli są to dyski, które nie są jakby typowo przeznaczone dla konsumenta, one nie mają opakowań osobnych dla siebie. One są często wysyłane, dostarczane do firmy docelowej w kartonie zbiorczy. Bez gwarancji jako takiej producenta, za wszystko odpowiada, nazwijmy to, firma końcowa.
6: Dystrybutor.
7: Tak, ale są to dalej dyski, które są, no, mają te wnętrzności, które miałyby dysk dobrej klasy serwerowej. One często na rynku wtórnym są po prostu tańsze, z uwagi na to, że nie trzeba mieć tego pudełka, nie trzeba tych certyfikatów takich typowo
6: tych
7: konsumenckich.
6: Tych etykiet graficznych.
7: Tak. No to wiadomo, też są pieniądze, więc takie coś obniża nam koszta. Ja na przykład właśnie posiadam dwa dyski WD 8TB, wyciągnięte z kieszeni MyBook, z czego jeden jest typową serwerówką. Drugi niby nie, ale okazuje się, że też, ponieważ jest właśnie dyskiem helowym. Oba mają po 8TB.
6: Dobrej klasy ci się trafiły te dyski w tych pieniądzach,
7: tak,
6: które ty właśnie zakupiłeś.
7: A co można jeszcze? Bufor pamięci podręcznej. Ile dysk ma pamięci podręcznej na to,
6: im
7: co robi?
6: Im więcej, tym lepiej tak naprawdę.
7: Oczywiście. Przy takich pojemnościach 8TB, no to często mamy 128, minimum 256, a nawet i 512 MB.
6: Tak, i ja bym właśnie patrzył, sugerował się tym minimum 128 MB pamięci podręcznej, ale najlepiej to właśnie te 256.
7: I teraz dla zaawansowanych też to powiem, no jakby nie musicie aż tak przejmować. Zaawansowani mogą też sprawdzać, czy dyski obsługują tak zwane TLER, czyli czy mają korekcję błędu. Jeżeli na przykład głowica się na chwilę zatrzyma, czy potrafi potem ruszyć dalej, powiedzmy zapisać sobie taką błąd, czy zatrzyma się i do momentu restartu już nic nie zrobi. Na to trzeba uważać, ale w specyficznych sytuacjach mimo wszystko wspominam o tym, bo niektórzy ludzie na to bardzo, bardzo uwagę, tak powiem, biorą. Koszt takich dysków, no to zależny w zależności, tak jak to właśnie Robert wspomniał, on kupił po 350 zł, no nowe dyski, no są, nie oszukujmy się, dosyć drogie, nawet 2TB potrafią kosztować 400 zł.
6: Tak, jak nie więcej, gdzie też była możliwość też kupienia w tym sklepie, gdzie ja zakupiłem te szóstki, były za 500 zł, były czternastki, ale to nie były jakby, to były Iron Wolfy, ale nie Pro, gdzie ja też zwracałem uwagę na to, żeby mieć no w lepszej klasy ten dysk. I no poszedłem trochę w mniejszą, znaczy trochę, no mniejszą pojemność, ale wyższą jakby jakość.
7: Tak, ja właśnie na przykład kupiłem dwa refabrykowane WD MyBooki w teorii, w których po 500 zł od sztuki, no 8TB to była bardzo dobra cena. No
6: bardzo, zwłaszcza, że WD.
7: Nadal zresztą jest, no i wyciągnąłem, bo one normalnie są na SATA, wyciągnąłem dyski. Miałem jeden pewien problem z jednym dyskiem, o co chodzi. Niestety niektóre dyski z WD MyBooków mają taką fajną przypadłość, że jeżeli wkładamy je do zwykłego komputera albo czegokolwiek innego, należy w jakiś sposób nie dostarczyć zasilania na trzeci pin z dysku, ponieważ jest on sterowany. Jeżeli zasilanie jest, dysk się nie obraca. Ja zastosowałem po prostu przejściówkę z Molexa, działa to. Jeżeli nie jest obciążone za bardzo, a nie będzie, no to jest ok. Uczulam na to, bo jest w MyBookach, to jest loteria. Mimo wszystko polecam, jeżeli komuś trafi się w dobrych pieniądzach taki MyBook, to polecam.
6: Może zaznaczmy, że WD MyBooki, czy właśnie WD MyBooki, Seagate Desktop, Toshiba, nie pomnę nazwy, WD Elements, w ogóle to są dyski przenośne, stacjonarne, z tak zwanym tym dodatkowym zasilaczem, o tym mówimy, że najczęściej...
7: Tak, 3,5 właśnie... calowe, takie te duże.
6: Na przykład ostatnio można było dorwać za 1200 zł WD Elements 22TB z niemieckiego, nie Amazonu, tylko...
7: Ebaya?
6: Nie Ebaya, tylko jeszcze to było Alternate DE. Można było dorwać 22, więc jakby za 2400 mieć 24TB, boże, 44TB.
7: No to jest...
6: W ogóle. I właśnie tam czytałem komentarze i właśnie były OM-ówki Redów Plus w środku się trafiły ludziom.
7: Więc naprawdę bardzo dobrze.
6: No i rozglądasz się o budowę. Tak. No, zakup dysków, no można spoko pójść do, nie wiem, sklepu, czy wejść sobie na xcom.pl, morele.pl, czy tam morele.net, sorry, czy jakieś Allegro i poszukać, kupić po normalnych cenach w sklepach takich ogólnie, no to wtedy zapłacimy minimum 800 zł za 6 terabajtów, no i warto się rozglądać z jakimiś refurbishatami odnowionymi przez producenta, pamiętajcie, nie przez sprzedawcę, bo sprzedawca tak naprawdę odnawia, zerując smarta i naklejając nową etykietę, to nie jest odnowienie dysku. Czy właśnie jakieś czy jakieś właśnie outlety? Ja w sumie bym tutaj zaznaczył, jakby ktoś chciał i zaczął się rozglądać za dyskami po naszej audycji, to ja polecam Patryk brał ze sklepu krisan.pl dyski, a ja brałem ze sklepu itarena.pl i

0: Właśnie w ogóle po co jest nam na... Po co tak w sumie przemy się na tego NASA, nie?
1: Tak. O co chodzi z tym rajdem? Rajd jest to budowanie tak zwanej macierzy, czyli miejsca, gdzie wkładamy jakby to wirtualnie, wkładamy dyski i możemy je łączyć w różne jakby sposoby. To znaczy, możemy sobie stworzyć tak zwany rajd zero, czyli wszystkie dyski, łączna pojemność dysków jest jakby dodawana do siebie.
0: Sumowana, pojemność, sumowana. Prędkość, wszystko jest robione jako jedna wielka
1: Czyli na przykład wkładamy trzy dyski 5-terabajtowe, mamy 15 terabajtów, ale jeżeli dysk nam jeden padnie, to tak naprawdę padnie wszystko, ponieważ dane są pokawałkowane wszędzie.
0: Tak.
1: I trzeba z tym bardzo uważać.
0: Potem mamy RAID 1.
1: Czyli tak zwany mirror. Czyli mamy dwa lub więcej dysków, na których dane są zapisywane dokładnie tak samo. Dyski muszą mieć tą samą pojemność.
0: I tutaj dobra rzecz do powiedzenia, Patryku. Przede wszystkim kupujemy dyski z jednego źródła i w tym samym stanie. Nie kupujmy, nie wiem, ósemki tu kupiłem w dobrej kasie, ósemkę kupię tam w dobrej kasie. Nie, kupujmy dyski z jednego źródła i jakby w jednym stanie nowe dyski, no albo, no wiadomo, najlepiej, no...
1: Używanych nie bierzcie.
0: Nie bierzcie używanych dysków, no to wiadomo. No. Na czym my to? RAID 1?
1: RAID 1 Miro, czyli po prostu jakby te wszystkie dyski, które dodamy, one jakby tworzą nam jeden wolumin o pojemności jakby jednego dysku, natomiast dane są zapisywane na wszystkich tych dyskach. Od dwóch do więcej.
0: Tak.
1: Czyli mamy wtedy tak naprawdę w pewnym sensie kopię zapasową, która nie jest backupem, jest po prostu bardziej naszą ochroną, gdzie jeżeli wiemy, że jeden dysk nam padnie, możemy go wymienić, włożyć drugi.
0: Ja bym powiedział, że mimo wszystko psychiczną, ale... Ale tak, no jak nam jeden dysk padnie, tylko to też właśnie zależy od czego nam ten dysk padnie, to też jest bardzo dużo zmiennych. I tutaj w sumie taka jakby, takie zastrzeżenie na przykład, czyli nie na przykład, no po prostu takie zastrzeżenie. Jakbyśmy już kiedyś, to taki po prostu protip bardziej dla zaawansowanych. I teraz na przykład kupiliśmy NASA, który ma cztery kieszenie. Mamy teraz włożone na przykład 4 razy 6 terabajta, czyli mamy łącznej pojemności 12 terabajtów w mirrorze po prostu. I załóżmy, że chcemy zwiększyć tą pulę pamięci na przykład w sumarycznie do 96 terabajtów, bo chcemy włożyć 4 24. Taki protip, nie wymieniajmy wszystkich dysków od razu.
1: Nie.
0: Jak mamy już dużo danych zbudowaną macierz, mamy już długi czas, wymieniamy jeden, czekamy 2-3 miesiące, wymieniamy drugi, żeby nie kupić dysków z tej samej partii. Jak kupujemy nowe dyski do NASA ogółem, to nie, ale przy wymianie dysków to lepiej wymieniać dyski po prostu stopniowo.
1: Tak.
0: Bo trafmy, nie daj Bóg, na wadliwą serię, to wtedy żegnamy się ze wszystkim.
1: Dokładnie. Taki RAID może być realizowany na dwa sposoby, albo sprzętowo lub programowo. Sprzętowy RAID spotyka się dość rzadko, w sensie taki profesjonalny, bo oczywiście podstawowy może być bardzo łatwo, jeżeli macie komputer stacjonarny, zapewne go macie w BIOSie. Natomiast trzeba z tym też uważać, ponieważ jest to specyficzny kontroler, który kiedy padnie, mamy duży, duży problem. Są specjalne w ogóle na przykład takie obudowa albo karty do komputerów, które wkładamy, które nam budują ten RAID. Natomiast najbezpieczniejszą, co jest dość zabawne, opcją jest software RAID, tak zwany ZFS, ponieważ taki RAID odczyta nam każdy system Linux. Linuxopodobny. Tak. Lub BSD.
0: Gdzie na przykład RAIDa z Synology będzie problem odczytać.
1: Będzie problem albo drugie Synology, albo w sumie nic, ponieważ Synology ma własny jakby sposób.
0: Ale w sumie to co powiemy za chwilę, a fork Synology?
1: No dobrze, tylko że wiesz, to jest jakby bardzo nieoficjalna metoda, której się nie zaleca z uwagi na...
0: No z uwagi na utratę danych.
1: Tak.
0: To może teraz przejdźmy sobie do omówienia w ogóle, tak w sumie zarysowania, co na tym NASie możemy zrobić. Bo to, że będziemy mieli dysk sieciowy, będziemy mieli pojemność, to już wiadomo, ale...
1: Dokładnie, włożyliśmy dyski, uruchomiliśmy i tak dalej. No ale po co nam?
0: Jeżeli mamy gotowy, no to konfigurujemy, o czym też za chwilę powiemy. Ale po co? Po co, drogi Patryku?
1: Po co taki NAS? Na takim NASie możecie na przykład trzymać wszelakie zdjęcia, pliki z wakacji, nagrania. Mieć do nich dostęp zawsze. Możecie na przykład zrobić sobie domowego, nazwijmy Netflixa. Macie bibliotekę filmów własnych. Więc sobie je wrzucacie na taki dysk. I potem pod telewizorem, które dobrze wiemy, teraz większość telewizorów ma takie połączenie Wi-Fi albo Ethernet. możemy po prostu tam wejść i otwarać sobie film na taki, jaki mamy daną ochotę.

0: słuchać muzyki z całego domu. Albo, nie wiem, instalować i systemy operacyjne po sieci, ponieważ taka metoda także istnieje.
1: Tak, jest możliwość.
0: Jeżeli ktoś tak chce, to jest to możliwe. Generalnie zastosowań NASA jest bardzo dużo.
1: Można postawić serwer pocztowy, można mieć na przykład w moim, w Synology, pewnie u ciebie w Trunasie też, mogę zrobić sobie też, to już jest zaawansowane, to już jakby albo robi to wariat, albo profesjonalista, no w sumie czasami jedno nie wynika z drugiego, ale mogę mieć też przesyłany, Synology oferuje, że mogę też mieć robiony auto backup moich dysków na Dropboxa, na Google Drive'a, na OneDrive'a. Mogę też mieć stronę internetową, jeżeli miałbym publiczne IP, mieć hostować z mojego NASA.
0: Oczywiście, mogę na FTP hostować. Tak, nie chcecie płacić za serwer, bo nie możecie. Jeżeli możecie, macie możliwości wypuścić dane w świat, jak najbardziej możecie po prostu wypuścić waszą stronę w świat i nie jesteście zależni od żadnego dostawcy typu VH czy podobnego.
1: Możemy też postawić sobie wirtualną maszynę z jakimś Windowsem, Linuxem na przykład. Mamy NASA, stawiamy sobie Windowsa i to już nie działa, ale mieć na przykład kiedyś, już cofnijmy się w czasie, boty TeamTalkowe na Windowsie na przykład, jakiś serwer radia, cokolwiek w lokalnej sieci i też jakby, no można też to wypuścić później. I
0: wszystko bardzo się popularnym zastosowaniem takich w ogóle komputerów, nie tyle NASów, co w ogóle tych komputerków, jest też tak zwany Home Assistant, czyli całe sterowanie inteligentnym domem w jednym miejscu. No bo wiadomo, wszystkie mamy różne bramki, mamy te Zigbee, mamy te Googlowskie, Appleskie, ale są systemy specjalnie dedykowane pod to, które pozwalają nam cały ten sprzęt pod jedną kuratelę wziąć i sterować tym wszystkim jednocześnie z jednego źródła. Co jest bardzo wygodne, są ludzie często takie coś cenią i do tego też się używa popularnych sprzętów. I myślę, że tak powolutku możemy przejść do tego właśnie, jakich sprzętów, ponieważ do podstawowego użytku nada się terminal nawet. Jest to specjalny komputer, który jest bardzo często mały, energooszczędny, z zewnętrznym zasilaczem. On ma dość słabe parametry, nawet coś tego typu jak ten Synology, natomiast on służy głównie do łączenia się z serwerem zdalnym w pracy na przykład. Z serwerem zdalnym, jak jesteśmy w pracy, w firmie. Mhm. Natomiast z racji na to, że terminale są dość elastyczne i nie są drogie, to ludzie zaczęli je przerabiać na właśnie Home Assistant, czy też właśnie NASy. Tak samo jak popularny Raspberry Pi. Chociaż ja bym uczulał na to, jak chodzi o NASA, ponieważ takie urządzenia ze względu na rozmiar i na zastosowanie nie mają możliwości wpięcia za dużej ilości dysków.
1: I tutaj mogę ja wejść, powiedzieć, że ja korzystałem przez... Nie mają wejść, nie musimy większość dysków podpinać przez USB. Ja korzystałem z takiego, powiedzmy, nasika zrobionego z małego komputerka wielkości dwóch paczek papierosów z AliExpress na dość słabej specyfikacji. Tam było Intel N100, czyli czterordzenie, taki po prostu Celeronik na sterydach. I miałem tam podpięte w sumie trzy dyski, 2x2 tera i 1x6 tera. I to nie zdawało egzaminu, to też może specyfika też tego komputerka była taka, że raz na jakiś czas ten połączenie z dyskami lubiło się wywalić. Trzeba po prostu było podejść fizycznie do tego komputerka, ja go miałem akurat w piwnicy, odpiąć, podpiąć dysk, żeby on sobie sam sobie zażarł, że ma podpięte dyski. I też... Przepustowość nas ograniczała portów USB, ponieważ często w tych chińskich komputerkach lub tych małych, nawet terminalach, dwa porty USB z przodu, na przykład obudowy, będą na jednym kontrolerze. I będziemy zapisywali dane na dysku jednym i chcieli coś odczytać z drugiego, to już jesteśmy ograniczeni o połowę przepustowości, ponieważ...
0: Można to na pół jakoś przeciąć.
1: Podzielić pomiędzy dwoma portami. I niestety to też ograniczało dość... prędkości, no gdzie niby jesteśmy tak ograniczeni do tego łącza też, którym prowadzimy kabel, prowadzimy dane łączem do routera, czyli mamy gigabit na przykład, czy więcej, ale mimo wszystko było czuć to ograniczenie, że te USB momentami spowalnia i zapycha się bufor i widać po prostu było, kopiowało i nagle 40% i czekasz 20-30 sekund, aż się odetka i pcha dalej te dane.
0: Tak, oczywiście są ludzie, którzy tak z powodzeniem używają takich, no na przykład mam dobrego znajomego, który używa czegoś takiego na Raspberry Pi opartego, oczywiście mu to działa. Natomiast inna sprawa to też jest kwestia estetyczna. Duża ilość kabli, osobnych skrzynek, no, to też dużo miejsca zajmuje. No,
1: bo dużo zasilaczy, listwa musi być, bo oczywiście warto mieć wszystko na jednej jakby listwie, no bo...
0: Osobno, tak.
1: Osobno. Tak. Jeszcze przejdziemy sobie do UPS-a za chwilę, czyli podtrzymania zasilania po utracie prądu, ale no i wracając, taki mały komputer, raz, że tak jak mówisz, estetyka, dużo kabli, w ogóle u mnie to całą półkę, taką metr na 60 zajmowało, bo ja też jestem estetą, musiałem mieć te kabele chyba prowadzone, poprzepuszczane, no bo broń cię Bóg, żeby jakiś kabel sobie zwisał, tak wiesz, od
0: tak brzydko, żeby to wszystko po prostu wyglądało.
1: Musi być kablowocie zrobione.
0: Tak, no. Spaghetti nie chcemy.
1: Nie może, no nie w komputerach. Kuchnia włoska nie w komputerach. Dokładnie. Więc u mnie wszystko musiało być pozapinane na ostatni guździk i w ogóle. I też jakby... Ja to miałem oparte przez chwilę na Windowsie, przez chwilę walczyłem tam z Linuxem i też kompatybilność tych komputerków. Wszystko fajnie postawimy na terminalu, ale nie zawsze jest to zgodne ze sterownikami, z czymkolwiek. Zwłaszcza jak coś instalujemy takiego egzotycznego i też porty, na przykład ja zauważyłem, że przy... Nie wiem, czym to było spowodowane, ale ten dysk 6-terabajtowy po USB działał wolniej przy tym komputerku niż w dyski 2-terabajtowe.
0: No nie wiem, czym to jest spowodowane. Myślę, że właśnie no, jakoś do samego komputera, który nie szykujemy się, nie był jakichś najwyższych lotów.
1: No był najtańszy na N100 w tamtym momencie, tam za niego 450 zł.
0: No więc właśnie, to były czasy, kiedy N100 jeszcze było naprawdę dość świeże.
1: Fancy.
0: Tak. Inna sprawa, także no to działa, natomiast trochę trzeba stworzyć. Są też oczywiście majsterkowicze, którzy z takiego terminala, na przykład bardzo popularnego, Fujitsu Futro, tak Futro, S940 albo S920, potrafią tam, jest dużo z dziwnych złącz. Na drukarkach 3D drukować uchwyty, tworzyć, lutować kabelki, tylko to jest dużo takiego, brzydko mówiąc, druciarstwa i to oczywiście tak. Można, ale to nie jest do końca takie dobre. No.
1: Ja na przykład, no... Bez bicia się przyznaję, że ja bym wszystkiego sam nie ogarnął i pod takim względem ja jestem leniem i bym odpuścił, no bo kurczę, lutuj, drukuj na drukarce 3D, tam ludzie ciągną napięcie na przykład do dysku z portu USB, z portu
0: COD. No to oczywiście 2,5-calowego trzeba dodać, bo 3,5-calowe
1: tak wiadomo,
0: są
1: że tam 3,5-calówek tam nie włożymy, wiadomo, no a dwa
0: jest to już
1: napięcie.
0: Duży problem.
1: No i prąd.
0: No i wielkość budowy, no chyba, że wszystko będzie na zewnątrz stało, tak jak powiedzieliśmy, no niestety.
1: Na po USB.
0: Tak. A taki komputer, czy nawet zwykły, nazwijmy to brzydko składak, teraz słuchajcie, są obudowy specjalne pod NASy, a są po prostu zwykłe obudowy z dużą ilością miejsca na dyski. Czy nawet tak powie NAS, no MAS trochę miejsca zajmuje, ale nic nie wystaje, tylko jakieś zasilanie może Ethernet. Wszystko no, jest ładnie w środku schowane.
1: Ethernet, gdzie też może nietypowe obudowy do NASów, ale można... Większość starych obudów, takich przed 10-12 lat, będzie miało minimum 4 zatoki na dyski. No teraz idziemy wszyscy w RGB i w wygląd komputera.
0: I szkolane panele, tak.
1: Tak, szkolane panele i RGB wszędzie i świeci się i miejsca na dyski nie ma. Więc takie starsze obudowy, często sprzedawane za grosze, albo nawet oddawane za przysłowiową butelkę, albo nawet i za darmo.
0: Tak, na tych Oliksach porozglądajcie, na pewno znajdziecie, bo tego jest dużo. Po prostu tego jest bardzo dużo, a warto do tego wykorzystywać nawet OM-owe obudowy właśnie od komputerów jakichś, nie wiem, Packard Bell, czy jakiś Acer.
1: HP,
0: czy...
1: Dell.
0: Tak, bo te obudowy są bardzo do
1: wytrzymałe.
0: Tego dobre i wytrzymałe, tak, one potrafią latami spokojnie. A często mają tam nawet 6-8 miejsc na te dyski, więc...
1: Tak, bo oczywiście jeszcze można wykorzystać miejsca po napędzie, wyrzucić napęd, włożyć stanki metalowe w dyski, w napęd wejdą dwa dyski 3,5-calowe, jak się postarasz. Miejsce na czytnik kart pamięci 3,5-calowy. Dysków do zwykłej obudowy komputerowej to Jezu, można napchać.
0: Przede wszystkim, kiedy budujemy sami, mamy praktycznie pełną kontrolę nad tym, co tam wkładamy.
1: Tak. Nie decyduje za nas producent. Chcemy włożyć taki procesor, chcemy mieć tyle RAM, bo na przykład nie wiem, będziemy instalowali tym NASie jeszcze dwa Windowsy, jeden do tego, na przykład Linux do tamtego. No to możemy sobie wrzucić nawet 32 GB RAM, czy nawet 64, bo są tacy, co też instalują taki system operacyjny, w którym można postawić system kilka systemów operacyjnych. W sumie instaluje się system do maszyn wirtualnych.
0: Tak. Czyli tak zwany Proxmox najczęściej, Proxmox VE, który swoją drogą, no niestety jest tak dostępny dość średnio. Próbowałem, da się, natomiast jest to dość nieprzyjazne.
1: No trzeba się
0: naklikać i trochę poprosić, bo w niektórych miejscach niestety widzący jest konieczny, bo jest niedostępny interfejs. I to nieważne, czym byśmy zrobili, po prostu nie dojdziemy dalej. Natomiast o co też chodzi? No, nie mamy narzutu, tak? System nam się nie spodoba, dobra, to użyję innego. Producent systemu powie, że teraz nie możemy robić tego. To jedyny inny system, tam mogę robić wszystko. Natomiast w gotowcu no, jest z tym duży problem.
1: No i tak jak mówisz, że jak będziemy mogli sobie nawet wachlować systemami, to w większości ten system plików będzie się zgadzał i nie będziemy danych tracili przy reinstalacji takiego systemu.
0: Tak, zwłaszcza kiedy mamy właśnie Linuxa ZFS. Co do tych UPS-ów, no bo właśnie, wiecie, tak jak mówiliśmy o dyskach, że nie dobrze jak tracę zasilanie. Czym jest to właściwie UPS? To możesz ty powiedzieć, bo ty aktywnie używasz takiego rozwiązania.
1: No, czy ja go aktywnie używam? On sobie stoi grzecznie pod biurkiem i jeźdź nie woła.
0: UPS, wiadomo, co chodzi.
1: To jest, znaczy nie rozwinę skrótu, ponieważ, no nie wiem. UPS to jest to taka skrzyneczka, która nam podtrzymuje zasilanie. To jest tak, no, nazwijmy to kolokwialnie powerbank dla komputera, bateria. I to jest taka skrzyneczka, w której mamy kabel podłączony do prądu i w niej mamy od dwóch do większej ilości gniazd do podpięcia listwy na przykład. I co, no tracimy prąd, wyłączają nam prąd, jest burza. To po prostu kontrolę przejmuje, jakby prąd jest nadal w naszym komputerku, bo jest dostarczony z tej baterii, z tej kostki. Może to być no, od 2-3 minut, nawet do 3 godzin, zależy jakiej mamy pojemności. No tak samo jak powerbank, naładujemy raz telefon, a naładujemy 10 razy telefon.
0: No jest to swego rodzaju duży powerbank. No.
1: Jest taki to swego rodzaju... No,
0: stacjonarny taki.
1: Stacjonarny, no bo ciężki, mój waży około 5 kilo, a mojego NASA podtrzyma około 45 do godziny, bo testowałem, zależy jak go obciążasz. Czy co byś na nasie robił. I jego się podłącza albo kablem, co ciekawe, RJ11, jak ma się większą sieć internetową w domu,
0: lokalną. Czy takim telefonicznym.
1: Albo USB do NASA. No i ja w swoim NASie w ustawieniach mam zaznaczone obsługa UPS USB i mi od razu powiadomienie przychodzi w systemie w NASie, że jak wyłączam prąd, utrata zasilania, przełączenie na przenośne źródło energii UPS.
0: A UPS jest to skrót od Uninterruptible Power Supply, czyli po prostu zasilacz bezawaryjny albo ciągłej pracy taki.
1: Tak, który... zasilacz awaryjny.
0: Awaryjny.
1: I to no, przede wszystkim można też ustawić, że będzie, ja mam tak ustawione, że pod koniec, po prostu jak już będzie koniec bateryjki, system się zamknie. Takie coś też można mieć do złego komputera stacjonarnego, tylko że będzie o wiele droższe, bo...
0: No bo potrzebuje więcej mocy po prostu.
1: Więcej tak. mocy potrzebujemy i to musi być większe. Tak, oj, przepraszam, zaciąłem się, bo zbieram słowo. To nam pomaga, tracimy prąd. Przełączy się nam NAS na te zasilanie bateryjne. No i co? Dyski nie mają nagłej utraty zasilania. Wyciągamy wtyczkę, dyski stają, głowica dostaje bzika i talerze tak samo. Nie, możemy bezpiecznie zamknąć ten system i nic jakby... No,
0: one wtedy zaparkują tak naprawdę.
1: Zaparkują się głowice.
0: Znaczy, ustawią głowicę w bezpiecznej pozycji.
1: W bezpiecznej pozycji i nam system się zamknie, a nie, że będzie nagłe odcięcie zasilania i nie wiem, 10 razy wyciągniesz wtyczkę, 10 razy wyłączą wam prąd, nic się nie stanie. A za 11 coś pójdzie i dyski są do wyrzucenia.
0: I dane już ich nie ma, tak?
1: Dane w przysłowiowej chmurze.
0: No i to takie dosłowne.
1: No.
0: Co do backupów, no właśnie tak a propos, jak mówimy o chmurach, to co ja zawsze zalecam, na przykład tak robię, to nikt nie musi aż tyle. Ja na przykład mam właśnie NASA, mam Mirror i mam jeszcze po prostu dwa dyski zewnętrzne na USB.
1: No to ty masz HDD. W sumie 3-2-1 tak zwaną schemat. No ja mam niestety 3-2, czyli mam Mirror w NASie i mam szóstkę, bo ja wychodzę z takiego założenia, że muszę mieć po prostu taką samą pojemność dysku do backupu co NASA, żeby było nie było mniej. No i ja mam Mirror i raz na miesiącu koło okolice 14-15 i też jak wiem, że dużo danych doszło, no to po prostu podłączam, zgrywam i odłączam. A dlaczego mówię, że mam 3-2? Bo powinien być jeszcze jeden dysk z tym wszystkim poza miejscem zamieszkania. Tak. To już jest w ogóle hardcore backup po prostu, znaczy, czy można to nazwać takim panikowaniem? I tak i nie, zależy jakie dane masz. No moje dane, no bardzo mi byłoby przykro i wkurzyłbym się, jakbym je wszystkie stracił, ale życia nikt by przez nie nie stracił, więc takiego black backupu nie muszę mieć. No to jest no, tak zwane, nie wiem, no sytuacje niezależne od nas, powódź, pożar, no to wiadomo.
0: Wiadomo,
1: można zrobić to... I tak. Można zrobić to w chmurze, tak jak ja mówiłem, że mój NAS się może backupować do Dropboxa i Google Drive'a, no ale też nie oszukujmy się, takie pojemności to kosztują, o Jezu Panie, i trochę jeszcze, więc...
0: Zresztą niestety, no chmura jest miejscem w pewnym sensie publicznym, nigdy nie wiemy, czy ktoś tam nie grzebia, bo nie trenuje AI tak. na tych naszych danych, więc...
1: Tak jak była afera z iCloudem, że nagie zdjęcia wypływały w sieć...
0: Albo przecież teraz na przykład WeTransfer, to nie jest do końca chmura, ale była duża afera, dzisiaj czytałem o tym, że chcą używać podobno AI do trenowania na tych danych, które użytkownicy wrzucają, no...
1: Dlatego ja na przykład WeTransfera nie używam, ja używam Warholm, czy jak to się nazywa, do udostępnienia danych. Tak. I to jest fajne też, jakby dla takich, to taki protip, jak ktoś was denerwuje, daj mi ten plik, wrzuć mi. Wrzucasz, ustawiasz czas, nie wiem, 2 pobrania, 4 godziny, nie pobierze, to jego problem. Chciał od razu, nie pobrał, no to jego problem, jak ktoś męczył o dany plik.
0: Plik poszedł,
1: no,
0: już trudno.
1: No. Nie ma, no trzeba było pobrać, jak męczyłeś tyłek, żebyś dał, no to masz. No to ja czegoś takiego używam, no ale no, daleko nie szukać. Facebook i trenowanie danych na naszych, trenowanie AI na naszych danych, na naszych postach,
0: zdjęcia,
1: naszych
0: zdjęciach. Postach i tak dalej.
1: W wiadomościach z Messengera niby nie, ale nie zdziwiłoby mnie to.
0: Mnie też. Niestety, taki czasem żyjemy, no.
1: Więc chmura dla mnie to jest ostateczna ostateczność. No ewentualnie można mieć kolejnego NASA, który będzie też się backupował, no.
0: NAS do NASA, bo takie coś też można oczywiście zrobić. Jest to w pewnych środowiskach, zwłaszcza służbowych, bardzo zalecane, tak?
1: No my tutaj to... Wiadomo, często przychodzimy z jakimiś rzeczami, które podejrzewam, że 90% ludzi nie jest potrzebne, no ale no, po to to jest tutaj, nie?
0: Dokładnie, także no nie musicie spokojnie, nie musicie mieć kilku nasów jakby.
1: Ale kilku nasów, kilku dysków backupów nie, no ale to co macie na nasie, ja bym tego nie uważał, że za backup ostateczny warto by było raz, nie wiem, no, że nawet na ten miesiąc to może nie, chyba że dużo ważnych danych dochodzi, ale raz na 2-3 miesiące podpiąć dodatkowy dysk, zgrać wszystko, ja mam coś takiego, że kopiuję dany folder, zaznaczam, porównaj i nadpisz, po prostu jak jest nowszy, jak nie jest nowszy, to nie nadpisuję, jak jest nowszy plik z nowszą datą modyfikacji, to po prostu wrzuca. Ja po prostu mam też kilku użytkowników na nasie można mieć.
0: No właśnie, bo to oczywiście, ale to za chwilę tego dojdziemy. Myślę, że
1: tak, jakby w trakcie prezentacji. Tak, tylko powiedzieć, bo... że ja zawsze kopiuję każdego po prostu folder każdego użytkownika, nadpisuję Robert na Robert po prostu i wtedy mi się uzupełniają te dane, które doszły w ciągu danego miesiąca.
0: No dokładnie, też mam sposób na backupy i on jest dobry, także każdy, tak powiem, ja zawsze też robię na 2 dyski backup i często właśnie z jednym jeżdżę po Polsce, a drugi jest zawsze w domu.
1: No to ja jeżdżę po Polsce z SSD-kiem przenośnym, bo no nie chcę wozić HDD-ka, woziłem już.
0: Zależy, że jak to wozi, tak niestety znamy ludzi, którzy
1: wożą jak no, worek pyr,
0: trzymają
1: dyski, więc...
0: w kieszeni albo w plecaku luzem, także to
1: nie polecamy, nie róbcie, tak. Oczywiście. SSD-ki jest... niech nawet, SSD-ki nie, ale HDD-ki...
0: No, to jest dość wrażliwe, więc...
1: Zgrzyt i płacz, że danych nie ma. Albo tak, dysk potem, nie startuje.
0: A potem trzeba zapłacić kilka tysięcy na odzysk danych i też nie ma pewności, tak. Ile się uda odzyskać.
1: I też nie mamy pewności, czy będą te dane w ogóle do odzyskania. Jak na przykład, co się fizycznie uszkodzi, zgniecie
0: tak,
1: i w ogóle.
0: To jest bardzo różnie. Myślę, że taki wstęp no. Dość solidny mamy za sobą. Mm-hmm. Można by przejść jakby do takiego wyboru. Co dla kogo? Ile od czym się różni te jednodyskowe, dwudyskowe, czterodyskowe, o co chodzi też może z pamięcią cache, bo to też jest dosyć ważne. Więc generalnie NASy możemy kupić lub zbudować posiadające 1, 2, 4 i tak dalej kieszenie na dyski. Z czego te kieszenie są bardzo często uniwersalne, można do nich włożyć dyski tak samo 3,5-calowe, jak i 2,5-calowe, z czego 3,5-calowe często są wtedy montowane beznarzędziowo.
1: Tak, bo mniejsze są, 2,5-calówki są mniejsze, trzeba je śrubeczkami od dołu przykręcić. I też może zaznaczyć od razu, że NASy minimum dwudyskowe wzwyż.
0: Tak, ponieważ no, mimo wszystko chodzi o to, że taki NAS jednodyskowy jest w teorii tylko i wyłącznie dyskiem
1: tak
0: zewnętrznym
1: naprawdę
0: po sieci.
1: Taki NAS jednodyskowy, jeżeli byśmy kupili, to tak naprawdę jak mamy, w większości teraz nowych routerów ma USB, możemy wpiąć dysk po USB do sieci.
0: No, to jest bardzo coś podobnego, tylko za większe pieniądze i może dające coś troszkę więcej możliwości, ale tak naprawdę nie jest to nic takiego, co powinniśmy brać pod uwagę. Od dwóch dysków zaczyna się już dobrze, ponieważ możemy robić ten Mirror, albo nawet i ten Stripe, czyli RAID 0. Możemy też budować większe macierze, ale w ten temat nie będziemy się wgłębiali, bo tego jest dużo, jakby poczytajcie sobie, bo to jest ciekawy temat.
1: I żeby kogokolwiek, jeżeli kogoś to zainteresuje oczywiście.
0: No oczywiście, wiadomo, tak, bo to też nie jest tak, że musicie to wiedzieć, ale są to ciekawe rzeczy, polecamy, przynajmniej ja polecam.
1: Ja
0: typu RAID 5, Z-RAID 5 i tak dalej, i tak dalej.
1: Też, tu raz mi nasunąłeś jedną rzecz. Ciężko jest też z rajdami po USB.
0: No cóż, w ogóle.
1: Tych komputerków małych, nettopów, tiny, mini, mikro. Cytując klasykę z kanału Tata Geek na YouTubie, który się właśnie zajmuje takimi rzeczami.
0: Co drogą polecamy, on też
1: a
0: bardzo fajnie
1: kanał
0: opisuje takie
1: przejrzeć a propos właśnie nasów, dysków, komputerów i w ogóle.
0: Sprzętów i w ogóle wszystkiego dziwnego.
1: No to, tak, no to w tym też jest problem często z rajdem właśnie, że no nie pozwala to na budowę na przykład no rajda 1 z 2 osobnych dysków USB, bo jest problem wtedy z tym przesyłem danych i tu ci się kontroler zawiesi, tu się zapcha bufor i w ogóle.
0: I nie polecamy, to też zaznaczę po raz kolejny, ale nie polecamy. Natomiast, tak jak dobrze wiemy, możemy mieć właśnie 2 czy 4 dyski w takim NASie. Możemy też mieć je w trybie tak zwanym JBOT, czyli Just a Bundle of Disk, czyli po prostu sobie pracują dyski jako... mamy po prostu kilka dysków, tak? To
1: powiedzmy, no, kilka że po prostu osobnych woluminów.
0: Tak. Więc do czego, o co też chodzi mi z tym cache'em? Za chwilę tego przejdę. Jak wiadomo, dyski HDD mają swoje ograniczenia fizyczne, jak chodzi o prędkość. Po fizyki nie przeskoczymy. Więc realne prędkości są często około 300, powiedzmy, no tak, przy dobrych wiatrach megabajtów odczytu zapisu.
1: No to bardzo mówisz przy dobrych
0: wiatrach. Takich bardzo, wiatrach. Bardzo, naprawdę bardzo dobrych wiatrach to często jest dużo mniej. 200-150. Tak, 200-150 jest tak naprawdę realne. 100 nawet. Natomiast, żeby przyspieszyć odczyt lub zapis, albo jedno i drugie naszych danych, często używanych, możemy wykorzystać coś takiego jak dysk cache, czyli pamięć podręczną. Coś takiego, jak mamy w tym HDD-ku, tylko o wiele większą.
1: Tylko nie megabajty, tylko nawet powiedziałbym setki gigabajtów.
0: Tak, możemy włożyć najczęściej to dysk NVMe na złącze M2. Jeden lub nawet więcej do takiego NASa, które będą zajmowały się właśnie przyspieszaniem tych naszych działań. I dzięki temu, jak coś zapisujemy czy odczytujemy, będzie to trwać krócej, ponieważ te dane będą się już albo częściowo, albo całkowicie znajdować na tym dysku pamięci podręcznej. Czy to będzie pamięć podręczna zapisu czy odczytu, no to już zależy od nas. Możemy mieć, wiadomo, ważne jest to, że jeden dysk może pracować jednocześnie w jednym trybie, więc nie może być jednego dysku odczyt zapis, musi być osobny dysk odczyt, osobny zapis, albo na przykład jeden tylko na zapis, albo jeden tylko na odczyt, albo w ogóle to nie jest konieczność, to jest tylko dla naszej wygody.
1: W sumie przybliżmy, jak to wygląda. Załóżmy, mamy tam wielki projekt, zakończyliśmy w Reaperze jakieś wielkie nagranie we FLAC i nie wiem, załóżmy, że waży 30 giga, no to już jakiś potężny ten projekt i po prostu mając cache, kopiujemy go, po prostu bardzo szybko się skopiuje na dysk SSD, a nas sobie sam zaindeksuje w wolnej chwili, będzie to sobie indeksował na dyski HDD.
0: Dokładnie.
1: I też może być to w drugą stronę, możemy też na przykład załóżmy, że pracujemy na takim projekcie, tak będziemy go otwierali, to on się nam wrzuci na dysk SSD i wtedy będziemy mieli szybszy dostęp do tego pliku.
0: Tak, no ale też trzeba uważać, bo nie każdy gotowy NAS takie coś wspiera, bo to nie jest regułą.
1: I też nie każdy gotowy NAS wspiera każdy dysk, przydale. O tym
0: niestety
1: powiemy.
0: Na przykład nasza firma, o której mówimy, Synology, postanowiła, że zacznie robić monopol na...
1: Od najnowszych NASów, które były zaprezentowane w tym roku na Computexie. Chyba? No tak, na Computexie.
0: Tak, na Computexie.
1: Można tylko założyć dyski certyfikowane, z certyfikatem od Synology, czyli...
0: Założenie innych dysków skutkuje po prostu ograniczonymi funkcjami.
1: Tak. W ogóle, no czy nie ma ograniczenia jak ograniczenia, ale w ogóle systemu nie da się tak standardowo po sieci skonfigurować. Trzeba przez SSH się bawić i w ogóle to jest wyższa szkoła robienia hałasu, bo... Nie zawsze się też to udaje, więc...
0: Wiecie, Synology trzeba mieć drugie Apple, niestety chyba...
1: A dysk certyfikowany Synology jest 30-40% droższy.
0: Inna sprawa, dość zabawne, że te dyski wcale nie są ich, bo to są dalej OEM-owe właśnie dyski.
1: To są dyski Seagate'a chyba? Tak, Seagate'a.
0: Seagate Toshiba chyba też.
1: Seagate Toshiba i po prostu są podpisane jako dyski Synology. Były dyski Synology, są od dawien dawna, odkąd Synology się bawi w NASy, ale te dyski nie były wymagane. Często się na przykład pojawiało, że twoje wszystkie funkcje nie będą działały, twój NAS nie obsłuży wszystkich funkcji. Guzik, prawda, działało wszystko. A teraz po prostu po chamskości zablokowali obsługę jakichkolwiek dysków, tylko muszą być od nich.
0: WD już to robiło, no i chyba źle skończyło, bo z tego co się wydaje, już raczej NASów za bardzo nie robią.
1: Miałem takie ustrojstwo od nich, ale nie udało mi się go podnieść, bo dostałem już go uszkodzonego niestety.
0: Tak, Sentinel.
1: To ciekawostka był na Windowsie serwer.
0: Tak, bo to nie jest jakby też reguła, żeby mieć jakiś Linux czy coś.
1: Też
0: jeżeli
1: może
0: mamy
1: NASa
0: gotowego, no to może być system tak naprawdę na czymkolwiek oparty.
1: O czym mówisz? O NASie naszym.
0: Tak, o gotowych NASach, że no, system gotowy może być ten co był oparty, Linuxa, o BSD, a nawet o Windowsa właśnie, serwera czy o cokolwiek innego.
1: Tak, tam był Windows Server 2008 R2 i... On był specjalnie zmodyfikowany dla WD, tam nie, to się nazywało środowisko Windows Dashboard.
0: Tak.
1: Jak się program od WD nazywa Dashboard, po prostu, nawiasem mówiąc, niedostępny. A to już jakby było
0: inna
1: dawno.
0: Sprawa.
1: Nieprawda.
0: Myślę, że sporo ludzi odejdzie od Synology do konkurencji. Na razie będą kupować starsze modele po prostu, no jak stracą wsparcie, bo w końcu, no właśnie. Też ważna rzecz, kiedy kupujemy NASa gotowego, no to możemy tracić po jakimś czasie, wiadomo, wsparcie
1: no, oprogramowania, aktualizacje, zabezpieczenia, nowe funkcje, etc. Tak jak w telefonie czy w Macu.
0: No, w komputerze w sumie nie, no, też w teorii.
1: No w Windowsie także, też no, w teorii.
0: To jest jakby kolejna sprawa, no wiadomo, to nie są tak, że na chwilę, no, ale jednak co parę lat trzeba wtedy wydawać te paręnaście. Ten. To nie jest też tak, że nam od razu padnie wszystko, po prostu to nie mamy nowszych funkcji, tak?
1: Nie wiem, albo jakiś wykryta będzie jakaś dziura taka mocna, że każdy się może nam dostać do NASA i porwać nasze dane, no to nie dostaniemy tej aktualizacji.
0: Bo już jesteśmy poza wsparciem. No więc ludzie będą kupowali, myślę, te Synology stare, póki jeszcze mogą, a później coś przejdą do
1: no
0: konkurencji.
1: Ja mam dość, no. Ja nie mam starszego modelu, tylko mam model, no jeden z niższych, bo no nie oszukujmy się, najlepsze też mi nie było stać, a dwa, no też nie chciałem wydać tyle pieniędzy, ile by trzeba było wydać, niestety.
0: Przysłowiowych milionów monet.
1: Tak, bo mój kosztował to bagatela 1500 zł, ale takiego w sumie, jaki mi się marzył wtedy, no to bym wydał z 4000 wzwyż jeszcze dyski do tego, nie?
0: No więc właśnie, więc... to tak jak są koszta.
1: Ale to trzeba jeszcze ubrać w te dyski, wtedy tam jeszcze można RAM wrzucić, trzeba wrzucić nawet, bo w niektórych nie ma w ogóle RAMu lutowanego, tylko jest RAM na slotach. Nie mogę się doczekać, kiedy Synology zablokuje pamięci, nie od siebie.
0: No cóż, to będzie dość... A może teraz zablokują jeszcze kable zasilające? Czy na zasilacze właściwie?
1: Nie, na zasilacze, bo to jest typowa beczka asusowska w Synology, więc no nie powinni...
0: Nie no, śmieję się, wiadomo, tak to mówię takim trochę przekąsem, po prostu... Jakby aż ludzie, ci... myślę, że to naprawdę nie po prostu, to oni to czują za chwilę. Ja wiem, że to oczywiście ma też swoje plusy, bo no, sprawdzone dyski i tak dalej, ale z drugiej strony ma to więcej minusów mimo wszystko.
1: No dużo już jakby ja twórców, których oglądam, którzy się zajmują zawodowo w tym, to po prostu no... Sztełka w dół dla Synology i będzie albo konkurencja, albo będzie budowane właśnie samemu.
0: Jakiś Knap, czy Asus Store, czy Netgear.
1: Chciałem powiedzieć tylko, że a propos mówisz, że zasilacze mogą mnie wykrywać. Zdziwię cię, jest producent laptopów, który wykrywa jaki masz zasilacz i nawet są update'y firmware'u przez Windows
0: Update. Tak, to do HP to wiem, że były zasilacze tak. Laptopy.
1: Tak, są aktualizacje do zasilaczy normalnie, czy po USB-C, czy po standardowym bolcu.
0: No, ciekawe.
1: Wracając... Wsparcie, płacimy tak naprawdę w większości momentów płacimy za jakby też trochę markę i za jakby dostajemy mniej za więcej tak naprawdę. Jedynie za co płacimy w sumie to co ja chciałem, bo ja miałem tego NASA po USB i w ogóle już nie chciałem się z tym męczyć. Ja po prostu chciałem kupić, włożyć dyski, włączyć, skonfigurować, zaraz powiem jak. I zapomnieć. Zgrać dane z tych starych dysków, przerzucić i zapomnieć. Co zrobiłem właśnie, co mi się udało. I dlatego poszedłem w rozwiązanie gotowe, bo wtedy już po prostu miałem dość tego mojego komputerka, druciarstwa. Ale teraz z perspektywy czasu, patrząc na to, co można zrobić samemu, co można zbudować, już bym nie kierował się wpływem emocji, tylko bym zrobił, no złożyłbym sam i sam bym kupił dyski, sam bym system zainstalował, wybrałbym jakiś tam z tych systemów. Nawet mógłbym zainstalować, tak by powiedzieć, piracki system od Synology, no w sensie piracki system. No,
0: no po prostu nieoficjalnie, nie będziemy tu wiadomo wchodzić w szczegóły, nieoficjalnie.
1: Nieoficjalnie fork. Można sobie zainstalować fork systemu Synology na komputerze, który nie jest od Synology, który paradoksalnie będzie działał jak Synology, nawet się będzie łączył z ich serwerami i będą działały ich usługi.
0: Tak. I szczerze, nawet się nie dziwię, jak tak ludzie robili. Natomiast właśnie, też co do tego, bo często ludzie mówią, że takie gotowe NAS też mają taką zaletę, że biorą mało prądu. I jest to prawda i nie jest to prawda jednocześnie. Ponieważ oczywiście takie rozwiązanie może brać mniej prądu z uwagi też na ten procesor.
1: Tak, który ma TDP 10 W.
0: Czyli tylko też pamiętajmy, że same dyski też muszą swoje wziąć. Czy tak?
1: No ja do swojego NASa dostałem 120 W zasilacz.
0: No właśnie, a druga sprawa jest taka, że jakby to powiedzieć, to co mamy, to już zostajemy z tym, co mamy. Może ewentualnie RAM wymienimy, ale jeśli nam potrzebna zwiększa wydajność, to już nic z tym nie zrobimy wtedy.
1: Ale to tak jest jak z laptopem poniekąd, z gotowym Synology.
0: Gotowym NASem. No tylko, że mimo wszystko laptopa raczej nie kupujemy po parametrach dość niskich. Raczej kupujemy takiego już w miarę... Zresztą zauważ, nawet laptopy sprzed na 100 lat jeszcze jakoś tam działają, próbują, więc to...
1: Dobra, 10.
0: No, tak mniej więcej. Natomiast oczywiście, że ktoś nie chce też budować jakby od zera, są też gotowe rozwiązania, które nie są jakby typowo NASami gotowymi, ale są czymś pod NASA. Czyli też mini PC, nazwijmy to, ale takie, które są stricte stworzone pod to. Jak na przykład firma AOSTAR ma swoje modele AOSTAR R1 lub WTR Pro, czyli R1 to jest urządzenie, które ma dwa miejsca na dyski, 2 lub 3,5 cala. Ma jeden slot na pamięci, ma miejsce na dysk NVMe, na system lub na właśnie cache, ma też na kartę Wi-Fi albo na drugi dysk. Oparte jest o procesor Intel N150 lub N100 i ma 2,5-gigabitowe złącza Ethernet.
1: Których właśnie tutaj często Synology dopiero teraz był szał właśnie ciał na Computexie, że mają 2,5-gigabitowe LANy, gdzie to jest już powoli standard, to powoli od 5 lat się robi standard.
0: Gdzie taki komputer, taki AOR1 kosztuje powiedzmy, że około 1000 zł. Około.
1: Tak.
0: I mamy nadal bardzo dobrą jednostkę, ludzie sobie cenią ten komputer. Dobrze wydajny, jak na coś, co oferuje, nie bierze dużo prądu. No, mówię, dyski możemy włożyć też beznarzędziowo i bezproblemowo.
1: I tylko, że mamy też jakby, musimy sobie system na niego wybrać.
0: Tak. Natomiast WTR Pro jest to już dużo większe urządzenie na 4 dyski, do którego możemy włożyć 2 pełne dyski NVMe i jeszcze jeden ewentualnie lub kartę Wi-Fi.
1: Zamiast karty Wi-Fi.
0: Tak, ma też 2,5-gigabitowe łącza LAN.
1: Ma 8-rdzeniowego Ryzena, 16-wątkowego.
0: Tak, 5825U.
1: I w sumie można użyć nawet 64 giga RAMu.
0: W dwa sloty. No i to kosztuje już powiedzmy około 1500 zł, ale to dalej jest dobra cena.
1: To jest nadal dobra cena. Patrząc na to, ile kosztowało Synology.
0: To nie bierze jakoś dużo prądu, bo to jest wszystko takie zunifikowane z płytą jak w laptopie. Ale...
1: Ma TDP 15 W, a wydajnościowo gdzieś około desktopowego Ryzena 5600, więc bardzo dobrze.
0: Jest bardzo dobrze, no a mówię, na tym spokojnie. Wirtualne maszyny postawimy i Home Assistanta, i NASA, i co tam sobie chcemy. Dobra, a mało tego, takie urządzenie też można wykorzystać w razie awarii, na przykład jako zwykły komputer, bez problemu, bo w sumie tym są.
1: No taki Ryzen, no to nie oszukujmy się.
0: Mają często dużo USB-ków, jakieś tak. Złącza kart pamięci, USB-C, lub nawet HDMI, jeśli byśmy chcieli go wpiąć. Gotowe nas też to oferują, niektóre.
1: Na przykład Synology nie. HDMI, co nie?
0: Tak, można wpiąć na przykład do telewizora do oglądania filmów. Po HDMI. Nie ma problemu. Niektóre gotowce też to pozwalają, ale to nie jest regułą. Na przykład Synology takich rzeczy
1: QNAP.
0: Nie.
1: Pozwala, jak i Asus Store.
0: I QNAP. Asus Store też. Można też na przykład kupić gotową płytę główną z wlutowanym procesorem na przykład, która jest stworzona pod niskie zużycie energii i dużo dysków. Na przykład takie płyty z Intelem N100 ASRock na przykład robi. Gdzie też możemy mieć już obudowę swoją, zasilacz swój i tak dalej, natomiast mamy płytę, która niewiele prądu je, no natomiast no, tu mamy problem z tą, no wydajności jakby jest taka, jaka jest, bo tu procesor jest zlutowany.
1: No ale nie oszukujmy się, ale na takich podstawowych dysków i nie wiem, jakichś tam dwóch czy trzech jakichś rzeczy dodatkowych usług, to nie potrzebujemy, nie wiadomo, 16-rdzeniowego Ryzena, co nie?
0: Wiadomo, więc jakby jest to też jakieś rozwiązanie, można też kupić na przykład jakąś Radxę czy tam Odroida, no słuchajcie, możliwości jest bardzo dużo.
1: Tych Chińczyków w tym momencie jest bardzo dużo i wybór jest szeroki, tylko oczywiście raz, znajdujemy coś fajnego, dwa, czytamy o tym, trzy, tak jak mówiliśmy, możemy zajrzeć na kanał Tategeek.
0: Tategeek dużo tego już ma i będzie
1: mieć
0: miał
1: już o tym materiał, który będzie rzetelny. I co można mu też dać łapkę w górę? Chłop się stara, bo materiały są naprawdę, powiedziałbym, że w 99,99% dostępne dla nas.
0: Tak.
1: Nie ma miejsca, gdzie nie wiesz, co się dzieje na materiale. Gdzie niejednokrotnie go właśnie za to też ja chwaliłem, że wszystko wiem, co z jego materiału. Więc dużo jest, można, no, tak jak mówisz, Patryku, kupić gotowe rozwiązanie, można kupić gotowy komputerek pod to, ale już bez systemu, dobierasz sobie dyski. Nie muszą być to stricte pod Synology.
0: Tylko po prostu jakieś dobre dyski, tak?
1: Wybierasz sobie system, możesz kupić płytkę z rutowanym procesorem takim do zastosowania embedded i włożyć sobie w jakąkolwiek chcesz obudowę, a możesz też wziąć zwykłą płytę z peceta, możesz wziąć też OM-owy komputerek jakiegoś tam Dela, HP-ka, tylko im noszę te komputery, tym mają mniejszą ilość na dyski, niestety, no bo odchodzi się od dysków HDD.
0: Ale zawsze jakiś starszy, na przykład taki na czwartej, szóstej generacji też dalej będzie
1: przy
0: dobry.
1: Właśnie procesorach typu właśnie desktopowych, typu na przykład bierzemy sobie, nie wiem, komputerek, no załóżmy, mamy obudowę, już jakąś taką dużą, starą Cooler Mastera, dajmy przykład, zasilacz bym ja celowo wymienił 300 W, a dlaczego? Bo te zasilacze ATX działały w pełnej, w najlepszej sprawności, w połowie, obciążone w połowie i mniej, i bierzemy sobie, załóżmy, taką płytę, no chcę dać przykład, MSI H81MP33. Mamy tam na przykład dwie kości RAMu taniego z Allegro, bo ten tani RAM jest jak barsz 2x 8 giga DDR3L. I ja bym zalecał, mamy na przykład procesor i5-4570.
0: Nawet i 4440 by starczył, myślę.
1: Mogę?
0: Oczywiście.
1: Warto taki procesor zamienić na zamiennik z dopiskiem T lub S, czyli o obniżonym współczynniku energii, który będzie pobierał mniej prądu, będzie ciutkę słabszy, ale będzie brał mniej prądu, a w przypadku procesorów Ryzen jest to literka GE. No bo Ryzeny w większości muszą być do takiego urządzenia z grafiką zintegrowaną, ponieważ no po co nam dokładać grafikę na PCI Express jakąś dedykowaną do NASA, no chyba, że będziemy używać do jakiegoś dekodowania wideo, no ale to już bardzo do jakichś zaawansowanych użytkowników.
0: W teorii taka grafika niby nie jest potrzebna, ale lepiej ją mieć.
1: W procesorze.
0: Tak, bo zwłaszcza tych filmów i tak dalej, bo jakby sam system nie potrzebuje grafiki, ale lepiej tak to mieć. Co do Intela, do czwartej generacji S. Później już S-ek nie ma, ponieważ to później procesory jakby... Chodzi mi o to, że... Nie, mi chodzi o to, że te były od pierwszej generacji, natomiast początkowe procesory Intela bez dopisków miały wysokie TDP rzędem 90 W, które zostało obniżone do 84, a finalnie 65. Już każdy procesorze po prostu bez dopisku. Litera T zawsze oznacza 35 W.
1: Od szóstej generacji wzwyż.
0: Znaczy nie, T od zawsze. To od zawsze.
1: Ale S było 65 W od czwartej generacji w dół.
0: Tak, dokładnie, a już od szóstej w górę już mamy normalnie bez
1: T 35 W.
0: Tak, z czego przy Ryzenach, tak jak Robert powiedział, musimy paść na to, żeby była litera G lub GE, jeżeli chcemy ten minimalny pobór energetyczny.
1: Co ciekawe, są też Ryzeny GT. I to T też niby oznacza niższy pobór energii, tylko że to bardziej była odświeżona rewizja danego procesora, właśnie, który miał brać mniej prądu.
0: Tak.
1: Co dalej? No to jak już jesteśmy, budujemy sobie takiego NASA, no to takie, jeżeli to jest taki płyta główna standardowa z 2 slotami na RAM, no to ja bym powiedział, że no te 8 giga RAM to takie minimum, w sensie no minimum, no starczy do wszystkiego, ale jeżeli mamy możliwość, to te 16 giga...
0: Ja bym zalecił 16, zwłaszcza jeżeli chcemy budować pod ZFS-em, który niestety wymaga troszkę RAMu, ale on nam się odwdzięczy bardzo dobrą stabilnością, jak skała pracą.
1: Gdzie RAM jest teraz bardzo tani, więc...
0: Doszło do DDR3, więc to w ogóle nie ma co mówić.
1: No
0: dysk systemowy to... nie musi być duży tak naprawdę, to może być nawet i 16-gigowy, jak wam taki się znajdzie, bo to naprawdę nie jest nic ważnego. Dla zaawansowanych użytkowników można i USB.
1: Tylko że USB, ty to o tym wspominałeś mi ostatnio, raz, że USB pendrive musi być dobrej klasy, szybki i nie bardzo trwały. No a dwa, trzeba coś zrobić w systemie, żeby ten pendrive nie umarł nam za szybko, no bo USB-ki niestety, nie oszukujmy się, to jest jak dyski SSD, pendrive'y nie są zbytnio wytrzymałe przy dużej ilości zapisu danych, a system operacyjny będzie non stop coś na nim rzeźbił.
0: Tak, TrueNAS ma do tego specjalną opcję przenoszenia tak zwanego system datasetu. Na przykład OpenMediaVault, za chwilę powiem, o co chodzi, ma specjalny plugin, czyli wtyczka, natomiast taki system jest na przykład taki system jak Unwrite, który uruchamia się tylko i wyłącznie z USB. Jego inaczej nie uruchomimy. Natomiast generalnie zalecam po prostu mały dysk SSD, nawet M2 SATA albo 2,5 cala SATA, 16 giga nawet starczy, wiesz, ciężko, ale takie 120, bardzo tanie, można kupić po kilkanaście złotych dosłownie, nawet nie musi być w mega dobrym stanie, bo to i tak jest tylko na jakiś system, który zresztą można łatwo odzyskać, że mamy kopie zapasowe, to nasza macierz i tak przetrwa na HDD-kach, natomiast sam system możemy bardzo łatwo odtworzyć.
1: No to w Synology system jest na dyskach.
0: Tak, w Synology, i nie tylko w Synology, bo w wielu rozwiązaniach stokowych, na przykład TerraMaster, też system jest instalowany na dyskach HDD, tam gdzie dane.
1: Często, w TerraMasterze, dobrze wspomniałeś, był kiedyś taki problem, żeby zupgrade'ować firmware, musiały być dyski sformatowane i komuś kiedyś, czy komuś, no była afera, że ludziom się ten firmware automatycznie aktualizował i tracili dane.
0: No właśnie, no. Takie niedobre. I na przykład takie Synology, nie wiem czy zawsze, ale też często tak robimy inne rzeczy, to myśliny wirtualne, one też lądują na HDD-kach.
1: Niestety. No chyba, że masz dyski i masz M2. Na przykład, są na NAS, na przykład Synology DS920+, 922+ chyba też, 720+ chyba też już. Ma z numerkiem tam dalej jakimś w rządu 1, 2, 3 może też być. Bardziej seria 7, 9, nawet 15 ma słoncze M2. No i możemy tego NVMe'a używać jako cache'u, tak jak Patryk wspominał, no ale też możemy na nim wirtualną maszynę postawić. No i taki Windows, nie wiem, na 4 rdzeniach 8 giga RAMu i takim SSD-ku będzie działał żwawo.
0: Już miarę dobrze to będzie działać.
1: No ja na przykład mogę tylko system postawić na wirtualnej maszynie na HDD-ku. Powiem tak, jak wiadomo, że jak skonfigurujemy, to co będzie miało działać, będzie już załadowane, będzie działało. Ale instalowanie, przygotowanie tego to uczy pokory. Przypomina czasy Windowsa 10 na dysku HDD, no w sumie to był Windows 10 na dysku HDD. Uczy cierpliwości, przypomina pokorę, jaką trzeba było mieć przy aktualizacjach choćby.
0: No dokładnie. Inna sprawa, jak kupicie już tak wszystko, złożyć i tak dalej, warto w BIOSie jak największe, że tak powiem, limity poustawiać, jak najbardziej wszystko obciąć, wyłączyć zbędne dodatki typu oświetlenia, typu jakieś tam, nawet i karty dźwiękowe, jakie potrzebujecie, zewnętrzne sieciówki i tak dalej, żeby to wszystko brało jak najmniej tego prądu. Czy to i tak może bardzo, nie ma naprawdę nie dużo prądu brać. Warto wszystko powyłączać, co jest zbędne, ustawić tak zwane C-States w BIOSie. Jeżeli mamy możliwość zrobić też obniżenie wydajności procesora do 35 powiedzmy watów lub tak zwany undervolt, czyli zmniejszyć napięcie, no to jest trochę bardziej dla zaawansowanych, ale można i wtedy też jeszcze więcej osiągniemy. Często stracimy trochę oczywiście wydajności, ale też nie oszukujmy się, nam nie jest potrzebna pełna PC-towa wydajność czymś takim. Więc nie musimy mieć jakby maksymalnie, że też procesor nie jest jakiś mega, mega potężny. To nie o to chodzi, więc możemy jeszcze go troszkę obciąć, powyłączać wszystkie zbędne LEDy, na przykład jak mamy płytę z Wi-Fi, możemy to Wi-Fi też odłączyć, możemy ewentualnie odłączyć kartę dźwiękową, jakieś tam USB-ki, jeżeli ich nie potrzebujemy i tak dalej, wszystko w BIOSie i wtedy też to wszystko będzie brało tego prądu mniej. Co do chłodzenia procesora, też nie ma co się rozwodzić, wystarczy nawet i dobry box lub jednowierzowe malutkie chłodzenie, które po prostu ma schłodzić procesor, nie potrzebujemy specjalnego, nie wiem, cieczą czy mega dużych coolerów, taki na przykład do procesorów od AMD ja polecam takie chłodzenie od AM5 stokowe, to się chyba nazywa Ride Spire czy jakoś tak, da się to kupić za nie wiem 50 zł pewnie mniej, a jest to naprawdę wydajne zwłaszcza jak na boksach, na coś co jest dostarczone z procesorami, a dużo ludzi to sprzedaje, bo po prostu tego nie potrzebuje. A pamiętajmy, że chłodzenia od M4 i M5 są ze sobą kompatybilne, więc bez problemu położycie takiego M5-kowego na M4-kowym procesorze. No ja właśnie używam czegoś takiego i nie trzeba więcej. Jakiś wentylator ewentualnie do chłodzenia dysków w obudowie, czy nawet więcej, bo to na pewno nie zaszkodzi, ale też nie musi być nadmiar. Tak jak Robert wspomniał, zasilacz, no tak, żeby chociaż miał te 300 watów, ja na przykład mam 450-watową jednostkę. Wiadomo, że tyle nie pociągnie, bo to po prostu nie ma możliwości.
1: Już ale jestem.
0: Lepiej jak będzie. Też polecam mieć zasilacz, jeżeli macie budowę mniejszą, modularny, albo też semi-modularny.
1: Tak, żeby nie musieć wszystkich kabli mieć i śmietnika z kablami, bo uwierzcie mi, że ujarzmić zasilacz niemodularny w małej obudowie to jest, ojejku.
0: Ja na przykład mam całą platformę zbudowaną w oparciu o płytę główną Gigabyte'a B450i Aorus Pro Wi-Fi, czyli płytka ITX, czyli malutka, 17x17 cm, która ma dwa banki pamięci, gdzie mam właśnie 16 GB pamięci LDR4 3600 MHz. Mam wolne jedno właśnie, mamy też dzięki temu, że budujemy własnym komputerem też wolne PCI Express, gdzie na przykład możemy wstawić dodatkowy kontroler na SATy, więcej USB-ków, dodatkową sieciówkę, na przykład chcecie sobie zrobić, nie wiem, gigabit, żeby był z siecią, ale 2,5 z waszym konkretnym komputerem, nic trudniejszego, kupujemy odpowiednią sieciówkę na 2,5 gigabita, na PCI Express wkładamy i łączymy kabelkami.
1: Możemy też włożyć tę kartę, zamiast na 16 linii, gdzie możemy włożyć 4 dyski M2, gdzie nam to robi naprawdę duże możliwości, no bo złącze graficzne udostępnia 16 linii PCI Express, czyli mamy pełną przepustowość złącza graficznego, a jeden dysk M2 bierze 4 linie, więc w teorii możemy zrobić sobie
0: kolejne dyski, tak.
1: Kolejną liczbę dysków, albo też możemy podłączyć kolejny kontroler SATA do tego złącza i kolejne dyski.
0: 3,5 cala na przykład. 3,5
1: cala, bo z tego co pamiętam, tak, jedna, dwie linie to jakby, dwie linie to jest prędkość około takiej SATA po prostu. Jednej linii, ale w jednej linii nie jesteśmy w stanie przesłać tylu danych, po prostu dwie linie to jest około 600-700 MB na sekundę, więc byśmy mogli wyprowadzić kilka kolejnych złączy z tych 16 linii.
0: Tak, płyta ma też z racji chipsetu P450, oczywiście socket M4, gdzie siedzi procesor AMD Ryzen 2400G, czyli 4 rdzenie 8 wątków zintegrowany układ graficzny, AMD Radeon Vega 8. Do tego wszystkiego jest systemowy dysk 128 GB, jakiś M2 SATA wyciągnięty w ogóle z jakiegoś Della, z jakiegoś laptopa firmy SK Hynix. Zasilacz jest Corsair CX-M450W, jest to zasilacz semi-modularny, czyli ma na stałe wczepione tylko kable 24 pin oraz 8 pin.
1: Czyli główny kabel EPS, do płyty głównej, jak i do procesora.
0: Do procesora, czyli to najważniejsze. Resztę możemy sobie wedle uznania wpiąć lub wypiąć. Do tego jest to chłodzenie, o którym powiedziałem, czyli no AMD Wright Spire AM5, które jest w sposobności wystarczające. Jest też wentylator przedni w obudowie.
1: To znaczy przerost form nad treścią te chłodzenia tutaj.
0: No, panie, wiadomo, ale w sensie mi chodzi o to, że tego jest dużo też na OLX-ach, bo ludzie to sprzedają, więc...
1: Tak, takie boksowe chłodzenie to nawet można znowu za przysłowiową butelkę lub jakieś tam 20-30 zł kupić, bo to tego wala się dużo po OLX-ie. Ludzie kupują procesor z chłodzeniem, a potem zakładają po prostu jakieś lepsze customowe i gdzieś customowe, no po prostu inne, a boksowe chłodzenie od AMD czy od Intela sprzedają za 10, 15, 20 zł.
0: Dokładnie. Mam też, tak jak wspomniałem wcześniej, dwa dyski WD po 8 terabajtów oraz obudowę Thermaltake Core V1, która jest o tyle bardzo przyjemna, bo jest odbudową właśnie ITX-ową. Ma dość dużo miejsca zaskakująco i ma dwa pełnowymiarowe koszyki na dyski 3,5 cala lub 2,5 cala, które montuje się w ogóle z boku, więc ich chłodzenie też jest dosyć proste.
1: I co ma fajne?
0: Można też włączyć dwa wentylatory z tyłu, ma jeden duży z przodu.
1: Co jest bardzo rzadkie w obudowach Mini ITX, co ja szukałem sobie obudowy Mini ITX, bardzo dużo się namęczyłem, nie znalazłem finalnie takiej, co chciałem. I takiej cenie ma pełen, duży, zwykły zasilacz komputerowy, wchodzi ATX.
0: Tak, ATX-owy, tak jak powiedziałem, ten Corsair, on jest właśnie pełen ATX. Oczywiście możemy włożyć mniejszy zasilacz SFX albo SFXL z adapterem, będzie jeszcze więcej miejsca, to nie mówię, że się nie da, bo można.
1: Czy w teorii nawet bez adapteru, bo szerokość jakby, szerokość na wysokość, na szerokość, jejku, na szerokość jest ta sama co w ATX-ie, więc w teorii przekręcisz na dwie śruby, złapiesz.
0: Tylko bardziej chodzi, żeby to było takie dziury pod spodem później.
1: No jeżeli ktoś jest estetą, tak jak my, no to...
0: Zresztą też kurz, tak? Zresztą jest estetę kurz.
1: Tak, jakby... no znaczy można wydrukować w drukarce 3D, no ale mniejsza jakby...
0: No, no i oczywiście obudowa ta też jest tyle bardzo przyjemna, ponieważ ma wszystkie panele na śrubki. Szybkość śrubki ręką, można wszystko odkręcić, zdjąć, przemienić i to jest też świetne w tym. Nawet te koszyki na dyski można wykręcić palcami, bo tam jest po jednej śrubce na każdym dysku. I każdy koszyk jest niezależny, można mieć jeden włożony, dwa albo wcale. Obudowa, która nie jest też droga, cały zestaw, no mnie wyszedł troszkę więcej, dlatego że jakby miałem pewne wymiany z ludźmi, natomiast powiedzmy, że tak około z tymi dyskami, no to tak 2000 plus minus to wszystko wyszło, nawet może troszkę mniej. No powiedzmy tak, płytka z 500 zł, zasilacz 120, procesor.
1: 400 płytka, 350, 400.
0: No tak, to powiedzmy 400 nawet, 400 płytka, zasilacz 120, procesor chyba 50, czy tam 70, nie będzie 70.
1: Mamy stówkę.
0: Chłodzenie dajmy na to 50, dysk 120 giga, no to bilet z dwie dychy pewnie by kosztował takie M2 SATA.
1: Tak.
0: A, no i oczywiście ta płyta ma też slot, jeden NVMe, do który też włożony jest dysk.
1: A ty masz,
0: który...
1: ty masz włożony tam dysk.
0: Tak, jest włożony dysk NVMe, Hynixa. Także no, cały zestaw, co tam jeszcze? Obudowa, no powiedzmy dwie stówki. Dyski, no to tak z 1000 zł, tak przy moim przypadku przynajmniej, no to wychodzi tak troszkę ponad 1000, no ale też nie jakoś tragicznie, tak około tych 2000. Niemniej jednak dalej troszkę taniej niż ten NAS stokowy i bardziej przyszłościowo w pewnym sensie.
1: Czyli podobne pieniądze, bo ja mnie wyszedł około 2200 jeszcze od sprzedaży starego, no ale dobra, no to już nie liczmy od sprzedaży, już w handel się
0: nie ma. Ja też tam miałem do sprzedaży, więc jakby, no, jak my liczę też od sprzedawania
1: no,
0: moich części.
1: Wszystko to... liczyli, co sprzedaliśmy wtedy, to wiadomo. Mi wyszedł około 2200 zł, no ale tak jak Patryk mówi, no mój, no co mogę ewentualnie sobie włożyć większe dyski, no i tego RAMu dołożyć do 34 giga.
0: To jest tak, gdzie można, nie jest to jakby konieczne, ale też można to zrobić, ja to kiedyś pewnie zrobię też.
1: Można, no w teorii u mnie, tylko że no właśnie, jest jedna rzecz, która mnie irytuje. Jakby, nie mogę wybaczyć, mam tylko dwa porty USB. A mógłbym sobie kupić na AliExpressie za 30 zł adapter z USB na 2,5 gigabitowy LAN, nawet na 5 gigabitowy, bo USB 5 gigabitów da radę.
0: No tak.
1: I przez SSH zainstalować sterowniki przez terminal, bo da się terminal wywołać i na GitHubie jest projekt cały. I mieć 2,5 giga czy tam 5 giga Ethernet prędkości. Ale co mi po tym, jak ja w jednym USB mam podpiętego UPS-a, a w drugim dysk SSD do śmieci, na śmieci.
0: W teorii hub by tego nie rozwiązał.
1: Nie, Synology nie wpuszcza huba. Jak podłączę dysk, ten mój Seagate desktop, OneTouch desktop, w którym mam USB-ki 2, to nie wykrywa nic przez te USB-ki.
0: Aby tak, to jest bardzo ciekawe i bardzo nieprzyjemne.
1: Bardzo nieprzyjemne, bardzo frustrujące, tutaj bym użył słowa niecenzuralnego, ale nie wolno. I to jest wielki minus.
0: No, to jest ten, a takim komputerem zwykłym to możemy sobie wpiąć w USB co chcemy, tak?
1: Co chcemy tak naprawdę.
0: I to wszystko nam ładnie tutaj ruszy. Ja mam u siebie dużo portów USB 3.0 właśnie w obudowie.
1: No masz dobrą płytę, dobre klasy płytę też, nie oszukujmy się. No Aorus tak, no. I to była jedna z lepszych płyt wtedy.
0: Tak, jeszcze ma radiator na dysk M2, no ma tam wzmocnienie na w ogóle, no jest dosyć solidna. Tak więc ja mam taką konfigurację. Nie jest to też jakieś bardzo głośne. Szubi tutaj w ogóle w drugim pokoju. I kiedy macie możliwość, stawiajcie nas gdzieś na górze albo w ogóle w drugim pokoju, bo dyski HDD niestety będą głośne.
1: Na pawlacz.
0: Tak, no niestety HDD muszą być głośne, zwłaszcza jak są takie szybko obrotowe i tak dalej. I te serwerowe, one będą, że tak powiem, klekotać.
1: One są głośne, nawet bardzo głośne, bym powiedział, zwłaszcza jak na przykład są takie typowe serwerowe, gdzie producent się nie przejmuje. Przecież no, tam niech warczy, niech huczy, niech brzęczy.
0: Szafa więc... serwerowa i tak jest na gdzieś na odosobnieniu, więc co komuś.
1: Tak, to moje dyski są na przykład bardzo głośne przy indeksowaniu danych, przy defragmentacji, którą dzisiaj robiłem, bo przerzuciłem trochę danych, to głośno jest. Wchodzi się do, tutaj u mnie na korytarz, gdzie jest około 4 metrów do NASA, to jest słychać dyski. Wiem, że to jest jakiś warkot, nie wiem, ciężarówki, czy stara 266 na wolnych obrotach, no ale to już jest no, dość słyszalne. No, na przykład no, mojego peceta, który chodzi w idlu, czyli no, w spoczynku, mam tylko no, wyświetla pulpit, no to są głośniejsze.
0: No więc jakby, wiecie, no jakby trzeba po prostu też wziąć to pod uwagę i tyle, tak?
1: Zawsze to może być jakaś piwnica, jakaś skrytka, jakaś, nie wiem, serwerownia, no ktoś może nawet mieć routery, wszystko, drukarkę w jakimś innym osobnym miejscu. Kto komu zabroni?
0: Kto Boga temu zabroni, dokładnie. Więc myślę, że taka teoria w miarę już jest omówiona. A ile to bierze prądu, powiem tak, nie aż tak, jakby się mogło wydawać, w takim, jak ja udało mi się maksymalnie, tak 55-62, to wyciągnęło normalnie około 30-25-20. Więc nie ma tragedii.
1: No to ja może, kiedyś badałem miernikiem, to ja maksymalnie przy obciążeniu zapisywanie danych i w sumie wtedy tą maszynę wirtualną, to było około 45-50 W.
0: Czyli podobnie jak widać. Ja też aż tak nie obciążałem dysku, bo nie ma takiej potrzeby po prostu.
1: Obciążasz dyski, jak zapisujesz dużo danych, jak nie, na przykład robiłeś...
0: Tak, oczywiście.
1: Robiłeś kopii, kopiowałeś wszystko.
0: No tak, no po pierwszym użyciu to oczywiście, że tak.
1: No u mnie się robiło to wszystko, w sumie mi zajęło migracja, bo ja miałem, mówię, no po dyskach rozwalanych jeszcze jakieś HDD-ki na USB, dwa SSD-ki gdzieś leżące w szufladzie, wszystko poszło tam. Przy okazji zrobiłem wielki jeden porządek. Właśnie, fajna rzecz, którą mi się teraz przypomniała. Sprawdźmy, ile te nasze dane zajmują najpierw. Nie wiem, nie kupujmy one od szczału, nie wiem, 14, 20, 50 terabajtów.
0: Nie ma co.
1: Bo ja mówię, kupię dwie dwunastki. Znaczy finansowo mnie to wyniosło. Jak policzyłem moje dane i zrobiłem taki jaki research, co jest potrzebne, co nie. Ja mam zajęte w tym momencie wszystko, co mam pozgrywane, wszystko z tych dysków. Około 2,6 terabajta łącznie, zajęte z innymi użytkownikami. Gdzie około przed jakby migracją było to około 6 terabajtów. Było, ja naprawdę jakieś stare obrazy ISO, duplikaty, wszystko posprzątałem. Ja mam cały czas wolne teraz około 3,5 terabajta, więc nadal mam jakby drugie tyle wolne, więc jakby no nie zapełnię tego przez następny na pewno rok. No chyba bym się postarał, ściągnął wszystko jak porąbany, no ale to nie oszukujmy się, no nie to jest celem, wiadomo, żeby ściągać wszystko, co jak leci w internecie. Ale czy, nie wiem, robić jakieś dziwne rzeczy? Ale zróbmy po prostu taki research, przejrzyjmy, jakie mamy dane, co warto wyrzucić, albo na przykład co warto mieć w tym jakimś tam HDD-ku w szufladzie, a co na przykład warto było mieć na takim NASie. I często się okaże, że to nie jest potrzebne nam 12 terabajtów, 16, tylko na przykład takie 6, 8. Nawet 4.
0: Dokładnie, ja na przykład kupiłem też te dyski, dlatego że mi się trafiły po prostu w dobrej bardzo cenie, więc myślałem, że no w sumie to czemu nie, tak? 8 terabajtów to jest dużo, mi to wystarczy na długo, ale nie jest to takie złe, zwłaszcza, że cena była też bardzo... Tak jak
1: tutaj cena grała dużą rolę, bo nie oszukujmy się, ja w tym momencie też bym kupił za te 500 zł te ósemki, co ma Patryk, bo rzeczywiście ja bym wtedy, no Patryk ma dwa różne w sumie trochę, ale no to aż takich dużych różnic nie ma, w rajdzie jeden nie przeszkadza, ale to był wtedy dobry pieniądz, też bym w tym momencie bym też bym kupił za tyle, jakbym kupował NASA i bym potrzebował dyski. Zawsze 2 terabajty więcej.
0: Dokładnie, jakby... Okej. Teoria myślę, że w miarę jest taka omówiona, że teraz powiedz troszkę o tym, jak wygląda pierwsza konfiguracja takiego gotowego rozwiązania. Wyjmuję z pudełka, wkładam dysk, podłączam...
1: No to takie Synology nam przychodzi, zapakowane w takim ładnym kartoniku, zabezpieczone. Dostałem w większości QNAP tak samo, czy QNAP, czy ASUS Store. W zestawie dostajemy dwa LANy, zasilacz, kabel zasilający i śrubki do dysków 2,5 cala. No i po wyjęciu NASA mamy taką sobie oto skrzyneczkę. Z przodu jest taka jakby gumowa zaślepka, którą wyciągamy i mamy dyski, mamy szuflady na dyski, w sensie takie jakby ramki. Wyciągamy sobie te ramki plastikowe z zaczasków, wkładamy tam dyski odpowiednio. Powiem tak, no, czy ktoś widzącego będzie potrzebował, jeżeli ma zdolności manualne i umie rozpoznać co gdzie jak, no to da radę, jeżeli nie, to będzie musiał zawołać widzącego. To wszystko zależy od indywidualnego przypadku. Wkładamy te dyski, wsuwamy te szuflady, zaczaski muszą wskoczyć, zamykamy klapkę, podłączamy zasilacz, LAN. Na ten moment, na pierwszy raz, to najlepiej do pierwszego gniazda w routerze, bo też się spotkałem gdzieś z taką teorią. Wpinamy, wciskamy duży guzik power, startuje, NAS nam chwilę pomyli, jak nam piknie, w większości NASów tak samo jest jedno piknięcie, to znaczy, że jest wszystko ok, NAS jest gotowy do pracy. I tutaj wpisujemy sobie findmysynology.com lub wpisujemy w Google znajdź moje Synology, pierwsza

0: Szukam tej myszki, po prostu tam klikam. Zaznaczamy dysk, nazywamy sobie naszego najpierw NASA, potem nazwę woluminu, potem podajemy maila i w ogóle tworzymy swoje, w tym przypadku Quick ID w Synology, bo możemy wpisać tam https://synology.com/ i nasze, ja mam, no nie podam, no bo prywatne to jest tutaj.
1: No tam test.
0: Jakiegoś DDoS-u nie robił niepotrzebnego, no wpisujemy na przykład robert.rr. I to jest nasze jakby ID, potem hasło i potem tworzymy nazwę użytkownika i kolejne hasło, bo do tego po prostu konto Synology zakładamy z tym Synology ID mailem. I potem tworzymy pierwszego użytkownika administratora, podajemy nazwę, hasło i potem czekamy jakiś czas, jest komunikat, że nam się dyski formatują, w ogóle przydzielić się, muszą sprawdzić w ogóle smarty, inne takie rzeczy, czy sprawność tych dysków. No i mamy, pojawia nam się pulpit, który graficznie wygląda trochę jak Ubuntu. I mamy po prostu, i wchodzimy sobie do naszej sieci, w Windowsie, w ten komputer, szukamy sobie pod Shift-tabem na drzewku sieć, powinno nam znaleźć od razu, tak jak nazwaliśmy, mnie to jest nas Robert, logujemy się tym użytkownikiem i hasłem, które utworzyliśmy tam przy kreatorze i po prostu mamy tam nasz folder sieciowy i klikamy na niego kontekst menu, mapuj dysk i mamy po prostu na przykład tam literę E, nazywamy sobie moje pliki E i mamy podmontowany katalog z NASA w Windowsie, możemy skopiować dane tak naprawdę. I w sumie moglibyśmy już zapomnieć i robić, trzymać te dane na tym. No ja zalecam oczywiście trochę pozmieniać ustawień, jakieś tam właśnie otworzenie kopii zapasowych, aktualizacje i w ogóle taka ciekawostka, w Synology coś takiego jak migawki i w Windowsie po prostu raz nam robi obraz całego systemu, potem raz na godzinę nam sprawdza się jakieś pliki pozmieniały i po prostu na przykład możemy co do konkretnej godziny przywrócić sobie stan systemu operacyjnego. Tam Synology pozwala, tworzymy taki nośnik butowalny, który oczywiście nie jest dostępny i z niego możemy przywrócić z danej godziny nasz stan naszego komputera, naszego systemu. Taka ciekawostka. No i po skonfigurowaniu NASA możemy po prostu zapomnieć o tym, kopiować dane, no ale warto byłoby coś tam pozmieniać, poustawiać, skonfigurować na przykład dostęp zdalny spoza domu. Choć mając właśnie te quick ID u Synology, po prostu możemy wejść sobie na stronę Synology, wpisać nasze quick ID i potem nazwę użytkownika i tą do NASA i hasło i po prostu mamy dostęp do naszego NASA z dowolnego miejsca na świecie. Quick ID Connect to się nazywa. Możemy tak to zrobić, a możemy sobie zapisać linka, którego właśnie nawet Synology podczas konfiguracji zalecało skopiować sobie linka. Ja mam nawet to zapisane po prostu i sobie wklikam w tego linka i mam dostęp do swojego NASA z telefonu. W ogóle z takich kolejnych ciekawostek a propos właśnie konfiguracji jest coś takiego jak Synology Photos. Konfiguruje się to, uruchamia się to na Synology. Potem w telefonie się instaluje czy w App Store, czy w sklep Play aplikacji Synology Photo, zloguje się właśnie też tym Quick Connectem, nazwą użytkownika, hasłem i po prostu w czasie rzeczywistym, na bieżąco nam robione są po prostu w locie backup zdjęć. Jakieś zdjęcie cykniemy, pobierzemy TikToka, to nam to od razu wrzuca na Synology. Kategoryzuje datami, folderami, może też miejscami, jeżeli mamy lokalizację włączoną w telefonie, pozwala na to w galerii. Też na przykład ja mam aplikację Drive do Synology, gdzie też mam dostęp właśnie, no Drive, sama nazwa mówi, mam dostęp do wszystkich katalogów, wszystko co mam na NASie, mogę też przez tą aplikację udostępnić pliki na NASA, pobrać je na telefon i w ogóle. Też z dowolnego miejsca na świecie, po prostu to jest połączenie tunelowane właśnie przez Synology, gdzie jak nie mamy publicznego IP, to właśnie to właśnie to jest to, co ja chciałem. Tą gotowość. Po wyciągnięciu z pudełka mam to wszystko podane na tacy. Co to właśnie mówię do nazwy użytkownika, można też jakby mieć kilka profili, tak jak w Windowsie, można mieć, nie wiem, użytkownik główny, na przykład Robert, można mieć użytkownik, nie wiem, Patryk i na Patryk też ma na przykład zwykłego użytkownika, nie zmieni w systemie, ale ma swoje Synology Photos i swój folder na dysku tam w NASie właśnie i ma jego zdjęcia też się backupują, jak je zrobi. Pewnie w twoim czy na NASie też się tak da.
1: Tak, oczywiście, jest to jak najbardziej wykonalne.
0: No to ja powiedziałem, jak to wygląda od wyciągnięcia pudełka do... W sumie to jest takie, no, out of the box. Żadnego systemu nie instalujemy, wszystko to za nas zrobi kreator. Kopiujemy dane, konfigurujemy, zapominamy, działa.
1: W sytuacji, kiedy mamy rozwiązanie, nazwijmy to gotowe, lub nie, w sensie takie to chińskie, brzydko mówiąc, lub takie nasze budowane, sytuacja jest troszkę inna, ponieważ musimy wydobrać sobie system operacyjny, mamy ich kilka. No i musimy też system zainstalować. I to niestety jest taka część, która no najlepiej mieć to oko, bo dla pewności. Otóż mamy systemy TrueNAS, o którym będę dzisiaj opowiadać, mamy systemy OpenMediaVault, mamy też Unwrite, takich najbardziej podstawowych. Android jest o tyle nietypowy,

0: typowym systemem, że odpala się go i działa zawsze z USB. Natomiast niestety no, ma swoje problemy i jest przede wszystkim systemem płatny, bo to trzeba pamiętać. Open Media Vault jest dosyć prosty, natomiast ja skupię się na tym, że TrueNAS Scale, ponieważ no właśnie, TrueNAS występuje w dwóch wersjach. Mamy wersję Core, która bazowana jest na FreeBSD, czyli w systemie, który jest bardzo stabilny i bardzo trwały, natomiast no nie pozwala na przykład na wirtualizację, nie ma dodatkowych pluginów do pobrania ze sklepiku społeczności. Jest to system, w którym po prostu działać i tyle. System natomiast TrueNAS Scale jest oparty na Debianie, a więc na Linuxie. Ma bardzo duże wsparcie społeczności, oferuje wirtualizację, oferuje kontenery, oferuje aplikacje. Jest on o wiele bardziej, że tak powiem, taki przyjazny dla użytkownika, który chce coś więcej robić i nie jest typowym enterprise, który powinien po prostu sobie stać i to wszystko. Więc ja będę mówić o TrueNASie Scale, bo takowego właśnie używa. Pobieramy sobie obraz systemu, wypalamy na pendrive'ie i instalujemy. Teraz tak, instalację można w teorii przeprowadzić sobie bez wzroku, ponieważ operator jest bardzo prosty. Musimy wcisnąć dwa razy ten Enter, potwierdzić wszystko, wybieramy wtedy dysk systemowy. Najlepiej jak macie tylko jeden dysk w komputerze na ten czas, zaznaczyć go spacją, wcisnąć dwa razy Enter, wpisać hasło administratora. Za dwa razy Enter, on się uruchomi ponownie. Wypinamy wtedy pendrive'a też i czekamy, aż on się skonfiguruje. I teraz, kiedy system się uruchomi, ma wyświetlić nam się tekstowe menu użytkownika, a na samej górze będzie your IP address is i tu mamy podany adres IP. I teraz ja polecam sobie go na przykład zeskanować albo coś z tym zrobić. Możemy go zmienić później. Znaczy możemy teraz też teraz w tym menu tekstowym, ale uważam, że to nie warto. Zeskanujcie go sobie albo zdobądźcie go, co widzące, jak wam pomaga. Wszystko dalej przeprowadzacie z przeglądarki. Wpisujecie tam w przeglądarkę ten adres IP, logujecie się, nazwa użytkownika TrueNAS podkreślnik admin, bardzo ważne, hasło to, które podaliście podczas instalacji, no i wtedy dopiero możecie zacząć konfigurować wszystko. To znaczy dyski, udziały i tak dalej, z czego nie ma takiego, powiedzmy, jednego kreatorka na wszystko. Są osobne, nazwijmy to malutkie podsystemy, ponieważ TrueNAS jest w założeniu systemem Enterprise. Nie znaczy to, że jest od razu strasznie zaawansowany lub strasznie przemysłowy. Po prostu on jest faktycznie wykorzystywany w zastosowaniach Enterprise, bo jest dobry, ale jest też dostępny dla użytkowników domowych. Dlatego nie ma takiego, wiecie, interfejsiku, który sprawdzi wszędzie za rączkę. Co dalej nie znaczy, że nie jest to ogarnięcia, bo wszystko jest dość przyjazne. I co najważniejsze, jest to wszystko naprawdę bardzo dobrze dostępne. Nie wiem, czy mają jakiś dział dostępności czy coś, ale tak szczerze nie trafiłem jeszcze na coś, co byłoby totalnie niedostępne w systemie TrueNAS. Także konfiguracja tego systemu jest troszeczkę, jak wydać, inna, bo no musimy wszystko ręcznie, to znaczy najpierw tworzymy w ogóle udział dyskowy, potem dopiero tworzymy użytkowników i dopiero udziały sieciowe. Kiedy chcemy na przykład tunelować sobie połączenie, możemy to zrobić, jeżeli mamy publiczne IP, no to przez nasz IP, albo przez tak zwany Tailscale.
1: Właśnie, czyli, to też ważne zaznaczenie jest.
0: Czyli usługę, która pozwala nam dostać się za pomocą tunelowania przez coś do VPN-u, dostać się do naszych plików z każdego miejsca na świecie do podłączenia. Mamy konto Tailscale, tak ten Tailnet. Tworzymy sobie konto, wszystko oczywiście jest darmowe, także spokojnie. Tworzymy sobie konto, logujemy się na komputerze i logujemy się na telefonie, na jakimś laptopie służbowym czy tam innym wyjazdowym i wtedy na tych wszystkich urządzeniach, na których mamy ten Tailscale, możemy bez najmniejszego problemu dostać się do naszego...
2: Do udziałów sieciowych w Windowsie, bo to, że do plików, ja na przykład w Synology mogę sobie dostać sobie się zdalnie, ale nie mam ich w eksploratorze Windows i Tailscale pozwala właśnie to, żeby... Po prostu to jest taka jakby sieć, tylko że zdalna, gdzie mamy dostęp do drukarek, dysków sieciowych, cokolwiek w naszej sieci lokalnej w domu. Po prostu jedno urządzenie w tej sieci musi być podpięte do naszej sieci macierzystej. No ja na przykład tej Scale mam uruchomionego na swoim NASie po prostu, jako usługę. Też pozwala na to Synology. Po prostu instaluje się plugin i tylko loguje się do konta tej Scale i działa.
0: Tak, z czego też trzeba dodać takie coś, że w tej Scale'u jeżeli już jesteśmy w domu, to łączymy się normalnie po naszej sieci i tak dalej. To nie ma w ogóle tak. Tailscale, tak będę aktywnie się tylko wtedy, kiedy jesteśmy poza siecią naszą domową.
2: Tą, do której jest zalogowane jedno z urządzeń.
0: Tak. Kolejna rzecz. nie musicie się też jakoś martwić o to, że dane ktoś je pozyskuje. Nie, tak naprawdę nawet nikt nie ma dostępu do tych danych, bo to wszystko jest bezpośrednio przekazywane. Przez tunel VPN i tak naprawdę nikt nawet nie wie, co my tam mamy, bo to są nasze działania. I co też fajne i ważne, jeżeli mamy dobrze skonfigurowanego, a to nie jest trudne, możemy nawet sobie zarządzać takim TrueNASem przeglądarkowo zdalnie. Tak. Po prostu przez sieć. I pewnie Synology też tak się da.
2: No raz, że przez Quick Connect, a dwa Quick Connect ID, a dwa, no przez jak jesteś tutaj scale'em połączony, to mogę wejść normalnie przez sieć po prostu i dostać się do NASA bez tego Quick Connecta.
0: Tak, więc jak widać, to konfiguracja jest troszkę inna, troszkę może bardziej zaawansowana, natomiast wszystko jest też bez problemu do ogarnięcia i dostępne. To postaram się pokazać wam tutaj specjalnie przygotowany taki dysk, który da właśnie SSD, no ale to jest tylko na potrzeby audycji. 256 giga pojemności, który spróbujemy sobie udostępnić po sieci. Stworzyć normalnie usera i zobaczyć, co z tego wyniknie.
2: No to właśnie tak jak mówisz, na trudno się masz userów do plików, a ja na przykład no, userów mam do wszystkiego, do każdej usługi, na przykład nie wiem, Synology Photos, Drive na telefonie, czy jakieś inne jeszcze rzeczy, to po prostu służy ten sam użytkownik, tam Robert i hasło, i na przykład inni użytkownicy u mnie w domu po prostu mają swoje udziały, po prostu zarówno jakby osobną usługę Synology Photo, osobny w ogóle pulpit Synology, osobny przydział sieciowy i w ogóle.
0: Tak, ponieważ Synology jest bardziej taki multimedialny i tutaj no jest taki bardziej, wiecie, no taki domowy. Ale to nie znaczy, że w takim TrueNASie tego się zrobić nie da, bo da się, są tego aplikacje, do których możemy też przyjąć tych właśnie użytkowników. Wtedy nie ma problemu, mogą też mieć na przykład Plexa, czyli to strumieniowanie filmów, w ogóle mediów, tam innego Jellyfina, czyli w sumie bardzo podobna rzecz, czy Home Assistant nawet. Wszystko jest do zrobienia, trzeba troszkę posiedzieć, ale jak już posiedzimy raz, to zostawiamy i to po prostu działa. I tak jakby co zaleta, naprawdę nie natrafiłem już na nic, co byłoby niedostępne.
2: No to ja mówię, trafiłem na albo nie umiem tego przeskanować obiektówką, lub no też robię OCR-em niektóre rzeczy, no jakby no tutaj mogę być no niestety nieobiektywny i tutaj no bym się nie sugerował, jak będę pokazał, po prostu pokażę zarys tego interfejsu, jak wygląda i...
0: Myślę, że możemy już do tego przejść, także możesz myślę, że powoli pokazywać to Synology,
2: to ja mam
0: pewnie zarząd, tak? Czasu. Ja później po prostu pokażę.
2: No ja chcę po prostu przelecieć, że po prostu tyle, ile się da, to ja tyle umiem po prostu, no bo też jakby, się nie...
0: Znaczy i tak, nie oszukujmy się, nie będziemy tu pokazywali wszystkiego, bo te systemy są bardzo obszerne, nawet taki DSM, czyli system Synology, choć jest prosty, ma dużo funkcji i nie starczyłoby nam czasu po prostu.
2: Mam jeszcze, ja mam ten link zapisany, który przenosi też do od razu... No właśnie. Przenosi do tego konfiguratora, po prostu do pulpitu systemu operacyjnego Synology NASA, ale też mogę przejść normalnie przez...
3: Pulpit Quick Search 340 Explorator plików, Search Explorator, inne urządzenia grupa rozwinięte, na inne urządzenia grupa rozwinięte, NAS Robert Test 224 plus Samsung NAS Robert Test.
2: I tutaj widać nawet model mówi...
3: Połączenie hakerzy mogą próbować wkarcia kredyt przycisk zwinięte Nether.
2: No i tu wywala, że jest...
3: Super. Tak, następny wróć do bestia zaawansowane
2: przycisków, lokalnie to po prostu otwiera. Ale tutaj się muszę zalogować, więc nie będzie nam to dłużej trwało, bo jestem po prostu zalogowany przez Quick Connecta, to po prostu wejdę przez to, co byłem przed chwilą. Bo to jest po prostu zdalnie, a tam jest lokalnie, bym się muszę zalogować, a jakby nie traćmy czasu. No jesteśmy, jak wejdziemy sobie na ten system, to pierwsze co mamy pod strzałkami ikonki na tak zwanym pulpicie. Tu jest ta usługa Synology Photos, o której tu wspominałem. Panel sterowania sobie może wejdźmy. Ciekawostka niestety dla mnie, bo niestety w Firefoxie system jest bardziej dostępny.
3: Lista szuka pole edycji, dostępność plików grupa. Folder współdzielony usługi plików sekcja. Użytkowniki grupa sekcja. Domena slash lat sekcja. Łączność grupa. Dostęp sieć sekcja. Dostęp zewnętrzny sekcja. Dostęp łączność grupa. Dostęp zewnętrzny.
2: Dostęp panel sterowania lista. Klikamy sobie Enter.
3: Dostępność plików łączność system usługi sekcja. Dialog z zakładkami. Mixed connect. Ogólne grupa. Pole wyboru oznaczone. Mixed connect. Tile pole edycji. DSM link. Zaawansowane.
2: Mam włączone Quick Connect, że mogę być z dowolnego miejsca na świecie.
3: Ustawienia presetów. I teraz jest to panel sterowania przycisk. Pusta.
2: No właśnie,
3: aplikacja.
2: Przycisk. Pusta. Musimy po prostu kliknąć przycisk, żeby się cofnąć, no jest nieoflagowany. Jak chcę okienko zamknąć, to jest to Escape.
3: Dostępny folder usług użytkowania.
2: Na przykład.
3: Bezpieczeństwo, terminalizm, system grupa. Centrum informacji, portal logowania, sekcja. Opcje regionalne, sekcja. Powiadomienia, sekcja. Sięty zasilania, sekcja.
2: Panel sterowania,
3: Dostępność plików, łączność system, dialog z zakładkami, ogólne zakładka.
2: Jadę cały czas tabem.
3: Kompresja pamięci grupa. Łącz funkcję kompresja pamięci, aby zmniejszyć szybkość reakcji systemu, pole wyboru oznaczone.
2: I tu nam średnio mówi, co to jest.
3: Przywracanie zasilania grupa. Uruchom ponownie automatycznie po rozwiązaniu problemu z zasilaniem, pole wyboru oznaczone.
2: To jakbyśmy na przykład, no wyciągnie teraz wtyczkę z kontaktu.
3: Włącz GLRN 1, pole wyboru oznaczone. Włącz GLRN 2, pole wyboru oznaczone. Uwaga, po włączeniu funkcji GL system włączy funkcję uruchom ponownie automatycznie po rozwiązaniu problemu z zasilaniem, kropka sekcja.
2: Tak.
3: Sterowanie sygnałem dźwiękowym grupa.
2: O, i tu mogę na przykład ja.
3: Wydawać dźwięk ostrzegawczy w następujących sytuacjach. Wentylator chłodzący działa nieprawidłowo, pole wyboru oznaczone. Nienormalny stan wolumenu, pole wyboru oznaczone. System jest włączany, pole wyboru oznaczone. System jest
2: zamykany. Czyli w teorii, jak będzie nam...
3: System nienormalny stan wolumenu,
2: pole wyboru oznaczone. Co się działo z dyskami, to nas nam zapika. Na przykład jakbym teraz wyjął dysk, czego nie chcę robić, to będzie też nam krzyczał, że halo, halo, ej dysk.
3: System jest zamykany po użyciu przycisku zasilania, pole wyboru oznaczone. Powód sygnału dźwiękowego, brak sekcja. Tryb prędkości wentylatora grupa. Tryb chłodzenia wentylator działa z większą szybkością, tak jak chłodzi system, ale wytwarza więcej hałasu, przycisk opcji oznaczone 2-3. Tryb pełnej prędkości wentylator, tryb cichy wentylator, tryb 0, przeciągnij, suwak 3, przeciągnij, suwak, aby dostosować jasność kontrolę.
2: Tu mamy jasność kontrolę, na przykład możemy ustawić.
3: 1, 0, 1,
2: mamy, 0, nie 1, wiem, 2, drugą połówkę widzącą, 1, 2, która jest uczulona na diody.
3: 3, ustaw H, resetu na stosur, sterowanie jasnością kontrolę, resetu na suwak 3, ustaw harmonogram, przycisk. Ale jest to ostatni wybierz okres. Przycisk. Jasność domyślna sekcja. Przycisk.
2: No i
3: jasność
2: tutaj
3: dostosowana
2: na przykład...
3: sekcja. Rozpoznawa. Jasność dostosowana. Przycisk. Był sekcja. Anul okej. Przycisk.
2: No i te okienka ale niestety nie są wszędzie do końca dostępne. Zamknąłem też jest escape'em.
3: Pokaż pulpit. Przycisk. Przycisk. Sekcja.
2: I na przykład... problem jest taki, że okienko już nam się...
3: Pokaż, przycisk,
2: okienko nam zginęło.
3: Rozpoznawa. Pusta.
2: I będziemy
3: pusta,
2: musieli do niego...
3: Przycisk. Powiadomienia. Przycisk. Lista osobista. Uruchom ponownie, zamknij.
2: Tutaj...
3: Informacje, list, pulpit, sekcja, centrum, pakiet.
2: Tak, musimy tabem przejść w koło.
3: Panel, synowie, drive, wszystkie synowie, fotos, szczepile, stadion,
2: i niestety, żeby znaleźć się znowu w tym samym okienku.
3: Pokaż pulpit, przycisk, sekcja, lista, przycisk, widety, przycisk,
2: powiadomienia. Tu jest problem.
3: Widety, przycisk.
2: Tak jak mówiłem z dostępnością.
3: Powiadomienia, przycisk, widety, przycisk.
2: To jest głupie w tym momencie, co powiem, ale niestety trzeba byłoby zamknąć całe okno NASA i wejść tam jeszcze raz.
3: Powiadomienia, przycisk. Lista osobista.
2: Tu mamy nieoznakowany przycisk.
3: Uruchom ponownie, zamknij informacje.
2: Który odpowiada za to, jak...
3: Loguj się.
2: Widać, możemy się wylogować.
3: Osobiste.
2: Zrestartować NASA.
3: Uruchom ponownie, zamknij lista. Pulpit, sekcja. Pokaż pulpit. Przycisk. Sekcja. Przycisk. Szuka. Pusta.
2: Tutaj nam pusta. Ten kolejny przycisk nieoflagowany pokazuje...
3: Aplikacje, sekcja.
2: Menadżer aplikacji.
3: Centrum pakietów. Tajskale. Centrum
2: tak jak widzicie, mam tej scale'a.
3: Centrum panel sterowania, file station, zarządzania przechowywaniem, monitor zasobów, doradca bez zabezpieczeń, centrum logów, pomoc DSM, centrum pomocy, active insight, SIM manager, universal cell, out service, synologi fotos, USB sopy, download station, virtual machine manager, synologi drive, virtual download station.
2: O, na przykład download station. Załóżmy, możemy sobie tutaj postawić torrenta, no czy torrent to może nie jest dobry przykład.
0: Sam torrent ale... jakby okej, myślę, że to jest jakby...
2: No, jeszcze... no niech będziesz tam torrenta i możemy sobie na przykład wrzucać zdalnie jakieś pliki torrent, czy jakieś tam inne rzeczy i na prostu będzie nam pobierał od razu na NASA do określonego folderu i zdalnie nie musimy się niczym przejmować.
3: Virtual machine manager.
2: Tu jest wirtualna maszyna. Wirtualna maszyna to też się musiałem strasznie nabawić z dostępnością, nadenerwować, usypiać NVDA, poprosić jedną osobę widzącą.
3: Konsola administracji, nowy drive, share essence. Konsola administracji, stale. Centrum pakietów.
2: No to już zapętliłem.
3: Sekcja, lista, widety, przycisk, pomiar, przycisk.
2: Ale
3: powiadomienia. Pamięć zewnętrzna, 8 podstępu, sekcja.
2: Tu jest, że pamięć zewnętrzną podpiąłem. Wyciśniłem powiadomienie, niestety szkoda, bo wyskakuje też powiadomienie, jak z UPS-a zaczyna jechać napięcie, że po prostu, że jest napięcie... awaryjne.
3: Lista pulpit sekcji. Centrum panel sterowania. Synologi fotos 4.
2: Synologi fotos to tak jak mówiłem. Jest do zdjęć, ale...
3: File
2: Station mamy aplikację, przy której właśnie...
3: Lista home.
2: Mamy pliki i home to jest katalog użytkownika, w którym w tym momencie jesteśmy zalogowani, czyli mój użytkownik Robert. Tu mam wszystkich później użytkowników. USB Share 1 to jest to, co mam podpięty tam dysk SSD 500 giga na śmietnik. Na nagranie z TeamTalka, wirtualną maszynę z systemu, budowanie po sieci, mniejsza o to. I na przykład, jak ja to robię, jak na przykład robię backup, podpinam dysk inny USB 6-terabajtowy, biorę sobie Homes, Robert, kopiuj do,
3: ale jest to ostatni element łącznia, naciśnij, odśwież, utwórz folder, drzewo, lista, Homes, uszczaj.
2: No i USB i robię wtedy,
3: jeśli pomin, przycisk, jeśli klik już istnieje, etykieta. Tu
2: też jest przycisk, który trzeba kliknąć i tam się rozwija menu, też niestety trzeba z obiektówką. Wybiera się, co ma robić z tymi plikami i napisuje na nowszy. Ja sobie OK i nam kupię całego użytkownika. Ja tak robię raz w miesiącu. Po prostu mam całą zarchiwizowanego użytkownika na innym dysku. Gdyby mi nie daj Bóg padły dyski w nasie, to mam po prostu backup.
3: Nie, lista porządna. Pusta, pusta, pusta aplikacja. Przycisk, sekcja, lista pomiar, przycisk, widety, przycisk.
2: Myślę, że osoba, chcę się przyznać, która bardziej ogarnia obiektówki, OCR-y, myślę, że zrobiłaby tu może, no nie no, 99% rzeczy nie, ale te 80-90 dałaby radę. No ja niestety jestem w tym momencie cienki bolek, większość robię też, no czy większość, no niektóre rzeczy robię myszką, tak jak tutaj się przyznaję, bez bicia. A chciałbym jeszcze pokazać. No, myszką
3: machnąłem.
2: W panelu sterowania, niestety będę musiał zamknąć to okno. I to jest właśnie, tak jak mówiłem, wada. No są wady Synology, to nie jest takie 100% dostępne. Jest Firefoxie byłoby lepiej, no ale niestety, no, nie chcę zajmować czasu, żeby się logować tam. Tutaj mogę ustawić właśnie. Bo te dyski w nasie nie muszą non-stop kręcić, mielić głowicą po talerzach. Wiadomo, że te dyski są przystosowane do pracy ciągłej, ale talerze mogą się kręcić, ale głowica nie musi. Może się zaparkować po prostu i się dopiero ruszy, jeżeli będzie potrzebny jakiś odczyt danych. Wtedy te dyski są też cichsze.
3: Wewnętrzny twardy dysk i wewnętrzny dysk zapewnia hibernowany pobrat aktywności dla konfigurowanego czasu sekcja. Czas lista rozwijana jeden do
2: zmienięte. Ja na przykład po jednej godzinie.
3: Włącz funkcję zaawansowanej hibernacji HTTP, aby zminimalizować zużycie energii przez bezdniesie 24 plus pole wyboru oznaczone.
2: To też mam włączone, on wtedy też je ogranicza.
3: Dyski twarde LSD będą hibernowane po upływie ustawionego okresu dotyczy to tylko urządzeń USB obsługujących hibernację. Sekcja. Czas lista rozwijana 30 minut zmienięte. Włącz logi hibernacji, aby rejestrować wydłużania z hibernacji dysków twardych wewnętrznych, zewnętrznych SATA USB sekcja. Włącz logi hibernacji pole wyboru oznaczone. Synologia NAS automatycznie nie wyłączy się po hibernacji wewnętrznego dysku po upływie skonfigurowanego czasu. Działania systemu można wznowić za pomocą funkcji UE.
2: Tak, jakbyśmy
3: hibernowali pliki. Włącz automatyczne wyłączania zasilania pole wyboru nieoznaczone.
2: Tak, bo można sobie ustawić harmonogram uruchamiania NASA, kiedy ma się włączać i kiedy wyłączać. No gdzie tak mówiliśmy, no to trochę sens, mija się z celem.
3: Na stosu, ale jest panel ser, przycisk, lista, panel ser, ma dostępność, plików, włącz, panel, lista, szuka, pole, wy, panel, dostępno, dialog, UPS, zakładka.
2: I na przykład UPS, o.
3: Podłączenie UPS może zapobiec utracie danych przy awarii zasilania sekcja. Włącz obsługę UPS, pole wyboru oznaczone. Typ plan, lista rozwijana zasilacza na ryny, bez zwinięte. Czas synologia NAS przed przejściem do stanu gotowości sekcja. Do słabej baterii przycisk opcji oznaczone 1 z 2. Dostosuj czas przycisk opcji do słabej baterii.
2: Do słabej baterii mam ustawione.
3: Wyłącz UPS, kiedy system wejdzie w tryb gotowości, pole wyboru nieoznaczone. Włącz sieciowy serwer UPS, pole wyboru nieoznaczone. Informacja urządzenia przycisk.
2: Bo też właśnie mówimy, że mieć, tak jak mówiłem, o tym kable RJ11 i w ogóle, które też lany UPS-y mają RJ45, normalnie możemy po sieci ustawiać UPS-a. Do UPS-a też się możemy tak naprawdę zalogować i też go skonfigurować, jeśli mam jakieś lepsze zaawansowane. No ja nie mam nic specjalnego, bo ja mam Greencella za 180 zł z XCOM-u, więc nic super specjalnego.
3: Chciałem pokazać. Aplikacje, send panel, file zarządzania, przechowy, pulta, lekt jest to ostatni element łowni, jak naciśnij klawisz, drzewo, poziom 2, pula, poziom 1, 3, poziom 2, pula, poziom 3, volumen 1, poziom 1, poziom rozwinięte, rozwinięte, poziom 1, HDB slash, poziom 3, volumen, poziom, ale jest to zarządzania, przechowy,
2: i tutaj mam drzewo, problem,
3: ale jest to, drzewo, HDB slash, poziom 3, volumen, poziom 1, rozwinięte, poziom, ale jest, zarządzania, drzewo, HDB, poziom 3, poziom 2, pula pamięci 1, rozwinięte 1 z 1, ale jest to ostatni. Zarządzania, przechowywanie. Drzewo, pula pamięci, ale jest to.
2: Ja tu się posłużę myszką niestety, ale muszę to zrobić.
3: Aplikacja, lista,
2: chciałem pokazać.
3: Zaplanuj czyszczenia danych, przycisk, odparę, przycisk, ustawienia.
2: Właśnie, ty może powiesz, bo ja nie będę umiał się w tej kwestii wysłowić, co to jest czyszczenie danych?
0: Czyszczenie danych, czyli chodzi o to, że jeżeli na przykład mamy jakieś duplikaty albo błędy, których nie powinno być, to nam wszystko ładnie przejedzie system i te wszystkie nieprawidłowości nadpisze.
2: Zindeksuje.
0: Tak.
2: I to warto robić raz chociaż na miesiąc. No nie, no nawet rzadziej.
3: Odstawiam przycisk, ustawiam ogólny przycisk, uruchom teraz przycisk.
2: No i tu mam
3: uruchom teraz. Proszę, uruchom teraz, przycisk. Ale jest to lista ściętych fragmentów. Defragmentacja systemu.
1: Na przykład można defragmentować też ten wolumin. Chciałem pokazać właśnie, że...
3: Ale jest to zarządzanie.
1: Tylko...
3: Poziom 1. Poziom.
1: Albo tak jak mówię, jest to niedostępne, albo ja po prostu jestem niekompetentną osobą w tym momencie. Więc myślę, że przejdźmy do tego, co jest głównym tematem audycji. Pokażesz teraz ty po prostu, jak ty to masz rozwiązane u siebie.
0: Chodźmy sobie na stronę. No to każdy ma IP różne, jeden. Więc jakby nawet tego nie będę tutaj.
4: Zwinięte. TrueNAS 192.168.0.66. TrueNAS 190.
0: No i teraz mamy tak.
4: Zajęty. Nazwa użytkownika. Nazwa użytkownika, lista rozwijana, zwinięte, z autouzupełnianie medytowalne, otwiera listę.
0: I teraz tak, ważna rzecz. Ogólnie system domyślnie będzie nam po angielsku. Ale to menu, co ciekawe, zawsze jest po polsku. Ja mam już po polsku, ale po prostu pokażę, jak go zmienić na ten polski po starcie.
4: Hasło. Hasło, lista rozwijana. Przycisk pokaż hasło. Korzystasz z niezabezpieczonego połączenia. Przełącz się na HTTPS, aby uzyskać bezpieczny dostęp. Przycisk zaloguj się. TrueNAS. 2025X Systems Inc. 2 Link TrueNAS. 2000...
0: No i tak naprawdę tutaj nic więcej nie zrobimy. Więc oczywiście trzeba się zalogować.
4: Nazwa. Lista. ROT TrueNAS. Pusen. Kupusta. TrueNAS 192 100... TrueNAS odwiedzony link dashboard.
0: Okej, jesteśmy na stronie głównej. I co by tu mamy? Mamy tu dość dużo rzeczy.
4: Klikalny odwiedzony link cockpit.
0: Dashboard, czyli cockpit, czyli podstawowe informacje.
4: Klikalny odwiedzony link przechowywanie.
0: Przechowywanie, tutaj się dużo dzieje za chwilę.
4: Klikalny link zbiory danych.
0: Zbiory danych, to też za chwilę opiszę, jakby przy dyskach.
4: Klikalny odwiedzony link udziały.
0: Udziały, czyli no, to co udostępniamy, gdzie udostępniamy, komu.
4: Klikalny link ochrona danych.
0: Ochrona danych, czyli wszelakie zabezpieczenia, jakieś migawki, tak zwane snapshoty i tak dalej.
4: Klikalny odwiedzony link sieć.
0: Sieć, ustawienia sieci.
4: Klikalny link poświadczenia.
0: Poświadczenia, czyli wszelakie zależności.
4: Klikalny odwiedzony link instancje.
0: Instancje, czyli tak naprawdę maszyny wirtualne.
4: Klikalny link aplikacje.
0: Aplikacje, czyli dodatkowe pakiety, które możemy sobie tutaj dociągnąć.
4: Klikalny link raportowanie.
0: Raportowanie, no to raczej się tłumaczy samo z siebie.
4: Klikalny link system.
0: System, to są ustawienia głównie.
4: TrueNAS. Link Community Edition. TrueNAS Community Edition.
0: Czyli Scale.
4: 2025X Systems Inc. 2 Link TrueNAS. Przycisk przełącz panel boczny. Interfejs wyszukiwania pole edycji z autouzupełnianiem.
0: Tutaj wyszukiwarka jakichś tam rzeczy, jakbyśmy chcieli, możemy coś sobie wpisać i znaleźć.
4: CTRL. Przycisk Send Feedback.
0: Możemy wysłać jakby jakiś tam pomysł do kogoś albo zgłosić błąd.
4: Przycisk Status of TrueCommand. Przycisk Jobs History. Przycisk Alerts.
0: To są wszystkie historie od raportów.
4: Przycisk zwinięte, rozwijane, klikalne, TrueNAS Admin.
0: Tutaj możemy zrobić...
4: Menu. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe 2 z 5. Hande Password 1 z 5. My Apikers 3 z 5. GUIDE 4 z 5. About 5 z 5. Logout 1 z 1. Hande Password
0: 1... Trzeba zmienić hasło, wylogować się.
4: Klikalny przycisk niedostępny, edytuj grupę. Przycisk niedostępny, usuń grupę.
0: Grupy, czyli jakby chodzi tutaj głównie o użytkowników, ale to
4: przycisk
0: jest...
4: sprawdź aktualizację.
0: Możemy sprawdzić aktualizację systemu.
4: Nagłówek poziom 3, informacje o systemie. Przycisk raporty systemowe. Platforma. Generic. Edycja. Społeczność. Wersja. 25.0.4.1.
0: Najnowsza obecnie.
4: Przycisk. Nazwa hosta. TrueNAS. Czas pracy. 17 godziny 34 minuty na dzień 20.58.
0: Dokonywałem restartu jakiś czas temu, więc...
4: Link zwiększ wydajności, wsparcie.
0: Chodzi o to, że możemy sobie kupić wsparcie takie rozszerzone jako wersję Enterprise, co nie jest konieczne.
4: Link odkryj TrueNAS Enterprise. Klikalny przycisk niedostępny, edytuj grupę. Przycisk niedostępny, usuń grupę. Nagłówek poziom 3, użycie procesora na rdzeń. Klikalne. Nagłówek poziom 3, temperatura procesora na rdzeń.
0: To spokojnie jest niżej, także to nie bójcie się tym.
4: Klikalne. Klikalny przycisk niedostępny, edytuj grupę. Przycisk nagłówek poziom 3, użycie procesora. Zero średnie użycie.
0: I tu mamy informacje już konkretne.
4: Nagłówek poziom 3, model procesora. AMD Ryzen 5 2400G. Radeon Vega Graphics. Nagłówek poziom 3, ostatnie wykorzystanie procesora. Klikalne. Klikalne przycisk niedostępne. Przycisk nagłówek poziom 3, pamięć. Przycisk raporty. Nagłówek poziom 2, 13.6 GB. Łącznie dostępne. Wolne. 5.7 GB. Pamięć podręczna ZFS. 5.7 GB. Usługi. 2.2 GB. Klikalne. Klikalne przycisk niedostępne, edytuj grupę. Przycisk niedostępne, usuń grupę. Nagłówek poziom 3, przechowywanie. Przycisk raporty dysku. Nagłówek poziom 4, wszystko. Status puli. Online. Używana przestrzeń. 23%. Dyski z błędami. 0 z 2. Ostatnia odbudowa. Wolna przestrzeń.
0: Nie ma tu nic, dlatego że po prostu tu nic nie ma. No jakby nie było odbudowy.
4: 5.5 TB. Łączna liczba dysków. 2. Dane. 1 w dev.
0: 1 w dev, czyli jakby jeden... Nazwijmy to dysk, który jest To nawet nie chodzi o macierz, to bardziej jeden rodzaj dysku.
4: Bufory pamięci podręcznej, 0. Dyski zapasowe, 0.
0: Dyski zapasowe nie są to dyski RAIDowe, to są bardziej dyski na backupy, ale takie dyski, które są włożone w komputer. Czyli coś, tak jakby jeszcze dodatkowa izolowana warstwa, jakbyśmy mieli RAIDa i jeszcze dodatkowy dysk w środku komputera.
4: Nagłówek poziom 4 bajzelnia.
0: Tak, tu mamy drugą jakby...
4: Status puli, online, używana przestrzeń, 1. Dyski z błędami, 0 z 1, ostatnie czyszczenie, wolna przestrzeń, 225.57.
1: Czyli to jest twój drugi dysk, tak?
0: To jest drugi dysk, na którym trzymamy jakieś wirtualki i tym podobne rzeczy.
4: 1. Dane. 1 w dev. Bufory pamięci podręcznej. 0. Dyski zapasowe. 0. Klikalne przycisk. Przycisk niedostępny. Nagłówek poziom 3. Zadania kopii zapasowych. Link ochrona danych. Kopia zapasowa do chmury lub innego TrueNAS za pomocą poniższych linków. Akcje. Link synchronizacja z chmurą do Story lub podobnego dostawcy. Link replikacja ZFS do innego systemu TrueNAS. Link rsync do innego serwera.
0: Rsync wbrew pozorom jest bardzo zaawansowany, bo też pozwala na przykład na kopię na USB, na microSD. Czy cokolwiek chcemy.
4: Klikalne przycisk niedostępne, edytuj przycisk. Nagłówek poziom 3, adres NPOSIEM-S0 192.168.0.66. Nagłówek poziom 3, NPOSIEM-S0.
0: To jest jakby model karty sieciowej przez Linuxa tak określony.
4: Link stateup w 144bs. Wyjście 288bs. Klikalne. Klikalne przycisk niedostępne, edytuj grupę. Przycisk niedostępne,
0: usuń grupę. Czyli wysyłane na i odbieram dane.
4: Nagłówek poziom 3, pomoc TrueNAS. Link docs. Link strona dokumentacji TrueNAS to wspólnotowa witryna zawierająca pomocne przewodniki i informacje o. Przycisk przedłuż sesję.
0: Aj właśnie. Bo...
4: Pusta. Nagłów przycisk configure dashboard. Cockpit klik pomoc TrueNAS.
0: Prosiłem pomoc na końcu. Okej, okay. Wy ten interfejs będziecie mieli w języku angielskim, dlatego jak to zmienić? Najpierw może tak szybko od tego zaczniemy.
4: Odwiedzony Google, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne, klikalne
0: ustawienia.
4: Klikalne ustawienia zaaplikowane.
0: Ogólne.
4: Odwiedzą ustawienia ogól, wsparcie na Google i na Google, lokalizacja, GU, przycisk GUI, setting, motyw i certyfikat, adres IPv, brak nas, brak poprzed, port, HT, protokoły, przek, lokalizacja na serwery, NT, email, nagłów, brak następ, odwie ustawienia ogól, wsparcie,
0: tutaj?
4: Przycisk zwinięte, rozwijane, zarządzaj, konfigurat, nagłówek, poziom 3, wspar, wersja, produkt, model, ampry, pamięć, 4, numer serii, link, true, nas, docum, link, true, na, link, true, przycisk, kup, date, lice, przycisk, filet, it, nagłówek, poziom 3, GUI, przycisk, GUI, settings, motyw i certyfikat, SS, adres IPv, adres i port, HT, protokoły, przekierowanie, usagę, colle, pokaż komunik, nagłówek, poziom 3, lokalizacja, przycisk, localization settings,
0: lokalizację.
4: Język, polisk.
0: I tutaj klikamy w to.
4: Przycisk, localization settings, przycisk, lokalizacja, język, lista rozwijana,
0: mamy rozwinięta. Wybór już język.
4: Dowiedz się, jak odwiedzony.
0: Tak więc nie jest jakieś trudne, ale dobra. Powiedzmy, że mamy już, jakby postawiliśmy TrueNAS, a powiedzmy, że już mamy język ustawiony. I teraz co dalej? No, wypadałoby ten dysk ogarnąć, więc wchodzimy sobie.
2: No tak.
4: Klikalne cockpit, klikalne przechowywanie.
0: Przechowywanie. Teraz literą H.
4: Panel przechowywania na dyski, odwiedzony link.
0: Tak naprawdę.
4: Create po dysk.
0: W tym momencie, ponieważ ZFS, czyli system plików stosowanych tutaj, ma dwie zależności. Właściwie to trzy. Jest dysk, jest pula i jest tak zwany dataset, czyli zbiór danych. I teraz tak. Pula na dysku jest czymś jakby takim workiem. Wyobraź sobie, że macie stół, na stole stoi worek. I teraz worek jest tam, gdzie trzymacie różne rzeczy. I teraz powiedzmy w tym worku macie osobne pudełeczka, bo teraz tak. Stół jest jakby dyskiem, a pula jest workiem. Na dysku może być kilka pól, natomiast każdy worek może zawierać jeszcze pojemniki osobne na dodatkowe rzeczy, czyli tak zwane datasety. O co chodzi? O to, że na przykład możemy mieć wielką pulę, coś najczęściej robi, naddyskową, po prostu pulę, nazwijmy dysk, tak? NAS, serwer, cokolwiek. I w tej puli mieć osobne te zbiory danych, na przykład na osobne filmy, muzyka, dokumenty i osobno udostępniać je różnym osobom. Albo na przykład mieć na aplikacje, na wirtualne maszyny. Po prostu są to swego rodzaju, powiedzmy, że foldery. Tylko że foldery, które są ważne dla systemu, nie tyle dla nas, co dla systemu. Oczywiście my też do nich mamy dostęp, ale my je widzimy jako zwykłe foldery później w Windowsie. Tak więc każda pula, każdy dataset może być udostępniany niezależnie pomiędzy użytkownikami. Ten przycisk import pól służy po to, że na przykład byśmy mieli, już macie z innego systemu, albo nawet z TrueNASa, ale z innego, albo jesteśmy po reinstalacji, możemy zaimportować już gotową pulę i wtedy ta pula będzie, nasze dane i tak dalej, wszystko tutaj wróci.
4: Odwiedzony link dysku.
0: Ale my klikamy sobie.
4: Create pool, odwiedzony link.
0: To niestety interfejs jest nie do końca po polsku. Klikamy create pool.
4: Dialog z zakładkami. Informacje ogólne strona. Nazwa lista rozwijana zwinięte wymagane nieprawidłowy wpis z auto uzupełnianie medytowalne pusta.
0: No się wpisujemy co chcemy, na przykład, nie wiem, dysk.
4: D, Y, S, K. Unikalne szyfrowanie pole wyboru nie
0: oznacza. I teraz przechodzimy do zakładki.
4: Dane zakładka. Dane strona. Układ lista rozwijana zwinięte wymagane otwiera listę.
0: To jest bardzo ważne.
4: Lust, stripe.
0: Stripe, czyli.
4: Lust.
0: Right 0.
4: Lustro.
0: Right 1.
4: Right 1.
0: I tu sobie rzeczy, których no nie będę teraz opisywał.
4: Right 2. Right 3. D right 1. D right 2.
0: Ja pokażę jakie są.
4: D right 3.
0: Tak.
4: Stripe.
0: No wybieramy stripe z uwagi na to, że mamy tylko jeden dysk w tym momencie. Gdy macie więcej, no to polecam wziąć to lustro.
4: Rozmiar dysku lista rozwijana 238.47 GB HDD. Zwinięte wymagane otwiera listę.
0: To znaczy jako HDD, a to jest SSD, po prostu dwójpółcalowy, on tylko trochę widzi. Ale on zachowuje się jak SSD, więc spokojnie. Taki jest rozmiar podany, ponieważ taki rozmiar ma nasz dysk i taki rozmiar będzie miała nasza pula z uwagi na to, no właśnie, ponieważ różnica między dyskiem a pulą też jest taka, że dysk jest pojedynczy, pula. Wyobraźcie sobie wielki worek, który stoi na przykład na dwóch małych stolikach obok siebie. Mogę go podnieść, no ale dalej są w środku. Chodzi o to, że po prostu pula może zawierać sobie kilka dysków. Dataset jest po prostu już folderem, grupą na dysku. Albo
2: już jest na jednym dysku.
0: Tak, czyli już w tym w środku. Więc tam wielkość.
4: Unikalne traktuj rozmiar dysku jako minimalny pole wyboru nieoznaczone.
0: Sprawiłoby to, że niemożliwe będzie obniżenie tego dysku. Dysk będzie w teorii zajęty. Trochę jest to taka alokacja sektorów na przyszłość.
4: Szerokość lista rozwijana 1 zwinięte wymagane otwiera
0: listę. Szerokość, czyli po prostu ilość urządzeń w tej puli dysków właściwie.
4: Liczba w dev lista rozwijana 1 zwinięte
0: liczba
4: wymagane
0: devów,
4: otwiera listę.
0: Czyli tych, jak ja to powiedziałem, podgrup. Tutaj też nic nie ruszamy.
4: Ręczny wybór dysków, przycisk.
0: Jeżeli mamy kilka dysków, możemy je wybrać ręcznie, ale...
4: Wstecz, przycisk.
0: My nie mamy.
4: Dalej, przycisk.
0: Mamy dalej.
4: Dziennik opcjonalne, zakład...
0: I teraz polecam...
2: Pytanie mam takie. Jeżeli konfigurujesz, że tam rozwinęłeś tą listę, gdzie było 238, jakby miało być więcej dysków, to byłoby więcej do wyboru, czy jak?
0: Tak, byłoby więcej dysków, natomiast byłoby, po prostu miałbyś możliwość wyboru albo maksymalnej jakby ilości dostępnego miejsca już, albo po prostu pojedynczych tych warstw.
2: Rozumiem.
0: Bo oczywiście nie musisz robić pół listy wszystkich dysków, które masz.
4: Zapasowa pamięć podręczna.
0: No. Teraz od razu, jeżeli chcecie na przykład dysk pamięć podręcznej, wchodzicie tutaj.
4: Pamięć podręczna, opcjonalne.
0: Enter i po prostu go wybieracie.
4: Metadane, deduplikacja, opcja, przegląd, zakładka.
0: Ja polecam kliknąć przegląd.
4: Przegląd.
0: I już.
4: Przegląd, sprawdź wstecz, rozpocznij od nowa, utwórz pulę, przycisk.
0: Utwórz pulę.
4: Przyłę nas, klikalne. Pole wyboru nieoznaczone.
0: Musimy potwierdzić.
4: Oznacz, anul, kontynuuj, przycisk. Dialog, utwórz pulę. Utwórz pulę, dialog. Nagłówek poziom 1, utwórz pulę. Pula została pomyślnie utworzona. Pusta. Pula
0: no
4: klikalne z cruk odwiedzą.
0: Mamy już ją zrobioną. Co możemy z nią teraz zrobić?
4: Odwiedz panel przech dyski, odwiedz reate po zarządzaj zestawami. Zobacz, odwiedz panel dyski,
0: odwiedz
4: klikalne przechowy, klikalne zbiór klik. Odwie panel przechop bajzelnia nagłówek topologia na użycie na stan dysk na topologia na dysk na sta użycie topologia na bajze panel przechowy baj top użyć stan dysk top użyć stan wszystko na odwie panel przed bajzelnia nagłówek.
0: Mamy ten moją bajzelnię.
4: Przycisk export disconnect, przycisk expand.
0: Export disconnect, czyli po prostu, że mogłaby odpiąć. To się robi na przykład po to, że jeżeli mamy coś majstrować tam przy tych dyskach i tak dalej, żeby system dalej mógł na przykład chodzić, albo żeby nic się nie uszkodziło, możemy po prostu odpiąć. Expand, czyli możemy dołożyć dodatkowy dysk.
4: Nagłówek poziom 3 topologia. Przycisk manage devices. W devy danych. Pusta. 1x disk szerokość 1238.47 GB.
0: Tak, bo tu jest po prostu ten dysk.
4: W devy metadanych. W devy nieprzypisane.
0: Metadane, czyli wszelakie logi i tak dalej możemy dodać.
4: Dziennik w devów. W devy nieprzypisane.
0: Na dzienniki też możemy osobno mieć jakby dysk, bo dlaczego nie?
4: W devy pamięci podręcznej. W devy nieprzypisane.
0: Pamięć podręcznej L2, czyli odczytu.
4: Zapasowe w devy. W devy nieprzypisane. W dev deduplikacji, w devy nieprzypisane.
0: Czymś to różni, a różni się tym, że duplikacja to jest dosłownie duplikacja, to zapasowy dysk jest po prostu awaryjnym dyskiem. Gdy coś się zacznie dziać z tym, automatycznie zacznie się proces kopiowania, ewentualnie możemy zrobić to też wcześniej.
4: Nagłówek poziom 3 użycie. Odwiedzony link zarządzaj zestawami danych.
0: To chwilę do tego przejdziemy.
4: Klikalne 1.4.
0: Procenta.
4: Dostępna pojemność. Używane. Dostępna pojemność. 228.69 GB. Używane. 3.12 GB. Dostępny. 225.57 GB.
0: GB, czyli mamy tutaj jakieś prawdziwe gigabajty. To nie są te gigabajty, które nam producenci wciskają, że tak powiem brzydko, tylko te takie prawdziwe.
4: Link zobacz raporty o przestrzeni dyskowej. Nagłówek poziom 3 stan ZFS. Przycisk strób.
0: To jest to, co nazwałeś, jak to było u ciebie? Usuń, jak to było u ciebie się nazywało? Coś mnie zresztą pytałeś, taka opcja.
2: To się nazywa w Synologii czyszczenie.
0: No właśnie, to jest to.
4: Na przycisk strób.
0: To jest dokładnie to samo.
4: Status puli. Online. Łączna liczba błędów ZFS. 0. Zaplanowane zadanie oczyszczania. Ustaw.
0: Jest ustawione.
2: Zobacz,
0: Są ustawione u mnie zdania, tylko teraz są niepokazane, bo one są na miesiąc. Co miesiąc są ustawione.
4: Link zobacz.
2: Nie, po prostu mówisz, że też u ciebie to, co się nazywa oczyszczanie.
0: Tak, tak.
4: Automatyczny trim. Wyłączone.
0: Automatyczny trim, czyli no, dyski SSD wymagają tak zwanego właśnie trimu, czyli oszczędzania tych dysków.
4: Link edytuj auto trim.
0: Możemy to oczywiście włączyć. Ja tego nie robię dlatego, że ten dysk to byłoby problematyczne dla wirtualnych maszyn w środku. Nie poleca się tego robić, jeżeli mamy do wirtualki, lepiej to robić ręcznie na co jakiś czas po prostu. Można, nie wiem, że nie można, ale lepiej nie.
4: Ostatnie skanowanie. Zakończono sprawdzanie 2025-07-16-17-41-53.
0: Dla testu dzisiaj zrobiłem.
4: Błędy ostatniego skanowania. 0. Czas trwania ostatniego skanowania. 4 seconds.
0: No bo jak mały dyski, nic nie ma, no to już
4: tyle. Poziom 3 stan dysku. Odwiedzony link zarządzaj dyskami. Alerty związane z temperaturą dysków. 0. Najwyższa temperatura. Brak danych.
0: No bo ten dysk jakby nie ma. No to jest przejściówce, on jest tam trochę taki.
1: To jest ten Chińczyk?
0: Tak.
4: Najniższa temperatura. Brak danych.
0: A nie, sorry, to nie jest Chińczyk. Czekaj, to jest Chińczyk? Nie, sorry, poczekaj. Nie, to jest ten cały Mac. A dlaczego nie ma temperatury? Dlatego, że nie była sprawdzona.
4: Średnia temperatura dysku. Brak danych. Link zobacz raporty. Link WFSMART. Nagłówek poziom 2 dysk. Przycisk export disconnect. Nagłówek poziom 2 dysk.
0: Tutaj mamy ten, co zrobiliśmy teraz.
4: Przycisk nagłówek poziom 3 topologia. Przycisk manage devi w devy danych.
0: Tu będzie sobie to samo, więc ja nawet to ominę. Po prostu wam pokażę.
4: Użycie nagłówek stan ZFS. Stan dysk wszystko na.
0: U mnie tutaj na tym moim nasie.
4: Przycisk export disconnect, przycisk expand, nagłówek poziom 3 topologia, przycisk manage devices, w devy danych, 1x mirror szerokość 27.28 TB.
0: Że jest jeden mirror i szerokość dwóch dysków.
4: W devy metadanych, w devy nieprzypisane, dziennik w devów, w devy nieprzypisane, w devy pamięci podręcznej.
0: Metadane też jakby dla kogoś może lepiej będzie to wytłumaczyć, metadane są pamięcią podręczną do zapisu. Pamięć podręczna L2 jest pamięcią podręczną odczytu.
4: W devy nieprzypisane. Zapasowe w devy. W devy nieprzypisane. W dev deduplikacji. W devy nieprzypisane. Nagłówek poziom 3 użycie. Odwiedzony link zarządzaj zestawami danych. Klikalne. 23%. Dostępna pojemność 7.14 TB. Używane 1.64 TB. Dostępny 5.5 TB. Link zobacz raporty o przestrzeni dysk. Nagłówek poziom 3 stan ZFS. Przycisk strób. Status puli. Online. Łączna liczba błędów ZFS. 0. Zaplanowane zadanie oczyszczania. Ustaw. Link zobacz wszystkie
0: jak mówię,
4: zadania
0: z celu. Tylko po prostu nie.
4: Automatyczny trim. Wyłączone. Link edytuj auto trim. Nagłówek poziom 3 stan dysku. Odwiedzony link zarządzaj dyskami. Alerty związane z temperaturą dysków. 0. Najwyższa temperatura. Brak danych.
0: No bo nie ma tych pokazanych jeszcze.
4: Brak link zobacz link wiew link wiew SMART test.
0: No i tutaj już nic więcej nie zrobimy. No dobra. Więc mamy już nasz dysk. Zrobiony.
4: Wyloguj dialog. Zmień limit czas. Przycisk przedłuż sesję. Zmień ze względu. Wygląda na to, że twoja ze względu bezpieczeństwa zostaniesz wylogowana. Zmień przycisk przedłuż.
0: Dużą sesję.
4: Odwiedzony.
0: To można też przestawić. Po prostu to jest bezpieczeństwo, żeby tu się nic nie sypało. Także możemy sobie ustawić różne ustawienia. Dobra. Więc tak. Mamy już ten dysk, nie? No to teraz byś warto coś tam na tym zrobić. Postawić ten dataset i już coś tam na tym wrzucać. Jak to zrobić? Okej, zaczynamy.
4: Panel przebajzelnia, topologia, użycie stan dysk na zarządzaj zestawami danych link. TrueNAS 192, odwiedz zbiory danych na Google. Klikalne szukaj pole edycji. Nazwa zbioru danych, używane dostępny, szyfrowanie, role, drzewo klikalne bajzelnia.
0: I teraz mamy tutaj role. Drzewko.
4: Drzewo, poziom 1 baj... Dysk 450, przełącz wszystko, dysk 456, KB 200.
0: Wciśniemy sobie dysk na Enter na dysku i teraz idziemy strzałką w dół, wyszedłem z tabeli.
4: Drzewo 4, drzewo nie za, drzewo klik, drzewo wszyst, drzewo jed, drzewo nie zasz, nagłówek poziom 3, szczegóły dla. Nagłówek poziom 3, dysk, przycisk add, zwol.
0: Zwol. Zwole są wirtualnymi, podręcznymi woluminami, one są bardzo użyteczne na przykład przy stworzeniu VM-ek. No, jako dyski wirtualne po prostu.
4: Przycisk add dataset.
0: Dataset, to za chwilę zrobimy.
4: Nagłówek poziom 3, szczegóły zbioru danych, przycisk edytuj. Typ, file system, synchronizacja, standard, kompresja, 1.00xlz4, włącza time, off, deduplikacja ZFS, off, wrażliwość na wielkość liter, on, ścieżka, dysk, przycisk, nagłówek poziom 3, zarządzanie przestrzenią z przycisk edytuj, klikalne, nagłówek poziom 3, całkowita alokacja, nagłówek poziom 3, 456 KB, zapisane dane, 96 KB, 21, podrzędne, 360 KB, 79, dostępna przestrzeń dla zestawu danych, 228.69 GB, limity użytkownika, brak, link manage user quotas, limity grupy, brak.
0: Czyli limity zapisu, bo oczywiście możemy na przykład komuś ograniczyć przestrzeń na dysku. Mało tego, że może być dataset, nie, oczywiście, bo dataset nie musi być pełnej pojemności dysku, tak jak powiedziałem, ale mało tego, każdy użytkownik może być jeszcze określony nawet przestrzeń w datasecie.
1: Bo tak, że nie. Więcej nie wykorzysta to, tak jak u nas, jak w Synology są udziały po prostu. No ja nie pokazałem tego systemu, no bo mówię, trzeba byłoby się tutaj bawić z myszką i w ogóle.
2: Ale też normalnie tworząc nowego użytkownika, tam w zakładce użytkownicy i grupy, normalnie mogę zaznaczyć, czy ma być administratorem, czy ma być standardowym użytkownikiem, no ile ma mieć miejsca.
4: Dokładnie. Link Lotas. Nagłówek poziom 3 ochrona danych. Przycisk create snapshot. Łączna liczba migawek. 0. Link manage snapshots. Zadania migawek. 0. Link manage snapshot tasks. Zadania replikacji. 0. Link manage replication tasks. Zadania synchronizacji z chmurą. 0. Link zarządzaj zadaniami synchronizacji. Zadania rsync. 0. Link nagłówek poziom 3 role. Nieudostępniony.
0: No właśnie, bo to już nic nie ma.
4: Link utwórz udział SMB. Link utwórz udział NFS. Nagłówek poziom 3 uprawnienia. Przycisk niedostępny edytuj. Właściciel. ROT. Grupa. ROT. Uprawnienia Unix. ROT. Odczyt zapis wykonaj. ROT. Odczyt wykonaj. Inne. Odczyt wykonaj. Odczyt wykonaj. Odczyt wykonaj. Inne.
0: To wszystko. Teraz musimy stworzyć ten dataset.
4: Odwiedz zbiory. Manager. Zarządzaj zadania. Manager. Odwiedz zbiory. Drzewo klikal. Add zwol przycisk. Add dataset przycisk.
0: Klikamy więc to.
4: Zamknij formularz. Nazwa pole edyt pusta.
0: Trzeba nazwać to jakoś. Nazwijmy sobie po prostu serwer.
4: SERVER. Ustawienia wstępne zbioru danych. Lista rozwijana. Ogólne zwinięte. Wymagane. Otwiera listę.
0: To można zostawić.
4: Zapisz przycisk.
0: I robimy zapisz.
4: Przełączono na nowy zestaw danych serwer. Przełączono na nowy zestaw danych serwer. Add dataset przycisk.
0: Jak widać, nawet tam tu ładnie mówi, że nas przełączyło automatycznie wszystko. I teraz...
4: Szczegóły zbioru danych. Odwiedz zbiór szczegóły dla serwer nagłówek. Nagłówek poziom 3 serwer.
0: Szczegóły dla serwer.
4: Przycisk add zwol. Przycisk add dataset.
0: Dataset można mieć oczywiście wewnątrz siebie datasety, bo dlaczego nie?
4: Nagłówek poziom 3 szczegóły zbioru danych. Przycisk edytuj. Typ. File system. Synchronizacja. Standard. Kompresji. Dziedzicz 1.00xlz4.
0: Dziedzicz, czyli po prostu ma to co na puli. Bo możemy ustawić inne ustawienie, na przykład, nie wiem, w gęstszą kompresję albo coś na datasetach.
4: Włącza time. Off. Deduplikacja z off. Wrażliwość on. Ścieżka.
0: I co teraz robimy? No, myślę, że warto by teraz stworzyć udział. Prawda?
4: Dysk serwer. Przycisk. Przycisk usuń. Nagłówek poziom 3. Zarządzanie przestrzenią z przycisk edytuj. Klikalne. Nagłówek ochrona dan role. Nagłówek uprawnienia. Nagłówek brak następnego. Brak, brak następnego. Utwórz udział NFS. Utwórz udział SMB.
0: Link. Utwórz udział SMB.
4: Zamknij formularz address. Wprowadź ścieżkę dla ścieżka. Pole edycji wymagane zaznaczone MNT dysk serwer.
0: Tu już jest wpisana, więc nie musimy nic z tym robić.
4: Utwórz dataset przycisk. Klikalne MNT. Utwórz dataset,
0: no
4: przycisk,
0: no i...
4: wprowadź ścieżkę, zapisz przycisk, opcje za utwórz dat, klikalne MNT, nazwa lista rozwijana, zwinięte, wymagane za auto uzupełnianie, medytowalne, zaznaczone serwer.
0: Będziecie nazwać tak samo jak ten, jak to coś. Możemy zmienić nazwę, jak chcemy.
4: Cel lista rozwijana, default schare parameters, zwinięte, wymagane, otwiera
0: ja listę. Polecam to zostawić.
4: Opis lista rozwijana, zwinięte, za auto uzupełnianie, medytowalne, pusta. Klikalne, włączone pole wyboru oznaczone.
0: Musi być to oczywiście zaznaczone, włączone.
4: Zapisz przycisk.
0: I klikamy zapisz.
4: Dialog. Zrestartuj usługę. Przycisk. Dia. Przycisk. Nie wolny. Ulike to restart HSMB serwice.
0: No bo oczywiście sama musi być zrestartowana, więc...
4: Nie. Zrestartuj usługę. Przycisk. Dialog. Dialog. Nagłówek poziom 6. Proszę czekać. Usługa SMB została ponownie uruchomiona. Dialog. Dokładnie. Konfiguruj ACL. Usługa SMB.
0: I teraz?
4: Czy chcesz skonfigurować ACL?
0: ACL, czyli uprawnienia dla konkretnych użytkowników.
4: Przycisk nie. Przycisk konfiguruj.
0: Z racji na to, że no musimy to zrobić, żebyśmy mogli się zalogować przez komputer, no to trzeba to wcisnąć.
4: Nagłówek poziom 3. Dodaj SMB. Nagłówek poziom 1 edytuj ACL.
0: No i?
4: Edytor ACL. Ścieżka. MNT dysk serwer. Właściciel. Szukaj lista rozwijana zwinięte z auto uzupełnianie medytowalne otwiera listę ROT. Klikalne. Klikalne. Pole wyboru nieoznaczone. Klik wstępne ustawienia na
0: ale...
4: edytuj. Szukaj list. Klikalne zastosuj właściciela pole wyboru nieoznaczone.
0: To trzeba zastosować oczywiście właściciela.
4: Oznacza. Szukaj lista rozwijana rozwinięte z auto uzupełnianie medytowalne zaznaczone ROT.
0: Możemy zostawić tego roota, możemy też ustawić jakby siebie jako właściciela. To znaczy mam na myśli konto użytkownika, które będzie podpięte.
4: Klikalne zastosuj dodaj element przycisk.
0: Dodać grupę.
4: Klikalne zastosuj uprawnień. Zapisz listę edytor uprawnień link. Użyj ustawień domyślnych
0: ale
4: przycisk.
0: Ale dobra, chcę zapytać jak się robi...
4: Zapisz jako to lista rozwijana obiekt. Klikalne od...
0: Jak się robi konto użytkownika? No.
4: Odwiedz główne klikalne przechow klikalne zbiór klikalne udziały odwiedzony link.
0: Udziały.
4: Odwiedz udziały na odwiedzony link nagłówek poziom 3 udostępnienia Windows SMB. Udostępnienia Unix NFS. Nie dodano jeszcze żadnych rekordów na cele. Nie udostęp status usługi run. Przycisk dodaj udział SMB. Przycisk zwinięte rozwijane akcje tabeli w rozszerzalnej tabeli.
0: Tutaj w ogóle...
4: Wyłącz usługę 1 z 4. Konfiguracja usługi sesji 3 z 4. Dzienniki audytu 4. Wyłącz udostęp status usługi. Przycisk dodaj udział SMB. Przycisk zwinięte rozwijane akcje tabeli w rozszerzalnej. Klikalne nazwa. Klikalne. Klikalne nas. MNT wszystko nas. A to ja nie wiem. Klikalne przełącznik włączone wyłącz nas zasób SMB. Nie. Przycisk edytuj ACL udziału nas zasób SMB. Przycisk edytuj ACL systemu plików nas zasób SMB. Przycisk edytuj nas zasób SMB. Przycisk usuń nas zasób SMB. Klikalne
0: dobra,
4: serwer.
0: To wszystko?
4: MNT dysk serwer. Pusta. Klikalne przełącznik włączone wyłącz serwer zasób SMB.
0: Ale dobra, to wszystko tu mamy i to wszystko znamy.
4: edytuj acl systemu plików,
0: jak
4: edytuj serwer, usuń serwer, udostępnienia Unix,
0: NFX. Myślę, że to jest ważne. Dobra, więc jak odbierz jest,
4: udziały
0: na teraz
4: udostępnienia Windows, SMB,
0: konto.
4: Running status usług, dodaj udział SMB, akcje tabeli, wyłącz konfiguracja usługi 2 z 4, akcje tabeli w rozszerzal, wiersz 2 z 3, klikalne, odwie udziały nagłówek, odwiedzony link nagłówek, poziom 3, udostępnienia Windows, SMB.
0: Tak,
4: status usługi SMB. Running. Przycisk dodaj udział SMB. Przycisk zwinięte rozwijane akcje tak klikalne na wiersz 2 klikalne wyłącz nas zas edytuj acl udział edytuj acl systemu edytuj nas zasób SMB usuń nas wiersz 3 klikalne wyłącz edytuj acl udziału serwer zasób SMB przycisk edytuj acl systemu plików serwer edytuj acl udziału serwer
0: udziału.
4: Zamknij form dodaj wpis przycisk
0: dodaj wpis
4: usuń element wpisy acl przycisk to lista rozwijana wszyscy zwinięte wymagane otwieral
0: i teraz tak
4: grupa użytkownik.
0: Można wybrać albo że to był użytkownik, albo grupa, albo wszyscy.
4: Grupa.
0: Użytkownika.
4: Użytkownik, lista rozwijana, rozwinięte z auto, lista, pates.
0: Jestem ja.
4: Uprawnienia, lista, typ, lista rozwijana, allowed, usuń element,
0: bo
4: to lista rozwijana, uprawnienia,
0: konto.
4: Typ, list, zamknij, dodaj wpis przy, usuń element, to lista rozwijana, użytkownik, lista rozwijana, rozwinięte z auto, uzupełnianie, medytowalne, szukaj lub wprowadź wartość pust.
0: Ale dalej,
4: uprawnienia, lista,
0: typ,
4: lista rozwijana, allowed.
0: Bo tu w teorii już mamy wszystko.
4: Usuń element.
0: Ale dalej jest pytanie użytkownika. Dobra. Więc tak.
4: Klikalne zbiory danych, klikalne udziały, odwiedzo, klikalne ochrona danych.
0: Sekundka.
4: Klikalne przeklikalne zbiory, klikalne udziały, klikalne ochrona, klikalne siłcze, klikalne poświadczenia, klikalne sieć, klikalne instant, klikalne aplika, klikalne raporto, klikalne system, li, community, klikalne raportowanie, klikalne instant, klikalne poświadczenia.
0: Tak po polsku.
4: Klikalne instant, klikalne udziały, nagłówek, poziom udostępnienia.
0: I teraz otwieram się
4: klikalne ochrona,
0: menu nowe, bo to jest
4: aplika, klikalne raporto, klikalne system, li, community, true nas link, klikalne użytkownicy link.
0: I teraz klikam, użytkownicy. Jak otworzyłeś to menu?
4: Odwiedź użytkownicy na klikalne szukaj pole edy przełącznik wyłączone z Hof Built in Users.
0: Pokaż budowanych użytkowników, czyli tak jak w Windows na przykład mamy, pewnie wiecie, mamy użytkowników wbudowanych tam i grupy mamy takie wbudowane różne. Jak na przykład ktoś kiedyś bawił się menedżerem uprawnień Windowsa.
4: Klikalne pokaż wbudowanych już przycisk klucze API.
0: Klucze API, czyli jakbyśmy chcieli zarządzać tym wszystkim zdalnie.
4: Przycisk add user.
0: Klikamy po prostu add user.
4: Add user przycisk. Zamknę imię i nazwisko list. Pust, pust.
0: Możemy sobie na przykład test testowy.
4: Nazwa użytkownika.
0: Nazwa użytkownika.
4: Testowy.
0: Bo on bierze pierwszy termin nazwiska, wpiszemy sobie na przykład radio. Z dużej litery.
4: RADIO. Email, lista rozwijana, zwinięte z auto, uzupełnianie, medytowalne, pusta.
0: Nie jest potrzebne, pisze test, małpa, test.pl.
4: Wyłącz hasło, przełącznik wyłączone.
0: Czyli jakbyśmy nie chcieli mieć mu hasła.
4: Hasło, lista, pusta.
0: Hasło zapiszemy test, 1, 2, 3, 4.
4: Pokaż hasło, przycisk.
0: To i tak nie ma znaczenia, bo to i tak jest testówka.
4: Potwierdź hasło, lista, rote, est, 3, 4. Pokaż hasło, lista rozwijana, zwinięte, wymagane z auto, uzupełnianie, medytowalne, zaznaczone, 3001. Lista.
0: Tym się w ogóle nie przejmujemy, to jest ID, ale to w ogóle nie jest ważne.
4: Utwórz nową grupę główną, przełącznik włączone.
0: Czy otworzę nową grupę? Nie. Myślę, że nie jest nam potrzebna.
4: Wyłączone. Lista rozwijana, rozwinięte z auto, uzupełnianie, medytowalne, pusta. Lista. W HL1 z Diamond Kmem 3 sys 4 5 operator mail 7 bin 8
2: czyli od grupy się wybranie do grupy, jeżeli oznaczasz tworzenie nowej.
4: Staw 3 proxy 3 uc 5 no grow no body 7 awachi 8 mes sag lat 2 web dav consult nslc builti na truenas readon truenas sch truenas rot 20 adm 20 disk 30 lp 30 dialog fax 3 wojce 3 zdrom 3 flop pyt tape 30 sudo 30 audio 30 dip 40 www data backup 4 list 43 z 90
0: jest tego dużo jak widać.
4: Jets 4 src 4 gnaps 4 schadow 4 utm 4 video 4 sasl 5 plug dev 5 users 50 system users.
0: Users
4: dodatkowe pusta pust pod dodatkowe grupy tabela lista roz users niezaznaczony
0: nie, mamy
4: znak 6 lista rozwijana rozwinięte z auto uzupełnianie podstawowa grupa lista rozwijana rozwinięte z auto uzupełnianie medytowalne szukaj pusta
0: mamy znowu
4: li daemon w chpate incus sss net data polkit chrony hiper w ts sss sg i 2 uid hub docker apps build build nova nut 7 rd maps dtf debia entep ss debia syst nv ss net decron rend kv input syst users klub users 50
0: mamy.
4: Podstawowa wprowadź ścieżkę dla katalog domowy pole edycji zaznaczone warempty.
0: To możemy.
4: VARCVARCLEMPTI pusta.
0: Tak naprawdę to nie ma w ogóle znaczenia. Znaczy ma znaczenie, ale albo ja wpiszę na przykład /MNT.
4: /MNT. True NAS 109. Zamknij pełne imię i nazwa
0: no
4: użytkownika
0: i
4: e-mail. Wyłącz hasło. Hasło li. Pokaż has. Potwierdź. Pokaż. Lista. Utwórz dodatkowe grupy tabela. Lista podstawowa. Wprowadź. Klikalne podświetlona ścieżka to /MNT. Naciśnij spacja, aby expand. Naciśnij Enter, aby unselect MNT.
0: Tak.
4: Klikalne pole wyboru oznaczone.
0: to jest...
4: Klikalne, pole klikalne, użytkownik, klikalne, pole wyboru oznaczone, klikalne, pole wyboru oznaczone.
0: To są pola, które
4: grupa, klikalne.
0: Są jakby do wyboru już,
4: pole wyboru
0: to,
4: nieoznaczone, klikalne, pole wyboru nieoznaczone, zapisz przycisk.
0: Tam zapisz.
4: Ostrzeżenie, dialog, klikalne, potwierdzalne, nowego katalogu przy tej nagłówek poziom 1 ostrzeżenie. Przy tej konfiguracji istniejący katalog MNT będzie używany jako katalog domowy bez tworzenia nowego katalogu dla użytkownika.
0: A właśnie, widzicie, i to jest takie ostrzeżenie.
4: Klikalne, pole wyboru nieoznaczone.
0: Więc ja polecam, przycisk. Tak specjalnie to zrobiłem.
4: Lista rozwijana, zwinięte z auto, uzupełnianie medytowalne otwiera listę. Lista klikalne, lista klikalne, zablokuj użytkownika. Powłoka, lista, klikalne, autoryzowane, wprowadź ścieżkę dla katalogu, MNT, MNT, pusta.
2: Czyli dostałby dostęp do wszystkiego.
0: Tak, slash MNT, slash... tam jak było?
2: Server? Dysk, server.
0: Dysk.
4: Ibreska.
0: MNT slash jest, po prostu.
4: MNT dysk.
0: I teraz...
4: Utwórz, zapisz przycisk, pszczółę nas, klikalne, pole wyboru, tworzenia nowe, przy tej konfiguracji istniejący katalog MNT dysk będzie używany jako katalog...
0: Okej, okay, to jest jakby okej.
4: Okay. Pole wyboru nie oznacza, anuluj kontynu. Przycisk.
2: Czyli dajemy dostęp do konkretnego folderu.
4: Dialog.
0: O, i jest błąd, ponieważ...
4: Pusta.
0: Ponieważ...
4: Przycisk skopiuj, schowek zawiera klikalne, dialog, validation error. Validation error. Validation error, dialog. Validation error, dialog. Nagłówek poziom 1, validation error. Dialog. Dialog Invalusers Reate Home. Tche specifiet pat hisa ZFS po olmo und point MNT disk. Invalusers Reate Groups 0 Users. Members hip of his building group may not be altered. Więcej informacji.
0: Aha, widzicie? I to jest zabezpieczenie przed nami. Przed nami, przed systemem.
4: Przycisk skopiuj do schop.
0: W tym momencie.
4: Niezapisane zmiany, nie przy tak przy.
0: Ja specjalnie to zrobiłem, bo chcę wam pokazać, o co chodzi. Gdyby ktoś tak pomyślał sobie, że można po prostu użytkownika wrzucić do ZFS-u. Nie można. Bo użytkowników
4: klikalne.
0: Zapisujemy tylko i wyłącznie w jednym
4: pusta.
0: Miejscu.
4: Brak następnego.
0: Czyli w tam, gdzie dysk się zapisuje, tam, gdzie system jest, na boot poolu tak zwanym.
4: Brak nas, brak nie zapuszcz.
0: A teraz robimy
4: nie
0: to dobrze.
4: Tak, przycisk. Szukaj pod schow odwie użytkow. Brak następ odwie użyt schow bu klucze API przyć. Adduser przy. Zamknij
0: formularz.
4: Dodaj pełne imię pusta. Nazwa użyte za te z R A I O. E-mail lista rozwijana RRTST Maute.l. Wyłącz hasło list 3-4. Pokaż hat otwierd 3-4. Pokaż hasło lista rozwijana zwinięte wymagane z auto uzupełnianie medytowalne zaznaczone 3001. Utwórz nową grupę główną przełącznik włączone.
0: W teorii mogę to zostawić. Może niech zostanie.
4: Lista rozwijana rozwinięte z auto uzupełnianie medytowalne pusta. Wprowadź ścieżkę dla katalog domowy, pole edycji zaznaczone warempty.
0: Niech zostanie tak jak jest.
4: Utwórz data.
2: Czyli co to znaczy, bo zmieniałeś to przedtem?
0: Dlatego chciałem pokazać. Chodzi o to, że gdyby ktoś chciał zrobić użytkownika na puli, to nie można. Trzeba po prostu dać mu możliwość jak bycia na tym dysku głównym.
4: Klikalne MNT.
0: No i...
4: Klikalne utwórz katalog domowy, pole w zapisz przycisk. Niedostępne. Użytkownik dodany. Użytkownik dodany. Adduser przycisk.
0: Mam użytkownika.
4: Wiersz 2 z 5.
0: To teraz możemy dać już mu udział. No więc zrobimy to oczywiście.
4: Odwiedzony głów, klikalne, przeklikalne, zbiór, klikalne, udziały, odwiedzony,
0: udziały,
4: udziały, odwiedzony, link, nagłówek, poziom 3, udostępnienia, Windows SMB.
0: Windows SMB, wchodzimy sobie w to.
4: Odwiedz SMB, nagłówek, poziom 3 SMB. Status usług, brak, naster, klikalne, szukaj, link, sesję SM, przycisk, zwinięte, rozwijane, kolumn, przyciska, klikalne, nazwa, klikalne, włok, klikalne, rejestr, klikalne, nas. MNT wszystko nas,
0: mój.
4: A to ja nie wiem, klikalne, nie, przycisk, edy, przycisk, klikalne, serwer, MNT, dysk, serwer,
0: to mamy to,
4: pusta, klikalne, przełącznik, włączony, nie, przycisk, edytuj, serwer, zas, przycisk, edit, schare, acyls, przycisk, edit, file, system, acyls, przycisk, cofnij, przycisk, edit, schare, acyls, serwer, zas, up, SMB, pszczółę nas, 190, dodaj, wpis, przy, odwiedzony, link, SMB, na, runnin, górny, paru, kolumny, przy,
0: odwie,
4: SM, runnin, szukaj, pole, edycji, za, sesję, SMB, link, kolumny, przycisk, add, wiersz, edytuj, nas, zas, up, lista, kontroli, dostępu, zamknij, dodaj, wpis, przycisk.
0: Usuń
4: element wpisy, acyl przycisk. To lista rozwijana, wszyscy zwinięte, wymagan. Grup, użytkownik.
0: Użytkownik,
4: lista rozwijana, radio 2 z 2.
0: Radio.
4: Uprawnienia, lista rozwijana, full, zwinięte, wymagane,
0: no to jest po prostu rodzaj uprawnień.
4: Typ lista rozwijana, allowed, zwinięte, wymagane, usuń element wpisy, acyl przycisk. To lista rozwijana, zwinięte, wymagane, otwiera listę. Uprawnienia, lista rozwijana, zwinięte, wymagane, otwiera listę.
0: I teraz jeszcze musimy zrobić...
4: Kto list? Użytkownik. Grupa. Grupa list. Lista. Build true enas. Read only administrat. Build in administrators 1 z 5. Build in guest z 5. Build in users 4 z 5. True enas scaling administ. Build in user. Uprawnienia list. Grupa list. Kto lista rozwijana? Grupa zwin... Typ lista rozwijana, zwinięte, wymagane, otwiera listę. Denie. Allowed.
0: Allowed.
4: Zamknij formularz lista kontrol. Dodaj wpis przycisk.
0: I...
4: Usuń element. To lista rozwijana. Użytkownik. Lista rozwijana. Rozwinięte z auto uzupełnianie medytowalne. Szukaj lub wprowadź wartość pusta. List. Radio 2 z 2. uprawnienia, lista, usuń element, zapisz przycisk, niedostępny, brak nie następnego przycisku, usuń element, nie przycisk, nie przycisk, tak przycisk,
0: nagłówek,
4: running, odwiedz SSS, brak następny, status, klikal, kolumny, address, klik, edy, przycisk, klikalne, serwer, element, klikalne, wyłącz, edytuj, serwer, zas, edit, scharacl, serwer, zas, usmp, przycisk, true, nas, dodaj, wpis, przycisk, usuń element, to lista rozwijana, wszyscy zwin... Użytkownik list, radio 2, uprawnienia list, han, read, han, full. Użytkownik li, typ lista rozwijana, allowed, zamknij formularz, lista kontroli dostępu, acl, udział, lista acl, udziału uprawnień nad, dodaj wpis, przycisk, usuń element, zapisz przycisk, nie do typ lista rozwijana, zwinięte, typ.
0: Bo musimy jeszcze ustawić.
4: Uprawnienia lista, użytkownik list, to lista, usuń element, wpisy, a przycisk, dodaj wpis, dodaj wpis, przycisk, sheet, S1, to lista, kto? Sheet, S, odwiedzony link, dashboard, SMSM, klikalne, szukaj, użytkownik, lista rozwijana, użytkownik,
0: to
4: lista, kto, sheet, przycisk, usuń element, wpisy, acl, sheet, S, kto, sheet, S110, kto, lista rozwijana, zwinięte, wymagane, otwiera listę, wszyscy, użytkownik, kto, lista, kto, list, grup, użytkownik, grupa, użytkownik, lista rozwijana, rozwinięte, list, radio 2, uprawnienia, lista rozwijana, full, z typ, lista rozwijana, allowed, zamknij formularz, lista kontroli, dostępu, acl, udziału, serwer, przycisk, zamknij formularz, lista acl, udziału, s, dodaj wpis, przycisk.
0: Dodaj wpis.
4: Usuń element, wpisy, a to lista rozwijana, użytkownik, zwin, użytkownik, lista rozwijana, rozwinięte, z auto uzupełnianie medytowalne, szukaj lub wprowadź, wartość pusta, radio 2 z 2, uprawnienia, lista rozwijana, full, z typ, lista rozwijana, allowed, usuń element, to lista rozwij, upraw, typ, z, do,

0: Może coś mi się narąbało z tym, że jest to dysk podłączony po USB. Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się.
1: A wiesz, że to może być to? Ponieważ Synology na dyskach na USB nie ma na wszystkie uprawnień.
0: Mówię, nie wydaje mi się, aczkolwiek jest taka możliwość. No teraz nie ma możliwości bardzo tu wpiąć stricte dysku, natomiast tak to właśnie wygląda. Wybieramy właściciela, wybieramy potem użytkownika. Po wybraniu właściciela zapisujemy, potem dodajemy użytkownika, ewentualnie użytkownik właściciel też może być oczywiście użytkownikiem. No i dalej logujemy się już po /\, /192/. No zależy, jaki tam mamy IP, tak? A potem wpisujemy.
1: Najlepiej jeszcze na swoim routerze, jeżeli możecie ustawić, przypisać NASowi ten adres IP, żeby był na stałe, statyczny.
0: Tak, ale właśnie, to też mogę pokazać a propos adres IP.
2: Błąd, szukaj, zwinięte, klikalne, zastosuj, szukaj, odwiedzony link, główne, klikalne, przeklikalne, zbiór, klikalne, udział, klikalne, ochro, klikalne, sieć, klik, sieć, odwiedzony link. Sieć nagłówek poziom 3 interfejsy, przycisk add interface, klikalne nazwa, klikalne edytuję NPOSiemS 0 interfejs przycisk.
0: Co musimy wejść?
2: Zamknij formul, nazwa lista rozwijana z NPOSiemS 0, opis lista rozwijana z winie, klikalne DHCP pole wyboru nieoznaczone.
0: Właśnie, czyli DHCP trzeba być adres IP statyczny czy niestatyczny.
2: Klikalne autokonfiguracja IPv6 pole wyboru oznaczone.
0: No, polecam zrobić.
2: Tu lista rozwijana zwinięte z autouzupełnianiem edytowalne zaznaczone 1500. Dodaj aliasy przycisk, usuń element aliasy, adres IP pole edycji wymagane z autouzupełnianiem zaznaczone 192.168.0.66.
0: Tu mamy to IP, które sobie wpiszemy.
1: No, które masz domyślne.
2: Ta rozwijana 24 zwinięte.
0: To jest port zapisany chyba binary, z tego co pamiętam.
2: Zapisz przycisk.
0: Klikam zapisz, wtedy nam się to wszystko zrobi.
2: Zamknij form.
0: Klikalne. Natomiast jeżeli chcemy jeszcze ustawić DNS-y.
2: Odwiedź sieć na główek poziom 1. Admin klikalne edytuj NPOSiem resetuj kon global configuration settings przycisk.
0: Chodźmy tutaj.
2: Zamknij form. Nazwa hosta lista rozwijana zwinięte z autouzupełnianiem edytowalne zaznaczone true NAS. Klikalne dziedzicz domenę z DHCP pole wyboru nieoznaczone.
0: No to jakbyśmy mieli DHCP.
2: Domena lista rozwijana zwinięte z autouzupełnianiem edytowalne zaznaczone local.
0: No czyli lokalna.
2: Dodatkowe domeny lista rozwijana zwinięte z autouzupełnianiem edytowalne pusta.
0: Możemy.
2: Klikalne NetBIOS NS pole wyboru oznaczone. Klikalne MDNS pole wyboru oznaczone. Klikalne WS Discovery pole wyboru oznaczone. Server NAS 1 lista rozwijana zwinięte z autouzupełnianiem edytowalne zaznaczone 8888.
0: No polecam pisać googlowskie.
2: Server NAS w 2 lista rozwijana. Server NAS w 3 lista. Domyślna brama IPv4 lista rozwijana zwinięte z autouzupełnianiem.
0: No domyślna brama, czy na przykład tak ja mam gdzieś 192.168.0.1.
2: Domyślna brama IPv6 lista
0: rozwijana. Wpisywać.
2: Aktywność wychodząca grupa. Zezwól na wszystko przycisk opcji oznaczony. Server proxy HTTP lista rozwijana zwinięte z autouzupełnianiem edytowalne pusta. Baza NAS hostów lista rozwijana zwinięte z autouzupełnianiem. Zapisz przycisk.
0: No i zapisujemy.
2: Zamknij formułę.
0: I wtedy nam się to wszystko ustawia. Resetujemy wtedy system i wszystko jest już ustawione. Na przykład też bardzo ważna rzecz, jeżeli chcemy robić backup naszej konfiguracji całej.
2: Klik, klikalne ochrona, klikalne sieć, klikalne poś, klikalne insta, klikalne aplik, klikalne raport, klikalne system.
0: Weźmy system.
2: NAS, klikalne aktualizuj, klikalne ustawienia ogólne.
0: Ogólne i tak naprawdę literą B.
2: Zarządzaj konfiguracją przycisk.
0: Mamy od razu.
2: Download file 1, upload file, reset.
0: Klikamy download file, wybieramy, że chcemy zapisać hasła, pobierają się plik. No i w sytuacji, kiedy chcemy konfigurację tutaj wkleić, no to po prostu klikamy upload file, potem potwierdzamy i nam się konfiguracja, system się zrestartuje i nam się konfig nasz wczyta. Na przykład aplikacje, jeżeli chcemy dodać, to wchodzimy sobie do menu aplikacji.
2: Klikalne, uklikalne, oklikalne, sieć, klikalne, poś, klikalne, inst, klikalne, aplikacje, odwiedź, zainstalowane, nagłów, usługa, aplikacje, nagłówek, poziom 2. Informacje o aplik, przycisk, edy, przycisk, zwin, odwiedzony link, grafika, tiles, cale, obciążenia, nagłów.
0: Klikamy odkrywaj aplikację, wpiszemy sobie wyszukiwarkę, ewentualnie patrzymy całą listę, no i wybieramy co chcemy, tak. Ustawiamy ilość pamięci RAMów, RAM, ilość rdzeni procesora dla danej aplikacji. Wszystko jest jak najbardziej do ogarnięcia. Myślę, że taki podstawowy pokaz możliwości TrueNASa to by było na tyle, no bo oczywiście możemy to dużo więcej, tak jak nie wiem, ustawienie raportów i tak dalej, no jest to już trochę bardzo zaawansowana sprawa, ale można. Także wydaje mi się, że taki pokaz możliwości TrueNASa jako TrueNASa, no to będzie na tyle.
2: Zoom work.
0: Także to zapytam ciebie, Robert, co ty myślisz o tym systemie, jak to widziałeś i...
1: No ja bym powiedział to, co, że ja czasami się jakby... To nie zabrzmi subiektywna, to będzie moja opinia. Dla mnie ten system jest taki, jakby tokolwiek nie zabrzmiało, po prostu naćkany. Wszędzie wszystkiego jest naćkane, nie ma takiej spójności. Wszędzie gdzieś coś musisz kliknąć, potem przeskoczyć tu, wrócić tam. I jakby to nie mogło być wszystko zrobione w jednym, na przykład, no dobra, kreator za dużo wymaga, ale po prostu w jednym miejscu.

0: Nie? Bo robisz udziały tu, użytkownik tu, a nagle musisz wrócić tam i widzisz, ile ci dzisiaj błędów sypało na przykład, nie? Choć dobra, nie bronię, no bo jest dostępny 99,99, nie? Moim zdaniem. Na pewno, jeżeli miałbym ja tego używać, to pierwsze, co bym zrobił, to bym dużo o tym poczytał. Bo...
1: wiadomo, warto poczytać. Ja, tak, ja też się przyznam, ja też jakby trochę czytałem o tym, jeśli mieć zepsuć, więc nawet czytałem, jak to wszystko postawić, żeby nic sobie nie uszkodzić i... Potem spróbowałem drugi raz już sam i wyszło mi to. Natomiast to mówię, może to być problem tego dysku USB, że on nie chce na USB nas wpuścić. Może to coś przestawić, tego szczerze po prostu powiem, nie wiem.
2: No i tu nie trzeba pamiętać, wiecie co, wydaje mi się, że po prostu kwestia jest taka. W przypadku takiego rozwiązania, jak pokazywał Robert, to mamy rozwiązanie z pudełka. I tak. Producent dba o to, żeby nam to działało. My rozpakowujemy, podłączamy wszystko, montujemy dyski, odpalamy,
0: konfigurujemy wolumin i zapominamy.
2: Dokładnie.
0: Ewentualnie te aplikacje, które mam do wirtualizacji, do torrentów, czy na przykład tam tej scale'a, nie? Ale tak jak mówię, no ja się przyznaję bez bicia, że z obiektówką jestem sobie na bakier momentami i po prostu ja 99% rzeczy tam skonfigurowałem to, co uważałem. Były dwa miejsca, gdzie zawołałem osobę widzącą, ale faktycznie próbowałem, nawet z jedną osobą też po remocie, faktycznie było w ogóle niedostępne. A to jest taka rzecz, którą, no to chodzi o wirtualną maszynę, po prostu o odpalanie tej wirtualnej maszyny w tle, a tak naprawdę to reszta, jak, no ktoś ma umiejętności, to jest w stanie zrobić wszystko sam, nie?
2: Oba te interfejsy to są interfejsy webowe. One mają jakieś tam możliwości. Dostępność nie wygląda najgorzej. Ja podejrzewam, że diabeł tu ewentualnie będzie tkwił w szczegółach. Czyli jeżeli gdzieś tam, powiedzmy, będzie jakaś opcja, no to może raz być dostępna, raz nie być dostępna.
0: Przeglądarka też.
2: Tak, jakieś takie bardzo szczegółowe rzeczy. Ale ogólnie to te systemy nie wyglądają najgorzej. No ja mówię, ja kiedyś miałem NAS od QNAPa. I ja się do tego NASa bardzo zraziłem, bo po aktualizacji oprogramowania, tak jak ten NAS był dostępny i tam naprawdę dało się zrobić w zasadzie wszystko, to ja przestałem móc zrobić w interfejsie webowym tego NASa cokolwiek. Więc
0: kiepsko.
2: Bardzo duży regres.
0: No to ja zauważyłem w update'ach na przykład parę miejsc było niedostępnych, na przykład tam przy konfiguracji UPS-a, że jest po UPS pod USB podpięty, w ogóle te pola rozwijane były niedostępne i teraz po którymś aktualizacji są dostępne. Tam ja, mój syn, no rodzi przed systemem chyba 7.01, a teraz jest wersja 7.1.2 bodajże, no to już jest to po prostu tam z numerka na numerek. Widzę, że się poprawia, no nie idzie do tyłu, nie? No, miejmy nadzieję, że to będzie szło dalej. Ja też dwa czy trzy błędy im zgłaszałem właśnie i też naprawione zostały. Bo okay. Jest można zgłosić po prostu błędy albo po prostu no, jakieś tam zawrzeć wnioski, informacje, no podzielić jakimś feedbackiem, nie? I czytają to, bo zaczęło to działać w lepszy, no zaczęło to działać po prostu.
2: Ja tu komentarzy od naszych słuchaczy nie widzę żadnych, więc pytanie, czy jeszcze na koniec coś wy chcecie skomentować?
1: Jakby to, co ja mogę powiedzieć. Ja osobiście też nie chciałbym mieć jakby takiego NASa gotowego, właśnie głównie z tych powodów, znaczy inaczej, sam NAS jest spoko, ale ja bym też bał się po prostu, ja wiem, że to jest trochę więcej roboty, ale mimo wszystko mam pełną kontrolę nad tym, co się dzieje i tak dalej. A ważna sprawa jest też taka, że po prostu w sytuacji, kiedy zostanę w końcu z NASem gotowym, bez aktualizacji, jestem trochę, mam trochę problem. Bo oczywiście on działa, ale ja nie mogę z tym już dużo zrobić. No i nie wiadomo, co się nie stanie za czas jakiś tak dalej. Nie twierdzę, że te rozwiązania są złe. Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie tak naprawdę tak dla tego początkującego to nawet głupi czat GPT, za przeproszeniem, który akurat potrafi wytłumaczyć takie rzeczy. Widzę całkiem dobrze. I nawet komputer typu taki AOSTAR R1 albo WTR Pro.
0: Tak, o których mówiliśmy.
1: Gdzie nie trzeba się dużo, dyski się po prostu wsadzi, gdzie się powinno. Nawet już z gotowym pamięcią RAM z jakimś dyskiem NVMe w slocie jednym. Podepnie kablem zasilającym do prądu i tak dalej. Nawet system zainstalować, czy z Beamy, Ice'em, czy z kimś. Na chwilkę wziąć osobę widzącą, dosłownie na 5 minut, bo to więcej nie zajmie. Jak się boi zainstalować samemu. I naprawdę dalej nawet z tym GPT, dawać mu zrzuty ekranu i tak dalej. On naprawdę dużo ogarnie w tym temacie. I tak szczerze wspomagałem się GPT-kiem i no, działa mi to.
2: Okej, okay, no to chyba tak naprawdę tyle. No?
1: Zresztą, jeżeli ktoś chce, mogę napisać później poradnik taki through NASA podstawowy, jak to od początku do końca zrobić, żeby...
2: No to myślę, że gdzieś w komentarzu na przykład albo link, albo treść w ogóle takiego krótkiego.
0: Tak jak te linki
2: hałtu.
0: Też do tych tanich dysków, tak, co, o których mówiliśmy. No, a ja chciałem jeszcze dodać a propos tych aplikacji, które instalujemy na telefonie, na Androidzie, iOSie, właśnie aplikacje Drive czy Synology Photos do łączności z NAS-em, one są w 100% dostępne. Nie ma nic, czego nie jesteśmy w stanie zrobić po niewidomemu. O, no czy to... z VoiceOverem, czy z Talkbackiem, czy z Yoshua.
2: To też bardzo fajnie.
0: I skonfigurować NASA też da się w teorii z telefonu, z Androida czy z iOS-a. No ja konfigurowałem z sieci i się nie wypowiem. No i w sumie najlepiej jest, no bo mimo wszystko będzie nam łatwiej się z klawiatury wpisać, skonfigurować, ustawić te hasła. No ja jestem akurat bardziej pecetowcem niż na telefonie takie rzeczy robić, no ale mówię, że to jest aplikacja do skonfigurowania NASA do pierwszego uruchomienia. No tak jak mówiliśmy też jeszcze wcześniej z Patrykiem, no w teorii można się bawić w te klony Synology w ogóle, ale to też jest wbrew pozorom dzisiaj, to jest mniej pewne jak wsparcie tego NASA od Synology, czy QNAPa, czy Asusa. Nie wiemy kiedy przestanie działać, bo to musi działać przez serwery Synology i nie wiemy kiedy to Synology zbanuje. Więc tak jak ten... Myślę, że mimo wszystko ten system, który pokazał Patryk, wygląda strasznie, ale niestety będzie w tym wszystkim najlepszym rozwiązaniem, bo będzie najbezpieczniejszy pod względem tego, że to będzie działać.
2: Wiesz co, ja nie sądzę, żeby on wyglądał, że on wygląda jakoś tak bardzo strasznie, jeżeli chodzi o interfejs. Ja tu po prostu widzę, że trzeba dużo, dużo więcej wiedzy.
0: Tak. Bo jest dla mnie po prostu jest to nieczytelne pod takim względem, że te funkcje są rozsypane. Mhm. To tak jakbyś trochę miał ustawień w Windows 11 w ustawieniach, trochę w panelu sterowania.
2: No, czyli tak jak mamy właśnie.
0: No, tak, chyba że ktoś jest zagorzałym tradycjonalistą i korzysta tylko z panelu sterowania, nie?
2: No tak, tylko pytanie, czy tam wszystko zawsze się znajdzie.
0: Powoli już niestety nie.
2: No właśnie. Dobrze, słuchajcie, ale... to ja myślę, że tyle tak naprawdę, no bo nic więcej już tutaj chyba nie zademonstrujemy więcej. Więc...
1: Myślę, że to, co pokazaliśmy, jest jakby takim już dość dużym optimum. Myślę, że każdy, kto chciałby robić sobie jakieś...
2: No ja powiem szczerze, po wysłuchaniu tego, jeżeli miałbym kupować jakiegoś NASA, to chyba jednak poszedłbym w Synology.
0: Nie, tylko nie kupuj najnowszego modelu, bo dyski będzie się pruło.
1: Bo będziesz miał problem z...
0: A tak naprawdę do starszych modeli można przyjść jakikolwiek dysk. No, tak, oczywiście mówiliśmy o pulach różnych, w sensie o rodzajach dysków i w ogóle, ale tak naprawdę Synology starsze 2024 w dół ruszą z każdym dyskiem.
2: No okej, okay. To w takim razie czy w ogóle nad decyzją, czy wam jest potrzebny NAS, no to też musicie taką decyzję rozważyć. Wydaje mi się, że jeżeli jest jakaś taka już naprawdę duża ilość danych na waszych dyskach twardych, zaczyna się gromadzić, to chyba jednak warto się nad tym zastanowić, a jaki, no to już zależy od was.
0: Ile giga.
2: Tak, i ile giga, i jakie dyski. I jakie rozwiązanie, no o tym właśnie dziś Patryk Chojnacki i Robert Rosiejka opowiadali o TrueNASie, o NASie od Synology. No i cóż, zobaczymy, może jeszcze kiedyś do tego tematu wrócimy. A na dziś dzięki.
0: Pozdrawiamy.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dobry wieczór. W kolejnej audycji z cyklu Babie Lato. Witam Państwa, Alicja Witek. Realizatorem dzisiejszej audycji będzie Patryk Faliszewski. A gościem mojego babiego lata będzie Beata Wiśniewska, z którą będę miała przyjemność rozmawiać o internetowym klubie filmowym osób niewidomych. Witam Cię, Beato, serdecznie. Bardzo się cieszę, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do naszej audycji.
5: Jeszcze raz witam Cię, Alu, witam Państwa. serdecznie i jest mi niezmiernie miło, że zostałam zaproszona do tej audycji.
4: Ja również się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom sprawi przyjemność słuchanie nas i temat jest ciekawy, wakacyjny, letni. Myślę, każdy mając parę dni wolnych, dni urlopu, znajdzie chwilę lub dwie na bliższy kontakt ze sztuką, sztuką filmową. Może w tym pomóc internetowy klub filmowy osób niewidomych. Na początek oczywiście niejako nasuwa się pytanie w pierwszej kolejności takie, jeśli możesz, Beato, opowiedzieć nieco o samym ikwonie, mówiąc skrótem, czym jest, co stanowi poszczególne moduły, gdybyś mogła ewentualnie na ten temat powiedzieć parę słów.
5: Tak jak powiedziałaś, ikwon, czyli taki skrót od internetowy klub filmowy osób niewidomych, nazwany został Pociąg, tak jak film Jerzego Kawalerowicza, który w tym klubie był prezentowany jako pierwszy. Sam pomysł tego klubu stworzenia powstał podczas pierwszego festiwalu kultury i sztuki osób niewidomych w Płocku w 2011 roku we wrześniu. Tam osoby przebywające w Płocku i będące uczestnikami festiwalu doszły do wniosku, że tej sztuki mamy tak mało, że raz w roku spotkanie w Płocku przez dwa tygodnie, podanie tego wszystkiego w pigułce jest bardzo dobrym pomysłem, ale jest trochę niewystarczający. Poza tym no, to jest w momencie tylko dla 12 osób, 10. A żeby to rozpowszechnić w całej Polsce, trzeba było to podać pod strzechy, żeby pod strzechy. Powstał dlatego pomysł takiego klubu stworzenia, żeby rozpowszechnić kulturę właśnie wśród osób niepełnosprawnych, głównie wzrokowo. Przez wysyłanie do nich filmów z audiodeskrypcją. To był taki główny zamysł, no i wszyscy uczestnicy festiwalu i potem kolejni członkowie klubu bardzo pomysłowi przyklasnęli i każdy, kto dołączał do tego pociągu, wsiadał, żeby poznać nowe produkcje z audiodeskrypcją. Każdy był po prostu z tego faktu przynależności do klubu bardzo zadowolony.
4: I rozsyłanie filmów z audiodeskrypcją to jest jakby taki jeden moduł. Drugim modułem są wspomniane już przez ciebie festiwale kultury i sztuki osób niewidomych. One się odbyły dwa, tak, do tej pory, w 2011 i w 2012, tak?
5: Tak, i to jest właściwie tak, bo tutaj w inicjatywach Stowarzyszenia De Facto, które jest twórcą, pomysłodawcą tego projektu ikwon, właściwie rodzi się z jednego projektu kolejny. I tak jak Festiwal Kultury i Sztuki powstał w wyniku projektu usamodzielniania się osób niewidomych przez czytanie elektronicznych wersji czasopism z ogólnego rynku prasowego i takich warsztatów z tego projektu było 6 i między innymi właśnie jeden z nich dotyczył kultury i sztuki, który się potem przerodził już w tej chwili żyjącym własnym życiem Festiwal Kultury i Sztuki w Płocku. Potem właśnie jakby z tego Festiwalu Kultury powstał ikwon, czyli internetowy klub filmowy. To się w pewien sposób ze sobą łączy, miesza, ale jednocześnie jest takim dobrym przekaźnikiem edukacji o filmie, o sztuce, bo o ile ikwon, czyli ten klub filmowy, polega na rozsyłaniu do naprawdę małych miasteczek, bo wiadomo, że te osoby, które w małych miastach mieszkają, czy na wsiach, mają bardzo ograniczony dostęp do kultury. Dla nich otrzymanie de facto takiego filmu z audiodeskrypcją jest naprawdę wielkim wydarzeniem. W tym momencie jest taki, staje się rodzinne oglądanie, komentowanie. Te osoby niewidome mają możliwość dzięki audiodeskrypcji, czyli temu, jeśli ktoś się jeszcze z tym nie spotkał, objaśnię, że jest to słowny przekaz obrazów, które widać, osoby widzące obserwują na ekranie, a osoby niewidome mają takie podpowiedzi właśnie w postaci opisów słownych scen, wyglądów postaci i tak dalej. I w tym momencie są mniej biernymi obserwatorami, mniej biernymi odbiorcami tego filmu, bo nie są w stanie dzięki temu opisowi sobie dowyobrażać pewne sceny, pewne obrazy, pewne przestrzenie. I dzięki temu potem oczywiście są odsyłane te filmy z powrotem do de facto. Mniej więcej raz w miesiącu jest taki film się otrzymuje drogą pocztową. Dołączona jest do koperty też, dołączony jest zestaw tych znaczków, które naklejone na kopertę umożliwiają bezpłatną przesyłkę, czyli odesłanie do stowarzyszenia. No i to jest właściwie jedyny wysiłek, który taka osoba, która otrzyma film, musi dokonać. Bo wiadomo, że dojazd do dużego miasta, znalezienie jeszcze filmu odpowiedniego i z audiodeskrypcją graniczy nieraz z cudem, a tutaj kino przychodzi po prostu do nas do domu.
4: Rozumiem. Czyli wspomniałyśmy do tej pory o festiwalach, wspomniałyśmy o dystrybucji. Trzecim takim modułem jest forum, prawda? Na którym oczywiście ja każdy z tych tematów będę chciała w dalszej części audycji rozwinąć, natomiast tytułem wstępu, żeby zobrazować, czym IKFON jest i jak działa, chciałabym, żebyś jeszcze powiedziała mi krótko o tym, jak owo forum działa. Czy to jest tak, że każdy z widzów korzystających z zdystrybuowanych przez IKFON filmów na temat obejrzanej produkcji może się wypowiedzieć, może napisać recenzję, czy są jakieś dyskusje, gdzie widzowie wymieniają się swoimi spostrzeżeniami, odczuciami na temat filmów? Jak to wygląda?
5: Tak, każdy z filmów ma swojego opiekuna, takiego moderatora, który na początek, na wstępie pisze tak zwane wprowadzenie, czyli dlaczego ten film warto obejrzeć, na co w nim zwrócić uwagę, jaka jest ścieżka dźwiękowa, kto tworzył audiodeskrypcję i tak dalej, i tak dalej. To, z czym możemy się zapoznać właśnie, żeby być bardziej świadomym odbiorcą danego filmu. I potem właśnie po obejrzeniu jest czas na, wyznaczony oczywiście w każdym, dla każdego z filmów, na dyskusję. I na forum właśnie internetowym można wejść tam można się zarejestrować i można oczywiście swoje opinie wyrażać. Moderator naturalnie zadaje pytania i kieruje taką dyskusją. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś tylko chce wyrazić swoje wrażenia po filmie, może też drogą mailową napisać, jeśli tak mu prościej, nie chce dyskutować, tylko po prostu opisać swój odbiór. I każdy, kto weźmie udział bądź to w dyskusji, bądź w korespondencji mailowej na temat danego filmu, ma szansę, żeby taki film potem dostać do swojej filmoteki w nagrodę od stowarzyszenia na stałe.
4: Rozumiem. Czyli jeśli już z grubsza opisałaś, czym IKFON się zajmuje, jak wygląda dystrybuowanie filmów i ich ocena późniejsza, to może zajmijmy się kwestią od strony tego beneficjenta potencjalnego na razie. Przypuśćmy, że nie będąc beneficjentem IKFON-u, mam zamiar skorzystać z dostępu do tych filmów przekazywanych z audiodeskrypcją. Jakich formalności powinnam dokonać, w jaki sposób, jaką drogą, czy to jest przez internet, czy pisemnie, kto w ogóle i na jakich zasadach może zostać członkiem klubu?
5: Oczywiście członkiem klubu bezpłatnie, naturalnie, może zostać każda osoba słabowidząca czy niewidoma, która ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Ma to udokumentowane orzeczeniem, bo to orzeczenie jest potrzebne właśnie do zarejestrowania jako beneficjenta w tym projekcie. Wypełnia się też ankietę, która jest na stronie IKFON.
4: Beato, przepraszam cię, gdybyśmy mogły wrócić od momentu, ma udokumentowane orzeczenie, ponieważ gdzieś nam w odmętach sieci zniknęłaś na chwilę.
5: Jestem już?
4: Tak, tak. Tak.
5: Dobrze. Ma udokumentowane orzeczeniem stopień znaczny lub umiarkowany. I w tym momencie, pobierając ze strony ikfon.defacto.org.pl ankietę, wypełniając ją, zapoznając się wcześniej oczywiście z regulaminem tego klubu, naturalnie każdy bezpłatnie może przystąpić do takiego klubu. Na wstępie, tuż po, że tak powiem, ruszeniu pociągu, było wśród pasażerów klubu tego pociągu było już 160 uczestników. Także stowarzyszenie po prostu przerosło ich oczekiwania. Tak duże zainteresowanie, czyli po prostu udowodniono w ten sposób, że jest olbrzymia potrzeba korzystania z takiej formy dotarcia do kultury. I taka osoba, która właśnie wypełni ankietę, prześle orzeczenie, będzie mogła stać się użytkownikiem i będzie mogła się zarejestrować w stowarzyszeniu, właśnie w klubie IKFON.
4: Czyli pozwolisz, że doprecyzuję. Pobieramy z strony stowarzyszenia de facto ankietę, tak? Wypisujemy ją, znaczy drukujemy, wypisujemy i razem z orzeczeniem wysyłamy pod wskazany adres, tak?
5: Dokładnie.
4: Takiej możliwości, aby wypełnić ankietę w sieci i dołączyć na przykład skan orzeczenia, nie ma.
5: Wymagany jest własnoręczny podpis.
4: Rozumiem.
5: Raczej drogą, już jak się wydrukuje, to raczej drogą pocztową. Natomiast no, oczywiście, jeśli ktoś w indywidualnych wypadkach skontaktuje się ze stowarzyszeniem, no to być może będzie taka możliwość, żeby skan przesłać, ale to już organizatorzy muszą zadecydować.
4: Jasne, rozumiem. I później, że tak powiem, wystarczy już tylko oczekiwać na płytę, śledzić anonsy na stronach, tak? I oczekiwać na płytę z audiodeskrypcją, tak?
5: Tak, płyta z audiodeskrypcją przychodzi, tak jak mówiłam, drogą pocztową i jest obrajlowana, czyli po prostu jest tam piśmem Braille'a wypisane i tytuł, i także wszyscy, którzy znają Braille'a, mogą sobie samodzielnie to odczytać. Tak jak mówiłam, są włożone też znaczki te do zwrotnej korespondencji bezpłatnej.
4: Jasne. W takim razie, jeśli ktoś z naszych słuchaczy ma do Beaty pytania odnośnie zapisania się, uczestnictwa w klubie IKFON, może się z nami kontaktować poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net lub pod numerem telefonu 12 123 834 835. Oj nie, chyba coś pomyliłam. Przepraszam bardzo. 123 834 835. Przepraszam za pomyłkę. A my po krótkiej przerwie wrócimy do rozmowy na temat klubu IKWON.
3: To jest Tyflo Podcast.
4: Czwarty lipca, Radio Babie Lato, Ala Witek z tej strony, nadal moim gościem w studiu Beata Wiśniewska. Tematem dzisiejszej audycji internetowy klub filmowy osób niewidomych. Ja chciałabym troszeczkę porozmawiać teraz, jeśli można, o takim jakby zapleczu. Powiedz mi, Beato, jak wygląda dobór filmów do audiodeskrypcji? Jak to wygląda? Ktoś przegląda? Są jakieś propozycje ze strony widzów? Kto o tym decyduje? Gdybyś mogła jakoś...
5: Znaczy, oczywiście można zgłaszać filmy, które chciałoby się obejrzeć, które byłyby pożądane do odbioru, natomiast o tym, które filmy faktycznie zostaną wybrane, decyduje Rada Programowa złożona z członków, którzy są w zarządzie stowarzyszenia, są związani z filmem. I to oni, że tak powiem, decydują o tym, które filmy dostaniemy do domu.
4: Bo z tego, co zdążyłam zauważyć, przekrój tych filmów jest bardzo duży, w sensie jakby czasu, bo są to filmy realizowane zarówno wiele lat temu, jak i filmy najnowsze. Natomiast to, co łączy je, to można powiedzieć, są to filmy na ogół będące klasyką kina i filmami takimi, które już są lub przez jakiś wydźwięk społeczny, tudzież kulturowy, stają się filmami kultowymi, prawda?
5: Tak, to taki był zamysł pierwotny właśnie, żeby pokazać i taką klasykę właśnie, kanon filmu, czyli nie wiem, właśnie począwszy od Ziemi Obiecanej, czy Pociągu, czy Rio Bravo, przez filmy nowsze i takie, które nawet poruszają kwestie osób niepełnosprawnych, takie jak Frida, czy Rozstanie. Halo?
4: Gdybyś mogła znowu wrócić do Rio Bravo i kontynuować, znaczy rozumiem, że wymieniałaś tytuły, bo znowu nam gdzieś tam w otchłani zniknęłaś.
5: Tak, właśnie przez Rio Bravo i do tych nowszych, które są właśnie obecnie na topie tak zwanym i poruszające też niektóre problemy osób niepełnosprawnych, jak Frida czy Rozstanie. Także czy Zapach kobiety, są to takie różnorodne, naprawdę różnorodne tytuły, żeby nie popaść gdzieś tam, tylko zamknąć się w jakimś jednym wątku. Naprawdę mamy podsyłane różne filmy.
4: To, co zwróciło moją uwagę, to fakt, iż IKWON w proponowanych przez siebie produkcjach nie obawia się rzucania wyzwań mentalności oglądających. To są na ogół filmy, które skłaniają do głębokiej refleksji, poruszają bardzo często trudne tematy, takie tematy, które pozostają jakby nieoswojone przez większość z nas, na przykład dla ludzi, powiedzmy, z mojego pokolenia jakieś kwestie antagonizmów narodowościowych podczas wojny i tak dalej. To są takie rzeczy, na których, o których człowiek uczył się, powiedzmy, nie wiem, w szkole na lekcjach historii, miał kontakt w trakcie omawiania, nie wiem, lektur. Natomiast jakby ja przynajmniej ze swojej strony, mogę mówić tylko o sobie, jakby proponowane przez IKFON filmy akurat z tej tematyki budzą we mnie głębokie refleksje i pozwalają mi na jakby spojrzenie też w takim kontekście odmiennym, dlatego że czym innym jest podawanie suchych faktów historycznych, czym innym jest rzeczywistość opisywana literacko, a czym innym jest film, który jest jakąś akcją dziejącą się jakby na kanwie wszystkich tych wydarzeń, więc bardzo podoba mi się dobór w kontekście takim uczenia, poszerzania wiedzy, a też i uwrażliwiania na pewne tematy trudne i oswajanie ich sobie przez własny odbiór, jakieś wewnętrzne przemyślenia.
5: Zgadzam się z tobą, Alu. No, stowarzyszenie myślę, że liczy po prostu na wywołanie właśnie takich dyskusji przez poruszenie różnych strun w swoich beneficjentach przez te filmy, przez te tytuły. Sama miałam możliwość i przyjemność być moderatorem Róży, filmu Róża Wojciecha Smarzowskiego.
4: Chwileczkę, pozwolisz, że ci przerwę. Sama miałaś możliwość?
5: Miałam możliwość bycia moderatorem przy filmie Róża Wojciecha Smarzowskiego. No i w ogóle samo obejrzenie filmu było pewnym wstrząsem. Było to kino po prostu, no, dosyć, można powiedzieć, trudne, temat drażliwy.
4: Podobnie jak Obława na przykład,
5: tak,
4: prawda?
5: Tak, i po prostu potem wywołana dyskusja i opinie, które przysyłali wszyscy oglądający, dzielili się swoimi spostrzeżeniami, no też nie należały do łatwych. Też trzeba było tutaj z emocjami bardzo mocno walczyć, ze stereotypami, które właśnie wynieśliśmy ze szkoły, a tutaj pokazane coś innego w nowy sposób, wstrząsający, na pewno pozostawiający duży, duży ślad w naszych odczuciach.
4: A jeśli już mówisz, wspomniałaś o tym, że byłaś moderatorem dyskusji na forum IKFON-u. Moderatorzy czy recenzenci to są osoby, które same zgłaszają się do moderowania dyskusji czy recenzowania, w sensie pisania tych wprowadzeń, czy to jest na tej zasadzie, że jakaś grupa osób ogląda film i, powiedzmy, nie wiem, najlepsze spośród tych wprowadzeń się wybiera do opublikowania. Jak to wygląda?
5: Do tej pory wyglądało to w ten sposób, że osoby chętne zgłaszały się do organizatorów, który film chcą moderować, który film chcą, że tak powiem, poprowadzić. No i wtedy otrzymywały albo taką zgodę, albo proponowany został inny, na przykład, film. I wtedy po prostu podejmują pałeczkę, robią wprowadzenie, czyli to właśnie, o czym wcześniej mówiłam, żeby opisać, dlaczego ten film jest warty obejrzenia, co w nim jest ciekawego, zastanawiającego, na co zwrócić uwagę. I potem po prostu są zbierane informacje, właśnie taki moderator zbiera informacje zwrotne, czyli te opinie, moderuje dyskusje na forum i te najciekawsze oczywiście opinie są publikowane na stronie IKFON-u.
4: A powiedz mi, twojego doświadczenia jako uczestnika forum, jakie filmy budzą najwięcej emocji, kontrowersji? To są filmy polskie. Jakby co przesądza o tym tematyka poruszana w filmie, czy też na przykład same elementy konstrukcyjne filmu, gra aktorska? Co oceniają forumowicze, na co zwracają uwagę. A może to jest audiodeskrypcja, dyskusje toczą się na temat tego, czy film został w cudzysłowie należycie opowiedziany, czy pozostały jakieś niedomówienia. Jak to wygląda?
5: Tak, na dobrą sprawę, to co osoba, to inna opinia. Każdy z nas jest indywidualnością, więc każdy z nas inaczej odbiera dany film, na co innego zwraca uwagę, a takie dyskusje faktycznie wyłaniają dla niektórych jakieś tematy, które są, na które na przykład sami oglądając film nie zwrócili uwagi. A w dyskusji właśnie ktoś dostrzegł co innego, można się nad tym zastanowić, można dorzucić coś od siebie. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest tak jakby się po wspólnym oglądaniu filmu, mimo że każdy z nas ogląda to w innym zakątku Polski, to po prostu potem mamy możliwość porozmawiania o tym, co każdy zaobserwował, jak to odebrał, podzielić się swoimi wrażeniami. No nieraz jest tak, że miałam taki przypadek w czasie oglądania filmu W ciemności, że po prostu gdybym nie napisała na forum, nie wypowiedziała się, miałam wrażenie takie, że za chwilę emocje mnie, że tak powiem, rozsadzą. I wypisanie się na forum o swoich odczuciach, o swoim odbiorze uspokoiło mnie jakby. Także podzieliłam się, wrzuciłam z siebie te emocje, które miałam tuż po obejrzeniu. I przyniosło mi to taką ulgę i takie dzielenie się właśnie między sobą doznaniami. Myślę, że dla pewnych osób, dla niektórych osób jest takim troszeczkę może nawet oczyszczeniem, tak bym to ujęła.
4: A powiedz mi, czy w twoim odczuciu, kiedy obserwujesz to, co się dzieje na forum, widzisz wypowiedzi moderatorów, odpowiedzi uczestników i tak dalej, czy masz wrażenie, że to forum spełnia swoją rolę, że uczy ludzi kontaktu ze sztuką filmową? Czy ten odbiór jest coraz bardziej świadomy? Czy masz wrażenie, że ludzie zwracają uwagę na coraz to więcej szczegółów, coraz to nowe szczegóły, że to oglądanie filmu nie jest tylko taką czynnością towarzyszącą, nie wiem, weekendowym wieczorom, tylko staje się jakąś formą rozwoju duchowego i intelektualnego uczestników IKFON?
5: Tak, myślę, że to jest pewnego rodzaju prowokacja do tego, żeby nie obejrzeć tego filmu tak płytko, nie spłycić tego tematu, tylko właśnie zastanowić się nad pewnymi kwestiami i tu jakby daje przyczynek do tego to wprowadzenie, które no niemalże palcem pokazuje na pewne wartości czy pewne ważne sceny, na które trzeba zwrócić uwagę w czasie oglądania filmu, a potem to przemyślane, to przetworzone i jest opisywane. Mało tego, myślę sobie jeszcze, że jest taka kwestia, na którą tutaj z innymi uczestnikami zwróciliśmy uwagę, że jeśli ogląda się filmy właśnie z audiodeskrypcją, z osobami widzącymi lub słabo widzącymi, ale jednak coś tam na ekranie, prawda, jeszcze wzrokiem ogarniającymi, to audiodeskrypcja daje im taką możliwość zwrócenia uwagi na pewne szczegóły, których po prostu, na których normalnie oglądając bez audiodeskrypcji nie zwróciliby uwagi. I potem taka wymiana nawet czy w domach, czy między sobą tutaj na forum jest, okazuje się, że ta audiodeskrypcja pomaga nie tylko niewidomym, ale i właśnie widzącym, żeby na pewne w pewnych momentach po prostu dostrzec coś, co prawdopodobnie umknęłoby im, gdyby audiodeskrypcji nie było.
4: A czy oglądania filmów z audiodeskrypcją twoim zdaniem trzeba się nauczyć? Czy to jest tak, że trafiały się takie osoby? Bo ja przyznam szczerze, akurat tutaj mogę z własnego podwórka powiedzieć, mnie na początku, przy pierwszych filmach, to akurat jeszcze nie były filmy z audiodeskrypcją, przesyłane przez iQuon. Jeśli dobrze kojarzę, to pierwszy film, jaki udało mi się nabyć sobie prywatnie z audiodeskrypcją, to był Katyń. I pamiętam, że na początku troszeczkę mnie ta audiodeskrypcja rozpraszała. To znaczy odwracała moją uwagę od dialogów. Jakoś była takim, jakby to powiedzieć, czymś, co jakby zanim się wdrożyłam, troszeczkę mi ten odbiór psuło. I dopiero po drugim obejrzeniu tego filmu byłam już, że tak powiem, z tą audiodeskrypcją za pan brat o tyle, że właśnie stała się wtedy pomocą, a przestała być taką zagłuszarką jakby.
5: Tak, tak, jak najbardziej. Audiodeskrypcja no jest takim, jest pomocą, ale na której się trzeba, której się po prostu trzeba nauczyć. Trzeba ucho oswoić, wiedzieć, umieć rozróżniać też te pewne warstwy, bo przecież audiodeskrypcja no, opowiada obraz. Natomiast drugim uchem, że tak powiem, trzeba słyszeć dźwięk, nie wiem, przelatującego samolotu, czy
4: otwierane drzwi.
5: Prawda? To też jest tak jakby podpowiedź do obrazu. Trzeba to umieć pogodzić, zgrać. No i o ile w filmach polskich jest to no, trochę łatwiejsze, bo dialogi są wypowiadane po polsku i w tym momencie tylko między dialogami jest włożona audiodeskrypcja. Natomiast w filmach zagranicznych dochodzi jeszcze ścieżka lektorska, gdzie lektor czyta napisy, które pojawiają się przy dialogujących osobach. Także tam jeszcze jest to bardziej skomplikowane i oczywiście no, trzeba to umieć wychwycić. Na początku, tak jak mówisz, jest to czasem drażniące wręcz, ale w miarę oglądania kolejnych filmów, kolejnych produkcji, jakby człowiek się oswajał, tak jak z syntezą mowy też. Ktoś, kto nie ma do czynienia na co dzień z syntezą mowy i puścimy mu nasze gadacze w takim tempie jak my, to na nich pracujemy, no to dla nich to jest w ogóle jakaś kosmiczna mowa. A z czasem, prawda, ucho można oswoić i to, do wszystkiego się przyzwyczaić.
4: Jasne. Myślę, że to tyle o audiodeskrypcji, o forum i o dystrybucji oraz doborze produkcji filmowych oferowanych przez iQuon. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące działania iQuonu, czy też możliwości zostania jego uczestnikiem, możecie kierować je do Beaty pod numer telefonu 123 834 835, lub też przez komunikator Skype na tyflopodcast.net. Mam nadzieję, że również zadzwoni do nas osoba chcąca podzielić się swoją opinią na temat tego, jak korzysta się z oferty iQuonu, jakie filmy może okazały się takimi wyjątkowo zapadającymi w pamięć, może ogólnie o swoich wrażeniach. Bardzo do tego kontaktu zachęcam, a my do naszej rozmowy o iQuonie wracamy po przerwie.

0: Witam ponownie po krótkiej przerwie. Ala Witek, Babie Lato. W naszym studiu Beata Wiśniewska. Rozmawiamy dzisiaj o kulturze i sztuce filmowej. Teraz chciałabym szerzej rozwinąć zagadnienie festiwali kultury i sztuki filmowej osób niewidomych. Gdybyś mogła powiedzieć, Beato, coś o samych założeniach tych festiwali. Gdzie one się odbywają, w jakich cyklach, czemu służą, co jest na nich prezentowane, w ogóle jaką mają formułę?
1: Pierwszy taki festiwal kultury i sztuki osób niewidomych odbył się w Płocku we wrześniu 2011 roku i było to takie podanie w pigułce osobom niewidomym zaproszonym, właściwie wyłonionym w drodze rekrutacji na ten festiwal. Podanie w pigułce bardzo dużej dawki takiej esencji kultury i sztuki. W czasie festiwalu Płock staje się takim chyba najbardziej bogatym miastem, właśnie odpitujący wydarzenia kulturalne w Polsce. Dlatego, że na festiwalach, oprócz filmów z audiodeskrypcją naturalnie, są prezentowane też sztuki na deskach teatru dramatycznego. W Płocku są też, jest tam zwiedzanie muzeum właśnie z audiodeskrypcją, jest też koncert, są też koncerty od orkiestry płockich symfonicznych do jakichś.
0: Czekaj, Beato, gdybyśmy mogli wrócić do koncertów orkiestr płockich, bo przerywa mi cały czas.
1: Jest też właśnie koncerty orkiestry symfonicznej płockiej, są też takie koncerty poezji śpiewanej i różne, naprawdę przekrój jest ogromny. Jest
0: Czyli też filmy z audiodeskrypcją, projekcje, tak? Sztuki z audiodeskrypcją, koncerty muzyczne, tak? Co jeszcze?
1: Zwiedzanie muzeów, zwiedzanie Płocka.
0: A czy te, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, czy te muzea na czas, że tak powiem, festiwalu są jakoś przygotowywane pod kątem osób niewidomych? Można, nie wiem, dotknąć eksponatów lub są one jakoś opisywane, otrzymujemy jakiś zestawik audio do słuchania sobie, tak, jak to wygląda?
1: Dokładnie tak, są i zestawy audio i jest możliwość dotknięcia oczywiście wybranych, wiadomo, eksponatów. Były też na przykład zrobione wypukłe fasady, prawda, niektórych budynków, które można było pod palcami, że tak powiem, poznać. Jest naprawdę olbrzymi przekrój przez kulturę, sztukę. Jesteśmy tak jako uczestnicy nasyceni tym wszystkim, żebyśmy przez następny rok mogli tym żyć i wytrzymać do następnego festiwalu, który jest po prostu tak bogaty w wydarzenia, że naprawdę nie ma czasu na nic poza kulturą i sztuką.
0: To jest ogromne przedsięwzięcie, bo i muzea, i kultura filmowa, sztuki teatralne, koncerty, tak jak wspominałaś. Powiedz mi, ja szczerze mówiąc, dopóki nie miałam możliwości porozmawiania z tobą na temat IKFON-u i rozszerzyłyśmy tą naszą dyskusję również o festiwale, nie miałam w ogóle pojęcia, że coś takiego się odbywa. A tutaj z tego, co słyszę, to powiedzmy event na bardzo dużą skalę. Jest duże zainteresowanie tym wydarzeniem kulturalnym. Świadomość wśród osób niewidomych jest, że w ogóle coś takiego się odbywa. Jakie są twoje odczucia w tej materii?
1: No oczywiście pierwszy festiwal, wiadomo, że nie wiedzieliśmy jeszcze, jak to będzie zorganizowane, jak tego jest dużo i tak dalej, więc, ale z roku na rok po prostu jest coraz większe zainteresowanie. Pierwszy był raczej tylko dla stacjonarnie w Płocku tych osób, które przyjechały, które się zapisały dużo wcześniej. Natomiast w zeszłym roku już można było dojechać, powiedzmy, nie przez całe dwa tygodnie być tam na miejscu, ale przyjechać na wybrane imprezy, na wybrane wydarzenia kulturalne. A w tym roku ten festiwal zostanie skrócony do tygodnia, ale będzie miał troszeczkę inną formę jeszcze, także organizatorzy nas co roku czymś nowym zaskakują, coś nowego dokładają, zmieniają i tak dalej. I chciałam powiedzieć, że jeszcze taką jedną istotną rzeczą na festiwalu są warsztaty teatralne prowadzone przez Mariusza Pogonowskiego, który jest aktorem i reżyserem. I na pierwszym festiwalu w trakcie pobytu braliśmy udział w wyreżyserowanej przez niego sztuce Metterlinga Ślepcy, którą zagraliśmy w zupełnych ciemnościach dla widzów w Teatrze Dramatycznym w Płocku. Natomiast w zeszłym roku powstała też za jego przyczyną, że tak powiem, sztuka Manufaktura Obrazu, złożona z opowieści osób niewidomych, jak sobie w życiu radzą, co im przeszkadza, co drażni, co boli, z którą tą sztuką pojechaliśmy jeszcze w tej chwili, jesteśmy na świeżo po wyjeździe do Darmstadt, czyli takiego partnerskiego miasta Płocka, żeby uczcić 25. rocznicę tego partnerstwa między miastami.
0: Rozumiem. A jeśli możesz powiedzieć mi, kto jest organizatorem tego przedsięwzięcia? Bo tutaj, że tak powiem, należą się, no powiem kolokwialnie, same ochy i achy, bo przygotowanie tak dużego przedsięwzięcia dla grona odbiorców takiego zawężonego, powiedzmy sobie, bo to oczywiście przyjść może każdy, natomiast chodzi mi o to, komu jest dedykowane. To po pierwsze jest sprawa taka dosyć ryzykowna, po drugie wymagająca zaangażowania jednak specjalistów, bo i przygotowanie sztuk z audiodeskrypcją, i filmów z audiodeskrypcją, i przygotowanie wszystkich tych obiektów muzealnych na przyjęcie osób niepełnosprawnych i zrobienie tego w taki sposób, aby to wszystko miało ręce i nogi i działało jak należy, no tutaj wymaga najwyższych słów uznania.
1: No więc oczywiście jak najbardziej i to jest, te słowa uznania należą się jak najbardziej przewodniczącej stowarzyszenia de facto, pani Renacie Nych, która jest osobą bardzo energiczną, której bardzo zależy na ludziach, na beneficjentach, dopina wszystko na ostatni guzik i jest po prostu, jest wszędzie, jest tak pełna energii, mocy, uznania dla swoich beneficjentów, że wspiera nas i załatwia, że tak powiem, wszystko od A do Z. Natomiast wiceprzewodniczącym stowarzyszenia jest pan Jerzy Myszak, który realizuje jakby pomysły pani Renaty, pisząc dobre projekty i ta ich współpraca naprawdę owocuje świetnymi pomysłami, takimi inicjatywami, których nigdzie indziej nie ma, takimi niepowtarzalnymi, bo tak. Poczynając od e-kiosku z prasą, z którym zaczynali projektem swoje istnienie stowarzyszenia przez właśnie te festiwale, IKFON i całe mnóstwo innych inicjatyw dotyczących właśnie takiego znoszenia barier w dostępie do informacji, do kultury i osób właśnie niewidomych. To jest ich, że tak powiem, oczkiem w głowie i starają się to realizować z całych swoich sił, dużo zaangażowania, I tak jak powiedziałaś, trzeba masę pracy i dużo cierpliwości i dużo zaangażowania, żeby to wszystko dopiąć na ostatni guzik, bo no wiadomo, że taką grupę osób, która przyjeżdża na festiwale, to jest naprawdę olbrzymia rzesza ludzi, łącznie z gośćmi i wolontariuszami, którzy tam na miejscu w Płocku pomagają osobom niewidomym w dotarciu do miejsc kultury, czyli do kina, do teatru i są z nami właściwie na każdym kroku. No więc to organizacyjnie jest bardzo, bardzo na bardzo wysokim poziomie.
0: Rozumiem. A powiedz mi, Beato, festiwale to sztuka, ale to także goście. Z tego, co zdążyłam się zorientować, mieliście możliwość przyjmowania, zapraszania na swoje festiwale naprawdę znamienitych gości, bo kultura i sztuka to dzieła.

0: skansenie wsi mazowieckiej w sierpcu. Mogliśmy sobie z nią wcześniej porozmawiać, dopytać o różne sprawy, zrobić zdjęcia, autografy i tak dalej, czego prawdopodobnie jako zwykli użytkownicy, że tak powiem, sztuki, nie mielibyśmy takiej możliwości spotkania się. Gościliśmy też pana Jerzego Janeczka, odtwórcę roli Wici w Samych Swoich. Był też z nami, wtedy go właśnie poznaliśmy, Maciej Gil, który jest przewodniczącym DKF-u, czyli Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Polsce. I już jakby do nas będzie już po raz trzeci chyba z nami w tym roku, bo bardzo spodobało mu się to, że właśnie jesteśmy otwarci na kulturę, na sztukę, że reagujemy bardzo dobrze, że potem po każdej, raczej staramy się tak, żeby po każdym wydarzeniu kulturalnym, po każdym filmie była jakaś dyskusja. I powiem szczerze, że goście, którzy przyjeżdżają tam, w ogóle są zachwyceni naszą aktywnością, bo bezprzewodowy mikrofon, który jest od przekazywany od jednej osoby do drugiej, które chcą się wypowiedzieć, po prostu po tej sali fruwa wiruje, nie nadążamy, nie nadążają go podawać. Tyle osób chce się wypowiedzieć, tyle osób chce zadać pytanie, tyle osób chce podzielić się swoimi wrażeniami i podobno jesteśmy tutaj, nawiążę znowu do ikwonu, że jesteśmy najbardziej prężnym klubem dyskusyjnym właśnie filmowym w Polsce. Tak nam to przedstawił pan Maciej Gil. Halo? Halo?
1: I Alicja znowu się rozłączyła, nie wiem o co chodzi. Halo, czy mamy Alicję po drugiej stronie? Dobrze, to prawie jak w Milionerach, przy telefonie do przyjaciela, łączymy się ponownie z Alicją. Próbujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Witamy Alicję ponownie. Nawet uroczyście dźwięk łączenia poszedł na antenę. I ja zresztą też ponownie. Mimo zakata, że nie jestem na antenie, bo sytuacja kryzysowa. Dobrze, witamy ponownie za to.
2: Jakieś dzisiaj chochliki się sprzysięgły przeciwko nam. Gdybyś mogła, Beato, jeszcze powtórzyć od momentu, w którym opowiadałaś o tym, jak chętnie publiczność dzieli się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami.
1: Został uznany za najbardziej prężny klub dyskusyjny.
0: Tak, zostaliśmy uznani za ten ikwon właśnie. Maciej Gil stwierdził, że jest to najbardziej prężnie działający klub dyskusyjny, mający tylu członków i tak żywo reagujący na sztukę. I to były osoby, które były na pierwszym festiwalu gośćmi, natomiast na drugim, no powiem, że było ich znacznie więcej, bo z reżyserów przyjechał Mitja Okorn, reżyser Listów do M, był też Leszek Dawid, Bartosz Konopka, no a z aktorów mieliśmy zaszczyt gościć panią Ewę Ziętek, pana Roberta Więckiewicza, Andrzeja Grabowskiego, no i ikonę polskiego aktorstwa, pana Andrzeja Seweryna. Z nimi wszystkimi mieliśmy możliwość porozmawiania. Miałam też zaszczyt poprowadzić spotkanie z panem Robertem Więckiewiczem. Tak naprawdę wszyscy przyjeżdżali do nas z taką dużą dozą niepewności, nieśmiałości, kim jesteśmy, co to za osoby.
2: Co specjalnie nie dziwi, dlatego że kino na ogół kojarzy się z obrazem, a jak obraz ma się do osób niewidomych, może trudno sobie

0: komuś postronnemu wyobrazić, prawda? Jak odbiór tego obrazu.
1: Dokładnie tak. I tam na miejscu dowiadywali się, co to jest audiodeskrypcja, że możemy sobie poradzić się z komputerem dzięki udźwiękowieniu, że buszowanie w internecie też nie sprawia nam dzięki temu trudności poznać nas bliżej. I odjeżdżali już naprawdę tacy rozluźnieni, rozweseleni, za pan brat, bardzo chętnie chcą do nas wrócić. Także no jest nam niezmiernie miło, że te obydwie strony jakoś się zbliżają do siebie. My mamy możliwość, że tak powiem, od zaplecza poznać aktorstwo i ich drogę do kariery i różne przemyślenia też, bo różne padają pytania z sali. Natomiast aktorzy i reżyserzy zbliżają się po prostu do naszego środowiska osób niepełnosprawnych, niewidomych i już ich przestajemy przerażać. Tak sobie to odbieramy.
0: Rozumiem. To rzeczywiście plejada gwiazd imponująca. A mam takie pytanie. Załóżmy, że mam ochotę wziąć udział w tegorocznym festiwalu. Mam zamiar obejrzeć filmy, skorzystać z koncertów i innych atrakcji oferowanych na Festiwalu Kultury i Sztuki. Gdzie można zasięgnąć informacji o tym, jak to zrobić, kiedy w ogóle festiwal się odbędzie i jak to wygląda od strony praktycznej? Czy może masz jakieś wskazówki dla potencjalnych beneficjentów, gdzie można się zatrzymać, jak należy sobie tam ewentualnie zarezerwować pobyt, jak to wygląda?
1: To znaczy tak, w tym roku, tak jak mówiłam, jest pewna zmiana, bo festiwal troszeczkę zmienia swoją formułę jakby. Będzie trwał od 14 do 21 września i będzie troszeczkę miał taki cykl przedpołudniowy, popołudniowy i wieczorny. Każdy z tych cykli będzie dotyczył czego innego. I tutaj już organizatorzy zapewne zadbają o to, żeby było to wypełnione jak najciekawszymi spotkaniami i filmami. Natomiast jeśli chodzi o samą rekrutację na cały ten tydzień, rekrutacja niestety już została zakończona, ale oczywiście w samym Płocku jest to otwarty projekt, bo jeśli ktoś przyjedzie do Płocka na ten czas i będzie chciał skorzystać z tych filmów, obejrzeć przedstawiane czy sztuki, czy koncerty, to myślę, że będzie można z tego skorzystać. Ale ja tutaj nie jestem organizatorem, więc nie mogę się w tej kwestii wypowiedzieć do końca, bo nie wiem, jak stowarzyszenie zaplanowało przyjęcie takich osób z zewnątrz. Więc myślę sobie, że gdyby ktoś chciał skorzystać i jeszcze się dopytać o pewne rzeczy, to może to zrobić mailowo lub telefonicznie, korzystając z danych na stronie stowarzyszenia, czyli www.defacto.org.pl.
0: Rozumiem. Zatem wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzania stron stowarzyszenia, ponieważ można tam znaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących realizowanych przez stowarzyszenie projektów. Oczywiście zachęcamy do uczestnictwa w klubie internetowym, klubie filmowym osób niewidomych, do uczestnictwa jak najbardziej aktywnego, oglądania filmów, dzielenia się wrażeniami na forum i oczywiście zachęcamy do uczestnictwa w festiwalach, na ile będzie to możliwe. Ja tak już na sam koniec, korzystając z okazji, że mam możliwość gościć Cię dzisiaj w studiu, chciałabym, żebyś pokrótce przybliżyła mnie i słuchaczom nową, bardzo taką z mojego punktu widzenia ciekawą, nowatorską i interesującą inicjatywę, jaką jest obywatelskie forum
1: Portal Obywatelski Osób Widzących. Tak to się nazywa. W skrócie POM, który można właśnie poczytać sobie na tematy w nim zawarte na stronie www.poon.forum.pl.
0: Nim ktoś tam zajrzy, gdybyś mogła w paru słowach powiedzieć, jakby co jest zadaniem portalu, komu będzie służył, co omawiał.
1: Takim głównym celem jest przybliżanie spraw obywatelskich osób niepełnosprawnych, głównie niewidomych. Jest tam 5 działów. W jednym są publikowane artykuły od czytelników właśnie, którzy oczywiście zachęca stowarzyszenie do tego, żeby tam pisać o barierach napotykanych przez osoby niewidome, o sprawach, które dotykają, które można w jakiś sposób rozwiązać, które też drażnią i które też jakby są dla nas wszystkich wspólne, o których się dosyć, nie wiem, mało pisze, mało mówi. Te publikacje będą komentowane przez prawników, których stowarzyszenie w tym celu pozyskało. I taki na zasadzie pokazania odbicia danego problemu w prawie polskim i też możliwości jakby rozwiązania tych problemów, jakie są sposoby wyjścia z danych opresji.
0: Czyli taki o charakterze poradniczym, tak? Porady prawnej.
1: No, tak, porada prawna będzie to taki miało charakter. Drugi dział jest w dziale wiadomości, tam jest też kilka wątków, począwszy od newsów prawnych, czyli też co się w prawie polskim dzieje, co się zmienia, powiązane właśnie z takimi krótkimi objaśnieniami prawników przekładanych na język zwykłego zjadacza chleba, prawda, żeby to nie było takie bardzo mądre i niedostępne dla nas. Będą w ten sposób to komentować prawnicy. Oczywiście jest tam wątek dotyczący zatrudnienia, wątek dotyczący kultury i świadczeń i ogłoszeń, także tutaj jest sporo tego wszystkiego do poczytania, pozbierane naprawdę z różnych źródeł. Jest też dział dotyczący dobrych praktyk. Tutaj też są zbierane jakby ze wszystkich stron Polski i ze świata dobre działania, pozytywne działania, które są prowadzone na rzecz osób niepełnosprawnych i też albo ze źródeł czasopism, albo od osób, które coś mają do powiedzenia w tej kwestii, doznały dobrych jakichś rozwiązań w naszym kraju, czy tym też na świecie. Jest też Hyde Park, czyli takie miejsce, pole wymiany poglądów do stworzenia jakichś tam wspólnych wniosków, do wypracowania jakichś rozwiązań. No i dział piąty to są pytania i odpowiedzi. Tam jest stworzona lista mailingowa dotycząca podatków, czyli jeśli ktoś ma problem z jakimkolwiek prawem podatkowym w Polsce, no to na taką listę może się zapisać, może tam swój problem zatytułować i podać i prawnicy ten problem omówią też właśnie takim prostym językiem, jak można rozwiązać dany problem, jak to wygląda w prawie podatkowym. No i takie już, że tak powiem, esencje, czyli pytanie i odpowiedź na koniec będzie na forum właśnie prezentowana już. Można tam, natomiast na liście mailingowej można też się wypowiedzieć nie tylko jako prawnik, ale też jeśli ktoś miał podobny problem, podobne zdarzenie, jak to rozwiązał i jak do tego podszedł, też się może włączyć w dyskusję. Takich właśnie na razie pięć działów, do których no, zachęcałabym, bo są wartościowe jako informacja. No i te komentarze prawne są też, uważam, dosyć ciekawe.

0: i bezpłatne. A w dzisiejszych czasach, kiedy najprostsza porada prawna to jest najczęściej kwota sporego rzędu i spory wydatek, tutaj taka oferta uzyskania bezpłatnych porad prawnych od fachowców jest bardzo rzeczą taką przydatną i wydaje mi się odpowiednią. W takim razie zachęcamy do korzystania z portalu obywatelskiego osób niewidomych. Ja dziękuję Ci, Beato, za udział w dzisiejszej naszej audycji. Mam nadzieję, że przybliżyłaś i mnie, i naszym słuchaczom możliwość kontaktu z kulturą, sztuką, jaką daje internetowy klub filmowy osób niewidomych. Serdecznie Państwa zachęcam do korzystania z oferty. Tak jak mówię, dziękuję Ci, Beato, za przybycie do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Ala Witek. Zapraszam na kolejne Babie Lato za 2 tygodnie. Dziękuję, do widzenia Państwu. Dziękuję i do widzenia Tobie, Beato.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia, dobranoc.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu wtorek, to 25 dzień stycznia 2022 roku. Rozpoczynamy 117 spotkanie tyflo-przeglądowe. Witamy Was bardzo serdecznie w dzisiejszym męskim i w dodatku jeszcze trochę uszczuplonym składzie. Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki.
1: Dzień dobry.
2: Witajcie.
0: I mówiący te słowa Michał Dziwisz, witamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejną porcję wieści dotyczących tego, co tam w technologiach dla osób niewidomych interesującego się dzieje. Tych informacji troszkę mimo uszczuplonego składu mamy, a jakie to będą informacje, o tym teraz pokrótce opowie Robert.
1: W tym tygodniu w Tyflo-Przeglądzie. Bezinwazyjny glukometr już w przedsprzedaży. Zoom R20, przenośne i dostępne studio muzyczne. Cable One, kolejna brajlowska klawiatura do sterowania smartfonem. MathCat, kontynuacja MathPlayera. Era doczekała się kanału RSS. ICC 2022 w Portugalii. Apple może wyłączać automatycznie redukcję tła po usłyszeniu naszego imienia. Jak opisywać wykresy niewidomym? Na MID już to wiedzą. Nagroda Holmana rusza tegoroczna edycja. Przeglądarka Chrome zaczyna powoli opisywać grafiki po polsku. Kolejne bioniczne oko, tym razem w Wielkiej Brytanii. O co postulują niewidomi i niedowidzący w przededniu francuskich wyborów prezydenckich. Action Audio ponownie na Australian Open. AirPodsy mogłyby w przyszłości reagować na konkretne słowa lub osoby. Quarto, system do tworzenia publikacji naukowych w Markdownie. Ear Trumpet, Windowsowy mikser głośności na sterydach. Wi-Fi Sweet Spots, dźwiękowy pomiar prędkości Wi-Fi w naszym domu.
0: I takie informacje mamy na razie, ale już widzę w notatkach, że mamy troszeczkę więcej tych wiadomości, a pewnie do czasu, aż się z Wami pożegnamy, to tych informacji będzie jeszcze, jeszcze więcej. Oczywiście może tak się stać za Waszą sprawą, jeżeli macie na to ochotę, jeżeli macie ochotę się z nami czymś interesującym podzielić, no to śmiało. kontakt.tyflopodcast.net to jest namiar na nas, tu możecie do nas pisać, tam jest też link do naszego Zooma, więc możecie zadzwonić. No i oczywiście Facebook też się poleca Waszej uwadze, bo również tam możecie do nas pisać. Ja będę

0: to wszystko przeglądał, sprawdzał, o czym do nas piszecie, no i będę to czytał. A teraz już przechodzimy do informacji bieżących. Zaczynamy od Visual Studio Code, czyli takiego narzędzia, za pomocą którego możemy programować i teraz będzie to łatwiejsze, bo właśnie to środowisko wprowadza dźwięki dla osób niewidomych. Na ten temat więcej, Mikołaj.
1: Tak, to jest funkcjonalność, która na razie pojawiła się w wersjach Insider, czyli w wersjach testowych, takich no mniej stabilnych, ale tak. Dźwięki jak najbardziej się pojawiły. Pojawiły się dla osób, które używają czytników ekranu, ponieważ to oprogramowanie jest już wyposażone w specjalny tryb dla osób, które takiego właśnie czytnika ekranu używają. Tam jak my je uruchamiamy, to nas się oprogramowanie bodajże nawet zapyta, że używasz czytnika ekranu, wykryliśmy uruchomiony czytnik ekranu, w związku z czym włączyliśmy tam tryb optymalizujący pracę pod właśnie takie czytniki i tam możesz ewentualnie ten tryb sobie wyłączyć, jeżeli nie o to ci chodzi. No i teraz w tym trybie pojawiły się właśnie dźwięki. Na co mamy dźwięki? Dźwięki mamy na zdarzenia, które dotyczą jakby konkretnej linii. Jeżeli poruszamy się w edytorze, poruszamy się po tekście, najedziemy na konkretną linię i ta linia ma w sobie, że tak powiem, coś niezwykłego, to zostaniemy o tym poinformowani dźwiękiem. I teraz tak, o czym nas takie dźwięki będą informować? Po pierwsze będą nas informować o błędach. Jeżeli w danej linii jest błąd, tam gdzie osoba widząca zobaczy podkreślenie lub inny jakiś wizualny no, znacznik, że coś jest w tej linii ewidentnie nie tak, to my no do tej pory nie mieliśmy takiej bezpośredniej informacji. Oczywiście mogliśmy sobie przejść gdzieś tam do panelu błędów i znaleźć z listy, wyszukać sobie błąd, kliknąć w niego i wtedy przeskoczyć do linii, ale tak po prostu nawigując i pisząc i nawigując po kodzie nie otrzymywaliśmy takiej informacji. Teraz już taką informację otrzymamy. Po drugie, otrzymamy informację o tak zwanych breakpointach, czyli jeżeli tworzymy sobie program, możemy oznaczyć sobie jakąś linię, że podczas no, wykonywania tego programu ma nastąpić zatrzymanie wykonania w tej linii, w tym miejscu i my sobie wtedy będziemy mogli zobaczyć, w jakim stanie program jest, zobaczyć, czy nam wszystko do tej pory zadziałało tak, jakbyśmy chcieli i na przykład przesuwać sobie potem linia po linii i obserwować, jak się na przykład stan zmienia, albo włączyć od razu na przykład kontynuowanie dalszego wykonania. Takie rzeczy się robi, żeby sprawdzić, no, gdzie jest błąd i co nie działa, jeżeli wiemy, że coś nam nie działa, próbujemy dojść co. No i to też był problem dla użytkowników screenreadera, że jeżeli my sobie takie breakpointy pozakładaliśmy, to my nie wiedzieliśmy, bo nam screenreader nie przeczytał i to jest w wielu edytorach problem, gdzie one do końca są i musieliśmy się gdzieś dobierać, doszukiwać jakichś okienek specjalnych z listą ich wszystkich względnie opcji usuń wszystkie i sobie po prostu je na nowo porobić, bo nie mieliśmy informacji o tym, gdzie one się znajdują, gdzie osoba widząca po prostu przy konkretnej linii ma jakiś taki znacznik, który mówi, że on tam właśnie jest. No my teraz też taki znacznik mamy w formie właśnie dźwięku, jeżeli się na danej linii ustawimy. Kolejną rzeczą, o której będziemy informowani, to są tak zwane inline suggestions. To są sugestie dotyczące konkretnej linii. Jeżeli nam edytor sugeruje wpisanie lub zmianę czegoś, to o tym nas też dźwięk poinformuje. Dotyczy to również tego nowego modułu GitHub Copilot, który Microsoft ostatnio wprowadza, czyli no, wypełniania kodu automatycznie przez sztuczną inteligencję. Te sugestie oferowane nam przez ten moduł również pojawiają się właśnie w tej formie, którą to będzie można oznajmiać sobie dźwiękami. I kolejną, ostatnią rzeczą, na którą w tym momencie mamy dźwięk, jest tak zwane zwijanie bloków. Mamy coś takiego w językach programowania, że pewien blok kodu, który zaczyna się jakąś linią, jeżeli nas w danej chwili nie interesuje, nam w danej chwili przeszkadza, w danej chwili akurat chcemy sobie przejść szybko do innej części pliku, możemy zwinąć. I wtedy on nam się jakby nie będzie pojawiał, będziemy widzieć tylko pierwszą jego linię, a całą jego zawartość, to co on ma w środku, będziemy mieli ładnie zwiniętą, jak nam będzie znowu potrzebna, to sobie ją możemy z powrotem rozwinąć. To jest funkcja, której raczej osoby niewidome nie używały, rzadko używały, no dlatego, że ciężko jest nam potem stwierdzić, co my mamy zwinięte, a co nie. I nam się powiedzmy wydaje, że tam nic nie ma, a tam się jednak okazuje, że coś jest. Bo no, to, co tam jest, jest po prostu niewidoczne, jest po prostu zwinięte i schowane. No teraz ten problem nam również zniknie, bo jeżeli tylko ustawimy się na linii, no, która jest zwinięta, która jest początkiem takiego zwiniętego bloku, to nas edytor poinformuje dźwiękiem, że się na takiej linii ustawiliśmy i wtedy wiemy, że no, coś tam w środku jest. Jeżeli chcemy sobie to zobaczyć, to musimy sobie to ręcznie rozwinąć. I no, są to nie mniej, nie więcej te znaczniki, które przy liniach mają również osoby widzące, no, do których my do tej pory nie mieliśmy dostępu. A w tym momencie, no, na razie w wersjach Insider ten dostęp mamy. Ta funkcjonalność jest oczywiście, no, na razie w stadium bardzo wczesnego rozwoju. To jest kwestia, nie wiem, ostatnich bodajże 2 tygodni, gdzie to się pojawiło. Na razie tam jest jeszcze kwestia do ustalenia, na przykład z głośnością, tam są jeszcze jakieś czasami błędy, czasami to nie do końca działa tak, jakby ludzie chcieli. Tam oczywiście twórcy, deweloperzy są też otwarci na sugestie od ludzi. Jest cały duży wątek na GitHubie, który będzie podlinkowany w komentarzu do audycji, więc jeżeli ktoś używa, jeżeli ktoś by chciał zgłosić deweloperom jakieś sugestie, no to one się oczywiście, to je oczywiście można również zgłaszać, komentując pod tym wątkiem, pod tym issue tak zwanym, do którego będzie link.
0: Pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, i przypuszczam, że nawet znam na nie odpowiedź. Te dźwięki, jak rozumiem, są przypisane na stałe, nie można ich zmieniać.
1: Na razie tak, bo na razie to jest prototyp, ale mówi się o tym, zwłaszcza, że no, biorąc pod uwagę, że ten edytor ma bardzo rozbudowaną konfigurację i tam mnóstwo różnych dziwnych parametrów, włącznie na przykład z własnymi skrótami klawiszowymi, nawet zależnymi od kontekstu, czyli że na przykład w tym konkretnym edytorze, jeżeli używamy tego konkretnego języka i tego konkretnego folderu, ten skrót ma robić to, a we wszystkich innych wypadkach ma robić coś innego, możemy sobie ustawiać, więc podejrzewam, że prędzej czy później taka konfiguracja się pojawi. Na razie również nie ma konfiguracji głośności. Na razie to jest głośność domyślna systemowa, ale autorzy powiedzieli, że oni są otwarci na sugestie i jeżeli znajdą się użytkownicy, którzy będą narzekać, jedni, że to jest za głośno, drudzy, że to jest za cicho, no i się okaże, że ta głośność jedna dla wszystkich to jednak nie jest dobry pomysł, to w tym momencie zostanie również dodana taka opcja, żeby sobie tą głośność ręcznie ustawić parametrem w preferencjach. No wiadomo, na razie nie ma się tu nie wiadomo czego i nie wiadomo jakiej konfiguracji spodziewać, zwłaszcza, że funkcjonalność ma dopiero 2 tygodnie i jest dostępna na razie w wersjach testowych i jest bardziej trochę testem, eksperymentem, żeby zobaczyć, co należy zmienić, niż czymkolwiek więcej. Ale o tym się mówi i o tym się jak najbardziej myśli i też jeżeli ktoś no, uważa, że w ten czy inny sposób powinno być coś takiego zrobione, to autorzy jak najbardziej poszukują takich głosów od społeczności.
0: Wśród naszych prowadzących dziś nie ma Tomka Bileckiego, ale myślę, że gdyby był, to byłby żywo zainteresowany kolejną informacją, jaką tym razem przygotował Paweł, a dotyczy najnowszego dzieła tej firmy, która już znana jest w środowisku niewidomych, czyli Zooma, różnych urządzeń spod marki Zoom. Tym razem mamy coś, co nazywa się R20 i to jest przenośne środowisko muzyczne, dźwiękowe. Co to właściwie, Pawle, jest? Co się pod tym kryje? No i w dodatku jest to jeszcze dostępne.
2: Tak, to jest takie przenośne studio. Studio, które służy do tworzenia muzyki w trasie. Jesteśmy gdzieś sobie na jakimś gigu, na jakimś jam session, czyli no nie w domu, nie w studio naszym takim, w którym zazwyczaj pracujemy i chcemy coś potworzyć wspólnie i najlepiej jeszcze to jakoś sensownie zarejestrować. No i R20 jest takim przenośnym studiem, które ma 16 ścieżek, czyli jest to edytor wielościeżkowy, edytor sprzętowy. Tu się mówi o takim pojęciu, pewnie właśnie Tomek by się bardziej orientował, plus osoby nas słuchające, które bardziej się orientują w dźwięku, jak DAW-less, DAW-less work, czyli jakby, że nie pracujemy w tym edytorze, w tej stacji roboczej, takiej tradycyjnej, jak my znamy, tylko właśnie bez niej i Zoom jest poniekąd tą naszą stacją roboczą. On ma w sobie ekran dotykowy, ma jakieś wbudowane efekty i multi-efekt, to jest chyba bardziej do gitar jakaś sprawa. Jest też jakiś syntezator ośmiokanałowy, 16 ścieżek, tak jak wspomniałem, mikser nawet na kilka wejść, wejście na MIDI, no i to, co dla nas jest najważniejsze, wejście na dongla z Bluetoothem, dzięki to któremu Bluetoothowi i donglowi możemy połączyć się z aplikacją dedykowaną temu urządzeniu, która została w pełni dostosowana do użytku z voice-overem i talkbackiem. Nie, przepraszam, tylko z voice-overem, bo chyba na Androida tych apek nie ma. W ogóle ciekawa jest historia tego, jak Zoom do tego doszedł, żeby się dostępnością zainteresować. Otóż Stevie Wonder okazuje się, że jest żywo zainteresowanym i od lat zadowolonym użytkownikiem produktów Zoom, który kiedyś zwrócił się do nich z taką prośbą, że no fajnie się tych produktów w zasadzie używa, one są profesjonalne, dobrej jakości, nawet proste w obsłudze nie widząc, no ale byłoby dobrze, gdyby wszystko było tam dostępne i wszystkie parametry dało się odczytać i wszystkie ustawienia dało się bezbłędnie zmieniać. No i oni gdzieś zachęceni feedbackiem od Stevie'ego Wondera samego, jak i też pewnie innych.
0: Jak Stevie prosi, no to się nie odmawia.
2: No to się nie odmawia, to prawda. I zaczęli nad tym pracować. Pierwszym produktem w ogóle, który wyszedł, który już dało się sterować aplikacją, był to, zdaje się, efekt basowy do gitar B6, jeżeli dobrze kojarzę. I tam już była aplikacja dostępna. Natomiast teraz wychodzi R20. Już wiemy, że Jonathan Mosen planuje zakupić taką jednostkę i zrobić o niej jakiś podcast, więc no to nie jest tylko coś, co będziemy gdzieś, myślę, tutaj czytali, jakieś specyfikacje techniczne, ale jest też duża, duża szansa, że w jakiejś niedalekiej przyszłości usłyszymy też, jak się z takim urządzeniem pracuje. Ja szczerze mówiąc liczę też na to, ja nie wiem, czy Zoom w ogóle jeszcze robi jakieś takie rejestratory, jakie my znamy, tak jak my mieliśmy te serii H. Chyba się bardziej skupili teraz na tych zestawach takich do podcastingu przenośnego, czyli to już nie jest standardowy rejestrator, a taki de facto przenośny mikser, gdzie my możemy wpiąć mikrofony swoje i to takie na XLR, gdzie my możemy podłączyć telefon na Bluetooth i streamować muzykę albo kogoś podłączyć tam jakiegoś gościa przez rozmowę audio, gdzie my możemy regulować na mikserze każdym suwakiem osobno mikrofon, gdzie tak naprawdę to urządzenie leży na stole, a my tylko do niego doczepiamy to, co jest nam potrzebne i realizujemy tak naprawdę no, podcast, czy audycję radiową, czy jakiś wywiad.
0: Tak, to są bardzo fajne urządzenia, na przykład też Rode ma coś takiego
2: Rode
0: w swojej
2: nawet
0: ofercie.
2: Aha. Tak.
0: I tego typu urządzenia są o tyle też ciekawym rozwiązaniem, bo oprócz tego, że oczywiście mamy to, o czym mówisz, czyli że możemy sobie tam kilka źródeł dopiąć, mamy możliwość podłączenia na przykład telefonu bezprzewodowo, możemy sobie coś tam na USB jeszcze wetknąć, jakieś źródło audio takie klasyczne, tradycyjne, to jeszcze do tego mamy efekty. Mamy efekty...
2: Giglownice, tak?
0: Tak, tak, ale też efekty na przykład na mikrofonach, że mamy od razu to, co zazwyczaj w stacjach radiowych osiąga się jeszcze osobnym pudełkiem, co na przykład my tu też mamy zresztą, takie dodatkowe efekty, dzięki którym nas troszeczkę lepiej słychać, to już jest w tym urządzeniu. To po prostu wciskamy jeden przycisk, włączamy to i to już jest dostrojone specjalnie pod mowę. Tam nawet niespecjalnie trzeba się na tym znać, nie trzeba umieć tego jakoś nie wiadomo jak ustawiać, tylko po prostu mamy już całkiem przyjemny dźwięk, który jest przystosowany do większości ilości głosów, a dodatkowo jeszcze te urządzenia mają kartę, czy tam slot na kartę SD i tam się to po prostu wszystko nagrywa, więc też odchodzi nam to ryzyko, że na przykład coś się z komputerem stanie, coś się zawiesi, to po prostu się rejestruje niezależnie od tego, co i gdzie jeszcze dodatkowo robimy.
2: To prawda, no i to są bardzo poręczne urządzenia gdzieś tam. No część takich rzeczy można na przykład realizować też oczywiście budżetowo i nie na taką ilość źródeł, ale z efektami, z jakimiś tam doczepionymi gośćmi na Backpack Studio na przykład na iOSie.
0: Oczywiście.
2: Więc pomyślmy sobie o tym jako takim sprzętowym backpacku, tylko jeszcze z opcją doczepiania przeróżnych źródeł i peryferiów. No i jest to całkiem fajny zestaw do robienia właśnie jakichś wywiadów, jakiegoś słowa, do tworzenia też słowa. Nie wiem, jaki jest kierunek Zooma, czy to są tylko i wyłącznie te urządzenia, które oni teraz produkują. Mam wrażenie, że rejestratory to tak na ten moment nie bardzo. No i oznacza to, że są to kolejne urządzenia, gdzie ktoś pomyślał i tym się będzie dało sterować. Ja cały czas uważam, że poniekąd szkoda, że ta dostępność jest realizowana przez doczepianie właśnie zewnętrznych aplikacji. Ja wiem, że to jest najtańsze, ja wiem, że to jest najprostsze. Natomiast zawsze jest gdzieś ten man in the middle, zawsze jest ten element po drodze, który może nawalić, czyli połączenie Bluetooth, czyli nasz smartfon, czyli coś i co wtedy. Natomiast dobrze, że coś się dzieje, dobrze, że firmy o tym myślą, żeby takie sprzęty udostępniać, no bo co by nie mówić, my jesteśmy raczej jedną z takich grup, które no przede wszystkim by chciały z tego typu rzeczy korzystać, czy prywatnie, czy też do wykonywania jakichś różnych naszych powinności zawodowych związanych z nagrywaniem dźwięku, więc dobrze, że pomyślał Zoom i że to jest taka firma, na którą prawdopodobnie w przyszłości będziemy mogli w tych kwestiach liczyć.
0: To się wszystko zgadza. Teraz przechodzimy do kolejnej informacji. Ja mam dziwne wrażenie, że kiedyś już o tym urządzeniu mówiliśmy albo o urządzeniu podobnym. I to chyba nawet ja mówiłem. Ale ostatnio na AppleViz, na forum, zrobił się jakiś wysyp pytań o ten sprzęt i też już kilka osób to kupiło, więc myślę, że nawet jeżeli już ta informacja kiedyś się gdzieś tam pojawiła w którymś Tyflo-przeglądzie dawno, dawno temu, to warto sobie o niej przypomnieć, o urządzeniu Hable One. To jest klawiatura do sterowania smartfonem i to zarówno Androidem, jak i iOS-em, z tego co wiem. Niestety nie mam konkretnej informacji, czy obsługuje ona język polski. Producent tak bardzo enigmatycznie na swojej stronie wspomina o wielu językach i że jeżeli jesteśmy zainteresowani zakupem, to po prostu zgłaszamy się i informujemy, jaki tam ma być język wprowadzony, no przede wszystkim do obsługi znaków narodowych, do tej klawiatury. No i wtedy jest szansa, że po prostu zostanie to zaimplementowane. Klawiatura niewielka, z 8 klawiszami brajlowskimi, ale tak naprawdę wprowadzamy znaki za pomocą brajla 6-punktowego. Możemy pisać, możemy sterować naszym urządzeniem zarówno pod kontrolą iOS-a, jak i Androida. Za pomocą różnego rodzaju kombinacji klawiszy możemy no, na przykład przejść sobie na ekran główny, możemy zatwierdzać różnego rodzaju rzeczy i tak dalej, i tak dalej. To po prostu to, co oferuje VoiceOver, jest zmapowane do tej klawiatury i możemy w ten sposób pracować. Przypuszczam, że z talkbackiem jest sytuacja analogiczna. Jeżeli kogoś interesuje ta klawiaturka, no to może sobie wejść na stronę iamhable.com, iamhable.com i sobie o tej klawiaturze więcej poczytać, może nawet jakąś demonstrację tam zobaczyć, bo zdaje się, że coś było. Cena nie jest jakaś taka bardzo mała, bo to jest 249 €. Informacja jest taka, że to już zawiera wszystko. Koszt przesyłki, wszelkiego rodzaju podatki itd., itd. Więc to jest taka ostateczna cena, przynajmniej tak deklaruje producent. Producent jest, jak dobrze pamiętam, z Holandii. Więc no, całkiem możliwe, że i dla nas tak to rzeczywiście by się zamknęło w tej kwocie.
2: Tak, i to jest taka konkurencja, chyba też cenowo chyba właśnie nie, dla Orbitwritera, bo Orbitwriter też jest podobnego typu urządzeniem, też jest to klawiatura brajlowska do
0: Tylko, że ona chyba jest większa. Bo zdaje się, że nawet w takim w pytaniu, tam jest taka sekcja najczęściej zadawanych pytań na stronie i tam jest pytanie a propos Orbita, Orbitwritera i porównane jest to w ten sposób, że Orbit jest bardziej do pisania takiego stacjonarnego, żeby sobie tę klawiaturę położyć na biurku, a Hable to jest coś, co możemy wrzucić sobie do kieszeni i po prostu iść z tym
2: do
0: gdzieś.
2: Do kieszeni nawet.
0: Mhm. Iść z tym gdzieś, czy zawiesić sobie na smyczce gdzieś tam i po prostu w ten sposób to ze sobą nosić.
2: Swoją drogą, ja jestem ciekaw, jak to się stało, że w Polsce się jakoś nie rozpropagowała ta klawiatura T9 taka standardowa. Teraz uciekła mi jej nazwa na ten moment, ale taka bardzo popularna, koreańska zdaje się, klawiatura do smartfonów, która wyglądała jak te właśnie, no, w starych telefonach, prawda, 3x4 i dało się nią pisać. Rivo tak się nazywała, bo ona nawet w Czechach widziałem, że była sprzedawana i za granicą ona jest, no, całkiem popularna, zdaje się, a w Polsce jakoś nie podchwycono tego, szkoda. Bo, znaczy, drogie to jest oczywiście, jak na to, co to umiem, to jest, no, umówmy się, klawiatura 3x4, to nawet nie jest Braille. No, ale że jest urządzenie specjalistyczne, to swoje kosztuje.
0: I jak dobrze pamiętam, Pawle, to Rivo strasznie dużo wymagało zapamiętywania różnych tych kombinacji. Ja czytałem kiedyś...
2: Tak,
0: ja czytałem kiedyś instrukcję obsługi do tego i powiem tak, no, jak się człowiek nauczył tego wszystkiego, to pewnie było to w miarę efektywne, ale no, tam trzeba było pozapamiętywać. Gdzie, co tam, jak wcisnąć, bo to było ileś tych cyferek, które trzeba było po prostu naciskać, żeby wywołać jakąś komendę. Pamiętam, że jakoś tak nie zachęciło mnie to, przynajmniej jeżeli chodzi o opis, ale urządzenia w ręku nie miałem, a być może gdybym miał, to inne byłoby moje zdanie na ten temat.
2: A widziałeś, jak Hable nadaje się też do nawigacji takiej typowo, na ile, nie wiem, czy widziałeś jakiś może manual do tego, albo jak na tyle to jest rozbudowane, jak chodzi o takie rzeczy?
0: To jest na zasadzie akordów, z tego co wiem, te wszystkie różne kombinacje.
2: On ma te wszystkie klawisze i on po prostu wspiera ta linijka brajlowska, jak monitor.
0: Tak, tak, tak.
2: Okay.
1: Z takich fajnych koncepcji, to mi się też podoba koncepcja, której niestety chyba nigdy za bardzo nie rozwinięto, którą Fundacja Nowa Praca Niewidomych kilka lat temu przedstawiła. Ja miałem okazję się tym nawet pobawić na konferencji Rehab for the Blind. Było to etui do smartfona, do bodajże Samsunga Galaxy S4, które było tymi tak zwanymi pleckami, czyli no, zakładanym na tył smartfona etui, no, które po tej swojej tylnej części, czyli tam, gdzie jest no, tył smartfona, miało właśnie klawiaturę wbudowaną T9 i chyba jakieś strzałki. To tak wyglądało mniej więcej podobnie do tego, co znamy ze starych telefonów Nokia gdzieś tam z Symbianem. I to nie dość, że była sama klawiatura, to ona jeszcze do tego miała jakąś swoją poniekąd aplikację, która dawała nam takie proste menu, pozwalające nam z tej klawiatury wygodnie i prosto robić rzeczy typu pisanie wiadomości, wysyłanie, dzwonienie do ludzi, wybieranie numerów i tak dalej. Oczywiście mogliśmy normalnie używać telefonu, mogliśmy sobie normalnie używać talkbacka i używać nawet na przykład ekranu dotykowego, żeby gdzieś przenawigować, ale jeżeli, nie wiem, byliśmy gdzieś w biegu, chcieliśmy szybko coś zrobić, to ta klawiatura dawała nam właśnie taki bardzo szybki dostęp do kilku gdzieś tam najważniejszych funkcji telefonu i mogliśmy no, naszego dotykowego telefonu w zakresie, w którym było to wspierane, używać jak telefonu z klawiszami, a w momencie, gdy potrzebowaliśmy wyjść gdzieś dalej, no to nie był to problem, bo nadal mieliśmy do dyspozycji cały nasz ekran dotykowy i w pełni funkcjonalny telefon z Androidem.
0: No okej, okay. Zaglądam na Facebooka, zaglądam na nasze panele kontaktowe. Tu na razie cisza. Przypominam, jesteśmy na Zoomie, więc możecie dzwonić do nas, możecie pisać na kontakt.tyflopodcast.net. No i też możecie do nas właśnie na Facebooku pisać. Możecie komentować pod transmisją. Jeżeli mielibyście ochotę się z nami jakimiś informacjami podzielić, to zapraszamy serdecznie. Teraz przechodzimy dalej. Informacja, którą znalazł Paweł, a to będzie coś dla tych, którzy się interesują matematyką, bo MathPlayer, czyli takie narzędzie do wyświetlania notacji matematycznych, ma swoją kontynuację, będzie pod nową nazwą funkcjonowało i będzie się teraz nazywało MathCat.
2: Tak, bo MathPlayer, z tego co ja się orientuję, on już jakiś czas nie jest rozwijany, to Mikołaju, ty będziesz bardziej w temacie na ten moment, jak to wygląda. Natomiast twórcy tego rozwiązania stwierdzili, czy twórca jeden konkretny, który tam na GitHubie się tym projektem pochwalił, że no, czas nauczyć się pewnych lekcji z tego, czym MathPlayer był, czego mu brakowało i jak się zabrać do kontynuacji. No i stworzyć coś nowego. No i powstaje sobie taka biblioteka. Biblioteka napisana w języku Rust, która może interfejsować albo z C językiem, z C czy C++, czy z Pythonem. I no, na ten moment mamy jakiś prototypowy kod, który można sobie przejrzeć, skompilować i zobaczyć, jak tam prototyp. Jest jakieś demo, live demo, które ma w formie strony internetowej pokazać, jakie potencjalnie możliwości może mieć MathCat. Teraz jest też taki etap, bo jest już rozpisana mapa i plan cały, co się ma w tym roku w ogóle dziać. No i na ten moment jakby prototypy są rozesłane do jakiejś wybranej grupy studentów, którzy testują to i używają tego i wyrażają opinię. Natomiast w lutym, na przełomie teraz stycznia, lutego, no czyli już lada pewnie chwila, ma się ukazać pierwszy już taki no skompilowany, gotowy dodatek do NVDA, który może być spokojnie używany w zastępstwie za tego MathPlayera, który do tej pory był. On nie będzie jeszcze ponoć tak kompletny jak to, co znamy z MathPlayera, ale już będzie jak najbardziej używalny. Gdzieś na przełomie lutego i marca ma wyjść pierwsze tłumaczenie na inny język. Potem chcą się skupić na mechanizmie tłumaczącym do Braille'a UEB, czyli uniwersalnego angielskiego, i NEMETH, czyli anglojęzyczny zapis brajlowski matematyczny. No i dalej rozwijanie tych modułów, tłumaczenie na kolejne języki i wszystko inne, co się ma tam jeszcze dalej dziać. Reprezentacja dwuwymiarowa matematyki w formie NEMETH'a i tak dalej, to już ma się dziać gdzieś tam bardziej wiosna, lato, aż do jesieni. No więc będziemy patrzeć, jak projekt się rozwija. No właśnie, MathPlayer, czyli taki projekt, który no, pozwalał nam MathML-a, czyli ten taki zapis matematyczny no, w formie markupu, w formie takiego ustalonego standardu, interpretować w formie mowy, w formie Braille'a, w formie takiej, po której można było na przykład nawigować po całych wyrażeniach matematycznych. No ciekaw jestem, jak się to rozbuduje jako MathCat.
1: Ja tutaj jeszcze też dodam, że to nie jest jedyne rozwiązanie, które nam może MathPlayera zastąpić, bo tych rozwiązań jest kilka. Po pierwsze, VoiceOver sam w sobie bardzo dobrze wspiera MathML-a, więc jeżeli ktoś ma dostęp gdzieś na przykład do Maca, to no ja polecam, ja uważam, że działa to całkiem fajnie. No a jeżeli ktoś dostępu nie ma, to MathJax, czyli moduł, który twórcy, bardzo wielu twórców stron internetowych zagnieżdża na swoich stronach po to, żeby właśnie tworzyć treści matematyczne. Moduł, który pozwala tym twórcom używać wielu różnych formatów, wielu różnych systemów zapisu, no łatwiejszych do ogarnięcia dla człowieka niż MathML, i potem nam na tego MathML-a Te treści matematyczne konwertuje. Ten moduł również posiada sam w sobie pewne ułatwienia dotyczące dostępności. I teraz, jeżeli ustawimy się na wyrażeniu matematycznym, które właśnie jest za pomocą MathJaxa renderowane, i naciśniemy na nim klawisz menu kontekstowego, to tam pojawi nam się kilka różnych ciekawych opcji. Jedną z tych opcji jest właśnie pod menu Accessibility, czyli dostępność. Tam możemy wybrać opcję bodajże Activate, żeby tę dostępność sobie aktywować. I w tym momencie MathJax będzie nam sam z siebie tę matematykę udostępniał. I teraz, czytając sobie normalnie stronę, będziemy słyszeć matematykę jako zwykłą treść, czyli F, lewy nawias, X, prawy nawias i tak dalej. Oczywiście wiadomo, komunikaty będą w języku angielskim. Ale teraz, jeżeli ustawimy się naszym kursorem na takiej treści matematycznej i wyłączymy sobie tryb przeglądania, włączymy sobie tryb formularzy, insert spacja dla użytkowników NVDA, insert Z dla użytkowników JOSa, to za pomocą klawiszy strzałek, tak jak to było w Math Playerze, możemy się poruszać po wyrażeniu, możemy wchodzić w jego części, możemy się poruszać po jakichś na przykład wewnętrznych częściach takiego wyrażenia, czyli, no nie wiem, poruszając się na przykład pierwiastek będzie jednym wielkim elementem, ale naciskając strzałkę w dół możemy sobie eksplorować, co tam dokładnie pod tym pierwiastkiem jest. Tych skrótów tam jest sporo, jak sobie wpiszemy MathJax Accessibility w Google, to tam znajdziemy dość sporo informacji na ten temat wraz z całą tabelką. Dwie tutaj w tej kwestii ważne rzeczy. Po pierwsze, fajnie by było, gdyby twórca strony korzystał z MathJaxa trójki, a nie dwójki, bo ta dostępność tam działa troszkę lepiej. Po drugie, nie zawsze przy NVDA, jeżeli korzystamy z NVDA, zadziała nam takie zwykłe menu kontekstowe, jakie znamy no, z innych gdzieś tam miejsc, czy to klawisz aplikacji, czy to Shift F10. Czasem, żeby się dostać do tego menu kontekstowego właśnie MathJaxa, a nie menu kontekstowego przeglądarki, musimy przywołać sobie myszkę do danego elementu i nacisnąć prawy przycisk myszy. Nie wiem do końca, dlaczego tak jest. Przy VoiceOverze, na przykład na Macu, takiego problemu nie ma i normalnie skrótem V-Shift-M możemy sobie zawsze to menu wywołać. Przy NVDA niestety no jest ten problem, ale sobie można z nim jakoś poradzić. Czasem też na przykład Tab-Shift-Tab i dotabowanie się gdzieś do tego wyrażenia nam pozwala to menu otworzyć. Ileś sposobów warto wypróbować, a któryś w końcu zadziała. No więc tak, więc to jest MathJax. I dlaczego tego MathJaxa w ogóle warto używać i dlaczego warto czasem korzystać z tej metody, a nie z MathPlayera? MathPlayer próbuje bardzo mocno tę matematykę naszą interpretować. Czyli jeżeli my mamy napisane x i w indeksie górnym dwójka, to nam MathPlayer powie, że to jest x do potęgi drugiej, co jest w większości przypadków prawdą, ale w pewnych gdzieś tam na przykład poszczególnych dziedzinach ten indeks górny może oznaczać zupełnie coś innego i ta dwójka może w danym wyrażeniu wcale nie oznaczać potęgi. My się będziemy irytować, co on nam tu czyta i dlaczego on tu się próbuje za nas domyślać, co to wyrażenie oznacza. My chcemy, żeby nam przeczytał dokładnie to, co jest tam napisane. MathJax tego nie robi, MathJax nam przeczyta dokładnie tak, jak jest napisane. Jeżeli jest indeks górny i w indeksie górnym jest 2, to MathJax nam powie, że jest indeks górny i w indeksie górnym jest 2, nie próbując się kompletnie domyślać, co tam jest. Interpretacja tego, co jest napisane, to jest już nasz problem i nasza kwestia, a nie kwestia programu komputerowego. Więc o ile no, czytamy treści na poziomie powiedzmy liceum lub niżej, to się jeszcze jakoś nada. O ile czytamy treści na poziomie nieco wyższym, no to już właśnie metoda MathJaxa sprawdzi się nam tutaj lepiej, bo bardzo często te domysły MathPlayera są gorsze niż lepsze.
0: No to teraz przechodzimy do kolejnej informacji, bardzo krótkiej, ale aż mnie to zdziwiło, bo to się pojawiło jako taka informacja prasowa. No i to aż dziwne, że Eira dopiero w tym momencie, Eira, czyli ten system zdalnej pomocy, bardzo, bardzo rozbudowany i fajny, no niestety w Polsce niedostępny, przynajmniej tak oficjalnie, no i jeżeli komuś by się to udało tam nawet połączyć, no to język angielski, to jest jednak must have, ale doczekali się swojego kanału RSS, więc jeżeli interesuje was, gdzie się pojawia możliwość na przykład darmowego skorzystania z Eiry, jakie nowe miejsca są wspierane, no i chcecie polować na Polskę, bo być może kiedyś się w końcu też doczekamy, to warto sobie zasubskrybować do swojego czytnika kanałów RSS Feed Eiry. aira.io/feed, oczywiście fed się to pisze, oczywiście link będzie dostępny w komentarzu pod Tyflo przeglądem, kiedy go umieścimy na naszej stronie internetowej, także spokojnie, nie musicie go zapamiętywać.
1: Tam się ostatnio niestety kilka rzeczy podziało w tej usłudze, no, które nie są dla nas korzystne. No, główną taką zmianą jest to, że nie ma już możliwości automatycznego założenia sobie konta. Aktywacja konta wymaga rozmowy ze wsparciem klienta, które to wsparcie klienta nas zapyta, zada nam kilka pytań o to, kim my jesteśmy, czego my najczęściej będziemy potrzebować, żeby osoby, które nam pomagające, mogły nam pomagać troszkę bardziej efektywnie, no bo nie zapominajmy o tym, że ta usługa ma jakiś nasz pewien profil i my sobie na przykład możemy zażyczyć, jeżeli często na przykład musimy wypełniać, nie wiem, na przykład jakiś konkretny formularz, który nie jest dla nas dostępny i chcemy, żeby nam agent za nas to zrobił, to możemy poprosić o wpisanie, powiedzmy, jakiegoś bardzo skomplikowanego linka do tego formularza, którego my raz w jakiś sposób prześlemy do naszego takiego jakby wewnętrznego profilu i w tym momencie następny raz już dzwoniąc agent będzie widział, że taki link w profilu jest i jeżeli my mu powiemy, że proszę otworzyć ten i ten formularz, no to on już od razu będzie mógł to zrobić. No i teraz właśnie musimy sobie taki profil wypełnić, musimy tam zadzwonić na customer care, czyli na właśnie wsparcie klienta. Co da się zrobić? No wiadomo, musimy to zrobić z numeru, z którego zakładaliśmy konto i właśnie to jest troszkę większy problem, bo o ile do niedawna wystarczała czasem strona typu receivesmsonline.com lub inny tego typu serwis, który po prostu dawał nam jakiś losowy numer z kraju, którego wybraliśmy i pozwalał nam na tym numerze odczytywać SMS-y. O tyle w tym momencie no, trzeba już się wyposażyć w jakąś usługę typu VoIP. No, nawet jeżeli chcemy sobie jakąś tam permanentną, mniej, że tak powiem, uciekającą i znikającą usługę, tak jak textnow.com, o którym tu już kiedyś mówiłem, ma te problemy, że nam te numery czasem potrafią zniknąć, no to takie już porządniejsze, profesjonalne usługi to jest nadal koszt co 50 centów miesięcznie, dolara miesięcznie, więc nie są to jakieś duże koszty, nie są to jakieś ogromne koszty, plus jakieś naprawdę grosze za no, jedno wykonane połączenie, to wiele, wiele za to nie zapłacimy. Ale no, musimy pamiętać o tym, że taki problem jest i że się z czymś takim niestety będziemy teraz już musieli zmierzyć.
0: No to szkoda, ale tak jak mówię, całe szczęście, no, gdzieś tam zawsze jakaś szansa jest, że się kiedyś tak po prostu doczekamy tej usługi w Polsce. Na razie żadnych oficjalnych informacji nie ma, no ale oni się cały czas rozwijają, rozszerzają swoje zasięgi i być może kiedyś także zawitają i do nas. I będzie to rzeczywiście no, całkiem interesująca usługa, a jak jeszcze dogadaliby się z różnymi instytucjami, miejscami, gdzie byłoby to na przykład darmowe, nie wliczało nam się to do minut, które sobie wykupujemy, tak jak na przykład no, mają tam dogadane z różnymi zarządami miast w Stanach Zjednoczonych chociażby, czy różnych instytucji, no to byłoby już w ogóle fajnie. No, pomarzyć dobra rzecz, może kiedyś. A teraz przechodzimy do ICC, które w tym roku odbędzie się w Portugalii.
2: Tak, ja byłem bardzo zaskoczony, jak zobaczyłem tą wiadomość, natomiast jak najbardziej się okazuje, że tak, jest już folder reklamowy, jak i jakieś formularze rejestracyjne. Oczywiście no tutaj trzeba by się skontaktować z koordynatorem narodowym, czy polska grupa w tym roku będzie, czy też nie. Natomiast plan oficjalnie jest. Gospodarzem ma być Uniwersytet Aveiro. Jest to instytucja, która miała już podejmować uczestniczące osoby w ICC w roku 2020, no ale pandemia skutecznie położyła kres tymże planom, no ale jak widać, co się odwlecze, to nie uciecze. Nie wiem do końca, czy to ma być wydarzenie hybrydowe, czyli które zakłada też, że osoby, które tak wolą, mogą dołączyć internetowo i być gdzieś tam obecne online. Natomiast no, na razie plan jest taki, że wszystko się odbędzie początkiem sierpnia właśnie w Portugalii. No więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to koordynator w Polsce również jest. Można prawdopodobnie kontakt nawiązać i zapytać, jak tam plan.
1: Natomiast... Ja szczerze mówiąc zamierzam.
2: Okej, okay. No to powodzenia. To jeżeli się uda, to mam, miejmy nadzieję, że znowu jakieś nie porobią się plany, które by miały pokrzyżować jakieś kolejne fale, warianty i tak dalej. Natomiast ja może skorzystam już z okazji, żeby tego nie rozbijać na drobne i podepnę dwa kolejne newsy takie też ze światowego podwórka i będziemy mieli to gdzieś już tutaj odhaczone. Została ogłoszona nowa edycja Nagrody Holmana.

Może to być zrealizowanie jakichś warsztatów o czymś tam gdzieś. Więc naprawdę spektrum jest szerokie. Może ubiegać się w ramach konkursu o grant w wysokości do 25 tysięcy dolarów, więc to nie są małe pieniądze, na to, żeby go zrealizować. Więc no, zajrzyjcie sobie na stronę. Tam też można poczytać, na co otrzymały grant osoby, które wygrały go w zeszłym roku, czy tam w poprzednich latach. No i można się też tym tematem zainteresować. Natomiast trzeci newsik dość ciekawy, bo no tak, w tym roku Francja będzie wybierać prezydenta. No, w przededniu tych wyborów, jak to zazwyczaj bywa, no, różne grupy się odzywają a propos tego, co jeszcze w ich kraju nie funkcjonuje i czego by oczekiwali od swojej przyszłej głowy państwa. No i nie inaczej jest w przypadku osób niewidomych i słabowidzących. I tu mam taki artykuł z portalu Handicap Zero. Tak się nazywa. Jest to taki odpowiednik czegoś jak u nas, nie wiem, niepełnosprawni.pl, tak mi się wydaje, we Francji albo w obszarze francuskojęzycznym. No i ja tu spróbuję przytoczyć artykuł, bo to może być takie ciekawe spojrzenie, jak to w tej Francji w zasadzie jest i czy tak aż się różnimy od Francuzów. A więc 17 lat temu ustawa z 11 lutego 2005 roku rozjaśniła horyzont osób niepełnosprawnych. Ustawa ta, nazwana o równych prawach i szansach, uczestnictwie i obywatelstwie osób niepełnosprawnych, wyznaczyła cel ostatecznej poprawy codziennego życia takich osób. Tym samym zagwarantowała wszystkim prawo do równości. Tu jest tłumaczenie maszynowe, więc jak tu nie będzie coś się składniowo trzymać, to wybaczcie. Ale ja również mam taki sam dostęp jak wy, natomiast ja już ten artykuł czytałem w takiej formie i jest on zrozumiały, więc problemu nie ma. Wśród głównych projektów, których dotyczyło to prawo, znalazły się wynagrodzenia, zatrudnienie, a nawet dostępność. Świetne określenie, jeśli w ogóle istniało, weszło w nasz wspólny język pod hasłem dostęp do wszystkiego dla wszystkich. Niewidomi znają ten termin, który w sposób przekrojowy reguluje ich codzienne życie. Dla nich oznacza to rozwój w kontekście mobilności miejskiej, środowiska zbudowanego, czyli tutaj o architektoniczne chodzi, automatyki domowej i oczywiście cyfrowej. Oczywiście w ciągu ostatnich 17 lat wszystko się zmieniło. Każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale wciąż jest tak wiele do zrobienia. Nowe ustawy i dekrety wzmocniły pierwsze zobowiązania, ale nie znajduje to odzwierciedlenia w rzeczywistości. Szybki rozwój nowych technologii zbyt często pomija obywateli, którzy jako pierwsi ich potrzebują. W tym okresie wyborczym, kiedy chcemy przekonać Państwa o słuszności naszych żądań, przekazujemy Państwu ten dokument, aby ostrzec Państwa i przedstawić. To jest chyba, nie wiem, czy to jest Francuski Związek Niewidomych, czy jakaś inna grupa lobbująca, która tutaj się zwraca w tej zbiorowej pierwszej osobie liczby mnogiej. I przedstawić w niewyczerpujący sposób problemy, z jakimi borykają się osoby niedowidzące i techniczne punkty do poprawy, w których można by zaradzić. Przykłady mogą być bardzo liczne i obejmują wszystkie dziedziny życia osobistego i obywatelskiego, ale ograniczyliśmy się do przedstawienia 17 propozycji, które formujemy w formie apelu jako symbol tej rocznicy dedykowanej ustawie dla osób niepełnosprawnych. 17 propozycji poprawy życia niewidomych i niedowidzących. I tutaj jest to podzielone na takie różne grupy, więc zaczynamy od uczniów. 17, domyślam się, punktów, dlatego że 17 lat minęło od ustawy, która weszła. W celu włączenia uczniów niedowidzących. Po pierwsze, poprawa terytorialnej sieci wsparcia i edukacji dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Ja nie wiem, czy we Francji nie jest tak, to taki mój komentarz, jak we Włoszech troszkę, że nie ma takich typowo szkół dla niewidomych, tak jak my znamy ośrodków. Nasze ośrodki właśnie są, ale nie tak jak my je znamy, tylko to są bardziej miejsca, gdzie albo się idzie po szkole dodatkowo jeszcze, żeby się uczyć albo nadganiać różne rzeczy, które no, są w jakiś sposób różne, czyli jakieś tam nauka interpretacji treści matematycznej, jakiś braille, jakieś kwestie życia codziennego, jakaś orientacja, inne rzeczy. I tak jest na przykład ten ośrodek w Angers, o ile dobrze kojarzę. Ewentualnie, gdzie osoby niewidome się uczą różnych takich umiejętności pod konkretny zawód. We Włoszech tak wiem, że jest, że no do szkół się chodzi takich tradycyjnych, natomiast ośrodki są na przykład po to, żeby wykształcić potem takie umiejętności zawodowe w kierunku masaż, w kierunku telefonistka lub telefonista i tak dalej, i tak dalej. Więc tu możliwe, że o takie sieci chodzi. Po drugie, rozwijanie współpracy pomiędzy szkołą, sektorem medyczno-socjalnym oraz sektorem zdrowia.
Po trzecie, zagwarantować obecność nauczycieli oraz wyspecjalizowanego i przeszkolonego personelu.

0: na całym terytorium i w większej liczbie, czyli pewnie chodzi o nauczycieli wspomagających na lekcjach w szkołach tradycyjnych. To jest taki popularny system w szkolnictwie właśnie ogólnodostępnym, tam gdzie to funkcjonuje. Po czwarte, promowanie wczesnej nauki Braille'a, no tak, dla prawdziwie profesjonalnego włączenia osób niedowidzących. Okay. Po piąte, identyfikuj, to jest napisane, to troszkę przerabiam, żeby to brzmiało tak bardziej, dobrych praktyk i mapowanie istniejących zasobów i inicjatyw. OK. Po szóste, sprawić, aby oprogramowanie biznesowe było użyteczne dla osób niedowidzących, aby powstrzymać dyskryminujące sytuacje. Po siódme, zapewnić rozwój zawodowy i rozwój kariery osobom niewidomym i słabowidzącym. Po ósme, poprawić uwzględnienie wad wzroku w miejscu pracy dla dostępności cyfrowej. Tutaj mamy ten. Czyli to było dla profesjonalizacji, to był poprzedni nagłówek pod tym Braille'em. Teraz mamy dla dostępności cyfrowej, tu od punktu 9, postulat powołać organ kontroli i sankcji wyposażony w realne środki działania. Po 10, zaostrzyć kary nakładane za niezgłoszenie dostępności i karać za brak dostępności cyfrowej. Ciekaw jestem, jak to wygląda w świetle prawa europejskiego na ten moment we Francji, w sensie na ile tam to jest respektowane, jak na ile jest na przykład ten rzecznik niepełnosprawności, czy jak się zgłasza te deklaracje i tak dalej. Po 11, rozwinąć listę usług i narzędzi, których dotyczy obowiązek dostępności. No to by się nawet w europejskim ujęciu przydało, w świetle ustawy europejskiej o dostępności, tej, która dopiero wchodzi, bo o dostępności stron to już nawet nie mówię. 12. Obowiązkować przyznanie pomocy publicznej i dostęp do zamówień publicznych od wymogu dostępności. No, czyli uzależnić to, tak? No, to, co postulowane, że jak ktoś robi deal z rządem, no to ma być to dostępne, jakieś przetargi i tak dalej. Te produkty, które mają być dla nich produkowane, czy usługi. 13. Opracować ścieżkę kariery w dostępności cyfrowej. Teraz, dla dostępności łańcucha ruchu. 14. Zdefiniować tę przestrzeń publiczną, którą jest chodnik. Nie wiem, jak wygląda prawodawstwo francuskie, ale no możliwe, że tam coś jest niejasne do końca. Ewentualnie może ogólnie jest też z tym jakiś problem, który nie jest typowo francuski. Ciekawe. 15. 100% wokalistyki paryskiego metra, zwłaszcza w kontekście Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2024 roku. Czyli nie wszędzie w Paryżu metro mówi. I to jest bardzo ciekawe, bo teraz też w weekend bardzo w Anglii, nie wiem, czy Mikołaju się doczytałeś, Twitterem wstrząsnęła wiadomość, że jest taki pomysł rządu, że ogólnie to ludziom zbyt dużo komunikatów w pociągu przeszkadza. I sekretarz transportu jest za tym, żeby to ograniczyć. Na razie się mówi o komunikatach takich typu prosimy ściszyć telefony w przedziałach ciszy, prosimy nie palić papierosów w przedziałach dla niepalących, prosimy coś tam wyrzucić gazetę, coś tam odłożyć, tego typu rzeczy. Natomiast już się odezwały alarmy, że może się okazać, że ktoś nagle stwierdzi, że no tych komunikatów o stacjach jest za dużo, a może tych komunikatów jakichś ważnych jest za dużo o tym, gdzie tam wysiąść, jakie połączenia dalej i ten. I osoby niewidome się już odezwały, że to tak trzeba by, ale ostrożnie. Z tym, co jest za dużo, co jest niekonieczne, co jest powtarzające się. No i tutaj chcą to już mieć gdzieś tam na oku. Nie wiem, czy jeszcze masz, Mikołaj, jakieś dodatkowe informacje o tym?
1: Znaczy, mam dodatkowe informacje takie, że jest to dość interesujący po prostu dysonans poznawczy, obserwując z jednej strony niewidomych, którzy są bardzo zirytowani tym stanem rzeczy, a z drugiej strony widzących, którzy mówią wreszcie tak, weźcie, powyłączacie te głośniki, przecież widzimy stacje i inne tego typu. Bo i z takimi komentarzami się spotkałem, jak i zresztą wypomniałem raz kiedyś komuś, że no te komunikaty jednak po coś są.
0: Tak, ja widziałem też tą dyskusję, że się w niej udzielałeś, więc ciekawie takie rzeczy się obserwuje. No właśnie, w Anglii, która już też od 95 roku ma takie ustawodawstwo pro osoby niepełnosprawne, takie zdeklarowane, zdefiniowane. No, ciekawe, czym to się u nich skończy. Miejmy nadzieję, że to się ograniczy rzeczywiście do takich, powiedzmy, typowo reklamowych rzeczy, a nie, że na tym ucierpią osoby, które rzeczywiście tego potrzebują. 16. postulat. Ambitna transkrypcja europejskich zasad dostępności do prawa francuskiego. No i 17. Dodać dźwięk do pojazdów elektrycznych i cichych. No to jest taki też ogólnoeuropejski apel. Zdaje się, że w Niemczech dużo się na ten temat działa. Niemcy w ogóle mają ciekawe podejście. Bo Niemcy stwierdzili, no skoro już musimy wprowadzić te dźwięki, a przynajmniej tak stwierdził przemysł autobusowy, czy powiedzmy związek tych firm, które będą wypuszczały autobusy na rynek niemiecki, te elektryczne, że skoro już musimy obowiązkowo wprowadzić taki dźwięk, to zróbmy z niego taką wizytówkę reklamową Niemiec. I zróbmy taki uniwersalny na całe Niemcy przemysłowy standard, jaki ten dźwięk ma być, żeby on był taką wizytówką dla innych krajów, że no tutaj tak brzmi niemiecki autobus elektryczny. I tam autentycznie jest w tym momencie konkurs na design tego dźwięku. I on tam ma się jakoś chyba około marca rozwiązać i wtedy zobaczymy jakieś tam tego, nie wiem, wyniki czy kandydatów najlepszych do tego tytułu i miana. No jeżeli coś już wyjdzie konkretnie nawet do puszczenia, no to bardzo chętnie puszczę w Tyflo-przeglądzie.
2: Ale to fajna rzecz, bo to jest standaryzacja i wtedy, kiedy coś takiego słyszymy, to od razu wiemy, z czym mamy do czynienia. To jest bardzo dobry pomysł.
0: No też, plus jest to pewnie też swego rodzaju reklama, jak ja myślę o tym całym terminie sonic branding, czyli po prostu używanie dźwięku jako reklamy, tak? Tak jak od razu poznamy dzwonek iPhone'a albo tam, nie wiem, dźwięki Teamsów czy Skype'a czy innego komunikatora, czy jakiegoś maila, albo nawet tam, no nie wiem, każdy może zanucić teraz tak muzyczkę z jakiegoś Windowsa XP, jak jeszcze pamięta, no to w ten sam sposób będzie można charakterystyczny rozpoznać dźwięk autobusów w Niemczech. No myślę, że to jest bardzo ciekawe posunięcie. No i pokazuje, że my wcale nie jesteśmy aż tacy wolni od tych reklam tylko dlatego, że omija nas ten aspekt wizualny, tylko kwestia umiejętnie wykorzystać ten marketing, do którego my dostęp mamy. No, tu jeszcze kończy się cała odezwa tym, iż odkryj ten dokument, pomyśl o 2 milionach osób niedowidzących w naszym kraju. Ci ludzie wybiorą przyszłego prezydenta Rzeczypospolitej, ale nie chcą tego robić na ślepo. Źródłem
2: No,
0: jest
2: Rzeczypospolitej to może niekoniecznie, ale francuskiej
0: Republiki,
2: tak.
0: Republiki, tak. Jest to taki portal blindsdefrance.org, więc tutaj jest to jakaś też, nie jest to chyba Związek Francuski Niewidomych, natomiast jest to jakaś też organizacja lobbująca. No jak widać, te problemy nie takie różne od naszych, tak mi się wydaje. Pewnie na innym poziomie gdzieś występują, może statystycznie to lepiej wygląda, ale no my byśmy pewnie formułowali podobne
2: Podobne, podobne
0: postulaty.
2: oczywiście.
0: Tak.
2: No cóż, to teraz znowu skręcamy w stronę technologii i o technologii będzie teraz sporo, bo to Mikołaj ma dla nas kolejną informację, mianowicie dotyczącą Apple'a, który to no, ciekawą rzecz chce wprowadzić, mianowicie wyłączać redukcję tła po usłyszeniu naszego imienia. O co chodzi?
1: Tak, patent na taką technologię Apple ostatnio zaprezentował. O co chodzi dokładnie? No mamy słuchawki firmy Apple już na rynku. Bardzo często no, chodzi tutaj czy o AirPodsy, czy o linie Beats, które mają funkcje wszelkiego rodzaju wyciszające nam tło. Czy to jakaś aktywna redukcja tła, aktywna redukcja hałasu, różnie tam można to zwać. W każdym razie no, takie funkcje istnieją. No i problem z tymi funkcjami jest taki, że no, bardzo fajnie, że redukują nam tło, tylko czasem nam wyredukują tego tła za dużo i rzeczy, które my chcielibyśmy słyszeć, do nas nie dotrą. Jest to gdzieś tam szczególnie problematyczne w przypadku osób niewidomych, no bo przecież osoba widząca to nam chociaż może czasem, osobie widzącej to można czasem na przykład chociaż pokiwać, pokazać, że to się od niej chcemy, no i będzie wiedzieć, że, no, że ktoś coś do niej mówi, względnie nawet widząc, że nie wiem, ktoś się odwrócił. No my nie mamy tego problemu i można do nas wołać, wołać, wołać i wołać. I się nie dowołamy. W drugą stronę zresztą też, jeżeli my wołamy gdzieś tam osobę widzącą, a nie widzimy, że ta osoba ma na sobie słuchawki, no to się też możemy tej osoby nie dowołać. No i Apple wprowadza właśnie technologię, a właściwie no, opatentował technologię, która może w tej kwestii coś zmienić. Technologia polega na tym, że słuchawki wysłuchują tła w poszukiwaniu po pierwsze poszczególnych słów, po drugie nawet poszczególnych głosów, na których te słuchawki wyćwiczymy. I jeżeli takie słowo lub taki głos usłyszą, to no, mogą zareagować. Czy może być taka reakcja? No, właściwie czymkolwiek, tego już patent nie definiuje. Mówi się o albo właśnie wyłączeniu tej automatycznej redukcji tła, albo nawet o włączeniu tego tak zwanego transparency mode, czyli trybu, w którym słuchawki specjalnie przepuszczają dźwięk z zewnątrz. No i jeżeli coś takiego faktycznie zostanie wprowadzone, to może być opcją dla nas no, przydatną w kilku jeszcze dodatkowych kwestiach, bo to, że możemy sobie wpisać nasze imię, to jest jedno, ale mi na przykład też przyszło do głowy, że skoro możemy to zaprogramować na głos, skoro możemy to zaprogramować na konkretne, będziemy mogli to zaprogramować na konkretne słowo, to no, bardzo możliwe, że pojawi się nawet opcja zaprogramowania tego na coś w stylu następny przystanek, względnie głos konkretny, który zapowiada na przykład stację w jakimś konkretnym środku komunikacji, względnie na przykład na słowo typu bilet, bilety, kontrola, że jak idzie na przykład osoba no, kontrolująca bilety, to też się o tym będziemy mogli dowiedzieć. Więc ja myślę, że dla nas byłaby to funkcja bardzo przydatna i jej możliwości no, byłyby dla nas szczególnie gdzieś tam spore.
2: Oczywiście, bo to niejednokrotnie jest tak, że czegoś tam sobie słuchamy, podróż wszak długa, i się nagle okazuje, że trzeba dać bilet do kontroli, a my nie jesteśmy przygotowani. No i trzeba wtedy gdzieś tam dopiero szukać, a to wiadomo, tracimy tylko czas osoby, która ten bilet chce skontrolować. A tak to można już by się było jakoś wstępnie przygotować, mieć to wszystko zrobione i żeby to nam wszystko poszło sprawniej. I oczywiście no wiele, wiele różnych takich zastosowań tej technologii może być. Zobaczymy, kiedy ona w ogóle ujrzy światło dzienne i kiedy będziemy mogli się nią cieszyć. A teraz przechodzimy do kolejnej informacji. Tym razem tę informację przygotował Robert. No ci wszyscy, którzy na cukrzycę chorują, to wiedzą, że no, oprócz tego, że ponoszą konsekwencje tego, no, jak ta choroba działa, nie jest to nic przyjemnego, to jeszcze trzeba mierzyć ten nieszczęsny poziom cukru, trzeba się kłuć, a teraz to już chyba nie będzie trzeba, prawda, Robercie?
3: No taki zamiar ma firma GlucoActive, firma z Wrocławia, Polska. Znaczy ja nie wiem, czy nie mówiliście o tym swego czasu, że tam wymyślono. Natomiast ten mój news dotyczy tego, że ten bezinwazyjny glukometr jest już w przedsprzedaży. Nazywa się GlucoStation i no, można go kupić. Znaczy można jakby zamówić prawo, zarezerwować prawo do jego kupna w niższej cenie o 30%. Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, dlaczego umieściłem tę informację w Tyflowieściach. Dlatego, że takich osób niewidomych z powodu cukrzycy, tudzież niewidomych cukrzyków jest niestety dość dużo. Myślałem, że jest ich mniej, ale no w
2: No
3: dobie jeszcze COVID-u.
2: jednym z powodów utraty wzroku przecież jest
3: Tak,
2: też cukrzyca, więc
3: tak. Nie
2: chociażby z
3: tylko
2: tego powodu.
3: wzroku. Niektórzy
2: Oczywiście.
3: tracą nogi, niektórzy tracą słuch, niektórzy tracą nerki też. Także to jest taki cichy zabójca, że tak powiem. No ale właśnie. Przy tej chorobie trzeba mierzyć dość często cukier. No i trzeba się kłuć, tak jak powiedziałeś, trzeba się kłuć. No i jest pasek z substancją albo enzymatyczną, albo inną bio, który wkłada się do urządzenia zwanego glukometrem i przy pomocy prądu elektrycznego, odpowiednim natężeniu i kontaktu tej substancji z krwią, która zostaje jakby, która zostaje jakby położona na pasek tego glukometru, uzyskuje się potrzebne dane. Potrzebne dane to są dane różne, tak? To w zależności od tego, jaka jest cukrzyca i tak dalej, jakie jest zaawansowanie tej cukrzycy, to już ja nie będę się rozdrabniał o tym, bo to można dużo o tym, bo prawda, jedni są insulinozależni, drudzy nie i tak dalej, jedni są na tabletkach, drudzy są i tak dalej można, no ale to też zależy od tego, ile trzeba, od takiego wyniku zależy na przykład, ile trzeba podać insuliny, tak? Bo jeżeli cukier za wysoki, to trzeba ją zbić. Trzeba go zbić na przykład insuliną. Nawet przy późniejszym stadium cukrzycy. Natomiast do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że firma GlucoActive właśnie z Wrocławia wymyśliła pomiar cukru bez użycia kontaktu z krwią, czyli badali, robili startup, mieli startup, w końcu się udało. Odbywa się ten pomiar tego cukru we krwi przy pomocy spektrofotometrii, czyli odpowiedniej długości światła, różnego światła, nie znam się do końca. No oni tylko tyle tego tłumaczą, można na YouTubie obejrzeć filmiki, jakieś slajdy. I no to jest przełom, no bo powiedzmy sobie szczerze, chorych na cukrzycę samych Polaków to jest 3 miliony. Wyobraźcie sobie, że przynajmniej taki diabetyk jeden raz mierzy cukier we krwi dziennie, przynajmniej. Więc 3 miliony takich paseczków małych wyrzuca się dziennie do śmieci, tak? Co jednak stanowi pewną ilość, jakby nie patrzeć, ilość odpadów. A tutaj omijamy tu. Tu wszystko załatwia nam laser, odpowiedni laser, odpowiednia optyka i można, że tak powiem, już ten glukometr, glucostation zamówić w przedsprzedaży. No i teraz to jest dobra rzecz, którą mogę powiedzieć, że no, fajnie, że jest, że będzie. Będzie on już w czerwcu. Tutaj na stronie, do której będzie link, jest napisane, że wtedy jak on już będzie, to dostaniemy specjalny link do zapłacenia i dostaniemy to urządzenie. Natomiast no, teraz troszeczkę minusów, bo urządzenie jest stacjonarne. Jak wyczytałem, waży około 2 kg, czyli dosyć dużo, tak jak pierwsze glukometry. Co najgorsze, jest na razie nieprzenośne, czyli no, mówię, nawet jeśli by było 2-kilogramowe, to mogłoby mieć w sobie jakieś baterie albo coś, no ale ponoć nie ma, jak udało mi się dowiedzieć. Mierzy w 30 sekund, ja powiem tylko, że glukometry tradycyjne mierzą cukier w 5 sekund lub w 7, to jest maksimum, to mierzy w 30, więc no jednak trochę czasu potrzebuje. No i cena. Cena przedsprzedaży to jest 699 euro, a cena końcowa to będzie 999 euro. Tak dla ułatwienia podam w polskich pieniądzach. 699 euro to jest około 3000 zł.
2: Czyli a Robercie, tak dla porównania, ile kosztują takie tradycyjne paskowe glukometry? Tak mniej więcej oczywiście, jeżeli wiesz.
3: Mniej więcej, znaczy tak, generalnie jest w tej chwili sytuacja taka, że jeżeli jest zdiagnozowana cukrzyca u człowieka, to on dostaje taki glukometr za darmo z przychodni. Natomiast jeśli chce kupić, to jest w granicach od 70 do 120 zł, zależy jaki to jest glukometr, tak?
2: No to jest, jest duża taki, różnica.
3: Ogromna. Ogromna, bo jeżeli to jest glukometr bez Bluetooth, to jest około tam 70 zł, a jeżeli to jest z Bluetooth, No to jest około 120 zł. Różnica jest ogromna. Taki dla niewidomych XL Audio to jest tam cena około 220 zł w tej chwili. Może troszkę drożej, nie wiem tam do końca, ale mniej więcej 220 zł ten XL Audio taki popularny. Ale do czego ja zmierzam, bo ja sobie to przemnożyłem, bo trzeba płacić cały czas za paski do tego glukometru. Ile ten glukometr, no, to jest wydatek jakiś tam jednorazowy lub możemy go dostać za darmo, no to za paski trzeba płacić. No. Opakowanie pasków to w zależności od tego, jaką mamy cukrzycę i czy jest refundowany, czy nie, kosztuje 40 zł lub 12 zł lub 3,60. Przy czym jak kosztuje 3,60, czyli w przypadku cukrzycy insulinozależnej, ja teraz mówię, te ceny mogłem trochę pomieszać, żeby nie było, może tam trochę mniej niż 3,60, tak do końca się, wybaczcie Państwo, nie znam aż tak, ale w przypadku 3,60, no to te pomiary w przypadku cukrzycy insulinozależnej, no to trzeba wykonywać dużo, dużo, dużo częściej niż w przypadku tej cukrzycy insulinoniezależnej, tabletkowej tak zwanej. No więc tych pasków idzie dosyć sporo, no minimum 3, a czasami nawet i 6 pomiarów dziennie. 6 takich nakuć, no to jest. Powiedzmy, o ile, wiecie, no jakby cena ceną, ale 6 razy się kujemy po palcach, a palców mamy tylko 10. No to powiem szczerze, nawet jeśli to jest 3000 zł, ja bym się tak dość poważnie zastanowił, jeśli bym już miał taką wielką potrzebę i konieczność, bo naprawdę można od tych kuć to jeszcze w przypadku nas niewidomych to czegoś dostać, dlatego że no każde takie ukłucie, mikroukłucie tak naprawdę, no to jest jednak jakiś skrzep i tak dalej, powodują te ukłucia, ta duża ilość ukłuć, to, że czucie w palcach się znacznie zmniejsza. Powoduje też to, że dużo niewidomych diabetyków ma problemy z czytaniem Braillem. Albo w ogóle Braille mnie czyta. Nie mówię, że wszyscy, ale dużo. A powiem tylko tyle, że jest taki nakuwacz próżniowy, Gentil się nazywa, który jakby tak nie powoduje aż takich dużych strat na skórze. No to on kosztuje w granicach 500 zł. I on nie jest refundowany. Więc ten sprzęt dla cukrzyków też jest dosyć drogi. Więc, że tak powiem, ta cena tych 699 euro, no to z jednej strony jest dość dużo, ale to jest tak samo jak kupujemy iPhone'a, czy kupujemy inną rzecz taką droższą. No tutaj firma zastrzega, że to jest wydatek jednorazowy, więc jeśli kupimy to, to już nie musimy kupować pasków, tylko cały czas mierzymy sobie tym urządzeniem. Ponoć dokładność jest dość duża.
2: I inwestujemy w porządną torbę, żeby można było to urządzenie ze sobą zabierać.
3: No i tu jest kolejna sprawa. Bo to jest właśnie to, że to jest jednak duże. Mało tego, na razie nie zasilane na baterie. Z tego, co udało mi się dowiedzieć tutaj z firmy, tylko na prąd. No więc powiedzmy sobie szczerze, no jest to takie duże, no i trochę nieporęczne. Firma pracuje nad tym, żeby miało to wielkość zegarka i żeby w ogóle to było małe i w ogóle, natomiast no powiedzmy sobie szczerze, telefony komórkowe, te pierwsze były przeogromne. Nie wiem, czy pamiętasz, Michał, ale...
2: Oczywiście, że tak, pamiętam.
3: Serii te NMT jeszcze
2: motorolki, te takie tak, z tym metalowym tak zwanym grillem i
3: tak,
2: i
3: albo
2: z tą
3: te jeszcze inne były po prostu olbrzymie. Były po prostu przeolbrzymie i, I naprawdę to się wszystko kiedyś zaczynało.
2: Ale tak z drugiej strony, tak już mówiąc zupełnie serio, nic nie stoi na przeszkodzie. Skoro te tradycyjne glukometry możemy dostać refundowane, to jeżeli gdzieś wybieramy się w podróż, to po prostu no, kupić sobie taki, czy uzyskać dofinansowany taki glukometr, z którego będziemy korzystać raz na jakiś czas, gdy będziemy gdzieś tam w podróży, a po prostu takie urządzenie, no jeżeli tylko możemy sobie na nie pozwolić, to mieć w domu i tyle.
3: Mieć w domu. Ja powiem szczerze, chciałem uzyskać takie informacje, bo urządzenie nie mówi, ale to nie znaczy, że aplikacja do tego urządzenia, nie wiem jaka jest, ponoć jest jakaś do Androida i do App Store'a, albo ma być. Ciekawe, czy aplikacja będzie dostępna, bo tak naprawdę mówi nam tylko XL Audio, ten glukometr, jedyny, który ma niestety, z tego co się dowiedziałem, sporo wad w postaci tego, że po prostu bardzo błędnie przedstawia pomiary. Najczęściej zaniża i to tak dosyć sporo, prawie 50%. W związku z tym dużo niewidomych diabetyków przeszło na glukometry z serii Contour Plus. Dlaczego? Dlatego, że one są bardzo dokładne, są na Bluetootha i mają dostępną aplikację na Bluetooth. I w tym momencie taka osoba niewidoma może spokojnie przy pomocy VoiceOvera przeczytać sobie wynik, który dostanie z tego glukometru dla osoby widzącej, tak? Więc też to jest jakaś metoda. A z racji tej, że no praktycznie ze smartfonem to się rzadko kto rozstaje na dłużej niż krócej, w związku z tym takie rozwiązanie też nie jest rozwiązaniem najgorszym. I ja wiem od... tutaj w tej firmie GlucoActive, tam jest prawie 21 osób, między innymi pan Stachurski, pan Niemczuk, pani Orłowska i jeszcze parę innych osób też. I chciałem powiedzieć, że ja od nich uzyskałem informację, że ten glukometr, właśnie Glucostation, łączy się przez Bluetooth i będzie miał aplikację. Natomiast czy ta aplikacja będzie dostępna? Bo inna rzecz...
2: Jeżeli jeden, nawet tak sobie myślę...
3: Z tytułu uczestników... Pan Lewicki powiedział, że on do nich pisał i że oni napisali mu, że on nie mówi tej, nie będzie miał takiej funkcjonalności na razie, ale to nie oznacza, że nie może być dostępny, tak?
2: Ale,
3: bo może być całkowicie dostępny przez właśnie VoiceOvera, przez aplikację.
2: Tak, Robercie, i nawet powiem więcej, przecież w iOS-ie, nie wiem jak to jest z Androidem, ale w iOS-ie mamy ten cały system zdrowia tu mogą być zbierane dane z różnych urządzeń, więc jeżeli to urządzenie zostało oprogramowane prawidłowo, to podejrzewam, że nawet tam będziemy mogli sobie za pomocą tego sprzętu gromadzić te dane, sobie później to fajnie odczytywać, agregować, robić jakieś wykresy z tego.
3: Tak jak to
2: i tak
3: można
2: dalej,
3: zrobić
2: tak
3: przy pomocy właśnie urządzenia Contour Plus, tak?
2: No właśnie.
3: Który jest dość popularny wśród niewidomych diabetyków, który jest glukometrem dla osób widzących, ale po prostu ma tak dobrze. Znaczy dobrze, no ja bym to dyskusyjnie powiedział, ale ta aplikacja jest w miarę dostępna i tam można w tej aplikacji naprawdę dużo osiągnąć. Też to można mieć w chmurze i to wszystko jeszcze tak powiem za darmo. Jedyną opłatą, którą chce firma od diabetyka, no to jest to, żeby on kupował ich paski, tak? Paski do kontura, tak?
1: Pytanie jest jedno... Jaką my mamy gwarancję, jeżeli używamy takiego rozwiązania, no, które korzysta z takich aplikacji, że ta aplikacja nie ulegnie aktualizacji, która nam tę dostępność całkowicie zepsuje? Bo żeby to już jeden taki przypadek był, że jakaś aplikacja była aktualizowana i te aktualizacje no, miały gdzieś tam negatywny wpływ na dostępność.
2: Mikołaju,
1: i o ile...
2: Tak, i to się zgadza, tak, oczywiście gwarancji nikt nie daje, natomiast dlatego ja wspominam o tej integracji ze zdrowiem. Raczej no tak. Aplikacja zdrowie się nie popsuje i jeżeli ona, nawet za pośrednictwem tej niedostępnej aplikacji albo tej aplikacji, która by gdzieś tam mogła sobie z tą dostępnością kiedyś gorzej radzić, to jeżeli za pomocą tej aplikacji byłaby możliwość takiego automatycznego importu do aplikacji zdrowie na iOS-ie, to tu już mamy rozwiązany problem tak naprawdę, więc ja bym bardziej stawiał na rozwiązanie systemowe niż na to, że to tylko za pomocą aplikacji da się obsłużyć. Jeżeli będzie tak właśnie, że będzie to można sobie wrzucać do zdrowia, że będą te dane zbierane, no to wtedy to jest duża szansa, że będzie to naprawdę urządzenie, które dla niewidomych będzie dostępne.
3: Nie tylko dla niewidomych.
2: I spokojnie, tak? Tak, i spokojnie tak. Będą mogli zainwestować, bo no powiedzmy sobie szczerze, niemałe pieniądze.
3: Niemałe pieniądze, natomiast to jest wydatek, jak mówi firma, jednorazowy, więc...
2: Ja powiem szczerze, nie korzystam z takich urządzeń i nie wiem do końca, nie mam żadnych takich czujników inteligentnych, czy to do pomiaru ciśnienia, czy właśnie cukru, czy jeszcze innych rzeczy, które by się z tym zdrowiem integrowały. Ja jedynie wiem, że mogą i że to może tak działać, ale jak to w praktyce wygląda, no to może ktoś nas słucha, kto ma tego typu urządzenia i może się takimi informacjami podzielić.
3: To wiem, że trochę chyba Apple Watch sprawdzić. Tam coś może, jakieś EKG robić, jakieś coś.
1: To jedno, a drugie, jedno takim najbardziej podstawowym czujnikiem, który ma każdy z nas, są słuchawki, bo przecież aplikacja zdrowie też rejestruje poziomy głośności, no, lepiej lub gorzej przewidywane, sprawiające mniejsze lub większe problemy. Ale jednak, jeżeli korzystamy z słuchawek i też jak się tam dobierzemy do tej opcji, to widzimy, no, na jakiej głośności sobie...
2: Tak, Mikołaju, oczywiście.
3: Mi bardziej
2: chodzi o urządzenia zewnętrzne, niekoniecznie produkcji Apple'a. Bardziej właśnie o jakieś takie czujniki, które są z zewnątrz i na ile my jesteśmy w stanie właśnie z tym zdrowiem je zintegrować. Bardziej o to mi chodzi.
3: W każdym razie można sobie zamówić rezerwację do kupna tegoż urządzenia w 30% bonifikacie. Jak mówi organizator, w czerwcu już urządzenie będzie za cenę 699 euro. I naprawdę osoby, które muszą się dużo kłuć, mogą to rozważyć. Rozważyć, bo wiadomo, że to nie są tanie rzeczy, to mówię od razu, to żeby nie było, że tu ja namawiam, ale jest możliwość, jeśli ktoś jest zainteresowany. Ja nie ukrywam, będę próbował drążyć troszkę ten temat, bo firma jest polska, może się uda jakoś, nie wiem, przetestować to, czy z nim jakiś wywiad zrobić, dlatego że naprawdę osób niewidomych, chorych na cukrzycę, tudzież cukrzyków, którzy zaniewidzieli, jest po prostu dużo. Ja myślałem, że tych osób jest mniej, ale no słuchajcie, jednak jak to mówię, ten cichy zabójca robi spustoszenie, we wzroku szczególnie, w innych rzeczach też. Także no, to jest takie, to, no to jest taka, mówię, póki co na razie w Apple Watchu na razie się ten pomiar cukru nie zapowiada, przynajmniej w najbliższych dwóch seriach, także, bo im cały czas coś nie wychodzi, no a tu się jednak udało, ponoć to jest troszeczkę inny patent niż w Apple Watchu, już ponoć są wszystkie certyfikaty medyczne i tak dalej, już wszystkie ponoć urządzenie posiada, no tylko się produkuje i wiadomo, są pewne opóźnienia z powodu braku półprzewodników na rynku i braku surowcowego, no ale to już inna jakby sytuacja, no ale organizator mówi, że no już ponoć w czerwcu mają pierwsze egzemplarze do ludzi pójść. Ja nie wspomnę, prawdopodobnie u samych organizatorów nie urządzenie jest do jakiegoś obejrzenia albo czegoś takiego.
2: Przetestowania.
3: Mam nadzieję, tylko że ja tu w Suwałkach, a to aż we Wrocławiu. Troszeczkę daleko trzeba jechać, żeby to przetestować.
2: Ale zobaczymy, może kiedyś rzeczywiście coś by się tu udało w tej kwestii
3: podziałać. W każdym razie strona będzie w linku, w komentarzu pod audycją. Jeśli ktoś będzie zainteresowany zgłębiać temat mocniej, to no to można coś będzie
2: gluco-active.com, gdyby ktoś ukośnik chciał już teraz sobie zobaczyć.
3: Bo bez ukośnika tutaj bez ukośnika nam się zgłosi po angielsku. Jeszcze jedna rzecz, to zamówienie też jest po angielsku, tam trzeba zmienić język na polski. Ja się zapytałem państwa, dlaczego oni tak zrobili, ponieważ oni uważają, że tutaj polska część diabetyków jest dużo biedniejsza i oni się nie spodziewają się zamówień z Polski generalnie, tylko bardziej z zachodu. A od czegoś trzeba zacząć, żeby potem było tańsze. Zawsze najpierw jest droższe.
2: Przede wszystkim wychodząc naprzeciw światu, no to wiadomo, że zawsze jest szansa, że będzie więcej klientów z całego świata niż z Polski. No też nie ma się co oszukiwać. Nawet gdybyśmy byli najbogatszym krajem z najwyższym PKB, no to co świat, to jednak świat. Byleby rzeczywiście surowców mieli na produkcję tego urządzenia.
3: Tak, bo to miało być dużo wcześniej już na rynku. Wielkie zainteresowanie. Ale niestety właśnie się to trochę opóźniło. No ale jak już deklarują, w czerwcu ma być, no to 2022 roku.
2: To pożyjemy, zobaczymy jak
3: można też zamawiać rezerwację.
2: Tak. Pożyjemy, zobaczymy jak też to urządzenie się sprawdzi, a teraz tak a propos aplikacji zdrowie, to w aplikacji zdrowie też mamy różnego rodzaju wykresy i teraz o wykresach rzecz będzie, bo przenosimy się na Massachusetts Institute of Technology, czyli słynne MIT, bo tam się zajęto kwestią dość ważną, mianowicie jak niewidomym opisywać wykresy. Wykresy, no to wiadomo, zazwyczaj grafika. Do grafiki dorzucamy tekst alternatywny. Przy okazji gdzieś tam w tym artykule opublikowanym na stronie MIT wyszło, że bardzo, bardzo dużo grafik, tam 99 chyba procent grafik na Twitterze nie ma tekstów alternatywnych. To taka wzmianka była. Natomiast nie o tym rzecz. Mianowicie rzecz o tym, jak niewidomym opisywać wykresy. Co dla osób niewidomych jest ważne? No, tak by się mogło wydawać, że no, instynktownie wiemy, co jest ważne, ale to my jako odbiorcy takich wykresów wiemy, o czym byśmy się chcieli dowiedzieć, jakie informacje uzyskać. Natomiast osoby, które przygotowują opisy takich grafik bez odpowiedniego przeszkolenia, a powiedzmy sobie szczerze, nie każdy takie przeszkolenie ma, no to wcale niekoniecznie są świadomi tego, jakie informacje należy przekazać niewidomym. Bo tak oto robiono na MIT odpowiednie badania, znowu badania składające się z dwóch grup, osoby niewidome, osoby widzące, no i podzielono te badania na jakby cztery etapy, w trakcie których prezentowano różnego rodzaju opisy do wykresów. No i w trakcie prezentowania tych etapów osoby biorące udział w badaniu musiały określić, jak bardzo te informacje są dla nich istotne. I teraz okazało się, że dla osób widzących najbardziej istotne w opisywaniu nawet wykresów było to, co dla nas będzie w takim przypadku najmniej istotne. Czyli, że ten wykres jest jakiś tam kolorowy, że jest ładny, albo brzydki, albo na przykład ma takie i takie paski, albo takie i takie, taka i taka jest forma tego wykresu. A gdzieś tam dopiero na szarym końcu, przy opisywaniu tych wykresów, okazywało się, no, że okej, można by było wspomnieć o danych. A dla osób niewidomych, no siłą rzeczy, jeżeli mamy jakiś wykres, to dla nas najistotniejsze będzie to, jakie są dane w tym wykresie, czyli jakie są dane minimalne, maksymalne, średnie, no i jeszcze inne, które z tego wykresu można wyciągnąć. To jest dla nas najważniejsze. I na podstawie tych badań MIT opracowało model, opisywania wykresów dla osób niewidomych. No wydawałoby się, tak jak już podkreślałem, wydawałoby się, że wiedza oczywista, okazuje się, że niekoniecznie. I z tego modelu w przyszłości, bo na razie jeszcze nie za bardzo wiadomo, jak w ogóle podejść do tego tematu, ale z tego modelu, który został opracowany w trakcie tych badań, być może uda się w jakiś sposób wytrenować sztuczną inteligencję, żeby nam te wykresy w odpowiedni sposób opisywała. Na razie plany są dość mgliste i szans na to w najbliższym czasie nie ma, natomiast no, takie jest założenie, żeby do czegoś takiego w przyszłości doszło. Oczywiście, no wiadomo, to są pobożne życzenia, co z tego wyjdzie, to zobaczymy, no ale już powoli sztuczna inteligencja uczy się opisywać jako tako obrazki, no to może obrazki z danymi będzie też w stanie w najbliższym czasie albo troszkę dalszym nam opisywać. Swoją drogą, a propos obrazków, to my sobie jeszcze za moment do obrazków przejdziemy, bo mam tu jeszcze dla was taką jedną informację dotyczącą grafiki, ale to za moment, bo teraz garść drobnych informacji od Mikołaja.
1: Tak, tak, teraz garść drobnych informacji ode mnie, ale oczywiście kursor mi tu uciekł, ale już jesteśmy. A więc tak, zaczynamy od narzędzia Zaproxy, narzędzie używane w branży cyberbezpieczeństwa, szeroko rozumiane narzędzie dla profesjonalistów, służące do testowania aplikacji internetowych i wykrywania w nich dziur wszelkiego rodzaju. Doczekuje się usprawnień dostępności, tam jeden z członków społeczności, bo narzędzie jest otwarte i no, pozwala osobom z zewnątrz wprowadzać gdzieś tam swoje zmiany. Wprowadził kilka tak zwanych pull requestów, które zostały zaakceptowane, no, czyli takich właśnie propozycji zmian, i te zmiany zostały już wcielone, weszły do kodu tego oprogramowania. No i ta dostępność jest gdzieś tam sukcesywnie poprawiana. Pojawiła się nowa aplikacja na Androida do rozpoznawania banknotów o dokładnie takiej nazwie, rozpoznawanie banknotów. Jest to aplikacja polska, dewelopera UpiPari. Co ona umie, ile ona umie, jak dobrze działa, tego nie wiemy. Sam szczerze mówiąc nie mam urządzenia z Androidem, żeby to przetestować. Jak ktoś ma, to może przetestuje i podzieli się jakąś większą ilością informacji na jej temat. Pojawiła się aktualizacja Tweetbota, aplikacji na iOS-a do obsługi Twittera, aplikacji dedykowanej osobom widzącym, popularnej gdzieś tam wśród osób widzących, aplikacji w naszym środowisku słynącej z braku dostępności. No otóż ten brak dostępności, jak już tutaj kilka razy mówiliśmy, już nie jest tak doskwierający jak był. Ta dostępność jest zdecydowanie gdzieś tam poprawiana. I teraz kolejna aktualizacja przyniosła dostępność zarządzania filtrami. No i już opinie są takie, że ten Tweetbot jest całkiem dla nas dostępny, że da się go używać jako no, nawet głównego klienta Twittera. Jest jeszcze gdzieś tam parę małych błędów, ale już no, idziemy zdecydowanie w dobrą stronę i tam się sporo dobrego w Tweetbocie, jeżeli chodzi o dostępność, dzieje. Taka no, ciekawostka, która mnie ostatnio gdzieś tam zaskoczyła, istnieje sobie taka firma jak Orbix. Firma Orbix tworzyła m.in. mierniki dostępne dla osób niewidomych, dostępne bodajże w taki sposób, że dało się je połączyć czy to ze smartfonem, czy to z komputerem i no, aplikacja była na tyle dostępna, że dało się z nich korzystać. Co się okazało? Jak firma się dowiedziała, że osoby niewidome korzystają z ich urządzeń, przeraziła się, że osoby niewidome mogą sobie coś zrobić, natychmiast zaprzestała produkcji tych urządzeń i wszystkich swoich klientów poprosiła o ich zwrot, uznając, że stwarzają one zagrożenie bezpieczeństwa. Następne urządzenia, następne modele już dla osób niewidomych celowo nie były dostępne, ponieważ firma obawiała się pozwów do sądu i obawiała się temu, że komuś będą musieli zapłacić odszkodowania Więc no, jest to poniekąd absurd, ale no, też jakby trzeba gdzieś tam mieć na uwadze, że czasami to i w taki sposób osoby niewidome, producenci potrafią potraktować.
2: To
1: Za
2: teraz
1: to z.
2: taki miernik to będzie taki święty graal gdzieś tam, jak na jakiejś aukcji uda się go
1: No tak.
2: dostać.
1: To już ludzie mówili, że oni to mają pozakładane alerty na eBayu, że jak się jakiś pojawi, to zaraz go chcą wziąć, że tak powiem, bo nie jest to łatwo dostać. Nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie no, ta firma pierwotnie istniała i tworzyła. Ale za to z nieco bardziej optymistycznych informacji. Team dostępności Twittera poinformował, że będą przygotowywane opisy alternatywne dla najbardziej popularnych i najczęściej udostępnianych GIF-ów na Twitterze. I jeżeli ktoś takiego opisu sam nie umieści, no to Twitter po prostu wykrywając, że to jest plik, do którego on ten opis alternatywny już ma, ten opis będzie automatycznie dołączał. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to się będzie miało z tweetami w różnych językach, czy te opisy będą po prostu dołączane na siłę do wszystkiego po angielsku, czy tylko do tweetów, które mają język ustawiony na angielski, bo nie zapominajmy o tym, że Twitter próbuje rozpoznawać, w jakim języku jest dany tweet. Ale taka informacja się pojawiła i takie przedsięwzięcie ze strony teamu dostępności Twittera będzie robione. No i to tyle, jeżeli chodzi o małe
0: To ja
1: newsy na
0: może
1: dziś.
0: się jeszcze podepnę z kilkoma moimi małymi. One są tam w notatkach Michale, tylko ja je dodałem w ostatniej chwili, więc tam gdzieś wyskoczyły wyżej. Mówiłeś Mikołaj o Tweetbocie, ja też go chciałem zawrzeć, bo zwłaszcza, że to nie jest jedna aplikacja, która w ostatnim tygodniu otrzymała jakieś poprawki dostępności. Otóż tłumacz Google się ukazał i w liście zmian definitywnie wymieniono, że poprawiono dostępność VoiceOver w obszarze transkrypcji. I teraz nie wiem, czy tłumacz Google na iOS-ie, bo jeszcze się nie wgłębiłem, on ma transkrypcję słowa mówionego na zasadzie takiej, jak jest ta aplikacja transkrypcja na żywo w Androidzie, to on takie rzeczy też transkrybuje, że mogę włączyć go na przykład na jakiś tam czas i on wszystko, co słyszy, to transkrybuje, czy tam chodzi bardziej o tą opcję fotograficzną?
1: Chyba tak. Jest właśnie taka opcja i tam było to, o czym myśmy mówili kilka audycji temu, czyli no, że był taki problem, że jeżeli nie mieliśmy podłączonych słuchawek, to nam ta opcja po prostu nie pozwoliła się włączyć, bo nam aplikacja stwierdziła, że VoiceOver będzie nam przeszkadzał i zaburzał to, co aplikacja słyszy. Prosimy podłączyć słuchawki lub wyłączyć VoiceOver. Co no, irytowało osoby korzystające na przykład z monitora Braille'owskiego, które mają włączony VoiceOver, ale mają na przykład wyłączoną mowę. Więc no, wiem, że to miało być poprawione i kto wie, czy te poprawki no, nie mają właśnie czegoś wspólnego z tym problemem.
0: Drugą taką aplikacją jest Volt. I Volt co chwilę coś dostaje, bo tam chyba w prawie każdym changelogu jest informacja o tym, że poprawiają cały czas dostępność, że jeszcze wiele da się zrobić, ale poprawiają dostępność. Nie wiem, czy ktoś z Was używa Volta, czy.
2: Ja bym
0: No.
2: nawet poużywał, tylko nic nie jest dostępne w mojej
0: No
2: okolicy.
0: tak, to prawda.
2: A
0: Tu jest
2: pani
0: też
2: Natalia
0: taki
2: ciągle do
0: aspekt.
2: mnie pisze, żebym coś zamówił.
0: Ajajajaj, no ta pani Natalia to ma ciężką robotę, jak. Tego u nas nie ma. Tak, u mnie też najbliżej gdzieś chyba w Gliwicach, jakby tu, gdzie ja mieszkam, nie dostarczają, więc. No. Ale słyszałem już opinię, że jest bardzo dobrze, więc może ktoś ze słuchających się odezwie. Mamy też dwie aktualizacje odnośnie aplikacji do YouTube'a. Po pierwsze, Accessible YouTube Pro. Accessible YouTube Downloader Pro, chyba nawet się ta aplikacja w pełni nazywa. On był fajny, on przez jakiś czas nie działał. No i ostatnio, to już jakiś czas temu, pokazała się aktualizacja, która no nie dość, że naprawia, żeby znowu działał, to jeszcze dodaje listę ulubionych, więc możemy filmy oznaczać do ulubionych. Jest też opcja oglądania filmu tam, gdzie skończyliśmy. I tu ma drobna uwaga, No trzeba by włączyć ten sam film, nie oglądając w międzyczasie niczego innego. Jeżeli zmienimy na jakiś inny film, potem wrócimy do tego samego, to on już tego nie zapamięta. To trzeba bezpośrednio zapauzować, wyłączyć, ewentualnie jeszcze raz włączyć i to będzie dalej działać, więc bardzo tak niestabilnie się ta funkcja zajmuje. Zachowuje, przepraszam. I jest obsługa klawiatur multimedialnych, więc można teraz za pomocą takich klawiatur też obsługiwać odtwarzanie. Jedyne, co ja zauważyłem, to, że dużo szybciej buforuje się ten film, kiedy puszczamy samo audio, aniżeli gdybyśmy puszczali audio z wideo. No i tak działa ok. Czasem się coś zatnie rzeczywiście, przestanie grać i trzeba od nowa uruchomić film i znowu szukać sobie niestety czasem miejsca w tym filmie. Natomiast ogólnie działa jak trzeba. No i jest też aktualizacja TCA Media Downloadera, czyli tego hiszpańskiego projektu. Tu z kolei doszło parę rzeczy, bo doszło z jednej strony automatyczna aktualizacja zarówno samego programu, jak i bibliotek YouTube.dl i TDLP, czyli tego moda, który powstał, kiedy oryginalny YouTube.dl przestał się rozwijać. Automatyczna lub ręczna, to jest wszystko do ustawienia w opcjach. Doszła możliwość na ekranie wyników wyszukiwania klawiszem F1 wyświetlenia w polu edycji różnych informacji a propos filmu, czyli długość, czyli link do oryginalnego filmu, link do kanału, a co to za kanał, a jaki opis, a jakie tagi. Wszystko można sobie przeczytać, skopiować i tym tekstem sobie manipulować. Jeżeli podglądamy film i go odtwarzamy, to F1 pokaże nam czas, który już upłynął, a F2 czas całkowity. Też dodano możliwość, w lepszy sposób gdzieś tam zwokalizowano ze screen readerami ten menedżer inteligentnych playlist, że teraz jest już dobrze czytane, kiedy zaznaczamy, jakie filmy z konkretnej playlisty chcemy pobrać. Zdaje się, że tu jest problem taki, że na razie to dobrze działa tylko pod 32-bitową wersją aplikacji i tylko z NVDA. JOS tego nie czyta, NVDA czyta jak należy. Nie wiem, z czego to wynika. Możliwe, że jakaś kwestia kompilacji interfejsów też jest teraz kompilowany jakąś nową biblioteką, ten instalator, co prowadzi do mniejszej ilości problemów, jakie mieli użytkownicy. No i doszedł też skrypt do restartowania. Nawet nie do restartowania, tylko do zamykania procesu. Jeżeli proces nam nie chce wyjść, to jest taki plik BAT dodany, którego możemy użyć, żeby tam wymusić, aby program się zamknął, jeżeli sam z siebie nie chce. Też nowa aplikacja się ukazała, aplikacja nawigacyjna. Aplikacja nazywa się WaveOut i tworzy ją taki zespół, który się nazywa Dream Waves i oni są z Wiednia. I oni tam w ogóle, nie wiem, czy to nie jest jakiś też naukowy projekt, który jest tam z jakichś funduszy wspierany. Natomiast chodzi o nawigację na iOS-a zarówno jak i na Androida, która używając naszego oczywiście GPS-a oraz obrazu z aparatu, również lokuje nam obiekty w przestrzeni i my możemy sobie wybrać kilka wzorów dźwięków, które słyszymy. Może być to muzyka, może być to uderzanie w bębny, może być to jakiś jeszcze jeden odgłos. No i słyszymy ten odgłos w przestrzeni dookoła nas, 360, oczywiście mając słuchawki na uszach i oczywiście słyszymy odległość i możemy sobie w tej przestrzeni, czyli trochę jak w Microsoft Soundscape, podejść do tego obiektu. Ponoć jest też jakaś nawigacja zakręt po zakręcie, jest jakiś tryb rozglądania się, jest nawet jakiś planer tras w formie aplikacji webowej i do tego jest potrzebne konto i w tym koncie sobie różne rzeczy zapisujemy, też jakieś ulubione, też jakieś właśnie te trasy, no i to możemy sobie też tą aplikacją zarządzać. Aplikacja jest jak najbardziej dostępna w Polsce, co ciekawe, ani słowem nie jest bezpośrednio wspomniane, że aplikacja jest dla osób niewidomych. To jest bardziej tak, że no, bardziej się skup na swoim słuchu, nawigacja dźwiękowa, innowacyjny pomysł. Natomiast dostępna jest, z tego co widzę, nie ma jakichś tam momentów niedostępnych. Są jakieś tam widoki, różne map i to jest chyba bardziej dla osób widzących. Natomiast samo doświadczenie wygląda na dostępne. Ja tego jeszcze nie mogłem przetestować w praktyce. Natomiast jeżeli ktoś by mógł i miał możliwość, no to jestem ciekaw wrażeń. Ja też, jeżeli już będę mógł przetestować, to się wypowiem. Na razie aplikacja jest darmowa, ma wejść jakiś plan premium, ale zdaje się, że z nowymi opcjami. Te funkcje, które są do tej pory, mają być i zostać za darmo. Więc jeżeli chcecie, to rozejrzyjcie się WaveOut, WaveOut pisane razem, zarówno w App Store, jak i w Play Store. No zobaczcie, jak Wam się taki Soundscape podoba. No i ostatnia rzecz już na dziś, a jest to nowy syntezator, kolejny do taki muzyczny, do tworzenia muzyki elektronicznej, nazywa się Apis. i również w wyniku działań platformy JUICE, czy powiedzmy takiego środowiska do tworzenia interfejsów graficznych dla tego typu rozwiązań. Ponoć stał się on dostępny, no i jest prośba o feedback, więc jakby ktoś miał ochotę, to możecie przetestować.
2: Powolutku kończy nam się kącik z Tyflo informacjami, ale spokojnie, jeszcze kilka ich mamy. Przypominam, że możecie do nas dzwonić i pisać kontakt.tyflopodcast.net i Facebook. Jak na razie dziś jakoś nie chcecie się z nami komunikować, szkoda, ale czasem i tak bywa. Czasem bywa po prostu tak, że my więcej mówimy w tej audycji. No cóż, to teraz będzie o... Myślę, bo tak widzę, że w tym kąciku naszym ja jeszcze mam informację i Mikołaju, ty masz dwie. To może ja bym ciebie poprosił, żebyś teraz powiedział o bionicznym oku. Kolejnym. To już nie wiadomo, które to już z kolei, ale jest.
1: Tak.
2: I jakie to jest?

0: I składa się on z trzech części, z okularów, z chipa i z komputera. Okulary, no to są wiadomo okulary z kamerami, które to kamery pobierają obraz, nagrywają obraz z otoczenia. Obraz, który za pomocą tej kamery jest uchwycony, jest wysyłany do komputera, który gdzieś tam montujemy sobie przy pasie. Ten komputer przetwarza obraz za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, przetwarza go na formę, którą nasze gdzieś tam oczy i nasz chip będzie w stanie zinterpretować, po czym po przetworzeniu obraz wraca z powrotem do okularów, gdzie za pomocą podczerwieni jest wysyłany do chipa. Chip znajdujący się za naszym okiem ten obraz odbiera i przetwarza na impulsy elektryczne, które to wysyłane są z powrotem do naszego mózgu, no, który to już przetwarza te impulsy, jakby to były dane pochodzące z normalnego oka i z nerwu wzrokowego. Jest to na razie no, coś powstałego w ramach badań klinicznych, które są prowadzone na terenie całej Europy, aby no, móc w przyszłości wprowadzić to rozwiązanie na jakąś szerszą skalę i już no, oficjalnie, że tak powiem, teraz na razie to są badania kliniczne. Ta 89-letnia Brytyjka jest, tego co wiem, pierwszą pacjentką, której te badania dotyczą, ale tych pacjentów będzie więcej.
1: No to teraz zaglądamy do naszych mediów kontaktowych, bo tu pojawiła się wypowiedź Maćka. To tak a propos różnych urządzeń, które się integrują bądź też nie integrują z aplikacją Zdrowie. I Maciek napisał do nas tak. To też nie jest tak, że każde, absolutnie każde smart urządzenie zdrowotne, którego aplikacja jest dostępna dla iOS, integruje się z aplikacją Zdrowie. Na przykład moja smartwaga łazienkowa od Huawei niestety nie wysyła danych do Zdrowia, a dane zbierane są w niezbyt komfortowej w użyciu, ale bądź co bądź dostępnej aplikacji własnej Huawei. Jeśli producent nie podaje faktu integracji swojego urządzenia z apką Zdrowie, prawdopodobnie rzeczywiście urządzenie się nie integruje. Jeśli nam na tym zależy, warto po prostu szukać urządzeń, w których opisie bądź specyfikacji technicznej taka informacja jest. I to jest bardzo ważny głos, Maćku. Dziękujemy Ci za niego. Tu po prostu trzeba będzie, no w przypadku tego nowoczesnego, nieinwazyjnego glukometru, dopytać, jak sprawa wygląda, jakie są plany, czy to się będzie z tym Zdrowiem integrowało, czy nie. Oczywiście wiadomo, że może być tak, że po prostu aplikacja będzie dostępna i temat będzie gdzieś tam można trochę odłożyć na półkę, natomiast no ja szczerze mówiąc większe mam zaufanie do rozwiązań systemowych i do tego, że po prostu te informacje będę sobie mógł odczytać z czegoś, co wyprodukowało Apple, niż no, że się na przykład producentowi za dwie aktualizacje coś nie odwidzi i nie zdecyduje się wprowadzić nowego, wspaniałego interfejsu aplikacji, który może wyglądać będzie ładnie, ale będzie na przykład mniej dostępny. No i
2: tak się niestety stało z golarką, którą posiadam. To jest Philips. Ona była z aplikacją Groom Tribe. Groom Tribe się pisze. I ta aplikacja była naprawdę całkiem dostępna, jak się ją pobierało na samym początku. Ja tę golarkę kupiłem w marcu zeszłego roku. A teraz po kilku aktualizacjach aplikacja ma wszystkie przyciski niepoetykietowane i po prostu jest, no nie wiemy co tam przyciskamy, że tak powiem, jest to niedostępne przynajmniej z poziomu iPhone'a, którego ja mam, czy iPhone'a 8. Może na tych iPhone'ach, które mają rozpoznawanie ekranu, może jakoś lepiej to by wyszło.
1: Ale to też raczej trzeba by było zmieniać język na angielski wtedy.
2: No tak.
1: No, żeby to miało rację bytu.
0: Zwłaszcza, że teraz ponoć, nawet jeżeli głos sobie zmienimy na polski, to już z tym rozpoznawaniem ekranu jest problem i że podobno najlepiej to mieć w ogóle język głosu.

0: I wszystko, co się tylko da, ustawione na angielski, żeby to działało jakkolwiek sensownie.
1: No cóż, no to akurat szkoda, że Apple tak się jakoś zabezpiecza nie bardzo wiadomo czemu, a może to zupełnie
0: Nie
1: przypadkowe
0: chodzi
1: działanie.
0: nawet o zabezpieczanie, tylko o to, żeby no lepiej wykrywać ten język i używać odpowiedniego modelu zgodnie z językiem. No tylko w naszym języku polskim to jest jakby ten stary gdzieś tam model, który znamy z poprzednich iPhone'ów, który nam słowa kluczowe gdzieś tam potrafi tylko rozpoznawać, a niewiele więcej ponadto, to zresztą przy obrazkach też widać, ja to na Macu u siebie w macOSie 12 również widzę, że jak przełączę głos na ZOSie, to rozpoznawanie obrazku spod WoShift L też się nie zachowuje tak, jak zachowuje się przy głosie ustawionym na głos angielski. No, więc coś chyba to jest bardziej właśnie na rzeczy, że no język głosu jest w tym momencie głównym wyznacznikiem, a nie język systemu, bo jeżeli sobie zainstalujemy model dla angielskiego i dla niemieckiego, przełączymy sobie głos na niemiecki, to też chcielibyśmy jednak, żeby ten model niemiecki był wykorzystywany. No niestety, że u nas w Polsce i w języku polskim takiego modelu, jakiego byśmy sobie życzyli, jeszcze nie ma, no to mamy problemy, jakie mamy.
1: Skoro jesteśmy już przy rozpoznawaniu grafik, to wyobraźcie sobie, jakież było moje zdziwienie, kiedy wchodząc na jedną ze stron zagranicznych w dodatku, zauważyłem, że Chrome zaczyna mi czytać polskie opisy grafik. To była konkretnie strona Radia Caroline i szczerze mówiąc, radiocaroline.co.uk, i szczerze mówiąc, na razie tylko tam widziałem te opisy grafik w języku polskim. Już myślałem, że nawet jakimś cudem korzysta ta stacja z jakiegoś systemu CMS, który dostosowuje swoją lokalizację do użytkownika, i sprawdziłem sobie to na Firefoxie, ale na Firefoxie tych grafik nie było, więc to jakaś robota Chroma, który próbuje grafiki jakoś identyfikować i dawać nam opisy w języku polskim. Jak na razie spotkałem się z takimi grafikami. Ikona strzałki w prawo może oznaczać dalej. Ikona trzech kresek może oznaczać menu. Wygląda jak napis F, ikona Facebooka, więc no, on nawet jakoś rozpoznał, że tam było coś z literką F, ale pewnie ta ikonka Facebooka ma jakieś dodatkowe oznaczenie, za pomocą którego pozwoliło to na identyfikację tej konkretnej grafiki. Ale teraz są dwie najlepsze ikonki, które chyba świadczą o tym, że to jakieś tłumaczenie maszynowe jest jednak mimo wszystko. No chyba, że wy macie pomysł, o co tu może chodzić. Ikona szewronu w lewo i ikona szewronu w prawo.
0: Tak, chevron, jest coś takiego, i to chevron icon left i chevron icon right. Ja widziałem angielskie odpowiedniki tego gdzieś i to najczęściej w
1: To są
0: jakichś
1: jakieś strzałki
0: takich.
1: chyba.
0: Tak, to są jakieś strzałki, i to się najczęściej widzi w aplikacjach, które no, mają nie do końca poetykietowane przyciski, i etykietką przycisku jest jakby nazwa ikony. Czyli faktycznie zamiast przycisku następny mamy przycisk strzałka w prawo, bo
1: Tak,
0: nazwą ikony jest strzałka w
1: tu
0: prawo.
1: od razu mogę powiedzieć, w kontekście tej strony internetowej chodziło o przerzucanie dni jakby w kalendarzu, jeżeli chodzi o ramówkę. Więc ten szewron w lewo i szewron w prawo to był po prostu, to była możliwość przeskoczenia do następnego i poprzedniego dnia. Natomiast no, tłumaczenie samo w sobie jest dość oryginalne. Także na razie tyle znalazłem.
2: A ja właśnie
1: No.
2: patrzę na to Karolajnę i nie znalazłem jeszcze co prawda opisów po polsku, a tu jest dużo jakichś reklamodawców też tej stacji. Natomiast znalazłem, wygląda jak Hard Rock Artist in Concert.
1: Tak, tego
2: Względnie,
1: typu rzeczy, tak,
2: tak.
1: tego typu rzeczy też tam były.
2: Tak,
1: Natomiast
2: ikona strzałki w prawo może oznaczać dalej. Jest.
1: a widzisz, no, to jest ciekawe. To jest jedyny, i co ciekawe, to jest jedyna strona, na której te grafiki widziałem. Z tą ramówką to trzeba po prostu jakby w nią wejść i ona chyba nie... Tam trzeba zminimalizować, czy przywrócić to okno, ono nie może być jakby na pełnym ekranie, bo wtedy to się nie wyświetlały te szewromy w lewo i w prawo. Czy jakoś tak, coś tam trzeba było pokombinować z tą rozdzielczością. W każdym razie, no widać, że Chrome coś próbuje... żeby te grafiki też były po polsku, tylko dobrze byłoby może jednak, żeby ktoś na te tłumaczenia spojrzał, bo jak tego będzie więcej i będzie to tak tłumaczone maszynowo, to... A Google może nie pozwolić na to, żeby dało się ustawiać ten język, bo jak Google coś już wprowadzi... dla konkretnego języka to już wprowadzi i obawiam się, że tu może być tak, że kiedyś się doczekamy tego, że wszystkie te opisy będą tłumaczone z automatu na język polski przy pomocy tłumacza Google, no to może być z tym problem. Chociaż no, zobaczymy, jak się to rozwijać będzie. Jak na razie to takie małe jaskółki, które gdzieś tam mi się wyświetliły, no i stwierdziłem, że się podzielę z wami tym odkryciem. Jeżeli ktoś jeszcze coś znalazł, no to piszcie kontakt.tyflopodcast.net. Facebook również jest do waszej dyspozycji. No i oczywiście możecie do nas dzwonić na tyflopodcast.net/zoom. Na kontakcie zresztą też jest ten link. No i teraz przechodzimy do ostatniej informacji z naszego kącika Tyflo. Mianowicie przenosimy się na Australian Open, zawody tenisowe, gdzie znowu były one dostępne dla osób niewidomych.
0: Chyba nawet są, bo tam coś jeszcze trwa do 31 stycznia, bo sprawdziłem dziś, tak organizatorzy podają. I taka informacja się pojawiła, że technologia Action Audio, o której mówiliśmy w Tyflo przeglądzie już chyba w zeszłym roku, w tym roku również się na tym turnieju pojawiła, gdzie w zeszłym roku to były bodajże finały, w tym roku to już jest cały turniej i sobie za pomocą dźwięku można wysłuchiwać no, pojedynków między zawodnikami, bo ta technologia właśnie śledząc, gdzie znajduje się piłka na podstawie jakiegoś systemu Hawkeye, który no, śledzi właśnie położenie piłki tenisowej, przedstawia nam to położenie dźwiękowo. Były prezentacje tego. Mi jest ciężko osobiście to szczerze mówiąc zrozumieć, ale widziałem informacje takie od osób, które z tego korzystały, że im się to bardzo podoba i że to jest w ogóle genialna rzecz i że oni są tym zachwyceni. Więc no, ewidentnie widać, że nie jest to jakiś jednorazowy projekt, tylko że w zeszłym roku to było gdzieś tam na finale, w tym roku to już jest troszkę bardziej popularne. No i co? Mamy stronę internetową, na której mamy dwa streamy. Pierwszym streamem jest stream radia, który udostępnia nam ten turniej, które no, dla Australijczyków jest dostępne normalnie w standardzie FM. Dla nas jest dostępne ono w internecie, więc jeżeli znamy angielski, to i radiowy komentarz, który no, dla nas niewidomych jest zdecydowanie przyjaźniejszy niż komentarz telewizyjny, również możemy sobie odsłuchać. Ale mamy też drugi stream właśnie z Action Audio i w momentach, gdzie odbywają się jakieś starcia między zawodnikami, no to sobie możemy ten stream włączyć. No, jeżeli sobie ten stream włączymy w dowolnym innym momencie, co ja dziś spróbowałem uczynić, dostaniemy komunikat off air, czyli no nic w tym momencie nie nadajemy i stream nam się nie odtworzy. Nie ma chyba niestety dostępu do nagrań, dostępu do archiwów, ale sam stream jest, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, no to skoro organizatorzy podają, że do 31 stycznia turniej jeszcze trwa, no to powinien mieć jeszcze szansę na to, żeby sobie doświadczyć i posłuchać tegoż.
1: Jak dobrze pamiętam, Mikołaju, to ten system Action Audio polegał na tym, że ten dźwięk piłeczki był jakoś tak sygnalizowany, tak?
0: Tak.
1: W ten sposób to działało, że tu było w panoramie, była też wysokość jakiegoś takiego tonu, która określała, jak ta piłeczka sobie tam leci, także...
0: I do tego jakieś piknięcia, czy tam był forehand, czy tam był backhand, oznajmiające i jakieś dodatkowe jeszcze sygnały oznajmiające, jak blisko piłka jest do krawędzi kortu, żebyśmy również taką informację uzyskali. No i no, sam znam ludzi, którzy twierdzą, że to jest fajne, musiałbym ich szczerze mówiąc zapytać, jak oni sobie z tym radzili, bo ja słysząc jakąś krótką prezentację miałem z tym szczerze mówiąc problem. Podejrzewam, że gdybym słyszał jednocześnie opis komentatora i dźwięk, to byłoby mi łatwiej się zorientować, co tam się tak naprawdę dzieje.
1: I tak to oto zbliżamy się do końca naszego tyflo informacyjnego kącika. Jeszcze za moment przejdziemy sobie do technikaliów. Jeszcze taka informacja, którą dziś mi podesłał nasz słuchacz Mateusz. A propos nowych Mountbattenów, bo one się zbliżają. Firma Harpo ma zaprezentować nowe tego typu urządzenia. No i... robi się rzeczywiście ciekawie. Te urządzenia, oprócz tego, przynajmniej tak wyczytałem z opisu dostępnego na stronie, mają oferować między innymi jakiś tryb muzyczny, mają się synchronizować z chmurami. Nie bardzo wiadomo, co prawda, bo tam nie było to wymienione, jakie to są chmury, z czym to się będzie synchronizowało. Będzie tam synteza, będzie odłączana klawiatura brajlowska, więc wygląda na to, że to będzie nawet już bardziej taka, będzie to urządzenie, które będzie mogło pełnić rolę po prostu drukarki. Oprócz tego będzie można także drukować na Mountbattenach grafikę, więc trochę różnych ciekawych rzeczy tam jest. Jak tylko będziemy coś więcej wiedzieć, to myślę, że się podzielimy z wami tymi informacjami.
0: Pamiętajmy o tym, że no nie wiem czy jeszcze, ale przynajmniej przez bardzo długi czas to, co my znaliśmy pod marką Mountbatten Brailler i to, co pod marką Mountbatten Brailler znali obywatele gdzieś tam innych krajów, zwłaszcza osoby posługujące się językiem angielskim, to były poniekąd dwa różne światy. Bo ile urządzenie było, z tego co wiemy, podobne, jeżeli nie to samo od zewnątrz, o tyle od środka to tam było sporo różnic i na przykład to, co no, ten taki chyba najbardziej popularny model, który jeszcze pamiętamy, sportem szeregowym, sportem równoległym, który u nas w Polsce gdzieś tam funkcjonował, no to u nas co on umiał? Pliki zapisywać, drukować i się z komputerem komunikować, ale u nas to wszystko działało na samplach i działało no jak działało. Gdzie w języku angielskim to miało wbudowany syntezator sprzętowy, tam był chip Votraxu do Double Talka, chyba Double Talka, takiego syntezatora angielskiego, który w Braille'ach się kiedyś na przykład przewinął. Tam był jakiś tryb, tam było w ogóle całe menu, gdzie my Polacy musieliśmy się zadowolić komendami wpisywanymi z klawiatury. Tam był tryb nauki Braille'a, jakieś lekcje, gdzie nam Mountbatten mógł pomagać w nauce Braille'a. Tam był właśnie jakiś tryb nutowy, gdzie on mógł nawet chyba odtwarzać te nuty, które my mu tam zapisywaliśmy.
1: I teraz nawet... wygląda na to, Mikołaju, że my się tego wszystkiego doczekamy, plus ta nowa otoczka Mountbattenów, którą Harpo no, już od jakiegoś czasu wdraża, bo przecież mamy też aplikacje te na iOS-a, na Androida, które mogą łączyć się poprzez Bluetooth. Jest aplikacja na Windowsa, no to już od jakiegoś czasu te możliwości są, więc rzeczywiście tu to, co kiedyś było było produkowane, czyli te pewnie właśnie rzeczy, takie jak wspominasz, do nauki muzyki i inne, do nauki Braille'a właśnie, też urządzenie ma mieć wbudowany monitor, jakiś wyświetlacz nawet, powiedziałbym tak. Więc to widać, że to jest ewidentnie takie urządzenie typowo szkolne. I w ogóle Mountbatteny, no to właśnie przede wszystkim one, zdaje się, Mountbatteny to jakaś australijska firma produkowała, zanim Harpo zabrało się za produkcję.
0: Tak.
1: To taka próba Australia na upę trochę.
0: Zresztą sam Mountbatten był bodajże dość znanym z brytyjskiej chyba rodziny królewskiej.
1: Lordem,
0: tak, który coś tam miał, już nie pamiętam dokładnie co, ale coś z niewidomymi wspólnego i właśnie gdzieś tam z jego imienia powstała fundacja imienia właśnie Lorda Mountbattena w Australii, która się tym potem zajęła, już nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale tak, było coś takiego. W każdym razie no problemem z tego, co ja przynajmniej wiem, Mountbattenów było to, że tam no, w czasach dawnych, gdy to wszystko powstawało, to tam troszkę no, to, co było w środku i te komponenty i ten procesor no, nie były jakieś nie wiadomo jakie. I no, na przykład u nas w Polsce no, zrealizowanie syntezy programowo nie było takie proste. I o ile Ameryka miała swojego Double Talka i miała swój chip i on był sprzętowy i on się tą syntezą zajmował, o tyle zrobienie z Double Talka syntezy polskiej, gdzie w chipie miało się wbite na siłę ileś tam fonemów i program nie za bardzo mógł umieścić tam swoje fonemy, byłoby co najmniej problematyczne. No, twórcy, właściwie tłumacze Braillite'a z LTX-u pokazali, że da się polską syntezę sprzętową, angielską syntezę sprzętową przekonać do mówienia po polsku, czasami z bardzo komicznym efektem.
1: Tak, mówiła tak. Jak mówiła, ale ja, nie
0: mówiła,
1: ja nie jedne pliki na tym przeczytałem.
0: Dokładnie tak. Jakby dać by się dało, tylko mam wrażenie, że twórcy chyba w Harpo wyszli z założenia, że no chyba jednak nie było warto tego robić.
1: Szczególnie, że to urządzenie to tak naprawdę przede wszystkim miało służyć mimo wszystko do drukowania, do pisania i drukowania no tego tak. na kartkach. Jednak notatnik brajlowski bez syntezy to straciłby wiele, że przecież Braillite'y no to miały też swoją edycję bezlinijkową Braille and Speaky.
0: No tak. No, gdzie to urządzenie faktycznie...
1: Więc tu motywacja była.
0: A no teraz no fakt jest faktem, że procesory w miarę dobre, w miarę sensowne, a tanie, to już nie jest problem. Jakakolwiek synteza, jaka by ona nie była, no nie wiadomo jakich zasobów też już nie wymaga. I na jakimś słabszym, bo słabszym procesorze to też w miarę nawet sensownie pójdzie. Więc no jakiegoś nawet wokalizera umieścić, to już teraz jest zdecydowanie mniejszy problem niż był kiedyś, zwłaszcza jeżeli Harpo ma teraz dostęp do wewnętrznego oprogramowania, sami to tworzą i sami mogą, powiedzmy, no zrobić tak, żeby ta synteza już była tam zaimplementowana.
1: No to zobaczymy, cóż nam zaoferują w najnowszych Mountbattenach, a tymczasem zaglądam na Facebooka. Napisał do nas tu Krzysztof. Witajcie. Ja odnośnie tego pomiaru cukru i dostępnych aplikacji, ja myślę, że w Apple Watchu, w której wersji, to wprowadzą właśnie, że będzie dostępny ten pomiar cukru poprzez właśnie nasz zegarek. Nie do końca tylko wiem, na jakiej zasadzie miałoby to działać. Może ktoś z was wie. To zdaje się na zasadzie jakiejś tam związanej chyba z potem, bo to miał poprzez pot badać ten poziom cukru. Jak dobrze pamiętam, to jakoś tak miało to działać, no ale jak widać, to na razie się po prostu...
3: Tylko jakoś tak nie wyszło.
1: No nie wyszło na razie.
3: Nie wyjdzie, a tutaj jest problem, bo tutaj jest przy tym, jak widzę, jednak jest ten temat wzbudza zainteresowanie lekkie.
1: Trudno się dziwić. Nikt nie chce być kłuty.
3: No tak. To tutaj wymyślono właśnie metodę pomiaru spektrofotometryczną, czyli za pomocą różnego długości światła laserowego i ponoć te elementy laserowe są dosyć duże w tej chwili i dlatego jeszcze nie są w stanie oni zrobić mniejszego, ale może zrobią mniejszy. Bo mówię, telefony komórkowe też kiedyś były wielkie i zrobili małe, więc może i tutaj coś drgnie.
1: Może wszechobecna miniaturyzacja i tego urządzenia dotknie.
3: Tak.
1: A tymczasem odbieramy telefon od naszego słuchacza, który już do nas pisał, a teraz przemówi. Dobry wieczór, Maćku.
4: Witajcie, tak, to tylko ja. Generalnie do pewnych rzeczy newsów nie mam, do pewnych rzeczy bym się chciał króciutko odnieść.
1: A to słuchamy.
4: Znaczy tak, w ogóle miałem zacząć inaczej, ale od tego, skoro Krzysztof poruszył ten temat cukru, znaczy zaczął kontynuować. No tak, no wzbudza generalnie i kontrowersje, i emocje, i różne rzeczy, no i spekulacje przy okazji. No to już się od dłuższego czasu, prawda, spekulowało, jakoby w Apple Watchu miał być ten pomiar cukru. Że niby w tamtym roku z Apple Watchem 7, że niby w tym z 8, po czym się wycofano i stwierdzono, że dopiero za 4 lata, więc ja bym się bardzo nie emocjonował tym. Gdzieś tam czytałem też z jaką to metodą i tak dalej, ale jakby ja na razie się nie napalam, dopóki tego, że tak powiem, nie będzie. No, jak wreszcie będzie możliwy pomiar temperatury ciała, to że tak powiem. No, a zobaczymy, czy w tym roku, czy jeszcze nie w tym roku, prawda? Skoro są plotki, to jakby bardzo z dystansem, a niestety portale technologiczne bardzo, bardzo się lubują we wszelkiego rodzaju plotkach, ploteczkach, żeby tylko klikalność, prawda, i statystyki sobie podnieść. No, ale no tak, mnie to zawsze bulwersuje, więc taki ton ten wypowiedzi trochę, natomiast ja nie do końca o tym. Bo jeśli chodzi o te opisy w Google Chrome, polskie opisy obrazków, to szczerze mówiąc, ja się zdziwiłem bardzo pozytywnie, ale jakoś chyba, w sierpniu, we wrześniu już ubiegłego roku, bo testowałem sobie tam coś, znaczy akurat był mi potrzebny Chrome, zwykle Safari na Macu, ale gdzieś tam potrzebny był mi ten Chrome. No i odpaliłem ja sobie i tam ja nagle gdzieś tam rzemi zaczyna czytać te polskie opisy, więc jakby nie to, że gdzieś tam we flagach coś włączałem czy coś, bo ja nie z tego typu ludzi, żeby eksperymentować. Jednak już wtedy jakoś się pozytywnie zdziwiłem, że ja te polskie opisy właśnie w sierpniu miałem. Wyście bodaj o tym w lipcu albo jeszcze w czerwcu gdzieś tam w Tyfloprzeglądzie mówili, że jest, a że coś tam, a że we flagach sobie tam włączyć. I no, ja się bardzo pozytywnie zdziwiłem, bo mi się już pojawiło to właśnie jakoś w sierpniu chyba, czy jakoś tak.
0: To jest właśnie to z flagami Chroma, że bardzo często flagi Chroma mają trzy stany. Enabled, czyli włączony, disabled, czyli wyłączony i default, czyli jak Google stwierdzi. I jak Google stwierdzi,
4: bardzo jak użytkownikowi da.
0: Polega na tym, że w 1% albo w jednym na przykład na 10 tysięcy, w jednej na 10 tysięcy kopii coś na przykład będzie aktywne i potem koreluje się na przykład raporty o błędach, raporty, że oprogramowanie się nam wysypało i jeżeli się okaże na przykład, że oprogramowanie z daną flagą włączoną się wysypuje znacznie częściej, no to się ją wyłącza wtedy wszystkim. No i to jest zawsze właśnie ta kwestia związana z dostępnością, że włączenie jakieś flagi może nam coś w dostępności napsuć lub poprawić, ale przez to, że dotyczy ona jednej na 10 tysięcy osób, to nam się będą potem wszyscy głowić, jakim cudem dla nas to jest niedostępne, przecież nam działa, a się okazuje, że my jesteśmy tą nieszczęśliwą jedną na 10 tysięcy, której dotknęła jakiś dziwny test, który coś tam miesza w dostępności.
1: To ja kiedyś pamiętam, że tak skrupulatnie przysiadłem sobie przy ustawieniach Chroma, przejrzałem sobie wszystkie te flagi, pozmieniałem tak wedle uznania, że oto sobie włączę, to sobie wyłączę, tu sobie to przestawię, tu zmienię i będę miał taką super fajną przeglądarkę. W pewnym momencie przestało coś mi działać zgodnie z oczekiwaniami i to nie było od razu, bo gdyby to było od razu, to bym wiedział, że coś napsułem, ale to było po jakimś czasie, tam po paru miesiącach chyba nawet i ja już naprawdę nie pamiętałem, od czego to by mogło zależeć, więc cała moja misterna praca sprowadziła się do zresetowania wszystkiego i do używania natomiast ustawieniach. Napsuło, no tak jest.
4: Już to. Uh-huh. Znaczy wychodzi na to po prostu, że w sierpniu ja byłem, tylko nie wiem, czym sobie na to zasłużyłem, nie? Że byłem jednym z tych szczęściarzy pewnie, którym to włączyli, jakiemu bardzo spory...
1: Mikołaj do ciebie szybciej przyszedł po prostu, grzeczny byłeś.
4: Użytkownikowi bardzo sporadycznemu, no cóż, no pobawiłem się chwilę, rzeczywiście się tym gdzieś tam chwilkę pozachwycałem, ale że tak mówię, Chroma na co dzień nie używam, no to tak Google trochę sobie tak pechowo trafił. Ale no, fajnie, że miałem i że pewnie nadal mam. Tak, dzisiaj dopiero to odkryłem, natomiast i w poprzedniej wersji Facebooka chyba tego jeszcze nie było w aplikacji dla iOS-a. Zresztą ja cały w skowronkach na profilu Tyflo Podcastu już tutaj też facebookowym się, że tak też tym podzieliłem, no że wreszcie te posty, w których były linki i na których to VoiceOver milczał nam, tak konkretnie nic nie ogłaszał postów, no wreszcie to się stało dostępne. Nie wiem u kogo, nie wiem na ile, u mnie na pewno. Wersja, którą dostałem 6 dni temu, więc ja podejrzewam, to się już rozpropagowało gdzieś w większości użytkowników. Natomiast wersja, którą ja dostałem i w której to weszło, to jest 350.0 i żadnych tam numerków podwersji dziwnych jeszcze nie miałem, więc nie wiem na ile co jak. Natomiast fakt jest faktem, że wreszcie te linki nie są czytane, że wreszcie te linki są czytane i to nie, bo tak przypadkiem, jak przeglądając sobie dzisiaj Ośkę, natrafiłem na właśnie tyflopodcastowy post zapowiadający audycję, no i sobie sprawdziłem, czy wcześniejsze posty jeszcze z października zeszłego roku i tak dalej są czytane z zapowiedziami. Owszem, są pięknie czytane, wszystko jest tak, że błąd został wreszcie po, nie wiem, więcej niż pół roku, nie wiem, czy nawet po roku. W każdym razie wreszcie został naprawiony i się można cieszyć.
1: To teraz jeszcze, Maćku, czekać na to, aż Facebook naprawi edycję komentarzy.
4: A jeszcze tego nie zrobili,
1: nie,
4: widzisz, bo ja już
1: nie,
4: nawet nie mam cierpliwości.
1: Ostatnio jak sprawdzałem, to nie, ale może ta nowa aktualizacja coś naprawiła, no ewentualnie.
4: Może, wiesz co, to też warto sprawdzić, tak, ja nawet bo, na to ja nie wpadłem, niedawno, żeby to sprawdzić.
1: Ja niedawno sprawdzałem znowu, czy da się i się nie dało, ale nie pamiętam, czy to było przed, czy po aktualizacji najnowszej Facebooka.
4: A widzisz, to no właśnie, bo szczerze mówiąc, ja jakby przestałem robić sobie jakiekolwiek nadzieje, że tak powiem, więc jakby nie, nawet nie wpadłem to, żeby to sprawdzić, ale no, gdzieś tam...
1: Człowiek od razu uważniej pisze, nie? Te komentarze.
4: Jak nie tak, zdecydowanie, a nawet jeśli nie, to odpowiedź pod odpowiedzią i tak dalej, żeby się, no. Albo usuwa, jeszcze raz pisze. No niestety, takie uroki są. Aktualizacji, które rzekomo najlepiej przeprowadzać od razu w imię bezpieczeństwa, w imię funkcjonalności, ale no właśnie, często gęsto na kanałach o bezpieczeństwie się o tym mówi, tylko jakoś tak się zapomina o tej dostępności gdzieś tam. To nie jest jeszcze gdzieś tam w świadomości pewnie ludzi, no i... Ale dobrze, że my wiemy. Tak, że dostępność i tak dalej. Tak, jeszcze... Ja tu jeszcze chciałem dopytać, Mikołaju, ciebie o to rozpoznawanie, bo tam nie do końca zrozumiałem. Jeśli chodzi o to rozpoznawanie voice-overa i tak dalej w innych językach na Macu, bo ja ci powiem szczerze, że mimo, że dodałem tam, gdzie jest pobierz dodatkowe języki, pobrałem sobie niby moduł do niemieckiego, no bo bardzo bym chciał, żeby mi to jednak opisywało obrazki w tymże, no nie działa mi to. Nie pamiętam tylko, czy jak przestawiłem system na niemiecki, czy mi zadziałało. Bo
0: to spróbuj
4: było...
0: ustawić tak, no? Głos. Ja nie mówię, że to na pewno zadziała, ale spróbuj ustawić głos. Bo jak ja sobie teraz przedstawię na Zosie, no, to dostaję informację, że ten element nie ma opisu obrazu. Ustawiam się na czymś. Ustawiam się o tutaj na jakimś obrazku i mam informację, że ten this item has no image description, że ten element nie ma opisu obrazu. Przełączam się z powrotem na automatyczne wykrywanie. Wciskam w Shift L. I słyszę, że czerwone kółko na białym tle i wykryty tekst recording na tym dokładnie tym samym elemencie, więc to tutaj od języka głosu też dużo zależy.
4: Już od głosu, no to gdzieś tam poeksperymentuję. No siłą rzeczy ty masz na angielski, więc automatycznie gdzieś tam to ci na angielski.
0: Tak, ja mam ustawiony tak system, więc...
4: Kurczę, no trzeba się będzie nad tym pochylić, bo to nie jest fajne, że to po prostu nie działa tak jakby sobie człowiek tego życzył. Jeśli rzeczy, a Ciekawe, bo jeśli to po niemiecku nie będzie też działało, mimo że teoretycznie wsparcie jest, bo moduł dla języka jest, no to już tym bardziej nie do końca wiem, co ja mam o tym myśleć.
0: Tak.
4: Bo wtedy, no właśnie. Ja to sprawdzę i gdzieś tam na... Czy poprzedni, nie obiecuję, że na kolejny, czy na jeszcze gdzieś tam, ale to tak gdzieś tam doniosę, żeby, że tak powiem, precyzji stało się zadość i tak dalej. No i co? Chyba w sumie tyle ode mnie dzisiaj będzie.
1: Okej, okay, to dzięki Maćku w takim razie za telefon, no i do usłyszenia.
4: No, cześć, cześć, dzięki.
1: Teraz, skoro to już tyle, jeżeli chodzi o tyflo aktualności, no to możemy przejść do technikaliów, czyli do rzeczy troszeczkę może mniej związanych z niewidomymi, ale z technologią jak najbardziej. A zaczynamy od ear trumpeta, czyli regulacji głośności Windowsa na sterydach.
2: Tak, program open source, program po polsku, program dostępny, aczkolwiek momentami trochę dziwnie, bo tam czasami jest czytane coś za dużo, czy to nie zawsze jest oczywiste, jak w pewne rzeczy wejść. Natomiast na ogół działa. No i co ten program może? Program pozwala nam na regulację głośności różnych aplikacji i urządzeń. Jest to rozwiązane w sposób bardzo ciekawy, bo na przykład dla aplikacji mamy pole listy. Na polu listy są wszystkie aplikacje z góry na dół, tak jak je widzimy. Natomiast w momencie, jak podświetlamy aplikację, to podświetlamy tak naprawdę suwak, którym manipulujemy lewo-prawo, czyli ja mogę iść sobie góra-dół, góra-dół wybieram aplikację, lewo-prawo reguluję głośność dla tej aplikacji. Mogę też regulować tam pod tabem głośność dla konkretnych urządzeń, ale będąc na liście tych aplikacji, mogę też kliknąć spację i wtedy otwiera mi się takie jakby menu tej aplikacji, gdzie mogę nadal regulować głośność już tej jednej tylko aplikacji, a pod tabem mam przycisk przypisz do konkretnego urządzenia dźwiękowego i w ten sposób mogę no, na szybko gdzieś tam przerzucić urządzenie na jakąś inną kartę dźwiękową. Tu nie kończą się możliwości tego programu, ponieważ mamy też zakres ustawień i możemy w nim poustawiać różne skróty klawiszowe. Skróty klawiszowe na przykład na to, by ten program dość szybko wywołać. Ale też w wersji deweloperskiej, która jest na stronie programu, znajdziemy automatykę, cały system automatyki, prawie jak jakiś, nie wiem, MacroDroid albo Tasker, albo skrót na iOS, gdzie możemy poprogramować takie makra z wyzwalaczami, z jakimiś warunkami, że kiedy uruchomimy aplikację, ale tylko jeśli coś tam, to wtedy zrób coś tam. No i możemy w ten sposób poustawiać taką automatykę do właśnie zmian głośności, do zmian domyślnego urządzenia nagrywania, do wyciszania, do jakichś tam jeszcze innych operacji. No niestety nie możemy ustawić konkretnego urządzenia do konkretnej aplikacji. Takich jeszcze fajnych rzeczy to nie ma. Natomiast no pewnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to kiedyś też i doszło. No i program jest w ogóle dostępny tak na co dzień w sklepie Microsoft, Microsoft Store. Jak piszecie Ear Trumpet, to możecie go spokojnie pobrać. Natomiast ja polecam wersję deweloperską, no bo jest w niej ta automatyka. I można ją normalnie zainstalować z tego instalatora, który jest tam na stronie. Program jest na GitHubie, można śledzić jego rozwój. Natomiast to, co ciekawe, program przy otwarciu pierwszym przedstawia nam taki kreatorek, w którym my możemy wybrać, czy on ma wysyłać do autora jakieś raporty o błędach automatycznie, czy on ma jakieś jeszcze inne rzeczy robić. I to wygląda na pierwszy rzut oka, jakby jakiś błąd wyskoczył, jakaś awaria nastąpiła. Natomiast to nie jest awaria. Po naciśnięciu OK program rezyduje sobie w treju, w zasobniku systemowym. I my możemy go stamtąd wywołać, czy to menu kontekstowym, czy też enterem. Enterem otworzymy ten właśnie mikserek głośności, a w menu kontekstowym możemy się dostać jeszcze do ustawień. Możemy szybko przełączyć domyślne urządzenie odtwarzające też, to jest też ciekawe. Możemy też się dostać do Windowsowych różnych ustawień dźwięku z jednego podmenu. No i jest to moim zdaniem bardzo, bardzo przydatny program, którym warto się zainteresować, zwłaszcza, że ktoś dużo przełącza takich różnych ustawień, coś chce zademonstrować na jakimś wirtualnym kablu albo do radia potrzebuje coś poprzestawiać, powyciszać jakieś syntezy na inne urządzenia, coś tam. No, można potworzyć nawet całe takie profile dźwiękowe, co się powinno kiedy tam stać.
1: Zdecydowanie tak. Jak ktoś nie ma miksera i bazuje na oprogramowaniu, no to takie narzędzie to może być bardzo przydatne.
2: Tak. Ja może od razu się też podepnę z drugim moim, z drugą aplikacją, którą dziś przygotowałem w technikaliach.
1: Okej.
2: A jest nią Wi-Fi Sweet Spots. I jest to aplikacja, która, no właśnie, pozwala nam na analizę prędkości naszego internetu, a raczej jak dobrze jesteśmy z nim połączeni, dźwiękowo. Czyli otwieramy aplikację, oczywiście jesteśmy połączeni z jakimś tam Wi-Fi w domu czy gdzieś, naciskamy start i w tym momencie możemy chodzić sobie po domu i w miarę jak tracimy zasięg lub go odzyskujemy i tam w miarę jak przesył danych jest tam możliwy szybciej lub wolniej z tą siecią, o tyle przyspiesza lub zwalnia częstotliwość dźwięku. Od takiego pik, pik, pik do wręcz pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Więc fajne narzędzie do takiego do zwizualizowania sobie troszkę albo z audyfikowania, nie wiem, tego, w którym miejscu w naszym domu nasz internet trzyma najlepiej, najmocniej, a gdzie najsłabiej. Fajne narzędzie na Androida, w ogóle coś kiedyś takiego chyba też było, już dawno, dawno temu. Natomiast na iPhone'a właśnie długo, długo nic. No a teraz okazuje się, że jest. Nawet co więcej, te pomiary można też rejestrować do odtworzenia sobie później. Można też sobie poetykietować pomieszczenia w domu, że nie wiem, tam jedno się nazywa kuchnia, drugie salon, a trzecie jeszcze jakoś. I prawdopodobnie porównywać te pomiary. Na zasadzie pewnie gdybyśmy chcieli router przemieścić albo jakieś repeatery poinstalować, no to możemy sobie wtedy takie rzeczy już analizować. No, jest to ciekawe narzędzie, warto się też pobawić. Jest darmowe, aczkolwiek za 9 zł można wyłączyć reklamy. Jest dostępne po angielsku, no ale tam za wiele to się nie robi.
1: A propos takich rzeczy, to może gdzieś jeszcze jest dostępny taki programik, o, całkiem, całkiem fajny. Ja go kiedyś używałem. Przypomniałeś mi teraz, Pawle, o nim. Program nazywał się Pinka Ding Ding. Program służył do tego, to było pod Windowsem.
2: Ciekawie brzmi.
1: Tak, program służył do tego, żeby sprawdzać, czy dostępny host odpowiada na ping. I w bardzo prosty sposób można było sobie po prostu wprowadzić adres IP bądź też nazwę jakiegoś urządzenia, które chcieliśmy monitorować. Uruchamialiśmy start. I w momencie, kiedy on zaczął odpowiadać na pingi, to po prostu nam rozlegał się dźwięk. To już teraz nawet nie pamiętam, czy przez głośniczek systemowy, czy odtwarzany był jakiś dźwięk. Chyba odtwarzany był po prostu normalnie dźwięk.
2: Czy to nie był ten program od Gorsalona, w sensie od Kevina? To on był robiony z myślą o niewidomych? To
1: raczej jeżeli... nie, bo ja go pamiętam sprzed, chyba w 2008 roku go używałem.
2: A to widzisz, to w międzyczasie powstał, już nie pamiętam jak to się nazywało, ale to właśnie stworzył Gorth i on no ten od Road to Rage i tam, jak to się nazywa, Cycle Path, te różne gierki, tak, takie 3D i tak dalej. I on też, i właśnie Himawari też, to też jego dzieło. I on też stworzył różne takie narzędzia. Jedno było do właśnie pingowania i to było na perkusjach w ogóle robione, że im w zależności od tego, jaką mieliśmy tam w milisekundach odpowiedź, tym szybciej wygrywany był rytm na perkusji. A drugie było, i to z różnymi sandpackami było, to był monitor z użycia zasobów. I to tam była zabawa, jak się rozkręcało na przykład procesor do, czy tam dysk do maksimum możliwości i on potem tam jakimiś kosmicznymi dźwiękami tam w ogóle, czy jakimiś skrzydłami samolotu, on tam w ogóle zasuwał potem na jakichś nie wiadomo jakich obrotach. Tak, to były bardzo ciekawe narzędzia też.
1: Tak.
0: No. To było bardzo w ogóle przydatne narzędzie. Ja sam, szczerze mówiąc, go używałem czasem, jak się miało takie problemy, że coś czasami rozkręcało nam procesor i w sumie to nie wiedzieliśmy za bardzo co i nie wiedzieliśmy za bardzo kiedy i nie wiedzieliśmy za bardzo co sobie to wywołuje, to jak sobie użyliśmy takiego narzędzia, skonfigurowaliśmy go poprawnie, żeby nam tylko no, informował o tym, co nas akurat w danej chwili interesuje, to mogliśmy, powiedzmy sobie, łatwo wykryć, że w tym momencie właśnie nam się zwiększyło mocno zużycie, powiedzmy tam, procesora.
1: No to są takie narzędzia i okazuje się, że nie tylko samymi wykresami człowiek żyje, ale też dane można wizualizować dźwiękowo. Czemu by nie? I to jest rzecz jak najbardziej przydatna. A teraz coś, co znalazłem, czego uczciwie mówię, nie przetestowałem, bo nie mam w planie tworzenia żadnego artykułu naukowego. Ale brzmi obiecująco. Mianowicie jest to system, który nazywa się Quarto, który to ma, przynajmniej zdaniem twórców, służyć do tworzenia publikacji naukowych. Różnego rodzaju, generalnie. Zarówno książek, zarówno różnego rodzaju prezentacji, stron internetowych, takich interaktywnych i wszelkiego rodzaju podobnych dokumentów. I tu, co ważne, te publikacje tworzymy w Markdownie. Między innymi w Markdownie. Oprócz tego można tam również pewne rzeczy sobie oprogramowywać, bo nie tylko mamy tam do dyspozycji Markdown, ale też pewne elementy, jak dobrze kojarzę, coś z JavaScriptem jest związane również. Można tam i jakiś kod w Pythonie także wstawiać. Więc system, który teoretycznie daje duże możliwości. Trzeba by było sprawdzić, jak to w praktyce wygląda. Czy na przykład byłby to system, który pozwoliłby na napisanie chociażby no, takiego pierwszego naszego poważniejszego dokumentu, czyli jakiejś pracy licencjackiej, magisterskiej.
0: Co, z tym to ci od razu powiem, że jest zawsze problem.
1: No właśnie, wiem.
0: Tam każda instytucja ma swoje wymaganie, jaki to ma być szablon i o ile ten szablon jest w Wordzie, to jest jeszcze fajnie. O tyle, jeżeli ten szablon jest w jakimś dziwnym narzędziu typu Notion, a takie rzeczy też się podobno już zaczynają zdarzać, to się pojawia troszkę większy problem, bo w tym momencie jedynym rozwiązaniem jest no, napisanie tego i zlecenie edycji komuś, bo.
1: To znaczy, też wiem, że niektórzy próbowali i to skutecznie pisać prace różnego rodzaju posługując się LaTeXem. I nawet przecież wszelkiego rodzaju, no bo te szablony prac, przynajmniej kiedyś tak było, nie wiem jak to wygląda teraz, ale kiedyś było tak, no że to nie można było sobie, a przynajmniej uczelnia nie mogła tak do końca dowolności stosować w kwestii tych szablonów, że była jakaś polska norma i tej polskiej normy to tak generalnie dobrze byłoby się trzymać. I w przypadku LaTeXa, no były dostępne różnego rodzaju szablony, które tę polską normę spełniały, bo to nie jedna osoba widząca pisała tego typu pracę, zwłaszcza jeżeli praca dotyczyła przedmiotów ścisłych. No, ale problem z LaTeXem to był taki, że o ile my mogliśmy taką pracę napisać, to później z wynikowym efektem, czyli z plikami PDF, zazwyczaj był bardzo duży problem. No a tu, w tym momencie, kiedy mamy taki system, który jest oparty o Markdowna, czyli coś zdecydowanie prostszego, pytanie, czy dającego takie duże możliwości, jak tworzenie jakichś przypisów, ilustracji, bibliografii i tak dalej. Twórcy systemu deklarują, że tak. Natomiast no, na ile jest to rzeczywiście prawda i na ile coś takiego dałoby się wykorzystać. Tak jak mówię, rzecz warta sprawdzenia, warta zainteresowania, bo być może to będzie stanowiło dla kogoś pomoc w tworzeniu jakiejś pracy. Pisać w Wordzie oczywiście pewnie większość i tak się zdecyduje, natomiast z kontrolą tego, co my tworzymy, to później też jest różnie i różnie to być może. Natomiast no, w przypadku dobrze stworzonych szablonów, tak właśnie jak to wyglądało w przypadku LaTeXa czy tego typu języków z opisu tekstu, no to jeżeli coś jest zrobione dobrze, no to jest dobrze, a nie ryzykujemy, że nagle nam się ni z tego, ni zowego, czy z jakiegokolwiek dziwnego powodu zmieni kolor tekstu albo coś stanie się innego dziwnego, czego my wcale absolutnie nie planowaliśmy, ale po prostu niechcący nacisnęliśmy jakiś skrót, no i się zadziało. Oczywiście takie pisanie też ma swoje problemy typu, że nie wpiszemy gdzieś, zdarzy nam się zapomnieć wpisać jakiegoś znacznika albo na przykład coś za dużo wpiszemy, czegoś za mało, no to nie ma rozwiązań idealnych, ale tak poddaję jako taką ciekawostkę, którą można się zainteresować i z którą można się zaprzyjaźnić, spróbować przynajmniej. Wszystko oparte jest, tak sercem tego systemu jest Pandoc, więc narzędzie znane, natomiast tu jest wzbogacone o dodatkowe komponenty, które mają ułatwiać tworzenie różnego rodzaju publikacji naukowych. Quarto.org, link będzie dostępny w komentarzu, więc jeżeli ktoś będzie miał ochotę się z tym zaznajomić, to polecam. I to tyle, jeżeli chodzi o informacje, które ja widzę w naszych notatkach względem dzisiejszej audycji. No to pytanie, czy jeszcze ktoś coś ma, czym chciałby się podzielić.
2: Taka krótka informacja, tu podziękowania dla Damiana przybyły za oznaczenie mnie na Facebooku z tego tytułu. Może to nic nowego, ale herbaty owocowe Irving mają etykiety brajlowskie na pudełkach ponoć.
1: No to dobrze wiedzieć, to tak. Dobrze wiedzieć, jeżeli ktoś nie wiedział. Zdaje się, że chyba nawet kiedyś o tym też już wspominaliśmy, ale o takich rzeczach warto przypominać.
2: Właśnie mi się też tak wydaje przy okazji chyba Oxytown, bo Kasia chyba mówiła o kosmetykach. I chyba była dyskusja o tym, że jakie produkty jeszcze mają etykiety. No to Irving też ma.
1: No właśnie. Czy jeszcze coś? Chyba nie.
2: Chyba nie.
1: No to 117. Tyflobrzegląd przechodzi do historii. Dziękujemy wam bardzo za to, że z nami byliście, że nas słuchaliście. No i cóż, kolejny Tyflobrzegląd już za tydzień. A na dziś z naszej strony to wszystko. Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Robert Łabęcki i mówiący te słowa Michał Dziwisz.
3: Dobranoc państwu.
1: Dziękujemy bardzo za uwagę.
0: Dobranoc państwu.
1: Dobrej nocy.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Dzień dobry. Przed mikrofonem Krzysztof Bruzda, a dzisiaj Tyflo Podcast będę prowadzić sam, a to z tego powodu, że mam dla was urządzenie, które wpadło mi w ręce całkiem przypadkowo, ponieważ rozbiła mi się moja kawiarka, którą do tej pory używałem. No szkoda, no ale trudno. W związku z tym, że no stało się jak się stało, musiałem się rozejrzeć za czymś, co pozwoliłoby mi nadal robić kawę w mój ulubiony sposób, ponieważ no, ja osobiście nie przepadam za kawą z fusami. Kawiarka mi się rozbiła, a ja zostałem bez jakby warunków do tego, żeby taką kawę sobie robić. W związku z tym poszedłem do Osho na dział AGD. No i cóż zobaczyłem? Ekspresy sobie tam sobie stały, różne ekspresy. A wśród tych ekspresów stało urządzenie, które mi wpadło w oko, bo po pierwsze zajmuje mało miejsca. Po drugie jest elektryczne i nie potrzebuje żadnych dodatkowych wymyślnych rzeczy, żeby sobie taką kawę zrobić. Mianowicie mowa tutaj o czymś takim, co ma dwie nazwy. Na opakowaniu napisane jest kawiarka elektryczna na jednej stronie opakowania, na drugiej napisano, że jest to włoski ekspres do kawy Aromatica. Przez C pisane. Aromatica. Zainteresowało mnie to urządzenie pod względem wyglądu, bo no, kawiarek różnych miałem w ręce też swojego czasu. No i to urządzenie dość zbliżone jest do takiej kawiarki, która jest metalowa i kawę robi się w niej w ten sposób, że stawia się całość na gazie. No i cała procedura kawy jest wszystkim wiadoma, kto taką kawiarkę ma. Wygląda to urządzenie tutaj, o którym mówię, podobnie, choć trochę się różni. I już przystępuję do jego opisu. Urządzenie to składa się z trzech części. Podstawy elektrycznej, do której podłączono na stałe przewód. Ta podstawa generalnie na pierwszy rzut oka wygląda jak taka zwykła podstawa, jakiej używa się do czajników elektrycznych. Ale charakterystyczny w tej podstawie jest wyłącznik, ponieważ ma on dwa zastosowania. Jeśli ta kawiarka, ten ekspres stoi na tej podstawie, no to mamy dwie funkcje tylko tego wyłącznika. Włącz, wyłącz, koniec. W momencie, kiedy zdejmiemy urządzenie z podstawy, wyłącznik ustawia nam się z automatu na pozycję wyłącz. No i co byśmy nie robili, zawsze do tej pozycji będzie wracać. A to dlatego, że w podstawie, pod spodem, tam gdzie jest kawiarka stawiana, jest taki przycisk sprężynujący. I jeśli całość jest na tej podstawie elektrycznej postawiona i on jest wciśnięty, to wtedy ten przełącznik ma dwie pozycje. A jeśli zabierzemy, no to ten przycisk jest wybijany do góry. No i wyłącznik, tak jak powiedziałem, automatycznie nam się tutaj ustawia w pozycji wyłączonej. Druga rzecz, jeśli chodzi o wyłącznik, to taka, że w przeciwieństwie do czajników, ten wyłącznik po zrobionej kawie, po wykonaniu danego zadania, nie wyłączy się. Musimy go wyłączyć sami. I to jest pomyślane w ten sposób, że po prostu cały czas ta kawa nasza jest podgrzewana. Chodzi o to, że jeśli wstawimy sobie kawę i czekamy, aż ona się zrobi, a w tym czasie zajmujemy się czymś innym, no to nie zawsze mamy czas, żeby w odpowiednim momencie podejść do urządzenia i sobie tą kawę zalać. No to w tym momencie jest sytuacja taka, że możemy podejść do urządzenia w każdej chwili i ta kawa zawsze będzie ciepła, ponieważ ona jest przez to, że wyłącznik się nie wyłącza, podgrzewana cały czas. Druga część urządzenia, dolna, którą stawiamy na podstawie elektrycznej, też ma plastikową podstawę, ale dodatkowo jest to ja sobie to wezmę do ręki. Ma to podstawę również plastikową, ale do tej podstawy jakby dołączono taki metalowy zbiornik. W instrukcji zresztą napisali, że to jest zbiornik. Nie naczynie, tylko zbiornik, moi drodzy. Tak. Metalowy zbiornik, który kształtem przypomina taki słoik, który się zwęża ku górze i nie jest to taki typowy okrągły słoik, tylko on ma, policzmy, 2, 4, 6, 8, 10. 10 ścianek, taki 10 ścian. I na jednej z tych ścianek jest zaworek taki mały. Wygląda to jak taka nakrętka z otworkiem w środku. To służy do tego, że gdybyśmy przegięli z wodą i za dużo nalali, to tutaj zniweluje nam to ciśnienie w środku, które powstanie w trakcie wypychania gotowej kawy do górnego naczynia. Tak więc tak to wygląda. Ja jeszcze nie doprowadziłem do takiego stanu, więc nie miałem okazji przekonać się, jak to działa. I tak jak powiedziałem, ta dolna część jest z metalu. Druga część tego urządzenia, część górna, jest metalowo-plastikowa, ponieważ od dołu mamy taką metalową obręcz, która jest nagwintowana od wewnątrz i tą obręcz jakby nakręcamy na tą część dolną metalową. I teraz tak, do tej części metalowej, tej obręczy, przyczepiono, jakby przytwierdzono plastikową część przeźroczystą, taką, to jest chyba plexi. Tak, to jest plexi, taka przeźroczysta. Ta część jest w kształcie filiżanki.

sobie tam rękę włożymy, to będzie można tą kreskę wyczuć, która idzie dookoła tego naczynia metalowego. Poniżej tej kreski jest grzałka w kształcie takiego półksiężyca i ona też jakby obiega dookoła naczynie od wewnątrz. I tyle. Także ten dzióbek tutaj jest jakby odpowiednikiem ilości wody na końcu, tej kawy, która nam tutaj na górę zostanie wytłoczona. To mi się nie podoba, bo po tym jak zobaczyłem, ile tej kawy będzie, to stwierdziłem, że tej kawy jest zdecydowanie za mało i ja takiej ilości to ja nie chcę. Ja chciałbym więcej. No i generalnie postępując z instrukcją, według instrukcji, to więcej się nie da. Ja zrobiłem sobie hardcore i nalałem sobie trochę więcej tej wody. Osobom niewidomym nie polecam takiej praktyki. Raczej niewidomi to wolałbym, żeby się stosowali do instrukcji, bo to grozi zalaniem kuchni niestety. Więc jak ktoś nie widzi nic, to raczej nie radzę jakby takich praktyk uprawiać. Ja, tak jak powiedziałem, trochę przeginam, ponieważ nalewam wody równo z tym zaworkiem albo delikatnie poza zaworek. Ale na tyle widzę, że jeśli zauważę, że kawa już mi się przelewa do górnej części, do tego dzbanuszka z plexi, to w momencie, kiedy coś zacznie się dziać, zdążę zareagować. Dlaczego mi się nie podoba to, że ten dzióbek zaczyna się od połowy tego naczynia, od połowy wysokości tego naczynia plastikowego? No, bo postępując tak, jak ja to robię, to część tej kawy już znajduje się w dzióbku, a to grozi tym, że możemy się poparzyć, zdejmując całość z tej elektrycznej podstawy. Czasami się zdarzy, że przechylimy całość w jedną albo w drugą stronę. No zdarza się, tak? I wtedy może nastąpić poparzenie gorącą kawą, która nam się wydobędzie, bo niestety ta pokrywka od góry nie jest zbyt szczelna. No i różnie może to być. Różne rzeczy mogą się przytrafić. To tak wygląda z zewnątrz. Jak to wygląda w środku? Tak naprawdę. Ja to teraz rozkręcę. OK, mamy. I w środku mamy kolejne elementy. Które są również metalowe. To jest, jak dobrze mi się wydaje, to jest chyba aluminium. Jedna z tych części to taki lejek, ale nie taki typowy lejek, tylko to jest taka mała filiżanka metalowa, w dnie której wywiercono otwór. I do tego otworu przytwierdzona jest rurka. Ale dno tej filiżanki nie jest takie sobie zwykłe z jednym otworkiem, gdzie jest rurka, tylko też ma takie drobne otworki. Takie, no można powiedzieć, sitko w sumie też. Ale no, do sitka to bym tego nie porównał. Jak się na to patrzy. Takie dno z wydrążonymi otworkami, bardzo drobnymi. I tak wygląda lejek. Do tego jest reduktor, taki krążek z uchwytem na środku, który również ma mnóstwo otworków adekwatnie do tego, jak wygląda lejek.

0: dno lejka. I teraz tak. W górnej części tego urządzenia, a w dolnej części tegoż dzbanuszka plastikowego, w tej części, w tej obręczy nagwintowanej od wewnątrz, mamy jeszcze jedno, jakby takie sitko. Instrukcja mówi, że to jest filtr, ale to wszystko jest zrobione z tego samego materiału, więc generalnie wszystkie trzy części nazwałbym filtrem. Nie wiem dlaczego akurat tak. No ale to już nie mnie sądzić. Różnica polega tutaj na tym tylko taka, że mamy dookoła tego elementu uszczelkę gumową, której producent za często nie zaleca zdejmować, chyba że naprawdę już musimy to dokładnie wyczyścić. To wtedy tak. W przeciwnym razie, jeśli będziemy to za często zdejmować, to w pewnym momencie straci to szczelność i ciśnienie, które w środku nam się wytworzy, spowoduje fakt, że niektóre jakieś drobniejsze ziarenka przecisną nam się przez tą uszczelkę i będziemy mieli mimo wszystko kawę z fusami. Więc za często nie zaleca się zdejmowania tej gumy. No i tyle. Jak chodzi o budowę całego urządzenia. Urządzenie wyprodukowała firma Eldom. Na pudełku napisano, że jest to kawiarka elektryczna z jednej strony, z drugiej strony napisano, że jest to włoski ekspres do kawy. To ja może będę się trzymał faktu, że to jest ekspres do kawy. Z takiego powodu, że działa to podobnie. No i mniej więcej podobnie się zachowuje. Różnica między ekspresem takim normalnym jest taka, że nie wiem, do czego mógłbym to porównać. Do ekspresu przelewowego, takiego na filtry papierowe. Tutaj tych filtrów nie potrzebujemy, ponieważ wszystko załatwia nam ciśnienie wewnętrzne. I już. Ale mniej więcej metoda działania jest podobna, ponieważ no, kawa też jest w ten sam sposób produkowana tutaj. Tylko że zamiast papieru mamy filtr aluminiowy. I już. No dobrze. To tyle, jeśli chodzi o samą budowę urządzenia. Teraz myślę, że jest czas na praktyczną część. Zapraszam więc do kuchni.
1: Tyflo Podcast.
0: I jestem już w kuchni. I będę przystępował do części praktycznej, do robienia kawy. Producent w instrukcji zaleca kawę średnio zmieloną. Ja się o to nie muszę martwić, ponieważ ja sobie kawę mielę sam. I w związku z tym mam problem z głowy. Natomiast uczulam chętnych, którzy by zakupili to urządzenie, że należy szukać kawy średnio zmielonej. Taka kawa bardzo zmielona, jaka jest w sprzedaży w sklepie, nie nadaje się za bardzo do tego typu rzeczy, ponieważ no, ziarenka nam mogą mimo wszystko przez te drobne otworki przelecieć. A zatem średnio zmielona kawa. Ja sobie zmieniłem już wcześniej, bo nie chciałem tutaj jakby hałasować na Tyflo Podcaście młynkiem. Zresztą ja uwielbiam kawę taką właśnie świeżo zmieloną. Do tej pory, kiedy nie miałem kawiarki, kupowałem sobie mieloną kawę, ale odkąd mam kawiarkę, kupiłem sobie młynek. No i od tej pory sobie kawę mielę sam. A uwierzcie lub nie, taka świeżo zmielona kawa to jest coś wspaniałego. To jest dopiero aromat. Naprawdę fajnie to wygląda, kiedy taką kawą czuć w całym mieszkaniu, świeżutką taką, dopiero co zmieloną. Ok, przystępujemy w takim razie do drugiej części naszego Tyflo podcastu, czyli do robienia kawy w naszym włoskim ekspresie Aromatica, tak jak napisane było to na pudełku. Ja wcześniej skręciłem sobie to urządzenie, żeby nie nosić go w części do kuchni, w częściach, więc teraz będę musiał je z powrotem rozkręcić. Rozkręcamy. Ok. Wyciągamy ze środka lejek i reduktor, żeby nalać wody. Ja do tego celu używam kubka standardowego. Mamy tu taki standardowy kubek. No ja, może ja to zrobię trochę bliżej, żeby nie narozlewać.

To zawsze jest to bezpieczniej, jak się coś robi nad zlewem. Wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się rozlewa dookoła. No i już wodę mamy. Dobrze. Teraz zakładamy sobie lejek wraz z reduktorem, żeby nam ograniczył ilość wsypywanej kawy do środka. Kawa, teraz kawa. Jest i kawa. Dziś posiałem miarkę, mam. Już mam miarkę. Wsypujemy jedną miarkę, maksymalnie półtorej. Ja już przepraktykowałem, jak to będzie, kiedy wsypię półtorej, więc wsypię półtorej miarki. Okej. Mamy. Kawę możemy już zamknąć i schować. Już nam będzie niepotrzebna. Teraz zakładamy górną część urządzenia, czyli ten cały dzbanuszek. Skręcamy dość dokładnie, żeby w trakcie przelewania się już wody z kawą do górnej części nie wyleciało nam coś bokami. To jest ważne, żeby to było szczelne. Po to jest właśnie ta guma wokół w tej górnej części siteczka tego filtra, o którym wspomina producent. Ok. Włączamy urządzenie. Zapaliła nam się dioda i czekamy, aż zrobi się kawa. To trochę potrwa, ponieważ urządzenie musi nam się rozgrzać. Coś zaczyna się już dziać. Może będzie słychać szum gotującej się wewnątrz wody, ale na pewno usłyszycie przelewanie się kawy z dolnego naczynia do górnego. Poczekamy chwilkę jeszcze.

Woda już się kończy gotować. Za chwilę będzie się przelewała. Już zaczyna się przelewać.

0: Jeszcze chwila. Kawa już jest w górnym zbiorniku. Ostatnia dolewka. I w ten sposób mamy zrobioną kawę przy pomocy urządzenia Aromatica firmy Eldom. Teraz pozostaje nam tylko przelać ją do kubka i smacznego.
1: Tyflo Podcast.
0: Jestem już ze zrobioną kawą z powrotem w studiu. No i chciałbym jeszcze kilka słów Wam powiedzieć na temat tego urządzenia. Mianowicie czyszczenie. Tutaj jest pewien minus, który również mi się nie podoba. Tak samo jak budowa tej górnej części. Mianowicie, jak zrobimy już tą kawę, to mamy problem, ponieważ niektórzy, a znam takich kilka osób, że jak już wypiją kawę, nie wiem, zjedzą coś, to od razu ląduje to w zlewie, w zmywarce, gdziekolwiek, w każdym razie, żeby to od razu umyć. W tym przypadku to nie jest takie proste, ponieważ nie bez powodu producent w instrukcji zaleca, żeby poczekać, aż całość wystygnie. Ponieważ tutaj, dopóki urządzenie jest w całości, to problemu nie ma jako takiego, ponieważ no, możemy złapać to za ten plastikowy uchwyt, który tam jest przy tym urządzeniu. Natomiast no, żeby to wyczyścić, trzeba to również rozkręcić, tak samo jak do tego, kiedy chcemy zrobić sobie kawę. No i to już nie jest takie proste, ponieważ bezpośrednio po zakończeniu pracy urządzenia ta dolna metalowa część jest gorąca. Niestety nie ma jej jak złapać, żeby po prostu rozebrać to urządzenie części pierwsze z powrotem. W związku z tym no, trzeba poczekać, aż to wszystko ostygnie i dopiero wtedy czyścić. Urządzenie stygnie mniej więcej pół godziny. I to też jest przemyślane. No, gdyby stygło trochę szybciej, no to na skutek różnych nieprzewidzianych sytuacji moglibyśmy mieć również zimną kawę, a tak temperatura kawy jest zachowana tak czy inaczej. W związku z tym po prostu trzeba poczekać, aż to ostygnie. To mi się nie podoba, bo po prostu myślę, że mogliby tu zrobić jakiś uchwyt, przynajmniej coś takiego nie na stałe mocowanego, ale coś takiego, czym można byłoby to złapać przynajmniej na chwilę i jakoś w ten sposób spróbować to rozkręcić. Czegoś takiego nie ma, czekamy aż ostygnie i dopiero czyścimy. Kolejna rzecz, która mi się tutaj nie podoba, ale ja również omijam pewne zastrzeżenia w instrukcji pod tym względem. Mam nadzieję, że nie uszkodzę w żaden sposób urządzenia, postępując po swojemu, ponieważ instrukcja mówi o tym, że nie wolno pod żadnym pozorem urządzenia wkładać pod bieżącą wodę, takie wiecie, żeby po prostu to umyć. Tylko trzeba to przetrzeć jakąś szmatką i tyle. Producent mówi, że to wystarczy. Ja niestety nie stosuję się do instrukcji. Rozkładam to na części pierwsze i wkładam normalnie pod bieżącą wodę wszystko. Zaraz po umyciu wycieram to do sucha i myślę, że nie zaszkodzę temu urządzeniu w żaden sposób. właśnie tak postępując. Niemniej jednak producent nie zaleca takich praktyk. Podsumowując, urządzenie jest proste w obsłudze, naprawdę, uwierzcie, bardzo proste, bardzo praktyczne, zajmuje bardzo mało miejsca, więc jak ktoś nie ma miejsca w kuchni, to urządzenie jest właśnie dla niego. Osoba niewidoma bez problemu sobie z nim poradzi, więc myślę, że mogę z czystym sumieniem polecić. Marka urządzenia to Aromatica. Z tą Aromaticą bym się trochę kłócił, bo jednak na zewnątrz, dopóki nie wsypiemy kawy, no to nie za wiele się wydobywa. A już po samym otwarciu to już z tym aromatem różnie bywa. Więc nie wiem, skąd taka nazwa. No ale skoro tak nazwali, no to niech tak będzie. No i cóż, myślę, że można byłoby na tym zakończyć. Aha, jeszcze jedno. Przy czyszczeniu tego urządzenia, że tak wrócę jeszcze do tematu, jest jedna zasadnicza rzecz również, która mi się nie podoba. To wyciąganie tego lejka ze środka, kiedy jest kawa w środku, w tym lejku. Wyciąganie tego lejka z tego naczynia metalowego. Tam nie ma jak tego złapać, no bo kawa po tym, jak zostanie już przelana woda z zawartością do górnego naczynia, to robi się z tej kawy tam w tym lejku taka, nie wiem jak to nawet nazwać, taka breja, takie coś twarde. Nie jest to już takie sypkie, fajne jak na początku. No siłą rzeczy, jest to namoknięte wodą, więc jest to zlepione takie. I teraz, żeby wyciągnąć ten lejek ze środka tego metalowego naczynia, to trzeba się trochę namęczyć, bo przechylając do góry dnem też za bardzo nie chce nam to wyjść. Więc musimy jakoś wydrążyć mówiąc nieładnie, otwór w kawie, żeby jakoś złapać za brzegi tego aluminiowego naczynka i wyciągnąć je stamtąd. To jest bardzo nieporęczne i to też jest minus. Przy okazji drążenia tego otworka, żeby złapać, można niechcący reduktor wcisnąć do końca, tam aż na dno, ponieważ no, jako że aluminium, no to jest bardzo podatne na różnego rodzaju odkształcenia. No i w tym momencie, kiedy za bardzo naciśniemy na reduktor, on nam po prostu wpadnie poza ten ogranicznik, który tam jest, na którym on się opiera. No i mamy problem z kolei w drugą stronę, bo teraz nie można go stamtąd wyjąć i trzeba się trochę namęczyć. Więc to ma też swoje minusy jakieś. No ale myślę, że te minusy nie zniechęcą Was do tego, żeby takie urządzenie nabyć. Więc myślę, że to są takie mniej ważne niuanse. Okej. Dziękuję za uwagę i jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego urządzenia firmy Eldom Aromatica, a ściślej mówiąc włoski ekspres do kawy Aromatica, no to zapraszam do pisania swoich uwag w komentarzach pod tą audycją. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: 4 minuty temu minęła godzina 19, tak mi tu przynajmniej podpowiada mój mały dyżurny zegarek prosto z komputera. Dzień to 4 marca 2024 roku, imieniny bodaj Kazimierza. To tak na notę poboczną. Witam się z wami, tym razem ja, dosyć przenośnie, z lekkim pogłosem jak słychać i w warunkach dosyć polowych. Niemniej jednak audycja nie polowa audycja, czekaliście na nią, więc jeszcze raz witam się ja, czyli Patryk Fajczewski i mam... koło siebie w wirtualnym studio dwoje gości. Jednego gościa realizującego tę audycję, Michał Dziwisz.
3: Jestem, zgadza się.
2: I gościa właściwego, z którym sobie pobajerzymy o różnych ciekawostkach, porozmawiamy i w ogóle myślę, że będzie to całkiem przyjemna rozmowa, bo tak jak już wspomniałem, czekacie na nią, słuchacze szanowni, Tomek Bilecki jest ze mną.
3: Dzień dobry.
2: Można powiedzieć elita śmietanka i salon towarzyski Tyflo Podcastu. O czym my dzisiaj będziemy mówić? Ano o temacie, który, tak jak już wspominam bodaj trzeci raz, jest na tapecie i sam dostaję o niego kilka pytań w skali tygodnia spokojnie. Wy podejrzewam jako skrzynka kontaktowa Tyflo Podcastu jeszcze więcej i Tytonku. A mianowicie Zoomy, czyli nowe rejestratory firmy Zoom, seria H, tu wstawcie numerek, i na końcu E. Musicie mnie pilnować w razie tego, żeby...
3: E lub Essential, bo oficjalna nazwa to jest właśnie Essential.
2: Essential,
3: to skracają
2: tak.
3: Jako E. Natomiast tak. No, póki co częściej można spotkać się mimo wszystko z końcówką Essential.
2: Essential, tak. Czyli jest to H1 Essential, H4 Essential i najwyższy z tej serii H6 Essential. Musicie mnie pilnować, żebym nie dodał na końcu N, ponieważ N to zupełnie inna, stara seria Zoomów, już nawet chyba dość ciężka do dostania.
3: Nie, do dostania i co ciekawe, właśnie
2: chyba
3: sobie sprawdziłem na sklepie Toman, staniała i to tak potężnie staniała, więc no to też
2: tak, do tego też dojdziemy, bo w sumie nawet nie wiem, za ile teraz taki H1N na przykład jest dostępny.
3: Będę jeszcze sprawdzał w trakcie audycji, na razie wiem tylko o jednym sklepie.
2: O, widzisz. W każdym razie, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać? Ano o serii Zoomów, która niedawno przeszła facelifting. Gruchnęła ta wiadomość, będą nowe Zoomy. Za chwilę gruchnęła wiadomość, wydaje nam się, że one będą mówić. A potem przyszło potwierdzenie informacji, że Zoomy serii H, serii Essential, będą mówić. Tomaszu, coś więcej. O co w ogóle chodzi? Dlaczego to tak popularne? I przede wszystkim... No myślę, że to. Myślę, że od tego zacznijmy. Dlaczego to jest tak popularne? Co w tym fajnego? I jakby...
3: Tak,
2: dlaczego
3: to znaczy,
2: w ogóle Zoom?
3: No Zoom teraz w ogóle eksperymentuje z dwoma kwestiami. Od dłuższego czasu eksperymentuje z nowym formatem nagrywania, 32-bitowym, zmiennoprzecinkowym. O tym też sobie powiemy, bo to jest dość ważna kwestia.
2: Jedna z najważniejszych.
3: Tak, ona pociąga ze sobą dużo naprawdę konsekwencji i to jest jedna z takich najważniejszych nowości, które się pojawiły właśnie w tej serii rejestratorów. No i druga rzecz to jest udźwiękowienie, czyli przewodnik głosowy dla niewidomych, o czym też się mówi i co chyba najważniejsze, znaczy może nie najważniejsze, ale inaczej, to co może nam się wszystkim, a przynajmniej wszystkim, którzy chcą się zajmować jakkolwiek dźwiękiem, nawet nie tylko w przypadku nagrywania, to ta funkcja udźwiękowienia tego przewodnika głosowego jest opisywana przez wszystkich. To nie jest tak, że Zoom to sobie gdzieś tam wprowadził i nikt o tym nie pisze, tylko w każdym niemal teście, prezentacji, w opisach, w sklepach internetowych jest napisane, że posiada przewodnik dla osób tam niewidomych albo z problemami ze wzrokiem.
2: Tomku, czy nie jest to tak, że jest to wymuszone po prostu? Ja tu będę czasami zadawał celowo pytania dosyć prowokacyjne.
3: To bardzo dobrze.
2: Czy nie wydaje ci się, że jest to troszeczkę podyktowane tym, jak bardzo ten rejestrator jest jakby szyty na rynek amerykański mimo wszystko i jak bardzo duże piętno tam odciska akt o dostępności, ustawa o dostępności zobowiązująca tych coraz więcej producentów?
3: Wiesz co, nie o to mi chodzi. Mi chodzi o to, że przez to, że mówi się o tym, jakby wiesz, nieważne jakby się o nas mówiło, a tu się mówi, mam wrażenie, dość dobrze, więc ten problem tego, że są użytkownicy niewidomi, którzy no coś tam chcieliby albo mogliby, nieważne zresztą co i jak, ważne, że o tym się zaczyna mówić i jakby wiesz, każdy, kto kupuje rejestrator Zoom H1e, czy tam nawet nie kupuje, tylko będzie o tym czytał, to gdzieś usłyszy, są również osoby niewidome, które jakby mogą się tym zainteresować. I jakby, wiesz, zainteresuje się bliżej tematem 1 na 100. Cokolwiek zrobi 1 na 100, który się zainteresował, ale wiesz, jest jakaś szansa, że dzięki temu po prostu, że to jest, ktoś już się zainteresuje tematem i ktoś coś zrobi, tak? To już nie będzie, to już nie jest coś takiego, że nagle ten temat niewidomy jest, jak to? To w ogóle jest coś takiego? Tylko no przechodzimy do tego, że tak, dla niewidomych też coś mamy. Aha. I okej, 99% powie i nic z tego, ale pozostaje ten 1%.
2: Który się zainteresuje.
3: Co więcej, i być może coś z tego wyniknie.
2: No tak, ja na przykład widzę jako takie naturalne następstwo rzeczy, widzę może w końcu inni producenci ruszą troszeczkę dosyć ospałe tylne części ciała i nagle też może się okazać, że tych rejestratorów udźwiękowionych będzie nieco więcej z czasem. Zobaczymy.
3: No, miejmy nadzieję.
2: To jest taka jedna jaskółka na razie, ale dosyć tak, skuteczna. Jest,
3: tak, choć no, Zoom akurat jest znany z tego, że eksperymentuje z różnymi rzeczami. Przecież rok temu wypuścił też takie, powiedzmy, że rejestratory w serii M i oni to określają, że to są mikrofony z możliwością nagrywania.
2: No tak, i to jest kolejna ciekawostka. Nie miałem tego w ręku ani razu.
3: Też nie miałem, ale ci, którzy mieli, mówią, że to strasznie plastikowe i strasznie takie wyglądające na dość słabe.
2: No ale eksperyment było, nie było odhaczony. Tak, czyli mamy tak. Kwestię najważniejszą z perspektywy niewidomych, czyli przewodnik.
3: Tak, jest przewodnik. Teraz... No i w tym momencie to zdaje się, że jest jedyny rejestrator, który jest produkowany i sprzedawany, który taki przewodnik ma, bo Olympusy się z przewodnika póki co przynajmniej wycofały, ponieważ LSP2, LSP4 zdaje się, że do kupienia jako nowy i wspierany już nie jest. Podejrzewam, że mogą być jeszcze jakieś sklepy, które mogą jakieś zapasy magazynowe.
2: Chyba natomiast też coraz mniejsze.
3: Natomiast o ile mi wiadomo, on już wspierany nie jest przez Olympusa. Olympus zresztą stworzył osobną markę OM Systems, która teraz produkuje rejestratory. Wyszedł nowy model LSP5, natomiast tam nic nie ma powiedzianego na temat dostępności. Także obawiam się, że tej dostępności póki co tam nie będzie.
2: No tak, szczególnie, że ta dostępność, powiedzmy sobie szczerze, nie przystawała coraz bardziej do tych funkcji. W sensie tam się pojawiały nowe funkcje, komunikaty dostępności niekoniecznie.
3: Ale podobno w jakichś nowych wersjach podobno również kalendarz zaczął być czytany. Wcześniej tego nie było. Coś tam poprawiali.
2: Tak, tam najpierw poprawili, potem to się pogorszyło, potem znowu coś tam wyszło, bo też pamiętam, że w ostatnich chyba firmware'ach to nawet data i godzina były czytane. No w każdym razie, bo myśmy się tak rozgadali, a ważne jest to, że audycja jest interaktywna. A co za tym idzie? Jak już wcześniej powiedziałem, temat ludzi rozgrzewa. Dlaczego by więc ludzie nie mieli się wypowiedzieć? 663, 883, 600 chyba nie pokręciłem nawet numeru.
4: Nie pokręciłeś, wszystko się zgadza.
2: kontakt.tyflopodcast.net. Jesteśmy również na Facebooku i w serwisie YouTube. To jeżeli ktoś by pytał i nie mógł w Tyfloradiu na przykład sobie tej audycji posłuchać, w serwisie YouTube na pewno można sobie troszkę cofnąć. Jeżeli ktoś tam słucha sobie, nie wiem, z opóźnieniem, no to również takich pozdrawiamy. FaceTime, WhatsApp, tam możecie nawet wiadomość głosową do nas wysłać oraz poczciwy, dobry numer telefonu. Wracamy, Tomaszu, do dyskusji i wracamy do kolejnych atutów Zooma. Dlaczego my się w ogóle spotykamy i dlaczego o nim rozmawiamy? Przewodnik mamy za sobą. Teraz tak, no myślę, warto by opowiedzieć coś właśnie o funkcjonalności samej urządzonej.
3: To znaczy tak, funkcjonalność, ja bym może zaczął od wyglądu. Aha, jeszcze może jedna uwaga. Dla tych, którzy czekają na próbki dźwiękowe. Próbki będą, ale w audycji tej do pobrania. To znaczy w związku z tym, że audycje na żywo są przepuszczane przez procesor dźwięku, który bardzo mocno zmienia to, co się dzieje tutaj na mikrofonach, no to próbki też siłą rzeczy będą musiałyby być przepuszczone przez ten procesor dźwięku. I teraz w związku z tym, żeby uniknąć nieporozumień, te próbki pojawią się w audycji, która będzie dostępna do pobrania i one będą już doklejone i one już nie będą procesowane, będą tak jak one rzeczywiście w oryginale brzmiały. One prawdopodobnie będą jakoś tam, ale to będę o tym wszystkim mówił, możliwe, że będą trochę przygłośnione, przyciszone, zobaczymy. W każdym razie nie będzie tam żadnej korekcji, kompresji i innych takich różnych rzeczy, które w tym momencie jak najbardziej są. Więc jeżeli ktoś słucha tej audycji na żywo tylko po to, żeby mieć próbki, no to trzeba będzie poczekać na to, aż audycja będzie
2: opublikowana
3: do pobrania i wtedy będzie można ją pobrać i wtedy będzie można usłyszeć próbki.
2: Aczkolwiek to nie zwalnia głównie ciebie, Tomaszu, bo ty masz to urządzenie, ja go jeszcze nie mam i w ogóle bardzo zastanawiam się, czy będę miał. To już wyprzedziłem niniejszym swoją opinią, ale to do tego to tam pod koniec przy podsumowaniu jeszcze pewnie dojdziemy. W każdym razie to cię, Tomaszu, nie zwalnia z pytań, bo będę miał kilka pytań odnośnie dźwięku.
3: Bardzo dobrze.
2: Odnośnie właściwości.
3: Mam nadzieję, że nie tylko ty.
2: Też mam taką nadzieję, dajmy się słuchaczom posłuchać najpierw.
3: Tak.
2: Tomasza opowiadającego o choćby wyglądzie tego rejestratora.
3: Tak, przychodzi, no to zaczniemy.
2: Przychodzi kurier z przesyłką i...
3: Dostajemy sobie pudełko, najzwyklejsze pudełko, w którym jest zoom i bardzo mało papierów. Nie ma słuchawek, nie ma kabla, nie ma pokrowca, nie ma nawet osłony przeciwwiętrznej na mikrofon, co jest moim zdaniem posunięciem zooma bardzo dziwnym i to już to dziwne posunięcie trwa od lat, dlatego że gdy weszły pierwsze rejestratory z serii H1, to znaczy mi chodzi właśnie o konkretnie H1, to zoom H1 bez żadnych przyrostków na końcu, również nie miał żadnej osłonki. Trzeba ją dopiero było kupić w takim makiecie akcesoriów dodatkowych, za które oczywiście trzeba było zapłacić. To jest dziwne, dlatego że te mikrofony w Zoomie są potwornie, ale to potwornie czułe na wszelkiego rodzaju podmuchy, wiatr i tak dalej. Nagrywanie nawet mowy, jakiegoś podcasta na takim Zoomie bez dodatkowego jakiejś dodatkowej osłony jest bardzo mocno problematyczne i trzeba naprawdę się mocno wygimnastykować i mocno się zastanowić, jak to urządzenie umieścić, żeby rzeczywiście mówić do niego w taki sposób, żeby nie pojawiały się popy w mikrofonach. To jest naprawdę duży problem w przypadku Zooma, więc no, dlaczego tego nie dali, nie wiem, bo moim zdaniem no, jest to coś takiego, co może u wielu osób po prostu spowodować, że powiedzą, że nie, no, w ogóle to się do niczego nie nadaje. Natomiast może się nadawać, oczywiście nie do wszystkiego, jeżeli tylko się zamontuje jakąś gąbkę na mikrofonach. Także to taka wstępna jeszcze uwaga. Natomiast wygląd. Na górze oczywiście są mikrofony pod kątem 90 stopni, tak jak w większości tego typu rejestratorów. Te mikrofony są nieruchome, nie można ich ani przekręcić, ani przestawić, nic z nimi nie można zrobić, tak jak na przykład w
2: Czy są tak ładnie osłonięte, Tomku, jak w H2 lub chyba nawet
3: nie.
2: H4 bez przyrostka, czy tak
3: nie,
2: osłonięte?
3: Nie. Widać po prostu gołe kapsułki, że tak powiem, znaczy mikrofoniki po prostu, nawet nie mają takiej tej klatki, która była w H1N. Mhm. Więc to wszystko jest na absolutnym wierzchu, że tak się dziwnie wyrażę.
2: Jak są ułożone? To jest nadal takie śmieszne XY, czy może jednak...
3: Tak, to jest XY. To jest XY, one są takie nachylone do siebie, jeden jest jakby nad drugim, pod kątem 90 stopni i już. I tak, no właśnie na górze są mikrofony. Na prawej ściance, na górze mamy gniazdo słuchawkowe, pod spodem jest, znaczy, jest USB-C, no i to jest bardzo fajnie, że w końcu jest USB-C, a nie jakieś mikro. Potem jest przycisk menu, potem jest gniazdo na karty microSD, przy czym tutaj też jest zmiana, bo Zoom obsługuje w końcu karty SDXC do 1 TB włącznie. Ma w tej chwili włożoną kartę 256 giga. Na tej najkrótszej tylnej ściance nie ma absolutnie nic. Natomiast lewy bok to przycisk, znaczy suwak, którym się włącza i jest hold. To jest klasyczna, standardowa konstrukcja. Wiele rejestratorów ma coś takiego. Po czym mamy pokrętło do sterowania głośnością wyjściową i na górze prawie już mamy gniazdo mikrofonowe. Ono jest praktycznie naprzeciwko gniazda słuchawkowego. Oba są oczywiście mini jacki, czyli jacki 3,5 mm, czyli jacki 1,8 cala, gdyby ktoś tak chciał. Natomiast na spodzie urządzenia mamy od góry głośniczek, niewielki, ale jest. Potem mamy metalowe gniazdo na statyw. To jest chyba standardowe gniazdo, jak w większości rejestratorów, ale jeszcze nic tam nie wkręcałem. To chyba fotograficzne, tak mi się wydaje. Następnie mamy gniazdo na, znaczy mamy klapkę na baterię, dwie baterie AAA, czyli 3x A. I tyle dół.
2: I o to się miałem właśnie pytać, jak z tymi bateriami? Czy choć baterie są w zestawie, czy też nie?
3: Nie, baterii nie ma w zestawie. Naprawdę w zestawie jest Zoom. Jest rejestrator i papier. Wszystko. Jasne. Nic więcej.
2: Czy wiadomo ci już, wyprzedzę pytanie, o którym pewnie będziemy mówili przy przeglądaniu menu, ale czy możemy sobie śmiało zaaplikować tam akumulatorki, które kupimy specjalnie na tę okazję, czy niezbyt?
3: Są trzy typy baterii do wyboru. Są alkaliczne, są baterie, znaczy są NiMH, czyli akumulatory, i są jeszcze litowe do wyboru. Co ciekawe. One są bardzo rzadko dostępne, one są bardzo drogie.
2: To są drogie baterie, ale
3: natomiast potrafią być podobno rzeczywiście dość pojemne, dużo bardziej pojemne od standardowych. Nie wiem, nie używałem, to jest taka opinia gdzieś skądś. I dalej opisuję jeszcze budowę, no bo teraz góra, czyli tam, gdzie są wszystkie przyciski, ekrany i tak dalej. Na górze prawie sam jest ekran, który podobno jest nieco bardziej jasny i taki czytelny od starszych ekranów, natomiast jest mniejszy. Więc jeżeli komuś bardziej zależy na powiększeniu niż na jasności, to może mieć jakiś problem, chociaż nie wiem, ale jest rzeczywiście podobno jaśniejszy. Pod spodem są cztery przyciski gumowe i takie, one się bardzo tak wciskają, one nie, bo jest część przycisków, które wydają z siebie taki dźwięk, a część praktycznie żadnego dźwięku nie wydaje. I właśnie pod spod ekranem są cztery takie kwadratowe, gumowe przyciski.
2: Czy o ile pamiętasz, one są podobne do takich sensorycznych przycisków w Zoomie H2 choćby. Tam też były takie wyczuwalne, ale praktycznie nienaciskalne przyciski.
3: Nie, to jest one są trochę jak w pilotach od telewizora. One się wciskają, ale nie ma jakby wyczuwalnego skoku w jakimś sensie. One są właśnie gumowe i takie, nie wiadomo, gdzie jest tam skok. One się po prostu wciskają, natomiast nie ma takiego wyczuwalnego kliknięcia. I to są cztery przyciski, które służą do kilku różnych rzeczy. Albo podczas nagrywania lub w trybie tym standby. Pierwszy od lewej przełącza stereo mono. Przy czym, jeżeli mamy podłączone słuchawki, to słyszymy, kiedy jest stereo, kiedy jest mono. Natomiast gdy jest głośnik, to słychać tylko wtedy, kiedy jest nagrywanie niewłączone, czyli wtedy, kiedy jest ten standby. A w menu ten przycisk służy do wychodzenia z poszczególnych, no to jest taki wstecz. Potem mamy ten drugi, to jest ustawienie filtra w tym trybie nagrywania, tudzież trybie standby. Mamy tutaj kilka ustawień, jest wyłączony 80 Hz, 160 Hz i 240 Hz. Znających się bardziej dla dźwięku, one są nieco mniej agresywne chyba niż by w tamtych zoomach wcześniejszych. Nie wiem, ile tam jest dokładnie dB na oktawę, musiałbym to kiedyś sprawdzić, ale wydaje mi się, że właśnie nawet jak ustawiałem jakieś 240, to tam coś się niżej przebijało. To nie jest jak iPhone, stare iPhony, że po prostu do 240 jest dźwięk, a potem nic. Tam one są troszeczkę...
2: I tu znowu ciekawostka, bo poprzednie generacje nawet z chyba szóstką miały, tak jak mówisz, że taki tam troszeczkę węższy ten filtr, a na przykład H2, ja na tym skończyłem przygodę z zoomem, H2 miał w ogóle opcję low cut off, low cut on. I ten low cut tam był chyba na 80 i on już wtedy był właśnie taki bardzo ładny, łagodny. Że tak naprawdę na low cut włączonym szło, pamiętam, dobrze ponad 50 Hz jeszcze tam nagrać. Mm-hmm. Tak akurat do nagrywania samochodu, żeby on się nagrał ładnie, a nie przesterowany. O, to tyle pamiętam, że... A i to się nawet zdarzało czasami na jakichś dziurach mocniejszych, to on i tak tam ten bas, pamiętam, H2. Potem miałem trochę mniejszą styczność z zoomami i więcej do czynienia z Olympusami, gdzie ten low cut mi się nie podobał. Najwyżej jest startarze, który sam posiadam, czyli Ronald R05, to on w ogóle jest interesujący, ten low cut, bo on jest tam chyba na 400 czy na 300, za to jest bardzo łagodny. Tam jest troszkę inaczej skonstruowany ten filtr.
3: Tak.
2: Wracając, bo ci przeszkodziłem, Tomaszu, znaczy wtrąciłem sporo. Skończyliśmy na przycisku.
3: Na drugim przycisku. Trzeci przycisk to jest przycisk od wprowadzania znacznika w trakcie nagrywania. W trybie standby nie robi nic, natomiast w menu ten drugi i trzeci przycisk to są strzałki, którymi się poruszałem po menu. I czwarty przycisk to jest, zdaje się, przenoszenie chyba plików do kosza. Jeszcze sprawdzę, bo nie pamiętam w menu. Potem, znaczy w menu, jak włączę tego zooma. I w menu ten czwarty przycisk to jest przycisk do zatwierdzania albo do wchodzenia dalej w menu. Pod spodem mamy taki duży przycisk plastikowy do nagrywania. On też jest taki wyciszony. To znaczy, że jak ja go wciskam, to no, w nagrywaniu prawie nie słychać, że on wciśnięty został. I po lewej i po prawej stronie mamy po dwa przyciski. Górne dwa to jest po lewej stop, po prawej play / pauza. Przy czym to też jest ciekawe, że w trakcie nagrywania pauza, oprócz tego, że pauzuje, to wstawia znacznik. I chyba nie da się tego wyłączyć. Natomiast dolne dwa to jest poprzedni, następny plik, jak jesteśmy w trybie odtwarzania, przy czym to nie działa tak jak w większości rejestratorów, tylko poprzedni następny jakby przechodzi na listę plików, ale nie powoduje ich odtwarzania. Choć nie zawsze. Czasami powoduje, czasami nie. Nie wiem, od czego to zależy. W każdym razie czasami trzeba przejść na poprzedni plik i wcisnąć dopiero play, żeby ten plik się odtworzył, przy czym poprzedni następny plik można również wybierać tym drugim i trzecim przyciskiem, tym jakby strzałkami i czwartym chyba, już nie pamiętam, bo wtedy też pierwszy to jest jakieś takie menu pliku, gdzie tam możemy kilka rzeczy zrobić i te przyciski do wyboru poprzedni następny plik służą również przeszukiwaniu plików, czyli podejrzewam jakiemuś takiemu szybkiego przewijaniu, ale nie wiem, jeszcze tego nie sprawdzałem i któreś, teraz nie pamiętam, czy strzałki, czy właśnie przewijanie, chyba ten poprzedni następny plik to jest również poprzedni następny znacznik, czyli marker w pliku tym konkretnym. Także także tak to mniej więcej wygląda.
2: Jasne. Pytanie do naszego realizatora Michała, czy nie mamy słuchaczy na antenie żadnych?
4: Na chwilę obecną nie mamy.
2: Dobrze. Facebook i platformy kontaktowe też rozumiem.
4: Na razie cisza.
2: Dobrze. Przejdźmy sobie zatem do uruchomienia. Wiemy mniej więcej, jak wygląda. Naciskamy włącznik i...
3: Jeszcze raz, bo troszeczkę mi to zagłuszyło.
2: Mówiłem o słuchaczach, o tym, że nie mamy żadnych nowych meldunków, a następnie pytałem się o samego zooma. Wiemy, jak wygląda, wiemy, gdzie jest włącznik, naciskamy włącznik i...
4: Ale zanim to i, to chyba jednak... Będzie okazja, żeby odebrać połączenie. O, tu widzę, że jedno połączenie, ktoś się do nas już usiłuje dodzwonić, a ktoś już się dodzwonił, więc spodziewam się właśnie teraz nawału jakichś telefonów, no ale dobrze, odbierzmy to połączenie numer 1. Kto jest z nami po drugiej stronie?
5: Patryk, witam bardzo serdecznie.
4: Witamy i słuchamy.
5: Generalnie chciałbym powiedzieć kilka słów o moich spostrzeżeniach, ponieważ miałem w rękach to urządzenie, miałem w rękach Zoom H1e właśnie. I generalnie powiem tak, nie wiem, czy zauważyliście to, że ten Zoom, przynajmniej dla mnie, on jest taki z wyglądu trochę zabawkowy. W sensie H1 zwykła też była, ale on jest taki jakby... Ten plastik jest dobrze spasowany, ale jest taki jakby bardziej zabawkowy niż w H1 zwykłej na przykład.
2: Ja pamiętam serię N. Nie wiem, czy Tomek jest z nami, czy my się słyszymy z Tomaszem?
3: O, już chyba jestem. Już coś mi tutaj...
2: Tak, ja mogę powiedzieć tylko o serii N zoomów, czyli ostatniej, którą widziałem jakkolwiek. Tak, to już od H1 tak naprawdę, bez N, potem H1N i każdy następny H2N widziałem w międzyczasie. Tak, to H2N na przykład kojarzy mi się z takim komórkowym telefonem dla dziecka kilkuletniego, z taką zabawką.
3: To znaczy, mi to się z niczym nie kojarzy. Ja niestety nie pamiętam H1N dokładnie. W każdym razie, H1E mniej więcej wygląda w taki sposób. To jest rzeczywiście plastik taki nieco chropowaty, choć gładki. W sensie, on może teoretycznie wypaść z rąk, natomiast no jest taki trochę chropowaty. Natomiast...
5: On ma tak ścięte jakby rogi, żeby się w ręku lepiej trzymał. To jest takie...
3: Ścięte rogi, natomiast
5: właśnie.
3: On ma jeszcze jedną rzecz. On jest... nieco węższy w środku niż na górze i na dole.
5: Tak.
3: Tak. I rzeczywiście mam wrażenie, że to trochę pomaga w tym uchwycie. No, mi się go dość pewnie trzyma w ręku.
2: Pytanie szyderki.
5: Tak, tylko i chodzi o to wrażenie takie, że trzymasz to w ręku i tak myślisz, to jest zabawka, takie...
2: To właśnie ja tak miałem z tą serią N, wcześniejszą. Tak. A tu no. Jeszcze nie miałem w ręku, więc się nie wypowiadam, oddaję wam głos.
5: No. Powiem tak, ja miałem H1 N raz w ręku dawno temu i miałem H1 przez dłuższy czas tego pierwszej edycji. I o ile on faktem był, no to klapka oczywiście wszyscy wiemy, że trzeszczała dość mocno, to ten sprzęt, pomimo tego wykonania, był taki troszkę masywniejszy. Tu jest taki leciutki, taki kruchutki, taki delikatny, filigranowy.
2: Dobrze, to może teraz sekunda na pytanie szydercy do Tomka i do w takim razie Patryka, skoro mieliście go w ręce. Świeci kolorami RGB?
3: Nie mam pojęcia.
5: Nie.
2: Chociaż tyle dobrze.
5: Chociaż z tego co wiem jest dwukolorowy, ale nie jestem tego pewien.
2: Nie, to jest pytanie, podszyte delikatną moją złośliwością i wredotą.
5: Tak, tak, ale wiesz co, to nawet nie jest takie...
2: Jak nie ma oświetlenia, to nie wygląda, nie?
3: Nie, to znaczy, tak, ale wiesz co, się skupiają na funkcjonalności, to...
5: Ale faktem chyba jest dwukolorowy.
3: On raczej ma działać niż wyglądać, mam takie wrażenie. Choć oczywiście tam jest jakiś taka, ktoś tam coś tam próbował zrobić, jakąś zaprojektować, jakąś linię tego, natomiast chyba bym się na tym nie skupiał jakoś za bardzo.
5: Tak, ale mimo wszystko zauważ, Tomku, że te zoomy, chociaż są wykonane z materiału, z jakiego są, one są z niego, jakby, zabrzmi to dziwnie, ale są najlepiej wykonane, jak się da na tą klasę materiału.
3: Możliwe, no one nie skrzypią, nie trzeszczą, są takie dosyć, no mimo wszystko ten plastik to jakiś jest, no ja nie mam wrażenia, na zasadzie to jest trochę coś takiego, że nie wiadomo co się z tym stanie, jak to spadnie, oczywiście, że tak, natomiast no mam wrażenie, że one przetrwają normalne warunki.
5: Tak, to raczej nie powinno być problemu. Ja bym bardziej zastanawiał się innej rzeczy. Zauważcie, że pierwsze zoomy, te N i bez N, miały tą, jak to ktoś nazwał, klatkę na mikrofony. Tutaj tego z jakiegoś powodu nie ma. I to nawet może i lepiej z drugiej strony, tylko to jest w ogóle ciekawa decyzja, bo w tym momencie mamy, jak to sam Tomek powiedział wcześniej, po prostu gołe kapsułki pod kątem ustawione na XY, jak się nie mylę.
3: Tak.
5: Co jest dość ciekawe. Natomiast dość, moim zdaniem, mimo wszystko zabiegiem, który wyszedł tym zoomom na dobre, jest przesunięcie tej klapki od baterii bardziej na środek, bo ona wcześniej była taka jak w starych MP3-kach. Tych takich na bateryjkę. Taka wystająca klapka. Teraz mamy normalnie jakby kawałek obudowy, który się podważa, nazwijmy to w ten sposób.
3: No, to tak. To tylko mówię, ja nie pamiętam tych starszych modeli. H1N, H1... Ja je będę widział w środę, a może nie? Nie, chyba nie. Ale kiedyś będę widział H1N. W każdym razie, no tak to... No, teraz mi się trudno tego odnieść.
2: Czy jeszcze jakieś spostrzeżenia?
5: Tak, troszeczkę jakby delikatnie poza temat, ale delikatnie nie, że zauważyliście, no bo Zoom ma w swojej ofercie tych rejestratorów z serii H dużo, ale dziwnym dla mnie jest to, że nie zrobili jednego z najpopularniejszych, czyli H2e.
4: Ja się naprawdę zastanawiam, czy on jest najpopularniejszy, to znaczy wiesz, na ile
5: popularny... W sensie nie chodzi o to, że wśród na przykład niewidomych dużo osób to ma, albo miało. I ogólnie był to raczej taki rejestrator... Taki kompromis pomiędzy kilku ścieżkami, pomiędzy
2: no właśnie,
5: dobrym mikrofonem.
2: W tym, że on był, Patryku, przez ten kompromis on był trochę nijaki. Bo tak, jeszcze miał jacki małe, 3,5, czyli nieprofesjonalnie. Już 4 mikrofony. Jeszcze miał...
5: 5 nawet.
2: No a, N do mid-side'u. Tak, bo H2 zwykły miał 4, H2N miał jeszcze mikrofon 8, nie do, do mid-side'u. W każdym razie, o co mi się rozchodzi? Rozchodzi mi się o to, że on był chyba tak bardzo na rozdrożu, że w tym momencie już zdecydowano albo power zabawka, bo
4: możliwe też,
2: że będę robił, albo...
4: będzie H2E za jakiś czas być może zaczęli o tych, ale no nie wiemy, no trudne teraz...
5: Tak, wiecie co, z tego co pamiętam...
2: Wydaje, mimo wszystko trzeba się nastawić na to, że H2 raczej nie będzie.
5: Teraz pamiętam, mogę się mylić, ale H2 pozwalała na nagrywanie kwadrofoniczne, to znaczy 4 mikrofonów naraz.
4: Tak, i chyba do 2 różnych plików rzeczywiście było coś takiego.
5: I to ale... akurat było coś, co miało dużo, przynajmniej dla mnie, sensu i czego szkoda, że na przykład powiedzmy nie zrobili tej H2, to mogli powiedzmy dać możliwość, na przykład powiedzmy podpiniamy sobie zewnętrzny mikrofon do H1 i on na przykład nam na 2 ścieżki nagrywa wtedy.
4: No, mamy co mamy w każdym razie.
5: Tak, inna sprawa, że na przykład H4S, z tego co słyszałem, ma swoje ciekawe wady, to znaczy z jakiegoś powodu, którego nikt nie zna i czy to jest błąd, czy to jest feature, pomimo nagrywania zbudowanych mikrofonów nagrywa 2 pliki. Naraz.
4: 2 pliki? To tak. Nie wiem.
5: No ale dowiedziałem się tego...
2: H4E dokładnie. Mikrofonów.
5: Dwa. I ma 2 XLR-y plus do tego, znaczy to są te combo, to się jakoś nazywa, TRS chyba. Mhm. I ten jack znaczy, na mikrofon zwykły 3,5.
4: To znaczy, ale czy on nagrywa 2 pliki, 2 z taką samą zawartością?
5: Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak.

0: skończyliśmy na...
1: Chcieliśmy go włączyć.
0: Chcieliśmy go włączyć. Michale, tak. Jak tam sytuacja telefonów, kontaktów, komentarzy jeszcze?
1: To włączajcie. Na razie włączajcie.
0: Włączamy. Dobrze.
1: Dobrze. To teraz wygląda sytuacja tak, że po włączeniu pierwszym od razu nam odzywa się przewodnik głosowy i pyta się, czy chcemy English plus beep, czyli język angielski plus dźwięki takie, które nam będą towarzyszyły w różnych sytuacjach, czy tylko dźwięki, czy wszystko wyłączone. Następnie musimy ustawić godzinę, datę, to też jest udźwiękowione, typ baterii, jakie tam będę sobie miał. No i jak to ustawimy, no to już pojawia się... Aha, jeszcze jest format... Jeżeli jest karta w środku, no to pyta się, czy tę kartę sformatować, wykonać szybki test, czy wykonać pełny test. No jak to się już zrobi, no to mamy kartę i mamy Zooma, który działa sobie i może nagrywać. I teraz kolejne włączenie. Ja sobie włączę teraz tego Zooma, tylko go znajdę, bo jak go gdzieś sobie położyłem, je mam, żeby łatwo znaleźć. Włączam sobie tego Zooma. To jest jego dźwięk startowy. Chwilkę trzeba poczekać.
2: Rec standby. Remaining time. 99. Hour. 59 minute. Battery level full. Stereo. Low cut. Off.
0: No tak. Uwaga techniczna, dźwięku startowego w ogóle nie było.
1: A wiem dlaczego. Momencik. Już tak, już zaraz będzie wszystko w porządku, bo mam tutaj włączony no taki filtr głosów z domu, ale w takim razie jeszcze raz go teraz włączę i wszystko powinno być już słychać. Uwaga. O, właśnie. I chwilkę trzeba zawsze poczekać. I teraz sytuacja...
0: Jest czytelne informacje.
1: Tak.
0: Rozumiem, że 100 godzin to jest jego po prostu limit. On więcej nie umie powiedzieć, że...
1: Tak, no mam kartę 256 giga, więc tam prawie 200 godzin można nagrać. Natomiast rzeczywiście maksimum to 99 godzin, 59 minut. Więcej nie da się i on tego nie czyta.
0: Tak, on tego nie czyta. To nie jest tak, że on tego nie zrobi. On tego nie czyta.
1: Tak.
0: Spokojnie. Następnie bardzo przejrzyste podsumowanie o jego...
1: Tak, które opcje mamy włączone? Stan baterii, mamy chyba full, half i low, chyba są takie trzy wartości z tego, co pamiętam.
0: Dobrze, mnie osobiście takie rzeczy irytują, ale wiem, że ludzi raczej nie i są na swój sposób informacyjne. Czy jeżeli bateria jest słaba, dostajemy w głośniczku jakieś dźwięki, w nagraniu odpukać jakieś dźwięki, czy musimy sobie go wyłączyć, włączyć i się dowiedzieć, że stan baterii jest na przykład low?
1: To znaczy, jak miałem słuchawki na uszach, to on powiedział battery low i się wyłączył. Chyba. Natomiast nie ma jakichś komunikatów dźwiękowych. Uwaga, się rozładowuje, zaraz się wyłączy. Mhm. Z tego, co pamiętam, nie ma czegoś takiego.
0: Mhm.
1: Być może jest na słuchawkach, mogłem tego nie słyszeć, no bo no tego Zooma mam no, trochę ponad tydzień zaledwie i no, być może po prostu też nie wszystko słyszałem.
0: Tak, jeszcze się nie udało. Mhm.
1: Tak, będę to testował, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
3: To ja teraz proponuję, abyśmy odebrali kolejny telefon, bo ktoś jest z nami po drugiej stronie.
4: Halo, dzień dobry, z tej strony Dominik.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
4: I mam takie pytanie, bo Tomku, przesłuchałem twoje nagranie na LTN-ie odnośnie tego unboxingu tego rejestratora. No ale niestety miałem trochę problem z tym, ale dosłuchałem do końca. I mam do ciebie takie jedno małe pytanie. Czy posiada ten rejestrator funkcję regulacji czułości lub głośności nagrywania?
1: Nie, i o tym będziemy mówić dlaczego.
4: No, to ogólnie powiem. Z mojej opinii to wygląda tak, że no, Zoom nieźle temu modelowi sprzedał, niezły strzał w kolano mu sprzedał, ponieważ na przykład no, w mojej opinii, nie wiem jak dla innych użytkowników, na przykład nagrywamy coś z dworu i nie chcemy, żeby wyszło coś przesterowane, to zawsze możemy wyregulować ten poziom.
1: O tym właśnie powiemy, po co jest format 32-bitowy.

0: A ogólnie, no, to w sumie to nowy format chyba, nie?
1: To znaczy sam form... Znaczy... To jest trudne pytanie, dlatego że no, format zmiennoprzecinkowy 32 bity jest znany od lat wielu. Tyle, że
2: chyba
1: do tej
2: jakoś
1: pory...
2: Chyba jakoś od końcówki lat 90. do audio, czy nawet... Boże,
1: być może.
2: No w każdym razie długo, bardzo długo.
1: Natomiast do tej pory on był raczej używany do wewnętrznego przetwarzania. To znaczy, jeżeli miałem sobie program pod tytułem Goldwave, Reaper, nie wiem jak w Audacity, to ładując plik do tego programu, on go tak naprawdę dla swoich własnych potrzeb, te wszystkie programy, konwertują sobie przeważnie te pliki do postaci 32-bitowej, po to, żeby w razie czego uniknąć przesterowań i tak dalej, i tak dalej. O tym, tak jak mówię, będziemy mówić, bo format 32-bitowy jest dość ważny.
2: Ciekawy i to jest w ogóle widoczna zmiana i jeden
3: tak.
2: z głównych powodów.
3: Natomiast tu, żeby nie było też wątpliwości, bo mówicie o formacie, to rzeczywiście jest inny sposób zapisu, ale to jest nadal stary, dobry WAV. Te pliki
1: tak, to jest...
3: są z rozszerzeniem WAV.
2: Tak, te pliki są z
1: tak, to są
2: WAV.
1: Pliki...
2: Tak, technicznie tylko... to znowu nie jest WAV do końca.
1: To znaczy, no jest WAV, oczywiście jest, to jest WAV, to jest PCM, tylko tyle, że po prostu, no jest...
3: Tak
1: jest
3: jak mamy 16
1: bitów,
3: 24 bity, to teraz mamy po prostu 32.
2: 32 bity ze zmiennoprzecinkową, jakby zmiennoprzecinkowym zespołem.
1: Zmiennoprzecinkowe...
2: Możemy mieć 32 bity normalne, takie...
1: Stałe, ale to stałe. Się, to jest w ogóle bardzo rzadko stosuje. No w każdym razie, tak czy inaczej... To wszystko wynika z
2: zastosowania.
1: Tak, ten brak regulacji, on wynika właśnie z zastosowanego formatu i ma swój sens.
2: Tak.
0: Mhm. A jeszcze mam takie pytanie odnośnie przewodnika głosowego. Czy można zmienić jakieś parametry jego typu, na przykład głośność lub prędkość czytania?
1: Nie, to znaczy głośność jest do zmiany, prędkość nie. I jest do wyboru chyba 6 języków w tej chwili na stronie. Mówili o 7, jest chyba 6.
2: To w sumie no... pytanie, polskiego nie ma.
1: Tak, polskiego nie ma i będzie to ciężko zrobić, dlatego że to są pliki BIN, które są formatowane w bardzo specyficzny sposób. Ten dźwięk jest kodowany też w bardzo specyficzny sposób i bez współpracy z firmą Zoom będzie bardzo trudno zrobić udźwiękowienie do polskie do tego urządzenia.
0: A czy mam jeszcze jedno takie pytanie, czy uda się komuś może z was zrobić porównanie, jak wypada ten Zoom H1E linii Essential do rejestratora Olympus OM System LSP5?
1: No nikt z nas go nie ma. Mam nadzieję, że będę mógł go porównać do LSP4 za jakiś czas. I do H1N, czyli tej starszej generacji.
2: Nikt z nas LSP5 nie ma, bo nic takiego jakby nam nie wnosi parametrami ani funkcjami, że warto ją by mieć, z tego co rozumiem.
0: Jest
2: plus przewodnika nie ma, więc jakby też...
0: Przepraszam, że ci Patryku przerwę, ale LSP5 ma jedną funkcję, mianowicie zdalne sterowanie smartfonem przez aplikację DVR Remote.
2: Ale LSP4, z tego co pamiętam, też już jakieś nieśmiałe próby zabawy Bluetoothem, ba, chyba LSP2 nawet, miał, więc pytanie, na ile to jest jakby rozwinięcie już istniejącej technologii, a na ile po prostu nowa funkcja. Natomiast nic nie ma jakby LSP5, z tego co rozumiem, podkreślmy, przeglądałem jedynie specyfikacje i oglądałem jako tako manual. Nie ma nic, na przykład, nie wiem, rewolucyjnego, żeby miał nowy, zupełnie poprawiony, odświeżony algorytm, nie wiem, limitera, albo 5 razy lepsze od LSP4 kapsuły mikrofonowe, że to naprawdę można w tym momencie pojechać na koncert i będzie jak w studio, albo nie wiem, cokolwiek, co byłoby po prostu tak rewolucyjnego, żeby nawet mimo tego przewodnika i tak dalej musieć to przetestować i spróbować. O, jakby to miałem na myśli.
0: Według mnie P4 ma lepsze kapsuły, ponieważ jak mamy na przykład ustawioną maksymalną głośność nagrywania, maksymalny poziom i włączony limiter, to nawet z dalekiej odległości jesteśmy w stanie dość dobrze wyłapać dźwięk. No a niestety piątka dość mocno zawężone ma pasmo, pomimo tego, że ustawia się ten zoom na te tam... O, tam jest bodajże od 1 do 100, nie, przepraszam, minus 50 do plus 50 w aplikacji, bo często robię w DVR Remote, bo to nie ma przewodnika głosowego. I jakbym nie ustawił, to tylko i wyłącznie centralny mikrofon, który o dziwo został w aplikacji nazwany jasność dźwięku, poprawia minimalnie sytuację.
2: Czyli jak to się mówi, na zachodzie bez zmian. Firma OM System z dawniej Olympus nadal. Nadal. No cóż, no pozostaje nam wierzyć, że następne jakieś generacje być może będą choćby tak rewolucyjne jak Zoom. Dominiku, czy jeszcze jakieś pytania?
0: Nie.
2: Zatem bardzo dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu serdecznie. Miłego dnia Państwu życzę.
2: My również i zachęcamy do pozostania z nami do końca audycji. I jeden dzień dłużej, bo kiedyś trzeba tej audycji w wersji z próbkami jeszcze raz prawdopodobnie posłuchać, a przynajmniej próbek. Tomku, skończyliśmy na... Na czym? Tyle tematów.
1: No właśnie, skończyliśmy na czym? No,
2: na wyborze daty i godziny, na tym, że mamy English plus Beep, English, znaczy tylko Beep lub tylko nic.
1: Tak. A ja, słuchajcie, znalazłem kabel i mogę podłączyć Zooma do miksera, więc chyba to zaraz zrobię, a tylko, że to nie bardzo mi chce działać. No właśnie. A, bo ja podłączyłem go do gniazda mikrofonowego i dziwię się, że nie działa.
2: Zdarza tak. Się, Tomaszu, to się zdarza, wiesz, każdemu.
1: Jest, okej. Okay.
2: I jeżeli Dobra. Będziesz potrzebował oczywiście jakieś, nie wiem, przerwy czy Mama. Czegoś, to...
1: Nie, wszystko jest okej. Okay. Nawet się mogę przełączyć teraz na mikrofony wbudowane w Zooma, bo jak pewnie... O, zresztą zaraz wam coś pokażę, bo albo... Dobra, zrobimy tak i w tym momencie zobaczcie, jaka jest mniej więcej oczywiście. Chyba już słychać.
2: Tak, słychać.
1: Teraz mówię jednocześnie do dwóch mikrofonów i to opóźnienie w Zoomie jest, mam wrażenie, dość nieduże w stosunku do tego mikrofonu, który mam. Mhm. Takie mam wrażenie, bo teraz to jakby słychać z obu i chyba jest w miarę dość podobnie. Tu sobie to jeszcze przygłośnię. No to tak, słychać, że tu jest jakaś różnica, ale nie jest ona duża. No takie trochę...
2: 7-8 milisekund i lata, trochę się waham, ale...
1: No troszkę tak. I teraz jeszcze mogę pokazać, ustawię sobie może tego Zooma za pod filtrem, tak jak ten tutaj mikrofon. Troszkę, bo tutaj jak go włączę, to już od razu słychać. I teraz tak, zrobimy sobie taki mały, szybki test, bo to jest mikrofon Zooma, chyba jest troszeczkę ciszej, mam takie wrażenie. Zaraz go tu przygłośnię. O! Raz, tylko który to jest mikrofon? Czy to jest ten? Chyba ten. Okej, to spróbuję go ustawić tak, żeby on był mniej więcej tak ustawiony. Tu się nawet przesterowuje. Mniej więcej tak ustawiony, jak jest mikrofon ustawiony, ten, który mam, ten mój. I teraz gadam do Zoom. A teraz, ojej, a teraz gadam do swojego mikrofonu wielkomembranowego, mikrofonu MXL, więc no różnica oczywiście jest. Teraz jest znowu Zoom, więc no ten dźwięk jest jakoś tam na pewno inny. Podejrzewam, że no
3: on jest
1: w jakiś
3: trochę przesterowany, powiem szczerze.
1: Przesterowany,
3: tego, ja
1: być
3: tak
1: może
3: lekko.
1: Teraz nie jest przesterowany, bo tu ciężko to wszystko tak ustawić, wszelkie poziomy. Teraz chyba znowu jest MXL. No dobra, no w każdym razie tak to...
2: Orientacyjnie wiemy, jak to słychać.
1: Tak, orientacyjnie...
2: Włączamy takiego Zooma.
1: Tak.
2: On nam mówi, że pozostało 99 godzin, 59 minut i więcej tak. To się nie da i kilka różnych innych ciekawostek. O, tak. Teraz jesteś...
1: Teraz jestem nawet stereo.
2: I duże opóźnienie.
1: Teraz. Tak, dlatego że tutaj nie mam włączonego tego efektu, który mam na mikrofonie, który wycisza inne dźwięki. Dzięki temu pewnie słychać teraz moje dziecko.
2: Ale wrażliwe na jakikolwiek najmniejszy ruch.
1: Tak, ja teraz go tutaj troszkę tak przekładam z ręki do ręki, jakieś takie różne rzeczy, więc to pewnie słychać.
2: To słychać.
1: Ale tak jak
2: bardzo
1: mówię, no więcej będzie pewnie już.
2: To słychać bardzo, to jest uczucie mało przyjemne. Cieszmy się, że jest procesor główny, który tym wszystkim zarządza i który za chwilkę pewnie to...
1: Tak. Już wracam do
2: otoczenie domowe
1: standardu.
2: Dosyć nam tak podgłośni sam z siebie. O.
1: Tak. No w każdym razie niestety
3: teraz
1: nie
3: jest coś tam tak podwójnie.
2: Tak,
1: teraz jestem podwójnie. Aha. To teraz jestem już pojedynczo.
3: Tak, tak jest.
1: Okay. No tu próbuję na raz dwa przyciski wcisnąć i zawsze mi to wychodzi.
2: A to nie zawsze działa. Tak. Więc tak, usłyszeliśmy komunikat, że bateria ma stan taki i taki o stanie urządzenia ogólnie. I co w tym momencie się dzieje? Co
1: I
2: mamy
1: w tym,
2: jakby...
1: I w tym momencie jesteśmy...
2: Zoom?
1: I w tym momencie jesteśmy w trybie standby. Rec standby, czyli w tym trybie mogę włączyć nagrywanie. Jak włączę nagrywanie, usłyszę sobie w słuchawkach taki oto dźwięk. O, i w tym momencie mi się już nagrywa. Tu troszeczkę przygłośnie. Jest, ja wiem, że jest opóźnienie troszkę. No i teraz to nacisnę. Teraz w ogóle jest bardzo ciekawa rzecz. A ten. Mi tutaj kabel troszeczkę nie do końca dobrze działa. Naciskam stop. O, i ten stop był z małym opóźnieniem. I jak włączę play, to teraz uwaga.
4: Playback.
1: To dźwięk. O, i w tym momencie mi się już nagrywa. Tu troszeczkę przygłośnie. Jest, ja wiem, że jest opóźnienie troszkę. No i teraz co? Nacisnę. Teraz w ogóle jest bardzo ciekawa rzecz. Aha, ten mi tutaj... Także, o, właśnie było słychać też, jak nacisnąłem stop. Mam ustawiony prerekord. Czyli w momencie, gdy nacisnę rzeczywiście rekord, jak nacisnę nagrywanie... O, jeszcze raz coś mi tu się tak śmiesznie zrobiło. Moment, jeszcze raz zrobię stop. Teraz jestem w trybie standby. Nacisnę rekord. O właśnie, nacisnąłem. Było słychać taki dźwięk. I w związku z tym, że mam ustawiony prebuffer, czyli nagrywanie z dwusekundowym wyprzedzeniem, to jak odtworzy ten plik. Nacisnę stop i teraz play.
4: Playback.
1: Rekord. O właśnie, nacisnąłem. Było
3: teraz jest
1: taki
3: problem taki.
1: Ja spróbuję. Rekord. O właśnie, nacisnąłem. Było coś taki dźwięk. I
3: troszeczkę było słychać, że ja coś zrobiłem przy tym urządzeniu, ale nie było słychać kliknięcia żadnego, które to wszystko no, powoduje. I teraz jak wcisnę stop, to już nie słychać monitora w mikrofonie, bo nie jestem w trybie standby, tylko jestem na liście plików. Jestem w trybie odtwarzania pliku. I teraz pierwszy przycisk wejdzie
2: jak
3: mi...
2: Jak łatwo wrócić do...
4: Move to trash.
1: O właśnie. Mamy tutaj kilka opcji związanych z plikami. Jak wrócić?
4: Playback.
1: Mam wrażenie, że...
4: File option. Move to trash.
1: Muszę sprawdzić.
4: Playback.
1: Albo przyciskiem menu, ale chyba nie.
4: Rec standby.
1: A, jest. Jest. Wciskam menu. Jak wcisnę menu, to już.
2: Stop, mimo że jesteś w rec standby, to...
1: No to nic. To nadal jestem w rec standby.
2: Mhm.
1: O, i te przyciski rzeczywiście słychać nawet w...
2: Tak, słychać.
1: W urządzeniu. Natomiast nagrywania praktycznie nie słychać.
2: Czyli domyślnym trybem dla tego rejestratora nie jest żadne menu, żaden ekran główny, tylko
1: nie, to jest rec standby. Tak.
2: W dawnych rejestratorach już jakbym pierwszy raz nacisnął przycisk nagrywania.
1: Tak. Czyli czy tak tu wystarczy raz wcisnąć nagrywanie.
2: Czy tak samo jest, gdy mamy głośnik i słuchawki odłączone, kiedy...
1: Moment, że wyłączę monitor, żeby tu nie było słychać za dużo. Okej.
2: Okay. Albo to.
3: To ja może przeczytam w międzyczasie parę pytań, które się pojawiły od naszego słuchacza Mata. Co się stanie, jak podłączę Zooma do iPhone'a? Czy będzie jako karta dźwiękowa i będę mógł nagrywać rozmówcę i mówić przez mikrofon Zooma do rozmówcy? Czy jedyny sposób nagrania to telefon na głośnik?
2: Nikt z nas nie ma jeszcze 15.
1: Tak, ja nie mam żadnej przejściówki.
2: Z reguły
1: to znaczy, nagrywanie rozmówcy coś raczej nie uda, bo Zoom musiałby nagrywać to jakby... No, sygnał ze swojego własnego wyjścia, a nie wiem, czy to jest możliwe. Chyba nie.
3: Poza tym, znaczy, nie sądzę. Jeżeli już w jakiś sposób nam się zachowa ten Zoom, to zachowa się jako karta dźwiękowa po prostu. Ale w takich przypadkach to nawet jeżeli coś takiego mamy, to karta dźwiękowa w iPhone'ie nie przechwytuje rozmów telefonicznych.
2: Telefonicznych.
3: Więc możemy sobie z niej coś odtwarzać, możemy sobie na nią coś nagrywać w programach do nagrywania dźwięku, jeżeli to nam oczywiście zadziała. Natomiast jedynym tak naprawdę źródłem, które nam pozwoli przechwytywać rozmowy telefoniczne, to jest Bluetooth. Z takich zewnętrznych i nic więcej.
1: Tak. Tak, bo chyba nawet Lightning już nie jako taki. W sensie, że jak macie słuchawki na Lightning, to chyba te słuchawki również nie.
3: Nie, słuchawki zadziałają. Słuchawki zadziałają, natomiast...
2: Okay. Słuchawki zadziałają, aczkolwiek żeby działały na pełnej jakby... No, słuchawki muszą emulować po prostu gniazdo jack. No to tylko wtedy.
1: Mhm.
2: Można no być pełnoprawnymi słuchawkami. Tu elektrycznie iPhone zadbał o te rzeczy, jak wiemy. Dosyć dobrze i tych luk jest całkiem niewiele, jak chodzi o nagrywanie zewnętrznych rozmów, nie?
1: No dobrze.
2: Skończyliśmy na ekranie głównym Zooma, czyli tak, na Rec Standby. Jeżeli w tym momencie nacisnę jakieś strzałki, cokolwiek, co się dzieje? Bo takim logicznym odruchem...
1: No, strzałki to są przyciski, które no... Lewa strzałka, no to jest ustawienie filtra, tak? Prawa strzałka to jest wstawienie znacznika, tylko że no, jak się nie nagrywa, no to się nic nie dzieje. Mhm. Natomiast no, to są te cztery przyciski pod ekranem, o których mówię, że one mają różne funkcje w zależności od tego, gdzie jesteśmy.
2: Tak, tak. Ale właśnie o to, jakby celowo cię zapytałem o to jeszcze raz, bo wiadomo, naturalnym odruchem jest wyciągnąć z pudełka i zobaczyć, co tam pod strzałkami. Czyli tu możemy się niemile zaskoczyć, bo to już są funkcje.
1: Tak, natomiast, znaczy tak, to jest napisane, właśnie, a propos instrukcji, bo na stronach Zooma jest instrukcja do pobrania, natomiast niestety, jakkolwiek Zoom jest dostępny, to z instrukcją są problemy, bo z naszej perspektywy tam jest często napisane na przykład tak, naciśnij, aby odtworzyć, naciśnij, aby zacząć nagrywanie, naciśnij przycisk, aby tam, nie wiem, zastopować. I obrazki, które przedstawiają, jaki konkretnie przycisk mamy nacisnąć.
3: I ponoć gdzieś tam czytałem w mediach społecznościowych, że wielu niewidomych zaczęło się odzywać do Zooma z prośbą mniej lub bardziej kulturalnie wystosowaną, że zrobiliście Zooma dostępnego, to teraz nam jeszcze zróbcie dostępną dokumentację. Taka wczoraj tak, jakaś drobna dyskusja gdzieś tam się wywiązała na Mastodonie a propos tego, jak to z tą dostępnością jest. Natomiast w mojej instrukcji jest teraz odbierz telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
5: To znów ja, Patryk, witam ponownie.
1: Dzień dobry, Patryk.
5: Chciałbym się odnieść do tego tematu, który przed chwilą wyniknął, mianowicie podłączenia ogólnie Zooma do urządzenia przenośnego, mobilnego. Otóż niestety muszę zmartwić wszystkich, ponieważ mój kolega ostatnio robił testy. Niedawno, nawet dzisiaj, ponieważ chciał po prostu zobaczyć, czy po podłączeniu do Androida, na przykład zadzwonię do kogoś, będzie mógł rozmawiać przez Zooma. No niestety tak dobrze to nie ma. Wychodzi na to, że niestety nawet pod Androidem podłączenie tego Zooma, że tak powiem, nie daje żadnego efektu.
3: Ale czy jest widoczny w ogóle jako karta? Czy nawet
5: nic się w ogóle nie wyświetla, jakby nie ma efektu.
3: W ogóle, okej. Okay.
5: Może to jest wina, nie wiem czego, może po prostu nie wyskoczyło, może trzeba by to się ręcznie przestawić, może to jest wina softu,
2: To by tak naprawdę nawet miało, Patryku, sens, bo z tego co pamiętam, Zoomy zawsze były urządzeniami, się ładnie nazywa klasa, urządzenie kompozytowe, a nie typowo audio class, mówiąc w protokole USB, bo
1: to znaczy, Zaraz wejdziemy do menu i tu sobie to poglądamy, bo to jest w ogóle ciekawie.
2: Wybrać. Natomiast nadal pytanie, Tomku, głównie do ciebie, jakby czy tam fizycznie się jakby ta klasa wysyłana po porcie zmieni, jeżeli nawet mamy tam ustawienia do wyboru, czy nie?
1: Nie wiem, dlatego że no, nie analizowałem tego.
2: Nie wnikałeś tego jakby w taki szczegółowy sposób, natomiast to może mieć znaczenie dla niestandardowych platform, choćby dla Androida. Bo przecież domyślnie w większości tego typu urządzeń dostępny jest naraz interfejs audio i pamięć masowa. Tak?
1: To co jest albo, albo. Z tego, to znaczy nie pamiętam, czy pamięć jest dostępna również jak podłączę jako mikrofon. Natomiast co ciekawe, no też sobie potem zobaczymy, że gdy podłączę do komputera, mam najpierw wybierz tam typ urządzenia, a potem czy to jest PC / Mac, czy urządzenie mobilne. Właśnie.
5: No to akurat ciekawe, no nie wiem, mówię, może też trzeba byłoby gdzieś wybrać. Generalnie no taki
2: ciekawe,
5: szybki test.
2: Czy wybraliście tak, jak należy? Czy wybraliście właśnie urządzenie mobilne?
1: No tak, no niestety nie bardzo mogę to też sprawdzić, dlatego że mój telefon z Androidem ma uszkodzone troszkę gniazdo i tam bardzo lubi się rozłączać to wszystko, co tam do niego podłączę, także no niestety.
5: Tak, ale chciałem jeszcze ogólnie też poruszyć temat, który tutaj padł. Myślałem, że będzie on później, no ale jeśli jest teraz, to niech będzie teraz, czyli to, czym się Zoom najbardziej chwali, nie mówiąc o przewodniku głosowym, czyli 32-bit float recording.
2: Do tego przejdziemy w swoim, myślę, czasie.
5: Tak, tak, ale tak na szybko, nie uważacie, że mimo wszystko jest to jednocześnie największe błogosławieństwo, ale też tak samo największe przekleństwo tego urządzenia?
1: Nie, to znaczy, wiesz, pamiętaj, że my, niewidomi, mamy często troszkę inny sposób użycia tego urządzenia. Zdecydowana większość ludzi, którzy takiego urządzenia używają, tego używają albo do nagrywania wywiadów, może podcastów, nawet dźwięków natury, ale takich dźwięków, które potem trzeba gdzieś użyć. W związku z powyższym te dźwięki i tak przed jakąś publikacją no się w jakiś sposób obrabia na komputerze. I wtedy 32 bity nie stanowią żadnego problemu.
2: A wręcz pewnie...
5: Znaczy ja powiem, w ogóle byłem w szoku, słuchajcie. Widziałem nagrania, nagrane z naprawdę dalekiej odległości, to były dziesiątki metrów, dźwięki ptaków, on to nagrał. Nie było to bardzo głośne, ale można było wysłyszeć.
1: Ale to nie jest kwestia formatu. To jest wyłącznie kwestia znaczy elektroniki, kapsuł i tak dalej.
5: Znaczy to jest częściowo kwestia formatu, ponieważ sobie potrafił tak wysterować głośność, żeby to było w miarę słychać.
1: Oj, to znaczy, no i tak i nie, dlatego że no, kwestia wysterowania głośności, zwłaszcza w tych tanich rejestratorach, to jest bardzo częsta kwestia pewnego kompromisu. I tutaj, no właśnie, o tym sobie później powiemy, dlatego że to jest no, taka kwestia, która, na którą się warto dość mocno pochylić tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi.
5: No tak, ale takie jeszcze szybkie pytanko co do nagrywania. Chyba, że ty masz na to, Tomku, jakiś pomysł, bo ja nie miałem przez cały czas, jak miałem to w ręku. Czy on ma pauzę w nagrywaniu, czy w końcu jej nie ma?
1: Ma. Przycisk odtwarzania jest jednocześnie przyciskiem pauzy, natomiast pauza, przynajmniej z tego, z moich testów, nie jest sygnalizowana również na słuchawkach chyba. O. Zaraz to zresztą sprawdzę. Wejdę sobie w... Rec standby. Jestem i teraz włączam sobie nagrywanie. Nagrywa się i wciskam pauzę. Aha, jest powiedziane mark. Wciskam pauzę raz jeszcze i żadnego dźwięku nie ma, więc jedynym takim chyba to jest pauza i wychodzę z pauzy. Ta pauza mi tak różnie działała, natomiast wydaje mi się, że ta pauza jest jakoś problematyczna. Mogę otworzyć.
4: Playback.
1: Włączam sobie nagrywanie. Nagrywa się. I wciskam Aha, jest powiedziane. I żadnego dźwięku nie ma, więc jedynym takim...
5: Aha, czyli to działa, tylko nie ma po prostu żadnego
1: dźwięku. To się działa, ale ta pauza jest nie zawsze...
5: Dźwięk jakby jest informacja, jak ją wciskamy, bo mówi Marka, na drugą za wciśnięcie Brizium już nie ma. Dosyć ciekawe
1: tak.
5: To jest.
1: Tak.
5: I tak jeszcze malutkie sprostowanko. Da się sprawdzić, czy nagrywamy mono czy stereo, ponieważ Zoom nam to powie. Jeżeli wciśniemy przycisk ten pierwszy od lewej, to on powie mono albo stereo.
1: To To znaczy, w ogóle, jeżeli chodzi o te pierwsze, te cztery przyciski. Jeszcze raz wejdę sobie standby. No tak, przycisk na pierwszy, przycisk.
4: Stereo.
1: Mono. Teraz jest mono, choć. A, jest już odsłuch mono. Przy czym to też dla tych technicznych. Mono to jest suma kanałów lewego i prawego. To nie jest tylko lewy kanał, to suma kanałów lewego.
5: Nie, nie, to jest po prostu sygnał ściągnięty do środka.
1: I tak samo, jeżeli chodzi o filtr, wciskam raz.
4: Low cut. Off.
1: Drugi.
4: 80. Her. 1.
1: Potem.
4: 160. Her. Low cut. 1. 2. 140. Low cut. Off.
1: W tryb odtwarzania, żeby po prostu nie. Nie dublował mi się głos.
2: Czyli jakby też pierwsze naciśnięcie to jest podanie stanu aktualnego.
1: Tak, pierwsze naciśnięcie i potem, jeżeli w ciągu sekundy nacisnę znowu, to zmieni wartość. Jeżeli to potrwa więcej niż sekundę, no to
2: znowu poda,
1: to znowu poda tylko stan. Z jednej strony fajne rzeczywiście, bo rzeczywiście mogę się dowiedzieć, co ja w zasadzie mam ustawione. Natomiast w pierwszych takich momentach, jak chcę coś ustawić, to czasami, ej, a dlaczego się nie ustawia? No bo już minęła sekunda.
5: Tak. Dobrze, to wszystko myślę na ten moment.
2: Dobrze. To w takim razie zachęcamy do pozostania z nami i do pozostania na tę dyskusję odnośnie formatu 32-bitowego, bo to naprawdę jest ważne zagadnienie.
1: Tak.
2: O nim będziemy starali się powiedzieć.
1: Tak.
2: Nawet jeżeli nie dokładnie, to na pewno wyczerpująco.
1: Tak, spróbujemy, bo sami robiliśmy testy bardzo intensywne jakiś tydzień temu. Także było fajnie. No dobra.
2: Matematyka oszalała, tyle powiemy.
1: Oj, tam zaraz tam oszalała. No dobra. To co?
2: Skończyliśmy na ekranie hehe głównym, którego nie ma, czyli tak, na rec standby i
1: tak, i odtwarzanie sobie troszkę umówiliśmy.
2: Tak.
1: To co, może po menisę pochodźmy.
2: Oczywiście, jestem za tym i ja cię niniejszym, Tomku, zostawiam z menu. A tak.
4: Rec standby, menu, rec settings.
1: Dobra, no niestety jak jest włączone menu, to jest włączony również monitor. Więc
2: dobrze,
1: tak.
2: Więc moje pytanie.
3: To może, Tomku, wyłącz sobie mikrofon ten główny, żeby nie było.
1: Ten główny, to się zgadza. Ups, tylko teraz próbuję zrobić tak, żebym się nie przesterowywał.
2: No pytanie, czy taki monitor możemy wyłączyć?
1: No właśnie, nie widzę chyba tego, ale muszę to jeszcze sprawdzić. No zobaczymy. Wydaje mi się, że nie, ale tak jak mówię, zobaczymy za chwilkę. Dobra, i teraz strzałkami.
4: Repeat setting. Rec settings.
1: Rec settings.
4: Sample rate.
1: Właśnie, nie są kamery. Mi się to chwilę.
3: Wiesz co, Tomku, chyba ja mam taką propozycję, może jednak z tego po prostu z, tak, dajmy odsłuch z mikrofonu, bo to chyba będzie tak, z korzyścią dla uszu naszych słuchaczy.
1: Lepiej. A więc
2: wyłącz
1: jesteśmy.
2: Procesor specjalistyczny.
1: No właśnie, wyłączyłem.
4: Repeat setting.
1: I tak, rec mamy rec settings.
4: Repeat setting.
1: Czyli ustawienia powtarzania.
4: USB.
1: Ustawienia USB.
4: SD card.
1: Karty SD.
4: Overdub,
1: którego jeszcze nie bardzo. To znaczy, próbowałem testować, ale nie udało mi się na razie.
4: Output.
1: Ustawienia wyjścia.
4: System.
1: No, help. System to system. Pomoc, która akurat nie jest udźwiękowiona.
4: Rec settings.
1: No i rec settings. No to wchodzimy sobie w rec settings, czyli czwarty przycisk.
4: Sample rate.
1: Częstotliwość próbkowania mamy 3 do wyboru, 44, 48, 96. Nie mamy 88 i innych.
4: Pre-rec.
1: Pre-rec, czyli nagrywanie to wstępne. To polega mniej więcej na tym, że jak jestem w trybie standby, to urządzenie tak jakby przez cały czas nagrywa jakby ostatnie 2 sekundy i naciskając nagrywanie, no to te ostatnie 2 sekundy mi się nagrają przed włączeniem tego przycisku, czyli jeżeli na przykład czekam na jakąś sytuację, na przykład, nie wiem, stoję na jakimś dworcu i chcę nagrać dźwięk, ten sygnał zapowiedzi kolejowej, to nie muszę mieć przez cały czas nagrywania, wystarczy, że usłyszę ten dźwięk, wciskam nagrywanie i jeżeli wyrobię się w 2 sekundy, no to nagra mi się od początku. No to taka.
2: Jeżeli chcemy sobie nagrać jakiś wybuch na przykład, to też szczególnie jakiś
1: tak, jakiś nie, burza, coś, no to być może rzeczywiście jest też to fajna rzecz. Ale to już było też, to było również w tych starych Zoomach H1, H1N, H2, to standardowa opcja w różnych rejestratorach i teraz standardem jest 2 sekundy. Pamiętam za tych tak zwanych starych, dobrych czasów, gdy rejestratory zaczynały się od 2000 zł i ceny się zaczynały, no to różne te standardy były, bo 10 sekund widziałem rejestrator, który miał 20 sekund tego pre-rec. Natomiast teraz jest raczej 2-sekundowy ten bufor. Autorek, jak wejdę sobie w to, to mamy dwie wartości. Na chwilkę ustawię na on i to jest... No, okej. To... aha, on... O właśnie. I teraz mamy śmieszną rzecz. Jeżeli ustawię na on, to... muszę potem wybrać poziom, bo o co chodzi? To jest taki odpowiednik nagrywania czy aktywacji głosem, powiedzmy, czyli jeżeli mamy niższy poziom sygnału niż jakiś tam, to urządzenie nie nagrywa. Jeżeli mamy wyższy poziom dźwięku niż jakiś tam ustawiony, to urządzenie nagrywa. I te wartości niestety nie są czytane, tylko no, mamy dźwięki i po prostu jest maksymalny dźwięk sygnalizowany. To jest maksimum. Tak samo mogę w drugą stronę pojechać. Ich jest chyba 18. I znowu minimalny jest sygnalizowany w taki sposób. Natomiast jakie to są konkretnie poziomy, no tego niestety nie wiemy. To trzeba się przekonać włączając nagrywanie i robiąc jakieś testy. No więc... także tak to mniej więcej wygląda. Autorek. Następna opcja, tu niestety będzie raczej teraz słyszalne sporo różnych dodatkowych dźwięków u mnie w domu, bo akurat dzieci są razem ze mną w pokoju, więc przepraszam bardzo. Rec start tone. Tutaj mogę wysłać rec start tone, czyli jest taki dźwięk, który mi się pojawi w momencie, że ja to może włączę. Jest teraz off. Minus 40 decibel. I teraz poziom tego dźwięku na 6 jest czytany. Minus 20 decibel. Off. Minus 20 decibel. No dobrze, ustawię na minus 20. Minus 20 decibel. Możesz do mnie podejść. I teraz, w momencie, gdy... nie, stereo. Jeżeli włączę nagrywanie, teraz nic się nie dzieje, natomiast jak odtworzę to nagranie, czy zrobię stop i odtwórz. Playback. Teraz nic się nie dzieje. O właśnie, i słychać było taki dźwięk, który no, sygnalizowany jest po prostu wciśnięcie nagrywania z nieznanych mi powodów. On jest odtwarzany lekko po tym, jak wcisnę przycisk nagrywania. Ciekawe dlaczego, ale jakoś tak to wygląda. Nie wiem, czy to jest najlepiej przemyślana opcja.
2: Wiesz co? Tak, myślę, że ona jest przemyślana. Chodzi o sytuację, w której na przykład kolejny dowód na to, że to jest też dla podcasterów, może nawet początkujących filmowców i tak dalej. Chodzi po prostu o sytuację, kiedy na przykład montażysta widzi tę ładną falę i wie, że to jest już na przykład do synchronizacji.
1: Nie, no ja wiem. Ja wiem, że to jest do synchronizacji z kamerą, tylko kwestia jest tego typu, że ten dźwięk jest, o przepraszam bardzo, jest taki, no nie jest dokładnie w momencie wciśnięcia nagrywania, tylko odrobinkę później.
2: No tak, no właśnie o to chodzi. Myślę, że to jest po prostu ustawienie zarówno łatwe i ładne dla procesora, że ten rejestrator nie robi wielu rzeczy naraz, a przy okazji jest takie w cudzysłowie ludzkie. Być może, nie wiem, czy tam się nie zapala któreś z diod na przykład, jakieś światełko, coś tego typu, że to już równo z tym dźwiękiem po prostu.
1: Być może.
2: To jest taki user element, po prostu user experience, że to ma być dosyć naturalnie, jeżeli chcemy 3-4 ry, to po to jest to przysłowiowe ry, jest jednak troszkę później i prawdopodobnie też widać.
1: Być może. Okej, okay. Następna rzecz. Self timer. Self timer to znaczy, że mogę ustawić tak, że no, to jest akurat czas w sekundach, że naciskam nagrywanie i on dopiero po 3 sekundach albo 5. Po 5 sekundach albo 3 albo 10 od wciśnięcia nagrywania zacznie mi nagrywać. No ma to swój sens, bo mogę zrobić tak, że jeżeli na przykład muszę wcisnąć nagrywanie, odłożyć to urządzenie gdzieś i dopiero nagrywać, no to nie nagra mi się ten moment odkładania urządzenia, no tylko rzeczywiście samo nagranie teoretycznie. Ja akurat nie lubię takich sytuacji, ale rozumiem, że są ludzie, którzy rzeczywiście czegoś takiego będą chcieli i będą czegoś takiego potrzebowali.
2: Instrument obsługiwany w dwóch rękach, tak?
1: Nie no, oczywiście, ale ja wolę sobie nagrać za dużo niż za mało. No ale...
2: Ja na przykład też wolę tę kuchnię mieć, ale ja rozumiem, że ktoś może, nie wiem, co...
1: O to chodzi.
2: Z ręki, a nagrać niby ładnie. Nie?
1: O to chodzi. No to mamy ten timer. Rec delay timer. I teraz jest w ogóle dosyć ciekawa opcja. One minute. Ponieważ... Two. Mogę zrobić tak, że nagrywanie mi się zacznie nie po tam paru sekundach, ale po paru minutach. I tutaj mamy od minuty do 59 minut, czyli kładę rejestrator gdzieś i on mi zacznie nagrywać dopiero na przykład za 10 minut. I to jest moim zdaniem o tyle rzeczywiście przydatne, bo na przykład, nie wiem, wychodzę z domu, wiem, że ma być burza, chcę tę burzę nagrać, ale jeszcze jej nie ma, ona będzie za jakiś czas i to rzeczywiście może mi się nagrać. Szkoda, że nie ma dłużej niż godzina, no ale nie ma dłużej niż godzina, znaczy 59 minut, także no tak to jest, ale no fajnie, że jest, znowu być może komuś się coś takiego może przydać. Rec file name. Mamy dwa szablony nazewnictwa plików. Date. Albo data i tu mamy 2024, znaczy rok, dzień, rok, miesiąc, dzień, godzinę, minutę. Nie wiem, czy nie sekundę, ale minutę na pewno. Albo... Zoom asterisk, asterisk, asterisk, asterisk. Czyli zoom 0001, zoom 0002. .wav. Możemy po prostu dwa systemy nazewnictwa plików sobie, znaczy spośród dwóch tych systemów sobie wybrać. Albo mamy datę, albo po prostu zoom i kolejne numery. Ja mam akurat ustawioną datę, a że tą datę mam ustawioną zgodnie jakby z... No, data jest ustawiona w miarę dobrze. W związku z powyższym, no ta godzina nagrywania jest rzeczywiście ustawiona i te pliki mają takie nazwy jak... No o tej godzinie, o której chyba zaczęło się nagrywanie, mam takie wrażenie. Rec file. Tak. Rec counter. Rec counter. To jest chyba coś takiego... Elapsed time. Remaining time. A no właśnie, czy ma pewnie na ekranie pokazywać, czy ma być pokazywany czas, który minął, czy czas, który jeszcze nam został na karcie do nagrywania. Nie wyczytałem nigdzie w instrukcji, że można by to jakkolwiek wywołać, żeby to zostało wypowiedziane, czyli w momencie, gdy nagrywam, to nie jestem chyba w stanie dowiedzieć się, ile mi jeszcze czasu zostało, w razie czego, gdyby mi się miejsce kończyło. Więc no nie wiem, czy można to, czy to nie jest opisane faktycznie w instrukcji, czy ja na coś nie natrafiłem, czy ja coś przeoczyłem, czy no po prostu tego nie ma. Ale ja na razie tego nie znalazłem. IXML chunk. To jest śmieszna sprawa, ja do tego jeszcze nie dotarłem, ale rejestrator może zapisać pewne informacje techniczne, no podobno w pliku jakiś IXML. Natomiast on gdzieś jest chyba doklejony do plików. Ja nie widzę innych plików oprócz wave'ów. I tu mam napisane, że write, czyli że niby zapisz. Natomiast on tego albo nie zapisuje, albo programy, które znam, tego nie odczytują w jakiś sposób. Być może rzeczywiście nie odczytują, będę musiał to sprawdzić. Jeszcze nie pamiętam, jakie tam są wartości zapisane. W Zoomie H1E chyba nie ma nic specjalnego. W Zoomie H4E i H6E, znaczy na pewno w H6, nie jestem pewien, czy w H4 też, są dwa przetworniki wbudowane. Jeden, który jest mniej szumiący, ale nagrywa tylko cisze sygnały i drugi, który bardziej szumi, ale nagrywa głośniejsze dźwięki. I Zoom się przełącza między jednym i drugim i tam jest chyba w tych informacjach też napisane, nie wiem, czy czasy, w których się przełącza między tymi przetwornikami, czy tylko raz, czy którymi nagrywa, nie wiem, coś jest na temat tych dwóch przetworników na przykład, z którymi nagrywał. W H1N, znaczy w H1N nie pamiętam, czy są jakieś pożyteczne dla nas informacje, no jest czas nagrania, jakieś inne rzeczy, ale właśnie nie pamiętam, jak to dokładnie wygląda. No i sample rate, czyli wracamy do początku, czyli przeszliśmy przez całe menu nagrywania. Dalej.
2: Dobrze, teraz pewnie repeat settings.
1: Tak. Czyli albo możemy w czasie odtwarzania powtarzać tylko jeden plik, powtarzać całość, albo odtwarzać raz jeden plik, albo raz całość. No taki, no standard, tak?
4: USB.
1: I USB.
4: USB mic.
1: I to jest w ogóle ciekawe, bo mogę sobie włączyć tryb USB, nie podłączając USB.
4: PC/Mac. Mobile device. PC/Mac.
1: I teoretycznie teraz mam... USB mic. Jestem teoretycznie w trybie mikrofonu USB, mimo tego, że nie mam podłączonego kabla USB. I teraz...
4: Low cut. Off.
1: Przycisk play...
4: Mute. Unmute.
1: ...powoduje wyciszenie lub ociszenie mikrofonu. Co tu jeszcze mamy? Aha, mówcy trash to nie. Menu. Czy tu jest jakieś menu? A, cancel. Dobra.
4: USB mic.
1: Mogę włączyć. No właśnie, tu mam albo wyjście z trybu.
4: USB mic settings. Direct monitor.
1: I teraz mogę w trybie USB włączyć bezpośredni odsłuch dźwięków z mikrofonu.
4: On, off.
1: I mam tak albo, no, włączone, wyłączone, ten direct monitoring.
4: Send volume.
1: Poziom dźwięku wysyłanego na komputer, to już mogę regulować, czyli jeżeli podłączę Zoom jako mikrofon, to już mam, no, ten gain. I tu znowu jest po prostu to sygnalizowane wyłącznie dźwiękiem. I znowu, pierwszy i ostatni poziom jest sygnalizowany jakby podwójnie, także... I co ciekawe, mamy również dźwięk, czy głośność tego dźwięku odbieranego, czyli no, tego, który komputer do nas wysyła, to też możemy tutaj regulować głośność tego dźwięku, który komputer wysyła do nas, czyli głośność jakby na słuchawkach. I jest dokładnie taka sama sytuacja. Tak, mamy jakieś dźwięki i tyle. I już. Więc... No i właśnie, Zoom H1E, nie wiem jak poprzednie, jest w stanie jednocześnie nagrywać na kartę i być mikrofonem USB. Nie wiem, czy wcześniejsze tak umiały. Chyba nie.
2: Kojarzy mi się, że nie.
4: Output. System. Help. Exit USB mic.
1: Okej, no to wyjdę z trybu USB, mimo że go nie mam. Dobra, jestem w trybie standby, wchodzę więc do menu jeszcze raz.
4: USB.
1: I on mi tu zapamiętuje ostatnią pozycję.
4: SD card.
2: I chyba nie wszystko w USB przejrzeliśmy, bo tam...
1: A tak, rzeczywiście.
4: USB mic. USB file transfer.
1: No i mamy znowu to samo.
4: PC/Mac.
1: Albo...
4: Mobile device.
1: I tu nie mamy, z tego co pamiętam, żadnych ustawień. Mogę w to wejść, znaczy mogę niby to zrobić, no to nic mi nie da.
4: USB mic.
1: No i są tylko dwie opcje. Albo USB mic, albo file transfer.
4: SD card.
1: Następną pozycją jest karta SD.
4: SD format.
1: I możemy ją sformatować.
4: Empty trash.
1: Albo wyczyścić kosz.
4: Full test.
1: Albo przeprowadzić pełen test karty.
4: Quick test.
1: Albo szybki test.
4: SD format.
1: I teraz tak.
2: Ciekawości, czy zdarzyło ci się, bo pewnie co on dokładnie robi w ramach testu, tego nie wiemy, ale zdarzyło ci się już mieć kartę, która nie przeszła tego jego testu?
1: Nie, dlatego że... nie, to znaczy ja nie bawiłem się tym, szczerze mówiąc. Ja robiłem tylko format chyba. Raz zrobiłem krótki test i przeszło. Więc nie wiem.
2: Pytam, dlatego że na przykład kojarzę rejestratory takie z epoki, w której porządny rejestrator kosztował 2000, a taki entry level można było mieć za te 1500. to na przykład niektóre rejestratory marki Marantz, reporterskie zresztą, potrafiły się zbiesić na użytkownika, mówiąc, że ta karta nie pójdzie. Ona tak naprawdę to i nawet poszła, ale jeżeli transfer był typu burst, czyli przez chwileczkę mamy 20 megabitów, a następnie przez sekundę mamy 100 kilo, znaczy 20 megabajtów, a przez chwilkę mamy 100 kilobajtów, bardzo nie lubiły, pamiętam, takich kart, ale to były konstrukcje odpowiednio starsze, mniej zaawansowane i kilkuletnie, za to z bardzo ładnym audio, wiadomo, takie już też zabawki.
1: Tak.
2: Pamiętam, że to się potrafiło na człowieka pogniewać nieco i mówi, nie, ja na tej karcie nagrywał nie będę.
1: Okay.
2: Byłem ciekaw, czy udało ci się doprowadzić do czegoś takiego tu.
1: Nie, ale ja nie testowałem tej opcji jakoś przesadnie. Więc tyle, jeżeli chodzi o kartę SD. I następną opcją zobaczymy, no, czy...
2: Na razie nie słychać, święta atakują.
1: Overdub. I tu to jest w ogóle ciekawe, dlatego że ta opcja Overdub jest dostępna tylko w rejestratorze H1E. Ani w H4E, ani w H6E tego nie ma. Jest tylko w H1E. Dlaczego? No oni to tłumaczą tym, że no, H4, H6, no to znaczy dubbing jest dostępny w innych rejestratorach, w innej serii, ale H1 to jest taki malutki, on nie ma swojego odpowiednika w tej serii takiej, no więc tu wielościeżkowej, więc tutaj damy ten dubbing, bo może się komuś przyda, no zobaczymy co będzie. Dziwne tłumaczenie, no ale jest to jest. Dubbing polega, znaczy overdub polega na tym, że nagrywamy sobie coś, po czym do tego odtwarzam sobie to na jakichś słuchawkach i dogrywam jakiś drugi głos, drugą ścieżkę, komentarz, nieważne, i potem mogę to znowu otworzyć i nagrać trzeci głos, potem to znowu to nagrywam czwarty, ale to nie działa w taki sposób, że nagrywam kolejne głosy w osobnych plikach, tylko jakby dopisują się do tego pierwszego pliku, czy w zasadzie...
2: Czy mogę to, Tomaszu, robić? Zadam pytanie stawiające się z perspektywy takiego naprawdę początkującego albo chcącego, patrzącego na te rzeczy od strony muzycznej użytkownika, czy mogę taki overdubbing robić selektywnie? Czyli na przykład nagrałem 7 minut, a ja chcę dopowiedzieć dwa zdania w trzeciej minucie, 15 sekundzie,
1: nie wiem.
2: Szybko się przenawigować.
1: Nie wiem, w ogóle nie udało mi się póki co tego jakoś porządnie rozpracować.
2: Nie rozpracować, rozumiem.
1: Tak. Następnie mamy output. Ja może będę na razie mówił, bo tutaj dzieci tutaj są, więc będę mówił po prostu po kolei te opcje. I w output mamy volume control, i to jest w ogóle ciekawe, bo mamy albo knob, albo fixed. Co to oznacza? Knob oznacza to tyle, że głośnością dźwięków z mikrofonu, głośność odtwarzania, będziemy sterowali tym pokrętłem, które jest obok wyjścia słuchawkowego, przepraszam. To jest takie swoją drogą pokrętło jak w, nie wiem, w Walkmanach, w jakichś radyjkach, takie, wiesz, którego wystaje tylko kawałeczek taki ząbkowany, a cała reszta jest w środku. Na chwilkę ustawię na fixed. I teraz jak wyjdę z volume control, to poniżej mam fixed level, czyli głośność, taka stała głośność, poziom tej samej głośności. I rzeczywiście, jeżeli mam ustawiony na fixed i mam fixed, no w związku z czym mam ten fixed level ustawiony na ileś, zresztą to też... tutaj mamy w decybelach plus 0 decybeli, plus 1, plus 2... Najwięcej jest chyba plus 40, nie pamiętam, dość duże tu są wartości. To jest w ogóle ciekawe, że ta głośność tutaj jest czytana przez przewodnik głosowy, natomiast głośność czy poziomy dźwięku w tym nie autorek są. Nie są. No dziwne to jest.
2: Tragedia.
1: Ale tak jest. Co zrobić?
2: Ale wiesz co, zmiana na tyle mała, że można dopracować w nowym firmware'ze.
1: No mam nadzieję, aczkolwiek oni piszą też w instrukcji obsługi po prostu, że dźwięki również służą do sygnalizowania zmian głośności niektórych rzeczy, więc to jakby, to nie jest bug to feature. Także tak. No i rzeczywiście, jeżeli mam ustęp na fixed, to tym pokrętłem mogę kręcić i nie dzieje się nic. W związku z powyższym jednak ustawię sobie volume control na knob,
2: czyli
1: żeby to rzeczywiście pokrętłem to sobie wszystko robić. Dobrze. I tu są tylko dwie opcje w output. Także tylko i wyłącznie ustawione głośności. Następnie mamy system. To jest w tym głównym menu i w systemie mamy język do wyboru. Jest tych języków w sumie 7. I tutaj nawet czyta w języku jest English, France. To jest w ogóle ciekawe, dlatego że sobie zobacz. Mamy języki, nazwy ich oryginalne teoretycznie, ale czytane angielską syntezą.
4: Deutsch, Italiano, Espanol, Chinese, Japanese, English.
1: Tak, tak, no bardzo, bardzo jest to dziwne, ale trochę śmieszne, ale no tak, tak jest zrobione. I mamy accessibility, no właśnie. Tu jest błąd. Jeden z dwóch chyba błędów udźwiękowienia jest w słowie accessibility. Accessibility, zobacz.
4: Accessibility. Language, accessibility.
1: Także to jest dość też zabawne, że błąd w słowie pani dostępność...
2: Po prostu, pani po prostu jest z Australii, no.
1: Tak, jest. Tak. I teraz tak. W accessibility mamy guide sound i tutaj ma właśnie English plus beep, albo beep only, albo off. Czyli w tym momencie mogę sobie rzeczywiście przełączać między mową i dźwiękami, tylko dźwiękami albo wyłączonym. Ciekawe, że nie ma samej mowy. Następnie mamy głośność. I teraz jest albo loud, czyli głośno, mild i quiet. No to trzy poziomy głośności. Może zaraz spróbuję je pokazać na chwilkę. Tak, głośno
4: loud.
1: To jest tak.
4: Mild. Mild, set, quiet, quiet, set, loud, loud, set.
1: Nie wiem, czy to ten procesor tutaj odpowiednio, czy ten procesor to odpowiednio tutaj przetworzy, no ale różnica jest rzeczywiście bardzo znaczna między tymi poziomami dźwięku. Następnie mamy version i tutaj wersji... Następnie mamy, jak wejdę do wersji, mam informację, że to jest wersja angielska 1.0.1, no to jest wszystko też czytane. I to wszystko mamy w accessibility. Mamy potem jeszcze date time. Tak. I tutaj mamy set date time, czyli ustaw format daty. To też jest w ogóle ciekawe, bo możemy mieć year, month, day, czyli no rok, miesiąc, dzień, albo miesiąc, dzień, rok, albo dzień, miesiąc, rok. Przy czym mam wrażenie, że to będzie miało również wpływ na nazwę pliku. Jeżeli ustawię sobie dzień, miesiąc, rok, no to pliki również nie będą zaczynały od nazwy dnia, więc będą bardzo niepoprawnie sortowane, bo najpierw będą forma, będą najpierw pliki, które będą nagrywane na przykład pierwszego stycznia, lutego, marca i tak dalej, potem 2 stycznia, lutego, marca, kwietnia i tak dalej, i tak dalej. Więc no, na to trzeba uważać. No i tylko mamy dwie funkcje w date time. Następnie mamy display, czyli wyświetlacz i mamy tutaj brightness, czyli jasność, mamy opcję dark, medium albo bright, czyli jasny, wiadomo. Ja ustawiłem sobie na ciemny, nie wiem, czy to mi jakoś baterię będzie mniej używać, nie mam pojęcia, ale ustawię na ciemny. Potem mamy power saving i tu mamy power save time. Mamy 30 sekund, przy czym co to jest power save time? To jest to, kiedy się wyłączy podświetlenie wyświetlacza. Mamy 30 sekund, minuta, 3 minuty, 5 minut i wyłączone. Czyli chyba to podświetlenie będzie zawsze włączone, mam takie wrażenie. Teraz turn off rack screen, czyli jeżeli mamy na ustawione na tym ekranie nagrywania, odkładam sobie rejestrator, nic nie robię. Nie włączam nagrywania, nie włączam odtwarzania, po prostu jest w trybie tym standby, rec standby, to czy po jakimś czasie ma wyłączyć, czy ma po prostu chodzić na tym trybie i chodzić, dopóki się nie wyczerpią baterie. I mam on, off. Aha, ok. Nie, przepraszam, to jest jeszcze co innego.

0: nickel metal hydride.
1: Akumulatorki NiMH.
0: Lithium.
1: Albo litowe, właśnie baterie. Tutaj mamy to do ustawienia.
0: Auto power off.
1: I auto wyłączanie, to jest to właśnie, o czym wcześniej mówiłem, czyli po jakim czasie ma się wyłączyć w momencie, gdy jesteśmy na ekranie, no wtedy nie nagrywam, nie odtwarzam, nie ma włączonego opcji self timer, no po prostu wtedy, kiedy ten rejestrator nie robi nic. I tutaj mamy kilka opcji.
0: 60 minute, 10 hour off, 10 minute.
1: Czyli minuta, godzina, 10 godzin albo wyłączone i wtedy no po prostu będzie chodził tyle, ile pozwalają baterie albo inne zasilanie, bo może być też zasilany z USB.
2: Ciekawe, że nie ma takich opcji pośrednich typu pół godziny na przykład, które
1: mogłyby się
2: przydać. Owszem,
1: ciekawe, no ale jest jak jest.
0: Battery type.
1: I tyle.
0: Power. Firmware.
1: Firmware.
0: System 1.10. Boot 1.00.
1: No i tyle. O właśnie, tu jest błąd, bo jak to przeczytam, to w zasadzie nie mogę w tej chwili nic zrobić. Nie mogę również wyłączyć urządzenia. Jedyne, co mogę zrobić, to wyjąć klapkę na baterię, wyjąć jedną baterię, włożyć baterię, zamknąć klapkę i włączyć urządzenie z powrotem. Powinno się dać włączyć. Istotnie włączyło się, więc uwaga na sprawdzenie firmware'u, bo możemy mieć niespodziankę.
0: Remaining time 99 hour 59 minute battery level full stereo low cut off.
1: Okej. Menu.
2: Zadam pytanie takie. Mam nadzieję, że, ale może, znaczy wątpię, ale mam nadzieję. O. Czas, który on mówi, że pozostało, to jest niestety matematyczna suma pozostałych bajtów na karcie wolnego miejsca, a nie uwzględnia on nawet szacunkowego czasu baterii, rozumiem, tak?
1: No, nie uwzględnia czasu baterii, no bo chyba trudno by było to zrobić na takich bateriach.
2: No, tak się domyśliłem, ale wolałem jakby
1: nie, zapytać. to jest tylko jeżeli chodzi o pojemność karty i nic poza tym. Także tak to wygląda, więc wchodzę jeszcze raz do menu. Aha, i potem w zasadzie jest ostatnia tylko opcja, czyli factory reset, czyli no, do ustawień fabrycznych. Jeszcze tego nie robiłem, nie wiem, czy wtedy znowu mi się pokaże ten pierwszy ekran z udźwiękowieniem, czy wtedy zrobi się coś jeszcze, no w każdym razie...
2: Właśnie się miałem zapytać, czy zapyta, czy jesteś pewien.
1: Mam nadzieję, znaczy, raczej tak, bo on się często pyta. Natomiast no, nie próbowałem tego nigdy robić. W opcjach pliku, jeszcze może wejdę i pokażę właśnie opcję pliku, tylko też raczej będę musiał je czytać samemu, dlatego że tu się odbywa koncert dzieci. W związku z powyższym wejdę, otworzę sobie jakiś plik. Wejdę w opcję pliku tym klawiszem pierwszym i tutaj mamy takie opcje. Move to trash, czyli no przenieść do kosza. Normalize, czyli znormalizuj plik. Export, czyli wyeksportuj do innego formatu niż 32 bity. Wstaw mark, czyli wstaw znacznik w miejscu, w którym aktualnie jestem. AB speed. To chyba coś takiego, że mogę wziąć kawałek pliku, jakoś go tam zapętlić i ustawić jakąś szybkość. I tutaj, jak chodzę strzałkami, to nie mówi mi ani nie pisze nic, więc nie testowałem tej opcji. Nie, jakoś nie. I informacje, które oczywiście nie będą czytane, no bo to są informacje, no, których sample nie przeczytają. To będzie czas trwania, jakieś inne takie rzeczy.
2: Dobrze.
1: I co? No mogę jeszcze tylko normalize.
2: No właśnie mam pytanie o dwie opcje. O normalize i o export.
1: Więc w normalizacji jest tylko cancel i execute, więc nie ma żadnych opcji normalizacji.
2: Normalizuję to?
1: No mam nadzieję, że do pika, ale nie jestem pewien, jak to dokładnie wygląda. No, nie testowałem tego. Znaczy raz to zrobiłem, ale nawet nie sprawdziłem. Chyba do 0 dBs. Normalizuje.

0: wrażenie.
1: Czy eksport równa się normalizacji, czy nie?
0: Można chyba. Momencik, ojejejej, moment. Tu zrobimy sobie eksport. I teraz tak, mamy format 16 bitów, 24 bity i tylko tyle. Aha, czyli tak, mamy właśnie format i wybieramy 16 czy 24 bity. I jak? Normalizacja on, off. No i jak to wybiorę, no to to będzie już trwał eksport. Przy czym eksport, ktoś, ja tego jeszcze nie bardzo robiłem, ale ktoś kiedyś sprawdził, że ten eksport trwa mniej więcej jedno, no eksport godzinnego pliku trwa 15 minut. Więc to nie jest krótki proces. W związku z tym, no raczej jest to opcja dla tych, którzy naprawdę mają alergię na jakąkolwiek obróbkę na komputerze.
2: To ja proponuję, albo, żebyśmy teraz...
0: Albo wtedy, kiedy się nie da je zrobić z jakiegoś powodu.
2: Odebrali połączenie, bo mamy kolejny telefon. Kto jest z nami tym razem?
3: Witajcie, Paweł się kłania z tej strony. Słucham z zaciekawieniem tutaj waszej audycji, ponieważ no, nowe urządzenie udźwiękowione, no mimo tego, że po angielsku to zawsze miło widzieć, chociażby z faktu, że no, Olympus się wycofał zupełnie z przewodników głosowych i byłem ciekawy, no co się pojawi i kiedy. Ale chciałem się zapytać, ponieważ jest nowy format zapisu danych, czy żeby coś zrobić z takimi wave'ami, to trzeba mieć do dyspozycji najnowsze oprogramowanie do obróbki dźwięku, jak to łatwo potem, nie wiem, normalizować, kompresować do MP3. Chodzi mi o porady, ponieważ ja zupełnie nie jestem obeznany, jeżeli chodzi o rzeczy związane z dźwiękiem. I po prostu chciałem się zapytać, czy ten Zoom no, nada się dla osób, które po prostu nagrywają sobie cokolwiek, nie wiem, jakieś rzeczy związane z codzienną aktywnością, prawda? Jakieś,
1: nie myślę, wiem, myślę, że to już jest powoli dla nas, Tomaszu, czas, przepraszam, że ci przerwę, myślę, że to jest już dla nas powoli, Tomaszu, czas, żeby przejść do omawiania formatu float i pewnie się tym zaraz...
2: Bo tu wszyscy o to pytają.
0: Tak, też mi się tak wydaje, no.
1: Generalnie krótka odpowiedź brzmi tak, ten Zoom się nadaje. Dłuższa odpowiedź będzie wymagała odrobiny więcej wyjaśnienia.
0: Tak, i chyba właśnie zaraz do tego przejdziemy, no tak. Bo rzeczywiście to jest...
3: A jak w takim razie osłonić mikrofony? Bo mówicie, że on nie ma tej obudowy plastikowej, jak miała właśnie...
0: To znaczy, no ja mam nadzieję, znaczy oni też o tym piszą, że no, pojawi się zestaw akcesoriów. No, ja mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej, ale no póki co to nie nastąpiło.
3: Aha, czyli trzeba po prostu czekać.
0: Trzeba czekać. Tak jest.
3: No to ja bym chciał tylko, żebyście powiedzieli, z jakiego oprogramowania korzystacie, jeżeli chodzi o pracę potem z tymi plikami nagranymi właśnie w Zoomie. No i ciekawy jestem właśnie tych próbek.
0: GoldWave obsługuje, no i Audacity obsługuje, Reaper obsługuje. No to te trzy takie chyba najczęściej używane przez niewidomych to obsługują.
3: A Audacity, z tego co wiem, to darmowe oprogramowanie. Nie
0: tak,
3: wiem, jak
0: tak Audacity jest darmowy, więc tutaj... Dobrze, że on to obsługuje. Znaczy to jest taki format, który, jak powiedziałem, on w rejestratorach jest czymś rzeczywiście nowym, natomiast on tak w ogóle to jest znany już od lat wielu.
3: Jasne,
0: tylko, że właśnie dobrze. Wykorzystywany w jakiś dość... No,
1: on jest nie, tak naprawdę nie... nowy w świadomości konsumenta, a nie
0: dokładnie
1: profesjonalisty, więc wszystko, Goldway, Reaper, Audacity...
3: Jasne, tak. Dobra. Dzięki serdeczne.
0: To obsługuje nawet format 64-bitowy float. To jest jeszcze taki bardziej mocny. Dobra, to co? Przejdźmy do formatu?
1: 9 minut do 21. To informacja dla Państwa, dla słuchaczy, a informacją dla nas i dla Państwa słuchaczy jest to, że mamy słuchacza. Przemka.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie. Przemku. Witam wszystkich radiosłuchaczy zainteresowanych tą jakże ciekawą audycją. Mam pytania krótkie dotyczące jeszcze interfejsu, jeśli mogę. Ze słów Tomka zrozumiałem, że nawet jeżeli w opcjach rec settings ustawi się tę opcję rec counter na elapsed time, to i tak w tym trybie standby nam przeczyta remaining time zamiast elapsed time? A, czyli to jest błąd czy feature?
5: Podejrzewam, że feature, bo...
4: Coś innego służy ten elapsed time i remaining
5: tak,
4: time.
5: Tak, znaczy to jest chyba w trakcie nagrywania to, co ma się wyświetlać.
1: Tak. Tylko z tego, co rozumiem, to jest...
5: Tak, tak mi się wydaje. To chyba kiedyś przełączyłem i pokazał nadal.
1: Bo trochę nielogiczne, trochę nielogiczne by było, gdyby mówił elapsed time, kiedy nie nagrywa. Więc
4: nie, chodzi mi o to, że wtedy przy starcie myślałem, że to jest tak, że jeżeli ustawimy remaining, to przy starcie powie remaining, a jak elapsed, to powie elapsed.
5: Nie. Natomiast jeszcze jedna rzecz, no bo tutaj prywatnie...
1: Od czego on by miał ten elapsed time przy starcie mierzyć?
4: No od tego, ile, że tak powiem, czasu zajmują wszystkie nagrania zrealizowane dotychczas
1: nie,
4: na kartce.
1: Nie, to tak absolutnie nie działa, to on by musiał to mierzyć, analizować przede wszystkim, nie ma mowy.
5: Czy podejrzewam, że to też łatwo sprawdzić, no ilość miejsca, jaka jest ogólnie, minus ilość miejsca wolnego, tak, więc jakby to się da sprawdzić, myślę, bez problemu, natomiast no stwierdzili, że no to nie będzie miało wpływu na mowę i już.
4: Jasne. Czyli to jest po prostu do czegoś innego, do wyświetlania w czasie nagrywania, tak? Ile tam jeszcze zostało albo upłynęło, tak?
5: Tak, z tego co wiem, to tak.
4: Okej. Okay. Jeszcze mam pytanie, czy jeżeli starczy czasu, mógłbyś pokazać poruszanie się po plikach, właśnie poprzedni, następny, pierwszy, ostatni, nie wiem, bo to tak...
5: Dobrze, to zaraz to zrobię, bo też prywatnie dostałem tutaj informację o tym, jak korzystać z tej funkcji speed, AB speed. Także to też pokażę w takim razie.
4: Okej. Okay. I chciałem powiedzieć, że miałem możliwość przetestowania tego Zooma jako mikrofonu dla urządzenia z Androidem. Jak najbardziej działało to. Tylko po pierwsze trzeba było właśnie sobie najpierw, tak jak mówisz, bez USB to włączyć, ten mikrofon. Potem podłączyć kablem USB-C, ale takim, który jest do przesyłania danych, a nie tylko takim do ładowarki, nie? No to jest wiadomo. Niby oczywista oczywistość, ale możliwe, że na tym polegał błąd, że komuś to nie ruszyło. No i wtedy faktycznie, czy to na dyktafonie samsungowym, czy na HiQ MP3 recorderze jest przechwytywany dźwięk z Zooma jako mikrofonu.
5: A, no to dobrze.
1: Natomiast
5: czyli
1: rozmowy siłą rzeczy nie nagrywa.
5: Rozmowy nie ma.
4: Nie, generalnie rozmowy nie.
5: Rozmowy na dowolnej karcie dźwiękowej nie słychać, także no tutaj w przypadku Androida no to trzeba to realizować inaczej.
4: Okej, okay, to tyle chciałem. Słucham dalej z zapartym schem i powodzenia dalej w audycji również.
5: Gdzieś tam chyba kolejny telefon się był urwał, ale nie
2: ale
5: wiem,
2: na razie czy... go nie mamy.
5: Ale w razie czego zapraszamy do kontaktu. Możecie państwo pytać.
1: Tak, szybkość odtwarzania. Chciałeś pokazać tak. Szybkość odtwarzania.
5: To
1: bo
5: przy okazji w ogóle całą listę plików. Dobra, mam już Zooma, bo oczywiście on jak zwykle gdzieś tu jest. Właśnie go znowu włączyłem, bo go wyłączam, co chwilę włączam. I tak to wygląda. Dobrze, już nie gadaj. Okej. Okay. I teraz, jak... I teraz, no właśnie, te przyciski pod play i stop, to jest poprzedni, następny plik. No i po prostu przejście do kolejnych plików, no jest sygnalizowane dźwiękiem i tyle. Natomiast nie wiem, który to jest plik pierwszy, który jest ostatni. Po prostu chodzę sobie po tych plikach, wciskam odtwarzanie.
6: Playback. Rekord. O właśnie, nacisnąłem, było słychać taki dźwięk.
5: No, i, no tak to mniej więcej wygląda. No właśnie, file list. Nawet mówi, że jestem na liście plików, no i tyle. No i no już.
6: Playback.
7: Jeszcze raz coś mi tu się tak...
5: Także... Także tak to mniej więcej wygląda. I teraz jak wygląda ta kwestia AB Speed? Mogę sobie zapauzować plik, wejść w jego opcję.
6: File option. Move to trash. Normalize. Export. Mark. AB Speed.
5: Włączam czwartym przyciskiem tę opcję i teraz...
6: AB Speed.
5: Teraz włączam play i strzałkami... czyli tym drugim, trzecim, reguluje szybkość odtwarzania.
7: Rekord. O właśnie.
5: I to jest najwolniej. Potem raz, dwa, to jest oryginalna prędkość i jeszcze raz i dwa. Niestety ten algorytm do przyspieszania jest bardzo primitywny.
1: Witamy w latach 90.
5: Tak, więc no tutaj nie wiem, nie można się żadnych cudów spodziewać. No bardzo to wprowadza dużo artefaktów odtwarzanych dźwięk, więc jest to raczej taki, no coś takiego, co no okej, okay, jest, bo jest, ale nie wiem, czy ja bym z tego korzystał kiedykolwiek. No ale
1: jest,
5: może.
1: Jest, bo musi być. Z tego, co rozumiem, po głosu nie dodamy sobie jak w
5: nie.
1: Dobrze, ale rzecz, która, o którą się muszę zapytać, skoro już tu jesteśmy. A co z powtórzeniem pewnej sekcji?
5: To się chyba nie da.
1: Nie da się.
5: Chyba. Nie widziałem nic w każdym razie takiego.
1: No właśnie, bo to taki też scenariusz około muzyczny, około instrumentalny, tak chcę jednak sobie pewien fragment...
5: Tak, przećwiczyć jakiś moment, albo sprawdzić po prostu, no, że coś się nagrało i chciałbym kilka razy to powtórzyć, żeby... coś tam, no nie, to chyba nie widziałem w kontekście.
1: Właśnie o to mi chodziło, skoro już tu jesteśmy przy tych opcjach, to...
5: Tak, A, B, speed, no to trochę jest taka sugestia. A, B, że jakieś dwa znaczniki, nie widziałem tego.
2: Tymczasem jasne, odbieramy kolejny telefon, kto jest z nami?
8: Witajcie, znowu Paweł się kłania, bo zapomniałem zapytać, czy da się podłączyć do Zooma jakieś zewnętrzne mikrofony, na przykład bineuralne, czy to współpracuje?
1: Tak.
5: Da się. To znaczy, da się, na pewno, tylko tak. Tu musimy wejść na chwilkę trochę w technikalia, bardziej zaawansowane, ale postaramy się to wytłumaczyć tak, żeby nie było problemu z zrozumieniem. Natomiast jeżeli by były, no to też piszcie Państwo, bo czasami możemy popłynąć tutaj w tym wszystkim. Generalnie mikrofony pojemnościowe i tak zwane elektretowe, czyli to są te mikrofony, których się najczęściej w 99% przypadków używa, nawet jeszcze z kilkoma miejscami, myślę, po przecinku, do nagrywania binauralnego, to jest któraś z tych dwóch grup mikrofonów, albo pojemnościowe, albo elektretowe. Mikrofony pojemnościowe wymagają zasilania ze względu na konstrukcję. Tutaj odsyłam wszystkich do... Jest taki kanał na YouTubie 0db.pl i właśnie ostatni na ten moment odcinek mówi właśnie o tym, jakie są różnice takie w budowie, jeżeli chodzi o mikrofony dynamiczne, pojemnościowe. Tam to jest wszystko dość ładnie wytłumaczone. Tam odcinek trwa chyba ze 20 minut czy 15 i można sobie tego posłuchać. I mikrofony pojemnościowe wymagają zasilania tak zwanego fantomowego, to zasilanie najczęściej jest realizowane tym samym kablem, którym się podłącza po prostu mikrofon do rejestratora. Nie trzeba, nie wiem, podłączać mikrofonu do zasilacza. Są takie czasami mikrofony, które mają wejście na baterie, mogą być zasilane właśnie z baterii, natomiast z reguły te mikrofony są zasilane z rejestratora. Natomiast Zoom H1e takiego zasilanie nie ma, bo to z reguły zasilanie 48 V, czasami 24, rzadko 12, natomiast podobno są mikrofony, które mają zasilanie dużo większe, 150 V, ale to są bardzo specjalistyczne mikrofony i generalnie no nie, to są już naprawdę bardzo rzadko spotykane mikrofony. Natomiast mikrofony elektretowe, czyli takie, które raczej będziemy do tego Zooma podłączać, wymagają zasilania no, od 1 do 10 V w zależności od mikrofonu. Najczęściej powiedzmy 3 V, 5 V, 2 V. No i ten Zoom H1e ma zasilanie 2,5 V. Kiedyś było tak, że większość rejestratorów dawało zasilanie 5 V. Na tym wejściu jackowym, bo z reguły to jest takie rozróżnienie. Jeżeli to jest mikrofon na jacka, to najprawdopodobniej będzie wymagał 5 V, albo 2, 3, 1, różnie. A jeżeli to jest mikrofon na XLR, to będzie wymagał 48, o ile oczywiście jest to mikrofon pojemnościowy. Mikrofony dynamiczne nie wymagają żadnego zasilania, niezależnie od tego, jak są podłączane. to nie jest tak, że można sobie podłączyć, przy czym to też nie jest tak, że można sobie mikrofon podłączyć przez jakąś przejściówkę i to wystarczy, bo tak jak mówiłem, to chodzi o, tutaj ważny jest jakby typ mikrofonu, czy to jest mikrofon elektretowy, czy mikrofon pojemnościowy. Mikrofony pojemnościowe z reguły wymagają tego napięcia dość wysokiego. Mikrofony elektretowe nazywane czasami wstępnie spolaryzowanymi wystarczy im napięcie dużo mniejsze, ale one też go potrzebują. I z reguły te mikrofony elektretowe podłączone są właśnie na jacka, z reguły mikrofony pojemnościowe są podłączone na XLR. Są czasami takie przejściówki z jacka na XLR, które niejako konwertują jedne napięcie na drugie i z czymś takim też się można spotkać. W każdym razie to jest dość rzadko spotykana rzecz, no ale podobno istnieje. Choć niektórzy mówią, że jest z takimi rzeczami trochę problemów. W każdym razie tak wygląda kwestia tych mikrofonów. I teraz myślę, że większość mikrofonów nie będzie miała problemu z tym zasilaniem 2,5V. Zresztą Zoom H1N, czyli poprzednik, również, jak się okazuje, myślę, że jest inaczej, ale również miał zasilanie 2,5V właśnie i nie słyszałem do tej pory, żeby Zoom H1N miał problemy z jakimiś mikrofonami. Także prawdopodobnie Zoom H1E, mimo tego, że ma zasilanie 2,5V i bałem się, że to będzie jakiś problem, to chyba problemem to w ostatecznym rozrachunku jednak nie jest.
8: To ja dziękuję uprzejmie za odpowiedź. Miłego prowadzenia audycji życzę. Do widzenia.
5: Dzięki również. Pozdrawiam. Dziękujemy.
2: Tymczasem mamy komentarz od naszego słuchacza Gadzia. Gadzio napisał do nas tak. Hej, wyszła nowa wersja systemu do tego Zooma. W tej nowej wersji rejestrator już się nie zawiesza, gdy sprawdzamy wersję systemu. Aktualizacja systemu jest możliwa po niewidomemu, ale należy przeczytać instrukcję, która dołączona jest do archiwum ZIP z aktualizacją systemu. Pozdrawiam.
5: To jest w ogóle ciekawe, bo ja sprawdzałem tuż przed audycją, czy jest nowa wersja systemu i jest tylko 1.1 i ja tę wersję właśnie posiadam, 1.1, więc no jest to ciekawe, bo ta wersja 1.1 ukazała się 28 lutego, tam właśnie poprawiono kilka błędów związanych z bateriami, właśnie jestem też na tej stronie Zooma, ale za chwilkę sobie sprawdzę, czy nie ma tutaj jakiejś aktualizacji. Jak będzie, to sobie spróbuję to zaktualizować, bo na szczęście, przynajmniej do tej pory, Zoom raczej no, miał plik z listą zmian, więc mam nadzieję, że teraz też coś takiego będzie. Nie, tu nadal widzę na stronie, że jest wersja 1.1 i wypuszczona 28 lutego.
1: A ty, Tomaszu, nie masz 1.01?
5: Słucham?
1: Czy ty, Tomaszu, nie masz 1.0.1? Tak mi się coś kojarzy, jak tam ta
5: To jest jeszcze wersja czego innego, bo oprócz wersji firmware'u jest jeszcze accessibility file. I tu jest V1.0.1 i tu jest też błąd, dlatego że to udźwiękowienie powinno mieć aktualizację 29 lutego. Natomiast w pliku widzę, że jest aktualizacja chyba 23 listopada, więc tu jest też jakiś błąd polegający na tym, że prawdopodobnie dali albo zły plik. To w ogóle jakiś jest błąd, bo jeszcze do niedawna widniało info na stronie, że to jest wersja do H4 rejestratora. A w rzeczywistości był to na stronie było napisane, że to jest plik do H4 i aktualizacja 29 lutego, a tak naprawdę pobieraliśmy plik do H1 z aktualizacją 23 listopada. Tam, gdzie wiecie, macie datę modyfikacji pliku, to był 23 listopada 2023. Także coś tu jest dziwnego na rzeczy z tymi firmware'ami.
1: Pobieracie z innych stron firmware.
5: No ja pobieram z oficjalnej strony Zooma, więc...
1: Ale pytanie, no wiesz, czy dla US, czy dla... Bo ten strona Zooma kiedyś miała swoje odnogi, więc...
5: Ja pobieram w US.
1: To prosimy o informację w takim razie, z której nasz słuchacz pobierał, ponieważ może to, nawet to, jak widzicie, mieć znaczenie.
5: Być może. No dobrze, to co? 32-bitowe nagrywanie?
1: Chyba tak.
5: Dobra.
1: Co już nam pozostało?
5: I tu niestety wejdziemy też w dźwiękologię i matematykę, więc uwaga, bo będzie się działo. Jeżeli nie zrozumiecie, to piszcie, bo możemy popłynąć, ale spróbujemy nie popłynąć. Zasadniczo, gdy nagrywamy dźwięk w takim standardowym formacie, takim najprostszym komputerowym formacie, czyli Wave PCM, czyli właśnie to, co do czego nagrywa Zoom, tam mamy dwa parametry tego nagrywanego dźwięku. Pierwsza to jest częstotliwość próbkowania i w takim dużym uproszczeniu, im większa, tym wyższe dźwięki Zoom może nagrywać. I tutaj nie ma żadnych rewolucji. 44.1 albo 48 kHz to jest standard nad standardy, który pozwala na zarejestrowanie w miarę poprawnie pełnego pasma słyszalnego przez normalnego człowieka, nawet z lekką nawiązką z reguły. Oczywiście różni na forach się biją i toczą wojny o to, jak to jest z tym naprawdę, ale myślę, że można przyjąć, że generalnie jest ok. I drugi parametr, czyli głębokość bitowa, który określał... No właśnie.
1: Określał.
5: Określa w pewnym sensie. W przypadku standardowego, niezmiennoprzecinkowego, czyli stałoprzecinkowego zapisu, określał to, jak cicho ten format ma takie swoje wbudowane szumy, bo zasadniczo szumi wszystko. Również nagranie w Wave'ie, nawet dokonane na najlepszym sprzęcie, będzie jakoś tam szumiało. Bardzo delikatnie.
1: Nagranie... Teraz ciszy w Wave'ie na swój sposób gdzieś ma swój minimalny poziom.
5: Znaczy on może mieć, nie musi, ale z reguły ma. Załóżmy na razie, że ma. Bo nie musi mieć, ale okej. Okay. To jest kwestia jeszcze czego innego. Ale w każdym razie określa, może inaczej. To określa, jak ciche dźwięki jest w stanie, jak ciche dźwięki są w stanie być nagrane bez z jakąś akceptowalną ilością szumu. Im więcej bitów, tym ten poziom szumu jest niżej, więc można coraz cichsze dźwięki nagrywać. Natomiast format zmiennoprzecinkowy polega na tym, że robi nam się... Natomiast zawsze jest taki najgłośniejszy dźwięk. Jeżeli przekroczymy tę największą głośność, to po prostu dojdzie do przesterowania sygnału i koniec. I czy nagrywamy w 8 bitach, 16, 24 bitach, w tym stałoprzecinkowym formacie, to ten najgłośniejszy poziom jest dokładnie taki sam. I jak nagrywamy cokolwiek głośniejszego, to się po prostu zacznie robić przesterowanie, zniekształcenie dźwięku i koniec. Natomiast format zmiennoprzecinkowy pozwoli na to, żeby nagrywać głośniejsze dźwięki, dużo głośniejsze dźwięki, niż właśnie ten poziom, w którym w takich standardowych warunkach dojdzie do przesterowania.
1: Przy czym to działa w dwie strony. Można nagrywać zarówno sporo cichsze, jak i sporo głośniejsze, jak i dużo głośniejsze. A ten punkt, który do tej pory uznawaliśmy za maksimum, jest gdzieś tam w środku stawki.
5: Właśnie nie do końca się okazuje, bo się nawet nie to jest śmiesznie. Nie. To jest tak, że akurat w 32 bitach masz w dół tyle samo, co w 24, czyli minus 144 dB, a w górę masz plus 1500.
1: Tak, w górę mam w sumie plus 1500 bez znaku. Tak.
5: Czyli, innymi słowy, żeby przesterować ten format, trzeba by zarejestrować dźwięk ponad 1500 decybeli głośniejszy niż w przypadku formatów 24-bitowych czy 16-bitowych. To jest, jak powiem, że bardzo dużo, to jakbym niczego nie powiedział. To jest tak dużo, że trudno to w ogóle określić słowami. To jest absurdalnie dużo. To są absurdalne wartości, które Żeby które osiągnąć, to trzeba albo się naprawdę postarać, albo mieć super ekstra rozregulowany sprzęt i coś musi pójść bardzo mocno nie tak.
2: No okej, ale gdybyśmy chcieli to do czegoś porównać, nie wiem, na przykład jakiś taki wybuch bomby, To już się pisze do tego, czy to jest...
5: To znaczy tak, skala decybelowa jest w ogóle względna zawsze, ale załóżmy, nawet przyjmijmy na chwilę, że ten poziom, w którym się przesterowuje dźwięk, to będzie w ogóle ten początek zakresu słyszalności. Załóżmy. I tak, no przyjmuje się, że no 120 decybeli to jest ten próg bólu, 180 no jest dawka śmiertelna, to znaczy po prostu potem jest tak duże natężenie dźwięku, że możemy od tego umrzeć. Zdaje się, że coś koło 200 czy trochę ponad 200 decybeli to jest fizyczna granica, po której nie jest możliwe dalsze zwiększanie głośności dźwięku w atmosferze w normalnym ciśnieniu. Później się zwiększa na przykład energia dźwięku, czyli na przykład fala uderzeniowa jest coraz większa,
1: ale głośność już
5: ale
1: nie.
5: Głośność się nie zwiększa, taka fizyczna głośność. W cieczach jest inaczej, tam chyba coś koło 300 decybeli się da. To jakoś niedawno osiągnęli eksperymentalnym, kawitacyjnym laserem, właśnie taki najgłośniejszy dźwięk w wodzie. Więc to są tego rzędu głośności. Najgłośniejszy, no dźwięk, który no, ma taką największą falę uderzeniową jako dźwięk, to no, mówią, że jest wybuch wulkanu Krakatau pod koniec XIX wieku. To było coś ponad 300 decybeli. No i marynarze, którzy płynęli na statku kilkadziesiąt kilometrów od wyspy, która została zniszczona w wybuchu tego wulkanu, doznali w dużej większości trwałych uszkodzeń słuchu. Więc to jest na tyle głośny dźwięk, że w odległości kilkudziesięciu kilometrów istnieje silne niebezpieczeństwo utraty słuchu. Kilkudziesięciu kilometrów od źródła dźwięku. A my tu rozmawiamy o 1500 decybeli. Więc tu nie ma skali na to. Więc...
1: Co w sumie nasuwa pytanie, dlaczego w takim razie nie zadbano aż tak bardzo o tę działalność w dół? Że w dół jest mniej więcej tyle, ile...
5: Tak, też mnie to zastanawia i nie wiem dlaczego. Bo w dół jest minus 144 chyba decybele. To znaczy, niektórzy mówią 144, niektórzy 142, niektórzy 140, bo to też w tych ostatnich... Tak, to w zależności od, prawda... szkoły, to jest różnie, no ale można przyjąć minus 140 decybeli. To jest dużo. To jest naprawdę dużo, no bo w nagraniach studyjnych to od dłuższego czasu mamy 24 bity i to wystarcza. Bo nagrania studyjne, w studiu przyjmuje się, że można sobie ustawić poziom dźwięku w taki sposób, żeby nie przekraczał tego magicznera 0 dBFS. Czyli tego poziomu, którym 24 bity się zaczynają przesterowywać, tak? No bo można powiedzieć, panie wokalisto, krzyknij pan do mikrofonu. Okej, wokalista krzyczy, ustawia się tak, żeby ten krzyk był trochę poniżej tego poziomu przesterowania i jest okej. I w studiu można to zrobić. Natomiast kiedy idę sobie przez miasto z rejestratorem i nagrywam sobie ruch uliczny, to trochę nie wiadomo, co mi się przydarzy. Kiedyś właśnie pamiętam, chciałem pokazać ludziom takie miejsce w Warszawie, gdzie przechodzi się przez takie nietypowe skrzyżowanie, bo tam dwie małe uliczki odchodzą o jednej dłużej, kilkadziesiąt, no 30 metrów jest jeszcze, 30 metrów dalej jest jeszcze tunel, w którym jeżdżą te samochody. To jest koło Placu Zamkowego, na dole jest przystanek Stare Miasto, to jakby te okolice, jak ktoś był, to pewnie wie, o co mi chodzi. I chciałem sobie nagrać po prostu tam, jak samochody brzmią, jak to wszystko słychać, taki poglądowy plik. No i dobrze, że miałem włączony limiter akurat w rejestratorze, bo nie przewidziałem tego, że koło mnie przejedzie konwój z jakąś tam niemałą ilością samochodów uprzywilejowanych, każdy na syrenie włączonej i po prostu to przekroczyło wszelkie moje przewidywania, jeżeli chodzi o poziom dźwięku, który zamierzałem rejestrować. No i gdyby nie limiter, to by się skończyło jednym ogromnym przesterem. No limiter spowodował to, że tego przesterowania nie było. Natomiast te limitery, które są wbudowane urządzenia, no powiedzmy, nie są najlepszej jakości. To jest jednak elektronika, która ma swoje szumy, każdy dodatkowy układ powoduje jakieś swoje albo zniekształcenia, albo dodatkowe szumy, a jeżeli mówimy o rejestratorach tanich, jakimi są właśnie te Zoomy z serii H, to to są bardzo tanie urządzenia, więc tam każdy dodatkowy układ no, może wprowadzić jakoś tam słyszalne zmiany. W związku z powyższym no, zdecydowano się na to, żeby ten problem rozwiązać poniekąd no, przeciąć ten węzeł gordyjski. No bo na czym w ogóle to wszystko polega? Jeżeli ustawimy gain zbyt głośno, to dojdzie albo do przesterowania, albo będzie trzeba włączyć limiter. Limiter jest fajny, bo nam zadba o to, żeby nie było przesterowania, ale jak będzie zbyt głośny dźwięk, to ten dźwięk będzie taki poszarpany głośnościowo. Kto nagrywał na dyktafony Olympusa, ten pewnie wie, o co mi chodzi. Ten dźwięk jest taki...
1: W najlepszym wypadku nieprzyjemny.
5: Tak, no taki no właśnie jakby poszarpany. Dużo rzeczy się zlewa. Ciche i głośne dźwięki mają jakby taką samą głośność. Niby fajnie, ale to dziwnie słychać czasami. No i takie układy wprowadzają swoje właśnie różne szumy i tak dalej. Z kolei, gdy nagrywamy zbyt cicho, no to trzeba to podgłośnić i nie ma z tym raczej problemu. Wrzucam to sobie do jakiegoś programu typu Reaper, tylko że im ciszej, tym no, szum elektroniki, która tam jest i ona nie jest takiej ekstra najlepszej jakości, no on jest słyszalny. Więc sztuka polega na tym, żeby ustawić poziom na tyle wysoko, żeby nie szumiało, ale na tyle nisko, żeby nie dochodziło do przesterowania. No i z tym, zwłaszcza w naszym wypadku, osób niewidomych może być spory problem. Ponieważ gdy jestem na koncercie, w ogóle na głośniejszym wydarzeniu, no to jak mam ustawić poziom, kiedy ledwo co słyszę, co mi się dzieje w słuchawkach? No bo osoba widząca ma powiedzmy jakiś wskaźnik, taki może sprawdzić, czy wskaźnik mu wchodzi na czerwone albo wchodzi na żółte. No okej, okay, ale my nie sprawdzimy, czy wchodzi nam na żółte, czy wchodzi nam na czerwone. I ustawienie głośności wejściowej no jest jakimś wyzwaniem. To oczywiście zrobi się jakoś da, no ale trzeba na to naprawdę dość mocno uważać, no i to jest zawsze jakimś kompromisem. No więc producent wyszedł teraz z założenia, żeby nie było ustawienia głośności, tylko nagrywało się w tym formacie, którego no nie da się w zasadzie przesterować. Natomiast oprócz tego, że formatu nie da się przesterować, no jest jeszcze elektronika, czyli przezmacniacz, czyli przetwornik analogowo-cyfrowy i tam pewnie jeszcze parę innych podzespołów,
1: i je niestety które... się da przesterować.
5: I tak, i te zespoły przesterować się jak najbardziej da. No, kilka osób to testowało, jak i Patryk Perdu chyba najbardziej, to jest niewidomy realizator dźwięku ze Stanów, który ma Zooma H1N, czyli poprzednik tego Zooma H1E. I z jego testów wynika, że pod względem no właśnie elektroniki, to ona się przesterowuje no, na podobnym poziomie. To znaczy, jeżeli on ustawi sobie ten gain na no taki poziom, żeby jakby w obu rejestratorach to samo napięcie, czyli ta sama głośność sygnału wejściowego powoduje przesterowanie elektroniki. I teraz, jeżeli mamy przesterowanie elektroniki, czyli przezmacniacza, przetwornika, to możemy ściszać gain nawet do zera i ten sygnał będzie nadal przesterowany, tylko nagrany ciszej. Więc jest po prostu pewna fizyczna granica, po której, no po prostu, jakbyśmy nie ustawiali głośności wejściowej, to ten sygnał będzie zawsze przesterowany, tylko nagrywany po prostu coraz ciszej. Więc w obu tych rejestratorach, w H1N i w H1E, ta elektronika przesterowuje się na tym samym poziomie. To znaczy, tak wynika z tych testów. No, nikt z nas nie ma profesjonalnych, pomiarowych urządzeń, któremu dałoby się to sprawdzić no tak
1: jednoznacznie.
5: Jednoznacznie i bez żadnych wątpliwości. Więc na to też trzeba zwracać uwagę, że to są testy robione mimo wszystko w domu, przez ludzi, którzy no, wiedzą jakby co robią, no ale też trudno tutaj mimo wszystko mówić o takich wynikach jednoznacznych, co do których nie ma żadnych zastrzeżeń. Ale myślę, że jakby dla takiego zwykłego człowieka informacja jest taka. Oba te rejestry, jakby nie ma czegoś takiego, że coś, co nagrywało się na rejestratorze H1NI się nie przesterowało, tutaj się również nie przesteruje. To jest, myślę, taki sygnał, który może pójść do zwykłego człowieka. Nie jest gorzej pod tym względem.
2: To ja proponuję, żebyśmy odebrali teraz kolejny telefon. Jest z nami Darek.
9: Tak, jest z wami Darek. Cześć, witajcie.
5: Cześć.
9: Mam takie pytanie do was. Oczywiście mam świadomość, ja nie słuchałem audycji wcześniej, od razu powiem, ale ciekawi mnie to, przyjmijmy, że Tomku, ktoś cię pyta, jaki rejestrator byś polecił teraz? Powiedzmy, jakie są moje kryteria? Moim kryterium jest przede wszystkim to, żeby sobie dobrze radził z mikrofonami zewnętrznymi. Nie musi mieć fantoma. Mikrofony, które mam, mają zasilacz. I moim drugim kryterium jest wielkość tego rejestratora. Ja teraz korzystam z Edirola R09HR od kilkunastu lat, myślę, on jeszcze dobrze się sprawuje. Ten rejestrator, po pierwsze, jeśli chodzi o mikrofony zewnętrzne, obsługuje się bezwzrokowo bardzo łatwo, bez przewodnika głosowego. I po prostu radzi sobie dobrze z tymi mikrofonami. I moje pytanie do ciebie, czy jesteś w stanie znaleźć teraz, na rok 2024, nowy rejestrator jakiś nieudźwiękowiony, który by sobie radził, czy jednak poleciłbyś Zooma, ponieważ te menu to się tak skomplikowało, że jednak udźwiękowiony Zoom, bo te nowe rejestratory to są jakby albo za trudne, albo menu jest rozbudowane, albo panel dotykowy i tak dalej, i tak dalej. Co byś teraz polecił? Czy udźwiękowionego Zooma, czy jakiś inny sprzęt z takim zastrzeżeniem, że należy się nauczyć jednak po prostu bezwzrokowej obsługi, bez przewodnika?
5: Oj, to bardzo zależy. To znaczy, gdybym ja miał sobie polecać, albo właśnie komuś, kto nagrywa w takim moim scenariuszu, to nie wiem, czy nie ten Zoom. I to nawet nie ze względu na menu, dlatego że z doświadczenia mogę powiedzieć, że ja najczęściej jedyne, co ruszałem w tych rejestratorach, to jest gain. I ten problem w Zoomach odpada. Natomiast to nie jest, znaczy to jest urządzenie bardzo tanie. Zoom H1N kosztuje niecałe 500 zł w tej chwili. W związku z powyższym on ma elektronikę za niecałe 500 zł. Więc to nie jest elektronika, która nie ma szumów w ogóle, choć wydaje mi się, że to mogą być szumy na poziomie mniej więcej Edirola. Tak mi się wydaje. Natomiast to by trzeba naprawdę zrobić. Tak. Natomiast to by trzeba przeprowadzić pomiary, żeby sprawdzić, czy aby na pewno.
9: Jasne. Ale czy poleciłbyś mi Zooma, czy na przykład, nie wiem, dopłacić kilkaset złotych i kupić jakiś inny sprzęt innej firmy, który przetestowałeś? To tobie.
5: Nie. To znaczy dlatego, że największym teraz problemem w tych wszystkich rejestratorach jest to, że te, które testowałem, są nowe. To znaczy, testowałem Tascama R0 teraz 5 albo 7. DR05 chyba X, czyli ten najnowszy, ale najsłabszy. I testowałem Rolanda R07 z tych nowych. To one oba mają taką przypadłość, że ten sam przycisk, który służy do nagrywania, jest również pauzą. W związku z powyższym, jeżeli naciskasz na przykład nagrywanie, ustawiasz sobie głośność i to już się zaczęło. Wolałbyś nie w razie czego nie zatrzymałeś nagrywania. I w czasie, gdy coś robiłeś, możliwe, że zahaczyłeś o przycisk nagrywania, ale możliwe, że nie. Tego nie wiesz. I teraz nie wiadomo, czy on się nagrywa, czy może jest w trybie pauzy. Co zrobić? Zastopować, włączyć nagrywanie jeszcze raz ze świadomością, że na pewno ucieknie ci kawałeczek występu.
9: No pewnie.
5: I w przypadku gadających Zoomów, nie to, że nie ma takiej możliwości w ogóle, bo tak jak mówiłem, play jest jednocześnie pauzą, ale przynajmniej to nie jest nagrywanie, tylko to jest play. W sensie to jest zupełnie inny przycisk, który do tego służy. I mam wrażenie, że te pauzę jednak trudniej jest przypadkowo włączyć, niż w przypadku innego rejestratora. Co prawda rekord jest jednocześnie stopem, ale gdy się zatrzyma, to masz dźwięk również w głośnikach, który ci informuje, że się nagrywanie zatrzymało. Więc abstrahując od menu, od regulacji formatu, ja tego nie robię w ogóle, ja ustawiam raz. Wave wcześniej było 24 bity.
9: Ja rozumiem, dokładnie.
5: Więc moim zdaniem ten Zoom to naprawdę nie jest zła opcja. Jeżeli chodzi o nowe rejestratory.
1: Ja korzystam, to przełącznik w R05, przełącznik czułości sprzętowy.
5: Tak,
1: gdyby, też mi się przydaje.
5: Gdyby była dostępna R05 na rynku, to bym prawdopodobnie wybrał, możliwe, żebym wybrał R05. Natomiast jego już na rynku nie ma, więc możliwe, że że Zoom H1N będzie całkiem niezły, choć wolałbym, żeby powstało coś jeszcze, co ma lepsze przedwzmacniacze trochę od tych zoomowych, i jest albo udźwiękowiony, albo no jest takim Rolandem R05, ale z 2024 roku, tak. Czyli z USB-C, czyli z kartami SDXC, powiedzmy.
9: A ten tyle. R07 jest wielkości czego mniej więcej? Jesteś w stanie
5: Roland
9: to...
5: R05, znaczy Roland, czyli no wiadomo, wcześniej Edirol, one chyba są dość podobne. Tam się niewiele zmienia, natomiast no niestety zmieniło się w nowym Rolandzie to, że ten przycisk nagrywania ma dodatkową opcję pauzy. W starych tak nie było.
9: Nie, absolutnie.
5: Te stare
9: ostatnie pytanie, żeby już, bo na pewno dużo macie i osób, które będą chciały porozmawiać i zainteresowanie tematem jest ogromne, więc powiedz tym jeszcze raz, czy te dwa rejestratory, mam na myśli Zooma, o którym mówisz, i Rolanda R07 mają fizyczny przycisk blokady klawiatury?
5: Jeszcze raz, do czego?
9: Chodzi mi o Edirol, miał taki przesuwek.
5: Klawiatury. Tak, jest w przypadku Zooma wygląda to w ten sposób, że włącznik jest równocześnie suwakiem, jak się go przesunie w górę, to nawet mówi hold i w tym momencie jest zablokowane wszystko. I
9: można nagrywać na zablokowanym ekranie.
5: Oczywiście.
9: O, no to jest fajne. No ciekawe, czy w Rolandzie to jest, musiałem sobie, porównam sobie.
5: Kiedy oczywiście, że jest hold,
9: Musi być,
5: tylko wiesz, czasami ustawiasz sobie gaina w trakcie już jak się coś dzieje i tuż jak chcesz hold nacisnąć, to nie wiem, wyślizgnął się to urządzenie z ręki i możliwe, że coś się wcisnęło, a możliwe, że nie. I tego nie wiesz.
9: Czyli tutaj.
5: No
9: czyli
5: i właśnie
9: tutaj
5: w przypadku Rolanda jest z tym problem, bo.
1: Tego R07, bo w przypadku R07.
5: Tak, to jest.
1: R05 to jest żelazne urządzenie, pyk, standby.
5: Tak,
1: pyk,
5: to nie ma. To znaczy inaczej, to nie ma problemu o tyle, że tutaj chyba pauza też jest jakby czym innym i to się zupełnie inaczej wciska i na pewno nagrywanie jest tylko nagrywaniem w R05.
9: W tym Edirol R09 to było świetnie, ten joystick w ogóle, że nagrywanie jest na środku i na to było genialne rozwiązanie.
1: Trudno wcisnąć w ogóle. Naprawdę trzeba intencjonalnie to wcisnąć, żeby...
9: Tak, dokładnie tak. Dokładnie, tak jest.
5: Zoom nie wydaje się taki zły, choć oczywiście to nie jest tak, że nie mam do niego zastrzeżeń, bo no, wolałbym, żeby no, troszkę tutaj miał troszkę mniejsze szumy własne. Natomiast...
9: A na przykład H4, który z tej H4, któryś też jest udźwiękowiony, czy...
5: No H4E i H6E. To są dźwiękowe. Natomiast one nie mają jacka, one już mają tylko XLR-y.
1: Więc i zasilanie 48V.
5: Więc tylko tam. Tak, dla mikrofonów. Natomiast ja jeszcze myślę, jakbym chciał mieć taki rejestrator, który naprawdę dobrze nagrywa, tylko nie wiem, jak tam wygląda kwestia tego przycisku. Jest jeszcze taka seria F. I to są już takie bardziej profesjonalne urządzenia, one są chyba w ogóle metalowe. Jest taki też Zoom F3, on ma dwa gniazda mikrofonowe, XLR. On nie ma wbudowanych mikrofonów, natomiast on też ma 7,5 chyba na 5 na 4 cm. To jest taka bliżej coś w rodzaju kostki takiej, chyba nawet ma się metalowej. I jest szansa, że ten Zoom będzie nagrywał całkiem przyjemnie. On już ma przedmacniacze no, o klasę wyższe z tego, co wiem, i lepsze. I to już jest, z tego co wiem, urządzenie no, bardziej profesjonalne. Kosztuje 1400 zł. Natomiast no, rzeczywiście jest szansa, że on będzie rzeczywiście nagrywał lepiej. Natomiast nie wiem, jak w tym przypadku wygląda kwestia tego przycisku nagrywania. Jak, nie widziałem go w ogóle fizycznie.
9: Jasne, no, ale to jest też ciekawe. Może kiedyś sobie to nawet sprawdzę, może mi się uda go po prostu gdzieś obejrzeć w jakimś sklepie, pomyślę o tym.
5: I on też zresztą tak do tego formatu 32-bitowego, więc tutaj też odpada nam ustawienie gaina, także tak.
1: Tak. No właśnie, ja też jak nie jestem żarliwym i gorliwym, tak po prostu proszę wszystko, co się rusza, żeby ten mój R05, czy dawny właśnie Edirol, no nie padał jeszcze.
9: Bo no, mam go 15 lat prawie. Powiem tak, mam go prawie 15 lat i ma się dobrze. Co będzie dalej, to nie wiem, ale...
1: No, ale że trochę... Mój już troszkę w bojach ucierpiał niestety, więc... Ale jeszcze się też trzyma. Jeszcze.
9: Rozumiem. Dzięki.
1: Uczciwie, mimo tego, że jest wybrakowany, nie ma karty dźwiękowej, nie ma kilku fajnych, nowoczesnych featureków, nie zamienię na inny na tym etapie.
9: No widzisz, co pełna zgoda tutaj. Też jestem w stanie...
5: A mi niestety jakoś padło wejście mikrofonowe, więc jakby podstawowa
1: funkcja. Bardzo ważnego, jakby podstawowa funkcja.
5: Tak. Znaczy prawie padło. Do testów jeszcze da się używać, natomiast jakieś poruszenie, coś, to się potrafi rozłączać.
1: A propos, Tomaszu, bo o to nie zapytałem, a to jest dość istotna rzecz. Plugin Power, czyli zasilanie mikrofonów, w tym Zoomie H1E, włączamy poprzez...
5: Podłączenie mikrofonu.
1: Dobrze.
5: Podobno teraz... z odłączonym mikrofonem ono jakby nie jest wysyłane, z podłączonym jest wysyłane, czymkolwiek. Dobrze, więc jak podłączysz liniowe, no to też jest.
1: No właśnie teraz moje nieco złośliwe pytanie. Skąd wiemy, że sygnał jest liniowy, jeżeli urządzenie nie podaje liniowego, a my chcemy, żeby on był liniowy i nie przesterował mechanizmu?
5: Nie no, on nie przesteruje, znaczy z tego co wiem, no oni podają, że sygnał prawidłowo liniowy nie przesteruje, to znaczy, że ten punkt przesterowania jest nad poziomem liniowym, takim liniowym, więc mam nadzieję, że istotnie tak jest.
1: Rozumiem.
5: Natomiast znowu, nie mam urządzenia pomiarowego, które byłoby w stanie wysłać prawilny sygnał liniowy o poziomie na pewno 0 i nie jestem pewien po prostu, jak to dokładnie wygląda.
1: No tak, wiadomo.
9: No to ja wam bardzo dziękuję za odpowiedzi i przyjrzę się temu, bo jak mi po prostu sprzęt padnie, a jest to już możliwe po tym czasie, to coś trzeba będzie nowego zakupić. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia.
1: Na czym myśmy skończyli? Skończyliśmy na...
5: Na tym, że formatu przesterować się nie da.
1: Formatu się praktycznie przesterować nie da.
5: Tak, elektronikę przesterować się da. Elektronika również wprowadza swoje szumy. W związku z powyższym ta elektronika w Zoomie, tak nam wyszło z testów z Patrykiem Perdu, że tak naprawdę, gdyby dobrze ją ustawić, to format 16-bitowy być może by wystarczył, na pewno by wystarczył format 24-bitowy, to znaczy mniejsza jest dynamika tego Zooma niż dynamika formatu 24-bitowego. Tyle, że gdyby to zrobić w ten sposób i wywalić pokrętło od czułości głośności, nagrywanie, znaczy niemal każde nagranie byłoby bardzo, bardzo ciche. Natomiast 32-bitowy format sprawia to, że nagranie jest względnie głośne, no i przy odtwarzaniu takim, nie wiem, w Fubarze, nie wiem, czy Winamp sobie z tym radzi, nie mam teraz Winampa zainstalowanego, ale na pewno w Fubarze, w jakichś tam kilku programach, to normalnie nie ma z tym problemu, to prawidłowo się to wszystko odtwarza. Wadą na pewno takiego w ogóle tych wszystkich rejestratorów jest to, i to jest w ogóle ciekawe, że ja jakoś nie wpadłem na to, że ludzie bardzo tego będą chcieli, ale rzeczywiście tak jest. Spotkałem się z opiniami na forach, że no fajnie, że nagrywa do 32-bitowego formatu, ale miło by było mieć mimo wszystko jakieś alternatywy w postaci MP3, zwykłych wave'ów plus regulacja albo plus limiter, dlatego że po prostu nie wszystko chcemy mieć nagrane super ekstra. Są takie rzeczy, które, nie wiem, właśnie jakieś rozmowy, jakieś notatki, jakieś takie rzeczy, które nagrywamy sobie po prostu tak, żeby przerzucić to nagranie na komputer i już z nim nic więcej nie robić. Nie konwertować, nie przygłaśniać, nie normalizować, po prostu nagrywamy na rejestratorze i to mamy. No i niestety w Zoomie H1E No takiej sytuacji raczej nie będzie, pliki są duże, bo godzina takiego nagrania to jest prawie 1,5 giga, więc prawie w każdym przypadku coś z tym nagraniem trzeba będzie zrobić. Przyciszyć, przygłośnić, najprawdopodobniej zmienić format, bo te pliki są mimo wszystko duże, te 32-bitowe, więc no wadą tych wszystkich tych rejestratorów jest to, no, że te pliki przed jakąś publikacją, wrzuceniem gdzieś, podzieleniem się na jakimś blogu, trzeba będzie coś z nimi zrobić w programie typu Reaper. Więc no, ja akurat nie mam z tym żadnego problemu, bo ja na przykład jak nagrywam na telefonie, to nagrywam w taki sposób, że i tak te nagrania muszę przerobić przez jakiegoś Reapera, więc dla mnie to jest zero problemu. Natomiast rozumiem osoby, które mogą mieć z tym problem i rzeczywiście póki co jedyną odpowiedzią Zooma na coś takiego jest wyeksportowanie tych nagrań no właśnie w urządzeniu, co zajmuje bardzo dużo czasu. No i tu nie ma czegoś takiego, że ustawię to jakoś w Zoomie i potem nagrywam w MP3 czy tam nawet w jakimś Wave'ie i w sumie to jest i to działa i nie jest za głośno i się w razie czego nie przesteruje. Tak
2: bo
5: dobrze
2: Tomku,
5: nie ma.
2: Żebyśmy mieli jasność, jeżeli ja na przykład nagram sobie to nagranie jakieś tam na tym Zoomie i ono będzie dość głośne i teraz ja skonwertuję sobie tego Wave'a 32-bitowego bez otwierania go w Reaperze po prostu do MP3. To ja będę miał przesterowany plik, tak?
5: Tak, dlatego, tak. Że to wszystko, co my... To znaczy, tak, jeżeli będzie oczywiście no, dźwięk na tyle głośny, że wyjdzie poza ten standardowy poziom, na którym standardowe pliki się przesterują, to plik Wave 32-bitowy przesterowany nie będzie, ale MP3 już będzie. I trzeba przed konwersją tak, do MP3 ten plik albo znormalizować, albo jakiejś kompresji, czy tam limiterowi go poddać, no czymś tego rodzaju.
2: A czy z takimi rzeczami radzi sobie FFmpeg?
5: Nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Nie kojarzę, żeby miał normalizację.
2: Bo to takie myślę, że to jest takie narzędzie pierwsze z brzegu, które mi przychodzi do głowy, którym można by było coś próbować.
1: No, żeby tylko
5: chyba mało komu przychodzi to jako pierwsze narzędzie, tak prawdę mówiąc.
2: Ale wiesz, no, bardziej do napisania sobie jakiegoś skryptu, tak? Normalizuj.bat i już.
5: To znaczy ja w ogóle chciałbym zrobić jakiś taki bardzo prosty programik, który właśnie by takie nagranie potrafił znormalizować, ewentualnie wrzucić w jakiś limiter, wyeksportować do kilku formatów, takich najbardziej popularnych, no właśnie w taki sposób, żeby to się nie przesterowywało. Zobaczymy, czy mi się uda, bo ja programistą nie jestem, na szczęście jest ChatGPT, ale zobaczymy, czy mi w tym pomoże.
1: Natomiast nie kojarzę jeszcze tak na szybko, żeby FFmpeg miał normalizację do szczytów przed tym. Fajnie jest to zrobić. Ten open source'owy SOX bodaj ma.
5: Tak, bo to jest Audacity tylko w wersji konsolowej, że tak powiem. I ja prawdopodobnie właśnie z tego skorzystam, żeby robić takie rzeczy i zobaczymy, czy mi się uda.
1: Tak, bo żeby była też jasność. Jakby tutaj problem z tymi zagłośnymi plikami w cudzysłowie istnieje troszkę na kilku szczeblach. Jeżeli ten plik będzie zagłośny w rozumieniu starego 24-bitowego systemu, przekroczy tę magiczną granicę, a my go sobie odtworzymy na przykład Fubarem czy Winampem, to w większości przypadków on w najgorszym wypadku zatka nam gadacza, w ogóle syntezę. On będzie głośniejszy od wszystkiego, co do tej pory dzieje się w systemie, więc to wszystko się nam ściszy.
5: 32-bitowy, nie 24-bitowy.
1: No tak, no mówię, że jeżeli on przekroczy tę barierę dotychczas znaną z 24 bitów, a będzie plikiem 32-bitowym, to on nam w większości przypadków nie zrobi przesteru. Natomiast mogą być sytuacje, kiedy odtwarzając go, my słyszymy mega wielki przester, bo aplikacja nie jest gotowa na podanie Windowsowi takiego wielkiego poziomu do odtworzenia na kartę dźwiękową, a tak naprawdę plik po tam znormalizowaniu czy po obróbce tą samą aplikacją, tu przykład Goldwave'a i używania Direct Sound choćby, nagle ten plik jest perfekcyjnie ok. Jest to, możemy to trochę jak ze stereofonią. W kilku różnych miejscach może coś pójść nie tak i tak samo tutaj. To, że na przykład słyszymy mega wielki przester, że nam przekroczyło tę magiczną granicę dotychczas znaną z 24 bitów, może oznaczać, że plik jest nieodwracalnie uszkodzony, na przykład przekonwertowaliśmy go do MP3, a dokładnie tak samo może oznaczać, że po prostu ta aplikacja, którą go odtwarzamy,

0: plików na urządzeniach mobilnych, ale nie bez problemów i generalnie no, trzeba się przygotować na to, że kupując to urządzenie, no, trzeba będzie coś z tymi plikami najprawdopodobniej zrobić, zanim się je tak gdzieś tam wyśle.
1: Jeżeli
0: coś
1: chcemy sobie je skompresować, to niestety FLAC bezpośrednio też nie obsługuje 32 bitów.
0: Tak.
1: Są patche, są wersje jakby eksperymentalne. Natomiast,
0: tak, ale nie wiadomo, co to tworzy i z tym jest sporo problemów.
1: Natomiast działa open source'owy kodek WavePack. Pliki tak, z rozszerzeniem .wv.
0: Tak, to jest taka alternatywa dla FLAC-a i ten akurat format rzeczywiście obsługuje pliki 32-bitowe i zmiennoprzecznikowe.
1: Format, format nieco hipsterski, choć ja go tam na przykład osobiście lubię. On jest, bywa nawet skuteczniejszy troszkę w kompresji konkretnych.
0: Ale mniej urządzeń odtwarza. To się zgadza.
1: Mniej urządzeń i to jest format troszeczkę, no mówię, taki trochę dziki, trochę niepopularny, ale ładnie dopracowany, jakby też już wieloletni staż na rynku tak naprawdę tego WavePacka jest. Więc jeśli chcemy tylko przechować i żeby zajmowały trochę mniej, bo to na przykład zwykłe jakieś tam ambienty, last czy inne coś, co się ładnie skompresuje, no to WavePack umie kompresować, choć nie tak efektywnie jak normalne 24-bitowe pliki, ale zrobi to.
2: Tymczasem mamy kolejny telefon. Kto jest z nami?
3: Witam, to ponownie ja, Patryk. Dość długo mnie nie było, natomiast chciałem też zapytać się, czy już był poruszony ten temat tego właśnie flautu?
0: Właśnie.
1: Jeszcze w nim tak, jesteśmy.
0: Jeszcze w nim jesteśmy.
3: No to właśnie. I dlatego chciałbym, jeżeli pozwolicie, wtrącić swoje 3 grosze. Dlaczego Zoom Highland F przynajmniej uważam, że niestety ma... Dlaczego powiedziałem, że jego wadą i zaletą, błogosławicy i przekleństwem jest właśnie float? O ile jest to rzecz, która jest bardzo dobra dla ludzi na przykład mniej technicznych, które nie wiedzą, jak wysterować sobie nagranie, to jest bardzo, no tak, no, czy na przykład powiedzmy jest sobie jakiś tam człowiek, który nagrywa swojego pierwszego w życiu podcasta, wysyła go do, na przykład do ciebie, Tomku, czy tam do innego realizatora, wiadomo, w jakimś innym radiu, czy tam w podcaście. No i wtedy jest ma troszkę mniej roboty, mimo wszystko nie musi tego aż tak normalizować, tego aż tak tam przypatrzeć, czy jest przesterowane, no bo tutaj ten float zrobi większość już za niego. No chyba, że się mylę, to mnie poprawcie.
1: Float nie zrobi nic za niego. Float będzie po prostu takim poziomem, który jeszcze nie jest przesterowany. Prędzej
3: no właśnie, od
1: podcast i tak będzie musiał przejść do domeny znanej nam dotychczas 16 lub 24-bitowej, więc będzie...
3: Tak, ale właśnie mi chodzi o to, że on nie będzie... Wiecie, jak to nieraz jest. Nawet jak gramy w jakieś... Słuchajcie, mamy jakieś gry audio nawet tworzone nieraz. Gdzie nieraz te sample, które wrzucają, są po prostu bardzo przesterowane. Bo ludzie nie potrafią... Inne są za cicho, bo ludzie nie potrafią za blisko lub za daleko odpowiednio do mikrofonu się wysterować. Nieraz nawet słuchamy jakiejś audycji w radiu, czy to coś, zdarzają się po prostu takie solidne, ordynarne przestery.
0: No tak, ale to jest kwestia nieumiejętności jakby ludzkiej.
3: To też, ale nie do końca, ponieważ zauważ, że jakby niektóre sprzęty, na przykład miksery Behringera przykładowo same po prostu mają tendencję do przesterów.
1: Płyniemy daleko.
2: Wiesz co, czy ja wiem, czy coś ma tendencję do przesteru. Jeżeli coś rzeczywiście się przesterowuje, być może czasem nie jesteśmy w stanie wydobyć z tego aż takiego głośnego sygnału, ale jeżeli mamy tego świadomość, to po prostu zrobimy to ciszej. Natomiast...
1: Moment.
0: Bo jest jeszcze kilka rzeczy. Bo na przykład taki mikser ma regulację głośności w kilku miejscach. Regulacja przez wzmacniacza, regulacja głośności kanału, regulacja wyjścia i jeszcze w Windowsie coś i w programie. Tu mamy 4 co najmniej różne miejsca, w których regulujemy głośność i w każdym z nich coś może się przesterować. I teraz tak, jeżeli nagrywamy coś na Zoomie, to odpada nam problem pod tytułem jak to ustawić. Bo to jest po prostu raz ustawione na sztywno i nie ma tego problemu, po prostu.
3: O to mi właśnie chodziło, tylko nie potrafiłem znaleźć słowa.
2: No ale to w czym jest problem?
3: Znaczy, problem jest w tym, że czasem właśnie źle coś wysteruje. Tego się nie zauważy i dowiemy się o tym już po fakcie.
0: No dobra, ale nie, bo mówię, że format 32-bitowy

0: jest jednocześnie zaletą i wadą. To gdzie tu wada?
1: Wada jest taka, o czym też pisałem w kilku miejscach, w przypadku Zooma, bo nie w przypadku samego 30-bitowego, chociaż częściowo też, pliki są po prostu bardzo duże. No to jest też domena Wave'a, ale one są po prostu duże.
0: Tak, no to się zgadza. Oczywiście, że te pliki są duże, natomiast tak, bo generalnie, no to już o tym mówiliśmy, że jak mamy, mając takiego Zooma, to w zasadzie każde nagranie, jeżeli chcemy je gdziekolwiek opublikować, trzeba będzie przewalić przez jakiś program do edycji dźwięku. Inna rzecz, bo zobaczcie teraz, że my niewidomi mamy troszeczkę inną, inaczej używamy tych rejestratorów najczęściej, niż najczęściej znowu robią to osoby widzące. Bo osoby widzące bardzo często używają tych rejestratorów albo do robienia podcastów, albo do nagrywania nawet jakichś dźwięków natury, dźwięków domu, dźwięków czegoś, ale po to, żeby coś potem z nimi zrobić. W związku z powyższym i tak najczęściej te nagrania, o ile mi wiadomo, są wrzucane do jakiegoś programu typu jakiś edytor dźwięku, i one są tą, tam są, tak, są tak, tam jest jakiś dokonanie jakiegoś montażu, czegoś jeszcze, normalizacji i tak dalej. W związku z powyższym dla takich ludzi to w zasadzie nie ma żadnego dodatkowego tutaj problemu, bo tak czy inaczej te pliki są wrzucane. Natomiast tak jak już mówiłem, u nas nieraz jest tak, że chcemy ustawić na rejestratorze plik w taki sposób, żeby go przerzucić na komputer i rozwysłać na forum, do znajomych, na YouTube'a, na SoundCloud'a, na tam coś jeszcze. I tu zaczyna być problem, bo z nowego Zooma tak się zrobić nie da. Nie da się w nim nagrywać do MP3, nie da się w nim ustawić głośności, bo głośność jest ustawione raz. Więc i tak
1: sobie znaczy, ten program... Jakoś tam, ona jakoś tak sobie wpływa, no to jest...
0: Czy nie pływa, ona jest ustawiona tak standardowo. Jeżeli pływa, to znaczy, że jest, że u ciebie podczas odtwarzania pływa, bo przekracza ten poziom 0 dB.
1: Nie, w tym sensie. W sensie mam na myśli, że on stara się cichsze dźwięki mimo wszystko podbić, a te głośniejsze troszkę przyciszyć.
0: Nie, on nie ma żadnego wbudowanego kompresora, z tego co wiem.
2: Nie ma żadnych wbudowanych rozwiązań, prawda?
1: Ja tak zauważyłem podczas nagrywania, że on te cichsze dźwięki troszkę próbuje dokonać jako takiej normalizacji. O.
0: Nie, to chyba, znaczy inaczej, ja nie zauważyłem czegoś takiego, tu chyba jest normalnie...
2: Nie, to może być właśnie kwestią tego odtwarzania, tego, że one tak naprawdę są jakby limitowane.
3: Inaczej, Patryku, czy zauważyłeś to na samym Zoomie, czy już później odtwarzając te dźwięki?
1: Na Zoomie, oczywiście na Zoomie. Przed odtwarzaniem pliku, no bezpośrednio przez Zooma.
0: To nie wiem, ja nie zauważyłem takiego czegoś, więc nie wiem o co chodzi. Może to kwestia charakterystyki mikrofonów, albo nie wiem.
1: Możliwe, no może być dużo czynników tak naprawdę.
0: Może.
1: Ale też do czego zmierzam ogólnie wśród tego floatu? To jest, mówię, bardzo spoko, bardzo fajna rzecz, ale problem pojawia się na przykład wtedy. Powiedzmy, jestem sobie u, nie wiem, dziewczyny, u przyjaciela, u kogokolwiek i chcemy nagrać sobie dłuższe, nie wiem, nasze rozmowy, żeby potem się wspominać sobie, to wiesz co chodzi. No to odpalam sobie takiego Zooma H1, powiedzmy N, bieram MP3, nawet 320, nie jest to jakość świetna, ale do wspominek po co lepsza. Nagrywa to sobie przez te 10 godzin, powiedzmy bateria się wyczerpie, wkładam nową, idziemy dalej. Natomiast tutaj, powiedzmy tam kartę 32 giga. Natomiast tutaj sytuacja jest taka, że po tych 10 godzinach, mało tego, że wyczerpie się bateria, to można się skończyć miejsce na karcie, plus te pliki trzeba będzie jeszcze dodatkowo obrobić tak czy tak. I o ile w sytuacji, kiedy na przykład nagrywam właśnie podcast, nagrywam koncert, powiedzmy, czy coś, to oczekuję jak najwyższej jakości dźwięku, to są sytuacje, kiedy po prostu chcę mieć w miarę dobrą jakość dźwięku, żeby nie szumiało to, nie miało jakiejś ordynarnej kompresji, jak na przykład mają telefony obecnie, większość przynajmniej, i żeby cokolwiek brzmiało, tak jak to się kiedyś robiło właśnie z rejestratorami, dyktafonami, powiedzmy Olympusa, że to się po prostu włączało, kładło gdzieś, nawet dlatego, że to jest właśnie stereo, że to jest dobrze nagrywa samo w sobie, i dostosowywało się niejako ten format, ten bitrate, rozdzielczość bitów, znaczy bitrate też, ale rozdzielczość bitów do potrzeb. Natomiast tutaj niestety jesteśmy skazani tylko na ten 32-bitowy float.
3: Wiesz co, Patryku, ale wydaje mi się, że tu jest po prostu kwestia tego, że najzwyczajniej w świecie trzeba by sobie, i to jest jeszcze oczywiście, tak jak tu Tomek wspomniał, do zrobienia, ale prawdopodobnie dość, no, korzystając czy właśnie z jakiegoś czata GPT, czy z czegoś, da się ten proces zautomatyzować i stworzyć sobie jakiś taki skrypt i podejrzewam, że prędzej czy później coś takiego powstanie, bo to nie jest jakiś skomplikowany proces. Najwięcej kłopotu to jest, mam wrażenie, z tym, że to trzeba załadować na przykład do tego Reapera, włączyć tę normalizację, zrobić render. To jest ileś operacji, nad którymi trzeba mieć kontrolę, a potem po prostu...
1: Chodzi o to, że czasem chcemy zaoszczędzić po prostu miejsca, chcemy nagrać czegoś więcej, kosztem nawet jakości, dla miejsca.
0: Znaczy, ja rozumiem, o co ci chodzi, tylko z drugiej strony, bo ja na przykład niedawno, teraz też kupowałem kartę do Zooma i wiesz, ile kosztuje karta 256 giga w tej chwili?
1: Nie wiem, około 90 zł. Tak, 90 zł. Promocja musiała być. To musiała być dobra promocja, ja pamiętam jeszcze... I tak dalej.
0: Nie, ja po prostu, nie, bo, momencik. Ja też po to pamiętam. Przy czym ja nie ograniczam się do jednego sklepu, patrzę po prostu na Allegro, jak to wygląda.
1: No tak, tak, do
0: sprzedającego, który ma dobre opinie. Przy czym też wybrałem sobie taką kartę, która jest szybka, która jest klasa, a wybrałem sobie z ciekawości aplikacji, czyli tam, żeby było dużo tych odczytów, zapisów, żeby to wszystko było dość szybkie. I taka karta kosztowała właśnie, normalnej firmie, ja nie mówię o jakichś dziwnych firmach,
1: ja tak,
0: to
1: tak,
0: kosztowało
1: oczywiście.
0: 90, to znaczy nawet była za niecałe 80 zł, tylko tam był chyba, nie pamiętam, czy problem z wysyłką, że to było dłużej czy coś. Była właśnie ta karta za 90 zł i właśnie w okolicach 100 zł to spokojnie można znaleźć karty 256 giga normalnych firm, takich nie jakichś nikomu nieznanych i to właśnie tych lepszych.
2: Dlatego ostatnich mniej więcej 5 minut dyskusji mogę podsumować jednym prostym zdaniem. Jeżeli chcesz dużo kosztem jakości, to się do nagrywania bierze smartfon.
0: No szczerze mówiąc, tak, bo...
1: Wszyscy macie poniekąd rację oczywiście w tym rozdaniu, że tak powiem. Tylko wiecie, ze smartfonem niestety jest ten problem, zwłaszcza z tymi dzisiejszymi, że one tego wejścia na kartę pamięci nie mają. A do czego zmierzam? Kartę mogę szybciutko wyjąć, włożyć do komputera, przegrać.
0: Znaczy, smartfona też, zwłaszcza z Androidem, podłączasz po USB i po prostu zgrywasz dane, tak?
1: Tak, tylko mi chodzi bardziej, nie, bardziej w tym sensie, że, jakby to powiedzieć, nawet transfery, wiesz, bo akurat to niestety jest tak, na przykład, że u siebie ja mam telefon z wysokiej półki, Asus Zenfone 10, flagowiec tak naprawdę, który jednak mimo wszystko chyba dobrał USB 2.0. Świetniki kart pamięci są na przykład już na 3.0, a te karty potrafią wyciągać nieraz większe prędkości, faktycznie, nie takie tam kosmiczne, ale te 100 MB. Więc różnicę odczujemy. Oczywiście mówię, nie wiem, że nie masz racji, bo oczywiście, że masz rację.
0: No tak, ale wiesz, z drugiej strony, jak nagrywasz nawet kilka godzin na smartfonie, który ma, nie wiem, w MP3 typu 256, powiedzmy, dla łatwiejszego liczenia, to 10 godzin to będzie jakieś, nie wiem, ile to będzie. To będzie powiedzmy gigabajt, no to i tak to się zgra, nie, w minutę?
1: Nawet troszkę mniej chyba.
0: Nawet troszkę mniej, więc wiesz, no to ja bym nie robił z tego jakiegoś
1: Nie wiem, żeby z tego jakiś wielki szum, to nie o to chodzi, nie.
0: Przy czym, mój, to 10 godzin, to jest dużo, nie? 10 godzin nagrań.
1: Tak, oczywiście.
2: Znaczy, jeszcze raz trzeba podkreślić to, o czym gdzieś tam mówiłem chwilę temu, nie, tak mniej więcej bliżej początku audycji, że te urządzenia się troszkę nam profesjonalizują. Innymi słowy, mamy albo do wyboru jakby urządzenie mające to, co można mieć profesjonalne, 32 bity, nawet niezłe mikrofony, nawet jakąś tam niezłą elektronikę, powiedzmy.
0: Tak,
2: ale
0: albo dyktafon.
2: Dla człowieka niewymagającego, albo profesjonalny dla człowieka wymagającego, no albo dyktafon. Ale wtedy
0: tak, to
2: nic
0: się zgadza.
2: Nie możemy wymagać.
0: No zobaczymy, co Zoom zrobi. Może...
2: Zobaczymy, co Zoom zrobi. Może będzie jakieś jeszcze kolejne urządzenie.
0: Może będą jakieś update'y, w których dodadzą tę MP3.
1: Dla mnie osobiście faktem mierdzimy po prostu brak możliwości wyboru, że jestem wskazany na float. Denerwuje mnie brak możliwości właśnie zmiany tego, brak możliwości regulacji gaina. To nie zmieniam faktu, że uważam, że rejestratory są bardzo dobrym krokiem naprzód, zwłaszcza dla nas niewidomych. Powinno iść dalej. Co więcej, gdyby już taki Zoom H2, to powiem szczerze, od razu bym brał i tak rozmyślał nad H4, ponieważ nie jestem może jakimś mega profesjonalistą, ale wiem, że pomimo swoich tych właśnie przywar, mogłaby ona mi zapewnić to, czego szukam. Oczywiście w odpowiedniej cenie, ale nadal nie jest zła cena, patrząc na to, że Olympus LSP4 potrafił kosztować około 1000 zł, oferować znacznie mniej takich H4.
0: No H4 nie ma, więc trudno mi tutaj się będzie odnieść do tego. Na pewno H4 ma wejścia mikrofonowe na XLR-ach, w ogóle zwiększa, więc tak. To tutaj też no, warto wziąć to pod uwagę, tak? Jeżeli byś chciał
1: nagrywać na mikrofonie. Znaczy ma na XLR-ach i ma też jednego jacka normalnie liniowego na aucie, w sensie chipu.
0: A może.
1: Więc nie mówię, że to są złe. W żadnym wypadku to są bardzo dobre rejestratory, bardzo dobry krok naprzód. I oby to szło w tym kierunku, oby firmy takie jak Tascam, jak nie wiem, Roland też pomyślały, że halo, w sumie to nie jest takie trudne, zróbmy ten przewodnik głosowy, to fajnie będzie.
0: Zobaczymy.
1: No tak.
0: No, moda na szczęście na udźwiękawianie różnych rzeczy zaczyna się pojawiać. Ableton przecież zyskał dostępność.
2: Niestety za tą modą widzę, że podąża bardzo straszny minimalizm i to jest dla odmiany coś, co mnie irytuje osobiście, ale to już totalnie odbiegliśmy od tematu Zuma.
1: Właśnie, w sumie Patryku, to jest dobry punkt, bo ja wiem, że, ale pod kątem innowacji, popatrzcie pod kątem funkcjonalności jako takiej, jak te Zoomy się zmieniały? H1 miała chyba nawet limiter, ale czy jego nie jestem pewien. Miała tam wybór formatu, miała wybór formatu, była w ogóle jedną baterię, to akurat, no tak niby niedużo, ale taka ciekawostka. Tak, miała wszystko na suwaczkach, H1N miał chyba menu, nie wiem, czy jeszcze miał to menu. Nie wiem, czy
2: coś tam miał, ale część miał i tak na suwaczkach, na przyciskach osobnych miał.
1: Tak.
2: Na tutaj I to było głupie, miał na przycisku sekwencyjną zmianę formatu. Więc można sobie niechcący, jak się człowiek pomylił, to mógł sobie z nadzieją, że nagrywa 24-bitowego wave'a, nagrać perfidną MP3-kę.
1: Oj.
2: Bo on się sekwencyjnie zmieniał 16:44, 16:48, chyba 24:48, no tak. MP3-128, 192, trzeba było wszystkie przelecieć, żeby...
1: A powiedz Patryku, ty kojarzy, on był też na jedną baterię, czy już na dwie?
2: H1N? Nie kojarzę w tym momencie na jego. Natomiast nie, mi pod kątem, jakby pod hasłem minimalizacja, chodziło o minimalizację tej dostępności, odbębnianie dostępności. Ja na przykład spotykam się z takimi urządzeniami, które są bardzo zaawansowanymi urządzeniami. Wprowadziliśmy dostępność. Jesteś w menu. Wyszedłeś z menu. No super.
1: Co wow, dalej? Tak. I dalej. Albo te gry, w których udźwiękowane jest menu główne, a tak dalej, a dalej to sobie radź sam człowiek.
2: Ja to w temacie gier się nie wypowiadam, wiem, że...
1: To jest po prostu przykład jako minimalistyczny dostępność, wiesz, to jest takie, pokażmy, że dają w firmie, szef daje, zróbcie dostępność, to oni zrobią w menu, szef mówi, dobra, jest dostępność, możemy wydawać.
0: Wiecie co, ale w tym wszystkim, no bo dobra, oczywiście można to narzekać i w jakimś sensie trzeba, tylko wiecie, do tej pory było tak, że nikt nie robił nic. I temat był zupełnie, ale to zupełnie pomijany. Teraz przynajmniej pomijany nie jest.
3: A jeżeli coś było dostępne, to głównie dlatego, że mieliśmy po prostu trochę szczęścia i urządzenie po prostu zostało tak zaprojektowane, że przy okazji dało się obsłużyć przez niewidomego.
0: Tak. I teraz też tak jest. Tylko oprócz tego rzeczywiście ten temat powoli zaczyna jakoś istnieć w świadomości producentów. I oczywiście część oczywiście powie, że nie, ale być może część powie, że tak.
1: No to wiadomo, ile ludzi tyle opinii, tak jak zawsze. Wracając jeszcze do tematu Zooma, jedna rzecz, która jest dla mnie dziwna i niezrozumiała, myślę, że dla was też. Dlaczego tak naprawdę te wszystkie przyciski tego Zooma nie są zrobione na taki miękki klik? W sensie nie może, żeby wyglądały w ten sposób, ale nawet, żeby były po prostu gumowe wszystkie, nie? Żeby to było po prostu ciche.
0: No... To już trzeba by pytanie zadać komuś z firmy. A znając życie...
1: Tak, tym bardziej ciekawe jest to o tyle, że na przykład H4...
0: Tym kimś będzie rzecznik, a rzecznik wykręci się od odpowiedzi.
1: Oczywiście. Natomiast jest to też o tyle ciekawe, że na przykład H4, z tego co wiem, do sterowania funkcjonalnością ma tak zwany dial, czyli... Nie wiem, czy wiesz, jak są takie na przykład były wieże, jakieś takie pokrętełka, którym się kręciło i się wciskało.
0: No.
1: To jest zrobione w taki sposób.
0: Okej.
2: No w każdym razie myślę, że dość znacząco odbiegliśmy w tym momencie od tematu. Czy jeszcze jakieś pytania?
1: Nie, ja tylko tak powiem, że jeżeli taka czwórka faktycznie trafiłaby w moje ręce, to po prostu w komentarzu napiszę mniej więcej jakieś tam różnice, tak, jakie są jej spostrzeżenia, jakieś takie porównanie, taki, czy został naprawiony błąd z tymi plikami, o których mówię na początku, że nagrywa dwa pliki.
0: Okej.
1: Także ja was tak jeszcze pozdrawiam.
0: To tak jeszcze tylko powiem, że gdyby ktoś chciał kupić Zooma H1N, czyli tego starszego, to teraz na Allegro widzę cenę w okolicach 300 zł, czasem trochę więcej, czasem nawet trochę mniej. Jeżeli ktoś chciałby kupić w sklepie Toman, nawet tam kosztuje niecałe 260 zł, więc to jest naprawdę obniżka, no nie to, że o połowę, ale niewiele temu brakuje. W związku z powyższym, no to się naprawdę robi ekstremalnie wręcz tanie.
2: Tak, to się robi tanie. Czy my, Tomaszu, jeszcze coś chcemy? A, wiem, co chcemy. Spotkałem się wśród ludzi, że się tak wyrażę, z taką opinią, że nie kupuję tego Zooma, w ogóle nie chcę tego nowego Zooma. No, co z tego, że ma float, skoro bardzo szumi. Głównie w odniesieniu do wbudowanych mikrofonów. Na dowód rzuca się często jednym z filmików, teraz nie pamiętam, czy jego autorstwa, w serwisie YouTube. Hit czy hit?
0: To znaczy, wydaje mi się, że one trochę mniej szumią niż w tym filmiku, aczkolwiek trudno, no to też zależy, gdzie się nagrywa, jak się nagrywa. To na pewno nie są mikrofony, znaczy to na pewno nie jest urządzenie bezszumowe, a nawet jakoś bardzo niskoszumowe. No to szumi oczywiście jakoś tam.
3: Ci wszyscy, którzy chcą posłuchać, co z tym potrafi zrobić nasz kompresor, to odsyłamy do Tyflo Przeglądu 222, gdzie jest ta próbka, którą Tomek nagrał i która poszła po prostu w ramach emisji. Te próbki, które dołączymy tu na koniec, to już będą bez tego naszego kompresora, natomiast
0: tak,
3: tam...
0: Więc będzie można...
3: Natomiast tam, no, zwłaszcza w tym momencie, kiedy ty, Tomku, zacząłeś mówić tak cicho, no to tak sobie pomyślałem, że jeszcze brakuje mi tu jakichś krzyczących mew i kogoś, kto chciałby, kto serwuje prażoną kukurydzę, bo tak się morsko zrobiło.
0: No, nie wiem, jak to wygląda w mikrofonach w Zoomach H4e Sensor i H6e Sensor. Być może tam jest lepiej. Tego nie wiem. Na pewno, jak podłączyłem zewnętrzny mikrofon, no sytuacja zaczęła wyglądać inaczej.
2: Tak, no to przypadku... sam mówiłeś, że tam jest kilka decybeli różnicy od
0: tak,
2: innych rejestratorów, które mamy, a one raczej złe.
0: Znaczy od Rolanda, no bo z tego co wiem, to na przykład Zoom H1n to ma szumy na tym samym poziomie. Tam jest szum na tym samym poziomie, przester elektroniki na tym samym poziomie, więc jakby dynamika tego...
2: Więc tym bardziej trochę nie rozumiem, po co ten float w takiej sytuacji jakby, ale ten temat już przedrążyliśmy przez...
0: Nie, no float jest po to, żeby nie było tak, że wszystkie nagrania są bardzo cicho, tak?
2: Tak,
0: no bo,
2: tak, nie, natomiast...
0: Wiesz, po prostu... masz rejestratorów, podłączasz do komputera, zgrywasz, nic nie słychać, tak? Więc to jest lipa. Tutaj słychać, więc żeby to osiągnąć, no jedyną na tą metodą było zastosowanie 32-bitowego formatu.
2: Tak, no i to jest jakby zrozumiałe, natomiast ciekaw jestem, czy H4 i H6 pozwolą ten potencjał formatu bardziej jakby...
0: W jakimś sensie tak, to znaczy H1N na wbudowanych mikrofonach jest napisane w specyfikacji, że maksymalny poziom, jaki jest w stanie zarejestrować, to 120 dB. H4 to jest chyba 130, H6 135 dB. Więc jest szansa, że rzeczywiście
2: jest szansa, że to pokaże
0: będzie
2: naprawdę...
0: lepiej. Natomiast to tylko mówi o górnej granicy. Natomiast jakie to ma szumy własne, no to napisane już nie jest.
2: Tego już nie wiemy bez przetestowania.
0: Tak, to by trzeba przetestować. Kusi mnie trochę Zoom H6e Sensual. Może go kupię za jakiś tam czas, ale to na pewno nie w tej chwili. No i...
2: Jakiego są to rzędu koszty, przypomnijmy, odpowiednio dla każdego z modeli, tak orientacyjnie oczywiście.
0: H1 Essential teraz widzę na Allegro 475 zł najtańsza oferta. Oczywiście, no nie wiem na ile, no ile jest tych ofert, bo sobie zrobiłem, żeby mi połączył wszystkie oferty. Zaraz sprawdzę, jak to wygląda. Zoom H4 Essential. I w przypadku tego Zooma, Zoom H4e, 949 zł i ta cena, z tego co wiem, to jest dość taka stała. Tu się nie zmienia. I Zoom H6 Essential, tak się pisze, jakby jeszcze ktoś nie wiedział. O, nie ma na Allegro. No to... A, wiem, bo napisałem Zoom, a nie Zoom. Okej.
2: Okay. No, tak, takich produktów nie ma, Tomaszu, tak.
0: Ale to jakieś 1450 zł. Tak mi się wydaje. Ale Allegro jest niefajne. Dlaczego on tak robi? Zoom. O, H6 Essential. Ojej, nie umiem pisać. Okej, okay, no ale niecałe 1500 zł, tak mi się wydaje.
2: Jasne.
0: O, jest. 1419 zł teraz najtańsza. Tutaj znowu 1419, no czyli trochę ponad 1400 zł widzę.
2: Dobrze. Także czy my, tak, Tomaszu, jeszcze chcieliśmy coś omówić odnośnie?
0: No nie, wydaje mi się.
2: Czy zbierzamy do podsumowania tak naprawdę?
0: No myślę, że trzeba by już podsumowywać powoli, bo ta audycja już i tak jest dość długa, więc ja nie wiem, czy próbki nie pojawią się w osobnej audycji po prostu.
2: Nawet.
0: Tak, dlatego że też tutaj próbuję rozmawiać z ludźmi i możliwe, że uda mi się też pozyskać na czas testów Olympusa, Zooma H1N, więc możliwe, że po prostu zrobię takie duże porównanie tych rejestratorów, gdzie będzie dużo próbek, dużo tych rejestratorów, znaczy dużo, no pewnie 3, ale najwięcej próbek z Zooma właśnie H1e, bo ta audycja już trwa ponad 3 godziny przecież, chyba, jeśli dobrze
2: coś koło tego, tak,
0: patrzę,
2: tak.
0: Więc myślę, że warto będzie chyba zrobić osobno, a nie robić wielkiego czegoś po 4 ponad godziny, by to na pewno trwało. I po prostu wtedy zajmę się próbkami, tych próbek będzie dużo i tam będę pokazywał różne rzeczy.
2: Podsumowując, dla kogo, twoim zdaniem?
0: Dla podcasterów. Nieraz widziałem, że dostawałem do Tyflo Podcastu często audycje, które były nagrywane zbyt cicho i po ich przygłośnieniu nagle robiło się naprawdę sporo szumu, dużo więcej niż normalnie, bo człowiek, który to nagrywał, no nie chciał, żeby się przesterowało i przesadził w drugą stronę. Więc na pewno tutaj dla ludzi, którzy nie mają doświadczenia, to no to tak, zwłaszcza jeżeli potem nie ten sam człowiek będzie to potem robił. Na pewno jeżeli ktoś chciałby to nagrać, znaczy jeżeli miało się wcześniej Zooma H1N i chciałoby się to nagrywać jakby w najlepszej możliwej jakości, bez żadnych limiterów, bez żadnych jakichś filtrów, nie filtrów, czegoś, żeby to było jak najwierniej to przetworzone, no to H1e się o tyle poleca, że nie trzeba tutaj myśleć o głośności, bo nie ma mniejszej dynamiki niż Zoom H1n. Natomiast nie jest to, myślę, dla ludzi, którzy chcą coś nagrać w miarę przyzwoitej jakości i nie ruszając pliku wrzucić to na komputer, wrzucić to gdzieś tam do internetu albo sobie słuchać i żeby to było w miarę małe, przerzucić to się na smartfona, no to tu może być o tyle problem, że no tu tylko 32 bity i zero regulacji głośności, więc...
2: A eksport po stronie urządzenia taki jaki jest, czyli wolny.
0: Czyli wolny i też tylko do Wave'a, też tylko do Wave'a, więc nie ma tutaj w ogóle formatu MP3 do wyboru.
2: Mhm. Co na pewno możemy polecić, to filtr low cut jako narzędzie tak naprawdę. To nie jest efekt takiej właśnie kompresora czy limiter, to jest narzędzie. I on faktycznie działa sprawnie. Ja słyszałem w tych próbkach, które miałeś tam okazję już mi wstępnie tutaj za kulisami pokazać, że ten low-cut robił robotę, jak to się teraz młodzieżowo mówi dosyć.
0: Tak, on robi robotę. Na pewno pokażę ten filtr w próbkach na audycji, tej, znaczy na, w tym podcaście poświęconym próbkom, tak, że tak to wygląda. To chyba trzeba będzie nie wyciąć albo nie dokleić na samym początku audycji, że próbek jednak nie będzie, a miały być. Dobra. No. No i chyba tyle, tak mi się wydaje, na temat Zooma H1e albo Essential. Zobaczymy, która nazwa się bardziej przyjmie. No w każdym razie... Na pewno jak na swoją cenę są urządzenie niezłe, aczkolwiek na pewno trzeba będzie coś z tymi plikami zrobić na komputerze. Jeżeli uda mi się zrobić takie narzędzie, które pozwoli na taką bezbolesną i automatyczną obróbkę tych plików, ich normalizację, wyrównanie głośności, żeby ta głośność była jakby taka w miarę przyzwoita, no to dam znać.
2: Na łamach tyflo podcastu pewnie również i...
0: Tak, no ale... Póki co czegoś takiego nie ma i trzeba się na to przygotować.
2: Niniejszym się z Państwem żegnamy. Do usłyszenia w następnej audycji, czyli w jutro.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Słuchacie Tyflo Radia, w kalendarzu mamy poniedziałek, to jest 20 dzień stycznia 2020 roku. No już powoli się trzeba przyzwyczajać do tych dwudziestek w dacie. Godzina 19 minęła, rozpoczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz przy mikrofonie, a przy drugim mikrofonie dzisiejszy współprowadzący ten program, Krzysztof Bruzda. Witaj, Krzysztofie.
5: Dzień dobry, chciałem zauważyć, że mamy dwie dwudziestki.
3: Więcej tych dwudziestek mamy. Mamy trzy dwudziestki, tak naprawdę. Bo mamy w 2020 dwie dwudziestki i mamy jeszcze 20 stycznia. To taka trzecia dwudziestka.
5: No tak.
3: No. Więc dwudziestki nam się mnożą. Więc dwudziestki nam się mnożą, a i dzielić też jest przez co. Ale my dziś nie o matematyce, a o muzyce. Konkretnie o dźwięku i o urządzeniu, w jakiego posiadanie udało ci się wejść niedawno. Urządzenie określane jest mianem soundbara. Czyli co to w ogóle jest ten soundbar? Bo o tym się sporo słyszy, zwłaszcza w kontekście różnego rodzaju kin domowych, a gdybyś mógł tak to scharakteryzować jakoś chociaż krótko.
5: No to jak sama nazwa wskazuje, to jest taki dźwiękowy pasek. Ja sobie może wyłączę tutaj. O, tak zrobię. To jest taki dźwiękowy pasek. Nie wiem jak to nazwać. To ludzie sobie używają do tego, żeby sobie polepszyć na przykład dźwięk w telewizorze. Bo te głośniki w telewizorach to są różne. Więc soundbar tutaj bardzo fajną rolę spełnia, ponieważ no dźwięk z tego, jak jest naprawdę dobrej firmy urządzenie, to jest naprawdę fajny dźwięk, bo to tak mniej więcej z takiej profesjonalnej wieży mniej więcej bym powiedział. To co tutaj mam przed sobą, to raczej do wieży, no powiedzmy do takiego boomboxa bym porównał dźwięk. Do wieży raczej nie, ale te droższe i lepsze to naprawdę solidny dźwięk potrafią wydobyć z takiego czegoś. No i ludzie to podłączają Bluetoothem do różnych rzeczy. Do telewizorów, do komputerów, do czegoś tam.
3: Albo i też przewodowo, to bo nawet... to potrafi być też elementem kina domowego.
5: Przewodowo też. Tak. Przewodowo też. Ale najczęściej widziałem ludzie... To, co akurat przede mną jest, to się nie nadaje do tego, o czym chcę powiedzieć. Znaczy, chodzi mi o to, że te lepsze rzeczy to można sobie na przykład jak telewizor wisi, to pod spodem sobie też powiesić takiego soundbara na ścianie.
3: No tak.
5: Jak jest możliwość.
3: Ale to jest chyba no troszkę jest... za małe urządzenie, tak? Żeby coś takiego zrobić. Nie bardzo się do tego nadaje, czy po prostu nie ma żadnych zaczepów, żeby można było je powiesić?
5: No właśnie nie ma zaczepów nie ma, bo samo urządzenie nie jest wbrew pozorom takie małe. W sumie, bo to ma prawie 70 cm.
3: A, no to już faktycznie kawał głośnika.
5: No i jakieś, ja wiem, 7 cm wysokie. No to nie jest takie, wiesz, to nie jest takie znowu małe, nie?
3: Natomiast w ogóle powiedzmy może, patrzeć. Że jest to urządzenie firmy Gilnesai, przynajmniej tak wynika z tego, jak nam podpowiada synteza.
5: Co piszą.
3: Tak, że tak to powinno się wymawiać, natomiast pisze się to Y-I-L-N-E-S-Y-E. Więc załóżmy, że to Gilnesai powinno się wymawiać. Jest to produkt pochodzący z AliExpress, więc jak można łatwo wywnioskować, jeżeli ktoś tam od czasu do czasu robi zakupy na AliExpressie, to wie, że niezwykle ciężko tam, przynajmniej w niektórych przypadkach, jest doszukać się konkretnego modelu. Ten soundbar, jak udało nam się odnaleźć, to jest 20-watowy, tak? Dobrze mówię, czy 10?
5: Tak, 20.
3: 20. On jest 20-watowy, firmy Gilnesai. Jeszcze też pod audycją podrzucimy link do aukcji na AliExpressie, żebyście mogli sobie ewentualnie to kupić. Jaka jest w ogóle, Krzysztofie, cena? Pamiętasz, ile tam trzeba zapłacić mniej więcej?
5: 117 zł.
3: No, coś koło tego.
5: 117 zł.
3: Tak. Więc
5: bez przesyłki oczywiście.
3: Więc to nie jest jakiś tam bardzo drogi produkt, zwłaszcza z tej kategorii, bo soundbary to w ogóle potrafią kosztować po kilka tysięcy, no ale też przypuszczam, że i dźwięk jest adekwatny odpowiednio do tego. No a tu mamy raczej do czynienia z taką budżetową wersją tego soundbara, tego typu urządzenia. No dobrze, to teraz może już przejdźmy powolutku do tematu.
5: No i powiem tyle, że nie każdy soundbar z tej wyższej klasy coś do nas potrafi powiedzieć, bo ten to potrafi.
3: A ten potrafi. Po jakiemu?
5: A ten potrafi. No po angielskiemu oczywiście.
3: Nie, no wiesz, bałem się, że po chińsku.
5: Standardowo.
3: Bo to wiesz jak jest.
5: Nie, po angielsku.
3: Dokładnie. A nie wszyscy jesteśmy tak uzdolnieni jak nasz redakcyjny kolega Arek, żeby rozumieć język chiński. I no, nie każdy się tego uczył, więc to mógłby być problem. Ale jak po angielsku mówi, to myślę, że nikt nie będzie, a przynajmniej większość nie będzie miała z obsługą tego urządzenia problemu. Ja jeszcze tylko dodam, że nasza audycja jest programem na żywo, więc jeżeli macie ochotę zadzwonić do nas, tu do studia Tyfloradia, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić. 123 834 835. To jest nasz numer telefonu, on już jest do waszej dyspozycji. A teraz, Krzysztofie, oddaję ci głos. Może na dobry początek, gdybyś mógł już teraz tak w pełni opisać, jak to urządzenie wygląda, co ono ma, gdzie i tak dalej, i tak dalej.
5: No więc urządzenie samo, jak powiedziałem, jest długości około 70 cm. Wysokie tak mniej więcej 7-8. No i ma 5 przycisków. Głośniki, to są w ogóle przyciski wielofunkcyjne, z których tylko jeden jest włącznikiem, a pozostała już część jest wielofunkcyjna w zależności od tego, co chcemy zrobić. I tak, od prawej strony mamy włącznik i potem mamy wielofunkcyjny, pilota to nawet ma, muszę ci powiedzieć, żeby nie było. I zaraz powiem taką ciekawostkę, bo ja nie bez powodu tego soundbara nabyłem, bo ja pierwszy raz w ogóle cokolwiek z AliExpressu, więc stwierdziłem, że najpierw niech kolega kupi, mój taki zaufany, jak do niego to przyjdzie, to ja może się zastanowię. No i wyszła taka sytuacja, że przyszedł do niego ten soundbar i on ma dużo rzeczy na pilota. Między innymi światło, między innymi również dekoder do cyfry i tak dalej. Podłączył sobie tego soundbara. wszystko fajnie i pięknie do momentu, kiedy chciał tym soundbarem coś zrobić. Nagle zaczęło mu świrować światło i programy na dekoderze. Także ciekawostka wyszła w ogóle z tego. Się okazuje, że po prostu chyba są te same częstotliwości.
3: Prawdopodobnie tak.
5: 2 giga coś tam herca, coś tam, nie pamiętam tych wszystkich częstotliwości, ale jakoś tak tam to nadaje. Te piloty. Więc stwierdził mnie, że tak być nie będzie. No ale no, odesłać, no to trochę roboty jest. No to zadzwonił do mnie, mówi, przyszło do mnie, chcesz, to bierz. No to ja stwierdziłem, że chcę i biorę. Może u mnie takich numerów nie będzie, bo ja mam z kolei inteligentne wyłączniki z Google Home'em złączone, więc problemów takich nie powinno być. No i kupiłem. No dobrze, i teraz samo urządzenie. Tak jak mówiłem, od prawej jest włącznik, później jest wielofunkcyjny przycisk, ma Bluetooth, później mamy wbudowane radio i uwaga, ciekawostka jest tutaj taka, że Bluetoothy są jakby dwufunkcyjne. Chodzi o to, że na jednym Bluetoothie mogę podłączyć sobie ten soundbar do telefonu, do wszystkiego, co tam chcę, ale jak nacisnę jeszcze raz, to włączy mi się w Bluetoothie taka funkcja, która obsługuje tylko i wyłącznie telewizory. Tam już nic nie podłączę, tylko telewizor. No i oczywiście jest linia, tak, i do linii mogę podłączyć 2 urządzenia. I jedno urządzenie podłączam na cincze, drugie urządzenie na jacka 3,5.
3: Czyli można podłączyć do tego jednocześnie 2 urządzenia i tak jakby emitować z nich dźwięk również jednocześnie, czy któreś gniazdo ma priorytet nad którymś?
5: Nie podłączałem 2 urządzeń, bo nie mam takich, żeby to stwierdzić.
3: Aha.
5: Bo musiałbym mieć takie urządzenie, które by mi pozwoliło podłączyć kabel typu jack-jack. A tutaj takiego nie mam, co by wysyłało dźwięk.
3: Rozumiem.
5: No. I tutaj masz jeszcze obok czytnik kart SD. I co tu mam jeszcze? Mamy. No i tyle.
3: Wiadomo coś o kartach maksymalnej pojemności tych kart, jakie on obsługuje? Czy nie ma informacji?
5: 128.
3: Na 128, okej.
5: Okay. 128.
3: Giga, dobrze, rzecz jasna.
5: Bo ja tak przyciski. Giga, tak. Przyciski tego mijam. Dobrze, to mamy ten wielofunkcyjny radio, 2 Bluetoothy, linia i tak dalej. Później mamy przycisk, który jest też wielofunkcyjny. On odpowiada za wyszukiwanie stacji w radiu, bo tu, tak jak wcześniej powiedziałem, ma wbudowane radio. I dodatkowo można zresetować, gdyby na przykład nam urządzenie nie chciało się rozparować z innym urządzeniem, które już jest wyłączone, bo jak sobie przypominacie, kiedyś taki głośnik już na Bluetootha kiedyś prezentowałem, który trzeba było resetować, bo jak zapamiętał jedno urządzenie, gdzieś tam byłem u znajomego, to potem nie widziały go inne urządzenia, więc tutaj jest taki reset, łącznie ze skanowaniem. No i mamy 2 przyciski głośniej, ciszej, bądź to do przerzucania utworów lub stacji radiowych. I coś jeszcze mamy. Ma ciekawą funkcję. Nie pamiętam, musiałbym zobaczyć, czy w telefonie mam zainstalowanego YouTube'a jako aplikację, ale chyba wątpię, bo teraz mam nowy telefon, więc chyba jeszcze nie instalowałem. Ale możecie uwierzyć na słowo, ten soundbar posiada niezależne przerzucanie utworów, tudzież filmików, tymi przyciskami odgłośności, jak mamy zczepiony soundbar z telefonem i akurat gra nam jakiś YouTube.
3: Czyli one tak działają jak przyciski wstecz i dalej na pilocie słuchawkowym.
5: Tak. Dokładnie tak.
3: Okej. Okay.
5: No i to jest generalnie całe urządzenie. W pilocie mamy to samo co tutaj, tylko że dodatkowo mamy, jeszcze nie rozkminiłem dlaczego, bo może to na radiu nie działa. Przynajmniej ja nie zauważyłem, bo w pilocie jest equalizer. Ale jak się bawiłem tymi przyciskami od equalizera, żadnych wielkich różnic nie słyszałem. A tak jak mówię, nie mam tu nawet karty przy sobie żadnej, bo no nigdy nie stwierdziłem, że karta mi będzie potrzebna do czegokolwiek SD. Więc nie sprawdzałem, czy na karcie ten equalizer działa. Ale jest w pilocie. W pilocie jest... są dwa przyciski do tego podwójnego Bluetootha. Jest taki
3: ale gdybyś, przycisk, Krzysztofie, musimy... ale poczekaj. Gdybyś mógł teraz tego pilota jakoś tak wziąć do ręki i opisać, gdzie te przyciski są. No bo tu opisałeś mniej więcej kolejność tych przycisków na soundbarze. Jak rozumiem, to już są wszystkie. Od prawej, przypomnijmy, tak. Je opisywałeś. Ale teraz no, tak. O pilocie warto by było też tak mniej więcej opowiedzieć, żeby nasi słuchacze wiedzieli, gdzie jaki klawisz się znajduje.
5: A zatem ja sobie tutaj go spróbuję odpalić, bo ja to nigdy nie pamiętam. Ja pilota prawie nie używam, wiesz, także...
6: O. The Bluetooth device is ready to pair.
5: Dobrze.
3: Nawet się odezwał.
6: The Bluetooth device is ready to pair.
5: Przyciski od góry, idąc od lewej strony, to jest przycisk, pierwszy to jest do wybierania
6: The Bluetooth device is ready to...
5: do wybierania źródła, linia, karta i tak dalej.
3: Aha.
5: Potem kolejny przycisk to jest do wybierania też źródeł, ale już tak jak w soundbarze, czyli raz naciskam jest Bluetooth, drugi raz naciskam ten drugi Bluetooth, jeszcze raz radio, jeszcze raz taki jakby odpowiednik tego, co jest na soundbarze.
3: Okej.
5: Okay. I po prawej stronie całkiem jest wyłącznik tego soundbara.
3: Czyli to jest od góry.
5: Od góry, tak. Poniżej mamy, jeśli nam gra coś z karty, to mamy następny utwór lub poprzedni utwór adekwatnie, jak chodzi o radio, to tak samo mamy stacja do przodu, stacja do tyłu. No i pomiędzy tymi przyciskami mamy tą drugą funkcję Bluetootha. I poniżej mamy w następnym rządku głośniej, ciszej, bo one są tak naprzeciwko siebie. I później wszystkie przyciski, ile ich tu jest w dół? Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć przycisków w dół, przepraszam, i po dwa z boku. To już jest tylko i wyłącznie obsługa radia. Także możemy sobie tam skanować i takie tam różne rzeczy robić. I to jest, to są przyciski, które służą do przełączania głównie. Większość tych przycisków, jeden tylko jest do skanowania, a pozostałe słyszą, jak już sobie zeskanujemy radio, do przełączania stacji. Taka jakby niepełna klawiatura numeryczna, wiesz, o co chodzi.
3: Rozumiem, Michał, takie... tak.
5: No, i to jest generalnie cały pilot.
3: Okej. Okay. Pilot jest tak na standardowe jakieś baterie?
5: Pilot jest na takie baterie... nie wiem, czy słuchaczom coś to powie, tobie na pewno, od BIOSa, taka bateria.
3: A, czyli na taką pastylkę?
5: Ile to... Tak, na taką pastylkę.
3: Okej, okay. No to, takie, to jest to do
5: to
3: dostania.
5: 2 złote?
3: Jest to do dostania, aczkolwiek tak, nie są to takie bardzo standardowe baterie, takie trochę większe jak od zegarka chyba, tak? One są, bo chyba przy zegarkach są mniejsze. Te baterie, a BIOSowe są ciut większe.
5: To jest wielkości, żeby tak uzmysłowić, albo 2 złote, albo 5 złotych. 2 złote,
3: chyba raczej powiedział. Chyba bardziej piątka, ale dobra. No w każdym razie takie baterie pastylkowe, po prostu. Taka bateria pastylkowa jest potrzebna.
5: Jak do kalkulatorów niektórych. No, na przykład. Coś takiego. Sam soundbar jeszcze ma dwa tak zwane wydechy po dwóch stronach. do tego, żeby nam tam nie rozwaliło, chociaż nie wiem, co by mogło rozwalić przy takich 20 watach.
3: Czyli te otwory basowe.
5: Ale
3: takie,
5: są takie,
3: tak?
5: Otworki. Tak, tak, tak, tak. Są takie wydechy dwa przy każdym głośniku. I teraz tak. Ciekawostką jest w tym urządzeniu to, o czym ci mówiłem, bo ja tam się doczytałem, wiesz, dwa razy sprawdzałem, nawet czy aby się na pewno nie pomyliłem. Są dwa głośniki, które są głośnikami aktywnymi, ale aktywnymi na zasadzie takiej, że one podwójnie łączą się z Bluetoothem. Aha. I one jakby... Samsung Bar ma cztery głośniki, ale te dwa aktywne jakby zasilają pozostałe dwa. Wiesz, o co chodzi. Mniej więcej to jakby po prostu tam było napisane, że dzięki temu jest jakaś większa tablica dźwiękowa. Nie wiem, jak to... Bo to jest pewnie jakieś tłumaczenie. Czy
3: tak, zapewne tak, ale po prostu chodzi o prawdopodobnie większą powierzchnię, z której jest generowany ten dźwięk.
5: Tak, bo sama po dwóch stronach mamy, jak przodem do nas ten soundbar stoi, to mamy dwie siateczki, gdzieś długości, ile one mogą mieć, z 15 cm. I pomiędzy nimi jest pusta przestrzeń, i na tej pustej przestrzeni jest wielokolorowa dioda, która nam mówi albo, że jest Bluetooth połączony, albo, że się ładuje, albo, że w ogóle działa. I to mniej więcej tak wygląda. Całe urządzenie jest z takiego bardzo gładkiego plastiku, jakby na wysoki połysk robione. To jest dosyć fajne w dotyku. Wygląda dość profesjonalnie. No i cóż, no i tyle, jak chodzi o wygląd tego czegoś. Tu nic więcej nie widzę, żeby można było.
3: A podłączane jest, czy ładowane, bo ono ma zasilanie bateryjne, zdaje się też, tak?
5: Tak, ładowane jest tym USB, które ja zawsze się mylę. To jest to, które w Samsungach jest. Mini, mikro?
3: Ale poczekaj, ono jest z tymi takimi bolczykami, czy bez?
5: Tak, tak, tak, tak, tak.
3: Z bolczykami, to jest mikro.
5: Mikro. No i z tyłu mamy, tak jak mówię, między tym ładowaniem a kartą właśnie linię jedną i pod kartą jakby trochę na lewo mamy drugą linię. I tyle, jak chodzi o gniazdka. Nic tu więcej nie ma. I tutaj tak to wygląda. Ja spróbowałbym, chociaż czekaj, zobaczę tak na szybko przynajmniej, czy mam jakiegoś YouTube'a w telefonie, ale wątpię.
3: To ja tylko przypomnę, 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Jeżeli macie ochotę o coś zapytać Krzysztofa na okoliczność tej naszej dzisiejszej audycji dotyczącej soundbara budżetowego, co by nie powiedzieć, bo to nie jest drogie urządzenie, troszkę ponad 100 zł. Filmy Yilnesai, firmy prawdopodobnie chińskiej, bo urządzenie jest z AliExpressa sprowadzane, tak więc no, raczej właśnie stamtąd pochodzi. No i jak tam, Krzysztofie?
5: Mam YouTube'a.
3: Okej.
5: Okay. Spróbuję się jeszcze Bluetoothem złączyć się Bluetoothem.
3: Okej.
5: Dobrze, zobaczymy.
3: Czekamy, czy się uda się połączyć.
5: A. Zobaczymy, czy go w ogóle znajdzie.
3: Włączony? Czekaj. A właśnie, no bo jak w ogóle dokonać parowania?
5: Standardowo, tak jest z każdym urządzeniem. Włączasz i on ma go znaleźć.
3: No tak, ale później na przykład jak chcesz jakieś inne urządzenie podłączyć, to coś trzeba wcisnąć.
5: No to musisz go rozparować. The Bluetooth device is ready to pair. Musisz go rozparować, niestety. Bluetooth, aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth. Wyłączony przełącznik. Włączone. O. Dobra. Pokazały nam się urządzenia. Zobaczymy, czy będzie głośnik na tym. BS28B. TV. Połączone w celu połączenia upewni. TV.
3: Dostępny urząd emisyjny. BS28B.
5: Tak.
3: To może jest nawet model tego urządzenia. The Bluetooth device is connected
5: successfully. Dobrze, mamy go z piątego.
3: Pani jest bardzo zaangażowana w to, co mówi. Trzeba jej to tak przyznać.
7: Aplikacje, dock. Ekran startowy, przycisk, ADPS. Wyszukiwaj YouTube. Ustawienia nowa, YouTube.
5: YouTube. YouTube. YouTube. Połączenia. O, dlaczego? Aha, bo ja włączyłem przecież. Powiadomi. Widzisz, jak to jest, jak człowiek nie myśli.
3: No, to trzeba się trochę więcej wtedy narobić. O, sieć znowu tak, działa.
5: Bo ja...
3: No tak, włączyłeś sobie tryb samolot.
5: Samolotowy, mhm. Żeby mi nikt nie przeszkadzał, a tymczasem się okazuje, że...
3: Że będzie potrzebny niestety telefon.
7: Bierz przycisk, YouTube musisz, możesz słuchać, dołącz do imprezy.
5: Dołącz do imprezy.
7: Nie teraz.
3: No nie, nie teraz, teraz, bo to jest opcja płatna.
7: YouTube musisz, streaming, muzyki i teledysków, menu, poznaj świat muzyki, reklama 4,0 darmowa.
5: Co my tu mamy?
7: Relacja Cybermarian.
5: Cybermarian? Może nie?
7: Relacja Projekt X.
3: Ale to są jakieś Projekt relacje, tam będziesz poniżej miał chyba jakieś filmy.
5: Mhm. Znaczy szukam jakiegoś wideo, wiesz, żeby...
7: 5 błędów przy mierzeniu ciśnienia, mierzenie ciśnienia, ciśnienie, 2 minuty i 10 sekund.
5: No dobra, spróbujemy na przykład to 5 błędów przy mierzeniu.
8: Czy wiecie, że bardzo często pacjenci mierzą ciśnienie w sposób nieprawidłowy?
5: O, i teraz przełączam tymi przyciskami głośności.
7: Nowe powiadomienie od Facebooka, sylwetka popiersia.
5: Masz dobra, to już nie będziemy tutaj...
7: Powiadomienie z aplikacji Evolut, tuba z konfetki, 15 zł polski ostatnie przycisk.
8: Lekarze bardzo często w swoim zabieganiu...
5: I teraz przyciskami głośności.
8: Aha. Dokładnie miarodaj.
5: Przełączam. Już mamy następny jakiś. Pewnie kabaret, bo jakieś oklaski słychać.
3: No, całkiem możliwe.
5: To się odtworzy, czy nie? Chyba nie bardzo. O. I tymi przyciskami mogę sobie po prostu zmieniać te filmy.
3: Aha.
5: Zamiast szukać po wyświetlaczu, to mogę sobie po prostu w ten sposób działać, nie?
3: No tak, no zdecydowanie jest to wygodniejsze.
5: Dokładnie.
3: I przy okazji mieliśmy także okazję posłuchać, jak brzmi ten soundbar. Powiem szczerze, dźwięk jest raczej przeciętny.
5: Wiesz co, no ale zobaczmy. On ma tu ciekawą rzecz, bo on ma możliwość podłączenia anteny zewnętrznej.
3: A gdzie?
5: Z tyłu pod cinczami jest taka dziurka nieopisana, ale razem z tym znajomym, z którym to kupiliśmy, doszliśmy do wniosku, że to jest antena zewnętrzna, taka, to nawet nie jest jack, wiesz, to jest takie szpilka taka jakby.
3: Aha.
5: I jak tam podłączysz, to wtedy jest okej. Okay. Ale bez anteny też radio całkiem nieźle działa.
9: Radio moda. O.
5: I czyściutko, bez szumów.
3: Owszem. No na początku tak trochę poszumiało.
10: Coś tutaj poszło no nie tak, bo miało być miejsce pierwsze.
5: O, i to oznacza, że włączyłem tryb telewizora.
3: Aha. I na czym ten tryb...
5: To jest ta druga funkcja.
3: Na czym ten tryb telewizora polega?
5: Że on tylko znajdzie urządzenia, które są telewizorami.
3: Aha.
5: Jak coś nie będzie telewizorem, to tu nic nie, z tego nie wyjdzie. I ta funkcja, jeśli coś podłączymy do linii, zamieni się na linię też, między innymi. Bądź na kartę, nie? Jak będzie karta. Ale generalnie ten dźwięk, który przed chwilą słyszeliśmy, oznacza, że to jest ten tryb telewizorów. I tutaj żaden Bluetooth już...
9: The Bluetooth o device is ready to pair.
5: Teraz mam już normalny Bluetooth, nie?
9: The Bluetooth device is connected successfully.
3: Aha.
5: Tak, pani się bardzo wczuła
3: tak,
5: w rolę.
3: Zdecydowanie.
5: No. Jeden minus ten soundbar ma. Może minus, może plus, to zależy jak kto na to patrzy. Zawsze jak się go ściszy do jakiegoś poziomu i go się włączy, to on znowu będzie startował na tej pełnej głośności, znaczy no nie jest taka pełna, no ale powiedzmy, że dość głośno. On nie zapamięta tego poziomu.
3: Mhm.
5: I to jest jego minus.
3: I zawsze niestety po prostu startuje z tej swojej domyślnej głośności, która tam jest ustawiona.
5: Dokładnie. Odtwarza MP3, odtwarza Wave'y, odtwarza APP nawet, co mnie zdziwiło.
3: AP,
5: odtwarza
3: chyba, tak?
5: Flace.
3: AP.
5: Flac. I chyba jeszcze tam

0: drzwi.
1: O, i skanujemy. Teraz. No, skanuj. Aha, bo tu jeszcze jest jeden przycisk, znaczy jeden, ten wielofunkcyjny, o którym mówiłem.
2: Aha.
1: Służy do wyciszenia dźwięku. O tym zapomniałem.
2: Aha. Teraz jesteśmy nigdzie.
1: Tak, jesteśmy nigdzie. Coś mi nie chce wejść, skanowanie.
2: Ale czy tu jest tylko...
1: A, o, widzisz...
2: Mhm. Czy tu działa tylko skanowanie, no, no. Czy też jest opcja strojenia ręcznego?
1: Nie, tylko skanowanie.
2: Aha.
1: Tu nie ma czegoś takiego.
0: The Bluetooth device is ready to pair.
1: Jakoś ciszę trochę.
2: Okej.
0: Okay. The Bluetooth device is connected as the radio motor.
2: O?
1: Nie, no to... To jest przechodzenie po stacjach.
2: Aha. A to nie jest właśnie strojenie ręczne, bo on tak jakoś szybciutko. To jest ręczne.
1: Nie, to jest już po...
2: Czy to jest po zaprogramowanych?
1: O, teraz skanuję.
2: No teraz jest skanowanie, tak. I co, to... To co zrobiłeś, żeby to skanowanie wywołać?
1: Przycisnąłem dłużej ten przycisk, o którym mówiłem, gdzie jest reset.
2: Czyli to jest który przycisk? Od ten, prawej? Ten.
1: Od prawej to jest raz, dwa, trzeci.
2: Trzeci, okej.
1: Okay. Trzeci, potem masz głośność, która służy do przerzucania stacji i tak dalej, nie? Ja sobie tu skanuję. Niektóre stacje są, jakie są, bo niestety anteny nie ma. Poczekam, aż on skończy.
2: A, bo to, to teraz dzieje się samo jakby, tak?
1: Tak, tak, ja nic nie robię. O, skończył.
2: O, jakaś dwójka chyba.
1: I teraz,
2: a, i teraz możesz sobie chodzić po prostu po tym, co on tam zeskanował.
1: Po stacjach.
2: Aha, rozumiem.
1: Tak.
3: Dlatego, że wiemy, jak ważny... Włoch pojechał do Ameryki po...
1: Jak krótko przyciskam, pochodzę, chodzę po stacjach, jak przytrzymam dłużej, to ściszam albo zgłaśniam.
2: Okej.
1: Okay. Tych stacji trochę znalazł. Ściszymy. No i tak to mniej więcej wygląda. Ja bardzo to urządzenie polecam, bo ono jest... Fajny, ono się nadaje, ja go używam, powiem ci szczerze, do łazienki. Jak idę się kąpać, zapuszczam sobie przez Bluetootha audiobooka. Aha. I się siedzę pod prysznicem.
2: No, no to tak, ale czy to jest urządzenie w jakikolwiek sposób wodoodporne, że możesz sobie je na przykład zabrać pod prysznic, czy nie?
1: Tak, no żadna para mu tutaj za bardzo nie zaszkodzi. No nie zaleca się go pod prysznic z nim wchodzić. Ale jak go sobie położysz w łazience gdzieś na jakiejś półce czy gdzieś,
2: okay, ale
1: to
2: jakby,
1: nic mu nie będzie.
2: Okej, okay, ale pod prysznic, jak pod prysznic, to nie bardzo, żeby go brać.
1: Nie.
2: Bo pytam nie. o to dlatego, że ja mam na przykład ten głośnik bluetoothowy JBL-a Flip 4 i spokojnie ten głośnik można zabrać sobie pod prysznic, można go sobie tam powiesić na przykład, włączyć i nic się nie dzieje. On jest rzeczywiście wodoodporny czy wodoszczelny. Zawsze, szczerze mówiąc, mi się to myli, ale no woda mu nie jest straszna, tak? Możesz go nawet zanurzyć pod wodę i też będzie wszystko w porządku.
1: No nie, nie. Tutaj aż tak dobrze nie ma.
2: No, to wiesz, wolałem o to zapytać, bo to jest, żeby ktoś z naszych słuchaczy no, sobie tego nie zniszczył od razu, bo tak mówisz, że można się z tym kąpać.
1: No bo to, słuchaj, no po pierwsze już sam fakt, że to jest siatka taka metalowa z otworkami, to już przez to woda wleci, nie? Także to już nawet w ten sposób można stwierdzić, że to nie jest... takie wodoszczelne, ale tak jak powiedziałem, para, która się tworzy w łazience podczas kąpieli, jak ktoś lubi bardzo gorącą wodę, no to taka para mu raczej nie zaszkodzi. Także bez problemu można sobie to gdzieś tam postawić i

0: słuchać w trakcie kąpieli. Czy do radia, czy to właśnie jakichś innych multimediów.
1: No to się zgadza.
0: Mi się w tym podoba właśnie fakt przełączania tego YouTube'a, mi się podoba. Bo to można zastosować na wiele sposobów. W zależności, co tam mamy podłączone, bo załóżmy, jeśli zepnę to z komputerem, nie? Przez Bluetootha i włączę Fubara, to mogę sobie tymi przełącznikami przełączać nagrania w Fubarze.
1: Tak, bo to jest standardowa funkcja, właśnie ten poprzedni, następny utwór.
0: Dokładnie.
1: No dobrze, Krzysztofie.
0: To jest dość ciekawe.
1: Czyli tak, czy coś jeszcze a propos tego urządzenia? Jakieś wady, zalety, coś ci przychodzi do głowy? Może jeszcze jakieś funkcje, o których warto by było powiedzieć?
0: Funkcji jako takich nie ma. Tak jak mówiłem, z przodu jest dioda, która nam pokazuje w zależności od tego, w jakim trybie jest urządzenie, czy to jest włączone, jak jest podłączone do Bluetootha, jest na niebiesko, jak jest ładowanie, w trakcie ładowania jest na czerwono.
1: No dla całkowicie niewidomych to akurat włączony. Będzie średnio użyteczne, ale jak ktoś słabowidzący, no to może się przydać.
0: To jest taka dioda, którą ktoś słabowidzący jest w stanie chyba, myślę, zobaczyć. No i jak on działa, to jest na zielono. No i w sumie tyle. Co można o tym powiedzieć? Ja osobiście bym polecał takie urządzenie, bo ono jest dosyć fajne, gra dość głośno. Ma wiele zastosowań, dużo formatów odtwarza. Karta, myślę, 128 giga to już nie jest byle co. Tam naprawdę dużo nagrań wejdzie na taką kartę, jak ktoś sobie lubi słuchać. Co najważniejsze, bateria, niby napisane jest, że on od 3 do 5 godzin. Ja to przetestowałem. To jest więcej niż 5 godzin. Dużo
1: Ale na czym? Jako głośnik Bluetooth czy jako radio testowałeś?
0: Jako radio.
1: Jako radio to jest całkiem możliwe, że więcej, bo generalnie radioodbiorniki jako takie zużywają przynajmniej z tak moich obserwacji mniej energii niż jakieś inne tryby. Być może jako głośnik Bluetooth zużywałby więcej, albo na przykład jako ten odtwarzacz muzyczny z karty SD, którą byśmy tam wkładali. To być może wtedy właśnie byłoby te, nie wiem, tam 5 godzin powiedzmy, ale jako radio jestem w stanie uwierzyć, że rzeczywiście działa dłużej.
0: Ma dwa tryby ostrzegania, jak się baterie nam kończą. Pierwszy tryb to jest taki trójdźwięk, który nam się powtarza co jakiś czas. Nie wychwyciłem, bo on nie mówi, ile procent tych baterii jest. Ale mniej więcej jest taki przed końcem, nie wiem, ile to mogło pograć, 20 do pół godziny jeszcze potem pograło, jak ten trójdźwięk był. I później, jak już ten trójdźwięk się skończy, to później mamy komunikaty już mówiące, że baterie się kończą i że trzeba naładować.
1: Rozumiem. I też ta zaangażowana pani.
0: Tak, mówi. I ta zaangażowana pani. Tak, dokładnie.
1: Okej.
0: Okay. Dokładnie tak. No myślę, że to jest tyle, co ja mógłbym powiedzieć na ten temat. Linka będziemy tam umieścimy
1: tak, w umieścimy w komentarzu, jeżeli ktoś byłby zainteresowany rzeczywiście tym urządzeniem. Powiem tak, no z moich takich obserwacji, no oczywiście ja tego nie słyszałem na żywo, ja słyszę to jedynie, Krzysztofie, z twojego mikrofonu i z twojego
0: Przez mikrofon, z twojego
1: systemu dźwiękowego. Natomiast, no powiem szczerze, dla mnie ten dźwięk jest przeciętny. To nie jest coś, co... Powiem tak, mam wrażenie, że ten soundbar, przede wszystkim jego plusem jest to, że jest to urządzenie dość duże. Bo jak ty mówisz, że to jest około 70 cm, no to to już jest...
0: No, mniej więcej tyle ma.
1: No to już jest sporo. Jak to są głośniki tam na powierzchni tego całego urządzenia, to jestem skłonny stwierdzić, że to rzeczywiście może brzmieć dość głośno i grać dość głośno. Ale jeżeli chodzi o brzmienie, to... No moim zdaniem jest ono dość przeciętne i absolutnie nie jest żadną rewelacją. Więc jeżeli ktoś potrzebowałby czegoś głośnego, co rzeczywiście będzie w miarę głośne, no to myślę, że można. Ale jeżeli ktoś spodziewa się nie wiadomo jakich cudów, jeżeli chodzi o brzmienie, o audio, to No mam wrażenie, że jednak trzeba poszukać czegoś z nieco wyższej półki.
0: Tutaj zastosowano system Surround, z tego co na stronie też wyczytałem, ale nie wiem ile, że tak powiem, czy 7, czy 5, 1, czy ile tam jeszcze. W każdym razie, no, z tego co wyczytałem, tak jak mówię, system Surround tutaj zastosowano. Więc myślę, że najlepiej jest to określić, kiedy się to kupi, stanąć sobie naprzeciwko i wtedy stwierdzić, czy to faktycznie dobrze gra, czy nie.
1: No dobrze, Krzysztof, ale to w takim razie ty słyszysz rzeczywiście, że jest ten dźwięk przestrzenny, jak staniesz naprzeciwko tego?
0: Wiesz co, mi słoń na ucho nadepnął.
1: Nie, no ale no wiesz, no słyszałbyś, jakby to jakoś grało tak inaczej, jakoś tak lepiej.
0: Nie, no słychać, pewnie, że słychać.
1: Ale tylko, ale czy ty tę przestrzeń słyszysz, o to mi chodzi.
0: Tak, bez problemu, jasne. Tyle, że tutaj jest jeszcze jeden, jakby, nie wiem, minus, no, bo można by to zaliczyć do minusów, bo te wydechy, jak ja to nazwę tutaj, które są, i on sobie tak stoi, powiedzmy, gdzieś na szafce, no to basiory to słychać dopiero, jak se ucho do tych wydechów przytkniesz. Nie? A tak to gra jak taki boombox. Jak taki boombox trochę.
1: No to nie. Czyli jest jak się obawiałem, że to ale nie przypuszczałem, że jest aż tak źle, bo ten dźwięk jednak jakiś tam dół miał, jak to pokazywałeś, ale...
0: No. Nie, to ma dół, tylko że tak jak ci mówię, że takie...
1: No tak, tylko jak sobie ucho do tego przypniesz, żeby... no to tak...
0: Ale nie, chodzi mi o to, że żebyś usłyszał te basy takie, jak mają te drogie urządzenia, wiesz o co chodzi, że jak stoisz naprzeciwko tego, to brzmi jak taki boombox, nie?
1: Aha.
0: Ale jak po prostu już, że tak powiem, posłuchasz zaangażowaniem, no to wtedy słychać to naprawdę fajnie.
1: Czyli jeżeli chcecie mieć profesjonalny dźwięk z tego urządzenia, słuchać z uchem przyciśniętym do niego. Nie polecam tego stylu. Zwłaszcza, że to jest z dość dużą dozą zagrożenia, że tak powiem, z dość dużym ryzykiem dla naszego słuchu po prostu, więc nie, absolutnie tego nie polecam.
0: Powiem w ten sposób. Wszystkie telewizory, które ja przynajmniej oglądałem, telewizor, który przede mną stoi, no głośniki ma, no powiedzmy, nie za ciekawe. Ale jak się to podłączy, to ten telewizor jednak nabiera trochę życia, jakby nie patrzeć.
1: Tak, bo wiesz co, bo ja mam wrażenie, że te głośniki w tych telewizorach też mają dość słabo eksponowaną górę. Na mnie tylko o dół chodzi, ale ten dźwięk jest jakiś taki strasznie w tych telewizorach mapowy, jak zauważyłem. Mhm. Jest mało wysokich.
0: Pomimo tego, że sceny są do wyboru, tak.
1: Ale jest mało wysokich też częstotliwości. Już tam palczeć te basy, bo jak jest coś przebasowane, to też jest niedobrze. Ten dźwięk jest wtedy taki zamulony. No, nie lubię na dłuższą metę. Ale gdzieś tam jak trochę tych wysokich tonów byłoby, powiedzmy, więcej, to złego nic by się nie stało. Natomiast telewizory rzeczywiście, przynajmniej te takie, no nie najdroższe, tak? Powiedzmy takie, na które nas gdzieś tam stać. To mają niestety, ale też te głośniki z takim dość matowym dźwiękiem. Więc faktycznie, no jeżeli mówi, że to poprawia brzmienie telewizora, no to chociaż może
0: dużo.
1: By to się gdzieś tam nadało.
0: Dużo. No jak mówię, ja tego używam do łazienki.
1: Okej. Okay. No i nie mogą używać do telewizora na przykład.
0: Mam akurat, nawet jak się śmiałem do mojego znajomego, którego to mam, że w łazience mam takie specjalne miejsce na to, ponieważ no, u mnie w łazience jest kabina natryskowa, no i mniej więcej odległość między futryną a tą kabiną, a w kabinie jeszcze z tyłu wystaje taki z pół centymetra tylnej ścianki, także ta moja kabina nie jest jakby równa, a z drugiej strony ta futryna moja jest podwójna, że drzwi wchodzą, jakbyś wsadził od środka drzwi, zawiasy miał od środka, czy od zewnątrz, to nie ma znaczenia, bo i tak drzwi zamkniesz. Aha. No więc to wycięcie w kabinie i wycięcie w futrynie na drzwi pokrywają się jakby odległością, więc jak ja postawię sobie głośnik tam między kabiną a futryną, to akurat jak wpasowany, słuchaj.
1: A no widzisz. To rzeczywiście całkiem sympatyczna opcja do zagospodarowania, jeżeli ktoś tak ma jak ty. Illnesai to jest firma, która jest odpowiedzialna za wyprodukowanie tego soundbara. Soundbar 20-watowy i takie właśnie urządzenie...
0: Z podwójnymi głośnikami aktywnymi, jeśli chodzi o Bluetooth.
1: Aha, jasne. Tak. I takie to urządzenie dziś
0: tam... On jest widzialny podwójnie, żeby aha. nie było, on jest
1: I można,
0: widzialny podwójnie.
1: I można sobie po prostu podłączyć albo do jednego, albo do drugiego na przykład, albo jedno urządzenie...
0: Nie, podłączysz... Aha. Jak podłączasz jeden, podłącza się automatycznie drugi.
1: Drugi, aha, rozumiem. W ten sposób.
0: Tak.
1: Czyli nie da się podłączyć dwóch urządzeń naraz do
0: Bluetooth. Nie możesz.
1: Szkoda. No ale w każdym...
0: One się same podłączają automatycznie.
1: Ale w każdym razie właśnie takie urządzenie na antenie Tyfloradia prezentował dziś Krzysztof Bruzda. Jeżeli was interesuje ten sprzęt, no to będziecie mogli sobie kliknąć tam w link, który podrzucimy w komentarzu. No i sobie coś takiego zanabyć, jeżeli uznajecie, że to faktycznie
0: uważam, że warto.
1: Jest. Coś, co warte jest waszej uwagi. Na dziś, Krzysztofie, bardzo ci dziękuję za udział w audycji.
0: Ja również.
1: I ja również dziękuję.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Po tym, jak już nastąpiło pewne wprowadzenie w temat związany z digitalizacją i odszumianiem, zaczniemy od odszumiaczy amatorskich. I w tej audycji oprę się na dwóch programach, które zapewne wielu z Państwa bardzo dobrze zna. Program o nazwie Audacity i Goldwave. W drugiej części omówię profesjonalne odszumiacze, tak jak mówiłem, z firmy Izotop z pakietu RX, a dokładnie moduł Voice Denoise i Spectral Denoise, ale to w drugiej części audycji, a w tej skupimy się na odszumiaczach amatorskich. A więc tak, skończyłem poprzednią audycję na zrobieniu tej zgrywki. Kaseta była specjalnie przygotowana pod tę audycję. Było tam trochę muzyki, trochę nagrania lektorskiego i trochę takiego nagrania plenerowego, bym powiedział, w sensie z otoczenia, więc różna jakość nagrania była. Właśnie specjalnie, żeby pokazać różne odszumiacze i jak to się zachowa. Tak jak zapowiadałem, skończyłem tamtą audycję na tej zgrywce i żeby Państwo mieli punkt odniesienia, stwierdziłem, że nie będę jej prezentował na końcu tamtej audycji, ale zaprezentuję ją teraz i przez całą najbliższą audycję będziemy się do niej odwoływać. Specjalnie są szumy, specjalnie są przerwy, gdyż te szumy będą nam potrzebne później do pobrania odpowiednich próbek. Tak więc słuchamy.

0: Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem. W każdym razie przy mikrofonie Tomek Bilecki i dzisiaj podcast raczej dla niewidomych realizatorów dźwięku, może niektórych radiowców, może niektórych podcasterów. W każdym razie ludzi, którym zależy na możliwości na przykład nagrywania kilku źródeł sygnału jednocześnie w sposób no jakoś tam synchroniczny. Bo dzisiaj karta dźwiękowa Behringer Euphoria UMC1820 jest to karta dość ciekawa. Karta nie dla graczy, karta nie dla audiofilii w teorii, tylko karta dla, no powiedzmy, dla użytkowników studiów domowych. I karta Behringer UMC1820, no właśnie, nie ma nie wiadomo jakich ulepszaczy dźwięku, efektów, czegoś. Za to ma 8 analogowych wejść i 10 analogowych wyjść. Plus cyfrowe, plus MIDI.
1: A teraz, proszę Państwa, zrobiłem jeszcze inny test. Mianowicie podłączyłem mikrofon do deka bezpośrednio. Akurat mam tutaj przed sobą deka z Technicsa RS-BX404, który ma dwa gniazda na mikrofony lewy i prawy, a ja tutaj mam taki ciekawy dosyć mikrofon. To jest mikrofon z firmy Sony. Nie wiem, niestety nie mogę Państwu na razie podać modelu, bo nie pamiętam. Nie wiem, do czego on był przewidziany, jeśli chodzi o produkcję, bo nie wiem, czy nie jest trochę późniejszy, aniżeli era deków i tego typu zabawek. No tego nie wiem, w każdym razie jest bardzo fajny, bo raz, że jest dynamiczny, czyli taki jak trzeba to deków, jest na stereo. I zakończony jest dokładnie dwiema wtyczkami dużego jacka. Ja w tej chwili trzymam go tak gdzieś około 6-7 cm od ust, tak gdzieś na wysokości klatki piersiowej. I w tym momencie założyłem do niego owiewkę taką, jaka jest do mikrofonów dynamicznych. Nagrywam w Dolby B, a teraz może przełączę się na Dolby C i zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. To jest Dolby C. Teraz przełączyłem się z powrotem na Dolby B. Pozostanę jeszcze parę minut przy nim, mianowicie odstawię go na statyw i będę się przemieszczał. Teraz on sobie wisi nad stołem. Ja teraz jestem, proszę Państwa, z prawej strony stołu. Teraz jestem z lewej strony stołu. To może otworzę okno.

0: za oknem, to widzimy, co bardzo się nagrało.
1: Ok, to teraz następny test. Teraz przełączyłem na dolbicę, odłączyłem słuchawki na razie czego i celem zwiększenia głośności nagrania, szczególnie ważne, jeżeli nagrywam z daleka, to ustawiłem poziom głośności na maksymalny. I znowu, teraz jestem z lewej strony stołu, teraz jestem z prawej strony stołu, teraz może otworzę na chwilę drzwi i zamknę. I teraz już kolejne inne nagranie do późniejszego odszumienia w innej zupełnie jakości. Teraz, jak Państwo słyszą, włożyłem kasetę tę samą do amatorskiego dyktafonu. Także oczywiście jakość jest dużo gorsza. Jest szum mechanizmu. Także teraz włączyłem, wychodzę na balkon. Już wyszedłem na balkon. Niestety nagrywanie takim dyktafonem, jak zapewne wielu z Państwa pamięta, miał taki problem, że nagrywał się dość duży szum mechanizmu. Można było temu zapobiec, dołączając mikrofon zewnętrzny, co zaraz zrobię. Ponieważ jednak nagranie mniejsze będziemy odszumiać, najpierw podłączę z niewłączonym mikrofonem i dopiero po włączeniu nagra się kilka sekund szumu i wtedy włączę mikrofon. Uwaga. I teraz przynajmniej bardziej jest szum wzmacniacza. Dyktafon opuściłem tak, żeby mikrofon mieć przed sobą. No mógłbym go włożyć do kieszeni, ale w tym momencie nie mam takiej możliwości.
2: A teraz, proszę Państwa, kolejny test. Mianowicie podłączyłem mikrofon dynamiczny, ale podłączyłem, to jest mikrofon na mono, ale podłączyłem tylko do lewego kanału. W związku z czym nagranie jest tylko na lewym kanale. Przez chwilę nic nie będę mówił, żeby można było zidentyfikować szum. A i to nagranie jest bez systemu Dolby.

0: No i tutaj oczywiście wyłączyłem nagrywanie, tak jak wspominałem, nagrywałem to za pośrednictwem programu CDX. No oczywiście chodziło o samą rejestrację. Zarejestrowałem to w formacie WAV. I teraz tak, bez względu na to, czy używamy oprogramowania amatorskiego, czy profesjonalnego, warto by, a właściwie najlepiej, podzielić to na części. Przede wszystkim tutaj to jest o tyle istotne, że jakość tych nagrań jest różna. Ja tu specjalnie chciałem urozmaicić, ale dużo jest kaset, które są nagrane tak samo. Na przykład mamy, dajmy na to, jakąś kasetę z muzyką i tam są poszczególne utwory, one są jakoś tam nagrane. No i żeby zrobić to profesjonalnie, to dobrze by było podzielić to na części, dobrze by było każdy utwór odszumić, każdy utwór też znormalizować. Jeżeli na całości kasety jest taki sam szum, możemy to odszumić za jednym razem, a później podzielić i znormalizować. Ale tutaj nie ma takiej sytuacji, dlatego że tutaj każde nagranie szumi inaczej. Ja się posłużę, bo to właściwie jest obojętne, ale ja się posłużę programem GoldWave, żeby powstawiać zakładki pomiędzy nagraniami, z którymi będziemy coś robić. I później, jak powstawię te zakładki, to nie tylko będę mógł każde odszumić, ale gdybym chciał, mogę również scalić to nagranie z powrotem z odpowiednimi odszumieniami każdego utworu. Jak to zrobić? Najlepiej założyć sobie folder, w którym będziemy mieli tylko ten plik, który odszumiamy. Otwieram folder, gdzie to mam.
1: Nowe podcasty. Widok elementów.
0: I to się nazywało...
1: Kaseta do audycji 0.wav.
0: Ja tego zera nie odznaczyłem, dlatego tutaj jest. Słyszymy, że jest kaseta do audycji 0. Tutaj wcisnąłem sobie szybciej, żeby to znaleźć. Robię Ctrl-X, żeby wyciąć. I następnie Ctrl-Shift-N celem założenia nowego folderu.
1: Nowy folder, pole edycji zaznaczone, nowy folder.
0: No i wpisuję na przykład
1: kaseta do odszumienia podczas prezentacji audycji 4.8.
0: Podczas prezentacji w audycji powinno być, ale to już Enter i Ctrl V.
1: Widok elementów lista. Kaseta do audycji 0.wav1.1.
0: Słyszymy, że jest tutaj ten plik. Otwieram, cofam się backspace'em do pulpitu i otwieram GoldWave'a.
1: Widok pulpit do L. Gold mamy. Obszar roboczy. File rozwijam. Gold mamy.
0: Ctrl O, żeby otworzyć plik.
1: Open sound dialog nas pliki. Nas wid audycja instruktażowe.
0: A to nieważne.
1: Evo, nowe podcasty. Widok folderu lista. Audycje lato 2, bardzo ważne, kabina 3, kaseta do odszumienia pod
0: yes.
1: Widok folderu lista. Kaseta do audycji 0.wav1.1.
0: Strzałką w górę zaznaczam, jest tylko jeden, Enter.
1: Gold mamy.
0: Ponieważ jest to w WAV-ie, to oczywiście od razu się otworzyło. I teraz, jak to zrobię? Zrobię tak, że na początku jest preludium Chopina, później jest fragment Beethovena, orkiestrowy, a później jest jeden taki utwór, który często jest słyszany w Tyflo podcaście. Teraz nie pamiętam w tym momencie wykonawcy. Ponieważ te nagrania szumią tak samo, potraktujemy to jak jeden plik. Później będzie wprowadzenie do audycji Tomka Bileckiego odnośnie karty dźwiękowej. To sobie potraktujemy jako osobny plik. Później jest jedno nagranie nagrywany przez mikrofon podłączony do deka. Potraktujemy to również jako osobny plik. Później jest nagranie nagrywane dyktafonem amatorskim bezpośrednio z jego mikrofonu wbudowanego. Potraktujemy sobie również to jako osobny plik. Później jest nagranie nagrywane na tym samym dyktafonie, ale z dołączonym mikrofonem, również potraktujemy jako osobny plik. I później jest nagranie nagrywane też na deku innym mikrofonem, i ono jest nagrane na jednym kanale i to również potraktujemy jako osobny plik. Więc tak, Ctrl A celem zaznaczenia wszystkiego i może menu widok, żeby sobie ustawić przeskok. Tam co nas nie interesuje, to przeszedłem i czytamy.
1: Alt Shift plus A niedostępne, a specify. Shift selection preset preview out of zoom in zoom out zoom in zoom in 1 sepson 10 sepson 1 minutę shift plus 4M.
0: Ja nie wiem, proszę Państwa, o co tu chodzi, jeśli chodzi o tego mojego Gold Wave'a, bo coś jest nie tak z tą moją wersją, dlatego że miałem ją również na innym komputerze zainstalowaną i też było to samo. Mianowicie, jeżeli ja sobie zrobię jedną minutę, to mam przeskok o 5 sekund, a przeskok o jedną minutę mam, jeżeli zrobię 5 minut.
1: 10 minut.
0: To jest 10 właściwie. Jeżeli zrobię 10 minut, to mam przeskok o jedną minutę. Ustawimy może przeskok o jedną minutę, czyli no w błędnym komunikacie tu wygląda, że to jest 10, ale to nic. Enter. Shift zrobiłem, żeby szybciej przestał mówić. Ctrl A, żeby zaznaczyć. I szukamy końca muzyki. Albo nie, proszę Państwa, ustawimy sobie jednak na 5 sekund. Czyli tak jak on tutaj czyta, 1 minuta, to szybciej to przeskoczymy. Ja teraz wyciszam mikrofon i szukamy końca tego nagrania, gdzie musimy wstawić pierwszą zakładkę, czyli to, co traktujemy jako jeden plik. Tam jest na początku preludium Chopina, później dziewiąta symfonia Beethovena, a później fragment utworu. I po tym utworze musimy wstawić zakładkę i będziemy mieli plik do odszumienia. Z tym, że najpierw powstawiamy wszystkie zakładki, podzielimy plik, a dopiero będziemy mówić o odszumianiu. Ja tylko mam nadzieję, tak przepraszam za taką kwestię organizacyjną, gdyż mam słuchawki otwarte. Mam nadzieję, że nie będzie zwrotki z moich słuchawek do mikrofonu. No będę się starał, żeby nie było, ale no, dysponuję tylko dobrymi otwartymi, więc nie mogę tego zrobić inaczej. Wyciszam mikrofon i szukamy fragmentu.

0: fajny to.
1: Tutaj wstawiamy pierwszą zakładkę, czyli robimy to skrótem klawiszowym Ctrl-Q. Naciskamy F4, słuchamy dalej.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. Syn zagrał. To ma plus sytuacji, nie jakby jak raz, to nikomu wszystko, który potrafi jakby...
2: Klawisze po dwóch mieszkach.
1: Zrobiłem pauzę, wstawiam kolejną zakładkę, gdyż tutaj jest nagranie inne. Można zrobić F4, można zrobić F7, żeby dalej grało.
2: A teraz, proszę Państwa, zrobiłem jeszcze inny test. Mianowicie podłączę mikrofon do deka.
1: Przewijamy.
2: Najraźniej wlawek, reo, okustyk, bełąd. Jest szum mechaniczny. Jak ważniejszego odszumienia w innej zupełnie jakości. W innej zupełnie jakości. Jakości.
1: Tutaj należy wstawić zakładkę. Dalej F7, słuchamy dalej.
2: Teraz, jak Państwo słyszą...
1: To jest takie krótkie nagranie za pośrednictwem mikrofonu wbudowanego w dyktafon. I zaraz zmieni mikrofon i tam, gdzie zmieni mikrofon, znowu trzeba będzie wstawić zakładkę. To jest krótkie, więc już tego przesłuchamy.
2: Wychodzę na balkon. Już wyszedłem na balkon.
1: To jeszcze zmienimy miejsce, ale to jest dalej ten mikrofon, to jeszcze to samo nagranie. Już trochę przewinę.
2: Takim dyktafonem. To było ten za...

0: Oj, na przy... albo nie. No, na wszelki wypadek tutaj wstawię. Patrzymy dalej.
1: Bardziej jest szum z nas, tak żeby mikrofon mieć przed sobą, no mógł go...
0: się podłączyć. I ostatnie nagranie. Tu trzeba wstawić zakładkę, a następnie trzeba ten plik podzielić. Ctrl A.
2: File rozwijane Alt plus F. Edit rozwijane Alt plus F.
0: To nie, to też nie.
2: Effect rozwijane Alt plus
0: też
2: C.
0: Nie.
2: View rozwijane Alt plus V.
0: Też nie.
2: To rozwijane Alt plus T.
0: To rozwijamy tu. Z...
2: To menu. Separator. E. Control.
0: Nie.
2: T. Sue points.
0: To.
2: Sue points. Lista.
0: Tabulator.
2: New. Przycisk Alt plus
0: jeszcze raz tabulator.
2: Edit. Przycisk Alt plus E.
0: Jeszcze raz tabulator.
2: Delete. Przycisk Alt plus D.
0: Jeszcze raz tabulator.
2: Delete Alt. Przycisk Alt plus
0: A. Jeszcze raz tabulator.
2: Close. Przycisk Alt plus C.
0: Jeszcze raz musimy split file znaleźć.
2: Help. Przycisk Alt plus K.
0: Dalej nie.
2: Copy Alt. Przycisk Alt. Split file. Przycisk Alt plus S.
0: Enter.
2: Split file. Destination folder grupa. Use files. Current folder. Przycisk opcji oznaczone.
0: I tutaj jest kilka opcji. Ja już mam je poustawione tak jak ja chcę, żeby były. Mianowicie może na przykład tutaj sobie jest destination, można sobie wybrać, czy nagrania podzielone chcę umieścić w wyznaczonym folderze, czy w tym folderze, w którym jest nagranie źródłowe. Ja mam ustawione current folder, czyli nagranie źródłowe. Dlatego właśnie na początku założyłem osobny folder, do którego skopiowałem tylko to nagranie, żeby było łatwiej. Ale można też folder sobie określić, na przykład strzałka w dół.
2: Okno. Use files,
0: nie, nie, ok, nie, nie, w, nie w dół, w górę.
2: Use this folder. Przycisk opcji oznaczone.
0: Jest use this folder i teraz można tabulator.
2: Pole edycji zaznaczone w profse.
0: I profs przeglądaj, ale tak, nie chcę tego zmieniać. Cofam się shift tab dwa razy.
2: Pole use this folder. Use files, current folder.
0: I niech tak zostanie. Tutaj jeszcze jest oczywiście, jak sobie, jak się plik ma nazywać i kilka jeszcze innych opcji mogę poustawiać, ale tego nie będę już mówił, bo... Podcast o Goldwave jakiś czas temu się ukazał, więc jeżeli kogoś bardziej interesuje Goldwave, to odsyłam tam. I dalej szukamy OK. Ewentualnie mogę się cofnąć Shift Tab tam, gdzie po prostu.
2: Help, przycisk.
0: Nie, nie.
2: Destina over writer existing files, pole wyboru oznaczone.
0: A nadpisz istniejące pliki, czyli po prostu gdybyśmy wcześniej jakoś źle podzielili, to można nadpisać istniejące. Tu jest oznaczone, ale to nie ma znaczenia dla mnie, bo tutaj jest w tym folderze i tak oprócz tego nagrania nic więcej nie ma.
2: Split file name z grupa, first number, file name premie, lista, trans, file name premie, lista, trans, information, replace, transet, title, use, cbset, przycisk.
0: Tu można okay, format ustawić i...
2: Set, ok, przycisk.
0: Ok.
2: Suepoin.
0: Teraz nam się już plik podzielił. I teraz
2: CBXWER GOLD MAP SUE POINTS SYS SUE POINTS GOLD MAME KASETA DO AUDYCJI.
0: Można zamknąć ALT F4 to okno. I teraz możemy sobie otworzyć jeszcze raz Goldwave'a. Znaczy nie Goldwave'a, tylko menu plik, czyli CTRL O.
2: Open Sound Dialog nazwa pliku. Nazwa plik.
0: Cofnąć się Shift Tab.
2: Widok folderu lista. Kontrolka nagłówka
0: jeszcze
2: lista.
0: Raz.
2: Kaseta do audycji 0.mam nie zaznaczony 1 z 6.
0: I już mamy 6 plików, czyli 5 plików do odszumienia plus ten źródłowy kaseta do audycji. Możemy teraz nacisnąć Shift i Shiftem zaznaczyć te pliki, których potrzebujemy. Ewentualnie zrobić Ctrl i zaznaczyć spacjami. Ale tak, żeby już mieć pewność, że jest wszystko dobrze zaznaczone, to mogę zrobić strzałkę w dół.
2: Trans 001, kaseta, trans 001, kropka, mam 2 z 6.
0: Tutaj teraz jestem i teraz Shift.
2: Trans 002, trans 003, trans 004, trans 005.
0: Track 1, track 2, track 3 i tak dalej. Teraz Enter.
2: Gold mamy, trans 005.
0: I mogę się Ctrl Tab przemieszczać pomiędzy otwartymi plikami. I zrobię to, żeby zamknąć ten plik bazowy, źródłowy, bo on już nie będzie nam potrzebny.
2: Trans, kaseta do audycji 0.mam.
0: Ja tutaj naciskałem Ctrl Tab i szukałem. I teraz Ctrl F4 zamyka poszczególny plik, Alt F4 zamyka program, więc trzeba zrobić Ctrl F4.
2: Confirm dialog kaseta do audycji 0.mam has been modified. Do you want to same the hanges? Jest przycisk Alt plus Y.
0: Pytanie jest, ponieważ plik został zmodyfikowany, czy chcę zapisać zmiany, a plik zmodyfikowaliśmy ze względu na zakładki. Może zapiszę, może się przyda. Już jest zapisany i teraz mam już otwarte tylko te pliki i możemy rozpocząć odszumianie. Ja tu jeszcze, proszę Państwa, mam tylko jedną informację, dlatego że w momencie, kiedy ja tutaj sprawdziłem to i otworzyłem, okazało się, że wstawił jedną zakładkę za mało jednego nagrania, dobrze nie podzielił, już to poprawiłem, więc do odszumienia jest nie 5, ale 6 plików. Skoro już jesteśmy, proszę Państwa, przy Goldwave'ie, to przy nim na razie pozostańmy. Mimo że odszumiacz w Goldwave'ie, to co chcę pokazać, jest najgorszy z tych wszystkich, które prezentuję, ale od niego zacznijmy. Czynię to, proszę Państwa, z tego względu, że być może ktoś lubi Goldwave'a, być może tylko ten program umie obsługiwać jakoś dobrze wśród niewidomych, także dlatego myślę, że nie będzie źle, jeżeli omówię te odszumiacze, mimo że są lepsze. Mam jeszcze taką koncepcję, że można by odszumiać to tak naprawdę na dwa sposoby. Pierwsza metoda to jest właśnie taka, żeby wskazać miejsce, gdzie jest sam szum i na bazie tego to zrobić, ale niestety przy dużym szumie zaczyna się robić z tego, że się tak wyrażę, gotowanie ziemniaków i to już jest niedopuszczalne. Ale ja specjalnie pokażę, specjalnie wszystkie te próbki poddam takiemu odszumieniu, żeby Państwu pokazać i sobie tego odsłuchamy. Zaczniemy od części pierwszej. Ja tutaj wyciszę mikrofon na razie, żebyśmy dokładnie posłuchali i żebym mógł dokładnie wskazać obszar szumu.
2: CB na gold mamy, trans 001.mam.

Na przykład tutaj, czyli teraz muszę nacisnąć kwadratowy lewy i na chwilę nacisnąć pauzę, żeby był nawet ułamek sekundy szumu i później kwadratowy prawy.

0: To jest próbka szumu. I teraz należy ją skopiować do schowka, Ctrl-C. Skopiowałem do schowka próbkę szumu, ale teraz muszę zaznaczyć jeszcze to, co chcę odszumić, czyli w tym przypadku Ctrl-A, czyli cały plik, bo podzieliłem się wcześniej na poszczególne fragmenty nagrania, które są zaszumione tak samo. Więc to jest track 1 i teraz tą pierwszą część trzeba odszumić. No i dobrze, teraz zrobiłem Ctrl-A i teraz... OK, Enter.
1: Noise reduction. Presets grupa. Lista rozwijana.
0: Nie ruszamy.
1: Preview. Stop. OK. Cancel. Help. Reduction envelope grupa. Use current spectrum.
0: I właśnie, tutaj trzeba koniecznie zmienić na Use Clipboard.
1: Use shape. Use clipboard. Przycisk opcji oznaczone.
0: I teraz będzie, teraz szukamy OK.
1: Time. Setting overlap. Sale. Output. No. Presets group. Preview. Stop. OK. System. Noise. Cancel. Przycisk.
0: Już się zrobiło i słuchamy, jak to brzmi.

0: Tak to, proszę Państwa, mniej więcej brzmi i otrzymimy to inaczej. Nie zaznaczamy fragmentu i tutaj to jest akurat też jeszcze o tyle dobre, jeżeli mamy problemy ze wskazaniem poszczególnego fragmentu, taka metoda, jaką teraz pokażę. Czyli jeszcze raz, oczywiście effects, filtr, noise reduction. I teraz wybieramy sobie reduction envelope, bierzemy use shape.
1: Present, prawie, stop, ok, can't help, reduction envelope, grupa, use current spectrum, przycisk, use average, przycisk, use clipboard, use shape, przycisk, opcji oznaczone.
0: To zrobimy.
1: Point, po add point, remove y, time, setting overlap, scale, procent, pole edycji zaznaczone 100.
0: Tego szukamy i możemy sobie tutaj na słuch ustawić, jak powinno być. Ja tak mniej więcej ustawiłem 150, ale to musimy po prostu zrobić sobie tam preview. Jak dalej tabulatorem poszukamy, będziemy mieli preview i możemy odsłuchać tego i odsłuchując możemy zdecydować, jaką wartość należy ustawić najlepiej pod konkretne nagranie. Ok, żeby już nie przedłużać, to ja już to odszumiłem, zapisałem, tak więc słuchamy.

0: Tak to, proszę Państwa, brzmi. No niestety, ani tutaj nie ma szału, ani tutaj nie ma szału, więc jeżeli ja już bym miał odszumiacz darmowymi odszumiaczami, to odszumiałbym, proszę Państwa, Audacity. Ponieważ już jesteśmy przy tej próbce, a w tej audycji pokazuję tylko odszumiacze amatorskie, więc ja od razu już tę próbkę też odszumię za pośrednictwem Audacity, tak żebyśmy mieli skalę porównawczą. Tutaj jeszcze taka informacja, że to jest wersja Gold Wave'a z 2014 roku, więc też już jest dosyć stara. Możliwe, że nowsza wersja Gold Wave'a byłaby lepsza. A teraz jeszcze pokażę Audacity, zdaje się chyba wersję albo z 2020, albo 2021 roku, także znacznie nowszą. I nagranie myślę, że będzie brzmiało lepiej. Escape. Zamykamy Gold Wave'a. A właściwie to cały program zamknę na razie.
1: System rozwijany stat. Nagraj pliki dialog status.
0: Tutaj zostawiłem CDX, bo CDX-em nagrywam audycję. Otwieram teraz Audacity.
1: A Audacity nieznane. Nagraj pliki dialog status. CDX vers Audacity. CDX Audacity. Widok ścieżki tabela. Plik rozwijane, nowy kont otwórz, Ctrl plus OO, ostatnie pliki zamknij, zapisz, eksportuj, importuj, rozwijane.
0: Jak Państwo słyszą, Audacity jest po polsku i tutaj możemy otworzyć plik na dwa sposoby. Albo, tak jak Państwo słyszeli, zrobić otwórz, albo importuj. Może zrobię importuj.
1: Dźwięk, Ctrl plus Shift plus I, B, etykiety, E, mini, M. Dane surowe, B, dźwięk, Ctrl plus Shift plus I, B.
0: To tylko pokazałem, to może zrobię Escape, żeby z tego wyjść.
1: Importuj, plik rozwijany,
0: dwa razy Escape, trzy razy Escape nawet. Bo można zrobić też szybciej przez skrót Ctrl O.
1: Zaznacz jeden lub więcej plików, dialog, nazwa pliku. Nazwa
0: Shift
1: pliku,
0: tab, żeby było szybciej.
1: Widok folder nieznane, kontrolka na element listy, nie kaseta do audycji 0.mav1.6.
0: Ja sobie wcześniej wszedłem w ten folder. Track 1.
1: Ostrzeżenie, dialog podczas importowania nieskompresowanych plików dźwiękowych możesz je skopiować do projektu lub przeczytać bezpośrednio z ich bieżącej lokalizacji.

0: i bez kopiowania. Twoje bieżące ustawienia jest ustawione na czytanie bezpośrednie. Bezpośrednie odczytywanie plików pozwala na ich edytowanie i odtwarzanie niemal natychmiastowo. Jest to mniej bezpieczne niż jego skopiowanie, bo musisz zachować pliki z ich oryginalnymi nazwami w ich oryginalnych miejscach. Pomoc większe diagnostyka, większe sprawdź zależności, pokaże oryginalne nazwy i położenia.
1: Okej, dobrze, to już przerwałem. Natomiast tutaj właśnie można sobie zrobić takie dwa ustawienia, albo tak, albo tak. Ja sobie zrobiłem tak, bo i tak, jeżeli mam cenne pliki, to na bieżąco je kopiuję, więc nie ma problemu. Enter.
0: Trans 001. Widok ścieżki tabela. Trans 001. Zaznaczony wiersz.
1: I teraz, żeby tutaj odszumić, też się używa lewego i prawego nawiasu kwadratowego, tak jak w GoldWave. Natomiast, żeby otworzyć plik, to trzeba nacisnąć spację, ale spacja robi również stop. Pauzę robi litera P. Czyli na początku trzeba nacisnąć spację, poczekać do tego miejsca, gdzie będzie szum, później nacisnąć szybko literę P, zrobić kwadratowy lewy, na szybko znowu nacisnąć literę P, tak żeby ułamek sekundy tego szumu się pobrał i później kwadratowy prawy. Wyciszam mikrofon i już to robię. Już pobrałem próbkę szumu i teraz muszę uzyskać profil szumu. Żeby to zrobić, muszę znaleźć menu efekty.
0: Plik rozwij, edyt, zaznacz, widok, rotrans, pod ścieżki generu, efekt rozwijany, efekt alt plus K. Dodaj slash, powtórz, auto, bassist, cofnij w echo, efader, f, kompresor, korekcja graficzna, naprawen, tra...
1: No tutaj się tak szybko przemieszczam po tych opcjach, chociaż właściwie mogę Państwu je tak przeczytać, bo tutaj są dosyć ciekawe, tak przejrzyście jest to wszystko opracowane, szczególnie dla początkujących, jeżeli ktoś nie ma zbyt do czynienia z dźwiękiem, to jest dosyć klarownie opisane, więc przejdziemy się po menu, jeśli chodzi o te efekty. Nie będę tam wchodził oczywiście, tylko pokażę, co mamy do dyspozycji.
0: Klik edy na widok, traccie generuj efekt rozwijane alt plus K. Dodaj slash usuń wtyczki P.
1: Można nawet wtyczki VST, tylko pierwszego standardu, tylko bo trzeciego nie obsługuje, ale pierwszy obsługuje.
0: Powtórz ostatni efekt Ctrl plus R niedostępne P.
1: Niedostępne, bo nic jeszcze nie zrobiliśmy.
0: Autobusk A, bas i sopran B, cofnij w czasie C, echo E, fader F, kompresor K, korekcja graficzna K, napraw N, normalizuj N, obetnij ciszę O, odwróć O, power stret P, podgłos P, powtórz P, redukcja szumu, R, rozciągnij, R, usuwania stukotu, U, wachwach, W, wzmacniaj, W, zgłośnienie, Z, zmień prędkość, zmień tempo, zmień wysokość, zniekształcenie, ściszenia si, broadcast procesor, P.
1: No to już tutaj, bo ja sobie tutaj zaimplementowałem.
0: Filtr dolnoprzepustowy, E, filtr dolnoprzepustowy, E, filtr not, E, limiter, L, multinarzędzia edycji widma M, napraw klip. Narzędzia do usuwania wokalu, opóźnienie, o, parametryczna edycja eku widma, przejście dające się regulować, przenikania klipów P, przenikania ścieżek, P, półki edycji widma, redukcja i izolacja wokalu, RA, R, S4, S, studio ściszania S, tremolo, T, vocoder, W, dodaj slash usuń, powtórz ostatni
1: mamy
0: efekt, kontrol
1: z powrotem,
0: plus.
1: Czyli no jak Państwo widzą, jest trochę tego i... Co ciekawe, program Audacity może być w pełni dostępny dla osób niewidomych i jest to program wielośladowy w przeciwieństwie do GoldWave'a. Także można nagrywać na oddzielnych ścieżkach i przesuwać względem siebie. Azio to nie obsługuje, bo to jeszcze jest nie ta półka, to jest program darmowy, ale dla osób, które po prostu no, albo zaczynają swoją przygodę z dźwiękiem dopiero, albo które używają pewnych opcji i nie stać ich na rozwiązania płatne albo nie zamierzają w to inwestować, to można się pobawić. Gdyż na przykład taki Audacity cofnąć się kilka lat temu, to on dosyć słabo to odszumiał, a teraz robi to całkiem nieźle. Dobrze, więc teraz szukamy redukcji szumu.
0: Auto bass i co echo fantom, kore napra normal obet odw pał podło powtór redukcja szumu R. Redukcja szumu dialog szum. Krok jeden.
1: I teraz trzeba nacisnąć jeszcze raz Enter, żeby uzyskał profil szumu.
0: Trans001. Widok ścieżki tabela. Trans001.
1: Teraz należy zaznaczyć wszystko poprzez Ctrl A, gdyż pobraliśmy próbkę szumu z zaznaczonego fragmentu, gdzie był zaznaczony sam szum, a teraz podobnie jak w WorldWave'ie musimy zaznaczyć to, co mamy odszumić, czyli w tym przypadku cały plik. Jeszcze raz wejść w redukcję szumu. Enter. Jeszcze raz Enter.
0: Okno niedostępne. Redukcja szumu, dialog, czas zakończenia. 0002 pozostały czas. Trans 001, widok ścieżki.
1: I on w tym momencie na bazie tej próbki, którą wcześniej pobrałem, jej się nie kopiuje do schowka, tylko zaznacza, uzyskał profil szumu i brzmi to tak.

0: I tak, proszę Państwa, wygląda odszumienie za pośrednictwem programu Audacity. Odszumiliśmy to już Audacity i chcielibyśmy to zapisać, bo załóżmy, że nam się podoba. Nie zrobimy tego tak łatwo, jak robiliśmy to w Goldwave, czyli na przykład Ctrl-S albo Alt-F4 zapisać zmiany, ponieważ Audacity nie edytuje bezpośrednio plików, tak jak robi to Goldwave, tylko tworzy projekty z uwagi na fakt, że jest on programem wielośladowym. W związku z czym bierzemy menu plik i szukamy eksportuj.
1: Plik nowy otwór, ostatni zapis, eksportuj rozwijane.
0: Eksportuj rozwijane. Enter.
1: Eksportuj jako MP3.
0: Jest eksportuj jako MP3.
1: Eksportuj jako WAV.
0: Eksportuj jako WAVE.
1: Eksportuj jako OGG.
0: Eksportuj jako OGG.
1: Eksportuj dźwięk. Eksportuj dźwięk.
0: Czyli tu można pewnie jakieś ustawienia jeszcze sobie...
1: Eksportuj zaznaczony dźwięk. R. Eksportuj etykiety. Niedostępne. Eksportuj wiele plików. Ctrl plus Shift plus L. Eksportuj MIDI. Niedostępne. B. Eksportuj jako MP3.
0: Ale nas będzie interesowało eksportuj jako WAVE. Zwłaszcza, że na przykład chcielibyśmy coś później jeszcze z tym zrobić. Na przykład normalizować albo jakąś tam korekcję robić. Z tym, że ja w tej audycji o korekcjach już nie mówię. Więc skupiamy się tylko na odszumianiu, ale dajmy na to, że chcemy sobie zapisać to jako bezstratny plik, z którym byśmy chcieli jeszcze coś zrobić, bo jeżeli zapiszemy to w MP3, to zajmie mniej miejsca, ale przy każdej edycji będziemy tracić na jakości. MP3 to sobie można zapisać już finalnie, jeżeli nic nie mamy zamiaru z tym robić, ale jeżeli mamy zamiar, to WAVE albo FLAC. Tutaj WAVE w tym przypadku, więc trzeba zrobić eksportu jako WAVE.
1: Eksportu jako WAV.
0: I Enter.
1: Eksportuj dźwięk, dialog, nazwa pliku.
0: I tu już jest standardowe okno. I jeżeli chciałbym zamknąć program, to on mnie jeszcze zapyta, czy chcę zapisać projekt, bo on sobie automatycznie tworzy projekty. Jeżeli nie ma to dla nas żadnego znaczenia, ten projekt, który on sobie domyślnie utworzył, to nie zapisujemy tego projektu, bo dźwięk już zapisaliśmy wcześniej. I to było odszumienie muzyki. Teraz odszumimy nagranie lektorskie, a później te kilka takich prywatnych wstawek, które wcześniej zaprezentowałem. To była najdłuższa próbka tak naprawdę. Następne pójdą już szybciej. Ja już może nie będę pokazywał krok po kroku, jak to zostało odszumione, bo robię w ten sam sposób. Mianowicie teraz w ogóle zamknę Audacity już.
1: Zapisać zmiany do trans 001, jak przyciskam plus N, spacja, wcisk, nagraj pliki, dialog.
0: I otwieram Goldwave'a, bo będziemy w takiej samej kolejności. Najpierw ze wskazaniem obszaru, później Use Shape, a później Audacity. Ponieważ próbka jest krótka, to jeszcze dla przypomnienia zapoznajmy się z jej oryginałem.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem. W każdym razie przy mikrofonie Tomek Bilecki i dzisiaj podcast raczej dla niewidomych realizatorów dźwięku, może niektórych radiowców, może niektórych podcasterów. W każdym razie ludzi, którym zależy na możliwości na przykład nagrywania kilku źródeł sygnału jednocześnie w sposób no jakoś tam synchroniczny. Bo dzisiaj karta dźwiękowa Behringer Euphoria UMC1820 jest to karta dość ciekawa. Karta nie dla graczy, karta nie dla audiofilii w teorii, tylko karta dla no, powiedzmy dla użytkowników studiów domowych. I karta Behringer UMC1820, no właśnie, nie ma nie wiadomo jakich ulepszaczy dźwięku, efektów, czegoś. Za to ma 8 analogowych wejść i 10 analogowych wyjść. Plus cyfrowe, plus MIDI.
0: Żeby już nie powtarzać się i nie prezentować od nowa całej procedury odszumiania tymi trzema sposobami, ja to już dla Państwa odszumiłem i teraz Państwu zaprezentuję. Najpierw, proszę Państwa, zaprezentuję cztery kolejne nagrania, czyli nagranie lektorskie plus trzy nagrania takie prywatne. A kiedy dojdziemy do ostatniego nagrania, to ono jest nagrane na jednym kanale i ja się na nim trochę zatrzymam, jak do niego dojdziemy. Na razie zaprezentuję te, które tutaj odszumiłem, a odszumiłem je w analogiczny sposób. Natomiast chciałem tylko powiedzieć, w jaki sposób pobrałem próbki szumu. Bo tak, do Shape nie trzeba pobierać próbki szumu, ale do Goldwave'a tej tradycyjnej metody i do Audacity jak najbardziej. Więc tak, pierwsze nagranie to będzie to, czego oryginału przed chwilą przesłuchaliśmy z odszumieniem przez Goldwave'a z pobraną próbką szumu. Udało mi się między zdaniami znaleźć taki fragment, gdzie był sam szum, taki dobry w miarę, żeby to odfiltrować. Zapraszam.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem. W każdym razie przy mikrofonie Tomek Bilecki i dzisiaj podcast raczej dla niewidomych realizatorów dźwięku, może niektórych radiowców, może niektórych podcasterów. W każdym razie ludzi, którym zależy na możliwości na przykład nagrywania kilku źródeł sygnału jednocześnie w sposób no jakoś tam synchroniczny. Bo dzisiaj karta dźwiękowa Behringer Euphoria UMC1820 jest to karta dość ciekawa. Karta nie dla graczy, karta nie dla audiofilii w teorii, tylko karta dla, no powiedzmy, dla użytkowników studiów domowych. I karta Behringer UMC1820, no właśnie, nie ma nie wiadomo jakich ulepszaczy dźwięku, efektów, czegoś, za to ma 8 analogowych wejść i 10 analogowych wyjść, plus cyfrowe, plus MIDI.
0: Teraz to samo, ale otrzymano za pomocą opcji Use Shape.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem. W każdym razie przy mikrofonie Tomek Bilecki i dzisiaj podcast raczej dla niewidomych realizatorów dźwięku, może niektórych radiowców, może niektórych podcasterów. W każdym razie ludzi, którym zależy na możliwości na przykład nagrywania kilku źródeł sygnału jednocześnie w sposób no jakoś tam synchroniczny. Bo dzisiaj karta dźwiękowa Behringer Euphoria UMC1820 jest to karta dość ciekawa. Karta nie dla graczy, karta nie dla audiofilii w teorii, tylko karta dla, no powiedzmy, dla użytkowników studiów domowych. I karta Behringer UMC1820, no właśnie, nie ma nie wiadomo jakich ulepszaczy dźwięku, efektów, czegoś, za to ma 8 analogowych wejść i 10 analogowych wyjść, plus cyfrowe, plus MIDI.
0: I teraz to samo, tylko że poprzez Audacity.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem. W każdym razie przy mikrofonie Tomek Bilecki i dzisiaj podcast raczej dla niewidomych realizatorów dźwięku, może niektórych radiowców, może niektórych podcasterów. W każdym razie ludzi, którym zależy na możliwości na przykład nagrywania kilku źródeł sygnału jednocześnie w sposób no jakoś tam synchroniczny. Bo dzisiaj karta dźwiękowa Behringer Euphoria UMC1820 jest to karta dość ciekawa. Karta nie dla graczy, karta nie dla audiofilii w teorii, tylko karta dla, no powiedzmy, dla użytkowników studiów domowych. I karta Behringer UMC1820, no właśnie, nie ma nie wiadomo jakich ulepszaczy dźwięku, efektów, czegoś, za to ma 8 analogowych wejść i 10 analogowych wyjść, plus cyfrowe, plus MIDI.
0: Teraz kolejne nagranie, słuchamy oryginału.
3: A teraz proszę Państwa, zrobiłem jeszcze inny test. Mianowicie podłączę mikrofon do deka bezpośrednio. Akurat mam tutaj przed sobą deka z Technicsa RS-BX404, który ma dwa gniazda na mikrofony lewy i prawy. A ja tutaj mam taki ciekawy dosyć mikrofon. To jest mikrofon z firmy Sony. Nie wiem, niestety nie mogę Państwu na razie podać modelu, bo nie pamiętam. Nie wiem, do czego on był przewidziany, jeśli chodzi o produkcję, bo nie wiem, czy nie jest trochę późniejszy, aniżeli era deków i tego typu zabawek. No tego nie wiem, w każdym razie jest bardzo fajny, bo raz, że jest dynamiczny, czyli taki jak trzeba to deków, jest na stereo i zakończony jest dokładnie dwiema wtyczkami dużego jacka. Ja w tej chwili trzymam go tak gdzieś około, przepraszam, około 6-7 cm od ust, tak gdzieś na wysokości klatki piersiowej, i w tym momencie założyłem do niego owiewkę taką, jaka jest do mikrofonów dynamicznych. Nagrywam w Dolby B, a teraz może przełączę się na Dolby C i zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. To jest Dolby C. Teraz przełączyłem się z powrotem na Dolby B. Pozostańmy jeszcze parę minut przy nim, mianowicie odstawię go na statyw i będę się przemieszczał. Teraz on sobie wisi nad stołem. Ja teraz jestem, proszę Państwa, z prawej strony stołu. Teraz jestem z lewej strony stołu. To może otworzę okno.

0: za oknem, tam gdzie nie za bardzo się nagrało.
1: Okej, to teraz następny test. Teraz przełączyłem na dolbicę, odłączyłem słuchawki na razie czego i celem zwiększenia głośności nagrania, szczególnie ważne, jeżeli nagrywam z daleka, to ustawiłem poziom głośności na maksymalny. I znowu, teraz jestem z lewej strony stołu, teraz jestem z prawej strony stołu, teraz może otworzę na chwilę drzwi i zamknę. I teraz już kolejne inne nagranie do późniejszego odszumienia w innej zupełnie jakości. Odszumienie Gold Wave'em z pobraną próbką i uwaga, tutaj nie mogłem znaleźć dobrego miejsca, gdzie był sam szum, ale przed samym nagraniem był przez chwilę nagrany szum samego magnetofonu, samego wzmacniacza, więc ja z tego szumu pobrałem próbkę szumu, gdyż kiedy próbowałem pobierać z nagrania bezpośrednio, to tam do tego mikrofonu przenikały zakłócenia z zewnątrz i nie dało się znaleźć dobrej próbki, dlatego jest jak jest. A teraz proszę Państwa zrobiłem jeszcze inny test. Mianowicie podłączę mikrofon do deka bezpośrednio. Akurat mam tutaj przed sobą deka z Technicsa RS-BX404, który ma dwa gniazda na mikrofony lewy i prawy. A ja tutaj mam taki ciekawy dosyć mikrofon. To jest mikrofon z firmy Sony. Nie wiem, niestety nie mogę Państwu na razie podać modelu, bo nie pamiętam. Nie wiem, do czego on był przewidziany, jeśli chodzi o produkcję, bo nie wiem, czy nie jest trochę późniejszy, aniżeli era deków i tego typu zabawek. No tego nie wiem, w każdym razie jest bardzo fajny, bo raz, że jest dynamiczny, czyli taki jak trzeba to deków, jest na stereo i zakończony jest dokładnie dwiema wtyczkami dużego jacka. Ja w tej chwili trzymam go tak gdzieś około 6-7 cm od ust, tak gdzieś na wysokości klatki piersiowej i w tym momencie założyłem do niego owiewkę taką, jaka jest do mikrofonów dynamicznych. Nagrywam w Dolby B, a teraz może przełączę się na Dolby C i zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. To jest Dolby C. Teraz przełączyłem się z powrotem na Dolby B. Pozostańmy jeszcze parę minut przy nim. Mianowicie odstawię go na statyw i będę się przemieszczał. Teraz on sobie wisi nad stołem. Ja teraz jestem, proszę Państwa, z prawej strony stołu. Teraz jestem z lewej strony stołu. To może otworzę okno.

0: zaoptętaliśmy, za bardzo się nagrało. Okej, to teraz następny test. Teraz przełączyłem na dolbicę, odłączyłem słuchawki na razie czego i celem zwiększenia głośności nagrania, szczególnie ważne, jeżeli nagrywam z daleka, to ustawiłem poziom głośności na maksymalny. I znowu, teraz jestem z lewej strony stołu, teraz jestem z prawej strony stołu, teraz może otworzę na chwilę drzwi i zamknę. I teraz już kolejne inne nagranie do późniejszego odszumienia w innej zupełnie jakości.
1: Teraz to samo, tylko że use shape.
0: A teraz, proszę Państwa, zrobiłem jeszcze inny test. Mianowicie podłączyłem mikrofon do deka bezpośrednio. Akurat mam tutaj przed sobą deka z Technicsa RS-BX404, który ma dwa gniazda na mikrofony lewy i prawy. A ja tutaj mam taki ciekawy dosyć mikrofon. To jest mikrofon z firmy Sony. Nie wiem, niestety nie mogę Państwu na razie podać modelu, bo nie pamiętam. Nie wiem, do czego on był przewidziany, jeśli chodzi o produkcję, bo nie wiem, czy nie jest trochę późniejszy, aniżeli era deków i tego typu zabawek. No tego nie wiem, w każdym razie jest bardzo fajny, bo raz, że jest dynamiczny, czyli taki jak trzeba to deków, jest na stereo i zakończony jest dokładnie dwiema wtyczkami dużego jacka. Ja w tej chwili trzymam go tak gdzieś około 6-7 cm od ust, tak gdzieś na wysokości klatki piersiowej, i w tym momencie założyłem do niego owiewkę taką, jaka jest do mikrofonów dynamicznych. Nagrywam w Dolby B, a teraz może przełączę się na Dolby C i zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. To jest Dolby C. Teraz przełączyłem się z powrotem na Dolby B. Pozostańmy jeszcze parę minut przy nim. Mianowicie odstawię go na statyw i będę się przemieszczał. Teraz on sobie wisi nad stołem. Ja teraz jestem, proszę Państwa, z prawej strony stołu. Teraz jestem z lewej strony stołu. To może otworzę okno.

za oknem będziemy za bardzo się nagrali. Okej, to teraz następny test. Teraz przełączyłem na dolbicę, odłączyłem słuchawki na razie czego i celem zwiększenia głośności nagrania, szczególnie ważne, jeżeli nagrywam z daleka, to ustawiłem poziom głośności na maksymalny. I znowu, teraz jestem z lewej strony stołu, teraz jestem z prawej strony stołu, teraz może otworzę na chwilę drzwi i zamknę. I teraz już kolejne inne nagranie do późniejszego odszumienia w innej zupełnie jakości. I teraz odszumienie Audacity, próbka taka sama jak wcześniej w Goldwave'ie, czyli ten szum, który był przed samym nagraniem. A teraz, proszę Państwa, zrobiłem jeszcze inny test. Mianowicie podłączyłem mikrofon do deka bezpośrednio. Akurat mam tutaj przed sobą deka z Technicsa RS-BX404, który ma dwa gniazda na mikrofony lewy i prawy. A ja tutaj mam taki ciekawy dosyć mikrofon. To jest mikrofon z firmy Sony. Nie wiem, niestety nie mogę Państwu na razie podać modelu, bo nie pamiętam. Nie wiem, do czego on był przewidziany, jeśli chodzi o produkcję, bo nie wiem, czy nie jest trochę późniejszy, aniżeli era deków i tego typu zabawek. No tego nie wiem, w każdym razie jest bardzo fajny, bo raz, że jest dynamiczny, czyli taki jak trzeba to deków, jest na stereo i zakończony jest dokładnie dwiema wtyczkami dużego jacka. Ja w tej chwili trzymam go tak gdzieś około 6-7 cm od ust, tak gdzieś na wysokości klatki piersiowej, i w tym momencie założyłem do niego owiewkę taką, jaka jest do mikrofonów dynamicznych. Nagrywam w Dolby B, a teraz może przełączę się na Dolby C i zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. To jest Dolby C. Teraz przełączyłem się z powrotem na Dolby B. Pozostanę jeszcze parę minut przy nim. Mianowicie odstawię go na statyw i będę się przemieszczał. Teraz on sobie wisi nad stołem. Ja teraz jestem, proszę Państwa, z prawej strony stołu. Teraz jestem z lewej strony stołu. To może otworzę okno.

0: za oknem będzie za bardzo się nagrało.
1: Okej, to teraz następny test. Teraz przełączyłem na dolbicę, odłączyłem słuchawki na razie czego i celem zwiększenia głośności nagrania, szczególnie ważne, jeżeli nagrywam z daleka, to ustawiłem poziom głośności na maksymalny. I znowu, teraz jestem z lewej strony stołu, teraz jestem z prawej strony stołu, teraz może otworzę na chwilę drzwi i zamknę. I teraz już kolejne inne nagranie do późniejszego odszumienia w innej zupełnie jakości. Teraz kolejne nagranie, nagrane na amatorskim dyktafonie. Słuchamy oryginału. Teraz, jak Państwo słyszą, włożyłem kasetę tę samą do amatorskiego dyktafonu. Także oczywiście jakość jest dużo gorsza. Jest szum mechanizmu. Także teraz włączyłem, wychodzę na balkon. Już wyszedłem na balkon. Niestety nagrywanie takim dyktafonem, jak zapewne wielu z Państwa pamięta, miał taki problem, że nagrywał się dość duży szum mechanizmu. Można było temu zapobiec, dołączając mikrofon zewnętrzny, co zaraz zrobię. Ponieważ jednak nagranie mniejsze będziemy odszumiać, najpierw podłączę z niewłączonym mikrofonem i dopiero po włączeniu nagra się kilka sekund szumu i wtedy włączę mikrofon. Uwaga.
2: Tutaj też szum mechanizmu był bardzo głośny, więc próbki szumu nie dałoby się określić, a jeżeli bym wskazał ten warkot mechanizmu, to zniekształciłbym bardzo nagranie, w związku z czym pobrałem szum z rozbiegówki kasety.
1: Teraz, jak Państwo słyszą, włożyłem kasetę tę samą do amatorskiego dyktafonu. Także oczywiście jakość jest dużo gorsza. Jest szum mechanizmu. Także teraz włączyłem, wychodzę na balkon. Już wyszedłem na balkon. Niestety nagrywanie takim dyktafonem, jak zapewne wielu z Państwa pamięta, miał taki problem, że nagrywał się dość duży szum mechanizmu. Można było temu zapobiec, dołączając mikrofon zewnętrzny, co zaraz zrobię. Ponieważ jednak nagranie mniejsze będziemy odszumiać, najpierw podłączę z niewłączonym mikrofonem i dopiero po włączeniu nagra się kilka sekund szumu i wtedy włączę mikrofon. Uwaga.
2: Teraz będzie to samo, tylko że use shape.
1: Teraz, jak Państwo słyszą, włożyłem kasetę tę samą do amatorskiego dyktafonu. Także oczywiście jakość jest dużo gorsza. Jest szum mechanizmu. Także teraz włączyłem, wychodzę na balkon. Już wyszedłem na balkon. Niestety nagrywanie takim dyktafonem, jak zapewne wielu z Państwa pamięta, miał taki problem, że nagrywał się dość duży szum mechanizmu. Można było temu zapobiec, dołączając mikrofon zewnętrzny, co zaraz zrobię. Ponieważ jednak nagranie mniejsze będziemy odszumiać, najpierw podłączę z niewłączonym mikrofonem i dopiero po włączeniu nagra się kilka sekund szumu i wtedy włączę mikrofon. Uwaga.
2: I teraz odszumienie tego samego, tylko że przez Audacity.
1: Teraz, jak Państwo słyszą, włożyłem kasetę tę samą do amatorskiego dyktafonu. Także oczywiście jakość jest dużo gorsza. Jest szum mechanizmu. Także teraz włączyłem, wychodzę na balkon.
3: Już wyszedłem na balkon. Niestety nagrywanie takim dyktafonem, jak zapewne wielu z Państwa pamięta, miał taki problem, że nagrywał się dość duży szum mechanizmu. Można było temu zapobiec, dołączając mikrofon zewnętrzny, co zaraz zrobię. Ponieważ jednak nagranie mniejsze będziemy odszumiać, najpierw podłączę z niewłączonym mikrofonem i dopiero po włączeniu nagra się kilka sekund szumu i wtedy włączę mikrofon. Uwaga.
2: Teraz kolejne nagranie, najbardziej zaszumione z nich wszystkich, mianowicie mikrofon zewnętrzny podłączony do dyktafonu. Tutaj wcześniej miałem chwilę szumu, zanim włączyłem ten mikrofon i stamtąd pobrałem. Słuchamy oryginału.
3: I teraz przynajmniej bardziej jest szum wzmacniacza. Dyktafon opuściłem tak, żeby mikrofon mieć przed sobą. No, mógłbym go włożyć do kieszeni, ale w tym momencie nie mam takiej możliwości.
2: Pierwsze odszumienie Goldwave'em.
3: I teraz przynajmniej bardziej jest szum wzmacniacza. Dyktafon opuściłem tak, żeby mikrofon mieć przed sobą. No, mógłbym go włożyć do kieszeni, ale w tym momencie nie mam takiej możliwości.
2: Teraz odszumienie Goldwave'em przez Use Shape.
3: I teraz przynajmniej bardziej jest szum wzmacniacza. Dyktafon opuściłem tak, żeby mikrofon mieć przed sobą. No, mógłbym go włożyć do kieszeni, ale w tym momencie nie mam takiej możliwości.
2: Teraz odszumienie Audacity.
3: I teraz przynajmniej bardziej jest szum wzmacniacza. Dyktafon opuściłem tak, żeby mikrofon mieć przed sobą. No, mógłbym go włożyć do kieszeni, ale w tym momencie nie mam takiej możliwości.

0: I teraz przechodzimy do ostatniej próbki, nad którą się zatrzymamy. Oto oryginał.
1: A teraz proszę Państwa kolejny test. Mianowicie podłączyłem mikrofon dynamiczny, ale podłączyłem, to jest mikrofon na mono, ale podłączyłem tylko do lewego kanału. W związku z czym nagranie jest tylko na lewym kanale. Przez chwilę nic nie będę mówił, żeby można było zidentyfikować szum. A i to nagranie jest bez systemu Dolby.

0: Jak Państwo słyszą, oryginał jest na mono. Co należy zrobić? Należy skopiować kanały. Pokażę to również Goldwave'em, żeby już było tak na szybko.
1: A teraz proszę Państwa...
0: Jest jeden kanał. OK. Zaznacz wszystko. Ctrl A. Menu. File.
2: File rozwijane. Alt plus F. Edit rozwijane. Alt plus E.
0: Strzałka w prawo. I teraz najłatwiej wejść w górę strzałką.
2: Undock cue pod markę channel rozwijane H.
0: Channel i tutaj będziemy mogli zaznaczyć sobie kanały.
2: Left shift plus Ctrl plus LL. Gold mamy. Oryginał.ma.
0: Enter. Zaznaczył się. Ctrl C. Kopiujemy.
2: File rozedit, edit, cue pod marker, channel, left, shift, right, left, shift, plus, control, plus, L, oznaczone, L.
0: Left jest oznaczony, słyszymy.
2: Right, shift, plus, control, plus, R.
0: Prawy.
2: Gold mamy, oryginał.mam.
0: Usuwamy całą zawartość przez delete i control V, wklejamy.
2: File, edit, undo, cue, ma, channel, channel, right, shift, os, shift, plus, control, plus, B, M.
0: Zaznaczamy oba.
1: A teraz proszę.
0: Jest na dwóch. I dalej już... W ten sam sposób. OK, to teraz wersje odszumione. Odszumione Goldwave'em z próbką.
1: A teraz proszę Państwa kolejny test. Mianowicie podłączyłem mikrofon dynamiczny, ale podłączyłem, to jest mikrofon na mono, ale podłączyłem tylko do lewego kanału. W związku z czym nagranie jest tylko na lewym kanale. Przez chwilę nic nie będę mówił, żeby można było zidentyfikować szum. A, i to nagranie jest bez systemu Dolby.

0: Odszumiony kod Wave'em, Shape.
1: A teraz proszę Państwa kolejny test. Mianowicie podłączyłem mikrofon dynamiczny, ale podłączyłem, to jest mikrofon na mono, ale podłączyłem tylko do lewego kanału. W związku z czym nagranie jest tylko na lewym kanale. Przez chwilę nic nie będę mówił, żeby można było zidentyfikować szum. A, i to nagranie jest bez systemu Dolby.

0: Otrzymione Audacity.
1: A teraz proszę Państwa kolejny test. Mianowicie podłączyłem mikrofon dynamiczny, ale podłączyłem, to jest mikrofon na mono, ale podłączyłem tylko do lewego kanału. W związku z czym nagranie jest tylko na lewym kanale. Przez chwilę nic nie będę mówił, żeby można było zidentyfikować szum. A i to nagranie jest bez systemu Dolby.

0: Co mógłbym powiedzieć tytułem podsumowania? Tytułem podsumowania mogę powiedzieć, że te programy nie są wprawdzie profesjonalne, bo tak jak mówiłem, profesjonalne są komercyjne i kosztują bardzo drogo. I tutaj z pomocą do ich obsługi przyjdzie nam oczywiście Reaper, o którym też wspomnę następnym razem. Natomiast przez to, że te programy są powszechnie dostępne, uważam, że są dla wszystkich. To znaczy, jeżeli ktoś potrzebuje sobie odszumić coś, zarejestrować, nagrać, to myślę, że Audacity na pewno przyjdzie mu z pomocą, gdyż program jest łatwy, intuicyjny i dla amatora myślę, że wystarczy. Z jednej strony dla amatora, albo też dla kogoś, kogo po prostu najzwyczajniej nie stać na odszumiacze drogie, no bo jeżeli ktoś ma, dajmy na to, w domu 50 czy 60 kaset czy ileś i chce je zgrać i chce, żeby to w miarę dobrze brzmiało, no to przecież nie kupi za kilkaset czy nawet za 1000 ileś złotych odszumiacza po to, żeby je odszumić. No, w takiej sytuacji trzeba się poratować rozwiązaniem darmowym, jakim jest Audacity, który no, uważam, że odszumia nawet całkiem nieźle, jak na darmowe narzędzie. Jeśli chodzi o Goldwave'a, to tutaj odszumianie jest gorsze. Niemniej jednak ja go opisałem, gdyż wiem, że dużo ludzi lubi Goldwave'a. W następnej audycji omówię profesjonalne odszumiacze, tak jak mówiłem. Będę się wspomagał programem Reaper i też będziemy bazować na tych próbkach, które były tutaj. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Ostatnio nieco monotematycznie się robimy, w związku z czym znowu o telefonie dzisiaj będę mówił. Tym razem o telefonie Nokia E7. Seria E, która już chyba trzecia przeze mnie będzie testowana, mianowicie E71, telefon, który używam już od prawie 2 lat. E5, która była dana mi do testów jakiś czas temu, zresztą był o niej też podcast. No i teraz Nokia E7. Wcześniej jeszcze była Nokia N8, o której też Państwu opowiadałem. No i właśnie ta Nokia N8 jest bardzo bliźniaczo podobna do Nokii E7. Można powiedzieć, że Nokia N8 jest krótsza i nie posiada klawiatury QWERTY. Nie jest sliderem, ma tylko ekran dotykowy. Gdy się weźmie Nokia E7 do ręki, można mieć wrażenie, jeśli się oczywiście wcześniej obcowało z Nokią N8, że to jest właśnie Nokia N8. Później jednak się okazuje, że ta Nokia E7 jest nieco dłuższa. No i jak bardziej dogłębnie zaczniemy ją oglądać, można wyczuć takie jakby rozpołowienie tego telefonu, że ten telefon jest, można jakoś tak na połowę podzielić. I jak zaczniemy tam tym paznokciem tam przyciskać, wyciskać, to się okazuje, że telefon nam się rozkłada i wysuwa się spod spodu klawiatura QWERTY. Pełna klawiatura QWERTY. Telefon jest to oczywiście slider. Slider taki przypominający troszeczkę otwartego notebooka, otwartego z maksymalną rozwartością ekranu. Może tak można by to sobie wyobrazić. No i taki sobie mamy tutaj smartfonik, o którym postaram się Państwu troszeczkę opowiedzieć. Telefon bardzo dobrze wykonany, co się rzuca w oko, w ucho i nie tylko, w dotyk. To jest aluminium, szczotkowane aluminium, to co mówił Piotr w przypadku telefonu Nokia E6. Tutaj nic się nie ugina, tutaj nic nie odstaje, tutaj nic nie trzeszczy. To jest po prostu klasa sama w sobie. I słychać, że tutaj producenci nie oszczędzali na materiałach. Telefon jest ciężki, jest dość ciężki. Oczywiście o kwestiach technicznych nie będę się tutaj rozwodził. Kto chce opis telefonu, może znaleźć sobie w sieci. Telefon jest dość ciężki, posiada pojemnościowy ekran dotykowy, posiada baterię 1200 mAh, która jest niewymienialna i żeby taką baterię wymienić, należy telefon rozkręcić. Musi to być zrobione przez serwis. No oczywiście sami też moglibyśmy, gdybyśmy ewentualnie umieli. Ja bynajmniej nie umiem. Tak jak mówiłem, telefon jest ciężki, robi wrażenie bardzo solidnego i taki faktycznie jest. Bo zarówno wyświetlacz, jak i sama klawiatura sama w sobie są bardzo dobrze spasowane, bardzo dobrze wykonane. Bardzo fajny jest sposób wysuwania się tego wyświetlacza. Jak Państwo słyszą, jest taki charakterystyczny klik. Ja teraz składam telefon i teraz go rozkładam. O. Ja go najpierw zablokuję i wyświetlacz, tak jak mówiłem, w stosunku do klawiatury wygląda tak, jakbyśmy otworzyli na maksa notebooka. Pierwszego lepszego notebooka, czyli ekran nie kładzie się tak całkowicie w poziomie, tylko jest lekko przechylony w stosunku do klawiatury. Między tym wyświetlaczem a klawiaturą, czyli dołem telefonu, możemy wyczuć taką klapkę, która łączy jedno z drugim i podczas składania tego ekranu, podczas składania telefonu, ta klapka chowa się do środka, chowa się, schowała się i wówczas wyświetlacz składa się do klawiatury, mamy jednolitą bryłę i możemy korzystać z tego telefonu jak z telefonu dotykowego. Jeśli potrzebujemy klawiatury, wówczas go rozsuwamy i możemy korzystać z klawiatury QWERTY, którą ten telefon posiada. To może na początek tyle o jego obudowie. Oczywiście jeszcze dogłębniej go Państwu opiszę, ale powiem, jak wygląda pudełko, bo pudełko jest nieco inne niż w przypadku Nokia N8. Pudełko jest grube, standardowe pudło Nokii, z jakim pewnie Państwo i też się wcześniej spotkali. W pudełku mamy akcesoria, mamy ładowarkę, mamy kabel USB, micro USB do podłączenia telefonu z komputerem. Ładowarka jest również na micro USB. Mamy kabelek USB on the go, który powoduje możliwość podpięcia każdego akcesorium na USB do tego telefonu. Może to być nawet klawiatura, tak jak to miało miejsce w przypadku Nokia N8. Może to być pendrive, co tam jeszcze sobie chcemy. Mamy kabelek HDMI i mamy słuchawki dokanałowe Nokia WH205. Zestaw słuchawkowy, bardzo, bardzo sensowne słuchaweczki, bardzo ładnie wytłumiające wszelkie odgłosy z zewnątrz, a i muszę Państwu powiedzieć, że grające zupełnie nie najgorzej. To tyle, jeśli chodzi o akcesoria. Oczywiście mamy instrukcję obsługi, różne inne książeczki też tam możemy znaleźć. Sam telefon natomiast, tak jak mówiłem, łudząco podobny do Nokia N8, z tym, że dłuższy. I jeśli ktoś z Państwa pamięta mój poprzedni podcast o właśnie Nokia N8, mówiłem, że aparat w tymże telefonie jest bardzo dobrze wyczuwalny i po tymże aparacie możemy zorientować się mniej więcej, w jakim położeniu telefon się znajduje. Otóż tutaj jest inaczej. Tutaj ten aparat oczywiście też jest, 8 megapikseli aparat, w Nokia N8 było 12, ale jest on już bardziej płaski. Oczywiście można go wyczuć pod palcem z prawej strony na tylnej klapce telefonu, ale nie jest on już wypukły. I teraz tak, górna krawędź telefonu to mamy od strony lewej micro USB, po środku mamy zaślepkę, którą to jeśli otworzymy mamy wejście na kabel HDMI, następnie mamy włącznik i całkowicie po stronie prawej mamy wejście słuchawkowe 3,5 mm. Teraz strona prawa. Mamy przesuwaczek do głośności. Mówię przesuwaczek, gdyż jest to faktycznie przesuwaczek. Nie jest to klawisz góra-dół, jaki mamy w większości

Bardzo mi się podoba i wzbudza zaufanie, że to się nie urwie, że to się nie oderwie, nie odpadnie. No i faktycznie, to nie jest Nokia C6, której jeszcze nie weźmiemy do rąk, ona już trzeszczy. To nie jest Nokia 6120, która co prawda nie trzeszczy, ale plastikowa jest bardzo. To jest wykonanie stojące na najwyższym poziomie, tak naprawdę. Jeśli ktoś z Państwa miał kiedyś w rękach netbooka HP Mini, to może sobie właśnie tą Nokię z tymże HP Mini skojarzyć. Bardziej właśnie aluminium zastosowane w tymże HP Mini jest tutaj podobne. Nic się nie trzeszczy, nic się nie ugina, wszystko jest jednobryłowe. Oczywiście wyświetlacz, jeśli jest otwarty, on troszeczkę się, jeśli zaczniemy go tutaj naciskać, no to on się troszeczkę rusza jakby, ale no tak działa slider i to tutaj bym się tego raczej nie czepiał. Klawiatura natomiast, klawiatura QWERTY na przyciskach i na przycisku J, tutaj jest akurat nazywany ten przycisk myślnikiem, mamy kreseczki, czyli możemy się szybko zorientować w ułożeniu tychże klawiszy. No i praktycznie rządki AS, DF i tak dalej jest taki sam jak w komputerze, z tym, że te klawisze nie są położone względem siebie pod ukosem, tak jak to mamy w przypadku klawiatury zwykłej, że od Z, jeśli pójdziemy lekko w lewo, w górę, to mamy literkę A i od tego A, jeśli pójdziemy lekko w górę i w lewo, to będziemy mieli literkę Q. Tutaj, jeśli pójdziemy od Z w górę, totalnie w górę, będziemy mieli literkę A i jeśli od tej literki A pójdziemy totalnie w górę, mamy literkę Q, czyli te klawisze ułożone są w prostokącie, nie ma tutaj żadnego ukosa. No i oczywiście nie ma klawiszy numerycznych, czyli jedynki, dwójki i tak dalej. Tutaj klawisze numeryczne są to klawisze alfanumeryczne i odpowiednio rządek od Q jest zastępowany przez liczby. Najbardziej rząd, który się zmienił, chociaż myślę, że on jest taki sam jak w przypadku Nokii A6, o której mówił Piotr, ale funkcja. Mamy klawisz funkcyjny od lewej strony, edycja. Mamy klawisz edycji, czyli klawisz Shift, Alt. Mamy klawisz Alt, służący do wpisywania polskich znaków i mamy klawisz spacji. Spacja. Mamy również klawisz pytajnika, tutaj przedstawia się on jako nawias klamrowy i za tym, że nawiasem klamrowym bądź pytajnikiem, to w zależności od przełączenia trybu klawiatury mamy strzałki, proszę Państwa, strzałki góra, dół, lewo, prawo, tak jak to ma miejsce w przypadku komputera. Nad strzałką prawą jest klawisz Ctrl, nad tymże kontrolem jest klawisz Enter i nad tymże Enterem jest klawisz Backspace, bądź to klawisz C. Bardziej bym się upierał przy nazwie Backspace, gdyż jak Backspace on właśnie działa. Tak się prezentuje klawiatura. Klawiaturka jest naprawdę fajna, bardzo fajnie się w niej pisze, nawet można na upartego pisać przy pomocy obu rąk. Telefon tak naprawdę przypomina taki komputerek, tak się on przedstawia. Jest, jeśli chodzi o użytkowanie tego telefonu, to ja zawsze mam problem właśnie, kiedy muszę dość szybko skorzystać z tego telefonu na ulicy, gdyż bardzo fajnie wręcz korzysta się z tego telefonu siedząc, tak jak tutaj ja do Państwa mówię, siedzę sobie na fotelu i mogę się tym telefonem posługiwać, natomiast kiedy robię jeszcze kilka innych rzeczy, no to już wtedy to jest gorzej. Oczywiście nie wspomniałem jeszcze o klawiszu menu, który też tak jak w przypadku Nokia N8 znajduje się pod wyświetlaczem, z tym, że jest on przesunięty nieco prawo. O samych parametrach telefonu Nokia A7 nie ma co się rozwodzić, gdyż są one tożsame z parametrami telefonu Nokia N8. Tutaj aparat mamy nieco słabszy, czyli 8 megapikseli, ale też filmy wideo nagrywane są w rozdzielczości HD. Zdjęcia są również dość dobrej jakości. Obsługa wyświetlacza ekranu dotykowego jest identyczna jak w przypadku telefonu Nokia N8, z tym, że Nokia N8 jest nieco mniejsza, tak jak mówiłem, jest nieco krótsza, przez co cała powierzchnia tego wyświetlacza jest w przypadku Nokia N8 wykorzystywana. Tutaj lekko góra i lekko dół są jakby obcięte i to tego trzeba się nauczyć, że jeśli chcemy daną komendę wykonać, to nie robimy jej zupełnie z góry, nie robimy jej zupełnie z dołu, tylko bardziej właśnie ze środka. No i zobaczymy, jak się ten telefon obsługuje. Tutaj słyszymy Toxa. Mamy pulpit systemu Symbian Anna.

0: O Symbianie Anna też już dość sporo mówił Piotr. Ja się bardziej skupię na samym aparacie Nokia E7. Ekran pojemnościowy bardzo czuły. W przypadku programu TOX trzeba tejże obsługi się... Kontakty.
1: Kontakty, zakładka 1.3.112, tekst F1, opcje F2, wyjść.
0: Mamy kontakty uruchomione z poziomu ekranu dotykowego. Wychodzimy z tychże kontaktów.
1: Wyjdzie F2. Okno plus 06.11.20.00 naładuj GPS. F1, opcje F2.
0: Tak, pamiętamy, że mamy naładować GPS. I teraz telefon można obsługiwać dwojako. A mianowicie można obsługiwać przy pomocy ekranu dotykowego tylko i wyłącznie, jeśli ktoś lubi. I można go obsługiwać przy pomocy, w sumie nawet trojako można go obsługiwać, można go obsługiwać przy pomocy klawiatury QWERTY, gdzie w przypadku programu TOX można nawet obsługiwać ten telefon, niekoniecznie przejmując się tym, że on jest dotykowy. W przypadku MobileSpeak'a no nieco troszeczkę z tego ekranu jednak musimy skorzystać, chociażby, żeby uaktywnić przyciski F1 i F2. A jak możemy korzystać przy pomocy TOX'a, nie przejmując się, iż jest to telefon z ekranem dotykowym. A no mianowicie w ten sposób.
1: Środkowy, 2-3. Połącz się ze swoimi sieciami społecznościowymi, wykrzyknik. Idź do muzyki. Internet. Wiadomości.
0: Mamy strzałki.
1: Zdjęcia. Wiadomości.
0: Góra, dół, lewo, zdjęcia. Prawo.
1: Rewki w małpach mailcom, nasza wielokropek, powiadomienie wielokropek, tekst, szukaj wielokropek, małe, środkowy, kuby. Okno wybierz połączenie, internet, internet, podkreślnik, GPRS,
0: internet, internet, GPRS, F1, połącz, musimy wybrać.
1: Okno plus, kuby, F1, opcje, F2, połącz, środkowy.
0: Tak jak mówię, mamy strzałki góra, dół, prawo, lewo, tymi strzałkami ja sobie tutaj chodzę po pulpicie. Wchodzimy do menu. Oczywiście klawisz menu jest przejmowany przez klawisz TOX'a. W przypadku programu MobileSpeak przejmowany jest klawisz aparatu. Mamy menu. I teraz załóżmy, że chcemy wejść w opcję tegoż menu. Oczywiście nie musimy dotykać w ogóle ekranu. Przytrzymujemy klawisz głośności. Głośność do góry, czyli głośniej. Okno menu słyszymy. Jeszcze raz przytrzymujemy.
1: F1 opcje.
0: Słyszymy F1 opcje. Naciskamy klawisz ciszej.
1: F2
0: wyjdź.
1: F1 opcje.
0: Mamy opcję, jeśli ten klawisz ciszej przytrzymamy.
1: Opcje. Otwórz 2-6. F1.
0: Wówczas do tychże opcji się dostajemy.
1: Widok tabeli 3-6. Edytuj 4-6. Podręczniku. Wyjdź 6. Pokaż aplikację 1-6.
0: Jeśli chcemy zrezygnować z eksplorowania opcji, analogicznie powtarzamy całą czynność od początku, czyli głośniej przytrzymujemy.
1: F1 wybierz.
0: Mamy F1 wybierz.
1: F2 anuluj.
0: Raz ciszej, bez przytrzymania. Mamy F2 anuluj. Stoimy na anuluj. Naciskamy Enter.
1: Enter. Okno menu, muzyka, okno muzyka, odtwórz 1-4. F1, op, radio, 2-4.
0: Niechcący weszliśmy sobie do muzyki, nie szkodzi. I tak właśnie możemy się programem TOX posługiwać bez udziału ekranu dotykowego. Także jeśli boimy się ekranu dotykowego, to ten telefon jest jak najbardziej właśnie dla tychże z Państwa, którzy obawiają się, czy aby na pewno sobie z ekranem dotykowym poradzą. Poradzą sobie na pewno z klawiaturą QWERTY, gdyż jest ona bardzo dostępna, bardzo duża, bardzo fajna. I jeśli chodzi o program TOX, to na pewno obsługa nie będzie nastręczać większych kłopotów. Wyjdźmy sobie z...
1: Okno muzyka. F1, opcje. F2, wróć. Wróć. 2-4. Okno menu, muzyka, 3-14. F1, opcje, F, kontakty, 2-14.
0: Wyjdźmy okno sobie menu. Z menu.
1: F1, opcje. F2, wyjdź. Wyjdź. Okno plus, tekst, kwer, wirtualna klawiatura, małe. F1, opcje, F2, wyjdź.
0: Tutaj też musimy wyjść. Ale tu coś nie bardzo nam chce wyjść. No to tu sobie dotkniemy. O właśnie. I mamy Google. Następna wada, w sumie nie wiem, czy to jest wada, czy to jest po prostu jakiś problem screenreaderów. Mianowicie chodzi mi o internet. W przypadku programu TOX, tutaj akurat internet ustawiłem jako na pustą stronę. Start przeglądarki ustawiłem na pustą stronę. I teraz musimy zlokalizować pasek adresu i... Powiem Państwu szczerze, że w przypadku programu MobileSpeak jest to bardzo trudne, wręcz powiedziałbym, że niemożliwe. Oczywiście wiadomo, że możemy nauczyć się, że mniej więcej w tym miejscu, konkretnie w lewym górnym rogu, gdzieś tam jest pasek adresu i jeśli go dotkniemy, no to fokus ustawi nam się w tymże pasku i będziemy mogli wpisać adres, ale no musimy o tym wiedzieć i musimy jakoś tam troszeczkę na tym posiedzieć, żeby się o tym dowiedzieć. W przypadku Toxa, jeśli pojeździmy palcem po ekranie,
1: pusta strona, tekst.
0: O, właśnie słyszymy tekst.
1: Przeglądarka.
0: Jeszcze.
1: Tekst mały.
0: O, właśnie mamy tekst mały, wpiszemy w. Google.pl.
1: Przeglądarka. Okno wybierz połączenie. Internet, internet, podkreślnik, GPRS 24.
0: I udało nam się dość szybko nawet, jak na mnie, co mnie bardzo dziwi.
1: Na stronie 9 łączy.
0: O właśnie, na stronie 9 łączy uruchomić, wpisać adres internetowy i przejść do strony internetowej. I teraz możemy sobie przy pomocy klawiatury QWERTY tąże stronę przeglądać bez problemu. Mamy teksty. 4. I tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie tą stronę eksplorować. W przypadku Mobile Speaka jest to bardziej problematyczne. To jest Symbian Anna, gdzie troszeczkę ta przeglądarka nam się tutaj zmieniła.
1: Tekst, tekst, menu.
0: Menu. W prawym dolnym rogu mamy menu, który nam się nie chce uruchomić. To jest właśnie też problem. Właśnie to Państwu chciałem pokazać, chociaż nie bardzo wiem, jak to omówić i co się tak naprawdę dzieje w tym momencie, gdyż fokus ustawia się gdzieś na, podejrzewam tak, na pasku wyszukiwania czy czymś takim i bynajmniej przez okres 2 tygodni, jak testuję ten telefon, ja po prostu nie naumiałem się, żeby ten pasek opuścić. Nie wiem, jak to zrobić. Tak, jak Państwo słyszą. W dalszym ciągu nie mogę opuścić tego menu. Uważać, może ktoś mądrzejszy w komentarzach na stronie www.tyflopodcast.net pod audycją, która się tam ukaże na temat Nokii E7, się na ten temat wypowie. Tak się dzieje, również w przypadku Mobile Speaka, z tym, że w przypadku Mobile Speaka działa klawisz F2. Także jeśli się naciśnie klawisz F2, bądź zasymuluje się wykonanie gestu klawisza F2, wówczas fokus nam wraca do strony, możemy dalej tą stronę przeglądać. W przypadku Toxa jakoś nie bardzo chce się to zrobić. Tak działa Tox. Przejdźmy sobie zatem do programu Mobile Speak.
2: Reklama. Już około 25% użytkowników ma problem z dostępem do informacji na stronach internetowych. Administracja publiczna łamie prawo, nie publikując informacji w sposób dostępny. Nie daj się złamać i wykluczyć. Przejdź z Utilitią na dostępną stronę. Serwis Utilitia w kilka chwil może sprawdzić dostępność dowolnej strony internetowej. Automatyczny raport z uwagami, jak zwiększyć dostępność danej witryny, prześlij osobie odpowiedzialnej za budowę strony. Propagując dostępność i serwis Utilitia, możesz wygrać jeden z 3 tabletów firmy Apple, iPad 2. Za darmo zarejestruj się w serwisie Validator Utilitia.pl, przeprowadź analizę jednego serwisu i wypełnij formularz konkursowy. Wygraj iPada i przejdź na dostępną stronę. www.utilitia.pl.
3: Po reklamie.
0: Jak Państwo pamiętacie, kiedy mówiłem o telefonie Nokia N8, był to pierwszy telefon dotykowy, który miałem okazję testować. Bardzo chwaliłem program Mobile Speak za to, że to oprogramowanie rozwinęło się od czasu, kiedy ja ostatni raz miałem z nim kontakt. To jest od wersji 4.0. Doszło kilka trybów obsługi ekranu dotykowego. Również sama stabilność tego oprogramowania się poprawiła. Tak, tutaj w przypadku Nokii E7 już tego powiedzieć nie mogę. Oczywiście tryby jak były, tak są. Mamy kilka trybów obsługi ekranu dotykowego, również klawiaturę QWERTY, którą też spokojnie możemy cały telefon obsłużyć, ale niestety tutaj w przypadku Nokii E7 program Mobile Speak działa zdecydowanie mniej stabilnie jak w przypadku Nokia N8. I to mnie bardzo dziwi, bo Nokia E7 jest telefonem nowszym niż Nokia N8. Symbian Anna, praktycznie Symbian ten sam, a zachowanie tego programu na tych obu modelach jest naprawdę bardzo, bardzo różne. Ja nie bardzo wiem nawet, od czego to zależy. Tak jak słyszymy, Mobile Speak nam się uruchomił. Ściszymy sobie troszeczkę program Mobile Speak. Mobile Speak działa również szybko, nie mogę tego powiedzieć. Reakcja na polecenia jest całkiem przystępna. Tryb joysticka jest chyba najbardziej sensownym trybem, jeśli chodzi o połączenie telefonu z klawiaturą QWERTY z ekranem dotykowym, gdyż tak naprawdę jedyne klawisze, jakie są nam potrzebne na ekranie dotykowym, to jest symulacja klawiszy F1 i F2 i tryb joysticka tutaj najbardziej się sprawdza, gdyż te klawisze F1 i F2 zawsze w tym samym miejscu przez Mobile Speaka symulowane są. Także nie musimy jeździć palcem i wyszukiwać ich, gdzie one się aktualnie znajdują. One zawsze są po rogach rozmieszczone, lewy dolny róg i prawy dolny róg. Także wyjdź. Tak jak słyszą Państwo, wyjdź, połącz, to jest przycisk F2, nie muszę go specjalnie szukać. No i wszystko działa fajnie, do momentu, aż nie zablokujemy telefonu i nie odłożymy go na jakiś dłuższy czas. I po tym, że dłuższym czasie chcemy sobie z telefonu skorzystać, tu się okazuje, że program milczy. Dlaczego program milczy, tego nie wie nikt, nawet ja. Podejrzewam, że sam producent tego nie wie. Tak po prostu jest. Wówczas należy telefon zrestartować, co by szacowny Mobile Speak do nas przemówił. Ale o tym internecie mówiłem i zróbmy to samo z internetem. Słyszymy komunikat pusta strona. F1 nie działa. Nie dzieje się nic. Wyjdź, mogę sobie wychodzić. Opcje. Enter. No i mamy tutaj taki tryb jak tryb przeglądania. Tryb kursora przeglądania w zasadzie. Tryby polecenia, czyli klawisz aparatu i strzałki. I teraz ja wiem, że w lewym górnym rogu gdzieś mniej więcej jest pasek adresu. Oczywiście kiedy przesuwam palcem po ekranie nic nie jest czytane, ale o, już się nawet nauczyłem, że on tam jest. Małe litery, tak jak w przypadku Toxa. I teraz zobaczymy, czy wczyta nam się strona. O, jest. Coś tu ma. Tak, jest, wczytała nam się strona. Ale, no, przyznajmy, proszę Państwa, szczerze, że nie jest to obsługa komfortowa i tak być nie powinno. W przypadku Toxa jest nieco lepiej, gdyż możemy dotrzeć do menu przeglądarki, gdyż możemy dotrzeć do tego paska adresu. Zostaniemy poinformowani, że to jest tekst, czyli tekst, no to można coś tam wpisać, czyli logicznie myśląc można dojść do tego, że to jest pasek adresu. W przypadku... Dobrze, dziękuję panu. W przypadku programu Mobile Speak nie wiemy zupełnie nic. No, kursor przeglądania i tak dalej, oczywiście można to... tego się nauczyć, tak jak ja to zrobiłem, że tu i tu jest ten pasek adresu, można sobie go tam dotknąć. Ale to tak nie powinno być, nie o to chodzi. Internet oczywiście obsługiwany jest bardzo dobrze. Klawisz 5 i strzałka w prawo. Idziemy po łączach, tutaj nic się nie zmieniło. Oczywiście również działają gesty na wyświetlaczu. Mamy klawiaturę numeryczną. Wszystkie gesty są dostępne, jeśli ktoś lubi. Jeśli ktoś nie chce otwierać telefonu jako slider, tylko chce skorzystać z ekranu dotykowego. Tak jak Państwo słyszą, wszystko chodzi. Wykonuję gest przesunięcia palca w prawo po wyświetlaczu. Oczywiście to mi się udaje, także dochodząc pomału do konkluzji, którego programu tutaj użyć, oczywiście należy pamiętać, że to jest moje zdanie subiektywne i ta Nokia E7, którą właśnie mam okazję testować, dopomina się ode mnie jakiejś aktualizacji, podczas której muszę użyć komputera, żeby coś tam jej zrobić. Chociaż wszystkie service packi, jakieś tam aktualizacje się pobrały. Pomimo to, w związku z tym, że nie jest to mój telefon, ja oczywiście tego nie robię. Nie jest wykluczone zaś to, że gdybym to zrobił, gdybym zaktualizował firmware tego telefonu, wówczas te problemy dotyczące stabilności programu MobileSpeak by zniknęły. Tego nie wiem i tego się już raczej nie dowiem. Przy pomocy programu TOX zupełnie bez problemu możemy cały telefon obsłużyć za pomocą klawiszy. No i to jest, myślę, zaleta bez wątpienia tego typu telefonu. No i należy też pamiętać, że to jest slider. Nie każdy lubi slidery, ja osobiście również nie przypadam za sliderami. I oczywiście ja nie wiem, jak przy użyciu programu MobileSpeak stronę internetową zamknąć. Nie mam zielonego pojęcia o tym. W zasadzie nie powinienem tego na podcaście mówić. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że dlaczego nie? Niech ludzie właśnie takie rzeczy wiedzą, że no, wszystko fajnie, ale muszę nacisnąć przycisk menu, co by wyjść do ekranu głównego. Muszę ten przycisk menu jeszcze raz przytrzymać, co by wejść na pasek zadań. I muszę na internecie nacisnąć przycisk C, co by ten internet zneutralizować. Nie powinno tak być. Oczywiście dokumentacji w języku polskim nie ma, także nawet gdyby była jakaś ewentualna opcja, która zamykałaby stronę internetową, no to żebyśmy się o niej dowiedzieli, no to jest to zdecydowanie utrudnione. A no nie, przecież nie o to tutaj chodzi. W przypadku TOX-a jest dostęp do menu. Menu, no też oczywiście się już tego nauczyłem, że znajduje się w prawym dolnym rogu, także można sobie kliknąć, można sobie nacisnąć wyjść i się przeglądarka internetowa zamknie. W przypadku MS-a ja tego zrobić nie umiem. Tak to niestety wygląda. Podsumowując, dla kogo jest ten telefon? Oczywiście telefon jest dla ludzi, którzy lubią wyzwania, którzy chcą skorzystać z ekranu dotykowego, ale nie tylko są zdani na ekran dotykowy, bo przyznam się szczerze, że gdyby ten telefon miał tylko i wyłącznie ekran dotykowy, to nawet jeśli o mnie chodzi, ja bym o takim telefonie nie pomyślał, gdyż ekran dotykowy jest fajny, owszem, ale no jeszcze musi dużo wody upłynąć, zanim będzie można z tego korzystać w sposób komfortowy, chociaż nie wiem, czy kiedykolwiek będzie można korzystać w sposób komfortowy. I tutaj komfort działania jest po stronie oprogramowania MobileSpeak zdecydowanie, gdyż mamy więcej tych trybów. Tryb joysticka, tryb klawiatury numerycznej, tryb kwadrantów, którego dużo ludzi nie lubi, kursor przeglądania i tak dalej. Jest w czym wybierać. W przypadku TOX-a musimy być bardzo precyzyjni, żeby w daną opcję akurat trafić. Tutaj nie mamy żadnego trybu do wyboru. No ale to każdy telefon z ekranem dotykowym, nie tylko telefon Nokia E7. Także jeśli ktoś chciałby nauczyć się obsługi za pomocą ekranu dotykowego, a jednak no pewniej się czuje, jeśli ma tą klawiaturę pod ręką, tak jak jest to w moim przypadku, no to właśnie to jest telefon dla niego. No jeśli komuś nie przeszkadza, że to jest akurat slider, to jest telefon dla niego. I chyba tyle mogę powiedzieć o tym telefonie dobrego. Jeszcze wracając do samego telefonu, do jego środka, ma on 16 GB wbudowanej pamięci. Jest to dużo. Dużo rzeczy można na tymże telefonie zmieścić. Nie posiada on slota na kartę SD bądź microSD. Posiada on natomiast slot, o którym zapomniałem i w tym momencie wypadałoby o nim powiedzieć. Slot znajduje się na prawej ściance telefonu, tuż nad przesuwaczkiem do zgłaszania bądź ściszania telefonu. Jeśli pojedziemy od góry paznokciem, wówczas natrafimy na taką szczelinkę. Jeśli w tą szczelinkę nieco mocniej tego paznokcia włożymy, wówczas możemy wyjąć taką zaślepkę, w którą to wkłada się kartę SIM. Wówczas telefon automatycznie ponownie się uruchomi i uruchomi się w trybie offline, jeśli tąże kartę SIM wyciągamy. Natomiast jeśli tą kartę SIM wkładamy, uruchomi się z zapytaniem, czy dalej chcemy korzystać z trybu offline, czy chcemy wpisać kod PIN. Tak to jest w przypadku telefonu Nokia E7. Powinienem powiedzieć coś na koniec, czy polecam ten telefon, czy nie polecam ten telefon. Cieszę się, że miałem okazję potestować taki telefon. Bardziej byłem skłonny potestować telefon Nokia E6, ale w związku z tym, że Piotr mnie ubiegł, także on ten telefon testował, no ale też myślę sporo Państwu i mnie również o tym telefonie powiedział. Mnie dostał się telefon Nokia E7, który na początku nie bardzo mnie do siebie przekonał. Później już było lepiej, bo nawet z programu Loadstone dało się, pomimo tego, że to jest slider, z tego telefonu korzystać, ale chyba jednak bardziej zaczynam tęsknić do mojego telefonu Nokia E71, który ma tylko klawiaturę QWERTY i niech tak zostanie. To tyle o telefonie Nokia E7. Zachęcam do kontaktu ze mną zarówno poprzez adres e-mail rafkif@gmail.com, a także poprosimy w imieniu całego zespołu redagującego Tyflo Podcast o umieszczanie komentarzy pod podcastami na stronie www.tyflopodcast.net. Ja dzisiaj Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu. Dziś poniedziałek, to 17 dzień czerwca 2019 roku. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość Arkadiusz Świętnicki. Witaj, Arku.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Dziś będzie informatycznie i dziś będzie o tym, co jest ważne dla wszystkich użytkowników komputerów, chociaż może jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą, ale ja kiedyś słyszałem taki żart, że ludzie dzielą się na dwa typy, na tych, którzy robią kopie zapasowe i na tych, którzy będą dopiero je robić, bo okaże się w najmniej oczekiwanym momencie, jak bardzo ta kopia była przydatna i jak bardzo ta kopia mogłaby uratować naszą skórę, gdybyśmy ją w odpowiednim czasie zrobili. Rzeczywiście kopie zapasowe robić warto. Z ciekawości, ty miałeś taki przypadek w swoim życiu, że ta kopia zapasowa rzeczywiście jakoś ci bardzo mocno pomogła, czy na razie jeszcze nie musiałeś?
1: Kopie zapasowe robiłem od zawsze, ale miałem moment, kiedy kopia zapasowa mi bardzo w życiu pomogła i właśnie przez to będzie dzisiejsza audycja, bo przez to odkryłem program, o którym dzisiaj będzie
0: tak,
1: mowa.
0: Będzie dziś mowa o programie Macrium Reflect. To jest program, ja dziś gdzieś tam siedząc jeszcze na serwerze TeamTalkowym przed naszą audycją i znając twoje zainteresowania Chinami, tak się tam ze znajomymi zastanawialiśmy, czy to jest chiński program też, czy nie?
1: Nie, to jest program też produkcji azjatyckiej, ale nie chiński, tylko tajwański.
0: Aha, no ale...
1: Mimo, że siedzibę mają w Stanach, to program jeśli są z Tajwanu.
0: Jasne, rozumiem. Program jest z tego, co zdążyłem zaobserwować na stronie internetowej w kilku edycjach. Jest w edycji darmowej, jest też w edycji płatnej. Ale do użytku takiego zwykłego, domowego chyba ta darmowa wystarcza w zupełności, prawda?
1: Tak, bez problemu. Ona jest wystarczająca, można tworzyć, tam nie można robić pewnych rzeczy, ja opowiem dokładnie których, bo jest kilka edycji płatnych, jest edycja darmowa Macrium Reflect Basic, jest Macrium Reflect Home i Macrium Reflect Pro już dla dużych firm i to nie jest raczej nikomu potrzebne, ale opowiem o pewnych funkcjach, które nie są dostępne dla edycji Basic i Home.
0: Nasza audycja, jeżeli słuchacie nas na żywo, czyli właśnie dziś w poniedziałek, 17 czerwca, jest, a właściwie może być, z waszym udziałem. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. 123 834 835. Ja bardzo serdecznie zapraszam do tego, żebyście do nas dzwonili, jeżeli macie taką ochotę, jeżeli chcecie o coś zapytać. A z racji tego, że nikt do nas nie dzwoni, to zapytam ja najpierw, bo Arku, programów do robienia kopii zapasowych jest dużo, albo i jeszcze więcej, różne są. Ja sam testowałem kilka programów, testowałem na przykład taką aplikację jak Kobian Backup kiedyś i nie tak znowu dawno bawiłem się taką aplikacją jak Duplicati, też kiedyś myślę, że na temat Duplicati zrobię audycję, bo to jest ciekawe rozwiązanie. To jest z kolei taka aplikacja do robienia kopii zapasowych z wykorzystaniem tych zasobów, które nam różnego rodzaju chmury oferują, czyli szyfrowane kopie zapasowe, które sobie wrzucamy na albo dysk Google, albo na Dropboxa, albo na jakieś tam silniki Amazona, albo inne tego typu miejsca. Natomiast ja chciałbym zapytać, czym Macrium Reflect się wyróżnia, przynajmniej według ciebie, od innych, na tle innych programów do tworzenia kopii zapasowych. Co jest w nim takiego, że warto go polecić?
1: Mi bardzo do gustu przypadł interfejs tego programu, mimo że nie należy on do najdostępniejszych, to jednak interfejs, to jest na pewno coś, co mi się podoba. Druga rzecz jest taka, że możemy te kopie zapasowe edytować na żywo, czyli podmontowujemy sobie taką kopię jak dysk wymienny, jak na przykład obraz dysku i możemy z tej kopii kopiować, wprowadzać do niej dane i tak dalej. Kolejna rzecz jest taka, że program bardzo ładnie kompresuje te kopie i jak duży to jest stopień kompresji, to zobaczycie już wkrótce, kiedy będę demonstrował samo tworzenie kopii. Ale kompresja ta jest duża, niemal dwukrotna.
0: O, no to rzeczywiście całkiem ładnie. Czy mamy możliwość tworzenia jakichś kopii różnicowych i tego typu rzeczy?
1: Tak. Możemy tworzyć kopie różnicowe. Mamy pełny edytor tego, w jakich warunkach kopie mają się tworzyć, co jakby ma spowodować utworzenie kopii. Możemy też tworzyć własne warunki przy pomocy Visual Basic Script lub też plików batch, ale to o tym myślę, że nie będę opowiadał
0: w tej
1: audycji.
0: To już jazda dla zaawansowanych. Natomiast chciałbym zapytać, gdzie możemy te kopie tworzyć? Bo ja wspominałem o tym, że są różne programy do tworzenia kopii zapasowych w różnych miejscach, a na co nam Macrium Reflect pozwala? Gdzie możemy zapisywać te nasze obrazy?
1: Drugi dysk twardy naszego komputera, dysk przenośny, chmury, drugi komputer poprzez Sambę, własna chmura Macrium Reflect, ale do tego już potrzebna jest nam wersja Home co najmniej programu, wersja Basic tego nie ma.
0: A ta wersja Home, jak rozumiem, jest już płatna.
1: Tak, kosztuje 60 euro.
0: Okej. Okay. No, myślę, że warto, żebyś sobie wyłączył w tym drugim Team Talku informację
1: tak,
0: o tym,
1: ja
0: kto
1: wiem.
0: Wchodzi i kto wychodzi, bo...
1: Zapomniałem tego po prostu zrobić.
0: No jasne, to jest audycja na żywo, wszystko się zdarzyć może, ale myślę, że zaraz uda ci się to wszystko poprzestawiać. Ja sobie nawet cię wyciszę na momencik, żeby...
1: O,
0: już jest wszystko, okej. Okay. Dobrze, no to w takim razie, żeby nie przedłużać. Pierwsze pytanie, skąd pobrać program?
1: Program pobieramy ze strony www.macrium.com. Ja nie wiem, jeżeli trzeba, to pokażę, jak to się robi, bo już tutaj słyszałem opinię, że pobranie tego programu jest dość trudne.
0: Wiesz co, pobranie nie, ale ja powiem szczerze, miałem chwilę zawahania, jeżeli chodzi o proces samej instalacji i już mówię, w jakim kroku ja miałem ten moment zawahania. Tam jest przy instalacji, w jednym z kroków jest wybór tego, do jakich zastosowań chcemy używać tego programu, czy do użytku prywatnego, czy do użytku komercyjnego i licencjonowanie. I tam jest takie jedno miejsce, gdzie chwilę mi zajęło zastanowienie się, jak ja mam wybrać ten przycisk, za pomocą którego będę chciał jakby, wiesz, wybrać ten rodzaj licencji. I tam był problem. Oczywiście dało się to zrobić, to nie było jakoś tak problematyczne bardzo, ale uczulam na to naszych słuchaczy, że po prostu trzeba na to zwracać też uwagę, bo nam się potem będzie pojawiał taki komunikat, że nie wybrałeś rodzaju licencji, tak? Bo program tak czy inaczej, jeżeli chcemy go używać, nawet jeżeli chcemy go używać za darmo, i to myślę, że warto też powiedzieć, wymaga licencji, którą sobie pobieramy ze strony producenta.
1: Tak. Program wymaga licencji. Warto też nadmienić, że program lepiej działa z czytnikiem ekranu JAWS niż z NVDA, chociażby przy tej instalacji nie ma tego problemu. Ale z NVDA jest lista, na której nic nie jest czytane. I mimo, że NVDA zgłasza, że to jest lista, my możemy nacisnąć Alt strzałka w dół i wtedy będziemy mogli wybrać typ licencji.
0: Jasne. No dobrze, to w takim razie myślę, że możesz już pokazać po prostu interfejs tego programu. Miejmy nadzieję, że z instalacją sobie nasi słuchacze poradzą.
1: No więc lądujemy w głównym oknie programu, musimy używać nawigacji obiektowej, tudzież kursora JAWS. Nawigacja obiektowa tyczy się NVDA. I teraz tak. Najpierw może omówię menu, które znajduje się pod klawiszem Alt, bo ono też jest. Pierwsze jest menu plik. Możemy tylko wyjść w menu plik, więc niewiele ciekawego jest. Tutaj mamy widok, mamy pasek narzędzi. Można odświeżyć z poziomu tego menu partycje i dyski, gdybyśmy coś nowego podłączyli. I to w sumie też tyle. Tutaj jest menu backup, czyli kopiowanie. Możemy zrobić selected disks, czyli kopiuj, jakby klonuj zaznaczone dyski. Warto nadmienić, że jeżeli nie mamy zaznaczonych dysków, to program wyświetli nam listę z tymi dyskami. możemy utworzyć kopię, która skopiuje sam system bez niczego, po prostu sam obraz aktualnie zainstalowanej wersji systemu Windows, bez żadnych danych. Możemy skopiować wszystko z kolei bez systemu, czyli wszystkie nasze dane bez jakby obrazu Windowsa. Backup templates, możemy zarządzać tutaj jakby naszymi backupami, naszymi jakby
0: szablonami, tak?
1: Kopiami, szablonami kopii, możemy tworzyć i edytować, co ma być kopiowane, to też omówię. Mamy tutaj, możemy sprawdzić, jak szybko na naszym dysku dane się zapisują. Tutaj mamy menu restore, czyli menu przywracania. Możemy otworzyć obraz w Windowsowym Explorerze.
0: Czyli to jest to, o czym mówiłeś, że jest to takie fajne.
1: Tak. Czyli odmontowuję obraz. Launch Macrium Viboot to jest coś, co pozwala nam dostać się do systemu operacyjnego jakby w tym obrazie. Jeżeli zrobiliśmy kopię sobie systemu z danymi, to możemy otworzyć sobie ten obraz w Hyperview. To działa tylko w Windowsie 10, o ile się nie mylę. Tutaj mamy całe mięso wszystkiego, czyli możemy tutaj sobie wybrać plik, który chcemy przywrócić. I to by było na tyle. Tutaj mamy inne zadania. Możemy zmienić jakby domyślne opcje hobby. Możemy przeczytać dzienniki zdarzeń systemu. Możemy, gdyby coś tam nie działało, to tą opcją możemy to naprawić. Tutaj możemy wejść w ustawienia jakby ochrony naszych kopii hasłem, tudzież innymi metodami szyfrującymi. Możemy utworzyć dysk ratunkowy naszego systemu z preinstalowanym Macrium Reflect. Narrator też tam działa, więc polecam taki dysk mieć. I tutaj mamy menu pomocy. Release Notes, czyli co nowego w najnowszej wersji. Możemy skonfigurować, jak często program ma sprawdzać w poszukiwaniu aktualizacji. Można zarejestrować produkt. I można kupić produkt i uzyskać informacje o wersji i o producencie.
0: Wspomniałeś jeszcze, przeglądając opcję programu, o czymś takim jak ten Volume Shadow Copies. To też jest, myślę, że dość fajny mechanizm Windowsa jako taki, bo sporo programów właśnie wykorzystuje ten mechanizm VSS do tego, żeby tworzyć kopie zapasowe właśnie partycji systemowych, bo o ile się nie mylę, to właśnie ten mechanizm VSS pozwala na to, żeby można było stworzyć kopię zapasową plików, które nawet są aktualnie używane przez system i w ogóle dzięki temu jest to możliwe.
1: Tak, to jest właśnie po to używane. Ale teraz mamy też główne okno programu, które jest bardzo ważne. Dzięki niemu możemy zrobić większość rzeczy. Niektórych z tych rzeczy nie zrobimy przy pomocy NVDA, to od razu mówię. Ale już postaram się to okno omówić. Ja idę sobie myszką numeryczną 7 do samej góry. Tutaj mamy te menu, które omawiałem. Backup, Restore, Lock. Tutaj są zakładki. Możemy numeryczną 6 sobie po nich chodzić. Tutaj mamy kolejny jakby taki pasek, gdzie mamy create a backup, czyli utwórz kopię zapasową. Backup definition files, czyli pliki definicji. Możemy tutaj tworzyć kilka definicji różnych kopii zapasowych. Na przykład jeden dysk chcemy kopiować w taki sposób, inny w jeszcze inny. Tutaj możemy tym zarządzać. VB script files to właśnie to jest to, o czym mówiłem, czyli możemy tworzyć skrypty do Macrium Reflect, dodawać nowe warunki, w jakich ma się tworzyć kopia i tak dalej. PowerShell files to też, tylko że robimy to w mechanizmie Windows PowerShell. I MS-DOS batch files to najprostszy z tych trzech mechanizmów, możemy pisać pliki batch. Scheduled backups to są kopie planowane. Możemy tutaj wybrać, ustawić raczej, kiedy ma dana kopia, jakiego dysku się odbywać.
2: Backup
1: tasks.
2: Backup tasks.
1: Tu możemy zarządzać zadań aktualnie trwającymi zadaniami kopii zapasowych. Tutaj.
0: O i niestety. Niestety na chwilę nam zniknąłeś, więc jakbyś mógł jeszcze powtórzyć raz
1: od
0: to.
1: Od którego momentu?
0: Że możemy zarządzać. Tak, backup tasks.
1: Mhm. Że możemy zarządzać tutaj aktualnie trwającymi zadaniami kopii zapasowych. Jeżeli jest tutaj liczba, na przykład backup tasks 1, to znaczy, że jakieś zadania trwają, możemy tutaj przydzielać im odpowiednie zasoby procesora. No to już takie bardziej zaawansowane rzeczy.
2: Image selected disk on disk. Refresh.
1: Image selected disk on disk computer to samo, co mieliśmy w menu.
2: Refresh.
1: Refresh, odśwież.
2: Komputer. Create an image object.
1: Tu jest rozmiar dysku, który można skopiować. Tutaj to niestety bo tutaj mamy te dyski
2: już i partycje.
1: Teraz menu kontekstowym lub prawym przyciskiem myszy. I w tym momencie muszę zrobić opcję, wybrać opcję z menu Image Selected Disks.
0: I tu wybieramy sobie, jak rozumiem, już to, co chcemy.
1: Tylko widzę, że NVDA coś nie lubi tego menu.
0: Dobrze, to zanim pokażesz dalej, Arku, to odbierzmy może telefon, bo ktoś jest z nami. Halo, kogo witamy?
3: Halo, halo, Andrzej.
0: Witamy.
3: Witajcie. Dzwonię z taką sprawą, że ja w międzyczasie wszedłem sobie na tą stronę Macium.com i faktycznie ta strona jest dziwna. Ja jednak proponowałbym, żeby jednak opisać, jak to pobrać, bo takiego linku konkretnego jak download to tam nie widziałem.
0: No to okej, okay. To Andrzeju, to może żeby nie rozwalać teraz tej prezentacji, to na końcu myślę, że pokażemy, w jaki sposób to pobrać. Ja ci podpowiem,
3: jak pobrać główny program.
0: Ja ci podpowiem, że ten mechanizm do pobierania rzeczywiście nie jest linkiem, jak dobrze pamiętam, tylko to jest taki element klikalny, który trzeba po prostu uaktywnić. Aha. Enterem. Więc
3: to
0: dlatego...
3: To proponuję, żeby pokazać, jak pobrać tą licencję, gdzie i jak pobrać program.
0: Pytanie, jak będzie z licencją, bo no my zarówno ja, jak i Arek mamy tu już zainstalowany ten program, ale no myślę, że jak pobrać te aplikacje, to da się to pokazać. Dobra.
3: Chyba, że licencję mniej więcej pobiera się w tej samej zakładce co program.
0: Licencję pobiera się w ten sposób, że pobiera się ją jakby z poziomu, poniekąd z poziomu programu. Tak, w trakcie instalacji podajesz swój adres mailowy.
3: A myślałem, że po prostu trzeba jakiś małe archiwum pobrać.
0: Nie. Podajesz swój adres mailowy, przychodzi ci link, który trzeba kliknąć. I później, jak dobrze pamiętam, Arku, ty możesz mnie poprawić, ale chyba nawet na stronie już wtedy się nam wyświetla ten kod licencyjny. Czy on jest w mailu?
1: Tak, właściwie to są dwa sposoby na zdobycie licencji. Pierwszy sposób to jest ten, o którym mówisz, czyli wpisać na stronie adres mailowy podczas pobierania. Dostajemy maila z linkiem do pobrania programu i klucz w tym samym mailu, a drugi sposób to jest taki, że podczas instalacji podajemy adres mailowy, przychodzi nam sam klucz już bez linka, wklejamy go, naciskamy next i program się instaluje.
0: Tak, bo dlatego, że ja w pierwszym kroku nie podałem po prostu w trakcie pobierania tego programu swojego adresu mailowego i prawdopodobnie dlatego to trochę było takie bardziej zaawansowane w moim przypadku, bo była informacja, że nie jest to wymagane, aby podać ten adres mailowy, ale potem tak czy inaczej ten adres musimy podać w trakcie instalacji, żeby uzyskać licencję.
3: Ja rozumiem. Dobrze, to tyle na razie z mojej strony. Właśnie chciałem o tym pobieraniu powiedzieć.
0: Okej. Okay. No dziękujemy bardzo.
3: To było kłopotliwe. No dziękuję.
0: Dzięki za telefon, pozdrawiamy. Dobrze, Arku, no to możemy wrócić do tematu.
1: I teraz musimy wybrać z tej listy dysków nasz dysk, musimy to robić w taki sposób, jedziemy strzałkami. Ja mam NVDA po angielsku, więc nie wiem, po polsku będzie mówiło panel, czy coś w tym rodzaju. I musimy, jeżeli mamy Windows 10, sprawdzać
2: opcję.
1: Dlaczego nie robić kopii zapasowych tym sposobem, tylko sposobem innym, o którym zaraz opowiem. Możemy tak to zrobić, tylko tego nie zrobimy z NVDA, z JOS-em już owszem. To zrobimy w taki sposób. Ale kopię zapasową możemy robić też inaczej. O tym też opowiem w tym momencie. Wchodzimy sobie w Windowsowski Explorer. I wybieramy sobie dysk, który chcemy sobie
2: odnieść.
1: I wybieramy cel na przykład. Naciskamy menu kontekstowe. I mamy Macrium Reflect rozwijany. Create a Macrium image of this partition. I możemy to nacisnąć. I otwarzy nam dokładnie to samo z tym, że już
0: no to rzeczywiście będzie prościej.
1: Tutaj mamy listę rozwijaną, która jest jednocześnie polem edycji. Tutaj wpisujemy sobie ścieżkę do kopii zapasowej. Ja sobie tu wpiszę dev.backup. Potem mamy folder i możemy tutaj wybrać, na co chcemy dokonać kopii tego obrazu. Z tym, że ja mam wersję home i ja mogę tylko do folderu. Nie mogę niestety do chmury, więc dlatego mogę wybrać jeden przycisk z tej listy, więc zostawię to tak, jak jest. I wpiszę sobie ścieżkę do właśnie tej kopii. Przycisk jest przyciskiem przeglądaj. Alternative locations, tu możemy ustawić lokalizacje, do których program będzie próbował skopiować, w razie gdyby do tej się nie udało. Use the image ID as the file name recommended. To możemy zaznaczyć lub odznaczyć. To polecam mieć zaznaczone, szczególnie jeżeli będziemy robić kopie zapasowe planowane, ale na potrzeby tej audycji to odznaczę. I backup file name. Wpiszemy sobie tutaj audycyjna kopia zapasowa. Możemy też robić tu przeglądaj. Mamy menu pomoc. Next. Jeżeli damy next, to jest o tyle ciekawy ekran, że dając przycisk next przejdziemy do dalszego ekranu ustawień różnych innych, a możemy też dać opcję finish i wtedy kopia zacznie się robić. Ja sobie nacisnę to next.
0: To zanim jeszcze pokażesz, Artku, dalej te opcje, to zapytam, co tak w praktyce robi to pole wyboru, które odznaczyłeś. Czy nam ono dodaje do nazwy pliku jakiś timestamp, czy coś innego?
1: Tak, ono automatycznie generuje całe nazwy plików złożone z ID obrazu i daty. I mówi, no to się przydaje przy robieniu kopii planowanych, bo tak to by się nam, mi by na przykład się robiła, jakbym to ustawił, to zadanie jako nie kopię jednorazową, tylko kopię planowaną, by się to robiło jako audycyjna kopia 1, audycyjna kopia 2, audycyjna kopia 3 i tak dalej.
0: No tak, a wtedy mamy informację, kiedy dana kopia została wykonana. Mamy informację o dacie, więc jest to zdecydowanie wygodniejsze.
1: Ale tak to też możemy niby w dacie modyfikacji sobie sprawdzać.
0: No tak, ale od razu możemy to sprawdzić z nazwy plików, nie musimy sprawdzać dat. więc jest wygodniejsze. No, tak tylko po prostu chciałem dopytać. Okej, okay, to co mamy dalej?
1: Możemy wybrać tutaj ten szablon. Możemy dodać tutaj, czy ta kopia ma być planowana, czy nie. Tutaj możemy właśnie zarządzać różnicowością tej kopii, czy ona będzie pełna, czy ona będzie jakby tylko dopełniała te, które już są inne. My to mamy zaznaczone, że jest pełna. I ile kopii zapasowych ma być trzymane, to w przypadku, gdybyśmy dodali sobie tutaj jakieś, gdybyśmy zarządzali kopiami planowanymi, ale o nich opowiem kiedy indziej, potem, czy kopia ma być różnicowa w razie, gdybyśmy tworzyli kolejną kopię tego samego dysku. Tutaj cztery kopie różnicowe i co cztery kopie różnicowe będzie się wykonywał pełny backup.
0: To jeszcze była przyrostowa, tak? Kopia?
1: Tak, tak, tak, tak. Tutaj mamy run the purge before backup, czyli czy cały folder ten ma się teraz wymazać przy tworzeniu kopii zapasowych. Ja nie będę tego robił, bo mam prywatne kopie zapasowe, tak? Jeżeli mniej niż, i tutaj mamy pole edycji niezaetykietowane, to są gigabajty na dysku. Jeżeli mamy na przykład mniej niż 5 gigabajtów na dysku docelowym, to najstarsze backupy zostaną usunięte. Możemy znowu dać next. Ale tutaj
0: to jest jakieś takie podsumowanie, tak?
2: Tak. Intelligent copy. Power saving. Email on success. Email on mining. Email on failure. Total selected. Fluent time. Scanless. Retention rules.
1: Pane, pane, pane, pane, pane, pane, pane, a NVIDIA ich nie czyta nie dlatego, że nie potrafi ich przeczytać, tylko dlatego, że nie mogę ich zaznaczać, bo mam wersję programu darmową. Więc dajemy sobie finish.
2: Reset. Dialog overall progress. Fluent progress.
0: I kopia się wykonuje. Tak, ile czasu tak mniej więcej będzie to trwało?
1: 3 minuty, 4.
0: Czy możemy jakoś sprawdzać progres w tym momencie?
2: Beta typ full. Destination. Fluent time 6.17.2017.7.28.59.4. Destination. Beta typ full. File name. Beta pałycy atopiona pasowa 0.0.0.0. Link. Operation 1.1. Hard disk 1. Drive left. File system NTFS. Seneta Y. Label. Written method using file system FACHE. Destination drive dane refresh image guardian protected. Fresh access threshold. Play for less backup sets. And fresh access less than 5.0.0.1. Creating volume search. Creating file saving partition no amepse. Creating file system bitmap. Saving partition. Uset 51.79.1. Overall progress 2 transfer rate 1.1.1.S.
0: Overall progress 2, tak? To jest 2%?
1: Tak, jakby tej partycji, bo tam wcześniej już inne partycje się
2: pojawiły. Time remaining 4 minuty.
0: O właśnie, time remaining. 4
1: minuty. Zdaję komputer na oszczędzaniu energii. Aha. Dlatego to tak powoli idzie.
0: Ale zdaje się, że jednak ten proces tworzenia kopii zapasowej tak czy inaczej jest dość procesorożerny, dość zasobożerny, bo słyszę, że wiatraki ci zaczęły się dość intensywnie kręcić.
1: Tak, bo ja przed audycją ustawiłem, że ten program ma mieć najwyższy dostęp do procesora, jaki tylko może mieć. I gdybym jeszcze ustawił w Windowsie, że ma być najwyższy tryb, najwyższy jakby zużycie energii, to wtedy to by dopiero szło elegancko.
0: Wiesz co, Arku, troszeczkę jeszcze momentami masz na mikrofonie przester, więc jakbyś mógł go jeszcze troszeczkę przyciszyć, a ja najwyżej tu po swojej stronie głośnie.
1: Jeszcze raz coś pokazuję w tym podcaście.
0: Powinno być w porządku. Ja sobie najwyżej ciebie troszeczkę podgłośnie, żeby było ok. Kopia się, jak rozumiem, robi cały czas?
1: Tak. I ja ją robię dlatego, że chciałbym ją podmontować tutaj, żeby pokazać wam, jak wygląda proces montowania kopii i jak to wygląda.
0: Jasne.
1: Ale jeżeli wolisz, to mogę pokazać po prostu to na którejś z moich prywatnych.
0: Nie, no to spokojnie, no 4 minuty to nie jest dużo czasu, a przynajmniej będziemy w stanie naszym słuchaczom zaprezentować, jak to tak w rzeczywistości wygląda, że to tworzenie kopii zapasowej. Z ciekawości, ile masz, jaki dysk ma rozmiar, któremu kopię wykonujesz teraz?
1: 500 gigabajtów.
0: 500 gigabajtów, ale jak rozumiem, on sobie tworzy takie kopie raczej dość inteligentne, to znaczy jeżeli mamy dysk 500 gigabajtów, a na nim, tam dajmy na to, no nie wiem, zajętych 200, to on wykona kopię tych 200 i on jeszcze skompresuje.
1: Tak, on, tak. Ja na przykład mam zajęte tam 50 gigabajtów, a moja kopia będzie ważyć jakieś 20. 22, no zobaczymy.
0: No wszystko też jest kwestią tego, jakie mamy dane i jakie dane się kompresują, tak? Bo jeżeli miałbyś dysk, powiedzmy, z MP3-kami samymi, no to MP3-ki akurat się nie najlepiej kompresują, więc nie uzyskałbyś jakiejś bardzo dobrej kompresji. Ale jeżeli
1: na tym
0: mamy...
1: dysku nie mam w ogóle muzyki, więc...
0: No to pliki systemowe jakieś pewnie i rzeczy tego typu, dokumenty i tak dalej, to akurat... będzie się kompresowało dość nieźle. To prawda. O, wiatraki się jeszcze kręcą, więc kopia się robi. Może zobaczmy, jak tam progres.
2: Summing party to number adding file system bitmap. Summing party to set 51 overall progress, 84 transfer rate, 1.3 DNS. Time remaining 33 seconds.
0: To już niedużo czasu nam zostało. To ja jeszcze w międzyczasie
1: Windows,
0: przypomnę. To
1: Windows jeszcze... wyda z siebie dźwięk.
0: Aha.
1: Jeszcze tyle powiem, jak to skończy.
0: To jeszcze.
1: Tak, żebyśmy wiedzieli.
0: To jeszcze przypomnę, że czekamy także na wasze telefony. 123-834-835. Gdyby ktoś miał ochotę do nas zadzwonić, zapraszam. Może ktoś ma jakieś pytania, a teraz czekamy na dźwięk. Który się niedługo powinien pojawić.
1: Ale nie wiem, czy on się pojawia, jak jesteśmy w oknie programu. Aha. Tak powinienem. A jeszcze coś?
2: Macro i Ubrezlec z dialog, okej,
0: to. A, o, jednak nie.
2: Blank. Imagę kompletet successfully 0.5.10. To imagę kompletet successfully 0.5.10.
1: 5 minut 10 sekund kopia się.
2: Dialog overall pro.
1: Teraz mamy tutaj los tej kopii.
2: Current progress, to time remaining, 0 seconds, Time remaining, 0 set, overall progress, set, get blank. Image completed successfully in 0.5.10. Preview this royal license and experience, managed to reality your performance. Read 6.3 DNS, greeted 6.4 DNS. Blank. Incremental backups, 0 font.
0: Dlaczego masz informację, czemu się ta informacja wyświetla, że to jest trial i że zostanie, że gdzieś tam nam wygaśnie za jakiś czas? To jest kwestia tej darmowej licencji, czy po prostu zapomniałeś licencji tu wrzucić?
1: To jest tak, że jest wersja Basic, jest wersja Home, ja mam wersję Home, kupiłem wersję Home, zapomniałem jej aktywować i stąd wynika.
0: A, w ten sposób.
1: Ale teraz podponujemy sobie tą kopię, ja przejdę sobie do folderu z kopiami. I teraz mogę nacisnąć sobie Enter. I mamy tutaj partycje.
2: No mamy second data.
1: Tylko ją możemy podmontować, bo tam inne to są partycje EFI i tak dalej, ich się nie da montować.
0: No tak.
2: No mamy right click.
1: I możemy sobie nacisnąć na takiej partycji.
2: Komodo.
1: O, możemy sobie na niej nacisnąć spację. W JAWSie działa Enter, w NVDA nie.

0: Nawet, czyli jak rozumiem, nie mamy możliwości edycji tej partycji, tego obrazu. Dajmy na to, ja bym chciał sobie do tego obrazu coś dodać. Po prostu na zasadzie teraz podmontowałem sobie dysk i chcę zrobić kopiuj wklej. To nawet jeżeli zrobię, tam zaznaczę to pole wyboru, żeby dało się zapisywać do tej partycji, to i tak mi to nic nie da, bo w momencie, gdy ją odmontuję, to te zmiany i tak zostaną utracone, tak?
1: To jest troszkę bardziej skomplikowane, bo te partycje możemy edytować, ale z poziomu samego programu. Z poziomu Explorera nie. Z poziomu Explorera możemy z kopii wrzucać jakieś dane do dysku jakiegoś docelowego, a z dysku docelowego do kopii możemy, ale przez program.
0: Rozumiem.
1: Jak widać, wszystko tutaj jest.
0: No tak, dysk C.
1: Cały dysk C, łącznie z... Łącznie z logiem instalacji Macrium Reflect. Bardzo fajnie. I możemy odmontować ten obraz.
0: To ja w takim razie mam pytanie. Załóżmy, że mamy jakąś tam kopię zapasową, która jest kopią jakąś przyrostową, czyli mamy ileś kopii tego samego pliku. Czy to działa wtedy na tej zasadzie, że mamy powiedzmy ileś wersji tego pliku i możemy jakby historię jego zmian przeglądać, czy jak to w ogóle może by się obchodzić z taką historią plików? Czy to po prostu każdy obraz wygląda inaczej i w każdym obrazie możemy sobie oglądać ten plik, który został zmieniony?
1: To jest tak, że jeżeli robimy kopie różnicowe, to mamy wtedy, gdybyśmy montowali i nasza kopia byłaby kopią różnicową, to mamy dodatkową listę, na której mamy daty jakby poszczególnych kopii różnicowych i przyrostowych i możemy tam jakby montować poszczególne instancje tej kopii.
0: Czyli to jest zawsze tak, że pracujemy z jakimś konkretnym obrazem, w którym to obrazie zapisany jest pewien stan. To nie jest tak, że montujemy sobie jeden obraz, a potem możemy w jakiś cudowny sposób przeglądać te kopie i konkretne i możemy sobie wybierać wersje poszczególnych plików. Obraz jest zawsze pewnym stanem.
1: Tak.
0: Okej. Okay. No to też myślę, że jest dość istotna informacja. No dobrze, to co możesz pokazać jeszcze, jeżeli chodzi o Macrium Reflect?
1: Pokażę na pewno kopię planowania. Możemy zaznaczyć z poziomu eksploratora plików więcej niż jeden dysk przy pomocy skrótu Ctrl Spacja. Wtedy na dowolnym z nich nacisnąć klawisz kontekstowy, wybrać Macrium Reflect i też wyjdzie nam na jedno.
0: Okej.
1: Teraz to się dobrze. Ścieżka nam została i możemy dać next.

0: przycisk. Możemy też nacisnąć finish przycisk, ale wtedy od razu zaczęłaby się tworzyć kopia, a tego nie chcemy. Więc nacisnę sobie next. I mamy właśnie tutaj, możemy wybrać tutaj sobie template, czyli jakby szablon, ale nie chcemy. Add edit schedules. Tutaj mamy listę tych planowań, kopii planowanych. Możemy dodać właśnie sobie takie planowanie. Możemy dodać sobie trzy typy kopii zaplanowanej, kopię pełną, przyrostową i różnicową. Dodamy sobie kopię pełną. Monthly, on-event, daily, one-time-only, i mamy tutaj listę tych podstawowych warunków. When my computer starts, czyli po każdym starcie komputera, po zalogowaniu i tutaj mamy warunki. Wejdziemy sobie w te warunki. Czyli tutaj możemy zaznaczyć, czy jeżeli ominiemy jakąś kopię, to czy mamy zrobić ją jak najszybciej, to jest możliwe, czy czekać do następnej. Czy mamy uruchomić to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy komputer jest na zasilaniu? Czy mamy obudzić komputer, żeby wykonać to zadanie, gdyby był w stanie uśpienia? I tutaj spod też mamy, nie mamy tych warunków za dużo, możemy własne programować. Więc każdego dnia możemy zaznaczać w poszczególne dni tygodnia i w każdy możemy sobie tutaj wpisać, w jaki dzień ma się robić. Każdego dnia, o której ma się kopia robić, wybierzemy sobie czwartą rano. O, to korzysta z systemu 24-godzinnego, też warto wiedzieć.
1: A i tu od kiedy?
0: Od kiedy te kopie mają się robić? Tutaj też mamy
2: kropkę.
0: Proste warunki, które mieliśmy wcześniej, dajemy sobie OK. No i tutaj mamy właśnie tą kopię już dodaną na tej liście. Możemy ją edytować, gdybyśmy chcieli. Możemy dodać sobie kolejny. Ja jeszcze sobie dodam jeden warunek i jedną kopię
2: planowaną. Incremental schedule dialog proper by radio from Hetzke on a time on by radio proper to invite radio webinar start time drop list 9.00
0: jest 1 maja
2: 10.00
0: Czyli anulujemy te wszystkie zmiany. I jeszcze, co bym mógł pokazać, to mógłbym pokazać tworzenie dysku naprawczego, tak zwanego.
1: No tak, bo to się może przydać, szczególnie, że jest to później do obsłużenia przez nas. Co cieszy?
0: Tak, bo to zawiera w sobie narratora.
2: Tab control panel. Macro US media leader dialog bo menu option select device of more list item.
0: Możemy stworzyć
2: list item.
0: Ale możemy to dodać nawet do naszego boot menu tutaj. Czyli pierwsza opcja to jest dodanie do naszego boot menu, a druga opcja to jest otworzenie pliku ISO. Jeżeli ktoś używa NVDA, czy ma dodać sterowniki? Czy ma pytać nas o naciśnięcie klawisza w celu kontynuowania? I możemy advance sobie zrobić.
2: Advance,
0: nic nie czyta. O, możemy własny obraz stworzyć.
1: Nie czytaj, nie bardzo wiemy, co tu jest zaznaczone, a co jest niezaznaczone. I to jest największy problem.
2: This option is best suited for your computer, includes MIDI supporting built from Windows 10 Android BBS Officer Component Downloads. Windows 10 Android BBS List Item. List Item from Windows 10 Mac. A download other option that supports the FISET UMO, less batch 0, Hyper-V and Mac. AWS and Windows OpenLAT systems. This is above fixed for Win 10, 8, 8, 1, 10, Server 2012, 2012, Erma Systems. Windows Array is available. It is a random event for Win 8, 1, VMO and Win 10. Compact installs. Compact installs. List Item, List Item Red from Windows 5, 0, Mac. A download other option that supports the FISET UMO, less batch 0 and Hyper-V. Generation ma virtual machines.
1: Wybrać sobie wersję tego Windowsa przenośnego, tego PE. Natomiast moje pytanie jest takie, w jakim z tych mamy do czynienia z narratorem?
0: W RE.
1: W RE. Czyli to jest ten. Czyli to jest ten nowszy, tak?
0: Tak. Możemy też zrobić taki trik, że weźmiemy sobie Windowsa PE, tego Talking Windows Pre-Installation Environment, rozpakujemy ISO, weźmiemy sobie Vim, plik windows.vim i wgramy go tutaj.
1: No tak, też jest to opcja. I wtedy będziemy mieli te wszystkie różne tam programy i będzie to kompatybilne z Windows 7.
0: Jeżeli, no tak.
1: Jeżeli ktoś na przykład jeszcze używa siódemki.
0: No tak.
1: Jak mówiący te słowa na przykład. Czyli ja.
0: No tak, to się da.
2: To ja mam.
0: Więc to ja to anulowałem, bo wiadomo, no proces tworzenia tego ISO to już będzie taki. Image Guardian Settings. Tu mamy opcję szyfrowania obrazów, to też pokażę. Uważam, że to będzie warte tego, żeby to pokazać.
2: Protection can be turned off for individual drivers in that you in the maximum. But MS Land Red Skills. Only maximum reflects how seven year and other products and those are granted access from Rita Tomlink. Maximum Image Guardian protects your backup files on local disks from now so reset modification. Blank. More options. Turn off Image Guardian not recommended.
0: Niestety NVDA,
2: all robots and more backup files.
0: NVDA no, nie jest w stanie sobie z tym poradzić. JOS sobie z tym radzi.
2: Automatically protects local backup drivers. Turn on Image Guardian. Image Guardian settings. Setting events. Prevent now so reset modification of Matrium Redlands backup files. Blank. Matrium Image Guardian. Top Matrium Blank. Prevent now left clicks.
0: Ale jakbym się w to wklikał.
2: Okay, button. Help. Blank. Blank. Red from. Only Matrium Image Guardian protects Matrium left clicks. Only Matrium left clicks. Mrrra. MS left. Left click. Prote Redlands disk. Protection can be turned from off Redlands disk. No. Protection left clicks. Okay,
0: nie,
2: can help. Okay.
0: Nie, NVDA się tutaj nie wklika, niestety.
1: A szkoda.
0: A szkoda, bo to możemy hasła poustawiać i tak dalej.
1: A czy nawigacją obiektową jako taką za pomocą, wiesz, NVDA i tam czwórka, szóstka, dwójka nie da się
2: podchodzić?
0: I te, tutaj jak damy sobie turn off Image Guardian, to wtedy on to owszem, zaznaczymy sobie to strzałką, Automatically protect local backup drives. Jak, jeżeli zdejmiemy tą, w cudzysłowie, zawleczkę, to będziemy mogli te kopie edytować już tak naprawdę. Wtedy, co pokazywałem, podmontowanie. Robocopy, to nie wiem, co to jest.
1: Jakaś też chyba aplikacja do robienia kopii zapasowych, mam wrażenie.
0: Okej, okay, wiem już, co to jest. To jest ta aplikacja, która jest bazowana na protokole rsync. O niej też kiedyś opowiem. Okej, okay, już pamiętam. Tutaj niestety NVDA tyle widzi. On, no, tutaj się daje...
1: Nie widzi za dużo.
0: Options. Ale zaraz. Mogę
2: No
0: da się, ale jako że ja nie jestem zbyt wprawionym użytkownikiem NVDA, to to no, średnio wiem jak, ale widzę, że się da.
1: Można sobie, trzeba po prostu sobie klikać w te elementy interfejsu, no i próbować. Może się akurat uda, tak? Skorzystać z danej opcji. No prawda też jest taka, że te podstawowe ustawienia zrobienia kopii zapasowych, które są domyślnie zoptymalizowane, no one generalnie działają. Kopię zapasową też w miarę w sposób dostępny możemy sobie za pomocą Macrium Reflecta zrobić. Problem pojawia się, jeżeli chcemy już naprawdę gdzieś grzebać bardzo mocno w bebechach tego programu.
0: Ale umówmy się też na to, że Macrium Reflect jest jednym z bardziej dostępnych narzędzi do robienia kopii, niestety. Z tego, co ja wiem.
1: No powiem ci, że na przykład Kobian Backup też całkiem nieźle jest dostępny, aczkolwiek on no nie ma obrazów do tworzenia kopii zapasowych, on bazuje na plikach 7-zipowych, więc jest to inne podejście do robienia tych kopii zapasowych. Tu są obrazy, więc no wygląda to jeszcze inaczej, a później przywracanie na przykład takich kopii zapasowych z Kobiana to jest jednak ręczne rzeźbienie i to jest zupełnie inny typ programu.
0: Jeszcze jedną rzecz, którą sprawdzę, to ile nam zajęła ta kopia. Tam było 60 GB około. Ja zobaczę sobie, ile ono zajmuje.
1: No, czyli jak przewidywaliśmy, około 20 giga, tam 21.
0: I w wersji płatnej możemy jeszcze bardziej ściskać te obrazy.
1: I potem, jak rozumiem, ma to wpływ też na to, jak szybko nam się te obrazy będą tworzyć i przywracać, tak? Bo im bardziej ściśnięta kopia, tym dłuższy czas jednak odzyskiwania z obrazu, jak rozumiem.
0: No tak, tak, tak, oczywiście.
1: Okej. Dobrze, Arku, to co w takim razie jeszcze mógłbyś pokazać? I czy coś jeszcze, czy przechodzimy do pobierania tej aplikacji, o co prosił
0: Andrzej?
2: Recommended.
0: I możemy ustawić kompresję wysoką. High.
2: Intelligent Sector Copy Radio Move Tone Headset.
0: Intelligent Sector Copy.
2: Make an exact copy of the partition. Radio Move Tone Headset.
0: Make an exact copy of the partition. I to jest opcja, która kopiuje nam lepiej. To jeżeli zależy nam na tym, żebyśmy na przykład przenosimy dyski, chociaż ten program ma oddzielną opcję do tego klonowania dysku, ale to wymagałoby już, żebym się przeniósł do tego środowiska OOBE tak zwanego. Czyli nie, no nie zrobię tego w tym momencie, bo się nie da. Ale ten program ma osobną opcję do klonowania dysków. Jeżeli na przykład kupujemy nowy dysk, to możemy sklonować tamten. Możemy to też zrobić tak, tutaj w tych ustawieniach.
2: Okay, button. Can't lift, help button, lift, compression 1 of 13. File size. Password 3 of
0: 13.
2: File size,
0: file size. No możemy tutaj, że program sam sobie jakby ogarnie rozmiar.
1: No
0: jak
1: tak.
0: Jak ma dzielić te obrazy.
1: I możemy sobie później na przykład taką kopię, jeżeli komuś by bardzo zależało, podzielić na pliki o rozmiarze płyty DVD, tak? I wypalać je, jeżeli ktoś
0: no,
1: chciałby w ten sposób.
0: W dzisiejszych czasach no, to by mogło troszkę pieniążków pochłonąć.
1: Też tak myślę, ale wiesz, takie najpotrzebniejsze, najbardziej istotne dla nas obrazy, no to jest to jakaś opcja.
0: Możemy sobie tutaj wpisać hasło, jakie chcemy
2: A jest encryption komobot standard, to 28 charakter password, co lakset. Medium to 96 bit 32 charakter password. Encryption password z handsbox, headset, ok, button.
1: I jeszcze dodatkowo, żeby te hasła były szyfrowane, tak?
0: Tak, to ja już sobie od razu to włączę. Przesadny zawsze ubezpieczony. O. Auto verify image, czyli automatyczna weryfikacja obrazów. Ja uważam, że w przypadku kopii zapasowej czas nie gra roli. Ma być to moim zdaniem jak najdokładniej. Możecie sobie to włączyć i to polecam mieć włączone, żeby obraz się weryfikował po utworzeniu, czy nie doszło po prostu do naruszenia integralności, no bo na przykład zrobimy sobie kopię, coś nam padnie, przywrócimy i no, okaże się, że...
1: Albo się okaże, że tak. Albo się okaże, że po prostu w ogóle ten obraz się do niczego nie nadaje, bo zresztą kiedyś tak czytałem na temat, wiesz, różne są polityki robienia tych kopii zapasowych i tego, jak te kopie zapasowe powinno się robić. I wszystkie mechanizmy, które w dzisiejszym świecie programów do tworzenia kopii zapasowych zostały opracowane, no mają swoje jakieś wady i zalety, tak? Są te systemy blokowe, są obrazy, jest po prostu robienie kopii zapasowych w takich standardowych archiwach. No i właśnie mówi się bardzo często, że obrazy są fajne, ale pod jednym warunkiem, że taki obraz nie zostanie uszkodzony, bo jeżeli obraz zostanie uszkodzony, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że z tego obrazu po prostu niczego nie uda nam się odzyskać w żaden sposób. Albo no, taki sam problem jest z tymi systemami blokowymi, które są tak naprawdę, składają się z mnóstwa małych plików, które nie są odzwierciedleniem plików, jakie tworzymy, jakby które mamy w kopiach zapasowych, tylko po prostu one są tam pokawałkowane, różne elementy plików. Jak tam jeden taki bloczek padnie z takiego całego archiwum, no to możemy mieć dość duży problem.
0: No tak, dlatego polecam tutaj mieć włączoną tą Chodzi o to, że czy mamy sprawdzać integralność naszego systemu plików, czyli czy w gruncie rzeczy na przykład nie robimy kopii uszkodzonej partycji. Ale to domyślnie już jest zaznaczone. VBS Event Logs, czyli czy chcemy zapisywać, jeżeli byśmy uruchamiali skrypty VBS, czy chcemy zapisywać dzienniki zdarzeń z tych skryptów. Priority, to możemy ustawić priorytety.
1: No tak, coś za coś.
0: Ja już tu wcześniej grzebałem, że tak powiem.
1: Domyślnie na ile jest to ustawione, pamiętasz może?
0: Na 50. Na
1: okay.
0: Pół na pół.
2: Conflict, help, list, lock, ile, 8, 13. Retention, rule, 9, 13.
0: Tutaj mamy te dzienniki retencji, w sensie te zasady retencji, to nie wiem do czego to.
2: Cloning 10 of 13.
0: Klonowanie.
2: Helbut, dialog, property, page, static, set, default, options, for this cloning. Class, not that intelligent, set, for, copy, analyze, bear, setting, the target, partition, is smaller, than, the, source, partition, perform, an, intelligent, set, for, copy, this, be, only, copy, the, set, for, stata, and, use, on, the, source, file, system, radio, move, tongue, headset.
0: Czyli tutaj jak ma działać to klonowanie, czy ma działać dokładnie, nie, czy po prostu ma działać tak, żeby zajmowało jak najmniej miejsca. No nie wiem, co kto lubi, jak klonuje dysk, to
2: wolę.
0: Właśnie, wolę to.
1: No tak, to jest ta dokładna taka kopia, forensic zresztą, czyli kopia, można by powiedzieć, na której można potem sobie przeprowadzać różnego rodzaju analizy nawet wręcz.
0: No tak. No to tutaj nie wiem, jak to się w Windowsie nazywa, w Linuxie to są wiązania symboliczne.
1: No to w NTFS-ie, w Windowsach też mamy te dowiązania.
0: To lepiej zostawić w spokoju. Tutaj jeszcze mamy opcję takie, czy komputer ma się wyłączyć po stworzeniu kopii zapasowej. Zapisujemy tę opcję. I właśnie to jest tak.
1: Jeszcze może, gdzie były te wszystkie opcje, które pokazywałeś, bo tak prześlizgnąłem się przez to menu, że szczerze mówiąc nie zanotowałem,
0: other,
1: gdzie to, gdzie
0: menu
1: to jest.
0: Menu pod Item, Other Tasks i Edit Defaults.
1: Okay. No dobrze, to w takim razie może jeszcze pokażmy, jak pobrać ten program Macrium Reflect, to co prosił Andrzej.
0: Okej. Przechodzimy na stronę macrium.com. Your image is everything. A wersję Basic musimy wyszukać z wyszukiwarki, co ciekawe. Ona jest na stronie producenta, ale z wyszukiwarki.
1: To w jaki sposób?
0: Ja polecam wpisać Macrium Reflect Free Download.
2: Macrium Reflect Free Download.
0: Ale możemy też wpisać bezpośredni adres www.macrium.com/reflect-free jedno słowo. macrium.com/reflect-free.
1: I jak w to wejdziemy, to jak tam się pobiera? Możesz pokazać?
0: Dajemy continue, ale mnie już nie wpuści, bo ja już mam zarejestrowany adres e-mail, więc mnie nie puści. Chociaż, no może sprawdzić.
1: Właśnie kwestia tego
2: newslettera.
0: Okej. No to mogę to zrobić. Tylko tak dla bezpieczeństwa pokażę już dopiero w momencie, jak otworzę tego maila.
1: Jasne.
0: O, jest. No i jeżeli klikniemy w to, no to się rozpocznie pobieranie.
1: No sprawdźmy, czy od razu będzie pobierał, czy tam jeszcze coś trzeba będzie. Już od razu.
0: Tak, po jakimś czasie, co prawda, ale po prostu jak poczekamy, no to...
1: Okej. Ja powiem szczerze, ja trochę inaczej do tego dotarłem. Nie używałem wyszukiwarki, co ciekawe, i udało mi się od razu gdzieś tam na tej stronie namierzyć ten program w edycji free, więc jest to jakoś dostępne gdzieś z menu, mimo wszystko to nie jest tak, że trzeba tej wyszukiwarki używać, ale zgodzę się z tym, co mówił Andrzej, że ta strona no nie jest taka bardzo prosta, intuicyjna, mogą być z tym pewne problemy, także dobrze, że to pokazaliśmy. Arku, tak na koniec, czy są jeszcze jakieś rzeczy, na które nasi słuchacze, korzystając z tego programu, powinni zwracać uwagę?
0: Czy są takie rzeczy? No, powiem tak, warto, że tak powiem w cudzysłowie, dbać o te kopie, czyli powłączać sobie te opcje, o których ja mówiłem, bo okej, to zajmie, taka kopia może się tworzyć 5, 10, 15 godzin, ale najważniejsze jest to, żeby ona była integralna i cała.
1: Ale z drugiej strony chyba nie będzie ona się tworzyła aż tak bardzo długo.
0: Nie, ja mówię to w cudzysłowie, tylko po prostu chodzi o to, żeby nie myśleć tak, że im szybciej się kopia stworzy, tym będzie lepiej, bo to nie zawsze tak działa.
1: A potem zresztą, właśnie, jeszcze o to zapytam, czy jeżeli mamy te kopie poplanowane, to czy nam się gdzieś pojawia jakieś okienko z tą kopią, z jakimś progresem, czy to się już potem dzieje w tle?
0: W tle. Wszystko się dzieje w tle. Mamy powiadomienia w centrum akcji, jeżeli używamy Windowsa 10.
1: Aha, czyli nam to jakoś niespecjalnie przeszkadza, po prostu ustalamy to raz, a potem mamy takiego samograja, który nam będzie już te kopie robił, tak jak będziemy sobie tego życzyli. Jasne.
0: Dokładnie.
1: No dobrze, to w takim razie zachęcamy tych wszystkich, którzy potrzebują narzędzia do kopii zapasowych, a uwierzcie, wszyscy potrzebujecie narzędzia do kopii zapasowych, bo prędzej czy później będzie taka sytuacja, że te kopie mogłyby okazać się przydatne. Oby jak najrzadziej, ale przezorny zawsze ubezpieczony, a w dobie wszelkiego rodzaju złośliwego oprogramowania, które nam szyfruje dyski i robi inne złe rzeczy, no właśnie, to warto też te kopie trzymać w jakimś innym, może niekoniecznie zawsze podłączonym nośniku do naszego komputera, bo no jeżeli na przykład złapiemy jakiegoś ransomware'a, czyli to takie świństwo, które szyfruje dysk i żąda od nas później pieniędzy, no to nawet taki zaszyfrowany backup na dysku, który jest podłączony do naszego komputera i który też się na to złapie, to nic nam nie da. Taka smutna
0: jeszcze
1: prawda.
0: To w takim razie, jak już o tym mówimy, to pokażę jeszcze, jak działa dodawanie lokalizacji alternatywnych. Możemy robić kopię do kilku miejsc na raz.
1: Dobrze.
0: Tylko teraz gdzie to było? A właśnie.
1: O, i znowu nam Arek gdzieś zniknął, ale miejmy nadzieję, że zaraz wróci. O, jest.
0: Nie, nie możemy nadawać. Różne foldery i tutaj w tych folderach wszystkich tych, które tu są, będzie się tworzyła kopia.
1: Aha, czyli po prostu to jest jakaś taka tabela z tymi katalogami, które sobie dodajemy w tym
0: mamy
1: miejscu.
0: Mamy dodane. Tak, dokładnie.
1: Ale jeżeli uda nam się stworzyć kopię zapasową w tej lokalizacji głównej, to te foldery nie będą uwzględniane.
0: Mogą być uwzględniane. Jest do tego pole wyboru, tylko teraz w tym momencie nie pamiętam gdzie, bo się pogubiłem w interfejsie.
1: Rozumiem. I tu mamy jeszcze coś takiego, że w zależności od kolejności, tak, te foldery są uwzględniane do zapisu. To znaczy ten co najwyżej, to ma najwyższy priorytet, tak?
0: Tak, ale to możemy normalnymi klawiszami edycji Ctrl-C, Ctrl-V po tej tabelce przenosić te foldery.
1: Aha. No dobrze, no to w takim razie chyba tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą audycję. Więcej pytań nie ma, nikt do nas nie dzwoni, a zatem polecamy aplikację Macrium Reflect, jeżeli chodzi o obsługę z NVDA, no mogłoby być lepiej, to prawda, natomiast no cóż.
0: Da się,
1: to prawda. Da się, nie jest to może najprostsze, nie jest to najwygodniejsze, ale jest do obsłużenia. Arkadiusz Świętnicki prezentował dla Was dziś te aplikacje. Dziękuję Ci, Arku, bardzo za udział w audycji.
0: Ja również dziękuję.
1: I dziękuję również za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji, proszę Państwa, dla odmiany dwukasetowy radiomagnetofon marki JBC o modelu RCW210. I co to jest, proszę Państwa? To jest radiomagnetofon z takimi głośnikami metalowymi. I to jest format takiego, można powiedzieć, pospolitego jamnika. No oczywiście nie mylić z Chińczykami, no nie tylko Chińczyki były na początku lat 90. takie jamniki, ale też były również markowe magnetofony. Były Sony, Panasonica, JBC, co tam jeszcze było, na przykład Sanyo takie też było. Wiem, że one dostępne w Peweksach były właśnie, jeżeli chodzi o Polskę. Ten egzemplarz jest przywieziony z Niemiec, jest w dobrym stanie. Nie musiałem tutaj przy nim za wiele robić, ani nic nie trzeba było naprawiać, ani z pomocą osoby widzącej, tym bardziej nie trzeba było, wystarczyło tylko wszystko wyczyścić i wszystko grało. Jakiej to jest wielkości? Jak powiedziałem, to był oczywiście jamnik, czyli format takiego normalnego. No to te jamniki to było takie, że one były niskie, wąskie, a długość były długie. No i no tutaj rzeczywiście tak jest. Nie mam niczego, ani linijki, ani niczego takiego. Myślę, że jest wysokość jest na około 10 cm. Szerokość w sensie od tyłu do przodu, jakby od przodu do tyłu jest jakby, nie wiem, może 15, a długość jest jakby 40. Także taki klasyczny jamnik dwukasetowy, z przodu szufladki na kasety, po lewej stronie i po drugiej głośnik. Tak jak go dotykam, to mniej więcej taki dźwięk wydaje obudowa. Długość jest, tak jak mówiłem, taki wąski magnetofon, długi, szerokość na jakieś 15 cm, wysokość na jakieś 10, długość na jakieś 40. Po lewej i po prawej stronie mamy najpierw takie dwuszczelinowe, ale wąskie, dwuszczelinowe utwory, otwory, takie szczeliny, można powiedzieć, składające się dwóch części, to pewnie do niskich tonów, i głośniki wysokotonowe z takimi jakby osłonami. Panasonic też to miał, pamiętam, RXS20, ale mnie o tym to wtedy zapomniałem pokazać. Tylko że on to w ogóle miał na górze jakby, a tutaj jest centralnie tak, że na przedniej części magnetofonu, po lewej i po prawej stronie są te głośniki, po środku są szufladki na kasety. Z tyłu tak naprawdę to co my mamy? Mamy pokrywę na baterie, wchodzi 8 baterii R20, jest rączka, jest antena, dosyć długa, bo składa się, proszę Państwa, z 5 członów się składa. Ale dla nas najważniejszy jest, proszę Państwa, szczyt. Od lewej strony mamy niemal, trochę, no trochę tak jak na lewo się przesunie, niemal trochę od lewej do prawej będziemy w prawo szli. Będziemy mieli dwa wejścia małych jacków. Pierwsze wejście to jest wyjście na słuchawki. No jeżeli ktoś by chciał z tego digitalizować, chociaż o digitalizacji takich jamników nie polecam, jak są cenne materiały, lepiej jakiegoś deka kupić. Ale można słuchawki podłączyć też. No to słuchawki, wiadomo. Dalej jest wejście mikrofonowe. Następnie jest przełącznik trójpozycyjny. Ja szczerze mówiąc, proszę Państwa, nie wiem do czego ten przełącznik jest, dlatego że ani przy magnetofonie, ani przy radiu on nie reaguje. Napisane jest na nim normal, hit, cut jeszcze i później na trzeciej pozycji nic nie ma. Może jeszcze jak podłączy się słuchawki, to coś będzie. No szczerze mówiąc, no nie udało mi się, proszę Państwa, w ogóle nie udało mi się dojść do czego ten przełącznik służy. Drugi przełącznik jest ważniejszy. Jest tak. Na pierwszej pozycji jest tape, czyli taśma. Następnie też jest tape, tylko że tu w ogóle nie wiem, jak to inne oznaczenie, to jest coś radio standby napisane, ale no, no ale tak naprawdę to nie wiem, czy to tylko nie jest tak napisane z tego względu, że to jest jakby przedostatnia pozycja, po której się włącza radio, bo jak się przesunie dalej, to włączy się radio. Uwaga. Okej, okay. Ściszę już zaraz. Tylko że tutaj jeszcze, do czego służy ta środkowa pozycja przełącznika? Środkowa pozycja przełącznika, proszę Państwa, służy do włączenia szybkiego przegrywania z kasety na kasetę. Tak jest radio. Później jest następny przełącznik. On jest tutaj urwany, dlatego inny dźwięk wydaje, chociaż ja nie wiem tak naprawdę, czy to jest urwany, czy on taki powinien być. W każdym razie, tu jest tak, jeżeli się zrobi na lewo, to jest na żelazową kasetę, na prawo na chromową kasetę. A w przypadku radia, czy na lewo to jest stereo, a na prawo to jest mono. Tak jakby co, tak jakby z radia na mono trzeba było nagrywać na chromowej kasecie w pozycji kasety żelazowej, no nie wiem. Jeszcze spróbuję do tego dojść w trakcie audycji. Dalej jest taki mały, takie ma mniejsze pokrętło i to jest nie do strojenia, tylko ono tak wygląda, że ono jest całe w obudowie, tylko brzeg jego widać. I to jest do strajania radia. To jest jak się przełączy na średnie fale albo długie. Na UKF-ach to nie działa. Zaraz to zaprezentuję, tylko jeszcze chcę Państwu dokończyć. Dalej jest przełącznik zakresów. Najbardziej na lewo to jest UKF. Dalej są, zdaje się, krótkie, średnie, długie. Co nam zostało? Został nam magnetofon. Magnetofon ma klasyczny układ klawiszy, jak wszystkie. Jest stop, przewijanie w prawo, jeszcze raz w lewo, start. No, nie włączyło się, bo nie ma kasety. I tu nie ma pauzy ani nagrywania. Są tylko cztery przyciski, a w prawej jest pauza, stop albo eject, przewijanie w prawo, przewijanie w lewo, start, nagrywanie. Jeszcze włączę tak, żeby... OK. No to lekko potencjometr trzeszczy, ale nawet nie tak bardzo. Jeszcze chciałem Państwu pokazać, czy można zrobić tak, żeby się kończyła jedna kaseta i włączyła się druga. Teraz włączyłem obydwie. Obydwie się kręcą. I teraz tak. Ja nie wiem, proszę Państwa, czy tak się w ogóle robiło, czy to jest tylko taki trik, ale tak. Można zrobić, żeby się kończyła jedna kaseta i włączała się później druga. Należy przewinąć obydwie kasety od początku. W lewej włączyć play, a w prawej włączyć play i pauzę. Jeżeli się kaseta lewa skończy, ponieważ wyłączenie playu w lewej wyłączy pauzę w prawej i wyłączy się autostopem, no i wtedy włączy się druga. Ja nie wiem, proszę Państwa, czy to było w ogóle, czy to była taka funkcja, która była w instrukcji jakoś w ogóle opisana, czy po prostu trzeba było sobie samemu do czegoś takiego dojść. No ale dawało się i tak pamiętam, że na jamnikach się tak słuchało swojego czasu. No podwójna prędkość przegrywania, to już mówiłem. Także no, te jamniki to na początku lat 90., tak w pierwszej połowie, chociaż może w sumie można nawet powiedzieć przez całe lata 90., bardzo gościły w domach polskich. Ludzie mieli szczególnie właśnie, no już niestety dużo było tych, jak ktoś nie mógł sobie na przykład kupić jakiejś wieży czy coś, no to to dużo było przede wszystkim tych Chińczyków, te wszystkie Thomsoniki, Internationale i tego typu sprawy. Może mi się kiedyś uda któryś jeszcze taki pokazać. No to jest, ten nie jest byle jaki, bo to jest wyższej klasy, to jest JBC. Tutaj oczywiście Sony był też, Panasonic też był, Philips też był z tego znany, Sharpy pamiętam, że były. Także one trochę właśnie takie większe były, takie jak ten, bo te internacjonale i tak dalej to były jeszcze mniejsze od tych, te jamniki. Jak się przełącza te zakresy, to tutaj jest jeszcze, poziomo jest to pokrętło umieszczone do tego dostrajania, a pionowo takie duże pokrętło w ogóle do skali, do strojenia. Ale co my tu jeszcze mamy? Mamy, proszę Państwa, equalizer. Wysokie, znaczy tony niskie, średnie i tony wysokie. Trzy suwaki i obok jest taki suwak regulacji głośności i on jest, proszę Państwa, szerszy. No to może tak, no to może teraz rzeczywiście spróbuję włączyć jakąś stację w radiu. Tylko odwrócę mikrofon w stronę radia, to będą mi Państwo słyszeli może trochę gorzej. I spróbuję włączyć radio.
5: Katalog i zapoznaj się do wyposażenia od Arie. Sprzyjać Twojemu życiu i zdrowiu. W Orange trwają wakacje od rad. Przez pół roku nie płacisz za wymarzone smartfony.
4: Zdjąłem niskie, podbijam niskie, zdjąłem średnie, podbijam średnie, zdjąłem wysokie, podbijam wysokie. Wszystko do góry, wszystko na dole.
5: Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to.
4: I wszystko na środku.
5: Tabletki do ssania. Halitomin to taki...
4: Tak, może zostawimy wszystko na środku. Tutaj ten equalizer ma, proszę Państwa, pozycje środkowe. W te wszystkie trzy suwaki wyraźnie można te pozycje wyczuć. Także, no cóż, no dobrze, dobrze. Teraz jeszcze mówiłem, że można podłączyć mikrofon. Wystarczy, że się włączy cokolwiek w magnetofonie i przez mikrofon będzie, proszę Państwa, słychać. Mogę nawet wcisnąć start. Wciskam start. Włączyłem mikrofon i teraz, proszę Państwa, mówię do Państwa do mikrofonu z magnetofonu. Znaczy do mikrofonu przez magnetofon. No, słyszą mnie Państwo głośniej i inaczej. Teraz podniosłem equalizer na sam dół wszystko i teraz może pokażę ten equalizer. Podbijam pierwsze pasmo, zdejmuję, środkuję. Podbijam drugie pasmo, zdejmuję, mi się przesterowało, środkuję. I podbijam trzy, no może jeszcze raz, bo jednak tutaj jest przesterowane, tutaj wezmę też tak na środek. Nie, bo teraz może też jest. Teraz za słabo. Podbijam pierwsze pasmo, zdejmuję, środkuję. Podbijam drugie pasmo, zdejmuję, środkuję. Podbijam trzecie pasmo, zdejmuję, środkuję. OK. I tu już, proszę Państwa, jest na środku.
6: Wyłączyłem.
4: Włączyłem mikrofon. OK. No to teraz stop. Tak więc, proszę Państwa, myślę, że możemy teraz sobie wziąć jakąś kasetę, powiedzieć coś do mikrofonu, przegrać coś z radia albo z drugiej kasety. Także zaraz to zobaczymy. Teraz, proszę Państwa, włożyłem czystą kasetę 60-minutową. Znaczy się czystą, nic na niej nie ma w tym sensie. I tak jak sprawdzałem, przewinął ją w ciągu 107 chyba sekund. Jakby co, włącza się też na początku, po przewinięciu włącza się autostop. Akurat przesłuchałem jej już kawałek, także nacisnę przewijanie i posłucham, jak ją przewinie. I tu są dwa krótkie fragmenty utworów, to przy okazji usłyszą Państwo brzmienie. Przez chwilę. Najpierw słuchamy przewijania. OK. I I teraz, proszę Państwa, specjalnie włączyłem głośno, bo to już... Dobra. Specjalnie włączyłem głośno i equalizer na maksa też, na samą górę. No nie, żeby tak głośno nie było może. Teraz nie będzie, jednak na środek wszystko, cały equalizer.

No proszę Państwa, tam był szum, ale ten szum był nagrany na kasecie. Tak bardzo. Tak jest bez kasety. Szum jest na kasecie nagrany. A teraz włączymy nagrywanie. Nie, nie bardzo. Teraz może. Szum jest. Okej, okay, tutaj nie ma szumu. Teraz włączymy nagrywanie. Nie, tak trzeszczał, to się tak nie będzie nagrywać. Może wyłącz ten mikrofon, żeby tak nie trzeszczał. Jeszcze raz, tu był teraz stop. Jeszcze raz włączam nagrywanie. Teraz pauza. I taki dźwięk się nagra. Uwaga, słuchamy. Na początku będą trzaski, bo była wtyczka mikrofonowa podłączona. Więc tu jest poprzednie nagranie. Tu jest ten szum, to jest poprzedniego. Ej, zaraz, bo... Jeszcze raz. Tu jeszcze jest szum z tamtego. Aha, tu jeszcze... Fragment jeszcze z tamtego. I za chwilę będzie to, co trzeba. Aha, to już jest to. Przepraszam. Tak. Teraz, proszę Państwa, kolejna rzecz. Mianowicie zobaczymy, jak się nagrywa przez mikrofon. Oczywiście można podłączyć słuchawki do tego magnetofonu i tak samo jak słyszymy w głośnikach magnetofonu to, co mówimy do mikrofonu, również możemy słyszeć w słuchawkach, ale ja tutaj nie będę tego robił, żeby nie nagrywać, znaczy później zrobię, na samym początku nie będę tego robił, żeby nam nie nagrało się, żeby nam nie nagrało się sprzężenie, więc na zero robię głośność, cofam taśmę do samego początku, już jest nawet, i spróbuję najpierw coś nagrać, później mikrofon odłożę. Słuchawki, żeby nie było, też zdejmuję. Odchodzę gdzieś dalej z mikrofonem. Włączam nagrywanie, w międzyczasie musi rozbiegówka jeszcze przejść. Ja teraz nie słyszę tego, co się nagrywa. Państwo też nie będą słyszeli w słuchawkach. Znaczy w magnetofonie, bo stoją koło magnetofonu, jakby nigdy nic. Także włączam. Chwilę czekam, żeby się rozbiegówka przeszła. Wyjął wtyczkę z mikrofonu. Dobra, to teraz włączam nagrywanie. Chwilę czekam. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig, siebzig, 80, 90, 100. Ok, proszę Państwa, to teraz strzelam na wysokości klatki piersiowej. Właściwie już tak się nawet bardziej powinno. Teraz trochę bardziej przed ustami, tak jak liczyłem. A teraz odłożę mikrofon na stół. Przepraszam, nie mam statywu, więc muszę leżeć tak. I przejdę się po pokoju. Pokażę, zobaczymy, jak ten mikrofon będzie zbierał, proszę Państwa. Z daleka, co tu mogę pokazać. Mogę otworzyć szafę.

0: Mogę przejść obok okna, nie otworzę, bo nie ma dojścia. Mogę zapalić światło. Ok. Mogę otworzyć drzwi. Mogę zamknąć drzwi. Ok. Teraz proszę Państwa, zrobię inaczej. Na przykład teraz trochę, albo może ja jeszcze wyjdę na chwilę za drzwi, zamknę pokój i wtedy spróbuję klasnąć i zobaczymy, czy on to zbierze. Cicho. I teraz zobaczymy, czy on to nagrał, czy nie. Teraz mogę na przykład zrobić pauzę. Nie wiem, czy to się też nagra, ale mogę spróbować. Stop. Start. A teraz głośnie. No. I teraz, jak Państwo słyszą, no, jest sprzężenie, chociaż ja też słyszę z takim, proszę Państwa, głosem. Mikrofon to wszystko wyłapuje. No nie, kurczę, nie, tak nie będzie. Trochę trzeba zmniejszyć. Raz, dwa, trzy. Raz. No i Państwo słyszą właśnie, że jest taki pogłos i więc jak ja bym tak cały czas mówił, to dodatkowo nagrywałoby się jeszcze nie dość, że echo z pokoju, no to jeszcze nagrywałoby się również też echo z tego mikrofonu, to z tego wzmacniane. Teraz mówię tak, normalnie tak się nagrywa, a teraz jest metaliczny dźwięk, bo nagrywa się jeszcze dodatkowo, mikrofon zbiera z głośników, jest sprzężenie. Okej, okay. To ja teraz może proszę Państwa wyłączę. Teraz proszę Państwa odsłuchamy tego przez głośnik magnetofonu. Stop. W międzyczasie, mikrofon jest ustawiony do magnetofonu. Tak więc, proszę Państwa, słuchamy. Mikrofon odłączę, żeby dodatkowych zakłóceń nie generował. I słuchamy.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
0: Okay, proszę Państwa, to teraz strzelam na wysokości klatki piersiowej. Myślę, że tak się nawet bardziej powinno. Teraz trochę bardziej przed ustami, tak jak liczyłem. A teraz może mikrofon na stół, przepraszam, nie mam statywu, więc może już tak. I przejdę się po pokoju, pokażę, zobaczymy, jak ten mikrofon będzie zbierał, proszę Państwa. Z daleka, to tu mogę pokazać. Mogę otworzyć szafę.

Okej. Teraz proszę Państwa, zrobię inaczej. Na przykład teraz sobie...

0: Raz, dwa, trzy. Raz, raz, raz, raz. No i Państwo słyszą właśnie, że jest taki pogłos i więc jak ja bym tak cały czas mówił, to dodatkowo nagrywałoby się jeszcze nie dość, że echo z pokoju, no to jeszcze nagrywałoby się również też echo z tego mikrofonu, to z tego wzmacniane. Teraz mówię tak, normalnie tak się nagrywa, a teraz jest metaliczny dźwięk, bo nagrywa się jeszcze dodatkowo, mikrofon zbiera z głośników, jest sprzężenie. Okej, okay. To ja teraz może proszę Państwa wyłączę. Okej, okay. Przepraszam. No, zapomniałem ściszyć. No nic, teraz proszę Państwa odsłuchamy tego przez głośnik magnetofonu.
1: Przepraszam, przegrywanie z długiej kasety, ale ta kaseta jest, proszę Państwa, w takim stanie, że tutaj coś nie poszanujemy. Ale na przykład włączę na chwilę.

0: znowu, proszę Państwa, są zakłócenia, były wywołane przełączeniem na szybkie i na podwójną prędkość przegrywania, znaczy na szybkie przegrywanie i na normalne. Więc tutaj proszę Państwa, tak, ale jakby to powiedzieć, więc tutaj lepiej było, proszę Państwa, na takich magnetofonach, jak się przegrywało, tych dwukasetowych, tych jamnikach, to lepiej było nie przełączać w trakcie, nie zmieniać się przegrywania raz wolne, raz szybkie, tylko raz normalne, raz szybkie, tylko po prostu już przegrywać normalnie całą kasetę tak, jak się powinno. No to już generalnie powiedziałem, jak to działa, jeżeli chodzi o to przegrywanie. Ja teraz przewinę na sam początek kasetę testową i posłuchamy sobie, proszę Państwa, próbek. Kasety metalowej nie będziemy słuchać, ale tu jest niby napisane, że... chociaż nie, możemy posłuchać, bo jest tutaj chrom i metal napisane na tym przełączniku, który jest niby do radia, na mono, na stereo. Ja może obydwie przewinę, bo i tej będziemy słuchać, i tej. To będziemy słuchać, jakby to powiedzieć, z jednej kieszeni. Na razie się jeszcze przewinę. Chromowa się przewinęła, żelazowa się jeszcze przewije, ale myślę, że niebawem się przewinie. Equalizer jest na środku. Głośność też jest na środku. I tak będziemy słuchać próbek. Już za chwilę to się, proszę Państwa, myślę, że przewinie. I najpierw posłuchamy przez głośniki magnetofonu. Później posłuchamy z wyjścia liniowego, znaczy z wyjścia słuchawkowego. Z wyjścia słuchawkowego też później posłuchamy. Już się przewinęło tej kasety, tych próbek, co zrobiliśmy. Słuchamy żelazowej.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Obydwie kasety, proszę Państwa, przewijam do początku i zaraz będziemy słuchać przez wyjście słuchawkowe. Ja już nie będę Państwu prezentował kasety metalowej, dlatego że to nie jest tej klasy sprzęt, żeby z kasetami metalowymi współpracował. Tu wprawdzie jest na tym przełączniku napisane... O, obydwie się przewinęły. Jednak coś mogę Państwu innego jeszcze pokazać, o czym zapomniałem. Mianowicie można zrobić taki trik, no tylko że nieokreślenie musimy wiedzieć, żeby nam się włączyło nagrywanie za pół godziny albo za 45 minut. No to już tak patrzę na stronę kasety. Musimy włożyć do kieszeni odtwarzającej byle jaką kasetę, a do kieszeni nagrywającej czystą i wcisnąć start z nagrywaniem i pauzę. Jeżeli się kaseta wyłączy, to wyłączy się nagrywanie. No chyba że na innym magnetofonie odmierzymy sobie jakby licznikiem długość taśmy, to wtedy można. Ta funkcja, no to trochę bardziej taki trik, no to raczej, bo nikt tego nie robił, ale funkcja przydatna, jak na przykład chcieliśmy, nie wiem, coś, musieliśmy gdzieś wyjść z domu, a w radiu było za pół godziny coś, co miało się nam nagrać, no to wtedy, ale to bardziej, proszę Państwa, powiedziałbym nawet, że to taki trik niż jako taka metoda. Więc ja tutaj teraz posłuchamy sobie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, posłuchamy sobie tych próbek jeszcze, tego wszystkiego posłuchamy z głośników, znaczy przez wyjście słuchawkowe. Equalizer będzie na środku, głośność, o ile nie będzie przesterowany, też zostawię Państwu na środku, tak żeby było tak żeby było w miarę sensownie. Jeszcze nie, ja chyba Państwu nie wiem, czy w ogóle wspominałem, że zarówno takie jak jamniki, no bo i je można było wyjściem słuchawkowym wypuścić, podłączyć przez wzmacniacz dźwięk, jak i przede wszystkim deki były w 90-tych latach, znaczy dwukieszeniowe deki oczywiście, do czego zmierzam, były bardzo pomocne w prowadzeniu dyskotek takim no DJ-om, takim średnim, w sensie nie wiem, w jakiejś szkole czy gdzieś, takich może nie tyle dyskotek samych z sobie, bo to do prowadzenia dyskotek to w ogóle sprzęt był odpowiednie inne konfiguracje i tak dalej. Najczęściej były to na przykład dwa szpulowe magnetofony czy dwa kasetowe. Ale do czego zmierzam? Był pomocny, ja na przykład u mnie w szkole pamiętam, było tak, że prowadziło się dyskotekę na jamniku. Na jednym jakimś przenośnym magnetofonie, nie wiem, dyktafonie czy walkmanie, czy czym tam się chciało, DJ mógł sobie ustawić kasetę w danym momencie, jak mogła grać. No i żeby nie było przerw, najpierw włączał w jednej kieszeni, kończyła grać. Jak się piosenka skończyła, miał uprzednio ustawiony już fragment następnej kasety i włączał w drugiej kieszeni. Ja nie pamiętam, czy ja Państwu to kiedyś opowiadałem, no bo w dekach tym bardziej można było takie coś właśnie zrobić, żeby szybko przełączać między jedną kieszenią a drugą. No, jeżeli nie mówiłem, to mówię teraz. Jeżeli mówiłem, to przepraszam, że się powtórzyłem. A teraz, proszę Państwa, już na zakończenie audycji posłuchamy sobie najpierw tej muzyki, a później tego wszystkiego, co nagraliśmy przez mikrofon i tam później z radia i z drugiej kasety.
1: Kaseta, że losowo typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig, siebzig, achtzig, neunzig, hundert. Okej, okay, proszę Państwa, to teraz trzymam na wysokości klatki piersiowej. Myślałem, że tak się nawet bardziej powinno. Teraz trochę bardziej przed ustami, tak jak liczyłem. A teraz odłożę mikrofon na stół, przepraszam, nie mam statywu, więc muszę zrobić tak. I przejdę się po pokoju, pokażę, zobaczymy, jak ten mikrofon będzie zbierał, proszę Państwa, z daleka. Co tu mogę pokazać? Mogę otworzyć szafę.

się. Mogę zapalić światło. Zamknę pokój i wtedy spróbuję zasnąć i zobaczymy, czy po prostu.

0: Jak Państwo słyszą, to nagrywa się tutaj taki charakterystyczny basowy szum, typowy dosyć dla wszelkiego rodzaju jamników. Dosyć ten szum jest głośny. No i tak jak z radia czy z drugiej kasety nagrywa się całkiem nieźle, tak przez mikrofon też nagrywa się całkiem nieźle, ale pod warunkiem, że jednak to jest gniazdo stricte mikrofonu dynamicznego, czyli trzeba naprawdę trzymać ten mikrofon przed samymi ustami i wtedy to nagranie jest rzeczywiście dobre, tak jak było na samym początku tych próbek, dlatego że tam później to już ja tam pokazywałem, jak się nagrywa z daleka i do nagrywania z daleka ten sprzęt się nie nadaje, ale do nagrywania właśnie jakiegoś tekstu, przemówienia, czytania, wokalu, znaczy w sensie, nie mam na myśli śpiewu, tylko jakiegoś tekstu w sensie takiego lektorskiego, to jeszcze jak najbardziej. Dobrze, okej, proszę Państwa, to wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję Państwu, do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry. Dzisiaj kolejna taka audycja, troszeczkę bonusowa Tyflo Przeglądu. Audycja, która nie jest na żywo akurat dzisiaj z różnych przyczyn, no ale Tyflo Przegląd musi być. Gdybyśmy zrobili Tyflo Przegląd na żywo, w którym byłyby te wszystkie newsy, które się przez ten długi, długi czas wydarzyły, to i działoby się tutaj. Dzisiaj w Tyflo Przeglądzie Robert Łabęcki, który tutaj nam przedstawi za chwilkę, co się będzie działo.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk. No i ja. Witajcie. Dzisiaj taka troszkę skromniejsza ekipa, ale zawsze jesteśmy.
3: Tomasz Bilecki, żeby nie był.
2: Tak, i ja, czyli Tomek Bilecki. No i zaczynamy jak zwykle od tego, co się będzie działo, a przedstawi to jak zwykle Robert Łabęcki.
3: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie wiemy już więcej o nowościach w Elbraille. Microsoft kupuje Nuance, co to oznacza dla niewidomych. Opowiemy o nowościach ze świata. Opowiemy też o tym, że powstają materiały audio opisujące niewidomym kosmos. Remote Browser Isolation, nowa funkcja bezpieczeństwa w Cloudflare, stanowi zagrożenie dla dostępności. NVDA usuwa wsparcie dla Flasha. Scribe for Meetings oficjalnie dostępny. Sona, prototyp urządzenia pomagającego niewidomym w zakupach. Opowiemy o nowościach w aplikacjach. Firefox 87 używalny z VoiceOverem. Nowy system pomoże w poruszaniu się osobom niewidomym. Nowości w programach na PC. WebAIM przeprowadzało badanie wśród ekspertów dostępności. Hey Spotify, nadchodzi sterowanie głosowe w aplikacji. Rozpoczął się kolejny powszechny spis ludności. Apple startuje ze swoją siecią odnajdywania rzeczy. LG kończy z telefonami.
2: No i w takim razie zaczynamy od... Może nie, zanim zaczniemy od poprzedniej audycji, to może zaczniemy od audycji, która ukazała się bardzo niedawno. Miała się ukazać troszeczkę wcześniej i tutaj jeden news Roberta okazał się troszeczkę spóźniony, tak? Na temat promocji, która w Lumenie, no właśnie, była niestety.
3: Już była, nie ma. Zgadza się.
2: W związku z czym ten news trzeba uważać za troszeczkę...
3: No nieaktualny. Przepraszamy firmę Lumen za istniałe zamieszanie, bo oni nam przesyłają różne ciekawostki od siebie.
2: Ale postaramy się z następnymi promocjami wyrobić. Dokładnie. A tymczasem przechodzimy do tego, co dzisiaj. Dzisiaj z poprzedniej audycji informacja na temat nowości w Elbrailu. Paweł wie coś więcej na ten temat, bo coś mówiliśmy. Teraz Paweł...
4: Tak. No w poprzedniej audycji jedyne, co powiedziałem, to że gdzieś słyszałem, że coś ma być, jakiś L-Suite, że jakiś edytor ma być i tak dalej. No a teraz się okazuje, że zostało podane dość dużo więcej informacji. A dowiedziałem się o tym dzięki podsumowaniu na ostatnie 3 miesiące tego, co nowego w Tyflo Informatyce, czyli tak jakby Tyflo Przegląd z podcastu Tyflo Info rosyjskiego, gdzie jednym ze stałych prowadzących, zwłaszcza tą serię, jest Adi Kusznir. Adi Kusznir z firmy Elita Group, który chyba nawet jest w pewnym sensie inicjatorem całego projektu, jakim jest notatnik El Braille. I opowiadał on, iż... No właśnie, podsumowanie było sporządzone takie, że w ostatnich miesiącach El Braille się doczekał opcji wysyłania, odbierania SMS-ów, no bo te nowsze modele mają wejście na kartę SIM, moduł LTE. No więc takie rzeczy można robić. Mówił, że to zostało wprowadzone głównie z myślą o osobach niewidomych, niesłyszących, które potrzebują takiej pomocy, żeby sobie czytać SMS-y w Braille'u. No więc wynikałoby z tego, że jakoś nie pili im się, żeby wprowadzić rozmowy na takim notatniku. No mógłby być to ciekawy koncept telefonu stacjonarnego w dzisiejszych czasach. Ale chyba się on za szybko nie wydarzy. Co się natomiast wydarzy, to jest pakiet L-Suite, czyli takie aplikacje dedykowane dla tej serii notatników, które wzbogacają jego możliwość o to, czego w standardzie nie ma Windows. Bo założenie ich jest ogólnie takie, że oni nie chcą mnożyć bytów i nie chcą wprowadzać rzeczy po swojemu robionych, które i tak już w Windowsie są, czyli nie będzie, no nie wiem, jakiegoś zamiennika Office'a, jakichś innych aplikacji Windowsowych, nie wiem, odtwarzacza muzyki, który i tak już tam jest jakiś wbudowany, a jak nie, to ludzie zazwyczaj coś sobie ściągną i tak dalej. Tam mają być funkcje takie typowo pod osoby niewidome, których Windows w standardzie nie dorzuca. I co to będzie? No już jest L-Notes, czyli notatnik taki prosty do sporządzania notatek, który zdaje się, że ma też jakieś funkcje dodatkowe, typu jakiś eksport do Braille'a, w sensie BRF-ów, tam na drukarki i tak dalej. Już na starcie, a start ma być ponoć pod koniec drugiego kwartału, czyli jakoś czerwiec, za jakieś dwa miesiące mniej więcej, będzie L-Editor, czyli edytor plików, który otwiera Wordy, tekstówki oczywiście, jakieś RTF-y zdaje się, chyba jeszcze jakieś kilka formatów, który może nie dość, że eksportować do BRF-a, to bezpośrednio wydrukować taki tekst. Dzieje się to dzięki wsparciu Duxbury, z jednej strony tablic brajlowskich i sterowników, z drugiej strony LibLewisa. I my możemy sobie wybrać, z czego będziemy chcieli skorzystać, z jakich tablic, z jakiego sterownika do Braille'a. I będzie można w ten sposób przygotować dokument, który już będzie gotowy do wydruku na drukarkach brajlowskich. To jest pierwszy plan i na tym się skupia teraz firma i to ma wyjść. Zdaje się, że też ma wyjść albo od razu, albo za jakiś czas kalkulator. Kalkulator, który no oczywiście będzie miał różne funkcje i to nie tylko takie podstawowe, ale też i takie bardziej naukowe. Który to ma mieć możliwość importu i eksportu MathML-a. No i wydruku tego również na drukarce. Więc tutaj ciekawa funkcja dla wszystkich osób, które pracują z tego typu treścią. To będzie już wbudowane w notatnik i będzie można za pomocą tego oprogramowania radzić sobie też z obliczeniami i z ich importem, eksportem i wydrukiem. I w dalszych planach jest też, staje się, odtwarzacz książek, który będzie współpracował z bibliotekami, no czyli taki klasyczek, jeśli chodzi już teraz o urządzenia brajlowskie wszelakie. Prawdopodobnie pakiet będzie się dalej rozbudowywał, on będzie od razu dostarczany oczywiście za darmo na L-Braille'ach i zdaje się, że będzie też opcja pozyskania go na komputery z Windowsem tak o, nie tylko na L-Braille'a. Ale wszystkiego, myślę, dowiemy się szczegółowo, kiedy produkt już się ukaże. No więc, użytkownicy Braille'a, macie na co czekać.
5: I tyle, jeżeli chodzi o te informacje z poprzedniej audycji. Natomiast teraz przechodzimy do świeżych nowości, można powiedzieć. I zaczynamy od informacji, że Microsoft kupuje firmę Nuance. Można tylko przypomnieć, że Nuance to jest firma, która swego czasu pod swoim skrótem miała czytnik TOX chociażby na telefony, nie z Androidem oczywiście, tak, tylko z Symbianem jeszcze, chociażby syntezatory, które? Syntezatory? Vocalizer. Co jeszcze? No sporo różnych rzeczy, nawet jakieś rozpoznawanie mowy, no i teraz przejął to Microsoft i Mikołaj, no właśnie co w związku z tym?
6: Tak, no właśnie, co w związku z tym? Bo już jakiś czas temu, kilka dni temu przynajmniej na czas nagrywania tej audycji, obiegła świat wieść, jakoby był rozważany deal, jakoby była rozważana transakcja właśnie między Nuance'em a Microsoftem, jakoby było rozważane przejęcie No po czym po kilku dniach się ta informacja oficjalnie potwierdziła. Teraz już mamy pewność, że no to jest wdrażane, jest to w trakcie. Jest podobno jeszcze jakaś mała szansa na to, że cały plan się nie uda i legnie w gruzach z powodu braku zgód gdzieś tam ze strony rządów Stanów Zjednoczonych, ale no oficjalnie ogłoszono, że obie firmy tego chcą i że wszystko jest na drodze do sfinalizowania transakcji i że pod koniec roku tak naprawdę no ma nastąpić takie prawne już zjednoczenie tych dwóch firm pod marką Microsoft. No i właśnie, co to oznacza dla niewidomych, tego tak naprawdę nie wiemy. Wiemy tyle, że Vocalizer, czyli właśnie synteza mowy produkowana przez Nuance'a, jest tak naprawdę na rynku w tym momencie jedną z bardzo niewielu syntez, jaka nam jeszcze została. No bo teraz tak, Iwona przeszła pod szyld Amazona i już się w ogóle mało interesuje czymkolwiek, co działa na urządzeniach, że tak powiem, na miejscu i zdecydowanie idzie w chmurę i no dobra, Harpo ją jeszcze sprzedaje i to jeszcze gdzieś jest, ale jest tego zdecydowanie mniej niż było kiedyś i oni no celują ewidentnie w firmy, a nie gdzieś tam w użytkowników końcowych. Fakt, jest akapela i to może też być gdzieś opcja. No i właśnie Nuance, jest Vocalizer, jest NeoSpeech, który w ogóle się z rynku konsumenckiego, no z tego co widzę, wycofał, którego w ogóle w Polsce nigdy nie było, bo on nigdy nie miał polskiej syntezy. No jest Sereprok, którego jak wygląda synteza polska, to każdy wie, nie jest to absolutnie nic, z czym by się przyjemnie pracowało i z czego by się przyjemnie korzystało. No i pytanie brzmi teraz, co z tą częścią Nuance'a? Bo można zauważyć, obserwując gdzieś tam i też konferencję, którą Nuance wystosował razem z Microsoftem do inwestorów, jak i też wczytując się w to, w co Nuance szedł ostatnio i w to, co mówili, co podawali na tych swoich wszystkich raportach, można dojść do jednego wniosku. Nuance od dłuższego czasu przestał się interesować czymkolwiek poza branżą medyczną. O co chodzi? Nuance, zwłaszcza w krajach zachodnich, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, jest wykorzystywany bardzo mocno przez lekarzy jako rozwiązanie do wypisywania wszelkiego rodzaju dokumentów, że lekarz nie musi wszystkiego wypisywać na komputerze, tylko on sobie rozmawia z pacjentem, przeprowadza jakąś procedurę, mówi to do mikrofonu, a komputer to wszystko zapisuje. I ewidentnie Nuance bardzo poszedł właśnie w to rozwiązanie, poszedł w rozwiązanie speech to text, czyli przetwarzanie mowy na tekst, a nie w drugą stronę. No i Microsoft też, kupując Nuance'a, wielokrotnie podkreślał, że zależy im na wejście na rynek medyczny, zależy im na tym, żeby rozwiązania Microsoftu, którym się teraz nie ufa, bo są w chmurze, były stosowane na tym rynku, bo będą lokalnie i że Nuance wie, jak przetwarzać bezpiecznie dane osobowe i cały wykład na ten temat nam sprawiono, a nie powiedziano kompletnie nic na temat technologii przetwarzania tekstu na mowę. Na temat syntezy mowy praktycznie nie było wzmianki. No i teraz pytanie, co to oznacza? Bo najczęściej niestety jest tak, że jeżeli duża firma przejmuje mniejszą firmę dla jednej jej technologii, no czyli w tym wypadku właśnie dla technologii ewidentnie, no widać, medycznej, to bardzo często jest tak, że cała reszta tego, co ta firma robiła, jest po prostu wyrzucana do kosza, bo się uznaje, że to w sumie w ogóle no, nie po to nam była ta firma, nie interesuje nas to, nie chcemy się w ogóle bawić w tę część biznesu. No i niestety boję się tego, że Vocalizer może po prostu przestać za czas jakiś istnieć. No i pytanie teraz, co to oznacza dla nas, co to oznacza dla użytkowników na przykład iPhone'ów, gdzie synteza Vocalizer jest jedyną dostępną. No a cappella nie wydaje się jakoś w ogóle mieć współpracy z Applem. Przecież oni się w ogóle z Maców wycofali, mimo że mieli produkt na Maca, to się właśnie z niego ostatnio wycofali. No i co? No i to, co mamy, to mamy.
5: Chyba, że Apple kupi na przykład cappellę, albo jej
6: no,
5: właśnie
6: to portfolio jest
5: syntezatorów.
6: Dobre pytanie.
5: Względnie na przykład portfolio, nie wiem, Iwona, czy tam coś, no, co Amazon.
6: Iwona to już jest Amazon. Podejrzewam, że jeśli Amazon. Już to właśnie NeoSpeech, ewentualnie odkupienie tej części Nuance'a, bo na przykład też zauważmy, że Nuance przed tym, jak przejął ich Microsoft, to się zaczął pozbywać siebie, że tak powiem, czyli odsprzedał cały biznes odpowiedzialny za skanowanie i OCR jakiejś innej firmie, odsprzedał, coś jeszcze odsprzedał. Wszystko związane z samochodami, z asystentami głosowymi w samochodach, bo oni też się tym zajmowali, też komuś odsprzedał. No i teraz zostały im właśnie kwestie medyczne i kto wie, czy tego TTS-u też się nie będą chcieli pozbyć. Kolejna teoria jest też taka, że Microsoft może to chcieć wcielić w ogóle do swojego rozwiązania syntezy mowy, które też przecież ma. No tylko ono jest niestety neuronowe i chmurowe. No, jest to szczerze mówiąc news trochę niepokojący, zwłaszcza dla nas Polaków, bo Apple, też nie zapominajmy o tym, że poszedł w swoje głosy. I mam niestety wrażenie, że Apple'owi się raczej mało będzie chciało kupować jakąś zewnętrzną firmę, bo tak naprawdę dla najważniejszych języków Apple ma te nowe głosy Siri, które już są głosami
5: Apple'a. Właśnie dla najważniejszej grupy języków, a mimo wszystko wydaje mi się, choć mogę się mylić, że na przykład jakieś kraje typu, nie wiem, Holandia załóżmy, czy jakieś skandynawskie, to tam może być na tyle dużo niewidomych, że oni mogą podnieść larum, ej słuchajcie, co to się stało, nagle straciliśmy język, a mieliśmy.
4: Znaczy wiecie co, z jednej strony to, ale z drugiej strony kilka rzeczy bym chciał zaznaczyć. Po pierwsze, Nuance ma bardzo wielu użytkowników w gronie firm i to właśnie wspomnieliście Apple'a, ale oprócz Apple'a Freedom Scientific, ale wszelkiego rodzaju gracze, jeśli chodzi o tworzenie sprzętów dla niewidomych, jakieś te Victor Reader Streamy,
6: tak,
4: Plex, nie, czy Plextalk, czy coś. I że tak powiem, to jest firm dużo i to nie sądzę, żeby można było po prostu machnąć ręką i stwierdzić firma dla niewidomych, trudno, sprzedaliśmy, ważniejsze są rzeczy na świecie. Bo to są klienci od wielu lat, w niektórych przypadkach bardzo duże firmy, bo Freedom to jest jednak no, taki gracz, z którym już się ktoś jednak liczy, całe zresztą Vispero. I nie sądzę, żeby, plus Cloud Factory, które teraz ma licencję, nie sądzę, żeby to zostało tak zrobione, że po prostu machniemy ręką, utopimy. Może tak być, nie mówię, że nie, ale tutaj myślę, że jest taki korek bezpieczeństwa, że to byłoby trochę nie w porządku w stosunku do firm, które zaufały temu produktowi. No ale nie wiadomo, może się wszystko zdarzyć. Druga rzecz jest taka, że co byśmy nie mówili, to Vocalizer jest trzecią po Google i Microsoftie firmą, która ma najszersze wsparcie dla różnych języków. A cappella nie wspiera aż tylu języków co Vocalizer, zwłaszcza jak spojrzymy w jakieś języki Indii, jakieś języki typu ukraiński, bułgarski, jakieś takie chorwacki. Tam tego po prostu nie ma. Więc albo a cappella się weźmie do roboty pod jakimś tam batem Apple'a, albo to tak się nie skończy, jak my myślimy. Już prędzej jakiś, no nie, może Sereprok, nie.
6: Wiesz, czego ja się obawiam?
4: No.
6: Że tak naprawdę niuansowy TTS, to jest ostatni TTS, który został, który nie jest tym takim neuralnym, chmurowo nowoczesnym rozwiązaniem. Ja się po prostu zastanawiam, czy Microsoft się w ogóle, jakby nie mówię o zerwaniu kontraktów, ale po prostu w ogóle, czy on się po prostu w ogóle nie wycofa z biznesu i nie uzna,

0: wchodzimy w jakieś takie dyskusje strasznie tasiemcowe. Natomiast podejrzewam, że to też może być problem, znaczy problem. W Stanach się też nie widać mogą, no bo te wszystkie silniki chmurowe mają tak duże opóźnienia, że
1: wiesz,
0: ktoś
1: to
0: się
1: tylko,
0: może stwierdzić, że ej,
1: się nie odezwał.
0: Problem polega na tym, wiesz, problem polega na tym, jak ktoś pracuje w firmie, gdzie jest potrzebne po prostu szybkie działanie. I z takim syndromem szybkiego działania nie będzie
1: w Stanach się nie odezwą o tyle, że Ameryka ma i tak tych syntez dość sporo. Bo zauważ, że po pierwsze syntezy Microsoftu tam są, których się w firmach, z tego co wiem, coraz częściej używa. W sensie dostajesz NVDA czy tam JOSa i to co przyszło, no raczej w Stanach raczej JOSa i to co z nim przyszło, tego używaj. Z drugiej strony produkty dla niewidomych w Stanach to okej, okay, niuans niuansem, tylko że w Stanach jest właśnie, jest Acapella, jest NeoSpeech, który no z takimi firmami to już gdzieś tam może chcieć współpracować. Apple czy inne firmy też mają swoje rozwiązania na Stany, które w Stanach działają bardzo dobrze. Jakby, jeżeli o Stany chodzi, to tamtych syntez trochę jednak jeszcze zostało. Właśnie pytanie co z Polską i pytanie co z tymi troszkę bardziej niszowymi językami.
2: No bo jeszcze jedna rzecz jest taka, że wchodzi europejski akt o dostępności i niedługo będzie tak, że jak ktoś będzie chciał sprzedawać produkty w Europie, to będzie musiał tę dostępność oferować, a to też oznacza, że będzie musiała być synteza, która tę dostępność wspiera dla wszystkich krajów członkowskich. I ja na przykład widzę, jak Microsoft, oczywiście chmurowo, no jasne, ale wprowadził już syntezę, która wszystkie te języki wspiera. Nie sądzę, żeby Apple był jakoś z tego wyłączony magicznie, ani wiele innych produktów, więc coś, w którą stronę będzie musiało to pójść. Z drugiej strony...
0: Coś będzie musiało pójść. Dobra, słuchajcie, bo tam naprawdę nam się robi jakaś dyskusja, co by było gdyby troszeczkę.
2: No temat też jest ważny.
0: A temat, no jest trochę ważny, natomiast to są wszystko spekulacje i w zasadzie no to tak trochę zobaczymy, co się z tego urodzi, bo to nie wiadomo po prostu. Paweł, nowości ze świata. Masz kilka różnych ciekawych historii, no newsów po prostu.
2: Tak, dwa krótkie w zasadzie. I to wszystko znowu zawdzięczamy Biuletynowi Europejskiej Unii Niewidomych, którego czytanie zalecam i do którego czytania zachęcam, bo co miesiąc wychodzi, jak kogoś interesuje, co się w Europie i troszkę na świecie dzieje, jak chodzi o niewidomych, to warto. Pierwsza informacja jest dla naszych słuchaczek i słuchaczy Wielkiej Brytanii, bo domyślam się, że no, jak Polaków trochę tam jest, to i niewidomych prawdopodobnie też. Jeżeli macie psa przewodnika i będziecie chcieli przylecieć do Unii, do jednego z krajów Unii, to pojawia się pewien problem. Odkąd jest Brexit, to pozmieniały się trochę zasady i z tego, co się orientuję, wina leży tym razem po stronie Unii, nie Wielkiej Brytanii. Jest wymagany nowy certyfikat, tak zwany AHC, jakiś tam Animal Health Certificate prawdopodobnie. To jest nowy certyfikat, który nie ma nic wspólnego z tym tak zwanym pet passport, czyli paszportem, który mamy na naszego psiaka, który jest wydawany w Wielkiej Brytanii niby że na całą Unię. To już teraz nie ma znaczenia, znaczy no można go pewnie mieć, ale on sam nie wystarczy. Przed każdą podróżą z Wielkiej Brytanii do Unii i chyba też do Irlandii Północnej wymagane jest pójście do weterynarza i wyrobienie sobie na konkretną podróż tego certyfikatu. Z tego co czytam, trwają aktualnie dyskusje z parlamentem, z organizacjami tymi parasolami, czyli EDF, Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych, EBU, Europejska Unia Niewidomych, z kilkoma jeszcze innymi, żeby tą sytuację uregulować, bo jest to widziane jako dyskryminacja i jest to widziane jako jeszcze jedno, kolejne dołożone utrudnienie dla osób podróżujących z psami, którego to utrudnienia nie mają osoby, które takiego psa mieć nie muszą. Więc i wzrastają koszty każdej podróży, bo no, wyrobienie takiego certyfikatu też darmowe nie jest. Wzrasta czas potrzebny na przygotowanie takiej podróży i to wszystko w dużym skrócie utrudnia i komplikuje. Póki to się jakoś nie wyjaśni i nie wyrówna, no tak niestety jest. Więc jak jesteście w UK i planujecie to tutaj na przykład do Polski przylecieć czy gdzieś, to taki jest problem na ten moment. Druga wiadomość dotyczy tandemów językowych. Niemiecki Związek Niewidomych, DBSV, przy współpracy z Views International, to jest

0: organizacja z Belgii, o której już tu słyszeliśmy nieraz, między innymi w kontekście wolontariatów europejskich, zorganizowały taki projekt, w ramach którego osoby niewidome mogą się zgłaszać do tandemów językowych. Tandem językowy polega na tym, że zgadują się dwie osoby, które chcą się uczyć swoich języków nawzajem. Na przykład ja mówię po polsku, ale chcę się uczyć francuskiego. I to oni teraz dopasowują i szukają mi osoby z Belgii, z Francji, dla której francuski jest językiem ojczystym, która chce się uczyć polskiego. No i jak taki kontakt się uda znaleźć, to jest on między nami zestawiany i my już dalej sobie tą rozmowę kontynuujemy, umawiamy się, jak ta nasza wymiana językowa miałaby wyglądać. Ja sobie taki formularz wypełniłem, zgłosiłem się tam. Na razie jeszcze żadnej odpowiedzi nie mam, nie wiem, na ile popularny jest ten projekt. Natomiast widziałem, że jest tam pole na język ojczysty, na języki, w których jesteśmy biegli. No może się okazać, że nikt się akurat polskiego uczyć nie chce, ale znamy angielski na przykład, a ktoś gra trochę słabiej, aby nas pouczył swojego języka, no to wtedy można też również takiego matcha załatwić. I potem też jest dopasowanie robione, no i języki, których chcielibyśmy się nauczyć. Też jakieś parę danych osobowych, wszystko przebiega przez formularz Google. No i potem czekamy już na kontakt organizacji, która jak widzi, że można gdzieś dopasować dwie osoby, to stara się to robić. No i to w zasadzie tyle.
1: To w takim razie teraz będzie dla tych, którzy lubią kosmos, bo powstają materiały audio, które temat mogą przybliżyć.
2: Mikołaj. Tak, właściwie nie tylko audio, bo to jest cała taka strona. Jest tam kilka rzeczy. Są tam po pierwsze w ogóle wydruki 3D, pliki na dwa chyba typy drukarek, jakichś tam poszczególnych kilku obiektów astronomicznych, które zaobserwowano tam przez jedno z obserwatoriów w NASA i zostały przygotowane na formę, w formie takiej, którą można wydrukować i można osobom niewidomym pokazać. Jest też jakiś taki zestaw, nie wiem w sumie czego można zamówić i nie wiem czy on jest dostępny w Polsce, ale jest, w którym właśnie te obiekty są, w którym mamy też karty brajlowskie z opisami, co te obiekty robią, skąd one się wzięły i tak dalej, i tak dalej. I te opisy mamy też dostępne w formie audio na stronie, to sobie można wszystko przesłuchać. Są też oczywiście wersje wizualne, zdjęcia, fotografie dla osób, które to widzą. No dla nas są właśnie te formy alternatywne. I są też zasoby już z samej NASA, gdzieś tam też w tym samym miejscu, do którego link oczywiście będzie podlinkowane, jako wizualizacje dźwiękowe pewnych danych. To, co przyszło do tych obserwatoriów, to, co przedstawiane jest w formie światła, naukowcy przedstawili w formie dźwięku. Udało się naukowcom przedstawić to w formie dźwięku, no czyli w formie, która dla osób niewidomych jest zrozumiała. Więc jeżeli ktoś chce, jeżeli kogoś interesuje ten temat, zna na tyle angielski, żeby sobie stronę przejrzeć, no to może sobie tam wejść i posłuchać. Będzie link w komentarzu oczywiście.
1: A teraz kolejne potencjalne zagrożenie dla dostępności różnych rzeczy internetowych, o których Paweł ma informacje.
0: Firmę Cloudflare prawdopodobnie kojarzy wiele z nas, nawet jak tylko sobie przeglądamy internet. Mi na przykład ostatnio na forum Audio Games wyskoczył komunikat, że moje łącze wykazało jakąś nietypową aktywność i żeby przejść na stronę, będę musiał potwierdzić CAPTCHA. My już też o tym tu mówiliśmy, że H-CAPTCHA, która jest używana przez Cloudflare'a na przykład, jest dostępna, że można sobie w taki ciekawy sposób z nią poradzić, generując plik cookie, który jest gdzieś tam potwierdzany, nasz e-mail i nasza tożsamość przez e-mail tylko, ale to jakoś zawsze działa. No i wtedy ta CAPTCHA jest do obejścia. Co nie jest do obejścia, jest to nowa funkcja Cloudflare'a, którą ostatnio uruchomiono, czyli Remote Browser Isolation, zdalna izolacja przeglądarki. Chodzi o to, że w środowiskach korporacyjnych gdzie CloudFlare jest też stosowany na przykład jako rozwiązania bezpieczeństwa i ochrony pracowników i sieci infrastruktury intranet i sieci firmowej. Wypuścili tam właśnie taką nową funkcję, która pozwala na przeglądanie stron internetowych, takich, które mogłyby być troszkę mniej bezpieczne dla naszego łącza firmowego, w takim widoku przeglądarki osadzonej w przeglądarce. Czyli my otwieramy sobie przeglądarkę, otwieramy sobie jakąś tam stronę i ta strona nie otwiera się w naszej przeglądarce. Ta strona otwiera się w przeglądarce na serwerze Cloudflare. Ten serwer Cloudflare tą stronę jakoś tam po swojemu obrabia, zbiera wszystkie może i nawet jakieś tam cookies i ataki i inne jakieś tam podatności. Natomiast widok tej przeglądarki jest eksportowany potem do nas, do naszej przeglądarki lokalnej. I teraz taki pracownik niewidomy, który pracuje sobie w jakiejś firmie, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś firmy, gdzie jest jakiś wysoki stopień bezpieczeństwa, czyli różnego rodzaju jakieś rządowe kwestie, jakieś banki, jakaś medycyna i tak dalej. I to też małe i średnie firmy, bo przy tych większych to tam inne troszkę rozwiązania wchodzą też w grę. No, nie będzie miał dostępu do tej przeglądarki, do tych stron, bo funkcja jest niedostępna.
2: My po prostu dostajemy z Cloudflare'a obrazek, a właściwie wideo tego, co się dzieje w ich przeglądarce. No, jeżeli my klikniemy na to wideo myszką, to wysyłamy do Cloudflare'a informację, że kliknęliśmy 15 cm od prawej i 18 cm od dołu. Cloudflare zinterpretuje ten klik. Cloudflare kliknie to u siebie w przeglądarce, zmieni mu się strona i na naszym wideo też zmieni się strona. Ale no z tym wideo nie przechodzą żadne dane i taki właśnie był cel, bo przez wideo nas zdecydowanie trudniej zaatakować niż przez typową stronę internetową. No więc przez wideo właśnie nie przechodzą żadne dane, które by screen reader mógł wykorzystać do tego, żeby nam przedstawić to, co się na tej stronie znajduje.
0: Ponoć to rozwiązanie da się jakoś udostępnić. O tym wspominał Matthew Campbell, który jest ekspertem dostępności, zdaje się, że z ramienia Pneuma Solutions, jeżeli się nie mylę, czyli dawnego Seroteku, o
2: Tak,
0: którym później
2: kiedyś
0: też będziemy
2: Microsoftu,
0: mówić.
2: tak.
0: Można posłuchać wywiadu z nim w ramach najnowszego odcinku, najnowszego odcinka Mosen at Large podcast z Jonathanem Mosenem, w którym to Jonathan przepytuje Matthew a propos tego rozwiązania. Okazuje się w ogóle, że samo wejście tego rozwiązania było już zapowiedziane w styczniu 2020, czyli jeszcze przed pandemią, kiedy powiedzmy ta praca zdalna to no było fajne, żeby mieć, ale nie było to obowiązkowe i wymagane tak jak jest to teraz. On już wtedy na tym etapie wyraził jakąś swoją wątpliwość a propos tego i zasugerował rozwiązania. Poprosił, czy mógłby być prywatnym beta testerem. Zdaje się, że firma bardzo mocno wodziła go tam za nos, obiecywali dużo, że tak, że się postarają, że się przyłożą, że włączą go w te testy. Potem, jak już była mowa o tym, że zaczynają się testy, on się znów odezwał, tam znowu mu to obiecano, że za jakiś czas, potem minęło parę miesięcy. Już była mowa, że tak te testy się kończą, że zaraz to wejdzie, on się znowu upomniał i wtedy go dopiero wpuścili i się okazało, że wszystko jest niedostępne. Dobra wiadomość jest taka, że były jakieś dyskusje, w których nawet ta firma wykazywała jakąś chęć zrobienia czegoś, z tego co kojarzę, ale bardzo ciężko było dotrzeć z jakimiś konkretnymi rozwiązaniami. Oni mieli jakieś swoje pomysły, że może odpalić tam jakąś instancję Chroma z Chromevoxem, żeby oprócz tego obrazu ta przeglądarka zdalna wysyłała też dźwięk i w ten sposób, żeby to było obsługiwane. No i koniec końców, ponoć rozwiązanie jakieś jest, tak przynajmniej twierdzi Matthew Campbell. Trwają pertraktacje z firmą. Póki tego nie ma, nie jest to sfinalizowane, nie ma żadnych konkretnych rozmów, to prawdopodobnie będzie z tym problem, nie wiem na ile w Polsce, nie wiem na ile w naszych realiach rynku pracy, no ale różne ludzie mają pracę i może się okazać, że to trafi się komuś akurat taki problem, więc no warto być świadomym, że coś takiego się dzieje.
2: Ale a propos takich rozwiązań, bo o tym też myślę warto powiedzieć, bo to jest problem, o którym ja słyszałem już kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych, a doszły mnie informacje, że podobne rzeczy i do Polski zaczynają teraz dochodzić. O co chodzi? Mamy firmę. To jak ten przykład, który ja znam, to była akurat kancelaria prawna. W kancelarii prawnej był jakiś program, który zapewniał dostęp do jakichś tam baz danych, bodajże wyroków sądowych. Kancelaria miała oddziały, no powiedzmy, przekładając na polskie realia, to w 16 województwach, więc w każdym województwie był jeden komputer, na którym ten program był. I przez to, że to raczej nie było zbyt popularne rozwiązanie, no pracownicy z niego korzystali raz w tygodniu, ale to było takie rozwiązanie, na które trzeba było mieć, bo czasem no, nie było opcji nie skorzystać. No to ten komputer stał sobie 90% czasu nieużywany, a licencja tam kilka dobrych naście tysięcy na miesiąc kosztowała, bo oprogramowanie wcale nie było tanie. Więc co wykombinowano? A dodajmy jeszcze fakt, w jednym z tych oddziałów pracowała osoba niewidoma, więc na komputerze oczywiście zainstalowano screen reader, oprogramowanie było dostępne, więc osoba niewidoma, jeżeli miała potrzebę, to mogła sobie do takiego komputera usiąść, program udźwiękawiający włączyć, zalogować się i skorzystać, pobrać odpowiednie z tej bazy informacje, jakie jej tam akurat w danej sprawie były potrzebne. No ale co wykombinowano? Postawiono w centrali w tej firmie jeden komputer z tym oprogramowaniem. Zamiast jednego komputera per, powiedzmy, że województwo, to stał sobie jeden w centrali. I teraz udostępniono każdemu pracownikowi możliwość wejścia przez przeglądarkę na stronę wewnętrzną firmową, zalogowania się kontem pracownika i zabukowania sobie w tym dniu, o tej godzinie, czasu połączenia z danym komputerem. No, jeżeli komputer był wolny, można sobie było wejść, kliknąć i się połączyć. Problem był właśnie taki, że całe to łączenie polegało na tym, że no, komputer, na którym był ten program, transmitował nam obraz z własnego ekranu z tej konkretnej aplikacji, i jeżeli my na tym obrazie coś kliknęliśmy, to nasza przeglądarka transmitowała komputerowi informację, że użyto myszki i kliknięto w tym miejscu na obrazie, po czym komputer no, wykonywał dane kliknięcie u siebie po swojej stronie, aplikacja na to reagowała, nam się zmieniał obraz i my sobie tam mogliśmy z tej aplikacji korzystać. Rozwiązanie, jak wiadomo, obraz, wideo, kompletnie dla nas, osób niewidomych, niedostępne. Osoba straciła pracę. I to nie jest odosobniony przypadek. Zdarza się to niestety coraz częściej z różnych powodów, czy to chęć zaoszczędzenia na licencjach, czy to chęć dania pracownikom z domu, z laptopa, możliwości pracy z jakimś drogim oprogramowaniem, które było tylko na komputerach firmowych, czy to na przykład monitoring tego, co robią pracownicy i czy nie nadużywają tego oprogramowania. Wiele różnych powodów, ale coraz częściej niestety jest właśnie tak, że wszelkie kwestie związane właśnie z takim dostępem zdalnym, zwłaszcza jak tam jest jakaś dodatkowa procedura, że nie wiem, mamy dostęp przez maksymalnie ileś godzin w tygodniu i coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze, no to się realizuje przez przeglądarkę. I to jest dla nas kompletnie niedostępne. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić. I tak naprawdę bardzo często firma by musiała cały swój sposób pracy i cały swój system trochę przebudowywać od zera, żeby tę dostępność wdrożyć. Bo przy takim rozwiązaniu wdrożenie dostępności jest bardzo, bardzo trudne. Nie jest to łatwa opcja i trzeba by się naprawdę nieźle namęczyć, żeby coś takiego zrobić. To się w ogóle teraz plaga zrobiła tak zwanych stron pisanych na kanwasie. Czyli też właśnie strona zamiast umieszczać elementy takie normalne w hierarchii, która nasza przeglądarka wyświetla i o których też wie nasz screen reader, mówi w tym i w tym miejscu na ekranie narysuj czerwony kwadracik i w środku napisz komunikat zainstaluj. I użytkownik wie, że taki czerwony kwadracik to wygląda jak przycisk i jest przycisk, i jak on w niego kliknie, to stanie się tak, jakby kliknął w przycisk, a dla screenreadera to jest obrazek. I jedyne co my widzimy na tej stronie to jest puste, puste, puste, puste i puste. Takie rozwiązanie no, daje sporo wygody programistom, bo więcej możemy zrobić stosując coś takiego niż możemy w zwykłej przeglądarce, nie obowiązując pewne ograniczenia. No ale niestety, jako osoby niewidome, jak zobaczymy taką stronę, to możemy się tylko rozpłakać, bo to jest kolejna rzecz, której my absolutnie nie skorzystamy i żebyśmy mogli z niej skorzystać, to tak jak w przypadku zwykłej strony wystarczy najczęściej kilka drobnych poprawek, tak w przypadku takiej strony trzeba wszystko pisać od zera. I tu nie ma opcji, tu trzeba wszystko pisać od zera. I no, kompletnie właśnie zrezygnować z tej możliwości, jakie nam daje takie rozwiązanie bazujące na obrazie i wrócić do standardowej metody, bo tylko standardowa metoda działa z czytnikiem ekranu. Więc to jest problem. Ja się zastanawiam, jak to zostanie rozwiązane. Bo my się tu cieszyliśmy, że koniec Flasha, koniec Javy w przeglądarce, bo to były zmory dostępności, a teraz się pojawiają właśnie takie rozwiązania, które są tak naprawdę tak samo złe, jeżeli nie jeszcze gorsze. I bardzo, bardzo trudne do poprawienia, jeżeli już zostaną wdrożone, więc no, zastanawiam się, w jaką stronę to się potoczy, ale obserwując rynek, mam szczerze mówiąc dość spore obawy w tej kwestii.
1: To w takim razie przechodzimy do czegoś, co się nazywa Scribe for Meetings, który już nie jest betą. I co to jest Scribe for Meetings? I o co chodzi? Bo
0: Tak.
1: nie pamiętam. Może o tym mówiliśmy, ale nie pamiętam. I może ktoś.
0: Właśnie mam w tym momencie otwartą stronę przed oczami. Jest to rozwiązanie, które my już o nim wspominaliśmy po pierwsze w bonusowym odcinku, a po drugie w odcinku kolejnym, w którym mówiliśmy, że to rozwiązanie jest darmowe dla webinariów, w których docelową grupą użytkowników są osoby niewidome, czyli głównie organizowane przez jakieś organizacje, które zrzeszają i pomagają osobom niewidomym. No i co mogę powiedzieć? To jest rozwiązanie, które udostępnia nam różnego rodzaju prezentacje, dokumenty, rzeczy, które są pokazywane na ekranie w trakcie spotkań. Działa to tak, że użytkownik takiego rozwiązania, organizator spotkania, wpina sobie to rozwiązanie do meetingu. Na razie to działa tylko na Zoomie. I zdaje się, że osoba niewidoma otrzymuje, uczestnicząca w takim spotkaniu, link do materiałów i może sobie normalnie w przeglądarce, w formie takiego dostępnego widoku strony, przeglądać te dokumenty. I no, dzięki temu mamy do czynienia z w pełni dostępnym doświadczeniem, jak chodzi o to. Teraz tak, rozwiązanie wyszło z bety i można je sobie już wykupić. I tutaj właśnie usiłuje się dokopać do cen. I oni twierdzą, że to się da cenowo jakoś wykalkulować, żeby to nie zabiło naszej kieszeni, że to się opłaca, że to jest przystępna cena. Natomiast już widziałem, że chyba jest to jakieś 25 czy ileś tam dolarów miesięcznie, albo 50. I to nie jest taka cena, którą zwłaszcza w Polsce jakaś organizacja, która zwłaszcza od czasu do czasu będzie prowadzić webinaria, będzie w stanie za to rozwiązanie zapłacić. Miałem trochę nadzieję, szczerze mówiąc, w związku z tym rozwiązaniem, że będę mógł je polecić na przykład organizacjom, z którymi gdzieś teraz się kontaktuję, czyli różnego rodzaju taki sektor NGO, ale ukierunkowanych bardziej właśnie na jakieś projekty europejskie, projekty młodzieżowe, gdzie osoby niepełnosprawne ewidentnie są główną grupą docelową. Ale jest to sektor, który się też bardzo stara o różnego rodzaju dostępność, jednak te prezentacje zawsze są poprzedzone pytaniami, jak to można dostosować, jak można nam, uczestnikom niewidomym, pomóc, żeby to wszystko było przystępne. No i aż chciałoby się im polecić takie rozwiązanie, a tu się okazuje, że no to może niekoniecznie będą w stanie sobie wykupić, zwłaszcza jak no, uczestników z niepełnosprawnością wzroku będą mieli raz na jakiś czas. No ale jeżeli komuś to byłoby potrzebne, no to myślę, że spokojnie można jak najbardziej się zainteresować. Tak jak mówię, zwłaszcza, że organizacje dla niewidomych mają do tego darmowy dostęp.
2: No i też ja mam takie jednak mimo wszystko wrażenie, że to jest kierowane po pierwsze i najważniejsze do pracodawców, do uniwersytetów. Zwłaszcza, no, że to jest firma amerykańska i ja to tak trochę obserwując to, co robi Pneuma Solutions, mam wrażenie, że oni mimo wszystko myślą najpierw o rynku amerykańskim, gdzie tam organizacje nie mają wyboru i muszą takie rzeczy robić. Więc po prostu, skoro i tak muszą, to $25 miesięcznie to będzie dla nich znacznie taniej niż zatrudnianie specjalisty, który będzie to robił dla nich i zabierze za to grube, grube, grube pieniądze.
1: To w takim razie przechodzimy do kolejnego tematu, którym tym razem jest urządzenie, które nam ma pomóc w robieniu zakupów.
2: Tak, i urządzenie jest ciekawe, bo urządzenie ma być nakładką na rączkę do koszyka, takiego wózka sklepowego, którego sobie prowadzimy. Jest prezentacja dostępna na YouTubie, więc z tego co widzę, to urządzenie nie ma działać w każdym sklepie, tylko ma się integrować z systemem, który gdzieś tam nam sklep zapewnia. Co urządzenie potrafi? No, po pierwsze jest sterowane zarówno głosowo, jak i przyciskami. I może nas doprowadzać do produktów. Czyli mówimy mu, urządzenie nas pyta, co chcesz kupić, jaki jest twój pierwszy produkt na liście zakupów. No to my mówimy, że chleb. No to ono nam mówi, jedź, teraz skręć w lewo, teraz skręć w prawo, a teraz masz przed sobą przeszkodę, omiń w lewo. No i jeżeli dojdziemy do części sklepu, w której znajduje się chleb, to on nam mówi, że tutaj w tym miejscu na półce znajduje się taki i taki chleb wieloziarnisty i on jest na przecenie i kosztuje teraz tyle, a kosztował przedtem tyle. No i ono nam to podaje nam te informacje. No i oczywiście możemy produkt też wziąć, możemy zeskanować, wsadzić do naszego wózka i pyta nas wtedy urządzenie, co chcemy kupić następnego. Wspiera też na przykład kupowanie produktów bez kodów kreskowych, czyli na przykład jeżeli mamy jakieś owoce, które kupujemy na sztuki, to nas urządzenie zapyta, jaki produkt bez kodu kreskowego chciałbyś teraz kupić? No to my mówimy, że banany. A ile tych bananów? No to, że 5. No to, że to cię wyniesie $2, czy to się na to zgadzasz? Tak, zgadzam się na to. No to dodane. No i oczywiście na końcu urządzenie nas pyta, czy chcemy teraz iść do kasy, mówimy, że tak, podaje nam cenę, my podjeżdżamy do kasy, no i się możemy gdzieś tam skasować. Więc całe urządzenie ma nas tak dość kompleksowo, w dość kompleksowy sposób przeprowadzić jako osobę niewidomą przez cały ten sklep i od wejścia do kasy gdzieś tam nam pomagać, doprowadzać do produktów, podawać nam wszystkie niezbędne nam informacje i potem też pomóc przy kasie. No i ma mieć też funkcję wezwania pracownika na pomoc, jeżeli urządzenie sobie nie jest z czymś w stanie poradzić, sami nie jesteśmy sobie w stanie z czymś poradzić, to urządzenie ma mieć od razu przycisk, który zaalarmuje pracownika, że w sklepie jest osoba niewidoma i że ta osoba niewidoma może potrzebować pomocy. Nie wiadomo na razie, kiedy i czy urządzenie będzie dostępne. Nie wiadomo, czy będzie dostępne w Polsce, nie wiadomo, za ile będzie dostępne i nie wiadomo, kto to wprowadzi. Nadzieja jest w tym, że sklepy chcą montować wszelkiego rodzaju urządzenia, no, nawigacji, że tak powiem, wewnątrzbudynkowej, która z dość sporą precyzją, no, co do półki, to co najmniej określa, gdzie coś się znajduje, dane urządzenie, dany użytkownik. Chociażby dlatego, że można to wykorzystywać do kontroli wydajności pracowników, którzy rozkładają produkty na półkach. Chociażby można to wykorzystać właśnie w podawaniu im jakichś informacji, że tak, tutaj połóż, tu, w tym miejscu. No i chociażby dlatego, że no, sklepy chcą wiedzieć, jak poruszają się klienci i jak zakupy robią klienci. przed czym przystają, gdzie się zatrzymują, co przechodzą szybciej, co przechodzą wolniej, żeby móc rozłożyć te produkty w taki sposób, żeby zarobić na to więcej pieniędzy. Bo niestety, biznes. Więc nadzieja jest tylko w tym, że gdzieś na takich rozwiązaniach, na takich systemach, no i upieczą gdzieś kiedyś dwie pieczenie na jednym ogniu i rozwiązania dostępnościowe też zaimplementują. Ale no, na razie jest prototyp, na razie jest artykuł, na razie jest prezentacja w języku angielskim w serwisie Vimeo, będą linki w komentarzach.
1: Były nowości ze świata, a teraz będą nowości z aplikacji. Jakie zaskoczenie, Paweł?
0: Tak, no długo się nie słyszeliśmy, więc też nic dziwnego, że parę rzeczy się zaktualizowało. Po pierwsze, zaktualizował się komentarzy screenreader. Mamy tu nowości parę. No szkoda, że nie ma z nami Pauliny, bo pewnie ona bardziej na bieżąco jest z tym, co się pod tym wszystkim kryje, jak to wszystko działa. Natomiast tak, przede wszystkim jakieś optymalizacje weszły dotyczące kopii zapasowej w chmurze. Po drugie, jak mamy tryb edycji podzielonej, tej edycji split editing mode, czyli gdzie możemy sobie w polu tekstowym dokonywać edycji tekstu takiej, że osobno mamy rozbite na słowa, albo na znaki, albo na paragrafy, na te akapity i tak dalej, no to tam możemy wykorzystać kilka opcji więcej. Opcji takich jak zamienianie tekstu, cofanie, ponawianie, import i eksport. Więc tutaj jest troszkę bardziej rozszerzone, no, przydatne opcje.
2: Czym jest import i eksport w ogóle, jeżeli wiesz?
0: Nie wiem, właśnie jeszcze nie miałem okazji tego przetestować. Myślę, że można to prawdopodobnie sprawdzić i dać znać w komentarzu na przykład. Natomiast inną rzeczą na pewno, która działa, jeśli chodzi o import i eksport, jest udostępnianie przez różne aplikacje, rozmaite jakieś komunikatory, maile chmurowe i tak dalej, standardowym mechanizmem eksportu, udostępniania w Androidzie wszystkich dodatków, które do komentarzy się pobiera, czyli wtyczek, czyli rozszerzeń, czyli tematów dźwiękowych, czyli paczek gestów i tak dalej. Fajna rzecz, bo czasem sobie tworzymy jakiś tam na przykład motyw dźwiękowy w komentarzy, zwłaszcza, że teraz da się nawet chyba jakoś tam kombinować tymi dźwiękami, jakoś tam wystarczy, że wrzucimy jakiś folder dźwięków w odpowiednie miejsce, potem poprzypisujemy w komentarze odpowiednie zdarzenia tym dźwiękom i już mamy gotowy motyw. No i w tym momencie możemy taki motyw gotowy wyeksportować, nie grzebiąc w systemie plików, tylko po prostu udostępniając go na przykład sobie na Dropboxa albo wysyłając komuś mailem. No, przydatna funkcja. Poza tym poprawiono błąd z klawiaturami wirtualnymi, czyli tymi na ekranie, w niektórych urządzeniach, które nie działały. Nie wiem, czy tu nie chodziło jakoś o Samsunga, ale Samsunga nie mam, więc nie potwierdzę. Ja i tak używam Braille'owskiej, więc nie narzekam. Nie wiem, jak tam Braille z Advanced Braille Keyboardem, bo zdaje się, że tam był jakiś problem. Nie jestem pewien, czy to się już uspokoiło. No i na koniec dodano gest wyciszania mowy, przerywania czytania w sensie. Bardzo dobrze, że on jest, bo jedynym sposobem zatrzymania mowy do tej pory na Androidzie w jakimkolwiek screenreaderze, chociaż chyba TalkBack już też teraz ma od tego gest, o ile się nie mylę, było przytykanie po prostu głośnika ręką, co czasem jest denerwujące, nie zawsze działa. Były telefony, na których ten czujnik zbliżeniowy lubił nie zadziałać, no i nie było żadnej alternatywy, a teraz się okazuje, że jest. No i super. I dobrze, że jest, bardzo przydatna funkcja. Teraz, jeśli chodzi o Voice Aloud Readera, ja się jeszcze nie spotkałem z czytnikiem książek na urządzenia mobilne, który by obsługiwał tagi. A tutaj mamy właśnie sytuację taką, że takie wsparcie dla tagów zostało wprowadzone. Funkcja działa co prawda tylko w wersji premium. Natomiast no, w sposób specyficzny trzeba sobie z tym poradzić, bo w samym pliku tekstowym, w którym chcemy, żeby te tagi działały, tworzymy sobie aliasy. Ja w komentarzu załączę link, gdzie będzie wytłumaczony cały proces tworzenia takich aliasów. Działa to mniej więcej tak, że na początku pliku, przed tekstem, który będziemy czytać, przed jakimkolwiek tekstem, czyli na samym początku, definiujemy te aliasy. I w tych aliasach piszemy, one są w podwójnych nawiasach klamrowych, małpa i plusik i nazwa tego aliasu, na przykład tam jakaś, nie wiem, Agata czy coś, czy tam Zosia. Potem równa się i piszemy nazwę pakietu syntezy, czyli tam com.google.tts i tak dalej. I dalej po chyba średniku albo przecinku, to jest wszystko rozpisane w artykule, język, czy polski, czy jakiś tam jeszcze inny. Następnie, kiedy już ustalimy takie aliasy dla głosów, to zamykamy ten fragment tekstu, który ma być odczytany tym innym głosem, w nawias klamrowy podwójny, małpa plus nazwa aliasu, na przykład tam Agatka, zamknięty podwójny klamrowy tekst i to chyba tyle. Potem się robi ewentualnie default, to jest przywrócenie do domyślnych ustawień, tych standardowych, które mieliśmy bez aliasów. Do tych aliasów, oprócz ich nazwy, które wywołuje syntezę i język, możemy też przypisać prędkość, wysokość i głośność. Robi się to dopisując za aliasem S równa się, i tutaj możemy definiować wartości, V równa się i P równa się. S to prędkość, V to głośność, P to wysokość. S jak Sabina, V jak Wiktoria, P jak Paweł. No i w tym momencie możemy sobie po całym tekście pokonfigurować, które części mają być jak czytane. Przydatne to może być, na przykład jak się uczymy języka obcego i sobie pospisywaliśmy słówka i ich znaczenia. Ewentualnie jak chcemy sobie udramatyzować jakąś książkę i chcemy mieć różne głosy na różne jakieś podziały na role, na przykład w sztuce teatralnej, bo tak. No ma to pewne ograniczenia, bo jeżeli musimy my wprowadzić zmiany w pliku tekstowym, no to nie może już być na przykład plik EPUB, który kupiliśmy z księgarni, tylko raczej będzie to coś, co sobie sami stworzyliśmy, jakieś nasze notatki w TXT-ku, jakiś Word i tego typu różne historie, więc jakby tutaj jest to w pewnym sensie ograniczone. Mimo wszystko opcja jest, te nazwy pakietów, o to się nie trzeba martwić, bo to można uzyskać w menu programu. Jest tam opcja zmień głos, zmień język i przy każdym silniku syntezy jest opcja uzyskania tych definicji skrótów dla aliasów. I to można potem sobie wykopiować i wkleić w dowolnym edytorze tekstu, więc tu nie ma problemu. Z tym nam program akurat pomoże. No i taka zmiana w Voice Aloud Readerze. Do Docker też są fajne wieści. Ostatnio wyszła aktualizacja tej wersji, która już jest na koncie Libora prywatnym. Z opcji dodanych oficjalnie na pewno doszedł jakiś przewodnik po ulicach i to powinno jakoś działać tak, że albo w czasie nawigacji, albo w czasie, jak nie wiem, mamy wybraną jakąś ulicę jako punkt najbliższy, jak przesuwamy dwoma palcami w górę, dół, możemy dotrzeć do jakiejś informacji bardziej opisowej o tej ulicy, czyli domyślam się, że w którą stronę ona skręca, na jakie inne ulice skręca i tak dalej. Mi się tego jeszcze nie udało wywołać, natomiast w changelogu jest napisane, że tam opcja jest. No i dalej jest inwestowane mocno w miejsca Google. Niedługo ma się ukazać kolejna wersja z jakimiś nowościami w tej dziedzinie. Dalej oczywiście wszystko działa, działają miejsca Google, działa kalkulacja tras, wyszukiwanie adresów, rekalkulacje i tak dalej. Nawet nie wiem, czy się nie poszerzył ten limit miejsc Google ostatnio do jakichś tam większych liczb niż te 20, co było. Natomiast ja mogę potwierdzić, że ostatnio korzystałem z miejsc Google i działają i odnalazłem to, czego potrzebowałem. Natomiast czwarty news to jest nowa aplikacja, która się ukazała, została zareklamowana na Apple Visie przez samego autora. Nazywa się Find i Find to jest taki Ctrl F w prawdziwym życiu, czyli wpisujemy jakiś tekst, po czym OCR-ujemy, czy powiedzmy przeszukujemy kamerą jakieś konkretne dokumenty, jakąś książkę, menu w restauracji. I w momencie, kiedy to znajdziemy, ten tekst zostanie znaleziony, otrzymujemy informację. I tam przykłady, jakie były podane, to jest wyszukiwanie na przykład w menu w restauracji informacje na temat alergenów. Ja myślę, że może wyszukiwanie też jakiegoś konkretnego rozdziału w książce, na przykład, może troszkę żmudne i mozolne, ale jakoś zawsze. No i wiele różnych innych kontekstów to obsługuje. Aplikacja początkowo nie była robiona z myślą o niewidomych, ale autor bardzo chciał dodać dostępność. No i teraz można tą aplikację testować. Ponoć aplikacja działa też na albumach zdjęć, że jest w stanie przeszukiwać nam zdjęcia pod kątem konkretnego tekstu, który na nich się znajduje. Ma być dodana w przyszłości funkcja ograniczenia tego do konkretnego albumu, żeby to wszystko trwało trochę krócej. Autor twierdzi, że to wyszukiwanie już jest dość szybkie. Jedno z szybszych dostępnych. No i taka aplikacja istnieje. Ona jest darmowa, z tego co wiem. No i można ją pobrać z App Store'a. Link do wątku na forum AppleWiz również będzie podany w komentarzach.
1: To rzeczywiście ciekawa aplikacja i ciekawy jestem, czy ten trend się jakoś rozwinie, bo rzeczywiście czasami mam wrażenie, że teraz nawet nie jest największym problemem czytanie tych tekstów, choć czasem też mimo wszystko, tylko czasami wyławianie informacji z ogromnej ilości, które nas zalewają, włącznie z, czy mówię właśnie o takim skanowaniu czy rozpoznawaniu tekstów gdzieś tam w czasie. Znaczy w świecie rzeczywistym, by tak rzec, zwłaszcza w dużych miastach, bo kiedyś sobie wyszedłem w kilku miejscach, znaczy ja to dość często robię, wychodzę sobie z telefonem, żeby sobie przeczytać różne napisy i powiedzmy, jeżeli byłem w jakimś malutkim miasteczku, zwłaszcza daleko powiedzmy od jakiegoś miasta wojewódzkiego, no to rzeczywiście tych napisów było mało. Natomiast w centrum Warszawy, gdzie nie skierowałem telefonu, kamerki, mimo tego, że stałem po drugiej stronie dużej ulicy z torami tramwajowymi po środku i tak dalej, na jakimś skrzyżowaniu, jednym z największych w Warszawie, to w jakąkolwiek by nie skierował stronę aparatu, on mi czytał jakieś banery reklamowe, jakieś znaki, jakieś informacje, jakieś różne inne rzeczy, które się gdzieś tam ewentualnie pojawiały. I powiedzmy, gdybym miał, powiedzmy, szukać autobusu, który nadjeżdża, nie ma na to najmniejszych szans, po prostu ilość tekstu, która nawet na tym autobusie jest, jest przeogromna, dlatego że tam oprócz numeru linii jest numer boczny, jest informacja, że pojazd klimatyzowany, pojazd niskopodłogowy, możliwe, że jest dostępny jakiś numer alarmowy, czy jakiś taki, informacja na temat linii, bo znaczy na temat kurs, no przystanków, coś tam jeszcze, może jakaś reklama, i znaleźć w tym wszystkim numer linii, to się nie da. I ja się zastanawiam, czy właśnie nie powstaną jakieś takie aplikacje, które mają szukać konkretnych rzeczy, bazując powiedzmy na nie, kolorze tekstu, kolorze czegoś, tudzież jakimś zakresie kolorów, no bo to światło też tu zmienia. Fajnie by było, gdyby powstało coś takiego, bo powoli zaczyna się robić właśnie tego typu problem. Kiedyś też pamiętam, szukałem. Chciałem coś sobie czytać z wyświetlacza jakiegoś tam urządzenia i program oprócz tego tekstu z wyświetlacza czytał mi napisy na klawiszach. Poza tym na tym wyświetlaczu nie było tylko tej informacji, którą chcę, lecz było ileś innych. I mimo tego, że on czytał te wszystkie informacje, to zajmowało to tyle czasu, że to był rzeczywiście problem. I bardzo fajnie by było, gdyby rzeczywiście zaczęły powstawiać programy, które nie tylko czytają tekst, ale również filtrują niektóre teksty. Bo tego się zaczyna naprawdę robić potężne ilości.
2: Słuchajcie, taka anegdotka mała. Znajomy ostatnio właśnie chciał sobie coś czytać z jakiegoś właśnie chyba billboardu na przystanku, żeby sprawdzić, który to jest, czy coś takiego. No i wyciąga telefon, kieruje, a tam stop aborcji, przestańcie mordować dzieci i jakiś billboard reklamowy, który był przyczepiony obok. Więc i takie nam się mogą czasem trafić.
1: No, naprawdę jest tego dużo, bardzo dużo i różne są te, zwłaszcza jak się, mam takie miejsce koło pracy, gdzie gdzieś tam chciałem sobie kupić jakiś bilet czy coś, tam jest taki pasażyk różnych takich pawiloników handlowych, połowa sklepów to były seks shopy, także
2: Ale
1: to
2: to też
1: taka.
2: jest fajne, bo my nie zdajemy sobie z pewnej rzeczy sprawy, przez to, że nie widzimy.
1: Owszem.
2: Jeżeli ktoś nie szuka na przykład takich rzeczy, bo no nie każdy szuka, tak? No to w ogóle nie wie, ile tego, powiedzmy, w takiej Warszawie jest i ile
0: Ten
2: tego
0: GPS
2: mija.
0: trochę pomaga,
1: Wiesz co, ale to
0: jeśli chodzi o
1: troszeczkę,
0: punkty POI,
1: bo
0: nie? Na
1: wiesz co, ale
0: zasadzie.
1: troszeczkę. Dlatego, że jak wychodzisz z GPS-em, zwłaszcza w jakichś, nie wiem, bazarkach, w jakichś takich rzeczach, to on tam znajdzie może dwa punkty. Albo w jakichś właśnie uliczkach, typu masz uliczkę, czy tam jakąś ulicę bardziej trochę ruchliwą i tam jest po prostu każdy budynek, to
0: Tak.
1: tam jest ileś punktów usługowych tam w środku. I mało tego, to tak się czyta, że no Warszawa jest, tam w ogóle te duże miasta są zawalone reklamami. My o tym nie wiemy. Znaczy my to gdzieś czytaliśmy, że to tak jest. Ale naprawdę polecam wszystkim, którzy tak no, nie wierzą, wzięcie telefonu z OCR-em i cyknięcie właśnie kilku zdjęć w jakimś Envision czy w czymś takim, zwłaszcza w jakimś centrum miasta, w dowolnym kierunku, no byle nie na ziemię i na niebo. W dowolnym kierunku, no w dowolną stronę świata kierując telefon, on znajdzie co najmniej jedną, jeśli nie kilka jakichś reklam, różnych rzeczy i tych tekstów, tego wszystkiego są ilości potężne. Jestem jeszcze ciekaw, ile oprócz tekstów jest informacji obrazkowych, bo tego może być jeszcze więcej.
2: Ja to ciekawe kiedyś przyłożyłem do szyby w pociągu i mi stację podał.
1: Tak, jechałem kiedyś sam, znaczy ostatnio jechałem samochodem. Znaczy, może nie przełożyłem, ale po prostu wystawiłem sobie telefon tak przed siebie, żeby patrzył sobie przez przednią szybę samochodu i czytał jakaś wulkanizacja, jakieś coś, jakieś tam niektóre informacje, tylko to musiało być tu ogromnymi literami pisane. Natomiast rzeczywiście, nawet przy prędkości 100 km na godzinę, on potrafił takie rzeczy czytać. A stacje kolejowe oczywiście, tak, też. Także. To może ze stacji kolejowych przejdziemy do Firefoxa i newsa, który może ucieszyć użytkowników macOS-a, systemu macOS.
2: Tak, bo Firefox, Mozilla właściwie obiecywała czas jakiś temu, że będą spore zmiany w Firefoxie, że w roku 2020 na początku zmiany dla deweloperów, którzy chcą testować strony pod kątem zgodności ze screenreaderami, a potem już dostępność dla użytkowników. No i przynajmniej według Mozilli ukazał się wpis na blogu Mozilli, że Firefox w wersji 87 został przez Mozilla na Macu uznany za przeglądarkę w pełni używalną dla niewidomych użytkowników VoiceOvera. Więc jeżeli ktoś by chciał, to się można pobawić, można potestować, bo Mozilla uznaje, że w ostatnim czasie się bardzo dużo zmieniło, mówią, że bardzo dużo poprawili, jeżeli chodzi o dostępność, że tak naprawdę cały 2020 rok i początek 2021 miał ogromne zmiany, jeżeli chodzi o dostępność na Macu, bo wszędzie indziej dostępność była, a na Macu ta dostępność była zła, więc teraz jest dobra. No, co z tego będzie, zobaczymy, ale Mozilla mówi, że jest fajnie i da się używać.
1: Kolejny news, znowu od Mikołaja i znowu informacja na temat poruszania, bo powstaje nowy system, który ma pomóc w tym właśnie.
2: Tak, ja tutaj to znajdę tylko. O, tutaj mam. No i tak, jest nowy system. Też oczywiście wszystko w fazie prototypowania, który ma ostrzegać niewidomych o przeszkodach. I tak, tego już było, my to znamy, nic nie działało. Ale no tak obserwując, co tu się dzieje, to ja mam wrażenie, że to jednak było zaprojektowane z troszkę większą głową i z troszkę większym myśleniem niż większość tego typu rozwiązań. Bo tak, absolutnie rozwiązanie nie służy do tego, żeby zastąpić nam laskę. Od tego w ogóle zacznijmy. I no to nie jest to. To jest coś, co ma tę laskę uzupełnić, a nie zastąpić. Rozwiązanie składa się z trzech komponentów, z plecaka, w którym jest cały komputer, z pasa, z saszetki, którą no, na tym pasie się znajduje i z małej słuchawki Bluetooth, która przekazuje nam informacje no, głosowe z tego właśnie rozwiązania. Dlaczego plecak? Dlaczego to jest takie duże? Bo jest tam tak naprawdę komputer w środku, który działa na podobnej zasadzie co samochody samojeżdżące i na podobnych algorytmach, nie tych samych, zrobionych trochę od nowa, ale na podobnych zasadach działania co samochody samojeżdżące wykrywa nam, co znajduje się wokół nas. No bo samochody samojeżdżące robią dokładnie to samo. Nagrywają obraz kamerami, sensorami i identyfikują, co się znajduje wokół nas. No tylko teraz po prostu ta sama technologia została przystosowana do używania wśród pieszych. Zadbano o to, i to jest też ważne, żeby były proste komunikaty. Czyli on nie mówi nam, za 15 metrów będzie przed tobą żółte Volvo, w związku z czym skręć o 15 stopni w lewo, tylko mówi nam w lewo. Samochód na 12, pies na trzeciej, krzak po prawej. Takie proste komunikaty, co jest wokół nas. Takie, żebyśmy my wiedzieli, co on do nas mówi, ale no, żeby nie przesadzał z gadatliwością. W ogóle otwarta jakąś społeczność, to się Mira bodajże nazywa, i tam faktyczne osoby niewidome, niewidomi wolontariusze z tym pracowali, pomagali to właśnie dostosowywać. Urządzenie działa 8 godzin na baterii, czyli no może nie jest jakoś cudownie, ale no mało kto, myślę, chodzi ciągle 8 godzin dziennie, więc większości osób powinno wystarczyć. I powstało we współpracy z firmą Intel, która dostarczała całą technologię związaną ze sztuczną inteligencją, z sensorami, i cały sprzęt, który w tym urządzeniu siedzi i jest odpowiedzialny za rozpoznawanie obrazów. Demo tegoż rozwiązania też jest podlinkowane w artykule, który się pojawi i który będzie w komentarzu. Więc jeżeli znowu ktoś zna angielski, to się można przyjrzeć, można sobie posłuchać. Ostrzegam, na początku filmiku jest muzyka, ale to nie jest tak, że cały filmik jest niedostępny. Tam sobie trzeba trochę poprzewijać i w filmiku jest tak naprawdę dużo ciszy, bo dźwięk jest włączany tylko wtedy, gdy urządzenie coś mówi i ma coś nam do przekazania, więc tak naprawdę w filmiku jest 9 minut, a komunikatów jest zdecydowanie mniej, więc jeżeli słyszycie ciszę, to niech wam się nie wydaje, że się demo skończyło, to jeszcze trochę trzeba popatrzeć tam na pasek, ile minęło filmu.
0: No z tym plecakiem to w ogóle jest ciekawa też historia, bo oni się pojawili w Blind nie w Blind Bargains, tylko w Blind Abilities podcaście i był cały wywiad zarówno z twórcą tego rozwiązania, jak i z tą osobą z Intela, która tam z nim współpracuje. Więc rzeczywiście wygląda na to, że no dość poważnie podchodzą do tego projektu. No ciekaw jestem wyników.
2: Tak, bo ja mam wrażenie, że wiele z tych rzeczy to jest taki, ktoś zrobił, bo chciał doktorat zrobić, a z czegoś trzeba. I super, w ogóle pojawił się taki interesujący zwrot w języku angielskim, inspiration porn, czyli takie jakieś wywiady na przykład z osobami niewidomymi, niepełnosprawnymi, których jedynym celem jest wzbudzenie w osobach widzących takiego efektu wow, on jest niewidomy i umie cię ubrać. Oczywiście trochę przesadzam, ale no, na tym to mniej więcej polega, że no, celebruje się ludzi za to, że są niewidome i żyją tak jak normalni ludzie, a nie za to, że są niewidome i osiągnęli coś niesamowitego. Więc jeżeli się spotkacie kiedyś ze zwrotem inspiration porn, absolutnie nie chodzi tutaj o żadne treści związane z erotyką, chodzi tutaj właśnie o tego typu gdzieś tam takie
0: Tak.
2: mające wycisnąć łzy z osób widzących lub mające wywołać efekt wow. Oni zrobili pierwszy dostępny telefon dla osób niewidomych, a Apple zrobił to sporo lat wcześniej. Patrz na przykład polski projekt See You Mobile, który był doskonałym przykładem takiego właśnie podejścia.
0: No to
1: I ileś
0: się
1: reportaży w różnych
0: Nie jest to
1: mediach,
0: znikąd
1: które też pokazują
0: przypadkowe
1: dokładnie.
0: określenie, bo mówi się często o tak zwanej mentalnej masturbacji, czyli jakby no, zadowalaniu się tym, jacy na przykład my jesteśmy super w jakiejś tam kwestii, my sami o sobie, tak? I to jest poniekąd gdzieś tam powiązane, że jakby ta inspiracja rozumiana w ten sposób amerykański polega na tym, że taka osoba pełnosprawna zachwyci się jakby. Znaczy to jest wszystko takie bardzo mocno pośrednie i zgeneralizowane, więc to też nie chodzi o to, żeby kogoś obrazić, ale zachwyca się tym, jak osoba niewidoma przeskakuje przez przeszkody, które ta osoba pełnosprawna sama zaprojektowała jakby na ścieżce tej osoby niewidomej, nie? Że, no nie wiem, zachwycają się tym osoby pełnosprawne, że mimo to, że jest to osoba niewidoma, to znalazła na przykład pracę w takim czy nie w innym zawodzie, gdzie wyzwaniem nie jest to, że nie widząc można wykonywać ten zawód, tylko wyzwaniem jest zdobyć tą pracę i przebić się przez uprzedzenia, przebić się przez dyskryminację i tak dalej. Więc to jest takie zamknięte trochę koło, w którym, no właśnie, ktoś, to jest trochę tak, jakby ktoś zbudował tor z przeszkodami i potem sobie patrzył, jak ktoś sobie przez ten tor z przeszkodami przeskakuje i wow, ale ty jesteś super, że przez mój tor z przeszkodami przeskoczyłeś. I to jest chyba trochę tego typu mentalność, dlatego inspiracja jest takim trochę kontrowersyjnym słowem, które pada w stronę osób niepełnosprawnych dość często.
2: Tak, tutaj też sztandarowym przykładem, to jest w ogóle ciekawa postać, o której się w Polsce nie słyszy, a w Stanach Zjednoczonych to jest właściwie celebryta i to nawet sporo widzących o nim słyszało. Mowa o Michaelu Hinksonie, osobie niewidomej, która była w budynku, który był, bo to mężczyzna, który był w budynku World Trade Center w trakcie zamachów z 11 września. I to się okazało, że w tym pożarze, w tym dymie, w tym wszystkim osoby widzące kompletnie sobie nie dawały rady, a on z jego psem przewodnikiem był w stanie bez problemu nie dość, że sam zejść, to jeszcze sprowadzić praktycznie całe biuro i uratować życie sporej ilości osób widzących. No i teraz człowiek napisał książkę, nie wiem, czy z nim jakiegoś też filmu nie było, strasznie się o nim głośno w Stanach Zjednoczonych zrobiło. No i teraz właśnie on ciągle pracuje dla jakichś takich firm, które coś chcą teoretycznie robić dla środowiska i potrzebują po prostu twarzy, która jest gdzieś tam rozpoznawana i kojarzy się z niewidomymi i wywołuje łzy w oczach i którą ludzie zapamiętają. No teraz jest to właśnie Accessibly, czyli te słynne, nieszczęsne nakładki dla niewidomych, które mają być super, a super to wcale nie są. No więc stwierdzili, że wezmą sobie takiego niewidomego, którego każdy kojarzy i jak on będzie to zachwalał i będzie mówił, że to jest super cudowne, a za pieniądze będzie tak mówił, no to wszyscy wtedy się skuszą na skorzystanie z tego rozwiązania. Oczywiście ze szkodą dla nas.
1: Co zrobić? To może w takim razie przejdźmy do kolejnego programu, do kolejnego newsa w zasadzie, albo szeregu newsów. Znaczy, no właśnie w programach na PC i ciekaw jestem, kto o tym będzie mówił.
0: No, któż inny jak nie ja, no przecież cztery linki mieć otwarte w przeglądarce na boku, żeby sprawdzać jeszcze te changelogi. Któż by to ogarnął? Wiadomo, każdy. JOS, od tego dzisiaj zaczniemy w tej sekcji. JOS miał swoje uaktualnienie w kwietniu i co ciekawe, nie jest to kolejne uaktualnienie, które ma parę pomniejszych poprawek, ewentualnie jakieś może bardziej widoczne zmiany, a mamy tutaj parę nowości. Nowością jest na przykład to, że w asystencie tym Sharkim przebudowano parę rzeczy. Na przykład można teraz zmienić sobie słowo klucz, które tego asystenta wywołuje. Rekomendowane jest Hey Sharky, jest napisane, że rekomendowane. Nie wiem, czy to znaczy, że mogę sobie wpisać dowolne, czy Hey Sharky to jest jedyna albo jakaś tam bardzo polecana opcja, żeby nie było samego Sharky, bo ponoć za często to jakoś odpalało się zbyt szybko, nie wtedy, kiedy trzeba, nie wtedy, kiedy było wywołane i tak dalej. No i poskracano też parę komend, na przykład jak przełączamy jakieś opcje typu kurtyna, typu audio ducking, czyli wyciszanie dźwięku, mediów i wszystkiego innego na rzecz syntezy, to nie musimy już mówić, czy chcemy włączyć, czy wyłączyć. tylko wystarczy powiedzieć nazwę tej opcji, a opcja przestawi się na stan przeciwny niż aktualnie jest, czyli jak jest wyłączona, to się włączy, jak włączona, to się wyłączy. Też uproszczone jest regulowanie prędkości syntezy, uproszczone są komendy do otwierania słownika i tak dalej. To nas tam mało troszkę interesuje, bo po polsku póki co to działać raczej nie będzie. Ciekawe jest natomiast to, że dodano wsparcie dla znaczników położenia w Excelu, bo do tej pory takie znaczniki można było wstawiać w dokumentach wordowskich, czyli po prostu zapamiętać sobie, gdzie tam skończyliśmy, tak jakby nasze wewnętrzne zakładki, które no nie są nigdy

0: komórką, w której aktualnie stoi nasz kursor, a komórką z zakładki. Możemy sobie wylistować te wszystkie zakładki, no i dzięki temu gdzieś szybciej się poruszać po arkuszach w Excelu. Podobnie usprawnienia pojawiły się w Google Docsach. Okazuje się, że teraz czytane będą komentarze. Będzie oznajmiana linia z komentarzem, będzie można przejść do historii komentarzy do tego komentarza, czy jakieś tam rewizje, czy ktoś odpowiedział na ten komentarz i tak dalej. I jakieś szczegóły tego komentarza też będzie można wywołać. Możliwe będzie też wykrycie podświetlenia tekstu, jego wstawienia i usunięcia, i takie dodatkowe informacje będą nam się w miarę nawigowania po tekście pojawiały, więc będzie można wyróżnienia, właśnie jakieś komentarze i różnego typu inne operacje w dokumentach Google odnotować. Trzecia funkcja, która doszła, to jest parametr dla administratorów sieciowych, którzy będą instalować JOS-a na przykład na naszym komputerze firmowym, który pozwala go zainstalować bez jakichkolwiek usług zewnętrznych wymagających połączenia z internetem. I to jest dedykowane wszystkim instytucjom, które bardzo dbają o prywatność, no i nie życzą sobie, żeby program, który ma służyć do czytania tekstu dla niewidomych, do czytania ekranu, do czytania całego systemu, jeszcze sobie jakieś dodatkowe usługi odpalał, które coś tam będą wysyłały jakieś dane gdzieś tam w chmurę, w kosmos, do innej firmy. No mogą mieć takie wymagania i takim przedsiębiorstwom dedykowane jest nowe ustawienie, nowy parametr, którym można wywołać instalator, przy którym zainstaluje się JOS bez następujących funkcji, bez tandemu, bez Picture Smart, czyli tego asystenta takiego do rozpoznawania tekstu, obrazów i tak dalej, bez Sharkiego, czyli bez asystenta głosowego, bez anonimowego wysyłania statystyk, bez narzędzia zdalnego wsparcia Freedom Scientific i bez ResearchIt, czyli tego narzędzia, które tych dodatków takich, które już tam od JOS'a 11 są, dzięki którym można przeszukiwać w internecie różne informacje, jakieś pogody, kody pocztowe i tak dalej. No myślę, że ważna funkcja w kontekście firm, jakichś instytucji, które mogą mieć te obawy.
1: A tam się z JOS'a korzysta, to trzeba od razu powiedzieć, po to jest JOS.
0: Dokładnie. Poza tym uaktualnione skrypty do Teamsów, głównie chodzi o uwzględnienie w plikach pomocy nowych skrótów klawiszowych, wyrzucenie pewnych niepotrzebnych, a poza tym mnóstwo różnych poprawek, między innymi w Zoomie, w paru sytuacjach i w innych różnych miejscach. Druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jest Chrome. Chrome 89, który się ukazał. No i jak to w Chrome zazwyczaj bywa, są w nim również zmiany dostępności. Mamy ich jak zwykle dużo, więc ruszamy w tą cudowną, prawda, podróż. Najważniejszą funkcją, która weszła, są oczywiście live captions, czyli napisy na żywo. I tutaj Google się już postarał i wprowadził możliwość generowania sobie za pomocą rozpoznawania mowy napisów do dowolnej treści multimedialnej, jaką w tym Chromie oglądamy lub jakiej słuchamy. Nie testowałem jeszcze, nie wiem jak to działa, nie wiem jak w różnych językach. I nie wiem jak z dostępnością tego też pod screenreadery. Natomiast może z tego wyjść jakieś dobro, to na pewno. Poza tym mamy tutaj takie jak rzeczy jak przekolorowanie favikonek, czyli tych ikon, które się pokazują w ulubionych przy konkretnych zakładkach, jeżeli się okazuje, że nie spełniają one wymagań kontrastu. To dla osób tutaj słabowidzących. Jeżeli mamy włączone usługi dostępności, to ponoć zdarzało się, że się wysypywał Chrome w historii. Jest opcja informowania screenreaderów, gdy Aria Current się zmienia, czyli jeżeli mamy wybierane różne takie elementy typu zakładki, typu jakieś linki, gdzie jest bieżąca strona albo tam zakładka zaznaczone, to jest właśnie Aria Current i tutaj może być informacja dla screenreadera, że to się zmienia. Domyślam się, że to może być przydatne w jakichś karuzelach na przykład, w jakichś tych takich widokach galerii, gdzie się przełączają slajdy same z siebie. No jest to wkurzające, jak dla mnie, że to jest potem czytane samo z siebie. No ale tak to wygląda, czasami to jest pewnie też przydatne. Komórki tabeli są poprawnie pokazywane, jeżeli nie

0: używamy sobie natywnych komórek tabeli w HTML-u, które są w strukturze tylko parametru aria owns, czyli jakby definiowanie zależności między danymi arią. Jakiś naprawiony błąd przy znikającej zawartości, który był ciężki do odtworzenia, na przykład w YouTubie i w Gmailu. Tutaj dużo poprawek sytuacji, w których screenreadery będą więcej elementów i rzeczy czytać w narzędziach deweloperskich, jakieś dodawanie menu, dodawanie elementów w menu kontekstowym, punkty przecięcia, jakieś breakpoints w kodzie, w polach sugestii właśnie też w tych narzędziach deweloperskich, ile z ilu elementów, który z ilu elementów mamy wybrany. Na paskach bocznych podawano więcej etykiet w drzewku. Tutaj mamy też, o, nagłówki dat są oznajmiane w historii Chroma. Tutaj w synchronizacji kont też były pewne rzeczy nieczytane ze screenreaderami, już są czytane. Też poprawiono zapowiedzi screenreadera przy wybieraniu zakładek. Pole wyszukiwania w Chrome dwukropek flags w takim ukrytym menedżerze do flag różnych opcji ukrytych. Pole wyszukiwania również ma teraz etykietkę. Komunikat o niebezpiecznym pobieraniu plików, czyli domyślam się, że jakieś niezaufane strony, jakieś tam podejrzane rozszerzenia też jest teraz czytane ze screenreaderami. Tutaj na Linuxie jest pełno jakichś poprawek. Historia, okienko historii ma już kompatybilne z arią pola wyborów, więc są już czytane etykiety tych pól wyboru. Tak, fokus na widgetach. Też widziałem tutaj na Macu. Tak, Voice over Focus jest synchronizowany z fokusem przeglądarki, jeżeli takie jest ustawienie. Tak ujednolicono sposób informowania o nagłówkach między Safari i Chrome'em. Poprawiono grupy, role i opisy ról w pasku zakładek, też na Macu. Pewne parametry też są teraz wyeksponowane dla natywnych widgetów dla VoiceOvera. Przy auto-uzupełnianiu też są teraz oznajmiane dodatkowe informacje. Oznajmiane są też w synchronizacji kont tytuły okienek i tło. Włączanie automatycznej dostępności, kiedy używana jest kontrola głosem. Kiedy przenosimy fokus do pól formularza, to zarówno typ tego pola, jak i jego nazwa jest też oznajmiana z VoiceOverem. Wyszarzone elementy są teraz widoczne dla VoiceOvera. Na Windowsie NVDA czyta wszystkie elementy menu przy użyciu komendy przeczytaj całą linię. Poprawiono jakieś problemy, które powodowały echo przy edytowaniu arkuszy Google z JOS-em. Tak, przypisano jakieś właściwości aria przy wyborze kolorów, żeby JOS oznajmiał te wszystkie właściwości jak należy. Teraz tak, jeżeli się chodzi po menedżerze zadań na Windowsie, to teraz już też powinno być wszystko czytane, usprawniono tam właśnie czytanie tej tabeli. Wprowadzono nawigowanie po komórkach tabeli według UIA. Nie wiem do końca jak to działa, nie wiem czy ty Mikołaju masz jakieś tutaj pomysły?
1: Podejrzewam, że sposób, w jaki te informacje są przekazywane screenreaderom, że to kiedyś było inaczej, a teraz jest tą metodą, ale więcej to ja ci nie powiem, bo nie mam pomysłów, szczerze mówiąc.
0: Okej. O, w trybie dostępności możliwe jest chodzenie strzałkami też po elementach wyszarzonych w menu. O, tu mamy Chrome OS-a i jak zwykle zmiany w Chrome Voxie. ChromeVox teraz oznajmia, czy aplikacje są zapauzowane, czy zablokowane, kiedy się ich szuka w polu wyszukiwania i w liście aplikacji. Tu jakieś... Tak... przełączanie głosów ChromeVoxa teraz respektuje ustawienia preferowanych głosów użytkownika. przy ustawianiu po raz pierwszy na tych ekranach pierwszych jest dużo mniej powtarzalny. ChromeVox nie powtarza tyle zawartości, ile wcześniej powtarzał. Tak, przy rozwijaniu jakichś komórek w listach rozwijanych w arkuszach Google ChromeVox się zawieszał, już tego nie powinien zawieszać. Powinien też teraz lepiej się zachowywać przy rozwijalnych elementach wyboru. Teraz tu mamy jakieś jeszcze inne zmiany w Chrome OS-ie, jakieś tam na przykład usprawnienia wydajności eSpeak-a. Pole z kamerką jest teraz bardziej dostępne, z Live Regionem. W launcherze jest Focus Ring dodany dla wyników wyszukiwania, czyli obszar, do którego się można przenieść klawiszem F6, jak rozumiem, taki nawigowalny strzałkami. Poprawki w menedżerze kont. Na paru innych stronach też usprawniona dostępność. No, wiele innych poprawek. Też z aplikacjami na Androida, które są uruchamiane. Na Androidzie, na pasku narzędziowym karty Incognito poprawiono etykietkę loga Incognito, teraz powinno być to poprawnie czytane. Dodano rolę przyciskowi, który wyskakuje przy debugowaniu. Usprawniono wydajność na dynamicznych stronach, na których się bardzo często zmienia zawartość, więc może teraz będzie się to wszystko jakkolwiek mniej muliło, to byłoby dobrze. O, dodano eksperymentalne wsparcie do generowania opisów obrazków, czyli to, co jest już dawno, dawno temu na desktopie, od chyba roku, teraz się jakoś zaczyna pojawiać na Androidzie. Ja już widziałem, że to niby jest. Na niektórych obrazkach w WebView mi się pokazywały jakieś komunikaty, że ten obraz nie zawiera opisu, może chciałbym ten opis pobrać, tylko nie do końca rozumiem instrukcję. Ja mam wrażenie, że dalej tam są te instrukcje klawiaturą, tak jak dla komputera. Może czegoś tu nie rozumiem. Tak, proaktywnie teraz powinien nam też TalkBack oznajmiać, że rozwinięte są pola kombi, pola rozwijane i też tam, gdzie jest to możliwe, ile jest opcji autouzupełniania. Czyli domyślam się, że jak wpisuję jakiś tam termin wyszukiwania, to powinien na bieżąco dostawać informacje, że się pojawiają jakieś wyniki i mogę wybrać coś z sugestii. I dodano bardziej precyzyjne wypowiedzi dla parametru ARIA has pop-up. I TalkBack może nie oznajmiać jakoś konkretnie, że elementy wymagają długiego kliknięcia, a czy jest na nich to możliwe. I na iOS-ie dodano powiadomienie dla dostępności o zmianie liczby okien. To jest Chrome, dobiegliśmy do końca szczęśliwie, ale to nie jest jeszcze wszystko, bo nie wiem, czy ty, Mikołaju, się już bawiłeś, ale właśnie NathanTech wypuścił Scientific Calculator, który ty zapowiadałeś w jednym z poprzednich
1: Nie
0: odcinków.
1: bawiłem się jeszcze, nie.
0: No właśnie, jest ponoć i ma te różne naukowe funkcje, ale jako, że ja nie jestem do końca grupą docelową, to nie bardzo wiem, o co chodzi, więc.
1: A to się pobawię w takim razie, bo może będzie przydatne do czegoś. To dobrze wiedzieć.
0: No widzisz, a oprócz tego też wyszła wersja 3.6 Luna RSS-a. I tutaj mówimy o przede wszystkim przyspieszeniu programu. Program ponoć stał się bardzo szybki. I też, że tak powiem, chyba to już poznali ludzie. Jest jakaś nowa baza danych, jakaś konwersja feedów na jakiś nowy format. I ponoć to wszystko działa, ale lepiej zrobić backup. Natomiast takich opcji, które doszły. Do feedów można przypisywać własne nazwy. Dużo szybszy jest start. Dużo lepsze jest zarządzanie HTML-em na listach. Escape powinien z dużo większej liczby ekranów potrafić wyjść. No i to chyba jest tyle. Tu jest też poza tym dużo poprawek błędów. No i last but not least, na sam koniec sobie zostawiłem litewskiego programistę Hermiora Dias, który stworzył już jakiś czas temu, bo to chyba z rok temu, trochę programów dla niewidomych, różnych programów. Natomiast ten, przez które ja się dowiedziałem w ogóle o tych programach, to jest YouTube. Kolejny klient YouTube'a. Klient, który na ten moment obsługuje wyszukiwanie, gdzie po prostu mamy pole edycji, pole listy. W polu edycji wpisujemy termin, którego szukamy, jakąś nazwę filmiku. Na polu listy pokazują nam się wyniki. Klikamy Enter, program gra i używając skrótów klawiszowych możemy przewijać, ściszać, zgłaśniać, przeskakiwać, sprawdzać, ile już czasu upłynęło. Możemy sprawdzić też opis tego, zdaje się, filmu w jakiś sposób. Możemy go pobrać oczywiście, możemy pobrać sobie też samo audio jako MP3. Tutaj nie ma niestety wyboru żadnych bitrate'ów, formatów, niczego. Ściąga nam się. Ja testowo sprawdzałem w jakimś VBR-ze oscylującym w granicach 128 kilobitów. Szkoda, że to jest takie mało konfigurowalne. Można też pobrać napisy do filmu i to co jest ciekawe, ponoć ma niedługo wejść opcja czytania też tych napisów przez program, więc ja jestem bardzo ciekaw, kiedy to wejdzie i jak to będzie wyglądało. Ma ponoć też wejść opcja zmiany karty dźwiękowej w locie. To jest fajne do różnych demonstracji, pokazów na TikToku i tak dalej. Natomiast program potrafi też załadować kanał albo playlistę. Wklejamy link, dajemy Enter i zamiast wyników wyszukiwania pojawia nam się zawartość kanału albo zawartość playlisty, którą sobie możemy odtwarzać. To, czego program też nie robi niestety, to jest pobieranie więcej niż 20 wyników wyszukiwania. Jak jest tego więcej, to się nam niestety nie pokaże. Ani nie ma opcji pobierz następną stronę, ani nie ma nigdzie regulacji, ile tych wyników ma pobrać, ani nie ma żadnego pobierania w miarę, jak się nawigujemy po liście. Tu niestety jesteśmy skazani na 20 wyników. To, co program natomiast robi dobrze, to jest aktualizacja samego siebie i aktualizacja YouTube DL-a, więc gdyby padł program, no to autor nie musi za każdym razem wypuszczać poprawki, bo czasem wystarczy aktualizacja YouTube DL-a. Programista ma też inne ciekawe aplikacje na swoim koncie. Ma jakiś program ułatwiający korzystanie z RadioBossa, jakieś skrypty do NVDA dla RadioBossa. Ma program do, tak jakby galerię, przeglądarkę zdjęć JPEG-ów, która nam pobiera opisy do tych zdjęć z VisionBota rosyjskiego, z tego API, które wykorzystuje VisionBot. Ja nie wiem, czy to nie jest właśnie API Microsoftu, te, które jest Seeing AI, bo my już mieliśmy wtyczkę z VisionBota tutaj w tym przeglądzie omawianą. Oprócz tego mamy program, który z obrazka w JPEG-u i z audio robi nam film, wideo. Mamy jeszcze parę innych ciekawych programów, na przykład program, który nam wyciąga z płyt DVD czysty plik filmowy, można było sobie pooglądać. Różne inne ciekawe rzeczy na tej stronie programisty są, jakiś program do czytania napisów w filmach. Myślę, że warto się rozejrzeć i zapoznać, zwłaszcza, że wszystko jest po angielsku, no i można sobie o tym zarówno poczytać, jak i z programami poeksperymentować. Wszystkie linki do tego, co właśnie omówiliśmy, znajdą się oczywiście w opisie.
1: Tak, nie wiem, czy ja o tym wspominałem. Jeżeli o tym wspominałem już audycję temu, to przepraszam. To mnie, Pawle, uprzeć od razu. Czy mówiłem coś o nowościach w Bookwormie?
2: Nie.
0: Chyba nie mówiłeś, a ja o tym celowo nie wspominałem, bo wiem, że nie wyszła żadna nowa wersja jeszcze. Jest na razie kod źródłowy chyba,
1: Tak,
0: ale nie ma release'a.
1: jest kod źródłowy, który muszę wreszcie skompilować. W sensie ja wiem, czego mi tam brakuje, wiem, że instalacja tego zajmie mi dobrych kilkadziesiąt minut i po prostu tak podchodzę do tematu jak pies do jeża, ale jest Bookworm, rozwija się na GitHubie, jest tam sporo ciekawych rzeczy. Jest tam po pierwsze OCR, bazujący bodajże na Windowsie 10, też są jakieś
0: Na
1: testy
0: Tesseractie, z tego co
1: silnika z
0: widziałem.
1: Tesseractem. Tak, są testy
0: Na
1: silnika z
0: Windows 10
1: Tesseractem.
0: też?
1: Coś było z Windowsem 10 też. Nie wiem, czy Tesseract ma docelowo zastąpić Windowsa, czy to mają być dwa uzupełniające się silniki, ale na pewno był to Windows, w którym jest ALF i teraz testowany jest gdzieś Tesseract. Też były testy Wikipedii, żeby sobie można było na przykład jakieś konkretne słowo z książki sprawdzić na Wikipedii i żeby nam się otwarł artykuł na Wikipedii, jak książka ze spisem treści ładnie w Bookwormie. I to jest ciekawe, pomysł, żeby Bookworm działał jako czytnik stron internetowych. Czyli jeżeli mamy jakiś artykuł, to żebyśmy sobie mogli taki artykuł rzucić do Bookworma, no i Bookworm nam go wyświetli po prostu jak książkę, każdą inną. Tam jeszcze trochę rzeczy było, coś chyba więcej z czytaniem, jakiś większy wybór, jeżeli chodzi o głosy, jakieś takie większa możliwość dostosowywania. Nie wiem, czy jakiś słownik, jakiegoś sprawdzania słów, coś takiego się tam też pojawiło, ale to są na razie wszystko, no właśnie, wersje dostępne w postaci kodu źródłowego, a nie pliku exe, i komu się chce skompilować, temu się chce skompilować, a proces troszkę trwa, bo tam sobie trzeba, no, parę komponentów po prostu zainstalować. Nie mówię, że on jest jakoś niesamowicie trudny, ale no po prostu musimy usiąść do tego.
0: Zdaje się, że oni też nad wieloplatformowością pracują, tak? Że na Linuxie na przykład by się dało takiego bookworma odpalić.
1: A to ciekawe, a to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, bo oni tam widoku drzewa używają, a z tego co wiem, to z widokiem drzewa w UX-ie to jest jakiś problem, ale to zobaczymy, jak to zostanie rozwiązane.
2: To w takim razie ostatni news, no nie w ogóle dzisiaj, oczywiście, że nie, ale ostatni news z tej dziedziny, no, Tyflowieści, czyli ankieta WebAIM, tylko że robiona tym razem wśród ekspertów dostępności, zdaje się.
1: Tak, od razu powiem, że nie ostatni, bo jeszcze jeden mały, krótki będzie za chwilkę, ale tak, ankieta WebAIM. Ankieta WebAIM robiona wśród osób, które tematem dostępności zajmują się na co dzień i to bardziej od strony testowania, a nie od strony, no, korzystania z niej. Chociaż to trochę też, ale to o tym za chwilę. I ta ankieta, no, wyciągnęła pewne wnioski dotyczące całej tej dziedziny, kto, co, gdzie i jak. No i o tym teraz właśnie. I teraz tak, co ciekawe, wychodzi na to, że respondenci do tego badania są zdecydowanie starsi niż przeciętne osoby zajmujące się gdzieś tematami wokół webu i wokół, no, stron internetowych, porównano na przykład z ankietą Stack Overflow. Czyli no, jednego z największych serwisów wśród programistów, i wyszło na to, że osoby zajmujące się dostępnością to są osoby zdecydowanie, zdecydowanie starsze. 57% respondentów to byli mężczyźni, 40% to były kobiety. I to, co ciekawe, ta ilość kobiet jest 5 razy wyższa niż ogólna branża, że tak powiem, programistyczna, designerska i ta wokół tworzenia stron. Więc naprawdę to jest też ciekawe, że na przykład w branży dostępności mamy tyle kobiet i jest, no, mimo wszystko mniej dyskryminacji na tym polu. 3% osób się identyfikuje jako trans i niebinarne, co też jest dwukrotnym wzrostem w stosunku do, że tak powiem, całej reszty branży. Więc no tutaj też widać, że cała branża dostępności jednak mimo wszystko stawia na to, żeby mniejszości gdzieś tam włączać, jakiekolwiek te mniejszości by nie były. 29% respondentów mówi w tej branży, że ma jakąś niepełnosprawność, co jest też 15 razy większą ilością niż ogólnie w branży. Przeciętne wynagrodzenie, jakie te osoby wskazywały, to było 73 tysiące dolarów rocznie. Oczywiście wiadomo, mówimy tu o realiach Stanów Zjednoczonych, głównie podejrzewam, więc no jest to troszkę więcej niż u nas mimo wszystko. I tutaj widać też znaczny wzrost w stosunku do poprzednich ankiet, które były robione w 2018-2014. Co ciekawe, respondenci będący kobietami, respondentki właściwie zarabiają około 6000 dolarów mniej niż ich męscy odpowiednicy. A respondenci z niepełnosprawnościami też wskazali, że około 1800 dolarów mniej zarabiają. No co na 70 parę tysięcy nie jest może jakąś kosmiczną sumą, ale jest taka różnica. Co ciekawe, ta różnica zmniejszyła się z 4200 dolarów w roku 2018. Najpopularniejszym systemem wśród osób testujących jest macOS i 63% to jest, przepraszam, 63% używa przeglądarki Chrome, no czyli ewidentnie też widać dominację Chroma na rynku. Co ciekawe, respondenci raczej są niezadowoleni z postępów w dziedzinie dostępności. 87% osób uważa, że dostępność albo się nie polepszyła, albo została taka sama w stosunku do ostatniej ankiety, czyli no nie jest zbyt dobrze. 21% respondentów, to jest też ciekawe, zgłosiło, że zetknęli się z pozwem za brak dostępności albo groźbą pozwu za brak dostępności, albo jakąś skargą ze względu na brak dostępności, więc widać, no, że w Stanach jest tego też dość sporo. NVDA 37% i VoiceOver 35% są najpopularniejszymi screenerami. JAWS ma tylko 16%, co jest ogromnym spadkiem, bo w 2014 JAWS miał tych procent 38%, więc ewidentnie widać, że nawet w profesjonalnych gdzieś tam w środowiskach, nawet wśród osób zajmujących się dostępnością, JAWS sporo ustępuje pola na rzecz NVDA. AXE, czyli testery dostępności i narzędzia deweloperskie przeglądarek, są teraz uznawane za najczęściej wykorzystywane narzędzia przy testach dostępności stron internetowych. 76% osób mówi, że technologia ARIA sprawiła, że no, sieć stała się zdecydowanie bardziej dostępna, ale co ciekawe, ten procent jest zdecydowanie mniejszy wśród osób niepełnosprawnych i wśród osób podających, że ich poziom wiedzy o dostępności jest zaawansowany. Więc no, wygląda na to, że to się tak ludziom wydaje, że ona poprawiła, a tak naprawdę osobom, które korzystają z tego internetu, to się wydaje coś wręcz przeciwnego. No i zdecydowana większość osób uważa oczywiście, że wszystkie wtyczki, dodatki, widgety, które mają poprawić dostępność danej strony sztucznie, to nie jest dobry pomysł, a wśród osób z niepełnosprawnościami to ta ilość jest jeszcze większa. A tylko 2,4% osób uznało je za bardzo efektywne. Więc no, są to takie ciekawe statystyki. Będzie też link na końcu. W artykule podlinkowanym jest link jeszcze w ogóle do takich większych i bardziej szczegółowych statystyk. To są tylko takie najciekawsze gdzieś tam wnioski. Więc no, ciekawie się dzieje na rynku dostępności. Spadek JOS-a mnie tak zastanawia, poniekąd zastanawia, poniekąd cieszy też, że nawet w firmach, nawet gdzieś tam w korporacjach powoli NVDA jednak zaczyna temu JOS-owi gdzieś tam pięty podgryzać i JOS zaczyna ustępować pola.
2: Przechodzimy teraz do technikaliów i możliwe, że niedługo będziemy sobie mówić: hej, Spotify!
0: No, hej po szwedzku to tak samo jak po polsku, hej, nawet się tak samo pisze przez J. To też takie nieformalne powitanie. Nie mówię o tym bez powodu, bo Spotify, szwedzka firma, zaoferuje, już zaczyna oferować w zasadzie, ale na razie tylko w Stanach, swojego własnego asystenta głosowego. No, asystent głosowy, czyli w gruncie rzeczy, przynajmniej na razie, sterowanie głosowe konkretnymi komendami Spotify'em. Na Androidzie, na iOSie to póki co działa. Co się będzie działo dalej, no to zobaczymy. Na ten moment aktywuje się to wchodząc w wyszukiwanie i klikając w ikonę mikrofonu, która się tam pojawia. Zezwala się wtedy Spotify'owi na dostęp do mikrofonu. No i od tego momentu mamy już aktywne wykrywanie. Mówimy wtedy: hej Spotify, Dostajemy oczywiście informację, powiadomienie, że asystent nas słucha, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy nagrywani. I w tym momencie możemy tak wyszukać sobie albo poprosić o tworzenie piosenki lub playlisty według tam wykonawcy, tytułu, nazwy. No i sterowanie takie jak następny poprzedni utwór, play, pauza, głośność i tak dalej. Ponoć wszystko ma być z prywatnością za pan brat, czyli dźwięk jest tylko analizowany w krótkich segmentach, które są natychmiast usuwane po to, żeby zidentyfikować, kiedy my użyjemy komendy słowa kluczowego, że w momencie, kiedy zostanie słowo kluczowe wykryte, to dostajemy wszelkie możliwe powiadomienia, że trwa proces słuchania takiego świadomego, gdzie nasza wypowiedź jest nagrana, a nagranie będzie tylko użyte do tego, żeby została wykonana komenda. Prawdopodobnie użyteczne to będzie najbardziej dla osób, które będą gdzieś tam w biegu, w samochodzie, nie będą mogły złapać za telefon, no po to, żeby jakoś tam to wywołać. Oczywiście takie opcje są już w jakichś asystentach typu właśnie w Google, w Siri, ale to nie trzeba wywoływać specjalnie osobnego asystenta, nie trzeba go w ogóle używać, jak się nie chce. Można korzystać ze sterowania głosowego bezpośrednio w samej aplikacji. Jak to będzie działało i czy będzie działało w Polsce, no to jeszcze zobaczymy. No póki co, taki mamy plan.
1: Mnie zastanawia jedna rzecz. Zablokowany ekran. Podejrzewam, że z tym to może być mimo wszystko problem.
0: No pewnie będzie, zobaczymy.
2: Zobaczymy. A teraz chyba pora na mój news. Jedyny chyba w audycji. Natomiast rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności, który jest organizowany co czas jakiś, co ileś lat. No i no cóż, żyjemy powiedzmy w dość ciekawych czasach i w związku z tym ten spis ludności będzie również organizowany w dość ciekawy sposób. To znaczy, do tej pory było tak, że chodzili sobie ludzie po wybranych mieszkaniach i przepytywali mieszkańców na okoliczności różne. Natomiast w tym roku to się odbywa inaczej. Muszą się spisać, zdaje się, wszyscy, bo kiedyś to chyba było tak, że chodziło się po, no, niekoniecznie wszystkich mieszkaniach, tylko jakichś tam wybranych,
1: Były
2: o
1: tak
2: ile
1: chyba
2: dobrze
1: i
2: pamiętam.
1: takie, ale na przykład no w 2010 ten ostatni spis, który był, czy 2011, to było 20% obywateli.
2: W każdym razie teraz muszą się wszyscy tutaj w tym czymś uczestniczyć i to pod karą, zdaje się, grzywny. W każdym
1: Mówi
2: razie
1: się o 5 tysiącach złotych, ale nie jest to do końca potwierdzone. Ale
2: zobaczymy.
1: takie kwoty się podaje gdzieś tam.
2: W każdym razie, no, spisać się można na kilka sposobów. Nikt do nas nie przyjdzie, natomiast można to zrobić przez internet, o czym jeszcze powiemy. Można to zrobić przez telefon, a jeżeli nie zrobimy tego ani tak, to będą do nas dzwonić od maja. I tu pewnie też powiemy kilka słów. W każdym razie, można sobie zadzwonić na infolinię. Teraz nie pamiętam numeru tej infolinii, ale no ten numer jest podany w różnych miejscach. Spróbuję go podać w komentarzu. Jest link jeszcze podany do strony, na której jest dość ciekawy problem z tym związany, podany, ale to jakby też podamy w komentarzu. No i można to właśnie wypełnić, kiedy do nas zadzwonią. No i teraz tak. Przez internet. Teoretycznie możemy to wypełnić, natomiast niestety nie wiem jak teraz, natomiast w momencie, kiedy strona startowała, to nie dało się tego zrobić. Znaczy, ja próbowałem. Doszedłem do pewnego momentu i się zatrzymałem, po prostu nie dało się. Dokładnie nie dało się określić tak zwanych relacji rodzinnych, to znaczy zaznaczyć, kto jest ojcem, kto jest matką. Tam były jakieś takie rzeczy, to były przyciski, mogłem sobie je naciskać i jakby to niewiele zmieniało. Tam było jeszcze kilka jakichś takich rzeczy, że formularze się. To w ogóle nie jest taki klasyczny formularz, gdzie mamy ileś pól, tylko wypełniamy jedno pole, to w tym momencie pojawia nam się drugie pole, następne. Wypełniamy to drugie pole, w tym momencie pojawia nam się to trzecie jakieś tam pole. I to się tak rozwija, rozwija, rozwija. Potem i tak jest przycisk dalej, natomiast nie widzimy tego formularza całego, tylko te pola, które już udało nam się wypełnić. Tam są oczywiście też różne rzeczy, na które warto uważać. typu adres, który trzeba wypełniać z takich pól rozwijanych. I to ma teoretycznie działać, tylko problem polega na tym, że to teoretycznie działa. Znaczy, może to się jeszcze zmieni. Może już się zmienia, nie wiem, bo nie obserwuję tego, powiedzmy, od jakiegoś tygodnia. Natomiast stan na tydzień temu, czyli na tam jakiś początek, no połowę marca, no nie, no początek raczej marca, no to był taki
1: Kwietnia.
2: sobie. Kwietnia, przepraszam, kwietnia. To był tak sobie, to było dostępne. Wiem, że tam kilka jest osób, które próbują z tym walczyć. Zobaczymy, czy cokolwiek się uda. No właśnie, można zadzwonić na infolinię i po prostu ktoś to wypełni. I możliwe, że kilka osób tak zrobi. No i teoretycznie można poczekać, aż zadzwonią do nas. Natomiast ja się obawiam, że to z tym będzie problem, dlatego że ja już czuję i podejrzewam, że nie tylko ja, że różni ludzie, którzy nie będą chcieli robić spisu powszechnego, a przynajmniej narodowego, tylko spis dla siebie, by tak rzec, będą dzwonili, o ile już nie dzwonią.
1: Z
2: Czyli po
1: tego co
2: prostu ludzi,
1: słyszałem,
2: którzy
1: dzwonią.
2: będą. Czyli po prostu ludzi, którzy będą próbowali te dane sobie od nas wykraść. A tych danych jest naprawdę dużo. One dość często są, no, mocno prywatne. To są kwestie dotyczące i zarobków, i wykształcenia, i rodziny, i miejsca zamieszkania, dokładnego adresu, i tak dalej, i tak dalej. Tych pytań nam jest dość sporo. Religia, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę tego jest dużo. No i takimi danymi niekoniecznie, myślę, każdy chciałby się dzielić, więc no dobrze było albo sobie zadzwonić na infolinię, albo wiedzieć dokładnie, jaki to ma być numer, który do nas zadzwoni, no albo próbować wypełnić internetowo ten formularz. Zobaczymy, jak się będzie sprawa rozwijać.
1: Zwłaszcza, że nikomu nie powinno przyjść tutaj do głowy rozwiązanie danych podanie danych fałszywych, bo za to się dostaje karę 2 lata więzienia.
2: Tak, także.
1: Więc no tu już poważne konsekwencje mogą grozić za zmyślanie
2: Tak.
1: i fałszowanie danych.
2: Tak, także no to jest
1: Przez
2: jakaś
1: to.
2: taka rzecz, na którą naprawdę warto uważać i po prostu warto naprawdę sobie spisać wszystkie numery, wszystkie adresy, które może my napiszemy rzeczywiście w komentarzu, te numery, pod które warto, od które można jakby zadzwonić. Te strony, na których jest ten formularz prawdziwy, bo podejrzewam, że już się mogą mnożyć różne fałszywe formularze i to może być naprawdę problem. I to taki, no, spory problem.
1: Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać. Przez to, że to teraz jest online i w ogóle baza komputerowa i wszystko super, to my tak naprawdę nie wiemy, co i w jaki sposób zostanie zweryfikowane. I tak, jeżeli kiedyś to może podawanie fałszywych danych było jej karane, ale by nam uszło na sucho, tak teraz to ja bym trochę nie liczył na to, że nam na sucho ujdzie. Więc tego chyba mimo wszystko lepiej
2: Tak,
1: nie robić.
2: zapewne tak. To w takim razie zejdźmy z takich bardzo poważnych tematów i przejdźmy sobie do nowego, nie wiem, czy pomysłu, czy już propozycji Apple'a a propos znajdowania różnych różności i
1: Tak,
2: sieci
1: została ogłoszona
2: znajdowania.
1: sieć Find My. Już mieliśmy Find My Phone, mieliśmy już Find My Friends, to teraz będziemy szukać przedmiotów. I to jest pomysł, który w sumie nowy nie jest, ale przez to, że robi go Apple, to nareszcie prawdopodobnie odniesie jakiś większy sukces. Ponieważ pewne kompatybilne gadżety, już została ku temu wytyczona specyfikacja, będą mogły być wykonane w taki sposób, żeby wspierać właśnie ten protokół Find My, tam items czy coś takiego. Działa to tak, że jeżeli urządzenie, które ten standard wspiera, jest w pobliżu naszego iPhone'a, to możemy wywołać jakiś dźwięk, który się odezwie, żebyśmy mogli to urządzenie znaleźć. A jeżeli posialiśmy gdzieś tam w pokoju, w domu, w mieszkaniu, no to znajdziemy. Jeżeli nam się straci poza zasięgiem, tam Bluetootha, to jest jakaś szansa, że znajdzie się kiedyś w zasięgu jakiegoś innego iPhone'a albo innego iPada, iPoda, Maca. I wtedy lokalizacja tego urządzenia będzie podana nam jako lokalizacja tego przedmiotu. Czyli coś, co już robił na przykład ten Naughty One, te breloczki, które były gdzieś tam zintegrowane chyba nawet z Janosikiem. Też jakaś inna firma robiła tego typu rzeczy.
0: No, ale to wiadomo, trzeba by było mieć szczęście i trafić na kogoś, kto też używał jakby tych znaczników tej samej firmy, tych lokalizatorów. A tutaj mamy, wystarczy po prostu, że ktoś ma iPhone'a. A iPhone'ów jednak jest, myślę, dużo więcej niż użytkowników nawet Janosika. No, więc tego typu sieć startuje. Na początek to najróżniejsze akcesoria Apple'owe. Pierwsze trzy firmy, które weszły we współpracę, to jest Belkin, który wyposaży w to swoje najnowsze słuchawki bezprzewodowe. Chipolo, który właśnie produkuje tego typu lokalizatory, które można przyczepić do dowolnego przedmiotu. Oraz FunMove, firma, która zamontowała to w swoich rowerach elektrycznych, więc jak nam zginie rower, to znajdziemy rower tak szybko, jak tylko znajdzie się on w zasięgu jakiegoś iPhone'a. No, przydatna rzecz, to trzeba przyznać. Prawdopodobnie rzeczy kompatybilne z tym będą miały też swoją cenę, niestety, bo to będą już te akcesoria certyfikowane jako MFI, czyli Made for iPhone. No, ale no niestety zawsze z rozwiązaniami, zwłaszcza jak chodzi o Apple'a, przychodzi też cena odpowiednia.
1: Zwłaszcza, że Apple już ogłosił, że tylko rzeczy oficjalnie uznane przez Apple'a będą z tym kompatybilne, bo tam obawiano się, że ktoś może jakieś kwestie związane z prywatnością zrobić nie tak, czyli na przykład, że ktoś wprowadzi lokalizator na tyle mały i na tyle niepozorny, że będziemy go mogli dać komuś w prezencie, dołączając do czegoś, tak że on go nie zauważy, a my go będziemy mogli śledzić. I tam ma być jakieś kilka ograniczeń, że jeżeli urządzenie będzie zbyt długo poza zasięgiem naszego iPhone'a, to raz na jakiś czas będzie musiało wydać pisk o określonej głośności, żeby po prostu przypomnieć wszystkim wokół, że hello, ja jestem lokalizator elektroniczny i mnie można znaleźć. I jeżeli chyba my zaczniemy lokalizować, to urządzenie też chcąc nie chcąc zacznie piszczeć, żeby poinformować, że zostało zlokalizowane. O.
2: I został nam ostatni news. Telefony LG przestaną być telefonami LG. A w zasadzie LG przestanie robić telefony, a przynajmniej taka jest informacja na ten moment. Ja się w ogóle zastanawiam, czy jest jeszcze ktoś ze słuchaczy, kto ma jeszcze telefon LG, bo mam takie dziwne wrażenie, że przynajmniej u nas, w tym tak zwanym środowisku, jakość tych telefonów LG nie ma zbyt dużo, choć znam co najmniej jedną osobę, która taki telefon posiada.
0: Ja myślę, że w ogóle LG były bardziej popularne bliżej początku, przynajmniej mojej osobistej przygody z Androidem, czyli rok 2014-15, 13-14-15, przede wszystkim za sprawą tych tańszych modeli, które można było bez problemu złapać u dowolnego operatora. Ja pamiętam, ile ludzi sobie pokupowało LG Spirity na przykład, albo jakieś tam LG, to z takimi właśnie nazwami takimi chwytliwymi. To były telefony,
2: Leon
0: które były.
2: Spirit, ewentualnie jeszcze ten, jak to było? Nie, coś tam 9, jak to się nazywało? 90? No i Nexusa kiedyś LG robiło, zdaje się.
0: To prawda. No i oczywiście legendarny LG One Smart, po którym wiele sobie obiecywaliśmy, a wyszło jak wyszło. I się okazał być słabym telefonem, mimo wszystko, że miał klawiaturę i tak dalej, to jednak wiadomościami z WhatsAppa było go łatwo zapchać. No ale parę takich telefonów osobiście znajomym pokonfigurowałem i mam miłe wspomnienia. LG potrafił też wyskoczyć od czasu do czasu z jakimś ciekawym flagowcem, na przykład wyposażonym w jakiś mega dźwięk. Albo w tego asystenta ThinQ, który tam nawet po polsku coś potrafi chyba powiedzieć do nas. Nie wiem, czy on był też w
2: Tak, oni się
0: telefonach.
2: nawet kiedyś chwalili, że to był pierwszy asystent, który obsługiwał język polski. I on jest w ogóle, bo LG ma swoją apkę. Takiego asystenta można sobie mieć na dowolnym telefonie. I to można sobie tymi urządzeniami LG, tam chyba zwłaszcza telewizorami, ale nie tylko zdaje się, sterować tym asystentem, no, z jakiegoś tam smartfona.
0: No widzisz, no a tutaj ogłosili 5 kwietnia, że już z zarządem wszystko ustalone i system, jakby branża mobilna, czy powiedzmy oddział mobilny tej firmy się zwija. Oczywiście są jeszcze zapasy telefonów LG, one będą oczywiście sprzedane. No i tak długo jak regulują to prawa lokalne, będzie też utrzymywana gwarancja. A ja nie wiem, czy LG nie obiecał przypadkiem 3-letniego wsparcia nowych wersji. czy tylko Samsung. No w każdym
2: Pamiętaj.
0: razie te aktualizacje jeszcze mogą troszkę powychodzić. Natomiast same telefony już sprzedawane nie będą. Wszystko się powinno do końca lipca jakoś pozamykać. To niestety też będzie oznaczało pewnie zwolnienia. No szkoda ludzi. No i koniec. I w ten sposób znika z rynku producent, którego przez lata, no lat chyba nawet, tak, kilkanaście, bo ja jeszcze z czasów podstawówki pamiętam pierwsze LG, takie z polifonicznymi dzwonkami i tam kolorowym wyświetlaczem, że to była taka firma, która później weszła, to oni nie byli od początku. Oni tak zaczęli wchodzić gdzieś właśnie w czasach mojej późniejszej podstawówki, wcześniejszego gimnazjum. Natomiast wczoraj akurat z kimś rozmawiałem i przeglądaliśmy sobie na Wikipedii, jest taka strona na Wikipedii, lista wszystkich telefonów z Symbianem, jakie kiedykolwiek wyszły. I było tam parę LG-ków, nawet takich, nie że dotykowych z tym UIQ Symbianem, tylko takich z drugą, trzecią edycją. I ja jestem ciekaw, że to się nigdy u nas w Polsce jakoś nie
2: Było.
0: rozpropagowało.
2: Tak, i tam chyba, nie wiem, czy tam nie było jakichś problemów, mimo wszystko. Tam kiedyś pamiętam, posty sprzed 15 chyba lat były właśnie na ten temat, i tam ktoś się chyba wypowiadał, że tam coś tam nie tak, mimo wszystko, i że jednak Nokia.
0: Jednak Nokia.
2: Jednak Nokia. I tych LG-ków też było niewiele, i tam coś było. No, nie wiem, może, ale może ktoś się wypowie w komentarzu ze słuchaczy. No i to tyle, co na dzisiaj, przynajmniej mamy w notatkach. Nie wiem, czy coś się pojawiło w tym czasie, kiedy my to robiliśmy, ale podejrzewam, że nie do
1: Jeden
2: końca
1: taki
2: musiało to być. Aha.
1: mały newsik. Podobno firma Salesforce, która to słynie z, no, CRM, rozwiązanie CRM, czyli zarządzanie klientami, głównie w działach sprzedaży stosowane, gdzieś też ma pracować ostro nad dostępnością. W ogóle zatrudnili jakąś osobę, która ma tam koordynować całą dostępnością. Sporo się tam u nich wewnętrznie w strukturach firmy pozmieniało, powstał jakiś team związany właśnie z dostępnością, ale też z etycznie działającym oprogramowaniem, z włączaniem mniejszości i tak dalej, i że zgodnie z tą nową strategią, z tym nowym planem, właśnie dostępność też ma być brana pod uwagę i ma być implementowana, więc jeżeli ktoś pracuje w takiej branży, w takiej roli, to może mu się informacja przydać.
2: I to cieszy, bo generalnie z programem do takiej pracy rzeczywiście, zwłaszcza profesjonalnej, no różnie to z tą dostępnością, i każda kolejna inicjatywa, która miałaby coś w tej kwestii zrobić, cieszy, bo no u nas, ale myślę, że nie tylko u nas, z tym zatrudnieniem to tak jest różnie
1: Ja się
2: niewidomych
1: ostatnio,
2: niestety.
1: co ciekawe, i to jest też ciekawe, bo ja to czasami niestety często widzę. Bawiłem się ostatnio na przykład Airtablem. Airtable to jest taka baza danych, coś więcej niż Excel, ale mniej niż język programowania i trochę do innych celów służąca. No i bardzo taka webowa, zorientowana na współpracę, że tam sobie można stworzyć jakieś takie naprawdę proste, bez kodu rozwiązanie i tam, nie wiem, dodawać sobie na przykład budżet domowy albo, nie wiem, klasowe jakieś tam wycieczki rozliczać, takie to mniej więcej o takich zastosowaniach tutaj mówimy. No i jakieś takie mniejsze firmach, gdzie nie stać nas na programistę. Chciałem z ciekawości zobaczyć, na ile to jest dostępne. I co ciekawe, strona dostępna cudownie, wszystko menu rozwijane, wszystko z Arią. Jak mamy jakieś więcej opcji, klikamy więcej opcji, wyświetla nam się menu, włącza nam się tryb fokusa. Mamy okienko, czy chcesz usunąć, ono się nam wyświetla jako piękne okienko. Wszystko super. Tylko co z tego, jak najważniejsza część programu, czyli tabela, to jest w ogóle niedostępna. To jest tak, jakbyśmy mieli Excela, w którym jesteśmy w stanie zrobić wszystko, wszystkie menu, wszystkie okna dialogowe, wszystko jest w nim cudownie dostępne, ale arkusz nie. I to jest niestety Airtable. Ja tego nie rozumiem, dlaczego ktoś się na tyle postarał, bo tam ewidentnie było widać, że ktoś się postarał, żeby całą resztę zrobić dostępną, skoro sama zawartość tabeli to z dostępnością nie ma wiele wspólnego, a ona jest tak naprawdę no, najważniejszą częścią całego tego produktu. To samo ja widziałem na przykład ze środowiskiem REPL.it, czyli takim webowym, w przeglądarce działającym środowiskiem programistycznym. Cała strona pięknie dostępna, okienka, wszystko pięknie czyta. Ewidentnie widać, że ktoś się przyłożył, żeby to dostępność zrobić. A dwie najważniejsze sekcje, czyli edytor i terminal, czyli tak naprawdę to, co jest w tym wszystkim najważniejsze, są albo dostępne źle, albo wcale.
2: Co zrobić? Tak się niestety zdarza. I niestety nie jest to odosobniony przypadek. No dobra, to chyba w takim razie kończymy dzisiejszy znowu bonusowy tyfloprzegląd. Następny mam nadzieję, że się już pojawi tak jak zwykle i w formule takiej jak zwykle, gdzie będziecie mogli do nas pisać, rozmawiać z nami, w ogóle się kontaktować. No i nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć no, u nas dobrej nocy, ale no może dobrego dnia. W każdym razie powiedzieć do widzenia i tylko przypomnieć, że w dzisiejszej audycji brali udział Paweł Mostarczyk, Mikołaj Hołysz i Robert Łabęcki, który
1: Do usłyszenia.
2: przygotował całą, znaczy przygotował to,
1: No, który tu
2: przygotował
1: jeszcze
2: skrót
1: jest?
2: wiadomości, który jest. Ale się potem nie bardzo odzywał. No i cóż, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych, wita się Hubert Neier. Dzisiaj o programie, który jest stosunkowo prosty w obsłudze, natomiast często jestem o niego pytany w kontekście błędów, w kontekście jakichś problemów z jego obsługą. W związku z tym postanowiłem nagrać tutaj ten krótki instruktaż jego obsługi. Screamer jest aplikacją darmową, która często i chętnie jest wykorzystywana przez pewną grupę niewidomych. Głównie dlatego, że po pierwsze jest bardzo mało zasobożerny, po drugie jest przenośny, po trzecie obsługuje wszystkie popularne w streamingu formaty audio, takie jak MP3, OGG, WMA, czy Windows Media Audio, czy Advanced Audio Coding. Screamer, mimo że jest rzadko rozwijany, w zasadzie nowe wersje wychodzą bardzo rzadko, a jeśli już wychodzą, to niczego nowego nie wnoszą. Mimo że ma wielu konkurentów w swojej klasie, to nadal pozostaje programem, który często jest używany. Myślę, że przyczyną tego stanu rzeczy głównie jest to, że nie ma drugiego tak prostego programu. Już z okna głównego Screamera możemy wiele zrobić, posługując się strzałkami i tabem, co jest bardzo rzadko spotykane w tego typu programach. Przede wszystkim no, jest to program, który możemy w 100% obsłużyć przez właśnie strzałki i tab. Nie potrzebujemy nic innego. Jeśli chcemy, to możemy oczywiście użyć myszki, natomiast jest to rzecz dla osób, które naprawdę chcą w pełni go wykorzystać. W podstawowym wykorzystaniu Screamer jest to wzór dostępności. Program Screamer Radio można pobrać na stronie www.screamer-radio.com www.screamerradio.com. Program jest dostępny również w języku polskim. Jest dostępny w wersji instalacyjnej oraz w wersji przenośnej, czyli portable, którą można uruchomić na dowolnej maszynie, na dowolnym komputerze z systemem Windows. Pracuje na systemach do Vista włącznie, jeśli chodzi o Windowsy. Teraz może przejdziemy na stronę Screamera i wpiszmy teraz adres www.streamerradio.com. Załadowała nam się strona projektu. Odszukujemy link download.
6: Ładowanie strony. Linku 49 chatić. Internet radio. Play 1. Link format. Link installer.
7: Wybieramy wersję for 2 KXP Vista Portable Zip. Klikam na tym Enter. I czekam, aż się zacznie pobieranie. Zapisujemy plik do naszego ulubionego folderu, w którym trzymamy różnego rodzaju instalki. No właśnie, Screamer ma 1 mega, właściwie powyżej trochę 1 mega, natomiast inne narzędzia potrafią mieć nawet 20 mega, co jest moim zdaniem zbrodnią, ale nieważne, zamykamy Firefoxa i udajemy się do folderu, w którym mamy nasze instalatory. Teraz wypakowujemy zipa. Ja do tego celu używam narzędzia 7-zip, w związku z czym rozwijam menu kontekstowe 7-zipa. Klikam polecenie wypakuj pliki. Wy możecie sobie wypakować to gdziekolwiek. Najlepiej na dysk C i potem utworzyć sobie do tego skrót. Wypakowuję do foldera, w którym obecnie jestem. No i nam się wypakowało. Wchodzimy do katalogu, który powstał. I odszukujemy program Screamer.exe. O właśnie, może dla fanów konsoli, Screamer posiada od niedawna wersję konsolową sc.exe, która działa w trybie tekstowym. Bardzo fajna rzecz, jest trochę tutaj pozmieniany, jeśli chodzi o interfejs, natomiast można się do tego przyzwyczaić. Program drukuje wszystko na ekranie, co jest do czego, i wszystko obsługujemy przy pomocy klawiszy. Właściwie uruchamiamy ten program, podając z konsoli jako parametr ścieżkę URL do radia, którego chcemy słuchać. My może skupmy się na tym graficznym screamerze, screamer.exe. Uruchamiamy ten program. Tutaj program wita się z nami, jako że to jest nasze pierwsze uruchomienie, i pyta się nas o język. I teraz pod tabem, no właśnie Windows tutaj ten komunikat czyta pod tabem. Tutaj pod strzałkami są języki. Odszukujemy oczywiście polski. Polish. Klikamy OK. Oczywiście, że tak. Wciskamy tak. I teraz co my tu mamy? W oknie głównym screamera mamy pod strzałką suwak do głośności. Niech was nie zmyli ta wartość, ponieważ tutaj mówi 0,20. To jest wbrew pozorom wartość najwyższa głośności. 20,20 to jest wartość najmniejsza, trochę mylące. Teraz pod tabem mamy przycisk włącz, który służy do włączania radia. Ten przycisk służy do wyciszenia radia szybkiego. I ten przycisk służy do włączania nagrywania jakiegoś radia. To jest całe okno główne programu. W menu plik mamy takie polecenie jak historia, które w tej chwili jest puste, natomiast kiedy coś w nim jest, to robi się z tego podmenu, które należy rozwinąć, i tam mamy radia, których ostatnio słuchaliśmy. Włącz URL, czyli włącz stację radiową, podając jej bezpośredni adres do serwera. Uaktualnij bazę stacji. To polecenie wyświetli nam w notatniku plik XML z konfiguracją Screamera. Przeładuj konfigurację, czyli załaduj jeszcze raz plik konfiguracyjny. Edytuj ulubione. Tutaj też w zasadzie jest to pewien minus, że pokazuje się właściwie tutaj XML z tymi ulubionymi. No, usunięcie kilku linijek nie jest problemem, natomiast kilka osób może to przerazić. Ta sama opcja, która dotyczyła konfiguracji, czyli po prostu załaduj jeszcze raz plik ulubione. I zamknij Screamer Radio. W menu ustawienia mamy separacja kanałów i efekty, język, preferencje. Rozwiniemy separację kanałów. Mamy tutaj opcje takie jak stereo, czyli mamy dwa kanały słyszalne.
6: 55, 50.

Wcześniej nie obędziemy się bez pompy, natomiast no niestety to jest specyfika tego kompresora, nie możemy go nijak ustawić. Odwrotne stereo. I to jest wszystko. Język tutaj już byliśmy w zasadzie. Zawsze tam możemy zmienić język. Jeśli zdecydujemy się, że jednak chcemy inny język wybrać, preferencje. No i tutaj widzimy niedociągnięcia spolszczenia tego narzędzia, ponieważ mamy preferencje w języku angielskim. W general mamy startup start hidden, czyli uruchom screamera z ukrytym oknem, zminimalizowanym. W treju all is on top, to jest coś, co zawsze oznaczam i tutaj jest to na szczęście odznaczone. Always show tray icon, to jest pokazywanie ikony screamera w treju, możecie to odznaczyć, jeśli chcecie. No i jeśli zamkniemy screamera, na przykład będąc w głównym oknie, to on się nam nie zamknie, tylko się nam zminimalizuje. Balloon tooltips. Screamer normalnie pokazuje baloniki, jeśli nam się zmieni tytuł utworu w radiu, to screamer właśnie w tym baloniku pokaże nowy tytuł. Zawsze wszelakie baloniki, dymki ja odznaczam, bo nigdy mi te dymki jakby niczego nie ułatwiały, wręcz utrudniały, bo zawsze je przeoczyłem. W związku z tym to odznaczam. Peak meter enabled, jakiś wskaźniczek piku w zasadzie nie jest czytany, w związku z czym ja go odznaczam. Automatically start playback, czyli po uruchomieniu screamera automatycznie nam zacznie grać ostatnią stację, której słuchaliśmy. Automatically update presets, czyli automatycznie uaktualniaj presety, w tym wypadku jest to baza stacji radiowych. Check for new version, wiadomo o co chodzi, sprawdzaj nową wersję screamera. To jest wszystko jeśli chodzi o zakładkę general. More. Message string to jest jakieś coś służące do pracy z komunikatorami. W zasadzie nie udało mi się tego uruchomić, w związku z czym nie będę tego opisywał, jak to działa. Maksymalna długość historii, czyli maksymalna ilość w tym menu historia pozycji. To jest oczywiście tak dziwnie czytane. Tutaj jest wybór domyślnego edytora. Domyślnie jest to notepad. Tego właściwie nie trzeba ruszać. Recording. Tutaj możemy wybrać ścieżkę do foldera, w którym są nagrania ze stacji radiowych. Możemy to oczywiście zmienić na swoje. File pattern, czyli ciąg, w którym mają być nazywane te pliki. Tutaj jest to tytuł artysty, nazwa artysty i tytuł utworu. Maximum buffer size, długość bufora. Zmiana tego na jakikolwiek inny szkodzi, w związku z czym ja zalecam to pozostawić. Date, time, formatted data and time, czyli jak ma pokazywać datę i czas. Tego nie ruszamy. Encoding. Zbrodnia kompletna. Lame options. Encode OGG Vorbis S MP3. No, myślę, że nie trzeba to komentować. Strata jakości podwójna. Jeśli stacja nadaje w MP3, to niech już to nagranie będzie w MP3. A jak nadaje w OGG, to nie będzie też nagranie w OGG. Ma wszelakie przekodowywanie, rozkodowywanie tego jeszcze raz w zasadzie nie robi nic innego poza pogorszeniem jakości dźwięku.
Tutaj jest bitrate, który ma właśnie lame wykorzystywać podczas tego.

0: do enkodowania plików. To jest wszystko. Mamy tutaj jeszcze Advance. I teraz tutaj jest coś, co mi osobiście nie działa, czyli wybór karty muzycznej. Tutaj jest też bufor. Kolejny bufor, ja wartości bufora nie zmieniam, nie polecam zmieniać, dlatego że tutaj są naprawdę optymalne ustawienia i w zasadzie zmniejszenie powoduje pogorszenie jakości dźwięku, natomiast zwiększenie powoduje zużycie większe pamięci. Proxy, jeśli ktoś nam z niewiadomych przyczyn blokuje odsłuch radia internetowego, to możemy skorzystać z proxy. I tutaj wpisać parametry tego serwera proxy. Liczba prób połączenia, kiedy połączenie się zerwie. Czyli jeżeli z jakichś przyczyn utracimy połączenie z radiem, z serwerem radia, to program będzie się próbował łączyć ponownie. Tutaj jest 3. Ja to radzę ustawiać na najwięcej jak się da, dlatego że zawsze ten serwer może wrócić albo nam internet może wrócić, w związku z czym oszczędzi to nam niepotrzebnego klikania, jeszcze raz ten sam przycisk włącz. Tutaj jest ten sam. To jest opcja, która nadpisuje ustawienia proxy ustawieniami, które znajdzie w przeglądarce Internet Explorer. To są wszystkie opcje Screamera. Teraz zobaczymy, czy nam zadziała coś, co właśnie głośniki. Co tu jeszcze mamy? Ulubione, które są w tej chwili puste. To jest pozycja bardzo fajna. Tutaj możemy dodać do ulubionych stacji nasze radio, którego słuchamy często. I mamy tutaj ostatnią pozycję prawie że, czyli wykaz stacji. Wykaz stacji Genre by Language Not Native, czyli stacje nadające w jakimś języku, ale nie pochodzące z danego kraju. By Network, czyli po sieci radiowej. Po regionie. I to wszystko. Rozumiem na przykład by region. No i mamy tutaj Europe, rozwijamy Europe, klikamy P, Poland, i tutaj mamy litery alfabetu, pod którymi są stacje radiowe.
1: Nie ma kiedy jest zimno, kiedy nasz organizm jest narażony na takie nie do końca sprzyjające okoliczności zewnętrzne. To jest jakby jedna taka rzecz, która dotyczy jakby bezpośrednio.
0: I to jest nic innego jak program Trzeci Polski Radia, który tak właśnie gra. Myślę, że nie trzeba już tego tłumaczyć specjalnie. Słuchamy sobie właśnie teraz trójki.
1: Musimy wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia, które...
0: Zobaczmy teraz, jak działa ten kompresor.
1: Wrócić do tego jakby naturalnej harmonii, która nas po prostu zawsze jest, tylko często po prostu ona jest jakoś tam zakłócona. Możemy to robić przez różnego rodzaju ćwiczenia, jak na przykład yoga, jak na przykład tai chi, czy różne inne ćwiczenia, które łączą w sobie z jednej strony ćwiczenie ciała, ale...
0: Widzimy, że nam poziom sygnału wzrósł diametralnie.
1: Bardzo ważne, czyli jakieś skupienie, próba takiego połączenia naszego ciała z umysłem i tym, co w nas jest.
2: Ponownie na antenie moi goście, pani profesor Joanna Rymaszewska, Klinika Psychiatry Akademii Medycznej we Wrocławiu.
0: Teraz taka ciekawostka, tutaj mamy przycisk, który nie jest opisany. Ten przycisk służy nam do zmiany źródła. Często jest tak, że różnego rodzaju stacje radiowe nadają w ten sposób, że jeden serwer nadaje strumień w AC, drugi w MP3, albo na przykład jeden nadaje w MP3 192, drugi 128, trzeci 96. Chodzi o to, żeby zapewnić słuchaczom ze wszystkimi łączami możliwość odbioru tej stacji. Bo wiadomo, że MP3 wysokiej jakości, czy jakikolwiek format wysokiej jakości nam zużywa łącze. W związku z czym, jeśli stacja umożliwia odsłuch swój w różnych jakościach, to mamy tutaj taki w ognie głównym przycisk, który jest nieopisany, który jest przed guzikiem wyłącz, który po kliknięciu nam sprawi, że nam się przełączy Screamer na inne źródło.
3: Dziękuję bardzo.
0: I w tej chwili pod myszą mamy też nasz, mamy informacje o tym strumieniu, czyli o stacji, o tym, w jakiej jakości ona nadaje i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo przydatna sprawa. Ostatnim elementem menu, który tutaj mamy, jest nagrywanie. Tutaj mamy polecenie zacznij nagrywanie, ten sam przycisk nagraj, który jest w oknie głównym. Otwórz folder z nagraniami. Pojedynczy utwór. Pojedynczy utwór, czyli jeśli natrafi Screamer na zmianę tytułu w radiu, przestanie nagrywać. I to właściwie jest wszystko, jeśli chodzi o program Screamer Radio. Życzę Wam miłego używania i do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu.
4: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: A zatem po raz kolejny spotykamy się z audycją Tyflo Podcastu, czyli audycją nadawaną na żywo na antenie Tyflo Radia. Kilkukrotnie w tygodniu się spotykamy i opowiadamy o różnych ciekawych, miejmy nadzieję, ciekawych zagadnieniach z perspektywy niewidomych i słabowidzących użytkowników komputerów. Dziś będziemy mówić ewidentnie z perspektywy osób niewidomych, nie słabowidzących, niewidomych. I dziś będziemy kontynuować poniekąd temat, jaki z Alą Witek omawialiśmy aż dwa razy, bo takie było zainteresowanie, ale dziś od bardziej technicznej strony i, że tak powiem, tylko jednotorowo, bowiem dziś rozmawiać będziemy o aplikacji Radia Tok FM, aplikacji, która ostatnio się pojawiła w kilku sklepach z programami mobilnymi. Dziś przede wszystkim skupimy się na aplikacji w systemie iOS. Witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, słuchacza Radia Tok FM, użytkownika aplikacji Radia Tok FM na iPhone'ie, Michała Kasperczaka. Witaj, Michale.
7: Dzień dobry.
6: Dobry wieczór nawet. Cóż dziś, co możesz na dobry początek powiedzieć a propos tej aplikacji? Bo ja też jej używam, może nie jakoś tak intensywnie jak ty, ale moje spostrzeżenia są takie, że ja bym sobie naprawdę życzył, żeby każde radio miało koncepcję aplikacji mobilnej, bo naprawdę ułatwia ona sporo i daje bardzo fajne możliwości.
7: To znaczy koncepcja, nic oczywiście nie ujmując koncepcji, ale koncepcja aplikacji jest dosyć standardowa, bo zwykle te aplikacje mobilne są do siebie podobne w tym sensie, że ich zadaniem jest streaming z danej stacji radiowej, czy informacje o audycjach, o programie i na tym się czasami kończy przydatność, ale też takie bardziej zaawansowane aplikacje, jak na przykład Polskiego Radia czy Tok FM, umożliwiają też archiwizację odcinków albo tworzenie jakichś playlist, audycji i wyświetlanie danych odcinków audycji albo tworzenie grup tematycznych, albo po prostu wyświetlanie audycji jeszcze w różnych innych kryteriach.
6: Skoro już mowa o aplikacji Polskiego Radia, to jeszcze tak ci przerwę i zboczymy na momencik dosłownie z tego toru. My byśmy, proszę Państwa, naprawdę bardzo chcieli pokazać aplikację Polskiego Radia, ale nie pokażemy. A dlaczego?
7: Dlatego, że ta aplikacja, w przeciwieństwie do aplikacji, o której zaraz będziemy mówić, czyli Radia Tok FM, niestety aplikacja Polskiego Radia jest bardzo słabo dostępna dla urządzeń z systemem iOS, czyli iPad, iPhone, iPod. Niestety.
6: Miejmy nadzieję, że to się kiedyś zmieni, tym bardziej, tak, że Polskie Radio to jest instytucja publiczna, więc wypadałoby od nich czegoś wymagać. No ale niestety okazuje się, że wymagania czasem nie idą w parze z tym, co dostajemy, ale może ktoś kiedyś usłyszy ten nasz apel, a jak nie będziemy się przypominać bardziej.
7: Tak, i tu plus dla Agory, bo rzeczywiście aplikacja pod kątem accessibility, nie wiem do końca jak wzrokowa, ale chociaż rozmawiałem ze słabowidzącym Mikołajem Rotnickim i jakoś nie narzekał, mówił, że chyba dobrze, natomiast pod kątem naszym osób niewidomych, pod kątem obsługi voice-overem iPhone'owym, aplikacja jest wręcz wzorcowa. W zasadzie wszystko jest dostępne, pewne przyciski może mogłyby ciut inaczej być opisane, ale to w niczym nie przeszkadza, w niczym nie ujmuje funkcjonalności aplikacji. Nie tyle funkcjonalności, ile użytkowaniu. Działa wszystko bardzo dobrze, przejrzyście, co zaraz pokażemy. A aplikacja jest o tyle nowa w Radio Tok FM. Wcześniej w ogóle chyba nie miało, dobrze pamiętam, nie miało aplikacji swojej mobilnej.
6: Tok FM zdaje się, że nie miało. Oni byli taką częścią, jeżeli
7: mnie
6: pamięć nie myli, takiej aplikacji jak Tuba FM, tak. Tuba to jest taki projekt Agory, który rzeczywiście miał być taką aplikacją muzyczną. Ja nie wiem, czy oni się nawet z tej Tuby trochę powoli nie zaczynają wycofywać, bo chyba to jednak trochę się nie przyjęło.
7: No
6: Agora ostatnimi czasy jednak monetyzuje bardziej to, co się sprawdza. Nie wchodzą w takie typowo internetowe projekty, a bardziej starają się zarobić na tym, co już mają. Efektem czego chociażby jest ten tak zwany paywall, który ostatnio pojawił się na Gazecie Wyborczej i który umożliwia, ile, Michale, za darmo przeczytanie 10 artykułów? 20?
7: 10 tekstów.
6: Okay.
7: 10 miesięcznie, przy czym to przeczytanie, bo to tak się kojarzy, przeczytanie tak ładnie się kojarzy, ale w naszym wypadku to jest po prostu otwarcie danej podstrony, czyli wystarczy, że my chcemy przeczytać coś więcej niż jest w RSS-ie, jedno zdanie więcej i otworzymy tekst i to już jest ten przeczytany artykuł. Czyli w naszym wypadku, w każdego właściwie wypadku, tutaj to nie się aż tak nie różni, my a inni. 10 artykułów po prostu otwieramy w przeglądarce i już mamy z głowy cały miesiąc. Więc trzeba wykupić albo prenumeratę na stronie internetowej, albo prenumeratę taką większą w Gazety Wyborczej w plikach EPUB i MOBI na czytniki, albo też wykupić abonament Piano, w którym mamy dostęp też do innych serwisów.
6: Żeby nie było tak różowo, to dodajmy, że aplikacja Tok FM to jest także poniekąd aplikacja płatna. Ale z tą płatnością, to ty, Michale, miałeś ciekawą historię, więc myślę, że zanim przejdziemy jeszcze w ogóle do prezentacji programu Radia Tok FM na iOS-a, to co nieco możesz o tej swojej przygodzie powiedzieć. Bo to jest dziwne i tak, dla mnie niezrozumiałe i dla mnie ewidentnie jest to błąd.
7: Tak, oczywiście, natomiast to też powiedzmy sobie szczerze, że ja do końca nie wiem, bo to było to dość napisane enigmatycznie, co daje wersja płatna aplikacji. W przyszłości ma to działać tak, że są 2 tygodnie okres testowy, gdzie używamy aplikacji za darmo, w jej pełnej funkcjonalności to są 2 tygodnie, po czym trzeba zapłacić, ale płacimy z tego, co wyczytałem, za dostęp do archiwalnych odcinków i chyba za możliwość pobierania na urządzenie tychże odcinków. Przy czym powiedzmy sobie szczerze, wielu osobom ta aplikacja darmowa wystarczy, bo wydaje mi się, że może się mylę, bo to wiadomo, nie mam żadnych takich danych potwierdzonych, jakoś głębiej jest zbadanych, ale stosunkowo mało ludzi archiwizuje audycje radiowe jednak na później. Czy
6: tym
7: to
6: bardziej,
7: czy to
6: że nawet jeżeli się zdecydujemy na tę subskrypcję płatną, i to trzeba powiedzieć, bo to jest istotne moim zdaniem, to nie oznacza, że my będziemy mogli sobie te odcinki gdzieś wynieść spoza tej aplikacji, prawda?
7: Tak, odcinki możemy, owszem, zapisać sobie, jest opcja pobierz albo tam jak to woli download, zapisujemy odcinek sobie w urządzeniu, natomiast ja nie wiem, jak to działa w Androidzie tak naprawdę, bo się na architekturze
6: być może Androida ktoś, kto słucha głębiej nas, ma Androida i da nam znać a propos tego, jak to działa.
7: Natomiast w iPhone'ie to jest tak, że możemy ją zapisać na urządzenie i działa i ma to tylko sens taki jak, nagrywamy coś w aplikacji TuneIn Radio Pro, czyli że po prostu z poziomu tej aplikacji potem offline nie jesteśmy połączeni z internetem i możemy sobie dany odcinek w urządzeniu odsłuchać, co niestety te odcinki zajmują miejsce i uważam, że to nie jest oczywiście dobrze, że jest taka możliwość, aczkolwiek w żaden sposób ona nie jest konieczna, niezbędna, bo w dobie i Wi-Fi i różnych transmisji danych, które aż tyle nie pobierają, jeżeli chodzi o danych, jeżeli chodzi o streaming radiowy, to możemy właściwie potworzyć sobie wirtualne playlisty albo wejść w archiwum danej audycji i dany odcinek po prostu odtworzyć sobie poprzez strumieniowanie. Także nie uważam, żeby jakaś szczególna potrzeba była zapisywania ich do urządzenia, tym bardziej, że w żaden sposób, przez żaden iTunes file sharing nie możemy potem z urządzenia ich wyprowadzić do komputera na przykład, albo nie wiem, zapisać na Dropboxie, czy jakimś innym Google Drive'ie.
6: Możemy się co najwyżej podzielić tą audycją na Twitterze i Facebooku, co pokażemy pewnie.
7: Co też jest takie trochę bez sensu, znaczy nie do końca bez sensu, no bo możemy na Twitterze opublikować albo Facebooku link do tej audycji danej, tylko że wówczas co? Zostaniemy na stronę audycji i do odtworzenia audycji jest wymagany flash player, odtwarzacz flashowy. Nie wiem jak z dostępnością, bo nie testowałem go.
6: To ja mogę powiedzieć, jak to działa, bo byłem przed momentem na stronie Tok FM i tam są dostępne audycje, więc kiedy sobie wejdziemy na daną taką audycję i klikniemy w jej nagłówek, bo te audycje są w nagłówkach, to kiedy w to klikniemy, nam się po prostu automatycznie zaczyna to odtwarzać. To jest tak śmiesznie zrobione, ale to działa,
7: Działa jakaś... A czy działa jakaś pauza, coś takiego? Przewijanie w przód, w tył?
6: Szczerze mówiąc, tego nie sprawdzałem, ale nie spodziewałbym się jakichś cudów, bo to jest flesza, z fleszem różnie bywa, ale przyznam się, że ja to sprawdzałem przed chwilą, kiedy jeszcze rozmawialiśmy, więc nie zgłębiłem tematu.
7: I no, także to jest właściwie jedyny sposób, żeby to, czyli właściwie ten link, no może na ten link komuś w ten sposób też zarekomendować daną rzeczywiście audycję.
6: Ale wróćmy do tej płatności, Michale, co tam się działo?
7: Tak, i wróćmy do płatności. I płatność polega na tym, że raz w miesiącu, że możemy sobie uruchomić taką subskrypcję poprzez wewnątrz aplikacyjne zalogowanie się jeszcze raz do konta naszego Apple'owskiego.
6: A tak naprawdę ze trzy razy się trzeba logować?
7: Tak, z trzy razy się przez Apple musimy nasze Apple ID podawać i jest pobierana płatność. Ile to jest? 2 euro?
6: 2 euro, 2,66 euro czy 2,60 euro, jakoś tak.
7: Jakoś tak, na miesiąc. I to nam daje pełen dostęp do wszystkich, właśnie do całego archiwum, do wszystkich audycji plus ten download. Jeżeli ktoś słucha, no nie wiem, na przykład codziennie jednej audycji czy dwóch, no to wydaje mi się, że te 2 euro to nie jest jakoś dużo, bardzo na miesiąc za to, że możemy sobie tworzyć i te playlisty, mieć właściwie dostęp do wszystkiego. Tylko problem polega na tym, że opłata została pobrana, a w zasadzie subskrypcja ciągle jest pusta. To znaczy aplikacja mi wyświetla dalej, że nie mam zakupionej owej subskrypcji. I tak naprawdę nie wiem dlaczego. Nie wiem co z tym zrobić.
6: A nawet kiedy 2 tygodnie minęło... wybierzesz przywrócenie zakupionej subskrypcji, to dalej się pojawia informacja, że tej subskrypcji nie ma. A mimo tego, że ewidentnie dostałeś maila od Apple'a, że ta subskrypcja jest. I jeszcze tu ważna rzecz, o której myślę, że warto powiedzieć, nadmienić, jeżeli ktoś się na to zdecyduje, bo nie wszyscy może znają angielski i nie wszyscy tak czytają wnikliwie o tym, co Apple pisze do nas w tych mailach, to ta subskrypcja jest subskrypcją od odnawialną, to znaczy jeżeli my z niej nie zrezygnujemy, to co miesiąc nasza karta kredytowa będzie obciążana tą opłatą w wysokości 2,6 euro czy coś koło tego. No właśnie tą kwotą miesięczną. Musimy po prostu zalogować się, zdaje się, że na nasze konto w App Store i to dopiero wyłączyć, ale domyślnie to działa tak, że to po prostu z automatu jest karta obciążana.
7: Tak. Także tę sprawę muszę wyjaśnić, bo może, no nie wiem do końca z czego to wynika. No, okres testowy i tobie, i mi minął, ale jakoś nie widzimy większych zmian w funkcjonowaniu aplikacji.
6: No,
7: także nie wiem, co się dzieje. Czy oni po prostu, no nie, właśnie nie wiem.
6: Może jeszcze jest po prostu coś niedopracowane, może tam cały czas prace trwają, żeby to wszystko działało tak, jak trzeba. No, w każdym razie temat będziemy monitorować i postaramy się chociażby w komentarzu pod tą audycją, która będzie oczywiście do pobrania jako podcast darmowy na www.tyflopodcast.net zamieścić stosowną informację a propos tego, co tam dalej z aplikacją Tok FM i z jej modelem płatnej subskrypcji. Michale, czy tyle teorii, czy jeszcze coś? Czy do praktyki przejdziemy?
7: Myślę, że tak, tyle teorii. Przechodzimy do demonstracji programu. Odblokowuję ekran. Czy troszeczkę głośniej?
6: Możesz podgłośnić, a ja jeszcze w międzyczasie dodam, że gdyby ktoś miał do nas jakieś pytania, 123 834 835, to jest nasz telefon stacjonarny, tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest Skype. Można dzwonić, ale na razie przyjrzyjmy się interfejsowi aplikacji Radia Tok FM.
7: Przepraszam za zakłócenia. Ja będę opisywał interfejs tak jak zwykle nawiguję po telefonie, czyli od elementu do elementu, lewo-prawo. Nie wnikam, jak one są tak naprawdę przestrzennie rozmieszczone na ekranie, bo tak w ten sposób nie obsługuję ekranu. Także no, tylko tak mogę tę aplikację pokazać. I co? I tak naprawdę zacznę może od prawej strony. Czyli ja też obsługuję iPhone'a specyficznie, bo jak tam, gdzie mogę, to obsługuję iPhone'a klawiaturą. Z mojej perspektywy, na końcu listy tych wszystkich ikonek, wszystkich elementów, które można kliknąć, czyli jakby z prawej strony, jak sobie nacisnę Ctrl, nie, strzałka w dół, Command, jaki to jest klawisz? Teraz zapomniałem, ten, który służy do przejścia w dół na ostatni element. To, ale chodzi mi o to, że jest pięć
6: mamy zakładki, ja dodam, że te zakładki są na dole, w dolnej części ekranu. Jeżeli mamy iPhone'a tak umiejscowionego, że Home jest jakby bliżej podłogi, to w tym momencie te elementy, te zakładki, o których mówi Michał, są na dole.
7: Mhm, no tak. I mamy tak. Ulubione odcinki. Przepraszam, to nie to jeszcze, przepraszam. O, jeszcze raz, dobrze. Pierwsza zakładka, taka domyślna, radio. To jest zakładka, dzięki której możemy odtworzyć po prostu radio, zacząć słuchać radia przez internet i możemy sprawdzić, jakie audycje, ileś ostatnio wyemitowanych w ostatnich godzinach audycji. Kolejna zakładka.
8: Ramówka.
7: Tu mamy całą ramówkę podzieloną na dni z listą poszczególnych audycji, o których godzinach są emitowane. Możemy w każdą audycję kliknąć i zacząć przeglądać jej odcinki danej audycji.
8: Audycje. Karta. Ramówka.
7: Audycje. Tu z kolei mamy alfabetyczną listę audycji. Coś i działa to na podobnej zasadzie.
8: Zaznaczone. Mój tok. Karta.
7: Mój tok. Mój tok, czyli taka zakładka personalizacyjna, gdzie możemy wejść do naszych ulubionych audycji, powybierać audycje, które chcemy mieć jako ulubione, odcinki, które możemy sobie też polubić i wcześniej, i tam w tej zakładce mamy dostęp do naszych ulubionych odcinków z wszystkich audycji i do playlist i mamy możliwość subskrypcji, o której mówiliśmy wcześniej. I ostatnia zakładka, to są ustawienia. Nie ma ich za dużo, tam zaraz pokażę. Kwestia tego, czy aplikacja ma działać po Wi-Fi, czy również po 3G, czy ma pobierać te audycje, ile miejsca ma na pobieranie być zarezerwowane i jeszcze kilka parametrów.
8: Ramówka, karta, radio, karta.
7: Przechodzimy do zakładki radio, czyli tej takiej podstawowej. I przechodzę na początek.
8: No playing BTN, przycisk.
6: I to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, że można by było te przyciski opisać nieco lepiej.
7: Tak. No play, aha. I to jest przycisk, którym możemy, ja go nacisnę i zobaczymy. dokładnie w działaniu.
8: Przycisk. Toggle playlist BTN. Przycisk. Przedpołudnie Radio Tok FM.
7: Aha. I w ten sposób weszliśmy do tego, czego ostatnio... W ogóle aplikacja, tak jeszcze dygresja, przepraszam, aplikacja bardzo mi przypomina aplikację Downcast podcastową. Jeżeli ktoś jej używa, to naprawdę jakoś takie dużo, takie mechanizmy działania są do Downcasta bardzo podobne. I tu weszliśmy do odcinka, którego ostatnio słuchaliśmy. Co możemy w danym odcinku zrobić? Przycisk back, czyli cofamy się, wychodzimy z tego odcinka.
8: Toggle playlist BTN, przycisk.
7: No znowu taki przycisk opisany, jak opisany. Przycisk, dzięki któremu dodamy naszą wsłuchaną przez nas audycję do playlisty.
8: Przedpołudnie Radio Tok FM.
7: Następnie mamy tytuł odcinka, to nie jest żaden przycisk.
8: 24.02.2014.12.00.
7: Data i godzina.
8: Czego dzieci uczą się w szkole na historii, rozmawiają Małgorzata Szybalska, Piotr Laskowski oraz Hanna Zielińska.
7: Opis odcinka.
8: Share BTN. Przycisk.
7: Share. Nie będę w ten share wchodził, możemy udostępnić tylko na Facebooku, Twitterze, niestety nie żadnym mailem, SMS-em, skopiować coś, nic nie możemy. Tylko udostępni na Facebooku, udostępni na Twitterze. Działa, sprawdzałem.
8: Zaznaczone. Wikiland Big. Przycisk.
7: Tu mam akurat zaznaczone. Przycisk, taki przełącznik, dzięki któremu możemy daną audycję polubić, ja go przycisnę. Nie, przepraszam, jest like blank, czyli puste, czyli że nie lubię tak naprawdę. Tak to działa. Nie wiem, do czego on mówi zaznaczone, ale nacisnę go teraz.
8: Wicked Land Big. Szarek, Wicked Land Big. Przycisk.
7: A nie, to jednak nie. To coś zmieniono albo pomyliłem przyciski. A jeszcze raz.
8: Zaznaczone. Zaznaczone. Wicked Land Big.
7: Już wiem, dobrze. Nie, czyli to jest taki checkbox, który jest zaznaczony albo niezaznaczony. Za każdym razem jest odczytywany jako like, właściwie like blank big, czyli like blank big, czyli polub audycję, mówiąc po polsku. Lubię to, takie jak na Facebooku. I jeżeli to jest zaznaczone, to znaczy, że audycja jest w ulubionych, została jakby do ulubionych dodana, a jeżeli jest odznaczone, to znaczy, że audycji nie lubimy. No nie, po prostu nie ujęliśmy jej w ulubionych.
6: W innych miejscach czasem to się pojawia jako like blank i like yellow. Tak zauważyłem.
7: Tak, to,
6: ale do tego przejdziemy. I do tego przejdziemy.
7: Tak, to się pojawia przy kiedy ustawiamy sobie te audycje, które chcemy polubić. To właśnie stąd się pomyliłem z tym checkboxem, bo wtedy nie ma checkboxa, tylko właśnie jak jest blank, to jest puste, że blank, a jak yellow, to znaczy, że jest audycja oznaczona jakby.
6: Dokładnie.
7: Że jest ulubiona już.
8: Download Radio BTN. Przycisk.
7: Download, czyli pobranie audycji na nasze urządzenie.
8: Zaznaczone. Volume of BTN. Przycisk.
7: Aha, no bo to wcisnę.
8: Volume of BTN.
7: A nie, bo to.
8: Volume of BTN.
7: To jest po prostu wyciszenie.
8: 10 sekund. Przycisk.
7: 10 sekund. Przycisk.
8: ZZ. Wielu kropek. Przycisk.
7: Tego ZZ nie udało mi się, nie wiem, czy udało się tobie dotrzeć, co ten przycisk robi, bo ja nie
6: szczerze
7: bardzo...
6: Szczerze mówiąc nie.
7: No właśnie nie działa mi to, nie wiem, co on robi.
8: 00X, przycisk.
7: I to jest, to jest ciekawa rzecz, 00X, przycisk, potem jest 1X i 2X, czy tam 1 i...
8: 10X, 15X, 20X, 10X.
7: I to jest przyspieszanie, sterowanie prędkością audycji, czyli możemy jej słuchać szybciej.
8: 1.5x.
7: Zaraz to pokażę.
8: 2.0x. 1.0x. 1.0x. Przycisk.
7: O, a nie można. Dlaczego? Bo to ciekawy błąd,
6: spróbuj odtworzyć. Może zobaczymy, jak to będzie po prostu.
7: Właśnie, bo też nie wiem, czy zauważyłeś, aplikacja ma taki w ogóle minus, że kiedy ustawimy jakąś prędkość, to ona jest pamiętana tylko dla danego odcinka, a dla kolejnego już w playliście niestety jest prędkość normalna. Co więcej, mamy ustawioną szybszą prędkość odtwarzania i stukniemy dwukrotnie dwoma palcami, żeby zapauzować, bo taka możliwość, tak jak w muzyce czy w podcastach istnieje, to zaczniemy kontynuować słuchanie, to znowu prędkość jest standardowa. To jest taka, no nie wiem czy wada, ale jest to jakaś taka właściwość.
6: Akurat przy przełączaniu się na kolejne odcinki, to ja bym tego nie widział jako wadę, bo pamiętajmy o tym, że TOK FM prowadzi audycje bardzo typowo słowne, a różni dziennikarze i różni goście mają różny sposób mówienia, że także niektórych można słuchać bardzo szybko, a niektórych lepiej słuchać w normalnej prędkości, bo po prostu oni mówią już sami z siebie dosyć dynamicznie. Także być może twórcy aplikacji TOK FM kierowali się właśnie tymi kryteriami, albo to są jakieś uwarunkowania typowo techniczne. Ciężko wyrokować.
7: Chyba nie, bo to w podcastach, przecież w innych aplikacjach w Downcast.
6: No ja akurat nie słucham specjalnie na przyspieszonych obrotach, więc ciężko mi się wypowiedzieć w tej kwestii.
7: Rozumiem. I ja zaraz pokażę to odtwarzanie, tylko zobaczymy, co będzie dalej.
8: Playback BTN. Przycisk.
7: Aha, poprzedni.
8: Playback BTN. Przycisk. Play next BTN.
7: I play next. I następny odcinek.
8: Playback BTN. Przycisk.
7: I to jest chyba jakieś cofnięcie skokowe, ale to mnie nie działa
6: do przesuwania do przodu bardziej wyglądało.
7: Do
6: przodu, FF.
7: Tak, będzie do przodu. Mhm. Tak. Przepraszam, tylko że to mi jakoś tak średnio działało. Zaraz to wszystko sprawdzimy.
8: 0238.
7: I mamy...
8: Play next BTN. 0240. 0242.
7: Aha, bo tutaj czas ja wyłączyłem, już wiem. To jest czas nie tyle trwania, ile nasz punkt czasowy w audycji, ile upłynęło.
8: 10. Regulacja.
7: Regulacja procentowa.
8: 0. 0. 10, 20, 30, 40
7: i tak dalej.
8: 0, 28, 46
7: i całkowity czas trwania audycji. Odtworzymy sobie teraz.
8: Play FM BTN, przycisk, play FM BTN, play forward BTN, play break BTN, play black flag BTN, 1.0x.
7: Aha,
8: play black flag BTN, przycisk, pańsy black flag BTN.
7: A dlaczego?
6: Chyba masz zaznaczony, tak.
8: ZZ, wielu kropek.
7: Tak.
8: 10 sekund. Volume OBTN. Download. Volume OBTN. Przycisk. Zaznaczone.
7: Zgadza się.
8: Zaznaczone. Volume OBTN. Przycisk.
9: Zapraszam Państwa do
7: aktywnego. Zaznaczone volume off. Dziwne to trochę.
8: Zaznaczone. Volume OBTN. Przycisk.
9: Czego dzieci uczą się dzisiaj na lekcjach historii? Jak woluje.
6: No i słyszymy sobie tu, że jest audycja. To teraz może pokaż to przyspieszenie.
9: Co może przepadło.
7: 1.0x to jest normalnie. Jednak. To jest takie standardowe.
8: 1.5x.
9: Widząc, że zajmiemy się tym tematem, po prostu nareszcie i wykrzyknik. Tą rozmową rozpoczynamy również pięciodniowy cykl edukacyjny. Będziemy
6: przygotowywać... No to już całkiem ładnie.
9: W polskiej szkole. 2.0x. Czego dzieci są uczone, na ile różni się to od tego, co my pamiętamy i co my sobie kojarzymy z danym przedmiotem. Dziś historia, a w najbliższych dniach muzyka, język polski, biologia i w piątek matematyka. No to historia. Postanowiliśmy w tym cyklu gdzieś tam...
6: I to jest najszybsza opcja, tak?
7: Tak.
6: Teraz jak klikniesz jeszcze raz...
8: X.
6: I wracamy do normalności.
7: I wracamy. Pokażę tylko... I teraz dotykowo zapauzuję. I sobie odtworzymy jeszcze raz, naciskając dwoma palcami dwa razy, czyli play, takie iPhone'owe, iOS-owe Play Stop.
8: Ministerstwie Edukacji Narodowej.
7: I tak jak mówiłem, wraca audycja do prędkości, która została do tej prędkości standardowej. Pokażę teraz, postaram się pokazać, tylko to będzie trochę nieprzyjemne w odbiorze, bo audycja będzie troszeczkę ściszona poprzez to, że voice-over mówi. Jeszcze ja będę mówić, pokażę troszeczkę sterowanie.
8: Nazwa kilka obszarów. Przycisk. Play Black Flag BTN. 2Z, play black flag BTN.
7: Pauza
8: przycisk.
7: Zmienia się w play.
8: Pause black flag BTN, play break BTN, play forward BTN, przycisk. Play refer BTN, przycisk. Play next BTN, przycisk. Play refer BTN, przycisk. Play refer BTN.
9: Nowe.
8: Play refer BTN.
7: Wyciszę mowę, o.
9: Edukacji, wreszcie. System egzaminacyjny, nadzór pedagogiczny i system doskonały.
6: No i to nie bardzo chce działać. To nie ba- A spróbuj to przytrzymać.
7: No właśnie.
6: W sensie przytrzymać dotykowo, bardziej o to mi chodziło.
7: Tak. Systemu. To zrobiłem, tak.
8: One mają wpływ na...
7: A może? Ale nie, bo...
9: Pani praca by kim...
7: Jest, stuknij z przytrzyma... Tak.
6: No właśnie.
7: Jest, działa.
6: I działa w tym momencie. I możemy sobie przewijać.
7: Tylko tak
8: pokornie,
7: bo...
6: No, działa, dobrze. Może już oszczędźmy naszym słuchaczom tej sieczki.
7: Nie, wiem, bo już wiem, o co chodzi. To trzeba tak, że stuknie z przytrzymaniem i wtedy rzeczywiście ona zaczyna przewijać i kiedy chcemy to zapauzować, to jeszcze raz stuknie z przytrzymaniem i wtedy nie zapauzować, tylko po prostu
6: tylko kończy przewijanie.
7: Zatrzymać to.
6: Kończy przewijanie.
7: Tak, kończy przewijanie. Tak to działa i to o tym warto pamiętać. Mhm.
6: No tak, bo może nas to...
7: Oj, niestety. Jeszcze.
6: Może włącz mowę sobie na wszelki wypadek. O, i teraz.
8: Play for BTN. Przycisk. Play for BTN. Play break BTN. Download land BTN. Zaznaczone. Likid land big. Share BTN. Download. Zaznaczone. Volume of BTN. 10 sekund. ZZ. Wil 2.0x. Play black club. Play break BTN.
7: No właśnie.
6: Bo teraz to w ogóle mamy przyspieszone jest jakoś w ogóle. Dobrze.
7: Tak, ja rozumiem, ale... On jakby się przyblokował trochę i to mnie martwi. Ja wyjdę z tego. I sobie otworzymy...
8: O polskim programie kulturalnym w Turcji 26.0.
6: Jakąś inną audycję.
8: BTN. Przycisk.
6: I tu działa to już dobrze.
10: Osobista.
8: 13.51.000.
7: Procenty działają.
6: Czyli to jest takie standardowe, taki standardowy suwak jakby.
11: Profesjonalna instytucja,
7: tak.
6: Dzięki któremu można przesuwać.
11: Cały ten program.
8: 0302.
7: A next, następna audycja, to działa na pewno.
11: Agnieszko Morak.
8: Play next BTN. Przycisk.
7: Next, czyli jakby wstecz tak naprawdę, bo się cofamy w czasie... Cofamy się.
10: Dzień dobry, witam w magazynie reporterów, o czym dziś w programie. Co czwarty Polak ma problem...
8: No playing BTN. Przycisk.
10: ...też narodowy program ochrony zdrowia psychicznego.
8: No antek, jeszcze jesteś ustawienia.
7: Aha.
6: I teraz powiedzmy, nawet mimo tego, że jesteś gdzieś tam w oknie aplikacji, to można sobie równie dobrze z tego miejsca zapauzować odtwarzanie, tak? Dwukrotnym stuknięciem.
7: Tak, oczywiście.
8: No playing BTN. Przycisk.
7: Tak, to jak najbardziej można.
8: Back BTN. Godziny szczytu magazyn reporter. 27.34. 2.
10: Widownią.
8: 00. Play refer BTN. Play for back BTN. Przycisk. Play break BTN. Przycisk.
10: Zaczynamy tak od niekończącej się nie tylko w Polsce dyskusji.
8: Play. Back BTN. Przycisk.
7: I poprzedni, czyli jakby idziemy do przodu znowu i pojawiła się kultura osobista, to co przed chwileczką coś tam o Turcji było. No, zdaję sobie sprawę, że może to co pokazuję teraz to takie może być w odbiorze mało jasne i
6: nieco chaotyczne, ale...
7: I nieco chaotyczne i uciążliwe. Natomiast zapewniam, że po pobraniu, jeżeli ktoś troszeczkę umie obsługiwać iPhone'a, no to nie powinien mieć z aplikacją większych problemów, bo to są typowe iPhone'owe sztuczki, w sensie sztuczki, nie wiem, coś trzeba nad czymś się głowić, ale po prostu, że typowa obsługa taka, jak to ma miejsce w systemie dotykowym firmy Apple.
6: Co najwyżej można mieć odrobinę zagłobacji przy niektórych opisach przycisków, bo one są niekiedy enigmatyczne, ale są dostępne w sensie takim, że jesteśmy w stanie w nie kliknąć.
7: Tak.
8: Kultura osobista. 26.
7: Dobrze, i teraz,
8: 46.
7: Czyli mamy omówiony player, widzimy sobie i tak jak mówiłem, zakładka radio, to jest now playing,
8: na antenie, jeszcze więcej sportu Kamil Gapiński.
7: Tak, i tu możemy kliknąć i po prostu zaczyna się odtwarzanie te strumienia już w tym momencie, z tego co jest na antenie.
8: Jesteśmy w trakcie 1-8 finału Piłkarskiej Ligi Mistrzów.
7: Zresztą możemy
8: jeszcze więcej sportu Kamil Gapiński.
7: Sobie...
8: Jeszcze więcej sportu Kamil Gapiński. Na antenie.
6: No i chyba się nie udało w to wejść, w to kliknąć.
8: Na antenie. Jeszcze więcej sportu Kamil Gapiński.
7: Powinno to być.
8: Jesteśmy w trakcie 1-8 finału Piłkarskiej Ligi Mistrzów.
6: A przejdź jeszcze niżej.
8: Play LGBT.
6: O,
7: tutaj. A nie, play. Aha, tu jest dopiero play. Tu jest dopiero play.
8: Posłuchaj innych odcinków. Play LGBT.
7: I jest taki kontekstowy przycisk posłuchaj innych odcinków tej audycji, czyli tej audycji, która jest w danej chwili odtwarzana. Możemy się zapoznać, co było wcześniej, kiedyś tam. Wczoraj, tydzień temu, zależnie od tego, jaka to jest audycja.
8: Jest play LGBTN. BTN. Przycisk.
10: Na mundialu w 2006.
6: No i działa.
10: To trzecie miejsce z Niemcami 1.
7: I działa.
10: Do 3. On też chyba będzie bardzo zmobilizowany.
6: I to w tym momencie jest strumień na żywo.
7: Tak.
12: On szczególnie, że ostatnio pauzował w Primera Division, więc ten głód gry...
7: Ale mimo, że zapauzowaliśmy, to on odtwarza nam od tego momentu, w którym zapauzowaliśmy. Czyli to nie jest tak, że jak zapauzujemy, to oczywiście to jakoś idzie na żywo, ale tak jest to możliwe? Jest to możliwe?
6: To zależy, jaki to ma tam bufor, wiesz. Myślę, że na dłuższą metę tak, to raczej niekoniecznie.
7: No być może. Mhm.
6: Dobrze.
7: Bo tak zaraz...
12: Chciał wzrosnąć. No kiedyś musi być ten pierwszy raz, kiedyś musi być to przełamanie. To takie hasło, które my sobie zawsze powtarzamy przed meczami naszej reprezentacji.
6: Na chwilę obecną działa, to trzeba by było dokonać jakichś takich testów na jak długo to działa. Ale może nie w tej audycji.
8: Jesteśmy w trakcie. Szary BT, play black.
7: O, bo to jest tylko play i nic więcej. To jest taki uproszczony player, że jest tylko share i play. Play, pause. Play i pause.
6: No tak, bo to jest strumień, więc nie możemy sobie tego przewijać. Oczywiście. Gdzieś tam skakać po odcinkach. Wydaje się to logicznym rozwiązaniem.
7: Oczywiście. I mamy...
8: Jesteśmy Play LGBTN. Posłuchaj innych odcinków. Najnowsze odcinki wszystkich audycji.
7: I najnowsze odcinki wszystkich audycji. Przycisk. I tu możemy...
8: O polskim programie kulturalnym.
7: Tu jest 7 albo 8 odcinków różnych.
8: Najnowsze odcinki wszystkich audycji.
7: A jeżeli wejdę w te najnowsze odcinki... Najnowsze
8: ustawienia. Zaznaczone.
7: Na końcu...
8: Likie blank. Play z LGBTN. Beczyńscy portret podwójny Magdalena Grzebałkowska o swoim reportażu biografii. Krakowskie Przedmieście.
7: A nie, tyle samo jest odcinków, tylko tu jest różnica taka, kiedy wejdziemy w te najnowsze odcinki wszystkich audycji, a nie takie, bo tam są wylistowane tylko na tej na zakładce radio. A kiedy wejdziemy w te najnowsze odcinki wszystkich audycji, to przy każdym odcinku mamy play osobno i like. I download, że możemy polubić.
8: Najnowsze odcinki wszystkich audycji. Back playing BTN. Najnowsze odcinki wszystkich audycji. Back BTN.
7: To jest zakładka pewnie, której najczęściej będziemy używać, zakładka radio, czyli taka na bieżąco to, co się dzieje.
8: Zaznaczone. Radio. Ramówka.
7: Ramówka. I tutaj mamy... Po kolei. Mam nadzieję.
8: Tak.
7: To jest zawsze na początku ten przycisk.
6: Czyli tak
7: to,
6: jakby przenosi nas do tej zakładki, do tego ostatnio odtwarzanego pliku.
7: Odcinka, tak. Mhm.
8: Poniedziałek, wtorek, zaznaczone, środa, czwartek, program nocny, 0000.
7: No zawsze 4 dni, jakoś nigdy nie udało mi się 7 dni wyświetlić, nie wiem dlaczego.
8: Czwartek, zaznaczone, środa, przycisk.
7: I co my tu
8: czwartek,
7: mamy, środa?
8: Nocny, pierwsze śniadanie w toku Piotr Maślak, 0500. Pierwszy program gospodarczy Maciej Głogowski, 0640. Poranek Radio Tok FM Jacek Żakowski, 0700.
6: I co jest ciekawe, to to, że w każdą z tych pozycji możemy wejść chyba, tak?
7: Tak, zaraz.
8: Na apetyt, wielokropek, Adamczewski, Piotr Adamczewski, 1255.
7: No dobrze.
8: Back BTN, przycisk. No playing BTN, przycisk. Na apetyt, wielokropek,
7: tak.
8: Adamczewski, Piotr, smacznego, 3 wykrzykniki. Miłość ma smak córy, 26 02 2 0 1 4, 1250. Play smile BTN, wiki blank, przy download BTN, w chińskiej herbaciarni, 25 02 2, play smile BTN, wiki blank,
7: i tak dalej, i tak dalej.
8: Przycisk.
6: Czyli po prostu mamy kolejne odcinki już tej konkretnej audycji, którą możemy sobie wyłuskać z ramówki.
7: Tak.
8: Ustawienia. Zaznaczone.
7: Kolejna zakładka to są audycje. Alfabetycznie.
6: A to akurat już byliśmy w jakiejś audycji, więc to się zachowało chyba. Jak testowaliśmy sobie jeszcze przed audycją.
7: I tak, że więc oczywiście wyjdziemy z tego.
8: Wszystkie. Wiewstatelist. Przycisk. Wszystkie.
7: Wszystkie.
8: Wiewstatelist. Przycisk. Wiki blank big. Przycisk. Antymateria.
6: I tu jest jedna ważna rzecz. Te odcinki, kiedy je jakby lubimy, to ten like blank to jest przycisk, który pojawia się nad. Jakby przycisk ten like.
7: Przed. Nad tak, czy przed.
6: Przed.
7: Tak.
6: Dokładnie. Przed audycją, a nie po.
7: To jest, tak, to jest, właśnie, to jest istotne
6: i to mnie zmyliło też, to dlatego o tym mówię.
7: Musiałem odkręcać potem całą procedurę, bo to, co polubiłem niby, okazało się,
6: to nie
7: się,
6: było
7: że
6: koniecznie tym, co polubiłeś.
7: Nie zawsze tak, więc tu trzeba, rzeczywiście trzeba uważać.
8: Antymateria. Wszystkie.
7: Wszystkie.
8: Sortza. Przycisk.
7: Aha, bo to jeszcze można sortować.
8: Sortas. Sortza.
6: Od A do Z, od Sortas. Z do A.
8: Wszystkie. Wiewstatelist. Likiej lovebik. A wszystkie.
7: Wszystkie?
8: Wszystkie. Wiewstatelist. Likiej Love. Wiewstatelist. Wiewstatecollection. Wywiad pogłębiony. Likiej Love Big. Wwwczek. Wywiad pogłębiony. Wiewstatecollection. Wszystkie. Soltas. No Flame. Wszystkie.
7: Tych kolek...
6: To jest... To jest chyba tylko kwestia
7: wizualna.
6: A jest,
7: na końcu. Nie. Tu na końcu się pojawiają za audycjami, tak od tyłu poszedłem teraz do tej zakładek na dole i mam za zakładkami na końcu takie coś. Nie, przepraszam, odwołuję. Myślałem, bo gdzieś było takie coś, że mi wyskoczyło wybór Radia Tok FM, polityka, coś tam. Takie po prostu tematyczne spis, nie wiem czy odcinków, nie, chyba audycji bardziej, takie podgrupy, ale teraz w tej chwili nie mogę tego znaleźć.
8: Ustawienie, ramówka, zaznaczone, audycje, mój tok, karta, 4 z 5.
7: I ostatnia, przedostatnia zakładka, mój tok.
8: Przycisk, ulubione, no playing BTN, ulubione odcinki, no playing BTN, pole wyszukiwania.
7: Tu mamy pole wyszukiwania.
8: Wszystkie.
7: Wszystkie.
8: Gościem był Adam Woronowicz. Salon Zrozumieć Świat Wiktor Osiatyński. 24.02.2.0.1.4.
7: I tu mamy, jestem na liście ulubionych odcinków, które wcześniej dodałem.
8: 13. Najnowsze odcinki ulubionych audycji. Ściągnięte odcinki.
7: Najnowsze
8: ulubione audycje.
7: Mamy ulubione audycje, to jest jedna. To jest lista ulubionych audycji, które wcześniej do ulubionych sobie dodaliśmy jakby.
8: Najnowsze odcinki ulubionych
7: najnowsze odcinki ulubionych audycji, czyli konkretne, pojedyncze odcinki audycji, z których
6: które każdy lubimy.
7: Możemy polubić.
8: Ulubione odcinki.
6: I ulubione odcinki to...
7: I ściągnięte, tak?
6: I ulubione odcinki tam jeszcze są, czyli te pojedyncze takie jakby odcinki, które lubimy, tak?
7: Tak, to właśnie mówiłem, tak. Okay. I potem i ściągnięte odcinki, czyli to co mamy offline, to co mamy na urządzeniu.
8: Ulubione odcinki. Najnowsze odcinki wszystkich audycji. Subskrypcja.
7: Najnowsze odcinki wszystkich audycji, aha, czyli że jeszcze mam najnowsze odcinki, to co już właściwie było w audycji, w zakładce radio, tylko że to jest chyba poszerzone jakoś bardziej jeszcze.
6: Myślę, że to też jest dlatego, że w ustawieniach możemy sobie wybrać, żeby zakładka Mój Tok była wyświetlana jako pierwsza, na pierwszym planie, jak dobrze kojarzę.
7: Tak, rzeczywiście.
6: Więc być może po to tu jest.
7: Nie jest jakaś... Tak, no różnica nie jest jakoś bardzo duża, ale rzeczywiście można.
8: Wszystkie. Placement BTN, Likie Blank, Download BTN. Osoba niepełnosprawna do pracy na wysokościach pilnie poszukiwana. Godziny szczytu magazyn reporterów. 20. Najnowsze odcinki wszystkich audycji. Bad BTN. No playing BTN. No play. Ściągnięte odcinki. Ulubione odcinki. Najnowsza subskrypcja.
7: I owa subskrypcja.
8: Radio. Karta. Subskrypcja.
7: W którą mogę kliknąć.
8: Bad BTN. No play. Aktualnie nie posiadasz subskrypcji. Kup subskrypcję 2,69 miesiąc. Przycisk.
6: O, 2,69.
8: Zakupione subskrypcję. Przycisk. Radio. Karta.
7: I koniec.
8: 1 z 5.
7: I
8: Bad BTN.
7: Ostatnia zakładka.
8: No BTN. Przycisk. Nie znaleziono kierunku. 13. Ustawienia. Karta. No play. Ustaw mój tok jako ekran startowy. Ustawienia. Ustaw mój tok jako ekran startowy. Przełącznik. Wyłączone.
7: O właśnie. Ustaw mój tok. Zakładkę Mój Tok jako ekran startowy.
8: Usuwaj starsze pobrane odcinki. Usuwaj starsze pobrane odcinki. Przełącznik. Wyłączone.
7: Usuwaj starsze pobrane odcinki. To usuwaj. Powiem już pobrane, czyli z urządzenia, jak rozumiem.
6: Czyli zakładamy sytuację następującą. Nie mamy zbyt dużego pakietu internetowego, nie mamy zbyt dużej ilości wolnej pamięci w iPhonie, a lubimy sobie słuchać Radia Tok FM. Więc teraz pobieramy sobie w domu za pomocą Wi-Fi nasze jakieś tam odcinki do posłuchania w podróży. No i teraz sobie słuchamy, ale żeby nam się zbyt szybko nie wyczerpała pojemność naszego telefonu, pamięci naszego telefonu, no to zaznaczamy to i on nam automatycznie sprząta miejsce.
7: Tak.
8: Pamięć przeznaczona na pobrane odcinki.
7: O, właśnie. Czego konsekwencją jest kolejna opcja? Pamięć przeznaczona na pobrane odcinki.
8: 35 megabitów.
7: 35 MB.
8: 5. Regulacja. 0. 10.
6: Domyślnie, 20, jest, domyślnie jest to ustawione na 100%, czyli tyle, ile 60, mamy do dyspozycji, 70, jak 80, dobrze 80, pamiętam. 90, Ty to chyba, Michale, 100. Zmieniałeś tu w ustawieniach, tak?
7: Być może, 100%? 70,
6: tak, było 100%, 100% pamiętam, że miałem to domyślnie ustawione.
7: Tak, 100% to jest kontekst, to zależy od tego po prostu, ile mamy, on bierze pod uwagę przestrzeń, pojemność naszego urządzenia całego. Ile tam możemy...
8: 60.
7: Ile możemy... Ile mamy miejsca po prostu w naszym iPhone'ie, iPadzie.
6: I tu jest błąd syntezy, bo to raczej nie są megabity, tylko megabajty. Ale okej.
7: Okay. Tak, oczywiście.
8: Pamięć zajęta przez pobrane odcinki. 0 megabitów.
7: No tak. Pamięć zajęta przez odcinki nasze.
8: Subskrypcja nie jest aktywna.
7: Może tu też można aktywować...
6: No, wydaje mi się, że to zaraz, jednak będzie wymagało jakiejś interwencji.
7: Informacja.
6: Tak, interwencji w, tak, w dziale Agory.
7: I usuń wszystkie odcinki z urządzenia. I jeszcze jest jakaś opcja, którą klikałem, jakiś dziwny numer mi się tam wyświetlił.
8: Identyfikator urządzenia. Przycisk.
7: I nie wiem, do czego to można wykorzystać, bo to gdzieś można skopiować.
6: Prawdopodobnie w kwestiach diagnostycznych, jeżeli będziesz się kontaktował z Agorą, to oni cię poproszą o podanie identyfikatora urządzenia w celu jakiejś tam diagnostyki, bo ja podejrzewam, że to jest też tak, że jest to gdzieś tam powiązane z danym urządzeniem, jakaś subskrypcja na przykład. Może też tak być. Mhm. Że wcale tak. Nie jestem pewien, czy to działa tak. Akurat tu ja nie korzystam z tych subskrypcji, więc ciężko mi się jakoś tak ex cathedra wypowiadać. Natomiast z tego co kojarzę, to być może jest też tak, że jest to powiązane z konkretnym, nawet nie tyle Apple ID, a co o tyle konkretnym urządzeniem. I właśnie na tej podstawie mamy. I po to jest nam ten identyfikator.
7: Ale to byłoby logiczne? No, mogłoby tak być, tylko wtedy co? Można by słuchać tylko na iPhone'ie, a na iPadzie...
6: Być może, ale nie dam sobie niczego za to obciąć, więc... Nie upieram się. Nie upieram się, ale w każdym razie po coś to jest...
8: Subskrypcja nie jest aktywna.
6: Prawdopodobnie do tego, żeby nas lepiej zidentyfikować.
7: Tak, a subskrypcja nie jest aktywna. Spróbuję w to kliknąć.
8: Zaznaczone. Subskrypcja nie jest aktywna.
7: Ale nie.
6: Nic to nie dało.
8: Subskrypcja nie jest aktywna.
7: No nie, ale teraz zaznaczone.
6: No ale nic to.
7: A potem nie mówił.
6: Ale co to nic nie dało.
8: Subskrypcja nie jest aktywna. Zaznaczone. Subskrypcja nie. Zaznaczone.
7: Nie, to jest jakiś błąd voice-overa chyba.
8: Tak. No playing BTN. Back BTN. No playing BTN. Przycisk. Ustawienia.
7: Trochę mnie myli zawsze, że ten no playing, tak jak w Downcastie, jest na początku, a nie właśnie back. I czasami zamiast back kliknę w...
8: Ustaw mój dok jako ekran startowy.
7: I w zasadzie to jest wszystko. No aplikacja, możemy ją, możemy zminimalizować ekran, przejść sobie na nasz pulpit, na ekran telefonu, zablokować. Wszystko działa właściwie prawidłowo, bez... Kilka razy mi się zdarzyły jakieś problemy ze streamingiem danego odcinka, bo na przykład w połowie odcinka nagle jakby nie mógł dokończyć odtwarzania i się zrestartowało wszystko, znaczy nie aplikacja, ale od zera zaczął się odtwarzać odcinek na przykład.
6: Mamy pytanie od Patryka. Patryk pyta, co daje dodawanie audycji do ulubionych i czy program ma jakieś powiadomienia push?
7: Do ulubionych daje to, że potem mamy listę naszych audycji na później, do słuchania. Tak myślę teraz, czym to się różni od playlisty, bo ja w sumie nie testowałem jako takiej playlisty i wydaje mi się, że w ulubionych po prostu mamy listę odcinków, które sobie ręcznie odtwarzamy, a w playliście, jak uruchomimy playlistę, to każdy odcinek po kolei.
6: Zresztą też jest tak, że jeżeli wejdziemy sobie w jakąś audycję, to działa podobnie jak aplikacja podcasty na iOS-ie. Nie wiem jak Downcast, bo nie używam, ale działa to trochę też tak, że jak sobie odtworzymy jakąś audycję, to później, kiedy ona się skończy, to odtwarzany jest automatycznie kolejny odcinek.
7: Tak, ale to właśnie... No tak, ale to i teraz tak myślę, nie, i to jednak w ulubionych tak działa.
6: A czy na przykład, bo to słusznie zapytał o to Patryk, czy ty, Michale, coś wiesz na ten temat, czy na przykład jeżeli ukaże się, powiedzmy, jakaś audycja, którą lubimy i ukaże się jakiś nowy odcinek, czy dostaniemy jakieś powiadomienie, jakiegoś pusha w tej kwestii, czy na razie tego nie ma?
7: Wydaje mi się, że tego nie ma. W ustawieniach aplikacji tego nie mieliśmy, ale zaraz, żeby...
6: Nie, w ustawieniach tego nie ma na pewno, natomiast pytanie...
7: No, czasami takie rzeczy są w ustawieniach też, ale zaraz wejdziemy sobie do ustawień prawdziwych iPhona, tych...
8: Wiadomo, Dropbox, ustawienia.
7: Ustawienia, zaraz zobaczymy powiadomienia.
8: Dźwięk, tapet, prywatność, iCloud, poczta, notatki, przypomnienia, tele, wiadomości, face, mapę, kompas, przycisk.
7: Nie, to będzie...
8: Sieć komórkowa, hotspot, operator, centrum powiadomień, centrum oferowa, centrum powiadomień,
7: przycisk. Nie, nie, to będzie gdzie? Centrum po... Nie, tak, nie, to będzie w centrum powiadomień,
6: To znaczy nie, mi bardziej chodziło o to, czy ty się z tym spotkałeś, żeby on w ogóle jakieś powiadomiał, bo przecież masz audycje w ulubionych, różne, i czy on ci wyrzucał jakieś komunikaty, że
7: nie,
6: dziś
7: nie,
6: pojawiła
7: nie,
6: się
7: nie,
6: jakaś
7: a,
6: nowa
7: nie.
6: audycja o czymś tam?
7: Nie, ja raczej mało używam powiadomień, więc być może to wyłączyłem, bo tego chciałem, żeby tak odpowiedzieć na 100%.
6: Ja używam powiadomień i nie wyłączam i mi się też nic nie pojawiało, więc wygląda raczej na to, że nie ma. A też się bawiłem z dodawaniem
7: kilku audycji. To w centrum powiadomień będzie, czy gdzie jest lista wszystkich aplikacji iPhone'owych?
6: Szczerze ci powiem, ja teraz też nie pamiętam dokładnie.
8: Centrum powiadomień.
7: Ja też mam problem właśnie taki, że jak ktoś mnie o coś pyta z iOS-a, to ja tak na pamięć to co chcę, to znajdę, ale żeby tak wiedzieć tak od razu, gdzie coś jest, to tak różnie.
8: Nie,
7: to będzie tu.
6: Właśnie, to jest tu.
7: O, Talk F.
6: No właśnie,
7: Talk
6: czyli
7: FM,
6: wygląda...
7: Plakietki, dźwięki...
6: Czyli jest to włączone,
7: tylko,
6: a skoro u ciebie się...
8: Nie uwzględniali, Talk FM, plakietki, dźwięki, banery.
7: No tylko w zasadzie to nic nie daje, bo to nie wiem, co by to miało... Czyli mam to.
6: Może jest to przeznaczone gdzieś na przyszłość. I może taka funkcja będzie.
8: Banery pojawiają się u góry ekranu i znikają automatycznie. Plakietka na ikonie, dźwięki, włączone. Alarmy, w centrum powiadomień, włączone.

0: naprawdę głupie.
1: No, żeby przypomnieć, z drugiej strony można na to spojrzeć tak, że no wie każdy, czego słucha i może tak sobie potem, no ale to z drugiej strony tak można by też ze wszystkim, po to są te powiadomienia, to jest rodzaj takiego, no gdzieś tam takiego wywołania przywiązania użytkownika do tego, żeby tego odcinka też potem rzeczywiście posłuchał, skoro go zasubskrybował.
0: Dokładnie. I tak naprawdę to jest cała aplikacja Radia Tok FM. Nie jest tak w 100% bardzo dobrze opisana, ale ja powiedziałbym, że jest nieźle, a to w jakiej formie to jest przedstawione, w jakiej formie to jest zrealizowane, to naprawdę mi się osobiście bardzo podoba, tym bardziej, że mamy tu sporo audycji słownych. Jeszcze tak od razu powiem, w aplikacji Radia Tok FM jest kilka audycji muzycznych. Na pewno z czymś tam się spotkałem, z Historia Muzyki, chyba według Radia Złote Przeboje, czy jakoś tak. I na przykład te audycje nie są dostępne. Więc one są dostępne tylko w momencie, kiedy one są nadawane. I tu by się ewidentnie jakiś push przydał z informacją, że teraz można włączyć.
1: To wynika pewnie z praw autorskich.
0: Praw autorskich, oczywiście. Oczywiście, to są kwestie związane z prawami autorskimi. I tu dlatego tak, a nie inaczej to się przedstawia. Gdyby więcej stacji radiowych miało takie aplikacje, udostępniałyby te stacje radiowe swój content, nawet za jakąś tam drobną opłatą, to myślę, że mogłoby być fajnie, bo powiedzmy sobie szczerze, nie każdy ma czas i chęci na słuchanie na żywo danego radia, bo nie zawsze jest ku temu odpowiednia pora, czas i miejsce. Słuchając tego gdzieś tam sobie w archiwum, w momencie, kiedy jest to dla nas najbardziej wygodne, no to myślę, że mamy jeszcze większy komfort dzięki temu. No Michale, no ja prosiłem ciebie o wypowiedź, a ty się pisaniem zająłeś, nieładnie. Okej, dobrze. Dobrze, to teraz jeszcze...
1: No nie, bo właściwie nie mam co dodać. Okay. No, ta aplikacja, no jest na przykład aplikacja Radia Z, która też niby jest dostępna, a potem jak wchodzimy w szczegóły, to na przykład ja zawsze miałem problem, żeby tam zatrzymać strumień, zatrzymać odtwarzanie i też potem to odtwarzanie raz działało, raz nie działało, na przykład. To też się też tak zdarzało. A innych aplikacji, innych rozgłośni radiowych, no to Polskie Radio, o którym troszeczkę mówiliśmy, Radio Z, a innych aplikacji, no i teraz Tok FM, a innych aplikacji nie znam.
0: Więc też zważywszy na to, że podcasting w Polsce, przynajmniej ze strony stacji radiowych, jest taki sobie, to niestety trochę szkoda, bo powiedzmy mało jest jeszcze takiej dostępności na żądanie tych różnych materiałów audio, które są oferowane. Ja bym powiedział, że zdecydowanie lepiej, chociaż też jakoś nie do końca super, jest z materiałami filmowymi. Mamy te aplikacje VOD. Z audio jest chyba gorzej, tak mi się wydaje.
1: No, na to wychodzi niestety, tak. Mhm. To...
0: Może dlatego, że po prostu na...
1: I z VOD to jest też tak, że teraz producenci różni, wcześniej i polsatowska IPLA i teraz TVN Player, który się chyba zmienia w Playera po prostu, czy jakoś tak, będzie oferował różne treści, nie tylko związane z danym koncernem, z Polsatem, czy z TVN-em, właśnie TVN Player to głównie materiały TVN-owskie, tylko też właśnie będą różne wytwórnie filmowe dostępne w tych platformach takich internetowych do dystrybucji.
0: IPLA na przykład też już tak ma, część seriali oferuje z Telewizji Polskiej, z jedynki czy z dwójki. Jeżeli kogoś coś takiego interesuje.
1: W przypadku radia niestety na coś takiego nie ma co liczyć. No co najwyżej w ramach danego koncernu. No tutaj
0: jest w przypadku Agory właśnie, że Historia Muzyki według Radia Złote Przeboje jest w aplikacji Tok FM.
1: Tak, i Tuba była takim przykładem, bo tam te Złote Przeboje i Tok FM oraz również radio chyba Roxy, tak, Roxy przez jakiś czas tam też było dostępne. Natomiast, no jak mówię, nie śledzę bardzo dogłębnie rozwoju YouTube, więc... Ale to jakoś wydaje mi się też, że mniej teraz o niej słychać.
0: Dobrze, a zatem...
1: Dostępność też średnia była.
0: Taka sobie była, tak. Ja zainstalowałem sobie swego czasu aplikację

0: by jakoś mnie nie ujęła, zdecydowanie
1: raz
0: fajniej.
1: Raz uruchomiłem i...
0: Zdecydowanie i fajniej działa aplikacja Tok FM, także polecamy, zapraszamy do korzystania. Póki jeszcze jest za darmo, to można się do niej przyzwyczaić, a później, no, jeżeli komuś będzie zależało, to pewnie zapłaci. O ile uzna, że jest to mu potrzebne, bo...
1: Ale przepraszam, póki jeszcze, to nie jest tak, że ona jest dla każdego za darmo przez 2 tygodnie?
0: Jest za darmo dla każdego przez 2 tygodnie, tylko zastanawiam się, za co później będziemy musieli płacić, bo to tak, wydaje mi się, że to na razie są wszystko takie próbne balony, które Agora wypuszcza w sieć, żeby sprawdzić w ogóle, jakie będzie zainteresowanie, i podejrzewam, że później, no, z czasem będziemy jednak coraz bardziej na te subskrypcje skazani. No ale nie jest to jakaś wielka kwota, powiedzmy też sobie uczciwie, to za pracę dziennikarzy w takiej ilości, to myślę, że spokojnie można tyle zapłacić. Tam te 2,69 euro czy ileś. To...
1: Tak, audycje bez reklam też.
0: Dokładnie. Michale, poruszyłeś bardzo istotną kwestię. W audycjach, które mamy w tej aplikacji, nie ma reklam. To się zgadza.
1: Nawet w darmowej wersji.
0: Tak, nawet w darmowej.
1: Radiu, czy może w polskim radiu, w aplikacji, chociaż nie, w aplikacji polskiego radia chyba też są reklamy, ale na stronie, w tym playerze takim flashowym w Moje Polskie Radio, tam przecież reklamy są nagminne. Chyba że mamy abonament Piano wykupiony. Natomiast tutaj rzeczywiście w aplikacji Tok FM reklam nie ma.
0: A zatem zapraszamy do słuchania, życzymy miłego odbioru, tylko prosimy nie zapominać, że jeszcze Tyflo Podcast istnieje i prosimy nas nie zostawiać na rzecz Tok FM. Dziękujemy bardzo za udział w dzisiejszej audycji, za to, że nas wysłuchaliście. Wspólnie z Michałem Kasperczakiem opowiadaliśmy o aplikacji radia Tok FM na system iOS. Dziękuję Ci bardzo, Michale, za udział w dzisiejszym programie.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. Ja nazywam się Michał Dziwisz i ja ten program dziś współprowadziłem oraz zrealizowałem. Do usłyszenia, do następnego Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
0: Minęła godzina 19, to jest Radio N. Słuchacie nas na www.radio.n.fm oraz www.radio.n.pl. Jak w każdy poniedziałek już od jakiegoś czasu o tej porze spotykamy się z Wami, aby opowiadać o technologiach dla osób niewidomych i słabowidzących w audycji Tyflo Podcast, która jest rozszerzeniem tego, co na stronie www.tyflopodcast.net, tyflopodcast.net się to pisze. Zachęcam do zaglądania. A dziś mniej technologicznie, a bardziej mógłbym powiedzieć społecznie. Wspólnie ze mną jest Piotr Pawłowski, rzecznik prasowy Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dzień dobry, Piotrze.
4: Dobry wieczór wszystkim.
0: No właśnie, dobry wieczór. Ja nie zauważyłem, że nawet słońce zaszło. Ale to prawda. Dobry wieczór. Dziś będziemy rozmawiać właśnie o fundacji, która, jak możecie wysłuchać w tym dżingielku otwierającym Tyflo Podcast, no dzięki niej właśnie ten podcast jest. Dzięki niej są także różne inne projekty, o których także będziemy dziś opowiadać. Ale Piotrze, pierwsze i zasadnicze pytanie, bowiem teraz mamy czas rozliczeń podatkowych i wszędzie w telewizji, w radiu, w prasie, na billboardach różnego rodzaju jesteśmy bombardowani takimi apelami. Niektóre są bardzo rzewne, a niektóre, no, takie dosyć racjonalne, ale wszystkie dotyczą jednego. Przekaż nam swój 1% podatku. Mowa tu właśnie o fundacjach, o organizacjach pozarządowych. Po co właściwie takie organizacje, po co właściwie takie fundacje istnieją? Jaki jest cel, jaki jest sens? Może powiedzmy o tym na dobry początek, zanim przejdziemy do szczegółów.
4: Zanim o tym opowiem wszystkim, chciałbym powiedzieć, że Tyflo Podcast nie istnieje tylko dzięki fundacji, ale też dzięki ludziom, którzy go tworzą. Natomiast jeśli chodzi o fundację, fundacja jest jedną z form organizacji pozarządowych, które należą do tak zwanego trzeciego sektora. Trzeci sektor to są wszystkie organizacje, które nie działają komercyjnie na rynku, ani nie są jednym z elementów administracji państwowej. Trzeci sektor i fundacje są to organizacje, które działają pro publico bono, które są organizacjami non-profit, które nie zarabiają, natomiast starają się dążyć do realizacji celów zawartych w swoich statutach, w swoich misjach. Dlaczego warto przekazywać na nie 1%? Otóż fundacje wypełniają lub dopełniają to, czym nie może zająć się państwo, czym nie mogą zająć się firmy komercyjne. Natomiast fundacje czy stowarzyszenia są doskonałą formą do realizowania takich szczytnych celów lub ambitnych projektów, badań, czy kto co sobie założy w swoim statucie, zakładając taką organizację.
0: No bo wygląda to w ten sposób. Jeżeli mamy działalność komercyjną, to skupiamy się na tym, żeby zarobić. Musimy tak działać, musimy tak prowadzić naszą firmę, żeby nie dość, że pokryjemy wszelkiego rodzaju koszty związane z jej eksploatacją, administracją i tak dalej, to jeszcze żeby wyjść na plus, żeby mieć z czego zapłacić pracownikom, no i dla nas jako właściciela, żeby coś zostało. W fundacjach wygląda to inaczej, bo fundacje, jak powiedzieliśmy, nie zarabiają, tylko po prostu utrzymują się z tego, co dostaną. Czy to dostaną od państwa, czy też uzyskają jakieś granty, czy właśnie dzięki temu 1%, który można przekazywać na te fundacje.
4: Tak, natomiast nie można też ukrywać faktu, że pieniądze, które trafiają do fundacji, za te pieniądze są opłacani jej pracownicy czy osoby współpracujące, gdyż ludzie pracujący w fundacji też muszą z czegoś żyć, więc każdy, kto prowadzi fundację, nie może powiedzieć, że nie ma kosztów własnych, które są elementem prowadzenia takiej działalności. Natomiast są to koszty, powiedzmy, stałe, są to koszty potrzebne do egzystencji takiej fundacji. Natomiast mówisz o 1%. 1% możemy przekazywać organizacjom i fundacjom, które mają status organizacji pożytku publicznego. To znaczy, nie każda fundacja posiada taki status. Żeby dostać pieniądze z 1%, należy spełniać wymogi zawarte w ustawie o organizacji pożytku publicznego. Jest to m.in. przejrzystość finansowa, to znaczy takie fundacje posiadające ten status muszą składać corocznie sprawozdanie ze swojej działalności, także są kontrolowane z urzędu.
0: Patrzy się im na ręce po prostu. To nie jest tak, jak się można usłyszeć niekiedy, a ktoś ma sobie taką fundację, no to może jakieś tam dziwne, szemrane interesy robić. To wszystko jest przejrzyste w przypadku organizacji pożytku publicznego. Można sobie to skontrolować i to wszystko jest jawne do wglądu.
4: Dokładnie. Stąd, że mówię, że fundacje mają koszty własne, to nie znaczy, że to jest jakiś sposób właśnie na wyprowadzanie pieniędzy, gdyż dokładnie państwo nad tym czuwa, organizacje, które wpłacają pieniądze, nad tym czuwają. Tak samo osoba, która wpłaca 1% na taką fundację, może w swoim zeznaniu podatkowym wpisać cel, na jaki zostaną przeznaczone jego pieniądze, i te fundacje, które dostaną takie pieniądze z wyznaczonym celem, muszą zdać sprawozdanie tym osobom, to znaczy skontaktować się z nimi na podany adres czy na podany numer telefonu z informacją, w jaki sposób te pieniądze zostały przeznaczone, realizując ten cel, który ofiarodarczyńca sobie założy.
0: A propos kontaktowania, to za moment wy także będziecie się z nami mogli kontaktować. Numer telefonu 22 398 8027 wewnętrzny 938. Login na Skype'ie to tyflopodcast.net. My już za moment, po chwili muzycznego oddechu, wracamy do was i już tym razem skupimy się na działalności Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.

0: To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy wspólnie z Piotrem Pawłowskim o Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Odrobinę teoretycznego wstępu względem tego, czym w ogóle są fundacje i organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, mamy już za sobą, więc teraz przejdźmy już do naszego ogródka, czyli do ogródka fundacji. Zawsze zaczyna się od początku, więc i może my, Piotrze, zacznijmy także od początku, czyli jak to się zaczęło, jaka jest historia Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego i co już za nią?
1: Fundacja powstała w roku 2003, w sierpniu, także za 2 lata będziemy mieć benefis, 10-lecie. Ale zanim do tego dojdziemy, to wydarzyło się po drodze kilka ważnych rzeczy, mianowicie Fundacja zaczęła, jak sama nazwa wskazuje, z dosyć szerokim polem działania. To znaczy, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, jak można usłyszeć, mało ma ta nazwa wspólnego z osobami niepełnosprawnymi.
0: Bardziej z jakimś rozwojem, prawda? Rozwojem i to konkretnie jeszcze regionu, a to się okazuje, że to nie do końca o to chodzi.
1: Dokładnie, znaczy jest to już nazwa historyczna trochę, ponieważ fundacja została założona w podkrakowskiej miejscowości Michałowice i zajmowała się na początku trochę ekologią, trochę edukacją. Tam kupowała między innymi książki do biblioteki do miejscowej szkoły. Natomiast z czasem zaczęło się to wszystko krystalizować. Oczywiście w swoim statucie i w swoich celach fundacja od początku miała wsparcie osób niepełnosprawnych jako jeden z celów. I powoli zaczęło się w tej fundacji wszystko krystalizować. I powiedzmy takim przełomowym rokiem był rok 2007, kiedy to zostały pozyskane duże środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej Equal na program ze zwiększania dostępności rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.
0: I cóż to oznaczało tak w praktyce?
1: Skupienie się fundacji na właśnie osobach niepełnosprawnych. To znaczy ambitna wizja w zderzeniu z konkretną sytuacją urodziła to, że zamiast zajmować się wszystkim, postanowiono zająć się konkretnie osobami niepełnosprawnymi i trwa to do dzisiaj i staramy się być w tej pracy ekspertami, staramy się robić jak najwięcej.
0: Ale także dodajmy, że staramy się działać na różnych polach, prawda? Bo to nie jest tak, że zajmujemy się tylko jakąś konkretną jedną kwestią, tylko staramy się działać wszędzie, gdzie się tylko da, na różnych polach.
1: Tak, bo sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, ich problemy, z jakimi się borykają, bariery, na jakie napotykają, z jednej strony leżą po części w systemie, w jakim funkcjonują, trochę w nich samych, ale także w otaczającym ich świecie, bo pomagając osobom niepełnosprawnym musimy też uświadamiać innych o ich problemach, o ich specjalnych potrzebach. Często musimy walczyć z mitami funkcjonującymi na ich temat, ze stereotypami.
0: No właśnie, bo ileż to się nie słyszy czasem o osobach niewidomych, że oni są tacy, a tacy. Zresztą to nie tyczy się tylko osób niewidomych, ale ogólnie osób niepełnosprawnych. Zawsze ja się zastanawiałem, kto to wymyślił, że na przykład osoba niepełnosprawna ogólnie tak, jeżeli mówi się, że jest robione coś dla osób niepełnosprawnych, to nie wiem, czy ty się, Piotrze, ze mną zgodzisz, ale przeważnie było tak, że jeżeli mówimy o tym, że robimy coś dla niepełnosprawnych, to przede wszystkim robimy coś dla Wózkowiczów. jakieś podjazdy, rzeczy tego typu. A jakby o innych niepełnosprawnościach, no bardzo często się w tych kwestiach zapomina, w tych kwestiach na przykład adaptacyjnych, a przecież no na przykład osoby niewidome także mają jakieś potrzeby w tej kwestii, także i myślę, że osoby z innymi niepełnosprawnościami, ale Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego działa w dużej mierze na rzecz osób niewidomych i słabowidzących właśnie.
1: Tak, znaczy staramy się jakby trafiać w ich potrzeby, w specyfikę tej niepełnosprawności. Natomiast nawiązując do tego, co powiedziałeś, ja bym to jeszcze rozszerzył, bo istnieje również przekonanie, że jak się robi coś dla osób niepełnosprawnych, to to niekoniecznie może służyć osobom w pełni sprawnym. Natomiast to też jest mit, bo wiele rozwiązań projektowanych, wymyślanych z myślą o osobach niepełnosprawnych sprawdza się również przy osobach w pełni sprawnych.
0: Albo na przykład, jeżeli mamy do czynienia z osobami starszymi, no bo to nie musi
1: dokładnie
0: być osoba jakaś z jakąś konkretną niepełnosprawnością, ale ogólnie osoba, która już ze względu na swój podeszły wiek ciężej radzi sobie z różnego rodzaju rzeczami. Ona jest nadal w pełni sprawna, widzi, słyszy, może się poruszać, no ale jednak lata robią swoje i takie udogodnienia także mogą być w jakimś tam stopniu pomocne. Czy to kwestia adaptacyjne, dotyczące jakichś poruszania się, czy na przykład kwestie uniwersalnego projektowania, czy stron internetowych, czy rzeczy tego typu, nad którymi również się niejednokrotnie pochylamy, ale skoro jeszcze mówimy o historii, bo to już troszeczkę wkraczamy w teraźniejszość, to jeszcze może powiedzmy, cóż takiego udało się zrobić, bo niektóre projekty nadal są kontynuowane, projekty, które były już od kilku lat, tak jak na przykład Tyflo Podcast, do którego przejdziemy za moment, ale no także już coś jest za nami, to także myślę, że jeszcze warto o tym powiedzieć.
1: Tak, ale zanim do tego przejdę, to przypomniałeś mi taką jedną historię dotyczącą właśnie takiego jakby historii i tego, co powstało z myślą o osobach niewidomych, a istnieje do dzisiaj i wszyscy z tego korzystamy. Otóż proszę sobie wyobrazić, że audiobooki powstały z myślą o niewidomych żołnierzach I wojny światowej. I to funkcjonuje po prostu do dziś i wszyscy z tego korzystamy.
0: No właśnie. No to teraz może przejdźmy właśnie do tych kwestii, które się udało zrealizować. Bo...
1: Tak. No to jest między innymi konferencja Pełnosprawny Student. Już w poprzednim roku to już była 4. edycja. Są to konferencje organizowane dla przedstawicieli wyższych uczelni oraz dla ludzi związanych z wyższym szkolnictwem. To już, jak mówiłem, w zeszłym roku była już 4. edycja. To ma na celu spotkanie się jakby w jednym miejscu osób odpowiedzialnych za edukację i za wsparcie osób niepełnosprawnych na uczelniach wyższych. Jest to forum, na którym jakby można wymienić dobre praktyki, można podzielić się problemami czy rozwiązaniami tych problemów, co poskutkowało między innymi tym, że przedstawiciele uczelni wyższych rok temu jakby dali Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego pełnomocnictwo do reprezentowania tych ustaleń na konferencji Pełnosprawny Student podczas prac sejmowych nad ustawą o szkolnictwie wyższym, w szczególności właśnie nad zmianą tych przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych, bo jakby dla zobrazowania tego, jak to prawo było niedoskonałe, można powiedzieć, że nie było zapisu o tym, że osoba niewidoma nie musi, zdając na studia wyższe, pisać egzaminu, znaczy wstępnego w formie pisemnej. To udało się na szczęście zmienić Jest wiele takich przykładów.
0: No bo rzeczywiście sprawa rozbija się o to, że osoby niepełnosprawne no mają te niepełnosprawności różne, ale nie chodzi też o to, żeby jakieś przywileje dawać osobom niepełnosprawnym. Chodzi o wyrównywanie szans, bo każdy, albo prawie każdy zdaje sobie z tego sprawę, no, że w obecnych czasach wykształcenie wyższe jest sprawą dosyć istotną. I teraz... No niestety, przez wiele lat osoby niepełnosprawne były jakoś tam odcięte od możliwości kształcenia się. Jeżeli ktoś wykazał się naprawdę dużym uporem, to na te studia się dostawał, ale no, kilkadziesiąt lat temu mieliśmy do czynienia z zupełnie inną sytuacją, jeszcze z zupełnie innym ustrojem politycznym. Teraz jest inaczej. Oprócz tego, że mamy uczelnie państwowe, mamy także uczelnie prywatne. I na przykład, jeżeli... w jakiejś, powiedzmy sobie, wyższej szkole takiej a takiej, bo tak się przeważnie te uczelnie prywatne nazywają, pojawi się na przykład jedna osoba niepełnosprawna. Czy niewidoma, czy osoba na wózku, czy jeszcze z jakąś tam inną niepełnosprawnością, która wcale nie wyklucza tej osoby z grona studentów, no to władze takiej uczelni za bardzo nie wiedzą, co zrobić, bo jakieś duże uczelnie, które no już mają jakąś tam wypracowaną strategię, jakieś uniwersytety typu Uniwersytet Warszawski, czy Akademia Górniczo-Hutnicza, czy podobne, no już wiedzą. Oni już jakoś tam zdają sobie sprawę z tego, w jaki sposób mogą takie osoby niepełnosprawne wspomóc. No ale takie małe uczelnie, zresztą uczelnie jak uczelnie, no, szkoły także, to jest także problem. Myślę, że się ze mną, Piotrze, zgodzisz. Na przykład, jeżeli jest szkoła podstawowa, przychodzi sobie dziecko niewidome, pierwsze. Ja zresztą pamiętam to z własnego doświadczenia, bo u nas w szkole podstawowej w Iławie, w moim mieście zamieszkania, no ja byłem osobą niewidomą, która szlaki przecierała w ogóle. Ale także ci nauczyciele musieli się jakoś tam no, dokształcić i musieli też wiedzieć, co można zrobić, żeby nie dać mi przywilejów, żebym nie miał lepiej niż inni, ale żebym miał takie same prawa i takie same możliwości w kształceniu się.
1: Tak, bo przez długi czas myślę, że funkcjonowało coś takiego jak zamiatanie problemu pod dywan.
0: W przypadku podstawówek, gimnazjów, szkół średnich to były szkoły tak zwane no, specjalne, ośrodki specjalne, szkolno-wychowawcze.
1: Tak, bo po prostu stwierdzono, że lepiej zebrać takie osoby w jednym miejscu, zamiast próbować dostosowywać wszystkie szkoły, integrować. I myślę, że wtedy byłoby mniej problemów z tym, bo z uczelniami też wyższymi, bo zauważmy, że no powiedzmy tak, zaczęło się, znaczy w średniowieczu to, nie wiem, osoby niepełnosprawne czy upośledzone umysłowo zamykali w komórkach. Natomiast już dawno nie jest średniowiecze, jesteśmy cywilizowanym krajem w Unii Europejskiej, a dalej jakby umieszczamy i traktujemy osoby niepełnosprawne jako jakby inny świat, jako inną grupę ludzi, jakąś taką, która żyje osobno. Natomiast w momencie, kiedy te osoby dzięki właśnie fundacjom, dzięki też sobie samemu, dzięki własnemu uporowi uczestniczą w życiu społecznym, czy choćby na to, nie wiem, przykład polityka Marka Plury, który jest osobą niepełnosprawną, a wiele dobrego robi w Sejmie. Te osoby zaczęły wychodzić częściej z domu, więcej robić, udzielać się i tak naprawdę to aktywność takich osób najlepiej wpływa jakby na tą świadomość, że projektując budynek, czy organizując uczelnię wyższą, czy na przykład projektując stronę internetową, należy również pomyśleć o tych osobach.
0: I na to również zwracamy uwagę jako fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Tak jeszcze rozmawiamy o historii, Piotrze, czy jeszcze o czymś warto powiedzieć? Czy to już takie projekty, o których będziemy mówić za moment, to będą rzeczy związane z aktualnymi działaniami fundacji?
1: No jak, znaczy... jesteśmy zakorzenieni w historii, to znaczy wiele tych projektów, które już zrealizowaliśmy, ma swoją kontynuację, czy to w tej samej formie, czy w formie lekko zmienionej, ponieważ żeby zmienić świat, trzeba nieustannie pracować, trzeba nieustannie poprawiać, zmieniać projekty, wymyślać nowe, podchodząc do problemu z innej strony niż wcześniej. Także mówiąc o historii...
0: Mówimy o jednocześnie o teraźniejszości.
1: Mówimy jednocześnie o tym, co się dzieje.
0: Więc ja myślę, że teraz damy słuchaczom odrobinę muzycznego oddechu ponownie i wrócimy już do tych naprawdę aktualnych działań za moment. Ja przypomnę, że możecie się z nami kontaktować, jeżeli macie jakieś pytanie, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś odnośnie naszej fundacji, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, fundacji, w której pracujemy, to dzwońcie do nas. tyflopodcast.net to jest login na Skype'ie, telefon 22 398 8027, wewnętrzny 903. 38. Wracamy do Was za chwilę. Radio N. Wracamy do Was, to jest audycja Tyflo Podcast w Radiu N. Dziś rozmawiamy o Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego wspólnie z Piotrem Pawłowskim. Powiedzieliśmy o historii, teraz czas przejść już do tych teraźniejszych działań, którymi zajmuje się Fundacja. Więc cóż robimy, Piotrze?
1: Tak, poza anteną powiedziałeś, że się trochę rozpłynęliśmy nad ideą i historią. Dlatego, żeby wrócić do sedna, do jądra działalności fundacji, chciałbym opowiedzieć tak szybko o misji, czyli...
0: Czyli o tym, o czym mówiliśmy w pierwszym wejściu, że każda fundacja musi sobie coś takiego zadeklarować w statucie.
1: Tak, warto jest takie coś mieć, gdyż to pozwala nie robić wszystkiego naraz, to pomaga skupić się, to pomaga jakby zawsze wracać do tego, co jest najważniejsze i pomaga w chwilach zwątpienia jakby wrócić do tego, co jest najważniejsze i mieć to zawsze z tyłu głowy. A więc fundacja zajmuje się zapewnieniem równych praw i podmiotowości osób niepełnosprawnych w Polsce. Zależy nam na tym, aby te osoby brały pełny udział w społeczeństwie. Promujemy poza tym użycie najnowszych technologii. To tutaj choćby przykład Tyflo Podcastu, Tyflo Światu. Oprócz tego, tego portalu i radia internetowego prowadzimy szkolenia dla osób niepełnosprawnych. Są to szkolenia pod kątem zawodowym lub pod kątem edukacyjnym, czy też pod kątem jakby większej świadomości siebie i swoich zalet i swoich wad. To robimy stricte dla osób niepełnosprawnych. To znaczy szkolenia, doradztwo prawne, spotkania indywidualne z psychologiem, z doradcą zawodowym, ale też skanujemy książki dla osób niewidomych z racji tego, że tych materiałów na przykład dla studentów jest w formie mówionej na przykład bardzo mało. Oprócz tego, że pracujemy z osobami niepełnosprawnymi, pracujemy też nad tym, aby to otoczenie się zmieniało, to znaczy staramy się zmienić prawo. To jest bardzo ważne, gdyż to wpływa później na ten system, na ten świat, w którym funkcjonujemy.
0: Dokładnie, bo jeżeli nie ma odpowiednich przepisów zdefiniowanych, jak to wszystko powinno wyglądać, możemy liczyć, że na przykład raz ktoś nam pójdzie na rękę, drugi raz też, ale nie możemy oczekiwać, że będzie to regułą. A jeżeli mamy odpowiednio sformułowaną ustawę, jeżeli mamy w tej ustawie konkretne przepisy, jak sytuacja powinna wyglądać i jak osoba niepełnosprawna powinna być potraktowana w danej sytuacji, no to w tym momencie możemy się na to powołać i jeżeli ktoś nam nawet nie chce dać takich możliwości, jakie ustawowo mamy, no to możemy wobec takiej osoby czy instytucji wyciągnąć jakieś konkretne konsekwencje.
1: Dokładnie, dlatego uczestniczymy w pracach Sejmu, bo to jest najlepsza metoda, aby stworzyć sobie ramy do działania, takie, które nie dyskryminują, takie, które wyrównują szanse.
0: To może powiedzmy teraz o tych pracach, czego one dotyczą na przykład?
1: No to tak jak już wspominaliśmy przy okazji pełnosprawnego studenta, no to ustawa o szkolnictwie wyższym. To jak już mówiliśmy, chodzi o jakby stworzenie możliwości funkcjonowania osób niepełnosprawnych na uczelniach poprzez lepsze wydawanie pieniędzy przez uczelnie na czy to na odpowiednie wyposażenie sali czy biblioteki w odpowiednie książki. Ale oprócz tego nie wiem, czy niektórzy pewnie mieli styczność. Otóż fundacja starała się wprowadzić nakładki na karty do głosowania.
0: Tak, o tym było dosyć głośno nawet w różnego rodzaju mediach. Przede wszystkim dzięki osobie naszego fundacyjnego kolegi Jacka Zadrożnego, który nad tematem bardzo długo siedział i bardzo intensywnie nad nim pracował. No i rzeczywiście z tymi nakładkami w pewnym sensie się udało, bo nakładki się w kilku miejscach pojawiły, a także jeżeli ktoś chciał, mógł sobie taką nakładkę do głosowania na wybory prezydenckie zapewnić. Takie nakładki do głosowania można było dostać. No i rzeczywiście to jest jakiś krok w stronę tego, aby osoba niewidoma, no bo tu szczególnie mowa o osobach niewidomych, mogła wziąć udział w głosowaniu w sposób tajny, no bo jest kilka tych przymiotników opisujących głosowanie przez osobę niewidomą, a właściwie, przepraszam, nie przez osobę niewidomą, tylko w ogóle. Jest kilka tych przymiotników opisujących głosowanie, no jeden z nich to jest tajny. Oczywiście, jeżeli ktoś chciał zagłosować wcześniej w wyborach, to mógł to uczynić, ale no, jak to wyglądało? Szło się do kabiny z kimś zaufanym, no i ta osoba za nas zakreślała, stawiała znak X przy nazwisku konkretnego kandydata, no ale z tajnością nie miało to wiele wspólnego.
1: Po prostu to nie jest respektowanie prawa, a jak pozwalamy na to, żeby nie uwzględniano naszych praw, to potem nie dziwmy się, że w innych sytuacjach też takie sytuacje się mogą zdarzyć. A więc my pokazaliśmy, że takie prawo jest, takie prawo przysługuje każdemu obywatelowi, który może brać udział w wyborach. Pokazaliśmy, że można to też rozwiązać poprzez nakładki, ale to mogą być też równie dobrze inne formy. My zaproponowaliśmy nakładki i teraz w Sejmie pracuje się nad ustawą o dostosowaniu wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych. No i między innymi tam walczymy o to, żeby te nakładki weszły w całym kraju.
0: Żeby to nie było tak, że trzeba sobie te nakładki skądś tam załatwiać, tylko żeby w każdym lokalu wyborczym, w momencie kiedy trwają jakieś wybory, czy to parlamentarne, czy prezydenckie, czy samorządowe, no, osoba niewidoma mogła poprosić o taką nakładkę i no, albo po prostu w jakiś inny sposób, no, żeby te karty do głosowania zostały nam odpowiednio udostępnione i żeby można było z nich skorzystać i ten wyborczy, no poniekąd obowiązek spełnić, obywatelski, w sposób tajny, czyli tak jak cała reszta społeczeństwa, którym zmysł wzroku no nie szwankuje. To są rzeczy, to są te rzeczy związane z kwestiami legislacyjnymi, z kwestiami prawnymi. Czy jeszcze coś do tego dodamy, czy może teraz o technologii nieco powiemy, bo tutaj także fundacja działa i to działa całkiem prężnie.
1: No to może przejdźmy do tej technologii. Tu pewnie słuchacze poprzednich audycji wiedzą, o co chodzi. O Tyflo Podcast, o Tyflo Świat, czasopismo i portal, w których nad którymi ty masz pieczę, w których ty pracujesz.
0: No nie do końca to jest w ten sposób, bo teraz nie chciałbym odbierać także żółtej koszulki lidera naszej fundacyjnej koleżance Joannie Piwowońskiej, która jest osobą opiekującą się przede wszystkim Tyfloświatem, zarówno czasopismem, jak i portalem internetowym. Ja zajmuję się przede wszystkim Tyflopodcastem, no i również Michał Kasperczak i Piotr Witek są w redakcji zarówno Tyflopodcasta, jak i Tyfloświata. Piszą artykuły, nagrywają audycje i zresztą mogliście już ich również usłyszeć na antenie Radia N, a także jeszcze z pewnością niejednokrotnie ich usłyszycie w kolejnych audycjach, w których to będziemy rozmawiać o różnych rzeczach, które się tam dzieją w technologicznych nowościach. Co tam się ciekawego dzieje, będziemy o tym Was na bieżąco informować na antenie i dzięki uprzejmości Radia N.
1: Ale musisz przyznać, że siedzisz w tym po uszy, więc... Proponuję zamianę konwencji, to znaczy skoro ty znasz się na tym lepiej, bo zajmujesz się tymi projektami.
0: Dobrze, to teraz, ty...
1: Ja ciebie może, okay. Może ja ciebie przepytam.
0: Okej, okay, proszę bardzo.
1: Może ja ciebie przepytam.
0: No to słucham.
1: Powiedz mi, jak bardzo ważne jest takie wsparcie technologiczne dla osób niewidomych i słabowidzących?
0: Jest bardzo istotne z kilku względów. Wspominałeś tutaj, że fundacja prowadzi także szkolenia i o tych szkoleniach jeszcze też myślę, że będziemy mówić nieco szerzej, ale prawda też jest taka, że takie szkolenia, mimo tego, że bardzo przydatne osobom, które na przykład dopiero uczą się korzystania z komputera, mają jedną zasadniczą wadę. Te szkolenia są... jakby czasowe. One polegają na tym, że spotyka się jakaś grupka osób w konkretnym miejscu albo na zasadzie uczeń-nauczyciel, bo to mogą być także szkolenia indywidualne. No i w tym momencie wykłada się jakiś konkretny materiał. Ale problem jest tego typu, że nie wszystko jesteśmy w stanie zapamiętać. Ja pamiętam, kiedy dostałem swój pierwszy komputer, przysługiwało mi także szkolenie dwudniowe, dzięki firmie, która ten komputer mi dostarczyła. No i okej, ja to szkolenie odbyłem, tylko z tego szkolenia tak na dobrą sprawę nic nie wyniosłem. To było za szybko, to było za dużo, to było nie tak zupełnie, jakbym sobie to wyobrażał. A pamiętajmy, że także osoby niepełnosprawne no, mają różne predyspozycje do uczenia się. Jeden pojmie w lot, drugi będzie potrzebował kilkunastu dni, żeby prześledzić jakąś kwestię. I teraz dlatego właśnie w Tyflopodcaście publikujemy te wszystkie audycje. Właśnie dlatego w Tyflopodcaście i Tyfloświecie zresztą także opisujemy różnego rodzaju oprogramowanie, różnego rodzaju sprzęt. To jest wszystko po to, żeby w danym momencie, kiedy osoba niepełnosprawna, osoba niewidoma, bo tu skupiamy się na niewidomych i słabowidzących, jeżeli taka osoba ma na to ochotę, to może sobie otworzyć stronę internetową, włączyć podcast i posłuchać w danym momencie właśnie tego, na co ma ochotę albo z czym ma problem. W Tyflopodcaście na przykład, teraz nie znam niestety statystyk Tyfloświata, ale w Tyflopodcaście mamy taki bardzo ładny licznik, który rośnie. Ponad 200 audycji już tam jest. Każda audycja no, to jest kilkadziesiąt minut, niekiedy ponad godzina materiału, który można sobie posłuchać i można sobie skorzystać w dowolnym momencie. Jeżeli czegoś się nie zrozumie, zawsze można przewinąć, zawsze można sobie tego posłuchać jeszcze raz i wrócić do interesujących nas kwestii.
1: Powiedz mi, co te technologie nowoczesne umożliwiają takim osobom? To znaczy, co dzięki nim jest teraz możliwe, co na przykład nie było możliwe 10 lat temu?
0: 10 lat temu... to myślę, że przede wszystkim polepszył się dostęp do internetu, bo ja z udźwiękowionego komputera korzystam właśnie od, no, od nie 10, tylko od 12 lat, ale pamiętam, że początki były takie, że problem był przede wszystkim dostępem do stron internetowych. Już na przykład osoba niewidoma mogła skorzystać z udźwiękowionego systemu operacyjnego, czy z DOS-a, czy z Windowsa, ale problem był w momencie przeglądania stron www. Były już dostępne jakieś rozwiązania, jakieś narzędzia, ale to jeszcze działało różnie. W tym momencie jest lepiej, Tylko że niestety technologie znowu wyprzedzają te technologie asystujące, takie jak programy odczytu ekranu dla osób niewidomych. I mamy znowu taki problem, że jest troszeczkę takich technologii, z którymi te czytniki ekranu sobie nie radzą. No właśnie teraz taki podam przykład, bardzo, bardzo na czasie. Narodowy Spis Powszechny. Piotrze, ty się już spisałeś, czy jeszcze nie? Tak zapytam.
1: Jeszcze się nie spisałem.
0: Jeszcze się nie spisałeś. Ale właśnie.
1: Natomiast sprawę znam.
0: No właśnie, jest problem. Może nie dla wszystkich, bo to zależy kto, jaką formę tego spisu sobie wylosuje. Ja nie wiem, czy mam to szczęście, czy pecha, ale dostałem tą wersję rozszerzoną. I po prostu poległem w pewnym momencie do jakiegoś tam etapu, kiedy opisuje się mieszkanie, w którym się zamieszkuje, doszedłem. Ale w momencie, kiedy przyszło do opisywania, określania konkretnych rzeczy, czyli relacji osób zamieszkujących w danym gospodarstwie, no po prostu nie byłem w stanie tego przejść. Próbowałem z dwoma czytnikami ekranu, z Windowsem i z JOSem, z dwoma przeglądarkami internetowymi, z Firefoxem i Internet Explorerem. Niestety się nie udało. Także tu jest to wyraźnie, myślę, widoczne, że raz, że po prostu osoby, które działają na rzecz wszystkich, no bo to nie jest tak, że to sobie jakaś prywatna firma coś takiego wymyśliła, że sobie będzie spisywać. To jest Główny Urząd Statystyczny, czyli organizacja państwowa, której obowiązkiem jakby powinno być to, żeby właśnie także o te osoby niepełnosprawne zadbać i umożliwić im pełne skorzystanie z takiego serwisu. Na początku mamy na przykład kod z obrazka do przepisania, co też już może być problematyczne dla niektórych osób. No ale to udało się jakoś przynajmniej mi obejść. Niestety nie można powiedzieć tego o wszystkich. Niektórzy już właśnie na tym polegli.
1: Dlatego, jak dobrze wiesz, fundacja zajęła się tym i przeprowadziła audyt i wszelkie te problemy wysłała do Głównego Urzędu Statystycznego. Zobaczymy, bo to sprawa niedawna, zobaczymy co z tego wyjdzie, być może to zostanie poprawione, natomiast...
0: Miejmy nadzieję, bo jeszcze przez jakiś czas będzie się można spisywać, chciałbym ten spis dokończyć.
1: Natomiast poruszyłeś właśnie bardzo ważną rzecz, którą zajmuje się fundacja, mianowicie uświadamianie ludziom, że ich strony internetowe nie są dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących.
0: Dokładnie. Są różnego rodzaju technologie, takie jak na przykład Flash, który może być zrobiony źle i bardzo często jest zrobiony źle. No i nie jest on dostępny. Są dokumenty, które traktują o dostępności, opracowane przez międzynarodowe grupy eksperckie. Te dokumenty to m.in. Web Accessibility Guidelines, WCAG, już o numerku 2.0, i tam są różnego rodzaju wytyczne dotyczące tego, jak powinny być skonstruowane strony internetowe, aby były dostępne. Bardzo, ale to bardzo często dostępne te strony nie są. I jeżeli program odczytu ekranu jest w stanie sobie poradzić z niektórymi elementami, no bo twórcy tych programów też nie zasypiają gruszek w popiele i próbują nadążać za technologią, ale zawsze gdzieś tam niestety są krok do tyłu, więc jeżeli ta strona nie jest zbudowana przynajmniej zgodnie z tymi wytycznymi najistotniejszymi, no bo też nie wszystko jest bardzo ważne, ale są takie dokumenty, są takie wytyczne, które są bardziej istotne od innych, no to niestety osoba niewidoma może mieć problem i zresztą nie tylko osoba niewidoma.
1: I tu właśnie można się dziwić, dlatego że wiele firm, na przykład sklepów internetowych, traci klientów przez tego typu działania, wiele portali informacyjnych...
0: Albo na przykład niedawna kwestia z bankiem ING.
1: Tak, no to też powoduje...
0: O czym pisaliśmy na łamach Tyflo Świata zresztą. Który sobie zrobił nową stronę internetową i niestety strona okazała się zupełnie niedostępna albo w bardzo małej mierze dostępna dla osób niewidomych. I także takimi rzeczami właśnie zajmuje się Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Sprawdza różnego rodzaju serwisy i informuje wszystkich zainteresowanych administracją na przykład takiego serwisu internetowego, że jest źle.
1: Tak, tutaj jest właśnie duża rola wiadomości, informacji, porad, czy tam próbnego audytu, bo wiele osób po prostu sobie nie zdaje sprawy, że ich strona jest niedostępna.
0: Właśnie, podkreślmy, to nie jest w dużej mierze zła wola, bo oczywiście są uparci webmasterzy, no pół biedy, jeżeli to jest jakaś firma prywatna, jeżeli szef takiej firmy daje przyzwolenie na to, żeby strona była niedostępna, no to są jego zyski albo ewentualne straty. Ale jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto zajmuje się instytucją rządową, no to taka strona powinna być dostępna, bo to jest strona zrobiona za nasze pieniądze.
1: No dokładnie.
0: Właśnie.
1: Nic dodać, nic ująć. I też, żeby jakby powiedzieć to tym osobom, które nie znają tego problemu, to na przykład nie jest kwestia tego, że trzeba się pozbywać grafiki, tylko żeby grafika na przykład była opisana alternatywnie.
0: Dokładnie.
1: Znaczy też czy jakiś formularz.
0: Na przykład te kody z obrazka to nie muszą być graficzki, to mogą być proste jakieś na przykład działania matematyczne, typu jeżeli nie jesteś robotem, to odpowiedz ile jest 5 plus 3.
1: Dokładnie. Więc to nie chodzi o to, żeby robić jakieś rewolucji, natomiast żeby pewne rzeczy usystematyzować i poukładać.
0: I tym się również zajmujemy.
1: To jest ważne nie tylko właśnie takie uświadamianie ludzi. To nie chodzi tylko na przykład o internet, dostępność stron internetowych, ale ważne uświadamianie jest ludzi, którzy pracują w innych branżach. I tak to bym chciał powiedzieć o szkoleniach dla branży hotelarskiej i restauracyjnej.
0: No właśnie, to jest ciekawa rzecz. To myślę, że o tym właśnie powiedzmy, bo to jest interesująca kwestia. Ja zastanawiam się w ogóle, no ty Piotrze, myślę, że wiesz o tym więcej. Jakie na przykład pytania mieli ludzie z takiej branży hotelarskiej czy gastronomicznej? Z czym oni w ogóle mieli problem w przypadku osób niepełnosprawnych? Czy to rzeczywiście by wychodziły jakieś takie kłopotliwe sytuacje?
1: Tak, po prostu te osoby nie miały wiele z tych osób nie miało do tej pory kontaktu z osobami niepełnosprawnymi i po prostu funkcjonuje bariera oparta na tym, że ktoś nie wie po prostu jak się zachować.
0: Czyli na przykład idziemy sobie do restauracji i osoba, która przeszła takie szkolenie zorganizowane przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, będzie wiedziała, że na przykład, no jeżeli w danej restauracji nie będzie tej karty dań, to trzeba podejść do takiej osoby niewidomej na przykład, no będzie widać zazwyczaj, że jest to osoba niewidoma, no bo chociażby z tego względu, że będzie wyposażona w białą laskę. To żeby na przykład podejść i odczytać rzeczy z karty dań, prawda?
1: Tak, po prostu będzie wiedzieć jak profesjonalnie obsłużyć klienta i też zasłużyć na przykład na napiwek.
0: No właśnie.
1: Dobra obsługa w restauracji to podstawa.
0: Oczywiście.
1: Będzie wiedziała w jaki sposób się zachować, będzie wiedziała, że należy na przykład poinformować gdzie się co kładzie, gdzie co leży, w jakiej się szklance podaje na przykład, nie wiem, piwo albo w jakim kieliszku wino, gdzie też przy wejściu na przykład wytłumaczy w jaki sposób jest sala urządzona, to znaczy gdzie jest toaleta, gdzie są stoliki, czy wąskie, czy szerokie przejście. Dlatego to jest ważne, bo słyszeliśmy na pewno o takich historiach, gdzie po prostu osoby niewidome wyrzucano z restauracji, bo przyszły z psem przewodnikiem.
0: No właśnie.
1: Jak wiemy, pies przewodnik ma prawo wejść z osobą niewidomą wszędzie.
0: No ale niestety były takie sytuacje, no ale osoby przeszkolone już na pewno nikogo z psem przewodnikiem nie wyrzucą. Także tym właśnie się zajmujemy. Prowadzimy tego typu szkolenia. Teraz Piotrze, myślę, że damy posłuchać odrobinę muzyki wszystkim, którzy są w tym momencie z nami na internetowych falach Radia N. Do rozmowy wrócimy za moment, a jeżeli wy macie do nas jakieś pytania, to jeszcze przez kilka minut możecie je zadać. 22 398 8027 wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie. Nasz login to tyflopodcast.net.

0: Po krótkiej muzycznej przerwie powracamy do Was. Dziś rozmawiamy o Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. O tym, cóż ta fundacja robi. Ze mną jest Piotr Pawłowski, rzecznik prasowy tejże fundacji. Piotrze, czas na kolejne rzeczy, którymi się zajmujemy. Wspominaliśmy o tym, że o osobach niepełnosprawnych krążą różnego rodzaju stereotypy. Różnego rodzaju jakieś dziwne informacje, na przykład no, szczególnie tu mowa o osobach niewidomych i także fundacja stara się to zwalczać.
1: Dokładnie. Powiedzmy o takim przykładzie, że jedni myślą, że osoba niewidoma jest uzdolniona muzycznie, że ma dobry słuch, często jest muzykalna, że każda osoba niewidoma ma coś ze Stevie'ego Wondera. Albo w drugą stronę, że osoba niewidoma to nadaje się tylko do takich prostych prac jak masażysta czy nie wiem, do jakiejś produkcji.
0: Nie ujmując oczywiście nic masażystom, bo jest trochę osób niewidomych, które się profesjonalnie zajmują masażem i całkiem dobrze im to wychodzi, ale tu akurat masaż jak masaż, ale produkcja szczotek. Nie wiem, czy ty się z tym spotkałeś. Ja to już słyszałem niejednokrotnie.
1: Dokładnie.
0: Że osoby niewidome to w zasadzie tylko szczotki mogą robić. I do niczego więcej się nie nadają.
1: No, ale też niektórzy robią.
0: No robią.
1: To też jest fakt. Nie?
0: Oczywiście. No natomiast jeżeli ktoś...
1: Stereotyp polega na tym, że się generalizuje i po prostu wszystkich wrzuca do jednego worka, a każda osoba niewidoma jest indywidualnością, każda ma swoje talenty.
0: Tak jak i każda inna osoba.
1: Dokładnie. To są takie same osoby jak inne, z tą jedyną różnicą, że posiadają dysfunkcję wzroku i troszkę inaczej muszą sobie z pewnymi rzeczami w życiu radzić. Tak jakby nawiązując do tego, co z tym robi fundacja. No otóż fundacja zrobiła taką kampanię informacyjną, otwórz oczy, taką kampanię trochę też świadomościową. To znaczy staraliśmy się dotrzeć do jak największej liczby osób, aby te mity obalić, albo je sprecyzować, albo je całkowicie pogrążyć.
0: Bo niektóre to są rzeczywiście kwestie bardzo nieprawdziwe. Jest tych informacji naprawdę, naprawdę dużo. Można sobie poczytać o tym wszystkim na stronach internetowych tej kampanii www.otworzoczy.org. Mam nadzieję, że nie pomyliłem adresu.
1: Dokładnie taki adres.
0: Jeżeli kogoś tak to interesuje, to sobie może poczytać właśnie. Jeżeli ktoś, nawet i myślę, że z osób niewidomych, może sobie tam zajrzeć i poczytać, jakież to mity na nasze tematy krążą. Tam pozbieraliśmy te wszystkie i je rozwialiśmy odpowiednio. No a jeżeli ktoś nas słucha z osób widzących, no to także myślę, że jeżeli nie miał nigdy do czynienia z osobą niewidomą, to sobie może poczytać tą stronę internetową, bo tam się znajdą informacje, o których być może gdzieś tam mu ktoś kiedyś powiedział, albo to niewidomy jest taki, a taki. Okazuje się, że to nieprawda, jest taki sam jak każdy inny, no tyle, że nie widzi i tak jak powiedziałeś, z czym się zresztą zgadzam w 100%, nieco inaczej postrzega ten nasz świat otaczający bardziej słuchem oraz pozostałymi innymi dostępnymi mu zmysłami.
1: A jak bardzo nie znamy swoich światów, to znaczy osoby widzące i osoby niewidzące, niech świadczy taki przykład, taka historia, którą opowiedziała mi niewidoma koleżanka. Otóż pewna osoba powiedziała jej na pożegnanie do zobaczenia, a potem przez całą noc nie mogła usnąć, bo bała się, że obraziła tę osobę niewidomą i że po prostu głupio się zachowała, niekulturalnie, w sposób chamski. Natomiast bardzo często mówi się tak do osób niewidomych, do widzenia, rzuć na to okiem.
0: Albo na przykład, czy ostatnio widziałeś ten film? To jest rzecz, którą ja się po prostu zawsze z tego bardzo śmieję, jak to słyszę, bo na przykład ktoś w mojej obecności, już niejednokrotnie spotkałem się z taką sytuacją, rozmawiamy sobie, a słuchaj, widziałeś ten film? O, przepraszam, słyszałeś ten film? Nie, nie, no nie, nie twórzmy tu nowego słownika języka polskiego. Skoro telewizję się ogląda, to ja tę telewizję też oglądałem. No i ten film widziałem albo go nie widziałem. I to nie jest nic złego, że się coś takiego powie do osoby niewidomej. Naprawdę, no chyba, że ktoś ma jakieś problemy z sobą, no to się obrazi. No ale to i pełnosprawni, i niepełnosprawni są różni. Jedni mają dystans do siebie bardzo duży, inni po prostu tego dystansu nie mają. No. Wszystkich się nie uszczęśliwi.

0: niż zachowanie takie naturalne, tak jak się zachowują.
1: Nie chcę mówić za wszystkich, ale myślę, że za większość osób niewidomych powiem, że te osoby mają naprawdę duży dystans do siebie. To nie jest tak, że się obrazi kogoś mówiąc coś w ten sposób. No oczywiście być może ktoś się obrazi, no niestety.
0: Ale dokładnie, to był jeden z tych mitów, które obalaliśmy, że osoby niewidome to są osoby smutne czy jakieś bardzo poważne.
1: Oj tak, tak.
0: Osoby niewidome no, chcą się cieszyć życiem jak każdy z nas, więc po prostu no.
1: Bo się nie, mają z czego też smucić robią... tak naprawdę. Życie jest fajne i życie jest takie, jakie sobie sami na nie zapracujemy. Także jeżeli ktoś ma udane życie, no to w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu sam sobie na to zapracuje i czy on widzi, czy nie widzi, to nie ma tu specjalnie dużego znaczenia. To jest właśnie kampania Otwórz Oczy, otwórzoczy.org. Zachęcamy Was do odwiedzenia tej strony internetowej, a teraz może jeszcze powiemy o tym, co ostatnio, czyli o tych takich działaniach związanych na przykład z tym, jak się można z nami skontaktować, bo w mediach także jesteśmy, zresztą o czym świadczy chociażby ta audycja, ale nie tylko w mediach radiowych, także w internecie jesteśmy. W różnych miejscach.
0: Tak, bo żeby fundacja realizowała potrzeby i oczekiwania swoich klientów, musi też słuchać ich. To znaczy wchodzić z nimi w dialog, w rozmowę, słuchać ich problemów, próśb, czy tego, co mają do powiedzenia. Dlatego ja bardzo zachęcam wszystkich do odwiedzenia naszej strony, śledzenia, co się dzieje. Przypomnę, to jest www.firk.org.pl.
1: F-I-R-R, tak może powiedzmy, tak, bo tak. Może ktoś nie był w stanie rozszyfrować tego skrótu, tak mówionego FIRR. F-I-R-R,
0: tak.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Taki jest ten rozszerzenie tego skrótu.
0: Na stronie jest możliwość wejścia na nasze forum, gdzie możemy porozmawiać ze sobą, z pracownikami FIR-u, też z innymi osobami związanymi z fundacją czy z klientami fundacji. Jest możliwość zapytania o na przykład o szkolenia, o poradnictwo, w jaki sposób możemy udzielić komuś wsparcia. Jest też możliwość zapisania swojego adresu e-mailowego do bazy, na którą na te adresy w tej bazie wysyłamy naszego newslettera, gdzie są ostatnie wydarzenia w fundacji z miesiąca, łącznie z ogłoszeniami i też z felietonem, czyli coś takiego lżejszego w formie. Jesteśmy też na Facebooku, na takim bardzo popularnym portalu społecznościowym, gdzie też stawiamy na lżejszą formę. Też czekamy i oczekujemy na komentarze naszych wpisów, na udostępnianie linków. Można wrzucać też swoje zdjęcie. Zapraszamy wszystkich do tego, aby dzielili się z nami swoimi odczuciami, swoimi pomysłami.
1: Dlatego Trzeba powiedzieć jedno.
0: Troszkę żałuję, że nikt dzisiaj nie zadzwonił, bo właśnie na to liczymy, że tak jak w przypadku audycji o podcaście, że nawiąże się rozmowa i dzięki temu uda się pewne sprawy lepiej załatwić, bo będziemy wiedzieć, o co chodzi, prawda?
1: No być może jeszcze ktoś do nas zadzwoni, jeszcze chwileczkę tu będziemy, jeszcze chwilę mamy, ale Piotrze, ja myślę, że trzeba powiedzieć jedno, fundacja to są ludzie z jednej, jak i z drugiej strony, my jesteśmy naprawdę otwarci na dialog, jeżeli ktoś do nas ma jakieś pytania, jeżeli ktoś chce z nami o czymś porozmawiać, dowiedzieć się właśnie o te szkolenia, ale nie tylko, może jakieś uwagi, może jakiś pomysł nowy, zresztą przecież no... Tak narodziła się idea Tyflo Podcastu pod skrzydłami Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Ja się zwróciłem do fundacji z zapytaniem, czy nie chciałaby się podjąć wspólnie ze mną realizacji takiego projektu. Okazało się, że fundacja jest tym zainteresowana, no i tak właśnie narodziła się ta współpraca i bez tej współpracy, no myślę, że niektórych rzeczy nie można by było zrobić w taki sposób, jak zrobione są teraz. Nie można byłoby na przykład sfinansować zakupu sprzętu dla osób nagrywających podcasty. No i nie powstałoby tych audycji aż tyle, ile jest na chwilę

0: Obecną jest tego ponad 200, 217 czy coś koło tego, teraz nie pamiętam dokładnie niestety. No ale właśnie to jest ten dialog, właśnie to jest ta rozmowa między fundacją a osobami, które no, coś miałyby do przekazania. No i także trzeba tu powiedzieć, że jeżeli komuś się spodobała ta nasza audycja, jeżeli uważa, że to, co robimy, to jest rzecz istotna, że to jest rzecz ważna, że to jest rzecz pomocna, to myślę, że nie od rzeczy będzie, żeby tym 1% nas wsparł, prawda?
1: Dokładnie tak jak powiedziałeś, my uwielbiamy ludzi z dobrymi pomysłami, chętnie też ich przyjmujemy w swoje szeregi. Kilka osób niewidomych, które wcześniej były na przykład na szkoleniach, czy też zwróciły się z jakimiś swoimi pomysłami, aktualnie pracuje w fundacji i może się też rozwijać zawodowo, życiowo, realizować swoje pomysły. Ale też również zachęcamy dla kogoś, kto na przykład nie ma czasu poświęcić się takiej działalności, którą my się zajmujemy, może nas wesprzeć w inny sposób, na przykład 1% lub jakąś wpłatą, jakimś wsparciem, nie wiem, darowizną rzeczową. Cokolwiek, to również można znaleźć na naszej stronie internetowej sposób, w jaki można nas wesprzeć.
0: To trzeba powiedzieć jedno, my po prostu wierzymy w to, co robimy, bo gdyby nie było tej wiary w to, co w sukces tego, co my robimy, że to jest komuś potrzebne. No na przykład no, w tym momencie, no co, no, ja mógłbym robić coś zupełnie innego, zamiast siedzieć w tym momencie przy mikrofonie, rozmawiać z tobą o działalności fundacji, czy nagrywać podcasty, czy zajmować się tym wszystkim. My po prostu wiemy, że to ma sens i nas naprawdę cieszą później takie głosy ze strony beneficjentów tych różnych programów, że to naprawdę się komuś przydało, bo my nie chcemy realizować czegoś tylko po to, aby to realizować, bo no, to nie ma sensu. To chodzi przede wszystkim o to, żeby coś, co zrobimy, okazało się komuś przydatne i żeby komuś to służyło, bo to przede wszystkim o to chodzi.
1: No tak, no dzięki tam jakimś szkoleniom odbytym u nas, niektórzy mają pracę, na przykład.
0: Właśnie, bo mówiliśmy o tych szkoleniach, to jeszcze może powiedzmy, jakie to są konkretnie szkolenia komputerowe, to już z kontekstu rozmowy wywnioskowaliśmy, ale jeszcze są jakieś szkolenia, prawda Piotrze?
1: Tak, na przykład szkolenia dotyczące księgowości i prowadzenia własnej firmy. Są szkolenia dotyczące języków, język niemiecki i angielski aktualnie.
0: Albo na przykład sztuki walki.
1: Tak, no to jest takie, żeby poznać to, że nie jest się tak bardzo ograniczonym fizycznie, że to jest, no powiedzmy, taka forma rozwoju fizycznego, taka forma też trochę rozrywki.
0: No i dla pań przede wszystkim też wizaż, ale to tylko dla pań, czy panowie też na te szkolenia
1: panowie
0: się zapisywali?
1: Też.
0: A no proszę.
1: Panowie też, dlatego że wygląd jest w dzisiejszym świecie bardzo ważny. To jest oceniane zarówno jak ktoś nas pierwszy raz spotyka, trochę nas ocenia po wyglądzie, dlatego że to też jest jeden z elementów, który o nas mówi. Bez względu na to, czy uważamy, że najważniejsze jest to, co jest w środku, trochę odpakowanie też jest ważne, bo jakby możemy z tego odczytać pewne informacje.
0: No i przede wszystkim, jeżeli na przykład przychodzimy na rozmowę kwalifikacyjną do pracodawcy, który nie miał nigdy wcześniej do czynienia z osobą niewidomą.
1: No taka osoba robi po prostu wrażenie.
0: Albo dobre, albo złe. To zależy od tego, jak się zaprezentuje, także i pod tym względem zewnętrznym.
1: Dokładnie.
0: No to co Piotrze, jeszcze coś dodajemy na koniec, bo jak zwykle audycja Tyflo Podcastu zaplanowana na 1 godzinę nam się przeciągnęła. Dziś nieco krócej, ale to dlatego, że jakoś nie dzwoniliście, nie pytaliście. No ale może jeżeli nie dzwoniliście, to chociaż jakoś się inaczej z nami skontaktujecie. Chociażby za pomocą naszej strony internetowej czy profilu na Facebooku www.firr.org.pl, www.firr.org.pl, to jest nasza strona internetowa. Tam możecie poczytać o tym, co się dzieje w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, jakie aktualnie prowadzone są projekty, a się naprawdę dzieje. Tam tych nowinek, nowości pojawia się no, co chwilę, coś nowego, coś interesującego. A to wszystko robimy tak, jak już powiedziałem. Robimy dlatego, że uważamy, że to jest naprawdę potrzebne, że ma to jakiś sens. I tak samo zachęcam do odwiedzania tych projektów fundacji, w których ja jakoś bardziej uczestniczę, czyli Tyflo Podcast, www.tyflopodcast.net i www.tyfloświat.pl. Na Tyfloświecie także sporo różnych artykułów, przede wszystkim dotyczących technologii dla osób niewidomych i niedowidzących, można poczytać. No to Piotrze, ostatnich jeszcze kilka słów do mikrofonu. Jakbyś podsumował to wszystko, o czym dziś powiedzieliśmy?
1: No ja uważam, że jeśli ktoś będzie jeszcze chciał z nami porozmawiać, to zrobimy drugą audycję i na zgłoszone przez chętnych tematy, więc tu nie ma problemu, możemy do czegoś wrócić, możemy coś rozwinąć, możemy się skupić na jakimś temacie, bo fundacja naprawdę ma wiele projektów, którymi się zajmuje. Między innymi ostatnio staramy się wpłynąć na firmy transportowe busy, które nie respektują ulg dla osób niewidomych. A w jaki sposób do tego doszło? Otóż osoby niewidome i słabowidzące, które przyjeżdżały do nas na szkolenie, zgłaszały to, że płacą po prostu więcej. My się tym zajmujemy. Są pierwsze sukcesy. Kilka właśnie firm zadeklarowało, że będzie respektować te ulgi. Też trafiamy z tym tematem do mediów lokalnych, także to sprawa rozwojowa, a to wszystko dzięki właśnie takim osobom, które zwracają uwagę na jakiś problem, którym my możemy się zająć.
0: No bo to jest też istotna kwestia. To jest też istotna kwestia, trzeba jeszcze też o tym, Piotrze, myślę, powiedzieć, że nie można podchodzić do różnego rodzaju spraw w ten sposób, że a nie ma problemu, a jakoś to będzie. Jeżeli jest problem, to o tym problemie trzeba mówić, trzeba go nagłaśniać, trzeba o tym problemie informować. I to nie jest robienie z igły przysłowiowych wideł, tylko to jest rzecz, która może komuś się przydać, może być istotna. Bo na przykład jeżeli w danym lokalu, powiedzmy, no nie wpuszczą kogoś z psem, no to dobrze, ktoś sobie przyjdzie z pudlem jakimś i będzie chciał wejść, okej, niech go nie wpuszczą, no ale jeżeli to będzie osoba niewidoma z psem przewodnikiem, który ten pies, jego wyszkolenie kosztuje naprawdę bardzo dużo pieniędzy, no to ta osoba nie może sobie tak za bardzo pozwolić na to, żeby zostawić tego psa na dworze i żeby liczyć się z tym, że ktoś takiego psa ukradnie, bo taki pies jest bardzo istotny dla osoby niewidomej.
1: Dlatego osoby, które na taki problem natrafiły i zwracają się potem czy to do mediów, czy to właśnie do takich organizacji, które zajmują się ich problemami, takie osoby zmieniają świat. Znaczy, wystarczy, że jedna osoba z psem, której nie wpuszczono gdzieś, da jakby hasło, że jest dyskryminowana, pokaże to, pomaga innym i później innym jest łatwiej. No to tak jak w rodzeństwie, jak starszy brat coś wywalczy u rodziców, złamie jakieś zakazy, wywalczy trochę swobody, no to młodszy brat ma potem łatwiej takie same rzeczy robić, więc jak jedna osoba pomoże rozwiązać jakiś problem, innym będzie łatwiej, dlatego zawsze warto do kogoś się zwrócić, do kogoś, kto taką osobę wysłucha i pochyli się nad problemem, bo być może okaże się, że to nie jest pojedynczy problem, że tych osób zgłosi się więcej, a im więcej osób, tym jest większa siła, tym więcej można zmienić. Stąd właśnie takie formy komunikacji z fundacją, jak forum czy strony społecznościowe, bo im więcej nas jest, tym więcej możemy zrobić.
0: I w tym momencie z tego miejsca bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim osobom, które sygnalizują naszej fundacji, zresztą nie tylko naszej, w ogóle wszystkim innym fundacjom, które zajmują się czymkolwiek, które po prostu starają się jakoś wpłynąć na to wszystko, co się wokół nas dzieje, żeby osobom, które mają jakieś tam dysfunkcje, mają jakieś problemy, żyło się lepiej. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, no bo to dzięki wam w dużej mierze słyszymy o jakimś problemie, a później możemy działać i później możemy starać się to wspólnie zmieniać z lepszym lub gorszym skutkiem. Miejmy jednak nadzieję, że zawsze ten skutek będzie lepszy. Dziękuję ci bardzo, Piotrze, za dzisiejszą rozmowę. To nie jest to oczywiście ostatnie nasze spotkanie w Radiu N, bo jeszcze będziemy niejednokrotnie tu się spotykać, rozmawiać o tym, co ciekawego dzieje się w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.
1: Chciałbym jeszcze wszystkich zaprosić na 12 kwietnia Dni Integracji na AGH na ulicę Piastowską. O godzinie 17 będzie możliwość pooglądania na przykład pokazu samoobrony i innych sportowych rzeczy dla osób niepełnosprawnych. Serdecznie wszystkich zapraszam. Każdego, kto chce wziąć w tym udział, a nie do końca sobie zanotował, gdzie to się odbędzie i kiedy, zapraszam na stronę. Tam wszystko będzie dostępne. Zaproszenie pojawi się już w najbliższych dniach.
0: Kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem, już tym razem podejrzewam bardziej technologicznym na naszej antenie, na antenie Radia N za tydzień. Ja dziękuję już za uwagę, dziękuję również Piotrowi Pawłowskiemu, rzecznikowi prasowemu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Do usłyszenia, Piotrze.
1: Dziękuję bardzo.
0: A my spotykamy się już za tydzień o godzinie 19 na www.radion.fm. Michał Dziwisz, kłaniam się.
2: Radio N. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: października 8, ósma audycja Tyflo Przeglądu w Tyflo Podcaście. Dzisiaj jak zwykle zgrana ekipa, jest Kasia Ślipek, jest Michał Dziwisz, jest Mikołaj Hołysz, jest Piotrek Malicki, jest Paweł Masarczyk, jestem ja, czyli Tomek Pilecki, i podejrzewam, że za jakiś czas powitam jeszcze Roberta Łabęckiego. Przynajmniej mam taką nadzieję, ale jeszcze chwilowo go nie ma, ale mam nadzieję, że ten stan się zmieni. Dzisiaj jak zwykle porcja nowości, Tyflo i nie tylko Tyflo. A co będzie? Zobaczymy. Cóż, na początku rzeczy, które zostały przeniesione z poprzednich audycji, a ich jest kilka. Może na początek coś, o czym troszeczkę porozmawialiśmy, ale tutaj Robert próbował w czasie audycji to sprawdzać, czyli sprawdzenie tekstów w programie Sync Assistant Home, ale o tym dłużej Piotrek, i mnie się udało coś jakiś czas temu sprawdzić, tylko że na Androidzie, a Piotrek na iPhone'ie chyba.
5: Tak, tak, dokładnie, ja na iPhone'ie sprawdzałem i muszę powiedzieć, że działa to bardzo dobrze. Musimy oczywiście uruchomić aplikację Sync Assistant Home, wejść w opcję wykryj tekst. I wtedy mamy tam do zaznaczenia lub oznaczenia komunikaty dźwiękowe i wibracyjne. I kiedy najdziemy sobie kamerą na tekst, telefon nam zacznie wydawać wyższy dźwięk albo też wibrować, jeżeli to zaznaczymy, co będzie oznaczało, że wykrył tekst na kartce. I wtedy ja robię w ten sposób, że klikam przycisk czytaj, albo on właściwie sam się już aktywuje, kiedy ten tekst widzi. I później po chwili trzymania przechodzę sobie w da przycisk wykryte teksty i kiedy tam wejdę, idąc normalnie gestem przesunięcia palcem z lewej strony do prawej, mam od początku teksty, które, że tak powiem, są wykryte, tak? Od początku są tam też teksty poprzednie, które nam, mi wykrył. I bardzo dobrze wykrywa. Spróbowałem to w trzech sytuacjach. Wykrył mi nazwę kremu, objętość tego kremu. Na ekranie laptopa też wykrył mi praktycznie wszystko, co było wyświetlone i na kartce też mi to bardzo dobrze przeczytał, więc jeśli chodzi o iPhone'a, to jest to kolejny program do rozpoznawania tekstu i działa on według mnie, no, jak na pierwszą wersję, bardzo dobrze.
0: Tu jeszcze taka w ogóle jedna informacja, o której, no szkoda, że Roberta nie ma, bo Robert by powiedział więcej na ten temat.
4: Ale jest już Robert, o, właśnie jest, przyszedł Robert.
0: O, to właśnie, to, Robert, to Robercie może uzupełnisz te kwestie odnośnie Sync Assistant Home'a i odnośnie tego trybu ciemnego, bo tu wyszły dosyć ciekawe rzeczy i też troszeczkę wyszło przynajmniej po części, dlaczego tak słabo ci to działało, prawda?
6: A tak, już zmierzam do tej sprawy. Sprawa jest dosyć skomplikowana. Jak wiadomo, w trybie, w najnowszym iOS-ie 13.1.2, tak? To jest czy tam 13.2? No tym najnowszym, stabilnym. Jak wiecie, mamy dwa tryby, jasny i ciemny. I wszystko by było fajnie, bo tak powinniśmy, bo możemy się między tymi trybami sobie spokojnie przełączać. No tylko, że jest wesoło, jak pamiętacie, w ostatnim Tyflo-przeglądzie powiedziałem, że mi ten program nie działa. I tak naprawdę ten aparat po prostu miał strasznie słabą czułość w trybie ciemnym po restarcie iPhone'a. Po restarcie iPhone'a, to zaznaczam, nie wtedy, kiedy przełączymy na tryb ciemny, tylko po jego restarcie. Zazwyczaj nie restartujemy iPhone'a, ale może się tak zdarzyć, że bateria padnie, albo z jakichś innych przyczyn, na przykład testujemy jakąś aplikację, taką fajną w trybie beta, załóżmy, i nagle nam wszystko zamilknie i trzeba iPhone zrestartować. Po restarcie w trybie ciemnym aparat nam przestaje zachowywać swoją, jakby to powiedzieć, siłę. On działa, ale działa strasznie słabo. Tak jakby miał, nie wiem,
4: 70%... Jakiś bug iOS-a. Ciekawe, czy on zostanie poprawiony. To jest dzisiaj ciekawe.
7: To jest tylko w trybie tym ciemnym, czy generalnie w jasnym?
6: To jest,
7: też tak
6: to jest w trybie ciemnym i teraz uwaga, to zaznaczę, żeby wyjść z tego błędu, należy nie, że się przełączy w tryb jasny, bo jak przełączymy w tryb jasny, to on dalej nam nie działa, ten aparat, tylko należy przełączyć w tryb jasny i znowu zrestartować iPhone'a. Bo jeżeli przełączymy w tryb jasny z trybu ciemnego, to on dalej nam będzie działał tak
4: to
6: słabo.
4: Dalej nam zostanie.
6: I odwrotnie.
0: Czyli krótko mówiąc, jeżeli macie problem z aparatem, jeżeli na przykład nagle zaczął wam rozpoznawać gorzej, to przełączcie... Nie. To przełączcie się w tryb jasny, zrestartujcie iPhone'a i wtedy możecie
4: dopiero
0: spróbować
4: wtedy
0: wrócić do trybu ciemnego, który ponoć bardziej te baterie oszczędza.
6: Ale ja wam polecam, jednak zostanie w trybie jasnym, póki tego nie naprawią, bo wtedy
8: chociaż
6: zaoszczędzamy sobie różnych kłopotów.
8: Jeżeli ktoś już w każdym
4: tym razie, wracając jeszcze do głównego tematu, bo myślę, że tryb ciemny to jest też trochę osobna kwestia, która się też troszkę zmienia. Ja to też sprawdziłem na Androidzie i na Androidzie sprawa nie wygląda aż tak różowo. Porównywałem sobie Sync Assistant Home'a chociażby do tego rozpoznawania Google'a w Brink.com Braille. No i niestety tutaj produkt nasz polski okazał się gorszy od Google'a. Znaczy gorszy od tego algorytmu Google, nie wiem co oni tam stosują. Natomiast szkoda, że okazał się gorszy, dlatego że myślę, że ten tryb wąski i tryb mikro to jest coś, na co wiele osób może czekać, dlatego że to rzeczywiście teoretycznie ogranicza widzialność tekstu do tego, co jest powiedzmy na środku. I ja już kilka razy chciałem mieć taki tryb, dlatego że no chociażby przydawało się to do skanowania jakichś ekraników z moich urządzeń. Ostatnio kupiłem sobie rejestrator audio, o którym pewnie długo będzie podcast. i próbowałem czytać różne rzeczy w menu. I on owszem wykrywał menu, znaczy nie Sync Assistant Home, tylko jakiś tam algorytm Google albo Envision, tylko że on oprócz tego wykrywał przycisk rekord, przycisk coś tam jeszcze, jakieś kontrolki, logo Tascama i tak dalej, i tak dalej. Jakby zanim ja się tam cokolwiek doczytałem, to usłyszałem milion niepotrzebnych mi informacji i gdyby rzeczywiście zadziałał ten tryb mikro albo tryb wąski, no to rzeczywiście dostalibyśmy bardzo ciekawe narzędzie i mam nadzieję, że to się będzie rozwijać, bo ono niestety na razie przynajmniej na Androidzie, przynajmniej u mnie na moim telefonie działa to słabo. Natomiast to są wersje zupełnie beta, więc no mam nadzieję, że w wersjach produkcyjnych to będzie się rzeczywiście raczej sprawdzało lepiej.
6: A propos trybów, to chciałem jeszcze zaznaczyć, bo przetestowałem to z osobą widzącą te tryby i powiem szczerze, o ile tryb wąski jeszcze ma jakiś sens, o tyle tryb mikro jest taki mikro, że nawet osoba widząca, podkreślam, dobrze widząca i specjalizująca się w soczewkach, w sprawach takich typowo, że tak powiem, kserograficznych, miała problem z nakierowaniem kamery na konkretny, mały ten obrazek, więc nie wiem tak naprawdę, po co to wymyślono. Teoretycznie powinno to być tak, jak mówisz, Tomku, ale niestety całkiem to inaczej działa, przynajmniej w iOS-ie. Obawiam się, że to samo jest w Androidzie, po prostu, że nawet widząca osoba nie jest w stanie dobrze nakierować kamery na obraz w trybie mikro.
4: Może to jest też kwestia tego, że to są wersje beta. Mam nadzieję, zobaczymy. W każdym razie, no myślę, że znaczy sam pomysł nie jest zły, trzeba go myślę dopracować i możliwe, że dostaniemy rzeczywiście bardzo ciekawe narzędzie do rozpoznawania tekstu, a rzeczywiście przydałoby się kilka rzeczy do rozpoznawania tekstu, jeszcze takich narzędzi, które pozwalałyby wyfiltrować treści niepotrzebne, bo powoli to zaczyna być, mam wrażenie, problemem, że czasami programy rozpoznają za dużo, zwłaszcza z tych ekranów albo z jakichś plakatów miejskich. Na przykład miałem taką sytuację, gdy chciałem sprawdzić numer autobusu i ten numer, owszem, pojawiał się, tylko że miałem jeszcze informację, że to są drzwi, tu są awaryjne drzwi, że kasownik tam coś tam, że autobus wyposażony jest w biletomat, jakiś numer autobusu, coś tam jeszcze, jakąś informację i gdzieś w gąszczu tego wszystkiego był jakiś numer autobusu. Więc gdyby były jakieś informacje, jakieś filtry, nie wiem jakie, ale myślę, że
7: no,
4: to prędzej
7: czy później
4: wyjdzie.
7: Ale skąd tak naprawdę coś ma wiedzieć, co ty chcesz uzyskać, no bo wiesz...
4: Znaczy
7: no,
4: ja się nie zdziwię, tak, jak... Ja się nie zdziwię, jak będą na przykład jakieś możliwości dla osób, powiedzmy, słabowidzących, że na przykład mogą zaznaczyć, to jest numer autobusu i teraz powiedzmy, ja sobie tak wyobrażam, że to by mogło być jeden z trybów działania, że one zaznaczają, aplikacja powie, dobra, okej, okay, czyli ja wiem, że coś, co wygląda w ten sposób, to ma być numer autobusu i teraz osoba słabowidząca może na przykład mogłaby taką informację zaznaczyć, wysłać w internet i program wtedy by dostał, jakby jeden z trybów informacji taki trochę się uczył, ale jakby, że można by było tak jakby że można by było w internecie znajdować jakieś, nie jak to powiedzieć, przepisy czy takie
0: jakieś
4: rzeczy,
0: takie
4: które
0: tryby,
4: mają
0: tak, ale to Tomku,
4: taka baza typów informacji,
0: to musiałoby też się uczyć, bo tak naprawdę no, nie wszystko jest do siebie,
4: oczywiście, że
0: nie
4: tak.
0: Wszystko jest tożsame ze sobą, ale z racji tego, że mamy coraz więcej tej sztucznej inteligencji, naprawdę zasoby sprzętowe mamy coraz tańsze, to sieci neuronowe mogą sobie pracować, mogą się uczyć i rzeczywiście coś z tego może być i jest szansa, że za jakiś czas będą, nawet aplikacje takie po prostu dla nas z ilomaś wyspecjalizowanymi trybami, typu znajdź mi numer autobusu, to będzie jakiś tam checkbox na przykład. No to...
4: Zwłaszcza, że też niedawno znalazłem informację a propos jakichś tam najnowszych procesorów Intela chyba serwerowych i nie tylko serwerowych, w smartfonach też. Coraz więcej producenci tych układów zwracają uwagę właśnie na obliczenia dotyczące sztucznej inteligencji. Jakieś tam najnowsze Xeony ponoć mają dwukrotny wzrost tego typu obliczeń. Jakieś najnowsze iPhony też podobno mają jakiś dość duży nacisk na to położony. Więc ja się nie zdziwię, jak za kilka lat wszystkie procesory, również i konsumenckie, będą miały dość duży nacisk na tego typu obliczenia. I to, co teraz wymaga obliczeń na karcie graficznej, która niekoniecznie do tego, w pewnym sensie oczywiście niekoniecznie do tego służy, choć dobrze się w tym sprawuje, możliwe, że część obliczeń spadnie na procesor zwykły, no ale to jest, powiedzmy, też troszkę kwestia na inną dyskusję. Ale w każdym razie jakby efekt jest taki, że tych obliczeń jest coraz więcej i jakby coraz większą uwagę do tego się przykłada i no to chyba dobrze. No.
7: Dla mnie pozytywną rzeczą jest też bufor. Czyli ten taki zbiór tekstów, które ta aplikacja sobie zbiera i potem w każdej chwili, jak rozumiem z wypowiedzi Piotrka, można w to wejść i sobie sprawdzić. Ciekawa jestem tylko, czy to jest jakoś chronologicznie poukładane i czy to jest w jakiś mądry sposób zrobione.
4: Ja tego
7: zrobione,
4: na
7: drodze
4: nie założyłem, ale może to się pojawi.
5: Jeden tekst po drugim.
7: Ale to jest... Od najnowszego czy od najstarszego?
5: Tak, od najnowszego. Od najnowszego, tak.
7: No to super.
5: Jak od początku gdzieś to jest od najnowszego do najstarszego tekstu.
7: Super. I to uważam,
5: wiem,
7: że jest bardzo dobre.
5: Nie przechowuje, ale jest na pewno.
4: To się zgadza, bo
7: to jest ciekawe.
5: Tydzień temu mi został tekst.
4: Bo tego nie ma. No ciekawe
7: no
4: jest.
7: No i to jest właśnie też fajne, tak.
4: To bo to nie jest kolejna aplikacja, która po prostu powtarza to, co już zostało zrobione w tych Envision czy tam coś. Tylko rzeczywiście dołożyli coś swojego i to jest fajne, ciekawe i fajnie, że coś takiego powstaje. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Oczywiście będziemy komentowali w razie czego, jak to rzeczywiście pojawi się w takich wersjach produkcyjnych. Tymczasem klawiatura brajlowska dotykowa na Androida, software'owa, Advanced Braille Keyboard, otrzymała aktualizację do tablic, o czym chyba wspomnieliśmy w poprzedniej audycji. Ale Paweł o tym powie troszkę więcej.
9: Otóż tydzień temu donosiliśmy, że była aktualizacja Advanced Braille Keyboard oparta o najnowszego, a raczej właśnie wtedy jeszcze nie najnowszego, ale o LibLouisa. I problem polegał na tym, że była to dość archaiczna wersja biblioteki, w związku z czym niektóre tablice działały tak sobie, w tym Polska, i nie dało się poprawnie pisać polskich znaków na przykład, no a na tym polega przecież cały sens polskiej tablicy. I z radością przyjąłem fakt, iż w zeszłym tygodniu pod koniec ukazała się aktualizacja, która aktualizowała również LibLouisa do wersji najnowszej, jaka istnieje, 3.11.0. I też byłem w stanie przekazać tablice, które były w tej wersji biblioteki zawarte. Mamy do dyspozycji zarówno tablicę komputerową, jak i literacką. Tutaj niestety radość się nieco kończy, bo o ile polskie znaki i litery wszystkie działają już jak należy, o tyle tablica komputerowa nie pozwala, przynajmniej ja nie znalazłem możliwości symulacji punktów 7 i 8, więc nie możemy w pełni się nią posługiwać. Natomiast tablica literacka sześciopunktowa, no jest tablicą literacką sześciopunktową, czyli ma ze sobą wszystko to, o czym mówił Mikołaj tydzień temu, czyli na przykład to, że apostrof jest ważniejszy niż kropka pod punktem trzecim i kropki w związku z powyższym wpisać się nie da.
10: Ja się postaram tym LibLouisem jakoś w czasie wolnym pobawić, wziąć te tablice, popatrzeć na tę dokumentację, która jest dziwna, ale ja się postaram na nią popatrzeć i gdzieś chociażby tę kropkę dla języka polskiego spróbować jakkolwiek zrobić i wysłać autorowi tak zwany pull request, czyli propozycję zmiany, ponieważ jest taka możliwość. Czy mi się to uda, nie wiem, a fajnie, gdyby się to udało, bo przecież LibLouis też w iOSie ostatnio się pojawił, więc no, byłoby to fajne.
7: A czy analogiczna sytuacja jest z haszem, czyli znakiem cyfry?
9: Tak, tak. Cyfry wpisujemy ze znakiem liczbowym, w związku z powyższym nie da się wpisać krzyżyka, przynajmniej ja nie odnalazłem takiej możliwości.
7: Ale nie da się wpisać krzyżyka, czy nie da się wpisać znaku cyfry?
9: Krzyżyka się nie da. Znak cyfry jest znakiem cyfry, wszystko co jest po 3, 4, 5, 6 jest cyframi. No to więc właśnie taka jest aktualnie sytuacja. Błąd został zgłoszony, czekamy na jakieś tam reakcje, może wewnątrz APK.
7: Ale w sumie z drugiej strony częściej się używa znaku cyfry niż krzyżyka, więc dobre,
9: tak.
7: Dobre to, że można znak cyfry.
9: Ja też
4: choć z drugiej strony pisząc na jakimś Twitterze czy czymś.
7: Albo RW tekście chociażby.
4: Różnie to bywa.
9: Ja zasugerowałem autorowi, żeby nie pozbywał się zupełnie w obliczu tego, że jest Deep Blue, z tego trybu interpunkcji, który wcześniej był tak bardzo wkurzający, bo teraz on ma o tyle fajne zastosowanie, że mógłby właśnie służyć do alternatywnego zastosowania tych samych punktów dla innych znaków. I po prostu te mniej uczęszczane, mniej używane znaki będą w trybie interpunkcji alternatywnej, a te częściej będą razem z literami. Po prostu
4: to w ogóle można by go przezwać jakiś tryb alternatywnych znaków, albo skrótów, albo czegoś takiego, bo...
7: To jest takie narzędzie.
9: No, to znaczy, to ja nie wiem, jakie są plany dewelopera względem podstawowego silnika, tego starego, który nie jest Libluisem, i czy chce się go pozbyć w koniec końców, czy mają być dwa, kto woli, jaki sobie wybierze, więc nie wiem, potem to nazewnictwo może być mylące, w którymkolwiek trybie się nie znajdziemy, ale tak, ogólnie to samo mogło być dla emoji, też mógłby być jakiś specjalny tryb, w którym konkretne kombinacje znaków, albo nawet wpisywanie nazwy konkretnej emojki literami powoduje, że po prostu się ją wpisze, albo że z jakiejś listy ona zostanie wybrana. No, jest dużo możliwości, tylko musiałoby się deweloperom chcieć to implementować i musieli popierać tę wizję.
10: Ja bym, Pawle, zasugerował jeszcze jedną rzecz, bo fakt jest niestety taki, że na 64-znakowej, bo tyle mamy na 6-punkcie w Braille'u znaków, właściwie nawet 63, możemy ileś wpisać, ale niestety znaków, które moglibyśmy chcieć wpisać, jest nieco więcej. Fajnie by było, jakby jeden znak, na przykład jakiś, nie wiem, czwarty, trzeci na przykład, albo coś tego typu, przeznaczyć na warstwę. Coś jak na przykład mamy insert spacja w JOSie, czyli naciskamy to i jakikolwiek zdefiniowany przez nas jakąkolwiek zdefiniowaną przez nas kombinację punktów i nam się wstawia, co nam tam chcemy wstawić. Czyli jeżeli, nie wiem, często piszemy jakieś dane tabelaryczne i potrzebujemy akurat kreski pionowej, to sobie definiujemy,
4: że... No to był właśnie tryb interpunkcji trochę do tego w pewnym sensie, między innymi. Znaczy może, ale no był taki właśnie tryb i poniekąd chyba jeszcze jest, chociaż dawno tego nie używałem. Ale było coś takiego, tylko że tego się nie aktywowało kombinacją punktów, tylko chyba przesuwało się któryś punkt, już nie pamiętam, ale było coś takiego.
9: Tak, drugi chyba w jedną stronę, czy piąty. Natomiast jest też tryb, jest też opcja skrótu, więc można sobie zdefiniować skrót, że jak wpiszę powiedzmy konkretną kombinację liter i popchnę jakimś gestem uzupełnić skrót, to on go rozwinie do tego, co ja sobie tam zdefiniowałem, więc w ten sposób muszę też robić aliasy.
10: A no, czyli możemy tak naprawdę wpisać krzyżyk, ustawić sobie hash na krzyżyk.
9: Teoretycznie. Trzeba by to sprawdzić, jak to w praktyce wygląda, ale tak, teoretycznie coś takiego jest możliwe. No, może z czasem będzie.
4: Znaczy, chyba najważniejsze tutaj jest chęć współpracy autora, a z tym chyba różnie niestety jest.
9: Nie, znaczy, bo wiesz, to nie jest aż tak źle, bo zależy, jaki to pomysł i zależy, jak bardzo się wpisuje w wizję autora albo nie. Ale na ogół, jak są jakieś doraźne problemy, jak pamiętam, były problemy z tablicami brajlowskimi w starym silniku, to raczej takie drobne rzeczy były poprawiane. Wiem, że ludzie mieli problemy z kierunkiem gestów, że mieli tablicę dobrze skonfigurowaną, a gesty były odwrotnie w stosunku do tego, co było napisane w manualu. Dodał funkcję obrotu tych gestów, odwrócenia kierunków gestów ręcznie.
4: No, w każdym razie
9: nie jest aż tak źle.
4: Ale klawiatura się jakoś rozwija, tak. Zobaczymy, co będzie. Ciekawa ta klawiatura. Tymczasem, jeżeli chodzi o komentarze, to w tym tygodniu jakoś sporo było komentarzy, które rozwiązały się również w komentarzach, pytania i prośby słuchaczy.
0: Tak zwana samopomoc.
4: Samopomoc komentatorska. Nie wiem.
0: Komentatorska.
4: Tak, w każdym razie ma to taką mamy ciekawą notatkę, którą Mikołaj tutaj rozwinie. Sąd Najwyższy w Stanach, wyrok w sprawie Dominos, rewolucja w dostępności także u nas.
10: No i tak, zacznę może od kontekstu sprawy. Ameryka ma swoją ustawę ADA o dostępności miejsc publicznych. Druga kwestia, jest sobie pizzeria Dominos i ma sobie ta pizzeria niedostępną stronę. Toczyła się w Ameryce sprawa, ponieważ osoba jakaś niewidoma, ktoś złożył po prostu na pizzerię Domino's pozew, że strona internetowa firmy też jest miejscem publicznym, też powinna być traktowana jak restauracja, sklep, kino czy inne tego typu miejsce i też powinna spełniać wszystkie wymagania dostępności. Tam akurat nie zdefiniowano standardu, więc ktoś powiedział, że on, że tak powiem, chce, żeby to było na przykład WCAG 2.0, czyli ten no, ogólnie przyjęty i ogólnie uznawany standard dostępności stron internetowych. Po czym Domino's odpowiedziało, że tak powiem, sprawą na sprawę i rzuciło, że według nich strona internetowa nie stanowi miejsca publicznego i to się w ogóle stron internetowych nie ima. No i ta sprawa sobie krążyła w tej z powrotem, apelacje, odwołanie i tak dalej, aż w końcu trafiła do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy miał tę sprawę wysłuchać, ale właśnie głosował ostatnio, czy ją przyjmie, czy jej nie przyjmie i znakomitą większością 9-0 sprawę odrzucił, czyli że w ogóle kwestii nie chce rozważać, co wysłało niższym instancjom zdecydowany sygnał, że no, uważają, że Domino's w tej kwestii nie ma racji. To nie jest koniec sprawy, ale ludzie, którzy gdzieś bardziej w temacie siedzą, uważają to za tak naprawdę wyrok przełomowy i że teraz to już z górki pójdzie. I co to tak naprawdę dla nas oznacza i co to tak naprawdę oznacza dla osób niewidomych? Firmy amerykańskie, ale nie zapominajmy też, że wiele amerykańskich firm działa też na naszym rynku, będą miały obowiązek dostosować swoje strony internetowe do wymogów dostępności. Jakie to będą firmy, czy to będą tylko te firmy, które mają jednocześnie i jakąś obecność w przestrzeni fizycznej i wirtualnej, czy wszystkie firmy, to się jeszcze okaże, to jeszcze będzie zdefiniowane. Myślę, że na przestrzeni kilku najbliższych lat, bo to wszystko powoli postępuje. No, ale może być to duża zmiana, bo mówię, dużo firm ma tak naprawdę jedną stronę, która jest tylko tłumaczona na poszczególne języki, więc jeżeli Stany zmuszą do tego, żeby tę dostępność wprowadzić, to ta dostępność może równie dobrze zawitać też do nas. A to, wiadomo, osoby niewidome uszczęśliwi.
0: No z pewnością szczęśliwi. Ja się tylko zastanawiam nad tym, jak taki wyrok może wpłynąć na różnego rodzaju taki prawny trolling, bo powiedzmy sobie szczerze, dostępność, tak naprawdę dostępność jest procesem. Tworzenie dostępnych rozwiązań to jest proces, a to nie jest rzecz jakby taka stała, że robimy coś raz i to już powiedzmy jest zawsze super wszystko dostępne. I teraz no tak naprawdę ja się spotkałem niejednokrotnie z takimi stwierdzeniami i ja się z tym zgodzę, robiąc też od czasu do czasu różne audyty dostępności, że nie ma tak naprawdę serwisu internetowego, który byłby w 100% zgodny z wytycznymi WCAG. I teraz, no, co to może oznaczać też z tej drugiej strony, że równie dobrze może mogą się znaleźć teraz coraz chętniej różnego rodzaju, nie wiem, kancelarie prawne w Stanach Zjednoczonych i pewnie już się znajdują, bo Mikołaju,
10: oczywiście,
0: my rozmawialiśmy też kiedyś na ten temat, tak, że na przykład, no, powiedzmy, ktoś, nie wiem, zrobił zły tekst alternatywny pod jakąś nieistotną grafiką, albo gdzieś tam, powiedzmy, nie zrobił czegoś, co, dajmy na to, no, nie jest jakimś bardzo wielkim błędem, ale jednak jest niezgodne z WCAG. I teraz zaczynamy jakąś sądową batalię. Także to też tak, proszę Państwa, każdy kij ma dwa końce.
10: Mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz, bo treści strona ok, ale mnie zastanawia, czy to się będzie tyczyło na przykład treści, które są udostępniane przez użytkowników.
0: A to jest też interesujące. Taki na przykład Facebook, tak, który zaczyna wymuszać na użytkownikach opisywanie grafik. No?
10: Grafik pod sankcjami normalnie. No, byłoby to iście interesujące.
9: Prawdopodobnie zaczną się jakieś głębsze eksperymenty z AI, żeby, bo pewnie
4: tak. Też tak myślę, bo użytkownicy im zaczną pisać
9: użytkowników, dokładnie,
4: ciąg losowych znaczków albo albo różne dziwne rzeczy, które.
9: Znaczy myślę, że duże firmy nie pozwolą sobie na to, żeby ich użytkownicy za tego typu procesy, powiedzmy, odpowiadali prawnie. To byłoby dla nich, dla ich marki, dla ich wizerunku za duże
4: ryzyko. Nie, to będzie firma odpowiadała, natomiast oczywiście to może być.
0: Natomiast kolejny... wiesz, no na Facebooku dużo rzeczy jest niedostępnych z powodu użytkowników, którzy, no wiadomo,
9: no tak, o tym
4: to
9: mówię,
4: się zgadza, oczywiście, że tak.
9: Jakoś to będzie tak rozwiązane, żeby był Wilk City i Kansas City.
0: Tak.
10: Też co się mówi i co warto dodać, najprawdopodobniej będzie tu chodzić o dostępność zgodność ze standardem WCAG na poziomie A, czyli tym najniższym, ale zawsze coś.
4: Zawsze co?
0: Ale zawsze coś, a wziąwszy też pod uwagę, że już mamy WCAG 2.1, który także skupia się dość mocno na aplikacjach mobilnych, to gdyby to też gdzieś tam rozszerzono o ten najnowszy standard, to już w ogóle byłoby fajnie, bo także i użytkownicy smartfonów by zyskali.
9: Ten AD-trolling, o którym mówicie, to no już tam się ciągnie, że tak powiem, dość długo, bo już przecież ktoś niedawno pozwał, a to Apple'a, że Apple jest niedostępny, ma niedostępną stronę i nie może sobie klient dokonać wyboru, że nie są opisane obrazki, czy o coś tam się przyczepił, że pola edycyjne, które nie są zaetykietowane, to jest ciekawe, bo nie słyszałem, żeby ktoś miał kiedykolwiek problemy tam u nich z zakupem produktów. Ja też zresztą ostatnio coś próbowałem kupić i wyglądało na to, że byłbym w stanie. A druga rzecz, że ktoś chyba nawet chciał pozwać Playboya za to, że materiały umieszczane na tejże stronie nie są dostępne. Więc wtedy już nawet chyba społeczność niewidomych eksplodowała negatywnie.
4: Znaczy słuchajcie, no myślę, że o tym można naprawdę sporo gadać, ale jeszcze przed nami ileś tematów. No i a propos takiej uniwersalnej, można powiedzieć, dostępności, to w końcu zdaje się wprowadzili standard dla linijek brajlowskich, który pozwala na jakby brak instalacji sterowniku, że te sterowniki będą w systemie. I zdaje się, że jako pierwsza firma skorzystała z tego Orbit Research, oni się chyba nazywają, i swojej tej Orbit 20 linijce podobno to zastosowali. W związku z powyższym teoretycznie wystarczy taką linijkę podpiąć do komputera, tudzież do jakiegoś mobilnego urządzenia. No i teoretycznie czytniki ekranu mogą z niej zacząć korzystać.
0: No to nie, zawsze nie największy problem pod Windowsem, myślę, że z tymi sterownikami jest, że to się robi tak rzadko, kiedy stawiamy system gdzieś tam, to trzeba nagle sobie przypomnieć, kurczę, gdzie ja mam te sterowniki od tej linii.
7: Dokładnie.
0: I gdzie one są, a one są na stronach często albo zagrzebane dość mocno, także fajna
7: sprawa. Ja się zgadzam, absolutnie.
10: Nie problem. Gorzej jak osoby nie znają, a są przecież też takie.
0: Oczywiście.
4: I sporo takich osób, znaczy może nie, że sporo takich osób używa linijek, ale no jest trochę takich osób, które z linijek korzystają.
7: Nie wiedzą w ogóle,
4: i mam
7: gdzie
4: nadzieję,
7: tego
4: że rzeczywiście, że zacznie to działać i że jakby firmy zaczną z tego korzystać. Zobaczymy, co się z tym będzie działo.
9: Apple zdaje się zapoczątkował gdzieś dyskusję na ten temat i negocjacje z producentami linijek, bo taka wiadomość też krążyła jakiś czas temu po mediach.
4: Aha, no proszę. No w każdym razie, jeżeli już jesteśmy przy Apple'u, to jest doraźne rozwiązanie na problemy z ucinaniem słów przez voiceovera. Oj, o tym Piotrek.
5: Tak, dokładnie. Odkrył to dokładnie Adrian WK i napisał na dostępne Apple na grupie facebookowej, bo ja tego problemu nie miałem osobiście, ale niektórzy użytkownicy mieli taki problem. I rozwiązanie jest tutaj dosyć proste, ponieważ trzeba na pokrętle, na pozycji głośność, mieć głośność ustawioną powyżej 40% i wtedy problem automatycznie znika. Oczywiście jest to rozwiązanie doraźne, no i wiadomo, że trzeba czekać, aż Apple ten błąd iOS 13 poprawi, tak? Ale w ten sposób można sobie to naprawić i rozwiązać problem.
4: No to ciekawe.
7: No to rzeczywiście takie doraźne bardzo.
5: No
4: byle działało. Natomiast na temat takich mikrobusów elektrycznych w Hanowerze i co to ma wspólnego z dostępnością, o tym jeszcze Paweł Masarczyk parę słów.
9: Tak, to jest projekt, który wystartował właśnie w dwóch miastach niemieckich, Hamburgu i Hanowerze. Jest to ciekawy koncept, ponieważ jest to w obliczu tej rewolucji, która teraz się dzieje ekologicznej, nowy pomysł na transport miejski. Są to taksówki, ale nie są to zwykłe taksówki. Są to mikrobusy elektryczne, tak jak wspomniał Tomek, o pojemności do 6 pasażerów. To wygląda mniej więcej tak, że jest to taki rzeczywiście no, busik, na podwyższeniu się wchodzi po schodkach do środka. I w dwóch rzędach, po dwóch stronach, pod oknami, jeden za drugim są poustawiane fotele. My zamawiając przejazd, godzimy się na to, że z nami mogą jechać też inni współpasażerowie, którzy zmierzają w tym samym kierunku. Więc możemy trafić sobie na zupełnie przypadkowe osoby, z którymi jedziemy. Ale dzięki temu, plus dzięki temu, że samochody są elektryczne, mamy szansę na przejazd tańszy o połowę do 75% w stosunku do komercyjnych, takich tradycyjnych taksówek. I rzeczywiście się to sprawdziło. Ja miałem okazję ostatnio przetestować takie rozwiązanie. Rzeczywiście na odcinku, na którym normalnie zapłaciłbym 10 euro taksówką, zapłaciłbym 5 euro moja, bo tak nazywa się tak to rozwiązanie, MOIA. I taka moja rzeczywiście podjeżdża. Jedyny problem jest taki, że nie mają oni zezwolenia na parkowanie na parkingach dla taksówek, w związku z czym czasami wyświetla nam się adres miejsca, gdzie im wolno zaparkować. I problemem jest to, że znając miasto dość średnio, jako osoba niewidoma mamy problem taką taksówkę znaleźć.
4: Trzeba tam jakoś dojść.
9: A aplikacja nie ułatwia kontaktu z kierowcą, bo póki co nie wbudowano ani możliwości dopisania jakichś uwag do naszego profilu użytkownika, że nie widzimy i potrzebujemy troszkę więcej czasu, ani nie ma też opcji czatu lub połączenia, żeby z kierowcą się skontaktować, nawet nie znamy jego imienia, więc będziemy mogli go dopiero spotkać i z nim porozmawiać, gdy się już spotkamy. A że kierowcy nie znają sytuacji, to dość szybko po tym, jak nas nie znajdą na miejscu ustalonym, anulują przejazd. Na szczęście nie tracimy wtedy pieniędzy, no ale tracimy przejazd. Co ciekawe, aplikacja na początku nie była zbyt dostępna, ale moja zaprosiła osoby niewidome z Hamburga na tak zwany co-creation event, czyli wydarzenie, podczas którego chce się dogadać z użytkownikami i wypracować różne rozwiązania na znane problemy. I też pochylili się nad dostępnością i w tym momencie, w zeszłym tygodniu pochwalili się na swoim blogu, aplikacja otrzymała pełną kompatybilność z VoiceOverem i TalkBackiem. Ja mogę to potwierdzić, zamawiałem taki przejazd i jak najbardziej udało mi się ten proces
4: przeprowadzić. Ale jak rozumiem, nie zrobili jakichś takich informacji, że kierowca wie, że zamawia osoba
9: jeszcze
4: niewidoma
9: nie.
4: I
9: na
4: może
9: razie
4: mieć
9: pochylili
4: problem.
9: Się nad samym interfejsem, który był dość specyficzny, zwłaszcza tam pod koniec zamawiania. Proces wyglądał tak, że no to oczywiście jest tam jakiś trik graficzny, który ma uatrakcyjnić całość. Natomiast wyskakuje komunikat, aby dokończyć zamówienie, przesuń palcem w lewo. I tutaj sytuacja wygląda tak, że na Androidzie trzeba dotknąć tego miejsca, w którym komunikat się pojawia i przesunąć 2 palcami w lewo. Na iOSie też było to jakoś podobnie rozwiązane i zdaje się, że nie było nie do przejścia. Być może, ale było to jakoś nie do rozwiązania. Wiem, że na iOSie znajomy, który to testował, miał jakiś problem. Teraz już tego problemu nie ma. Nawet możemy po udanym przejeździe, który nam się podobał, podarować napiwek kierowcy, który nas wiózł. Również jest to tą samą metodą płatności, jaką wybraliśmy, czyli albo karty, albo PayPal, albo Google Play. No i możemy w ten sposób się odzrewanżować kierowcy, który w jakiś tam szczególny sposób nam pomógł. Samochody są elektryczne, więc no wiadomo, silnik jest dość cichutki. Natomiast w momencie, kiedy jest zupełnie cicho, można go dość charakterystycznie rozpoznać. Brzmi troszkę jak tak, jak elektryczny samochód, takie urządzenie z filmów science fiction, takie taka wyścigówka Matchbox, który podjeżdża. Natomiast w środku znajdziemy ładowarki USB oraz darmowe, otwarte, bez żadnego logowania się w portalu Wi-Fi. No i możemy poznać też ciekawych ludzi. Mi się raz trafiła taksówka z 4 dziewczynami, które jechały na jakąś imprezę i zażyczyły sobie muzykę. Co ciekawe, kierowca powiedział, że polityka jest taka, iż jeżeli wszyscy pasażerowie się nie zgodzą, nie może on puścić muzyki. A nawet gdy my się z kolegą zgodziliśmy, jako ci, którzy się dosiedli, to puścił bardzo cicho i to takie radio, więc nie żadna głośna muzyka, nie żadna taka typowo imprezowa, ale bardzo miła konwersacja się wywiązała, więc myślę, że też to odpowiada na jakieś potrzeby osób, które cierpią na samotność, bo to też jest teraz fenomen społeczny, któremu starają się zaradzić twórcy różnych startupów, programów, projektów miejskich w tych smart cities i tak dalej.
4: No i jak samotność widać, samotnością, ale myślę, że to jest w ogóle ciekawa idea, no bo nie każdy jak my musi jechać sam jakąś taksówką. Myślę, że jeżeli byłyby jakieś autobusy, nawet troszkę większe, kilkunastoosobowe, to wcale się nie zdziwię, gdy byłyby takie trasy, które nie są obsługiwane przez jakiś transport miejski z różnych powodów i można by było z jakimś wyprzedzeniem zamawiać sobie takie przejazdy i mógłby być autobus, który na przykład zabiera ludzi gdzieś tam z centrum jakiegoś mniejszego miasta do większego o różnych godzinach w zależności od realnego zapotrzebowania i możliwe, że takie usługi z czasem będą się pojawiać i będzie ich coraz więcej, bo tych samochodów jest już naprawdę na tyle dużo, że to może być jakiś problem również jakby dla osób no, pełnosprawnych. U nas no, to jest problem oczywiście komunikacji, ale myślę, że to jest jakiś pomysł. Natomiast a propos znajdowania adresów i jakichś tego typu historii, to myślę bardziej użytkownicy Androida, ale może się mylę. Znają taką aplikację Nearby Explorer Online, zdaje się to się nazywa. Aplikacja do, powiedzmy, monitorowania adresów, monitorowania tego, gdzie jesteśmy. Ale teraz będzie nowa aplikacja, Nearby Explorer, znaczy może nie tyle nowa, ile aplikacja zmieniona. Tylko, że kto o tych zmianach ma mówić, tego nie ma napisane.
9: To chyba ja znowu. I w rzeczy samej, Nearby Explorer, czyli aplikacja, która bardziej była znana w Stanach z uwagi na to, że mapy, którymi się posługiwała, mapy firmy Navtec, pokrywały tylko Stany Zjednoczone i Kanadę. Aplikacja tam szalenie popularna jako nawigacja, do tego stopnia, że ciężko jest tam się przebić z jakimś Dothookerem czy Seeing Assistant Move'em. I ona się zmienia, przepoczwarza się. I aktualnie sytuacja wygląda tak. Aplikacja Online Explorer, czy tam Nearby Explorer Online, która właśnie była taka podstawowa i dostępna dla całego świata, ma powoli zyskiwać nowe funkcje. Funkcje znane z Nearby Explorera, tego płatnego, znanego w Stanach, dzięki mapom OpenStreetMap. I z czasem zastąpi ona w całości aplikację płatną, która to aplikacja płatna zostanie wtedy porzucona. Co na tym zyskają użytkownicy? No ci, którzy wcześniej nie mogli jej w Stanach kupić, nie będą musieli już jej kupować, a my tutaj w Europie będziemy mieli do niej dostęp i do map OSM. Jakie są mapy OSM? Wiemy, są całkiem niezłe. Aczkolwiek czasem brakuje w nich takich nowo otwartych miejsc, ale z drugiej strony nasza w tym rola jako użytkowników, żeby tą mapę sukcesywnie rozbudowywać.
4: Tak, właśnie przypomnijmy, że OSM, czyli OpenStreetMap, to jest mapa otwarta, mapa darmowa, mapa tworzona przez użytkowników ze wszystkimi tego konsekwencjami. Czyli to nie jest jakby coś, co tworzy firma i nie monitoruje tego w żaden sposób, tylko rzeczywiście jest to tworzone przez społeczność. Fakt, że ta społeczność działa całkiem nieźle, niemniej no jakieś błędy, jakieś problemy, opóźnienia mogą się pojawić.
9: Tak, i aplikacja jest o tyle ciekawa, że na przykład pośród różnych jej funkcji jedną z rzeczy, którą próbowali twórcy zrobić na Androidzie, przypomnijmy, tego wcześniej nie mieliśmy, była jakaś taka podstawowa możliwość zapoznawania się z mapą za pomocą dotykania jej po prostu na ekranie. Ja nie miałem możliwości tego przetestować, więc nie bardzo wiemy, na ile to było dokładne i na ile to rzeczywiście pomagało. Natomiast próba podjęta została i pewnie ta funkcja też zostanie odziedziczona, miejmy nadzieję, w tej aplikacji nowej, która ma właśnie powstawać. Więc ja jestem ciekaw i jestem dość mocno podekscytowany, co z tego wyjdzie.
7: Ale to jest aplikacja dedykowana osobom niewidomym, czy ona jest taka masówka?
9: Tak, to jest aplikacja American Printing House for the Blind, czyli tej samej firmy, która teraz pracuje nad Orbitem, z Orbit Researchem i nad różnymi innymi projektami, Braille Blasterem, czyli tym edytorem takim brailleowskim różnych tam treści. Oni też chyba z Microsoftem teraz opracowują tego Code Jumpera, czyli to narzędzie dla dzieci do nauki programowania. No więc tak jak najbardziej produkt dla niewidomych i też ze stajni takiej firmy, która już no, swoje ma zaliczone, więc też nie jest to pierwszy lepszy deweloper.
10: Ja też taką funkcję jeszcze a propos o eksploracji map na ekranie dotykowym widziałem zrobioną przez Apple'a, a jeżeli coś jest robione przez Apple'a, to jest jednak raczej robione dobrze i mimo wszystko to jednak nie jest za... Nie wiem, do mnie to nie trafia. Ja tą mapę muszę mieć jednak pod palcami. Do mnie żadne GR mapy ani tego typu rozwiązania jakoś nie potrafią do końca trafić.
7: No tak, ale może są ludzie, którym właśnie to pomoże w jakiś sposób, tak? Nie wiem.
4: Cóż, zobaczymy, co zrobi American Printing House w aplikacji Nearby Explorer, która ma się pojawić za jakiś tam czas. Tymczasem może odejdźmy troszeczkę od technologii, a zbliżmy się do tematu bardzo popularnego obecnie w naszym kraju.
0: Oj tak.
4: Czyli głosowanie. I dodajmy, że głosowanie korespondencyjne.
0: Głosowanie korespondencyjne. Ja miałem okazję głosować korespondencyjnie. Zresztą w ogóle myślę, że jeżeli ktoś tylko może i chce, to myślę, że warto z tego korzystać, bo już kiedyś zdaje się, że były jakieś zakusy, żeby pozbawić osoby z niepełnosprawnościami tej...

0: W zasadzie to wszystkie nasze dane są pobrane z tego profilu zaufanego, tylko musimy dołączyć skan orzeczenia o niepełnosprawności. Zaznaczamy sobie checkbox, czy chcemy nakładkę do głosowania, czy jest nam ona potrzebna. Ja oczywiście z tej opcji skorzystałem. No i wysyłamy. Natomiast dla mnie taką trochę mało fajną rzeczą jest to, że nie dostajemy żadnej informacji zwrotnej. To znaczy nie dostajemy informacji, czy nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie, czy negatywnie. Ja dzwoniłem do komisji wyborczej, do delegatury w Elblągu, bo to akurat mi tam, ja tam przynależę do tego okręgu wyborczego i pani mi powiedziała, że oni by się kontaktowali tylko jakby był jakiś problem. A
1: tak ePUAP działa.
0: Tak.
1: Bo ja składałem na ePUAPie wnioski, dwa wnioski w swojej historii z ePUAPem złożyłem i to dwa w tej samej sprawie, z czego jeden został rozpatrzony negatywnie ze względu, w ogóle, to jest w ogóle ciekawa historia i na to warto uważać. Nie korzystajmy z automatycznych podpowiedzi, które oferuje nam przeglądarka w autouzupełnianiu we wnioskach, bo mi wszystkie pola ponad polem adresu wypełniła ulicą i numerem domu, czyli imię, nazwisko, PESEL i tak dalej.
0: A to widzisz, to u mnie to było już zaciągane akurat w tym wniosku, może po prostu zależy od jakiego, od tego, jaki mamy wniosek, bo u mnie to po prostu mam wrażenie, że wszystko zostało zaciągnięte z profilu zaufanego i po prostu, no i nie było żadnego z tym problemu. W każdym razie.
1: Ale tam była kwestia właśnie adresu, który nie został i w tym momencie...
0: No w każdym razie ja sobie prześledziłem ten wniosek, czytam, aby wszystko jest dobrze wypełnione. No mnie trochę zdezorientował fakt, że nie dostałem żadnej informacji, czy tak, czy nie, czy ja się mam czego spodziewać, czy nie. No ale porozmawiałem sobie z panią, która się tym zajmowała i mówi, że tak, jest wszystko w porządku, po prostu pozostaje czekać. No i czekałem. W ogóle ważne jest to, żeby pamiętać, że no my musimy ten wniosek złożyć do konkretnego dnia. W przypadku obecnych wyborów, jeżeli ktoś by chciał, teraz to już jest po ptokach, bo do końca września mogliśmy składać takie wnioski i na to warto zwracać uwagę, bo no, za niedługo na przykład wybory prezydenckie będą, więc gdyby ktoś tam chciał też skorzystać, no to też będzie jakaś informacja, do kiedy te wnioski trzeba składać. I teraz tak, przyszedł sobie pan z poczty, bo to akurat listonosz po prostu te pakiety wyborcze roznosił. I jak to w ogóle wygląda w przypadku obecnych wyborów? Dostajemy dużą kopertę. W dużej kopercie mamy nakładkę, a właściwie dwie nakładki. Mamy karty do głosowania, mamy instrukcje. Słyszałem, że czasem dostajemy te instrukcje w Braille'u. Ja nie dostałem, ja dostałem w czarnym druku. Karty do głosowania są oznaczone, ale o tym za chwilę. I dostajemy jeszcze tak, dostajemy też dwie koperty. Większą i mniejszą kopertę. Mniejsza koperta to jest koperta na karty. Większa koperta to jest koperta, do której wkładamy tę mniejszą i wkładamy tam oświadczenie odpowiednie, o którym też za chwileczkę. I teraz tak, no i mamy też oczywiście, tak jak wspomniałem, nakładki. Koperty oczywiście nie są w żaden sposób oznaczone Braille'em, to nie, to w ogóle zapomnieć. Musimy sobie skorzystać z OCR-a i sobie po prostu przeczytać, do czego jest dana koperta. I teraz tak. Ja podejrzewam, że to wszystko zależy od tego, ile mamy kandydatów na maksymalne, jakby maksymalnie na jakiejś liście wyborczej. I ile mamy tych list. W moim przypadku, i to sobie sprawdziłem, w ogóle fajna sprawa, że na stronach bodajże Państwowej Komisji Wyborczej możemy sobie pobrać pliki Excelowe z listą kandydatów, w ogóle wszystkich. I mamy to posortowane po okręgach, czy tam do Sejmu, czy do Senatu. I możemy sobie sprawdzać, możemy sobie wszystko dokładnie przejrzeć, kto, gdzie, z jakiej listy, jaki numer, gdzie tam kandyduje. Można sobie to fajnie przeglądać. I w moim przypadku maksymalna ilość kandydatów na liście to było 16. I to mi się zgadza rzeczywiście z nakładką. Mówię o kandydatach do Sejmu. I to mi się rzeczywiście zgadza, bo tyle rzeczywiście jest na tej nakładce kratek na jedną listę.

0: I jest u mnie tych list 6 i to też się zgadza. To wygląda tak, ta nakładka do głosowania do Sejmu, że to jest jakby, to są 3 kolumny obok siebie po 16 kratek i później poniżej też są 3 kolumny obok siebie po 16 kratek. Ja się zastanawiam, jak to może wyglądać, jak jest karta, nie wiem, na przykład, gdzie jest maksymalnie tam 28, powiedzmy, czy 20 parę tych osób na tej liście. To podejrzewam, że to jest zdecydowanie większe. Jeżeli chodzi o karty do głosowania, karta do Senatu ma taki ścięty róg, ona jest mniejsza, bo zwykle tam jest po prostu mniej jednak tych osób, które kandydują, natomiast karta do Sejmu ma dziurkę. Każda z nakładek ma ścięty róg i po prostu musimy tak sobie tę kartę tam umieścić, żeby albo ta dziurka, albo to ścięcie było tam, gdzie jest ten ścięty róg przy tej nakładce. No i teraz jak już sobie to założymy, to dosuwamy to oczywiście do brzegu nakładki. Najlepiej mimo wszystko się jeszcze tam z kimś skonsultować, to już można nawet czy przez Be My Eyesa, czy z kimś znajomym, kto widzi, że nic nam nie wystaje poza te kratki. Czy aby na pewno tak jest. Ja miałem tak w przypadku tej nakładki do Senatu, że ona tak trochę luźno się trzymała i po prostu tam trzeba było uważnie dosunąć tę kartę. No i możemy stawiać znaki X-a po jednym na kartę do głosowania, bo głosujemy na jednego kandydata do Sejmu i na jednego do Senatu. Przy czym to jest w ogóle teraz tak. Jeżeli na przykład, tak w moim przypadku było, że u mnie były dostępne listy pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i ósma. No więc po prostu pierwsza, druga, trzecia to były tak jak były, czyli pierwsze od góry te kolumny. Czy potem czwarta, piąta to były kolejne kolumny poniżej. Natomiast ósma to była w rzeczywistości szósta kolumna. Czyli tak naprawdę no, trzecia w tym drugim, w tej drugiej części nakładki. I to jest wszystko proste, natomiast potem zaczynają się schody i o tym też mówiła Ala Witek w swojej audycji dotyczącej głosowania korespondencyjnego, bo mamy jeszcze tak zwane oświadczenie, w którym to musimy wpisać pewne rzeczy tam, że ja taki i taki oświadczam, bo posługujący się numerem PESEL takim i takim oświadczam, że dokonałem tajnego głosowania. No i teraz jak osoba niewidoma ma to wypełnić? Jak to w ogóle ma zrobić samodzielnie? No nie zrobi tego samodzielnie. Ale jest na to wytrych, bo na tym oświadczeniu jest informacja, że jeżeli osoba nie jest w stanie tego oświadczenia wypełnić samodzielnie, to może to zrobić osoba, którą ta osoba do tego upoważni. Nie ma informacji, że to ma być jakieś notarialne upoważnienie, więc to tak naprawdę może zrobić ktokolwiek. Tylko po prostu musi to zaznaczyć na tym oświadczeniu. Ja akurat listonosza po prostu poprosiłem o to, żeby mi to wypełnił, bo nie miałem możliwości za bardzo, żeby poprosić kogo innego. Tam też dzwonił pan na pocztę, jeszcze się dopytywał, czy on to może zrobić, ale pani powiedziała, że no chyba tak, no. Więc poszło to i myślę, że głos, który oddałem, będzie ważny. I teraz jeszcze jedna ważna informacja, jak te koperty wkładamy. Wkładamy te koperty tak naprawdę jedną w drugą. Koperta, gdzie mamy karty, to jest ta koperta mniejsza. Ją zaklejamy, wkładamy w tę kopertę większą i tam wkładamy to oświadczenie. To jest taka mniejsza karteczka. I tę kopertę też zaklejamy, dajemy tej osobie, która przyjdzie do nas po ten pakiet. No i tak naprawdę cała procedura.
1: Nakładka zostaje.
0: No, wiesz co, ja tę nakładkę chciałem, tak naprawdę te nakładki chciałem zwrócić, ale okazało się, że nie bardzo mam jak, no bo w sumie tak sobie pomyślałem, że może ktoś będzie chciał głosować u mnie w lokalu jakimś i te nakładki może się komuś przydadzą, bo nie wiem tak naprawdę, ile na moje miasto tych nakładek zostało wydrukowanych, jak to tam wygląda, to tak sobie pomyślałem, że no w sumie po co mi, ja już skorzystałem, więc niech ma kto inny, ale się okazuje, że te nakładki nie bardzo jest gdzie w ogóle włożyć do tych kopert. Po prostu one się tam nie mieszczą. Także, no, tak czy inaczej, nakładka u mnie została na pamiątkę.
1: O. No to ciekawe.
2: Ja jeszcze chciałem troszkę nadmienić. Co prawda ja nie uczestniczyłem w wyborach korespondencyjnie, ale tutaj kolega mi jeden podpowiedział, bo nie wiem, czy to jest istotne, czy nie.
1: No właśnie, a tak, przepraszam, że przerwę, mamy czynny, oczywiście, mamy czynny telefon.
0: Mamy.
1: Mamy czynny telefon, ale o tym nie powiedzieliśmy, więc mówi to teraz.
2: Więc
1: 1, 2, 3, 8, 3, 4, 8, 3, 5.
2: Do dyspozycji, to ja chciałem tylko powiedzieć, że ponoć nakładki są w tym, tą razą nie plastikowe, tylko papierowe.
0: Papierowe, wiem, tak, są papierowe. Są papierowe.
3: Tak, bo przedtem były one z cienkiego plastiku. Europarlamentu.
2: Natomiast ja słyszałem, że ten pakiet wyborczy dostajemy w formie tuby.
0: Nie. Ja dostałem w normalnej kopercie. Ja też słyszałem, że na przykład te koperty, te skrzydełka, które mamy zaklejać, są na przykład zabezpieczone paskami i które trzeba oderwać. U mnie tak nie było, u mnie po prostu były zwykłe koperty z klejem, które po prostu trzeba było przyłożyć to jedno do drugiego, jeden ten pasek z klejem do drugiego ścisnąć i już.
2: A czyli co kraj, to obyczaj.
0: Tak, podejrzewam, że to będą takie drobne różnice, także proszę się tu nie sugerować tak dokładnie tym, co ja mówię, bo mogą być, ja tylko tak jakby nakreślam to, jak to wygląda, jak wyglądało to w moim przypadku. U was może być to trochę inaczej. Ja podejrzewam, że na przykład te nakładki mogą się chociażby różnić, no bo jeżeli mamy większą ilość list, bo to też różnie jest, albo na przykład mamy większą ilość kandydatów na tych listach, no to też będzie wyglądać to inaczej. W ogóle muszę powiedzieć, że umieszczenie tej karty do głosowania do Sejmu w tej nakładce to też wcale nie jest takie proste i takie łatwe. Tam trzeba się trochę nacelować, żeby to dobrze wszystko umieścić, bo ta karta jest zwyczajnie duża.
4: Duża płachta.
3: Też, co można zrobić?
4: Ja teraz też odnośnie trochę też wyborów i taką alternatywą może być, nie wiem, czy to jeszcze jest, ale na pewno widziałam, to nawet w telewizji było, widziałam, że przychodzą ludzie, oddelegowani, są powiedzmy w akademikach studenckich, i te osoby, które właśnie nie mogą wyjechać do domu i zagłosować u siebie w domu, bo właśnie studiują albo nie mają jak wyjechać, to mogą to zrobić właśnie za pomocą tych pań, które tam ich rejestrują i jakby monitorują cały przebieg i legalizację tych wyborów. Także to też jest fajna sprawa właśnie, że jeżeli nie możesz tego zrobić, nie możesz jechać. No wiem, że akurat na pewno tak było w Białymstoku, ale ja bym się nie zdziwiła, gdyby tak na przykład było w innych miastach. Uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa i mogłoby to być już taką tradycją, że właśnie osoby, które chciałyby... No ja na przykład mam teraz taką sytuację, że spóźniłam się z wyborem korespondencyjnym i teraz nie miałam co zrobić, bo no, nie mam innej możliwości, tak? Mam zjazd w ten weekend i jakby cierpiało coś chciało i nie będę mogła oddać głosu. A gdyby na przykład na uczelni powstał jakiś taki kącik, to okienko z urną i z wyborem, byłoby miło.
3: Co też można zrobić, jeżeli ktoś taką możliwość ma, można iść do kabiny wyborczej z osobą widzącą. Osoba widząca może wejść, ustawić nam kartę odpowiednio. My sobie zaznaczymy, bo nakładka też powinna być przez komisję dostarczona. My sobie zaznaczymy, kartę możemy zwinąć. Później osobę widzącą wpuścić drugi raz, ustawi nam drugą kartę, my sobie zaznaczymy, kartę składamy, wrzucamy do urny i jest po sprawie.
0: Warto tylko dodać, tak, że ja nie zawsze tak te nakładki są od razu dostępne. Czasem może się okazać, że w tym miejscu, gdzie oddajemy głos, nie ma tej nakładki i trzeba po prostu poczekać, żeby ktoś nam ją dostarczył.
4: I ja na przykład już też tak robię z doświadczenia, że zawsze mówię, że jak idę z osobą widzącą, no to mówię na przykład, ta osoba służy mi jako mąż zaufania. I wtedy ktoś tam mówi, no dobrze, okej, no to w takim razie proszę wejść. No bo jeżeli nic nie powiemy, no to mogą się przyczepić, no ale zaraz, jak to tutaj tajne wybory i tak dalej. A jeżeli powiemy, że ja bym chciała, żeby, nie wiem, ten pan czy ta osoba, która ze mną wchodzi, była moim mężem zaufania i ja jej ufam na tyle, że ona może mi pomóc, to to też trochę inaczej wygląda.
3: Akurat raczej się u nas przynajmniej nie czepiają, bo też i z seniorami, i z nawet czasem małżeństwa po prostu wchodzą razem.
4: O.
3: Rodzice z dziećmi, żeby pokazać im, jak to wybory przebiegają, więc myślę, że nie powinni robić jakiegoś większego
0: problemu. Tak, ale dobrze wiedzieć, bo to, wiesz, Mikołaj, zależy na kogo trafisz i zależy, jakie mogą być, zależy, jakie kto może mieć obiekcje. Bo tak naprawdę, no, te wybory są tajne, więc jednak o tę tajność niektórzy, co bardziej służbowi, służbiści mogą zabiegać.
4: Dbają.
0: Tak.
1: Tak, tymczasem Warszawa organizuje spotkanie dotyczące 500+ dla niepełnosprawnych. Ja jestem Piotrek Malicki.
5: Tak, ZUS zaprasza na spotkanie z przedstawicielami pierwszego oddziału ZUS w Warszawie. Na spotkanie, gdzie można będzie zadawać pytania o świadczenie 500+ oraz o inne świadczenia ZUS-owskie. To spotkanie odbędzie się 16 października, czyli za tydzień w środę, od godziny 11 do godziny 14 w Polskim Związku Niewidomych na ulicy Konwiktorskiej 9. Więc jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, pytania, to można tego dnia się udać i porozmawiać z osobami z ZUS.
1: O, no ciekawe.
4: Troszkę mogliby to wcześniej zrobić, no bo już są te wnioski od dawna, i znaczy od dawna, no od miesiąca. No ale może akurat takie zapotrzebowanie.
5: No, października się zaczęło tak oficjalnie, więc pewnie też do tego.
1: To fakt, także tak. Natomiast znalazłem jeszcze jedną informację, o której nie było w naszych redakcyjnych notatkach, natomiast myślę, że to jest akurat fajne miejsce i fajny czas, żeby o tym powiedzieć, bo to jest taki news częściowo technologiczny. PKO wprowadza coś, co się nazywa e-tożsamość. Jako pierwszy bank umożliwia logowanie się do usług państwowych. I teraz można powiedzieć, no zaraz, moment, chwila, no ale profil zaufany jest i w mBanku, jeszcze w paru innych bankach. No właśnie tutaj nie trzeba mieć podobno profilu zaufanego, żeby się logować do różnych państwowych usług. Jest coś takiego, co się nazywa ponoć węzeł centralny. I to jest ponoć jakiś taki pomost między bankami ewentualnie, a różnymi państwowymi usługami. Jakby chodzi o to, żeby można się było logować bez profilu zaufanego. Mamy konto w banku jakimś internetowym, na razie w PKO. Inne banki prawdopodobnie pójdą za ich przykładem i możliwe, że będziemy mogli się bezpośrednio z banku logować do różnych państwowych usług. No ile ich będzie, jakie to będą, zobaczymy, ale no jest coś takiego i pierwsze PKO tutaj wprowadziło taką opcję.
3: To się powoli straszne robi. Ile mamy tych systemów, które się tak naprawdę w dużej części funkcjonalnością pokrywają ze sobą i tak naprawdę nie do końca wiadomo, który jest nam w danej chwili potrzebny bardzo często.
1: No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rzeczywiście tych państwowych systemów jest dość dużo. No zobaczymy. No, w każdym razie na razie jest tego coraz więcej. Jak już jesteśmy trochę przy technologiach, to zwróćmy jeszcze troszeczkę do naszych baranów, jak to mówią, czyli niedługo mamy kolejną, nie pamiętam już którą, konferencję Recha for the Blind in Poland.
4: Tak, i ona jest od poniedziałku, od środy do piątku bodajże. To jest
2: od poniedziałku do środy.
5: Nie, od poniedziałku do środy. 21, 22, 23. 20...
4: Ojej, przepraszam. W takim razie od 21 do 23. W Warszawie oczywiście. I ona jest tak śmiesznie podzielona. I no, ciekawe, jak to wyjdzie organizacyjnie. Dlatego, że Recha się dzieje teraz w dwóch miejscach. Pierwszym miejscem jest Centrum Nauki Kopernik i tam jest cała inauguracja. I jest pierwsza wystawa, właśnie taka ta bardziej technologiczna, gdzie wystawiają się wszystkie takie znane firmy sprzętem bardziej elektronicznym i bardziej takim komputerowo-specjalistycznym. A drugim miejscem jest UKSW, czyli Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ja nie wiem nawet, w jakiej to jest odległości. I tam równolegle będą się działy też panele konferencyjne, tak jak właśnie też nie powiedziałam, w CNK, w Centrum Nauki Kopernik też będą panele, ale tym panelom na Uniwersytecie, na UKSW będzie towarzyszyła również wystawa, tym razem nieco bardziej okulistyczna i tam będą jakieś takie bardziej specjalistyczne sprzęty właśnie dla osób bardziej słabowidzących, jakieś tam nowe metody widzenia, czy tam wspomagania widzenia. Czyli teraz to tak jakoś dziwnie jest podzielone. Zobaczymy, czy to zda egzamin. I ja postaram się być i zrelacjonować, co mi się uda. Także.
2: Natomiast
4: no,
2: Kasia,
4: taka
2: trochę
4: informacja.
2: Namieszałaś, chyba.
4: Oj.
2: Bo ja spojrzałem na stronę Szansy dzisiaj. I tam rzeczywiście jest tak napisane, podobnie jak mówisz, natomiast przynajmniej w tych zarysach, które są do pobrania w PDF-ie, to jest napisane, że poniedziałek i środa to jest właśnie w CMK wystawa Świat dotyku dźwięku i ta wystawa nowoczesnych technologii, to tak chyba to, tak to dokładnie napisali, a we wtorek jest są tylko te panele na UKSW i wystawa Świat dotyku i dźwięku. Czyli ja odnoszę wrażenie, że oni jakby przenoszą się na chwilę, bo powiedzmy sobie szczerze, Świat dotyku i dźwięku to jest generalnie chyba główna firma monopolistyczna nasza, ta dla niewidomych, która handluje. A cała jakby reszta, bo tam jest w ogóle napisane, że te panele są od rana, i potem o 15 tak samo oni się przenoszą z tego UKSW do CMK i wszystko już jest dalej w CMK, więc to trzeba będzie zweryfikować.
4: Ja myślę, że tak, ja też tak myślę, no jakby organizacja nigdy nie była dobrą stroną, także no tutaj po prostu no monitorujmy, śledźmy, bo ja na przykład mam takie informacje, jakie przekazałam, że osobno ma być jakaś inna wystawa i osobno ma być jeszcze inna wystawa i one mają być w dwóch miejscach i panele również mają być w dwóch miejscach. No także, no myślę, że po prostu to jest taka tylko wzmianka, a jednak sami musimy monitorować.
1: No może jeszcze ktoś coś w komentarzach
4: Tak, dokładnie, zapraszamy.
2: Natomiast ja powiedzmy sobie szczerze, UKSW jest bardziej na Żoliborzu, a Centrum Nauki
4: no
2: KPW będzie
4: znaczy
1: ja się w ogóle zastanawiam,
4: ja nie wiem,
1: bo stamtąd się naprawdę daleko jedzie. UKSW
2: dokładnie.
1: To są naprawdę obrzeża Warszawy.
4: A to są całe grupy i to są autobusami przewozy.
1: Centrum Nauki
4: jak
1: Kopernik
4: to
1: no, z centrum Warszawy, taki z takim praskim odchyleniem powiedziałbym, czyli wschodnim. Mhm. Także no to jest dość duża
4: odległość. Czy to jest kwestia
1: odległość.
4: Finansowa, że właśnie, nie wiem, centrum, wynajęcie tego centrum,
1: a to jest bardzo możliwe.
4: Odpowiednich sal dużo kosztowało, a no nie wiem, ale no
1: jest
4: to takie...
1: Możliwe. Tymczasem nowy dodatek do NVDA, który się nazywa Synth Ring Settings Selector. Bardzo taka nazwa skomplikowana i o tym Paweł Masarczyk.
6: No więc mamy w NVDA ten szybki pierścień ustawień mowy, czyli to, co uruchamiamy, a raczej przełączamy się po tym klawiszami Insert, Shift, Control, strzałki lewo, prawo.
1: Bez shifta?
6: I możemy Słucham?
1: Bez shifta, chyba że na laptopowym układzie.
6: Na laptopowej, tak.
1: Na desktopie Control, Insert, strzałki. Bez shifta.
6: Tak, w każdym razie chodzi o tą funkcjonalność, gdzie przełączamy głos, prędkość, wysokość, głośność i takie tam. I powstał dodatek, który pozwala spersonalizować nam, co w tym chcemy mieć konkretnie, jakie parametry. I z tych wszystkich dostępnych możemy sobie wybrać, co ma być, a czego ma nie być. Ponadto ustawienia te możemy spersonalizować sobie per profil. Więc każdy profil może mieć osobne ustawienia, co w tym ma być, No i w ustawieniach NVDA pojawia się kategoria właśnie tego dodatku i możemy tam pozaznaczać, co chcielibyśmy, aby się pojawiło. Prosty dodatek, szybki, ale może komuś się przyda.
1: Fajna wtyczka, rzeczywiście ciekawa. Natomiast, Pawle, ja cię jeszcze tutaj utrzymam przy głosie. A propos aplikacji Speak.
6: Tak, również aktualizacja się pojawiła w zeszłym tygodniu. Nawet dziś się pojawiła, tylko że dzisiejsza aktualizacja trochę mniej spektakularna. Po prostu autor wpadł na pomysł, że może warto by było skomunikować ze sobą użytkowników i dodał możliwość dołączenia do grupy WhatsAppowej. Natomiast to, co ciekawe, w zeszłym tygodniu dotarły dwie nowe funkcje. Niestety nie miałem jeszcze okazji ich przetestować. Może ktoś z Was testował, albo ktoś ze słuchaczy. W takim razie zapraszamy do podzielenia się. Po pierwsze, w trybie skanowania dodano nakierowywanie na tekst, czyli dostaniemy wskazówki, jak przesuwać aparatem, żeby ten tekst był w całości w obiektywie. A ponadto w trybie rozpoznawania kodów kreskowych dodano możliwość tworzenia prywatnej bazy kodów, więc jeżeli jakiś kod raz zeskanujemy, to możemy go sobie we własny sposób podpisać i na przyszłość będzie już rozpoznawany pod taką nazwą, jaką mu przypiszemy.
3: Może wyjaśnisz tak pokrótce, co ta apka w ogóle robi, bo ja jakoś, nie będąc użytkownikiem Androida, nie za bardzo jestem na przykład w temacie.
6: Jest to aplikacja bardzo podobna do Seeing AI, przy czym korzysta z silników Google. I pozwala właśnie na zrobienie zdjęcia tekstu i rozpoznanie tego, co na nim jest. Pozwala na rozpoznawanie tekstu w czasie rzeczywistym. Pozwala na rozpoznawanie kodów kreskowych, kolorów. I to chyba tyle, chyba że jeszcze jakieś...
2: Ale ona jest na Androida tylko i wyłącznie.
1: Tak.
2: Ona
1: jest tylko na Androida. I obiektów.
6: Tak, chyba...
2: I tylko jest na Androidzie.
6: Tak, tak, jest to tylko na Androidzie. Mówię. Jest to projekt prywatnego dewelopera, który na Androidzie operuje i taką aplikację zakodził.
4: Wiecie co, ja w ogóle mam taki pomysł trochę, może ktoś mnie wesprze, bo faktycznie zaczyna się robić tyle tych rozpoznawaczy tekstu, że czasem ja na przykład nie wiem, której ja mam używać i czasem już się gubię, która ma jakie funkcje i która jakby jest potrzebna, jakby na przykład zrobić jakąś taką audycję porównawczą.
1: Ja już od dłuższego czasu chcę zrobić taką audycję, jeśli nie mogę do niej zebrać z różnych przyczyn.
4: Nie, no rozumiem, także... ale jakby na przykład kilka osób miało, nie wiem, jeden ma tą aplikację, drugi ma drugą.
1: Ja mam większość. Ja mam większość akurat. Tych,
4: ale
1: które
4: wiesz,
1: są dostępne.
4: Z perspektywy różnych ludzi. Bo na przykład
1: ale można zrobić
4: wygodne.
1: W kilka osób, tylko rzeczywiście trzeba będzie to zrobić.
6: Takie wyzwanie,
4: no,
6: po prostu. Weźmy
4: taki
6: jeden
4: challenge
6: jednego
4: nawet
6: typu.
4: Trochę.
1: To możesz nas ścigać troszeczkę o to tak gdzieś między audycjami.
6: Po płycie i będziemy testować.
1: To myślę, że udałoby się coś takiego zrobić, bo to jest bardzo fajna inicjatywa i myślę, że warto coś takiego.
4: Tak, bo ja na przykład sama mam taki problem.
1: Przeprowadzić.
4: Że no, kurczę, ja nawet nie wiem, czego ja mam używać, tak? Co mi się przyda i. A jakby
5: no
4: nie każdy
5: bo tego
4: też ma.
5: Jest coraz więcej.
4: Tak. A nie każdemu się też tak powiem szczerze, nie każdy tak umie też testować.
1: Dobrze, to zrobimy
4: dobra,
1: audycję.
4: To teraz
1: na tej
4: porobię.
1: Bo rzeczywiście myślę o tym, żeby
4: taki
1: coś
4: apel.
1: Takiego zrobić. I myślę, że to jest dobry pomysł. Tymczasem to nie koniec nowości androidowych. Podejrzewam, że część ze słuchaczy może kojarzyć taki komunikator jak Telegram i pewnie większość z użytkowników tego Telegrama wie, że Telegram się zrobił dostępny, ale od bardzo niedawna darmowy zrobił się taki klient Telegrama, bo Telegram pozwala na tworzenie aplikacji alternatywnych, który się nazywa Blindgram. O tym miał mówić Paweł Masarczyk i może o tym powiedzieć Paweł Masarczyk, natomiast ja też się tym programem pobawiłem przez chwilę i wygląda na to, że program no jest o tyle ciekawy, że są dostępne na przykład przyciski do przewijania wstecz i do przodu. Można sobie regulować szybkość odtwarzania w dość płynnym zakresie, bo w standardowym kliencie Telegrama działa to w ten sposób, że mamy przycisk tam 2x playback, on się chyba nazywa, i po jego wciśnięciu po prostu wiadomości odtwarzają się dwa razy szybciej. Natomiast gdyby ktoś chciał otworzyć nie dwa razy szybciej, tylko półtora albo jakoś inaczej, no to ma trochę problem. A w Blind Gramie to wszystko da się ustawiać i troszkę jest w ogóle więcej czytane. Natomiast użytkownicy z Kindera komentarzy, uwaga na ustawienia tego programu, nam trzeba włączyć ten tryb, jak on się nazywa, szczegółowej, rozszerzonej nawigacji.
6: Nawigacji, tak.
1: Ponieważ w trybie standardowej nawigacji ustawienia nie bardzo są czytane. Natomiast no, jest to ciekawy program. Niestety nie ma nadal funkcji, którą bardzo chciałbym w takim programie widzieć, czyli dobrej jakości audio, co jest jakieś dziwne, ale nadal tego nie ma. Chciałbyś coś jeszcze, Paweł, dodać a propos?
6: Aplikacja jest o tyle ciekawa, że są jakieś przesłanki, nie wiem na ile to są plotki, na ile ktoś po prostu jakąś swoją wyładowywał frustrację na forum, na którym to czytałem, ale są przesłanki, że Telegram, tworząc swoją dostępność jakby w tym natywnym kliencie oficjalnym, w jakimś stopniu się wzorował, a oskarżenia były nawet, że wręcz podprowadził fragmenty kodu źródłowego z BlindGrama celem ułatwienia sobie zadania wprowadzenia tej dostępności, więc myślę, że warto się klientem zainteresować. Zdaje się, że też więcej informacji jest, bo tu mówiłeś, Tomku, też na grupie androidowej, na Antku, względem samej wiadomości, tak na przykład jest podany rozmiar jakiejś wiadomości, którą mamy przed sobą, głosowej czy pliku. Prawdopodobnie też jest po ludzku rozwiązane pobieranie tych plików, że jeżeli jest to plik APK, to po jego pobraniu mogę go stuknąć w wiadomość dwukrotnie i plik się uruchomi bez konieczności wchodzenia w pliki. Prawdopodobnie sekcja linków, jak się wejdzie w linki udostępnione w danym czacie, jest czytana jak należy. No te różne obszary, gdzie mimo wszystko jednak oficjalny Telegram jeszcze nie domaga, są tam prawdopodobnie już wypolerowane i działa to wszystko jak należy. Fajny program, zwłaszcza, że klienty dostępne dla Telegrama powstały dwa, obydwa w Iranie. Jeden to Telelight, którego przedstawialiśmy już kiedyś na łamach Tyflo Podcastu i do dzisiaj on kosztuje pieniądze, a BlindGram był tym drugim, który no, kiedyś był bardziej promowany właśnie tam, gdzie powstał, czyli w Iranie. Dopiero z czasem gdzieś się to otwarło na rynek zagraniczny, na język angielski. Problemy były wielkie z płatnością za ten program. Wymagało to podania numeru telefonu, jakiejś rejestracji po numerze, więc tam były dość duże obiekcje co do prywatności i na ile można zaufać twórcom BlindGrama. Różne krążyły plotki, że ceny są ustawiane inaczej dla Irańczyków, inaczej dla reszty świata, że tam coś z przepływem danych jest nie w porządku i z tym, jakie dane są zapisywane na serwerze, ale koniec końców deweloperzy postanowili tę sprawę wyjaśnić i przestawili się na system datków dobrowolnych. Tym samym przestali wymagać też podawania jakichś wrażliwych danych celem rejestracji. A jedyne, co się będzie działo, to co miesiąc, zdaje się, będzie nam przypominane, żeby jednakowoż rozważyć taki datek dobrowolny na rzecz deweloperów, bo z czegoś też żyć muszą.
2: BlindGram tylko na Androida.
6: Tak. Również tylko na Androida.
3: Na iOS-a mamy aplikację Bright Guide, płatną. Miałem okazję tę aplikację testować w wersji beta, nie polecam.
0: Ja też i jakoś nie zachęciła ona mnie do tego, żeby wykupić wersję płatną. Aplikacja to.
4: Ale sam Telegram działa na iOS.
0: Oczywiście i zdecydowanie wygodniej jest z niego korzystać, chyba nawet niż z tego Bright Guide'a. Znaczy, ten Bright Guide usiłuje być taki przyjazny i w ogóle taki fajny, ale ile tam się trzeba naklikać, żeby zrobić jakąś prostą rzecz, to no nie.
3: To jest fajna apka dla osób w wieku 80+, która używa iPhone'a gestami lewo-prawo.
0: Tak, dokładnie tak.
3: I tylko i wyłącznie dla takiej osoby.
0: To wtedy owszem, ale tak, to spokojnie większość rzeczy zrobimy Telegramem zwykłym na iOS-a.
1: Natomiast jeżeli chodzi o płatności różnego rodzaju, no to teraz autor projektu Elden prosi o wsparcie projektu. I to tak dość solidnie prosi, ponieważ do końca roku chciałby uzyskać 5000 zł. Jeżeli tego wsparcia nie będzie, projekt się zwija. Także mówiliśmy niedawno o Eltenie, teraz też mówimy. I co? No,
0: w innym kontekście, z jednej strony, tak?
1: W innym trochę kontekście, ale mimo wszystko myślę, że fajnie by było jeszcze móc mówić o projekcie, no bo jednak to jest coś, co stworzył człowiek jednak niewidomy, bardzo zresztą młody i w sumie parę lat program już ma i oczywiście ma różnego rodzaju rzeczy, które mi się powiedzmy nie wszystkim podobają. Niemniej myślę, że stanowi dość ciekawą inicjatywę i no może warto, żeby gdzieś tam.
0: Oczywiście, że tak, natomiast wiesz, natomiast tak naprawdę ta chęć zbiórki i pokrycia z tej zbiórki kosztów serwerów, bo tu jeszcze dodajmy, że to tak naprawdę chodzi o koszty serwerów. To nie są pieniądze, jakie Dawid ma zamiar przeznaczyć na jakieś tam swoje rzeczy, czy na pokrycie kosztów związanych ze swoją pracą, bo tak naprawdę to pisał...
4: Robocizną.
0: Tak, robocizną, bo pisał o tym, że gdyby to wycenić, to według jakiejś stawki roboczogodzin, to kilkadziesiąt tysięcy tak naprawdę by to kosztowało. Ja jestem w to w stanie jak najbardziej uwierzyć, to są same koszty po prostu infrastruktury, która w związku z tym, że użytkowników na LTN-ie przybywa, treści generowanych przez treści użytkowników tak, przybywa, zwłaszcza treści audio, które zajmują najwięcej, no to po prostu dyski nie są z gumy i trzeba kupować coraz to większe, coraz to pojemniejsze serwery, a właściwie coraz to większy, coraz pojemniejszy serwer. Teraz jeszcze weszła taka propozycja, żeby zastosować dodatkowe zabezpieczenia w związku z tym ostatnim włamem i wyciekiem potencjalnym, które wymagałoby to zabezpieczenie dokupienia jeszcze jednego serwera. Także no, koszty rosną, a dokładać się za bardzo tak ludzie nie chcą. Ja już tam widziałem takie głosy, że jak to, że teraz trzeba będzie płacić, a jak nie, to co? To LTN-a nie będzie, tak? No nie będzie, no. Chcecie ale mieć zabawkę, wie, to musicie za nią zapłacić.
1: Nie wiem, czy ty widziałeś posty, typu, że to jest szantaż, no, w ogóle, że...
0: No kurczę, no po to prostu...
1: To jest w ogóle...
0: Tak, to jest szantaż biednych niewidomych. Inni niewidomi szantażują i od nich chcą jakieś pieniądze, tak. No. Skandal, skandal, proszę państwa, tak, skandal.
5: Wszystko to jest darmowe.
0: Tak, wszystko powinno to być
1: jest,
0: darmowe.
1: To jest... Tak, oczywiście.
0: A to, wszyscy to jest, powinniśmy to odżywiać się, jak rozumiem, światłem, chyba tym
5: tak,
0: z lodówki.
5: Tak, dokładnie.
0: Tak.
5: Nie, no dlatego tak. Warto wesprzeć.
0: Tak, jeżeli po prostu, jeżeli czujecie, naprawdę, jeżeli czujecie, że LTN coś wam daje, że jest wam do czegoś potrzebny, że chcecie gdzieś tam, żeby to narzędzie dalej funkcjonowało, no to po prostu się dorzućcie. Jest w którym to chyba w serwisie Zrzutka bodajże.
1: Chyba tak.
0: Chyba na Zrzutce jest informacja, tak, że można tam sobie po prostu tego LTN-a wspomóc.
2: Ile
4: nawet
2: jest użytkowników
4: chłopaka,
2: tej zabawki?
4: Który się poświęcił i który naprawdę
0: chyba teraz jest około
4: dużo czasu
0: teraz jest
4: na
0: około 200?
1: Ja aktywnych to jest jakoś ponad 100, zdaje się.
3: W liście osób online było osób 60 w jednym momencie.
2: Nie, ile jest w ogóle?
4: No.
1: Znaczy w ogóle wszystkich konto jest podejrzewam ponad 1000, natomiast aktywnych
0: użytkowników.
1: Osób, no to myślę, że ponad setka. Nie wiem, czy 200 już będą, czy nie, ale myślę, że ponad setka by była. Jakoś tak. W każdym razie, jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby jeszcze poczuć, co to znaczy na przykład tworzyć jakiś własny projekt, a nie wie za bardzo, jak się do tego zabrać, tylko trzeba znać angielski, to może sobie pójść na szkolenie dotyczące programowania, dokładnie programu w języku Python i w Linuxie. I o tym kto?
0: O tym ja.
1: Mikołaj?
0: O tym ja.
1: A,
0: tak, jest coś takiego jak Cisco Academy for the Visually Impaired. To jest taka, nie wiem, czy to jest instytucja, co to właściwie jest, ale ten projekt funkcjonuje już od jakiegoś czasu. Ja się z nimi zetknąłem już kilka ładnych lat temu. Oni zaczynali od szkoleń rzeczywiście związanych z Cisco, z tymi takimi podstawowymi modułami Cisco, które próbowali dostosować do potrzeb percepcji użytkowników niewidomych. Nie pamiętam teraz, czy również tam można było sobie jakieś wstępne certyfikaty Cisco wyrobić, czy to były tylko szkolenia, ale oni się rozwinęli do tego stopnia, że teraz tam mają różne na swojej stronie kursy, od właśnie tych rzeczy związanych z Cisco począwszy, po jakieś tam naprawianie komputerów, po nawet gotowanie. Także to jest taka, baza różnego. I o, Reaper jest na przykład też, są szkolenia z Reapera. I są to po prostu kursy, które można sobie wykupić, albo jeżeli aktualnie są planowane, to można z nich skorzystać na zasadzie takiego aktywnego uczestnictwa online, na jakiejś tam platformie prawdopodobnie to jest jakiś TeamTalk, kiedyś tam były to robione szkolenia przez TeamTalka, przynajmniej tak pamiętam, albo można po prostu sobie wykupić dostęp do materiałów archiwalnych z tych szkoleń i sobie tego po prostu posłuchać. No to są ceny tam od kilkudziesięciu do tam stu czy iluś dolarów, jak dobrze pamiętam. Zgłoszenia i w ogóle chęć takiego zainteresowania tymi kursami, które będą organizowane w przyszłym roku z Linuxa i Pythona, można wysyłać na adres neil.hines@curtin.edu.au.
3: A strona... Myślę, że też w komentarzu
0: dam te informacje. Natomiast ciscovision.org to jest adres tej strony internetowej, ciscovision.org. Jeszcze sprawdzam, czy nie ma jakiegoś minusa w środku. Nie ma żadnego minusa. ciscovision.org, tam możemy sobie poczytać, jakie tam są kursy. Chyba jakieś kiedyś nawet były przykładowe pokazane te kursy, że można sobie posłuchać, jak to tam jest robione. Ale oczywiście, tak jak Tomku wspomniałeś, angielski jest must have. Więc po prostu, jeżeli ktoś zna angielski, chciałby się podszkolić, to w ogóle tak nawiasem mówiąc, to takich kursów online, w których niewidomi mogą uczestniczyć i które są dla nas jakby przystosowane i zaprojektowane z myślą o naszych potrzebach, po angielsku to trochę jest. Chociażby Brian Hudgen, ten od skryptów do SPL-a i tego rozwiązania takiego wspomagającego JOS-a, czyli Lizzy, to ma troszkę również. No i akurat znając Briana, to podejrzewam, że te kursy też są na naprawdę dobrym poziomie merytorycznym przygotowywane.
3: I też strona to rzeczy, że tak powiem, bardziej mainstreamowych, ale jednak mimo wszystko dostępnych, EdX to się nazywa, nie wiem jaki to ma dokładnie adres, ale jak się wpisze w Google, to się znajdzie. To jedne z większych amerykańskich koledży prowadzą i tam większość, jeżeli nie wszystko, jest dostępne za darmo. To jest taki typowy e-learning, ale on jest naprawdę fajnie dostępny, tam się dużo da zrobić, wiadomo, są treści wideo i tak dalej, ale cała matma, cały kod, wszystkie te zadania, wszystko jest ładnie dostępne. Co więcej, jest nawet dostępny drag and drop. To jest chyba jedyna strona, jaką ja w ogóle kiedykolwiek spotkałem, gdzie są zadania typu połącz, które są dostępne.
0: O, to rzeczywiście ktoś odrobił lekcję z dostępności.
1: No ciekawe, faktycznie. Jest w tej chwili 21:33. Mówimy półtorej godziny o typowych rzeczach a propos nas, niewidomych. Pora w końcu przejść do klasycznych technikaliów i niech takim może pomostem, który połączy te dwa tematy, będzie, no właśnie, też Google w pewnym sensie odrobił lekcję, choć daleko. Warto to było zrobić dużo, dużo dawniej, czyli w końcu Google pozwala na dyktowanie interpunkcji. Ta-dam!
0: Tak
4: jest. Tak jest.
1: I to rzeczywiście działa, sprawdzałem, prawda, i to działa. Szkoda, że dopiero teraz, Oj, gdy się chodzi o język dobrze, polski.
4: Jest, bo ja bardzo, bardzo, bardzo używam, bardzo dużo dyktuję Google'owi i naprawdę to była dla mnie zmora, że ja potem musiałam poprawiać, chodzić po tych słówkach, znakach i tu wstawiać przecinek, tu kropkę, tu enter i właściwie pisanie wiadomości mi też zajmowało sporo.
0: Pozdrawiam ja tych wszystkich, tak ładnie, którzy równiutko publikują na Facebooku za pomocą dyktowania głosowego w Androidzie i którzy nie zawracają sobie głowy jakąś tam korektą i poprawianiem.
4: O, nie, to nie ja. To nie ja.
0: Tak, no to nie, w końcu będzie można te posty czytać.
1: Tak, mi się wydaje. I to jest w ogóle dość zabawne, swego czasu, nawet zresztą dość niedawno, rozmawialiśmy na ten temat tutaj gdzieś tam na TikToku i okazuje się, że na przykład w Czechach już taka możliwość istnieje. Więc dlaczego w Polsce dopiero teraz jest to zrobione? Pojęcia zielonego nie mam. No ale w końcu...
4: Ale czy to... Miały być dwie metody. Bitwa o dwie metody, czyli albo my mówimy Google'owi głosem, że na przykład mamy pytanie, albo mamy kropkę. I po prostu my mu to jakby intonacją dajemy. Czy my mu mówimy kropka, przecinek, znak zapytania i... Jak oni to rozwiązali?
1: Mówimy. Nie, bo...
4: To ciekawe, to bardzo dobrze.
6: Bo w momencie, kiedy powiemy coś w stylu powiedziałem przecinek, że to jest fajne, kropka, to on wtedy zapisuje znaki interpunkcyjne. Natomiast jeżeli powiemy powiedziałem przecinek, to słowo przecinek zostanie wstawione jako przecinek, tak jak było dawniej. Czyli on po intonacji, po tym w jakiej odległości te słowa od siebie są, domyśla się, kiedy ma postawić znak interpunkcyjny, a kiedy ma wstawić słowo.
1: To ciekawe.
4: Dobre.
6: Tak, bo to ktoś przetestował i takie doszły sygnały na grupie, że tak to działa.
1: Bo a enter mam też? Wrażenie...
4: Nie wiemy.
5: Dobre pytanie.
4: No dobrze, sprawdzę.
5: Czy enter, czy
4: sprawdzę, zamienię. Sprawdzę.
1: To by trzeba sprawdzić. Natomiast, bo to też słyszałem, że Google w ogóle właśnie ma jakiś taki projekt na domyślanie się interpunkcji z kontekstu zdania, z intonacji i chyba chcieli zaczekać z tym po prostu, z tą interpunkcją, aż to wejdzie, ale nie wiem, może jacyś użytkownicy się zaczęli burzyć. I tego chyba jeszcze w ogóle nigdzie nie ma, takie mam wrażenie. W każdym razie, no fajnie, że można jakoś. No, zobaczymy, co będzie dalej, ale na razie to działa i mam nadzieję, że będzie to działać dalej.
4: Z jaką aktualizacją to weszło? Czy wszyscy już to mamy, jeżeli pobraliśmy aktualizację?
1: Chyba tak, przynajmniej sprawdzaliśmy na grupie WhatsAppowej, Androidowej, to rzeczywiście dużo osób to ma. Choć skarżyli się użytkownicy Huawei'ów, że jest z tym problem. Na tej właśnie obrobo Huawei'a tutaj mamy ciekawą informację. No bo wyszedł niedawno Huawei Mate 30 Pro, telefon, który ma miliony różnych fajnych rzeczy, kosmiczne aparaty i w ogóle się wszyscy tym zachwycają. Natomiast oczywiście w związku z wiadomą aferą, z przyległościami, Huawei nie mają dostępu do usług Google typu sklep Play i inne takie. No i było rozwiązanie do niedawna, które to omijało i pozwalało na instalację tych usług. Swoją drogą około tego rozwiązania też się zaczęła tworzyć jakaś legenda, nie wiadomo na ile prawdziwa, że to rozwiązanie możliwe, że sam Huawei stworzył, bo tam ktoś zaczął analizować, jaki to ma dostęp, że jakieś tam są nieudokumentowane tak zwane API, czyli dostęp do jakby różnych funkcji smartfona, taki, który sobie producent stworzył i taką wewnętrzną furtkę sobie tylne drzwi zrobił. No i rozwiązanie przestało działać, ale furtka nadal została. I generalnie teraz użytkownicy smartfonów Huawei zamiast mieć dostęp do Google, mają jakąś funkcję, z której nie wiadomo, czy ktoś chce przypadkiem skorzystać, żeby sobie podnieść uprawnienia jakichś swoich aplikacji do bardzo wysokich i zrobić jakiś problem. Także no, Ostrożnie na...
6: jakiś alternatywny screen reader powstanie, wiesz, który będzie korzystał z tych uprawnień w sposób przyzwoity.
4: Rozumiem, że rozmawiamy o tym, że ten Huawei oprócz tego wszystkiego też ma swój system. Wiemy o tym, że Huawei...
1: Znaczy inaczej, na razie Huawei korzysta z Androida, oni tam coś stworzą chyba swojego.
4: Stworzyli.
1: Znaczy podobno stworzyli, na pewno na razie jest jeszcze Android, natomiast Android bez usług Google i chodzi o to, żeby
4: ja
1: te usługi
4: że
1: Google...
4: Ja ten swój system.
1: Natomiast chodzi o to, żeby te usługi tam jakoś wgrać. No i...
3: Krąży plotki po amerykańskim Twitterze, że ponoć ten system ma mieć jedną z zdecydowanie lepiej zaimplementowanych dostępności z możliwych. Czy to będzie prawda? Nie wiem.
1: No cóż, może zobaczymy. W każdym razie Huawei, zanim to zrobi, to pewnie jeszcze chwilę potrwa. Zanim pewnie przetłumaczą na polski, to też chwilę potrwa. A tymczasem asystent Google może sterować konsolami Xbox. Zdaje się, tak? Ja
5: tak,
1: zdaje się
5: Xbox
1: Piotrek.
5: One. Dokładnie, Xbox One. To tu tylko powiem dwa zdania, ponieważ sam konsoli nie mam, nie mogę jej przetestować, ale ci, co mają przede wszystkim osoby słabowidzące, mogą to przetestować. W asystencie Google doszło nowe rozszerzenie o nazwie Xbox Action i dzięki temu możemy wydawać polecenia naszej konsoli i wykonywać podstawowe operacje właśnie w tej konsoli. Tak więc jeżeli ktoś ma, to może spróbować to zrobić i na przykład napisać w komentarzach, czy z asystentem Google to wszystko działa.
4: No ale co możesz takiemu Google'owi powiedzieć? No nie wiem,
5: no właśnie,
4: wejdź
5: dokładnie
4: w grę taką?
5: Tego nie doczytałem, właśnie było napisane, że podstawowymi funkcjami, tak, więc pewnie, no nie wiem, wejdź, zamknij, tak, i pewnie, nie wiem dokładnie jeszcze co, tak, więc to tego nie przeczytałem.
0: Czyli załóżmy, jeżeli coś byłoby, powiedzmy, niedostępne gdzieś tam, to można sobie próbować radzić asystentem
5: tak,
0: Google,
5: poleceniem.
0: Tak?
5: No, tak, dokładnie.
1: To nie jest taka możliwość, znaczy jakaś taka szansa, ale zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze pozwolisz, Piotrek, że się troszeczkę też przytrzymam przy mikrofonie.
5: Tak.
1: A propos iOS-a i Gmaila, który uzyskał tryb ciemny w iOS-ie.
5: Tak. To właściwie będą trzy aplikacje w sumie, bo zaraz też dokończę, bo jak wiadomo, w Androidzie 10, w iOS-ie 13 pojawił się tryb ciemny, ale jak wiadomo, wszystkie aplikacje, tak? I dlatego teraz aplikacje, że tak powiem, szybko implementują te funkcje do swoich produktów. I właśnie tryb ciemny w iOS 13 mamy już w aplikacji Gmail. W aplikacji Google Chrome jest albo będzie on niedługo wdrożony, bo on jest jakby po kolei do użytkowników dostarczany. I od dzisiaj jest też w aplikacji Instagram dostępny, więc jeżeli ktoś używa tych aplikacji, to może popatrzeć w ustawieniach i zobaczyć, czy ma już dostępny tryb ciemny. Jeżeli nie, to na pewno na dniach powinien być on w systemie iOS 13. I w Androidzie pewnie też, nie wiem jak z Instagramem, ale te dwie poprzednie aplikacje na pewno już to mają.
6: Na pewno WhatsApp pracuje nad trybem ciemnym w Androidzie.
5: No, to... więc wszystkie aplikacje teraz po prostu dążą do tego, żeby ten tryb ciemny mieć, więc myślę, że to będzie starać więcej.
1: No to jest temat dość modny, powiedzmy.
5: Tak.
1: Od pewnego czasu.
4: Tak jak nocz.
1: No tak, tak jak nocz, ale to wynika z fizyki telefonów poniekąd nocz. Natomiast ciekawa rzecz a propos jeszcze Apple'a. Co jakiś czas słyszymy o różnego rodzaju patentach na to, jak na gładkiej powierzchni telefonu zrobić fizyczne przyciski. I kolejny Apple patent tutaj posiada.
4: Ja się go boję. Tego patentu.
1: No poniekąd jest czego się bać w pewnym sensie. Bo Apple sobie stwierdził, że będzie traktował prądem użytkowników. Znaczy... Chodzi o to, że no, Apple to stwierdził, znaczy no, to nie stwierdził Apple, to tam parę innych mądrych ludzi stwierdziło, że to, że my coś czujemy dotykiem, no, to są w zasadzie impulsy nerwowe przesyłane gdzie trzeba. No więc może by takie impulsy generował smartfon, które by udawały, że jakby dotykamy czegoś. No i gdyby to się okazało prawdą i gdyby to działało dostatecznie dobrze, no to możliwe, że smartfony w ten sposób będą działały. Natomiast przypominam, to jest tylko na razie patent. Już pojawiało się kilka jakichś prototypów na targach elektronicznych różnego rodzaju. Natomiast nic takiego jak na razie nie zostało nigdzie wprowadzone. Ten wynalazek czeka na swoją kolejkę i podejrzewam, że jeszcze se trochę poczeka. Także ja bym tu się niczym tutaj nie ekscytował jakoś przesadnie. Natomiast no, jest coś takiego, kolejny patent na klawiaturę fizyczną i mam nadzieję, że w jakiejś tam przyszłości rzeczywiście coś z tych wszystkich rozwiązań, a ich było dość dużo, włącznie z tym, że już nie pamiętam, która to firma wymyśliła,
4: głoski
1: że...
4: Głoski miały wyrastać.
1: Tak, ale wymyśliła, że będą jakieś takie hydrauliczne przyciski, że tam będzie jakaś, nie wiem, czy woda, czy jakiś płyn, gdzieś tam pływała i podnosiła pewne elementy jakby w górę i w ten sposób miałoby to działać tak, że to są naprawdę...
4: To ja współczuję baterii.
1: Przeróżniejsze
0: byłoby ciekawie, jakby taki ekran się na przykład zbił.
1: No nie?
4: No właśnie. Przyładowanie.
1: Najprzeróżniejsze opcje...
6: I swimming pool.
1: Tak, tak. Także cóż, no zobaczymy. No. Tu woda, tu prąd, no byle dalej
4: tak
1: do
4: jest.
1: Przodu.
6: Byle nie łączyć.
1: Tymczasem, Piotrek, znowu cię wołam. Google
5: Jestem.
1: Play Pass, czyli tak. Odpowiedź na Apple Arcade.
5: Apple Arcade, dokładnie. No jak wiadomo, rywalizacja na rynku trwa pomiędzy Apple i Google, między innymi. No i Apple wypuściło Apple Arcade, czyli możliwość subskrypcji gier, tak? Tam ma być około 100 tytułów za jakiś czas. No i Google bardzo szybko na to odpowiedziało i już jest dostępne to w USA Google Play Pass, takie subskrypcja. Kosztuje ona identycznie tyle samo co w Apple Arcade, $4.99. Mają tam się znajdować jednak...
4: Miesięcznie?
5: Miesięcznie. Tak samo jak w Apple Arcade, to jest na tej samej zasadzie. Tylko różnica jest taka, że ma się tam znajdować ponad 350 tytułów gier i aplikacji też. Więc przede wszystkim mają być to gry, ale aplikacje też, więc ciekawe co tam się znajdzie. Czy będzie też coś dla nas dostępnego i przydatnego. Więc to będzie o wiele więcej niż Apple wystartował z tą liczbą. Jednakże nie mają być to takie nowe, ekskluzywne produkcje jak w Apple Arcade, tylko znane aplikacje, które można było wcześniej pobrać ze sklepu Play czy ze sklepu App Store. Tak jak mówiłem, funkcja na razie działa w USA. Na początku jest możliwość wykupienia w promocyjnej cenie za $99 na rok. Miesięcznie oczywiście $99 na rok. Jeśli się na początku pośpieszy, można tak za tą cenę kupić. Jest tydzień okresowego i też może z tego jakby czerpać 6 członków rodziny. Więc zobaczymy, kiedy to dotrze do Polski i co w pakiecie.
0: I czy w ogóle cokolwiek będzie tam dostępnego, bo na razie Apple to się nie popisało w tym arcade.
5: No Apple nie, ale to będą opłaty, więc może coś tutaj z tego
1: zobaczymy.
5: Będzie.
4: Gorzej jak stwierdzą, że coś, co było kiedyś darmowe, to przejdzie właśnie do tej funkcji tych subskrybujących, znaczy tych do subskrypcji tych aplikacji i się okaże, że za coś, co mieliśmy za darmo, będzie trzeba zapłacić. Ha.
1: No zobaczymy.
5: Jeszcze
1: tutaj kolejną widzę tajemniczą notatkę. WhatsApp z nową funkcją.
5: Tak, dokładnie. WhatsApp testuje w już wersji beta nową funkcję. Ta funkcja jest to znikanie wiadomości po określonym czasie. Na przykład zdjęć, tak? Jeżeli wysyłam do kogoś. I w wersji beta jest możliwość ustawienia, że ta wiadomość czy to zdjęcie zniknie po 5 sekundach.
1: No chyba Piotrek nam zniknął po 5 sekundach.
0: Po 5 sekundach, tak. No w każdym razie.
6: Tak,
0: ale to miał. Ale to wiadomości miały znikać, nie Piotrek.
4: No właśnie,
1: i Piotrek tak
2: porządnie zniknął. Po 5 sekundach to jakoś tak szybko to by zniknął.
0: O, Piotrek wrócił.
2: Jeszcze raz.
6: Jak na zdjęcia to jest całkiem okej czas. Rzucić okiem i zniknąć.
5: No więc to już testują użytkownicy wersji beta, więc za jakiś czas na pewno trafi do ogólnego użytku i będzie można z tej funkcji skorzystać w WhatsAppie.
2: Że zdjęcia znikają po 5 sekundach, tak? Bo cię wycięło.
5: Tak, albo po godzinie. To na razie jest w wersji testowej, tak? Na razie w wersji testowej, później będzie na pewno większy zakres tych czasów, więc...
0: Można sobie to ustawić przy każdej tej wiadomości.
5: Tak, dokładnie, dokładnie. I do każdego użytkownika.
1: Czyli będzie można tworzyć wiadomości, które są tylko przez jakiś czas widoczne, a potem już nie.
5: Tak, dokładnie.
1: No, to się może rzeczywiście przydać, bo są, ja sobie naprawdę wyobrażam, i to w takiej codziennej sytuacji, powiedzmy, nie wiem, ktoś idzie do sklepu i kup jeszcze bułki czy coś w moment,

0: Różnego rodzaju akcesoriów, gadżetów, elektroniki takiej małej, użytkowej i tak dalej. No i Kasia dzielnie walczy tutaj z różnego rodzaju
1: Tak
0: smartwatchami
1: jest.
0: opartymi na Androidzie. No i co wywalczyłaś? Ostatnio troszkę
1: No,
0: powalczyłaś.
1: może się to zniżyć, może się to znudzić już komuś, ale no, chcę osiągnąć mój cel i sukces i jestem posiadaczką, na razie nieszczęśliwą, posiadaczką Michael Korsa, smartwatcha Michael Kors, Bradshaw, ze stajni Fossila. I były takie przesłanki, że jak już mamy tą piątą generację Fossila, to będzie wszystko działać. No i ja tak właśnie taka już zachęcona nabyłam, albo ktoś nabył mi zegarek i okazuje się, że to nieprawda. I niestety mamy bardzo podobną sytuację jak z Fossilem generacji czwartej. Czyli Talkback zachowuje się albo nie zachowuje się, no ale zachowuje się identycznie, czyli bardzo, bardzo opóźnione reakcje, w ogóle bardzo mało responsywne, mowa się bardzo zacina. I tutaj jakby Tomek też może mnie wesprzeć, ponieważ też on słyszał, jak to działa w czwórce u Sylwka.
0: No, działało to mniej więcej tak jak ten mój zegarek, który zwróciłem właśnie z tego powodu, także.
1: No właśnie, i niby ta piąta generacja miała być już dobra i wszystko miało być naprawione, a nie jest. Dzwoniłam na infolinię, taka byłam, i stwierdziłam, że się nie poddam, i zadzwoniłam na infolinię Fossila, ponieważ no jakby producentem jest Fossil, a Michael Kors jest takim drugim pośrednikiem,
0: Marką.
1: który, tak, taką marką dokładnie. I trafiłam na pana, który łamaną polszczyzną, angielszczyzną stwierdził, że on się postara zająć moją sprawą i skieruje ją do IT. I mam czekać. No i teraz jestem ciekawa, jak to się rozwinie. Czy pan porzuci swój pomysł pomocy mi, czy jednak coś wywalczymy razem. I byłoby miło, gdyby się udało. Trzymajcie kciuki, proszę.
0: Kciuki zostaną trzymane.
2: Tak.
1: Dziękuję.
0: Tymczasem.
2: Teraz taka ciekawostka. Taka ciekawostka dla tych, którzy
0: Tak.
2: lubią słuchać radia, ale nie
0: Może
2: lubią.
0: powiem w ten sposób. Teraz coś, co się nie przyda, mam nadzieję, nigdy w Tyfloradiu.
2: Dokładnie, dokładnie. Ale w przypadku słuchania różnych innych stacji radiowych, jak najbardziej może się przydać. Te informacje od naszego redakcyjnego kolegi Patryka Faliszewskiego dziś dostałem, więc się dzielę. Nie testowałem tego jeszcze jakoś bardzo intensywnie, bo zaraz powiem czemu. Bo na razie to jest taki projekt bardziej demonstracyjny, ale słuchajcie, ktoś to zrobił. Ktoś to w końcu zrobił. Mamy adbloki do reklam na stronach internetowych, no to ktoś postanowił, że zrobi adbloka do reklam w stacjach radiowych. I jest rzeczywiście taka strona, która się nazywa adblockradio.com i ten projekt ma za zadanie stworzyć taką sztuczną inteligencję do wykrywania reklam w stacjach radiowych, a następnie do wycinania ich ze streamów. I co więcej, bo to na razie jest taki koncept demonstracyjny, jest tam kilka stacji radiowych, których sobie można w ten sposób posłuchać, ale słuchajcie, na podstawie tego są tworzone już różnego rodzaju inne narzędzia. Jest między innymi taki player. Na razie niestety nie jest on dostępny w wersji dla Windowsa. Jest obraz w czymś takim, co się nazywa Docker i to pewnie jakoś może by można było sobie zainstalować, uruchomić, ale bardziej to jest zabawka dla tych, którym jest po drodze z Linuxem, no chyba, że jakoś pod Windowsem 10 można by było coś sobie zadziałać z tym. Natomiast są w planach, jest w planach wypuszczenie wersji pod Windowsa i pod Maca. To będzie na Elektronie, więc to będzie taka webowa aplikacja w okienku. I słuchajcie, pamiętacie, co miało Klango fajnego, jeżeli chodzi o stacje internetowe? Albo już nie pamiętacie.
0: Bufor.

0: Bufor, duży bufor, taki duży bufor. I właśnie ta aplikacja pozwoli nam słuchać radia, wycinając różne rzeczy, bo nie tylko reklamy, ale na przykład będziemy mogli sobie za pomocą tego dużego bufora wycinać także wejścia prezenterskie. Aplikacja będzie rozpoznawała to, co jest mową, to, co jest reklamą i na przykład jeżeli będziemy sobie chcieli słuchać tylko muzyki, to będziemy mogli sobie słuchać tylko muzyki z danego radia. No to takie, ktoś by mógł powiedzieć, że to taka trochę może sztuka dla sztuki, że to w sumie niepełny program dostaniemy, ale jeżeli ktoś na przykład ma ulubioną muzyczną stację radiową, a ta stacja go atakuje ciągle...
1: która jest zagraniczna, na przykład włoska.
0: A ta stacja go atakuje ciągle jakimiś reklamami, na przykład, albo właśnie tak jak Kasia słusznie zauważyła, jest stacją zagraniczną w języku, którego po prostu nie rozumiemy, no a gra fajne piosenki i chcemy tylko tych piosenek słuchać, no to słuchajcie, coś fajnego. Ja radzę obserwować projekt, bo myślę, że może być interesujący. Przypomnę adres adblockradio.com.
1: Ciekawe, kto się tym zainteresuje
2: już wchodzi
1: i coś zrobi.
2: Media. Nie tylko tekstowo, znaczy nie tylko webowe, w sensie stron internetowych.
3: Co jest śmieszne, bo ja się projektem interesowałem. Jedną z ważniejszych i głównych charakterystyk, jakie ten projekt bierze pod uwagę, jest ten taki głośny i agresywny ton reklam. Więc z jednej strony reklamodawcy chcą wyróżniać się tymi reklamami, ale z drugiej...
0: Ale to może ich zgubić.
3: Tak, ale z drugiej, jeżeli te rozwiązania się gdzieś tam upowszechnią, to kto wie, czy nie powrócimy do lat 70. i prowadzącego mówiącego, że witam Państwa, dzisiaj zimno na dworze, a na zimno polecamy czapki firmy i tak dalej.
0: Mikołaju, w Stanach Zjednoczonych to jest nadal te tak zwane infomerciale, także spokojnie, nie trzeba do lat 70. się cofać. Mamy to nadal.
2: Tak, mamy to nadal i mamy nadal SkyCash, który jest nową funkcją i o tym Paweł Masarczyk.
4: SkyCash się pochwalił w newsletterze nadesłanym nam w zeszłym tygodniu nam klientom, iż rozpoczął możliwości zakupu przejazdów taksówkowych za pomocą swojej aplikacji. No i chwilowo jedynym partnerem jest iTaxi. Więc jakby jest kolejny sposób zamówienia taksówki przez z iTaxi, nie musimy używać ich aplikacji, wystarczy SkyCash. Problem polega na tym, że niestety funkcja nie jest do końca dostępna, ponieważ gdy wejdziemy w sekcję taksówki, ukazuje nam się widok mapy Google, na której musimy pineską zaznaczyć punkt, w którym chcielibyśmy być odebrani lub punkt, do którego chcemy dojechać. Jest tam jakieś pole edycji, ciężko stwierdzić, do czego ono służy, ale jest. No i jest opcja zamawiam, więc no ja chwilowo bym tą funkcję uznał za niedostępną. Ale jest.
2: Ale jest. Jasne. Może będzie dostępna. No to w takim razie przejdźmy jeszcze do Apple'a, bo mówiliśmy o różnych rozwiązaniach google'owych, aplikacjach google'owych. No to teraz troszeczkę o Apple, dokładnie o Apple Pay i o miejscach, w których można tego Apple'a użyć jeszcze więcej.
5: Tak, doszły dwa banki, które współpracują z Apple Pay, Bank Pocztowy i Envelo Bank. Możemy do nich dodać swoje karty Visa albo Mastercard jako klienci indywidualni lub firmowi. No i oficjalnie właśnie Apple Pay jest dostępny w Polsce już w 14 bankach. Jeśli chodzi o Apple Pay, to też pojawiła się w ostatnich dniach informacja, że za pomocą Apple Paya możemy już płacić w aplikacji Rossmann.pl, tak, czyli do zamawiania z drogerii Rossmann. Niestety w aplikacji jest jeden problem, ponieważ nie da się z voiceoverem zakartować regulaminu, więc tutaj niestety staniemy i potrzebujemy oka, żeby to zaznaczyć. Ale jeśli to zostanie naprawione, to później jakby już jest możliwa płatność Apple Payem i będziemy mogli szybko zamówić i zapłacić za zakupy z Rossmanna, więc tutaj tak to wygląda.
2: No to fajnie. To teraz może dojedźmy do tego Rossmanna i o wyszukiwarce połączeń kolejowych, lotniczych, autobusowych. Paweł Masarczyk.
4: OMIO, bo o tym rozwiązaniu mowa, czyli dawne GoEuro, zmieniło nazwę, zmieniło też aplikację. Kiedy testowałem to jakieś parę lat temu, bo wielu znajomych, którzy podróżują częściej, o tym mi opowiadało, to stwierdziłem z przykrością, że zbyt dostępne to nie jest i straciłem tego cierpliwość. A teraz wróciłem po pewnym czasie i zacząłem się tym bawić i okazuje się, że do przeszukiwania, zwłaszcza PKS-ów, jeżeli chodzi o realia polskie, jest to całkiem okej. Okej, jako narzędzie referencyjne, bo w momencie zakupu okaże się, że nie jesteśmy w stanie na przykład wybrać sobie żadnej zniżki ustawowej. Nic dziwnego, bo narzędzie jest stworzone z myślą o osobach podróżujących z zagranicy lub przez kilka krajów, czy z kraju do kraju. I wtedy takie zniżki nie obowiązują. Natomiast także z kolejami jest w tym przypadku problem, ponieważ nie widzi na przykład kolei regionalnych, tutaj chociażby śląskich. Nie bawiłem się za bardzo lotami, natomiast jeśli chodzi o autobusy, to w przypadku na przykład połączeń z Gliwic do Krakowa bardzo ładnie wykazuje wszystkie połączenia różnych przewoźników, włącznie z tymi pomniejszymi firmami typu Inter, spółka z OO, czy Unibus, to jest tak naprawdę teraz jedno, no ale jest to taki powiedzmy mniejszy przewoźnik i nawet do przejazdów właśnie gdzieś za granicę autobusem bardzo fajnie się to sprawdza. Okazuje się, że Omio korzysta po części do autobusów z informacji, które znajdują się w portalu infobus.eu i to znowu jest kolejna ciekawa wyszukiwarka. Rosyjska albo ukraińska, nie jestem teraz pewien, bo mnóstwo tam jest przyjazdów właśnie gdzieś na Ukrainę, do Rosji. Między innymi dowiedziałem się na przykład dzięki tej aplikacji, że w Rosji też jest Sosnowiec, jest też Sosnogród. Poszukałem akurat Sosnowca w Polsce. I też tam widać wszystkie przejazdy, właśnie także te na trasie Gliwice-Kraków. To jest moja trasa referencyjna, bo tam wiem co jeździ, więc wiem czego się spodziewać. I również można zakupić za ich pomocą bilet, naturalnie też niestety bez zniżki. Natomiast takie dwie aplikacje, zarówno na Androidzie jak i na iOSie, idealnie nie jest, ale są one dostępne na tyle, że możemy spokojnie sobie te połączenia wyszukać. No i gdyby ktoś chciał też odbyć podróż zagraniczną, to może sobie się zainspirować takimi.
3: A to może być ciekawe, bo ostatnio ktoś narzekał na przykład na aplikację Flixbusa, że coś tam podobno nie do końca działa to tak, jak działać powinno.
4: No z Flixbusem jest ten podstawowy problem. No jak ostatnio robiłem jeszcze chyba w czerwcu jakieś rezerwacje, to mogłem spokojnie kupić bilet. Natomiast problem tam jest taki, że na polskie połączenia krajowe nie da się w aplikacji, bo na stronie da się kupić ponoć biletu ze zniżką.
2: A jak tam wygląda dostępność wyboru miejsc?
4: Pytasz o Omio w tym momencie, tak? I o Infobusa.
2: No Flixbusa też, bo kiedyś patrzyłem, to było nie bardzo dostępne.
4: No właśnie, zdaje się, że ja mogłem sobie pozwolić przypisać tylko losowe miejsce. Dało się to przejść, Aha. bo ja sobie zamówiłem bilet, ale albo się mnie o to nie zapytał, albo dało się to jakoś pominąć, że on tam wybrał miejsce losowe. Teraz nie pamiętam.
5: Mhm. Tak, bo są takie miejsca z zieloną naklejką. Liczba tych miejsc i po prostu siadamy według kolejności, jak przyjdziemy, tak? Wybiera ktoś. Ten, kto przyjdzie pierwszy, wybiera miejsca z tych właśnie miejsc zieloną naklejką, więc możliwe, że takie miejsca w aplikacji się rezerwują. Chociaż ty nie jestem pewien. A zniżek nie ma niestety, bo też kiedyś patrzyłem i nie ma zniżek ustawowych.
2: To trochę szkoda.
5: W aplikacji. Na stronie jest, ale na stronie też kupienie to jest też niezła zabawa. Więc, ale da się.
2: Ale da się, to najważniejsze. Teraz może Michał przełączy wydestylowaną zawartość strony.
0: Tak, proszę Państwa, nie, to nie jest opcja dla bimbrowników, absolutnie. Ale trzeba przyznać, że ktoś, kto tłumaczył nazwę tej opcji, miał fantazję. Te opcje można znaleźć w przeglądarce Google Chrome, natomiast, co ciekawe, nie wszyscy są w stanie ją znaleźć. Ja bym nawet powiedział, że ja że tylko ja jestem w stanie ją znaleźć. Więc poszukajcie w waszych Chromach, czy już macie tę opcję, bo być może ona gdzieś tam się tak sukcesywnie powoli toczy do wszystkich użytkowników. Znajdziemy ją po naciśnięciu klawisza Alt i po przejściu strzałką w lewo, tam po tych różnych dodatkach i będzie tam taka opcja, ale znajdziemy ją też w głównym menu Chroma i ona jest przynajmniej u mnie, gdzie ona jest, poniżej opcji znajdź, a powyżej więcej narzędzi. Także tu mamy coś, co nazywa się przełącz wydestylowaną zawartość strony. Powtórzę te nazwy, bo one mi się bardzo podoba. I co to jest w praktyce? To jest po prostu widok uproszczony. Wchodzimy sobie i co ciekawe, w zasadzie na dowolną stronę. Możemy sobie nawet otworzyć jakiś post na Facebooku, przynajmniej na tym mbasic facebook.com i otwieramy sobie jakiś post i jak tam wejdziemy, to widzimy tylko treść tego posta, na przykład nie mamy komentarzy i tak dalej. Jeżeli wejdziemy sobie na stronę jakiegoś artykułu, który mamy, to dostajemy ten artykuł w wersji pozbawionej różnego rodzaju menu, reklam i innych przeszkadzajek, które mogą nas rozpraszać.
2: A jeżeli artykuł ma kilka stron, to patrzę,
0: zdaje się,
2: są
0: że wiesz co, nie sprawdzałem tego aż tak, ale paginacja, że zdaje się, tam jest, natomiast no, on nie będzie na tyle inteligentny, żeby nam zrobić artykuł, który ma kilka stron, jedną. To, no, to taki mądry to on nie będzie.
2: Nawet nie o to chodzi, tylko żeby... Ale ciekawe jest to, że jak wchodzę z Androida, to jest na przykład TalkBack czytasz coś tam pokaż widok uproszczony, opcje tam u dołu ekranu, czy coś takiego. Także tam nie ma, nie można destylować zawartości.
1: Ale,
2: także...
0: No widzisz, no, na Chromie pod Windowsem, gdzie jednak tłumacz miał większą fantazję.
1: Destylacja trwa.
0: Tak.
1: A propos tego, co mówisz właśnie, Tomek, o... Ojej, jak to się nazywało? Co uproszczone?
0: Widok uproszczony, tak.
1: Widok uproszczony. To on działa śmiesznie, bo w niektórych rzeczywiście jakby filtruje sobie zawartość i jakby daje nam tylko to, co dla nas jest istotne, czyli jakąś treść, a w niektórych daje tylko informacje o plikach cookie. I to już kilkakrotnie mi się zdarzyło, że nieraz jest super fajnie i bardzo szybko się eksploruje te strony i bardzo szybko się je czyta, a nieraz to po prostu powoduje totalną... Nie, w ogóle on podaje
0: wycinanie
1: nam
0: to, co chcemy.
1: Tak,
0: a ja
1: tak,
0: powiem więcej.
1: Tak.
0: A ja powiem więcej. Są różne wtyczki do Chroma, które pełnią tę samą funkcję. To już akurat mówię w kontekście wersji na komputer. I może się okazać, że co... wtyczka, to inne rzeczy nam pokaże na niektórych stronach, bo jedne sobie będą radziły lepiej z taką stroną, inne z taką, jeszcze inne z taką. No, ale...
2: no bo jednak te strony są...
3: Klikiem, który czasem działa, jest dopisanie sobie na końcu linka, na samym końcu linka po .html, po wszystkim, ukośnik AMP. Bo AMP to jest... taka uproszczona wersja, to zwłaszcza na jakichś newsowych stronach z artykułami. AMP to jest taki rekomendowany przez Google standard uproszczonych, szybkich, lekkich, przyjemnych i fajnie się szybko ładujących wersji stron. I jego na przykład możemy często spotkać, jeżeli szukamy czegoś w Google, zwłaszcza jeżeli szukamy czegoś z poziomu przeglądarki mobilnej i wyskoczy nam w wiadomościach, czy jakkolwiek to tam się po polsku nazywa. I tam mamy newsy. Klikamy w danego newsa, w danego linka i co nam się wtedy otworzy? Nie otworzy nam się strona, tylko otworzy nam się ampproxy.google.com, czy jakkolwiek to tam się teraz nazywa, czyli po prostu przez to, że to jest AMP i przez to, że to jest taka prościutka, minimalna stronka, bardziej minimalistyczna, to Google ją po prostu może też dla nas serwować, co oczywiście powoduje tyle, że jeżeli strona jest w Stanach, a serwer Google w Warszawie, to strona będzie podróżowała tylko z Warszawy. Ale co jest dla nas niewidomych ważne, na stronach AMP nie ma żadnych banerów o cookie, żadnych jakichś komentarzy, dyskusów, które gdzieś tam nam ingerują słowami alert, alert, alert, alert, alert ze screenreaderem. Nic tam nie ma, czysty tekst.
2: No to ciekawe.
1: O, to bardzo ważne.
2: Natomiast tak, kiedyś były uważane za miniaturowe komputery osobiste. Potem laptopy się pojawiły. Potem poszli o krok dalej, stworzyli telefony komórkowe, potem smartfony. Potem zegarki. A potem stworzyli coś, co się nazywa Amazon Echo lub Smart. Tylko nie wiem, kto o tym ma mówić.
3: Dokładniej Smart Pierścionek. To się nazywa Smart Pierścionek jako typ urządzenia. Amazon Echo lub jest, że tak powiem, modelem. No i teraz tak, czym jest to urządzenie? No, urządzenie jest pierścionkiem, w którym to pierścionku będzie znajdować się przycisk, mikrofon i głośnik. I ten pierścionek będzie zapewniać nam
2: głośnik
3: łączność.
2: W pierścionku?
3: Tak, malutki, miniaturowy mikrogłośniczek.
0: Pytanie, czy to będzie pierścionek, czy pierścień? Taki
3: a
0: nawet
3: to
0: bardziej.
3: Też. No, ma w każdym razie być właśnie jeden z najbardziej miniaturowych na świecie mikrofonów i głośniczków i przycisk nie będzie, bo to, pierścionek jest, będzie połączony z asystentem Alexa, nie będzie czegoś takiego jak na innego typu urządzeniach, że mówimy słowo pewne i asystent nam się budzi, naciskamy przycisk, no bo pierścionek to jest jednak coś, co mamy zawsze przy sobie. I stwierdzono, że nie ma potrzeby też, żeby baterię zużywać na to, żeby cały czas mikrofon był aktywny. No, urządzenie będzie wykorzystywać łączność bodajże Bluetooth do połączenia się ze smartfonem, ponieważ nie będzie miało własnej łączności Wi-Fi, własnej łączności z internetem i to smartfon, który gdzieś tam będzie musiał leżeć, będzie zapewniał połączenie danych, ale będzie miało do tego jeszcze w sobie technologię tak zwaną haptyczną, czyli będzie mogło nam na palcu zasygnalizować jakąś wibracją, jakimś takim uczuciem, że na naszym smartfonie przyszło powiadomienie, co będzie zdecydowanie fajniejszym i dyskretniejszym sposobem na wibracje. No dla osób niewidomych myślę, że może być to ciekawa opcja. Nie wiem też jak dobry będzie ten głośnik, ale w perspektywie, nie wiem, bycia gdzieś, uzyskanie jakiejś informacji, trzymanie laski w ręce czy czegoś. Tutaj sobie tylko naciskamy przycisk, mówimy i dostajemy od razu informację, nie musimy sięgać do kieszeni, wyciągać, szukać, odpalać aplikacji. Mówimy, naciskamy, mówimy, dostajemy od razu odpowiedź. Na razie.
1: Ale czy to będzie działało w Polsce w ogóle kiedykolwiek?
3: Powiem tak, na razie urządzenie ma wejść do produkcji w Stanach Zjednoczonych i to już wchodzi niedługo do produkcji. To nie są jakieś laboratoryjne prototypy. Pierwsi użytkownicy to w ciągu najbliższych miesięcy mają dostać. Urządzenie na początku będzie dostępne dla wybranych klientów, nie wiem na jakiej podstawie wybranych, za dolarów 139. Potem będzie dostępne za dolarów 179 dla wszystkich. Czy będzie dostępne w Polsce oficjalnie? Podejrzewam, że nie w najbliższej przyszłości. Czy będzie można to sprowadzić? Podejrzewam, że w najbliższej przyszłości. Oczywiście wiadomo dla osób, które jakkolwiek znają angielski, jakkolwiek potrafią posługiwać się Alexą, no ale to jest oczywiste.
2: No tak.
1: Jej, no to
2: tak. Także no to jak jest to dość, powiedzieć... dość... Aha.
1: Proszę, proszę, Tomek, proszę.
2: Nie no, chciałem powoli zmierzać do końca, bo to już nam się redakcyjne...
0: Wszystkie informacje wyczerpały.
2: Wszystkie informacje się wyczerpały.
0: Sporo dziś ich było, ja to też, prawda, sporo.
2: Sporo gdzieś ich było, ale też nie znalazłem nic nowego.
0: No to proszę bardzo, Piotrze.
5: Jeszcze moja, nie wiem, czy na końcu się nie dopisała, czy co, ale wczoraj wieczorem wyszła już oficjalna wersja systemu macOS Catalina, to się nazywa, i go dzisiaj zainstalowałem przed audycją, zdążyłem na szczęście. Wszystko się zainstalowało bez żadnych problemów, możemy go zainstalować po wejściu w preferencje systemowe w zakładkę uaktualnienia, albo po wejściu w App Store i wpisaniu w pole wyszukiwania macOS Catalina.
0: No i Piotrek nam zniknął, niestety.
2: Znowu.
0: Tak.
6: Zobaczymy za 5 sekund.
0: Nie, no raczej po prostu myślę, że internet bardziej niż Catalina.
2: Myślę, że internet.
0: Tak.
2: Bardziej niż Catalina.
5: I wtedy...
0: Piotrek, tak. O, jesteś, Piotrze. Wyrzuciło cię znowu, więc jakbyś mógł powtórzyć o tej Catalinie, jak on tam się sprawuje, ten system. Tak. Zdążyłeś też go w ogóle potestować?
5: Nie zdążyłem zbytnio, bo ja go o 19.10 miałem zainstalowanego dopiero, tak, więc nie zdążyłem go potestować. Ogólnie chodzi sprawnie i bez problemu, nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o poruszanie się i tak dalej. Na Apple Visie też osoby testowały to niewidome i były jakieś małe błędy, ale one w ogóle nie przeszkadzały w użytkowaniu tego systemu, więc tutaj jakby można bez problemu go instalować. Jest też kilka nowych funkcji dostępnościowych, ale to jeszcze tego nie testowałem i dokładnie nie czytałem, więc nie wiem dokładnie, o co chodzi. Jak się dowiem, to na pewno o tym powiem, albo nagram audycję, zobaczę. Jest oczywiście aplikacja lokalizator, tak jak w iPhone'ie jest funkcja czas spędzony przy ekranie, też tak jak już jest na iPhone'ie od jakiegoś czasu. Jest oczywiście też Apple Arcade, tak, dla osób słabowidzących, też można sobie pograć na Macu. Jest nowy wygląd aplikacji przypomnienia, notatki między innymi, też mają podobne funkcjonalności właśnie jak na iOS 13. Więc jeżeli ktoś ma Maca, to zachęcam do aktualizacji, nie ma się czego bać i wszystko działa bez problemu i dobrze. Więcej może powiem za jakiś czas, kiedy potestuję ten system.
2: O.
5: No i tak.
2: No i mamy.
0: I mamy koniec programu.
2: Mamy koniec programu. Chyba żadnych dodatkowych informacji nie ma. Przynajmniej ja nie znalazłem. Ale.
1: Cisza.
2: Nie widzę głosów, także.
0: No możemy kończyć dzisiejszy Tyflo.
2: Także audycję 8. Tyflo przeglądu możemy uznać.
0: Jeszcze nie możemy kończyć, bo ktoś do nas dzwoni. Halo, kogo witamy?
7: Piotr.
0: Witaj, Piotrze.
7: Ja dzwonię jeszcze w takiej kwestii, bo jakoś nie słuchałem, więc nie wiem, czy o tym było powiedziane, ale od wczoraj można składać wnioski o 500+ przez Apple App. I powiem szczerze, że mi się udało to zrobić skutecznie. No i tak chciałem się rzucić informacją, że to jest dostępne, chociaż nie bez jakichś tam utrudnień, bo...
0: A z czym są problemy?
7: Bo tam jest trochę tak, że trzeba się zorientować, bo jak się te strony wniosku przerzuca, to one są u góry strony. Są nagłówki oczywiście porobione, ale to jest u góry strony. Trzeba jeszcze po wypełnieniu zrobić opcję sprawdź, bo on wtedy waliduje, czy nie ma tam błędów. I mi to się nawet udało zrobić bezbłędnie, bo znałem ten formularz pierwszy, taki ten pierwszy do wypełnienia w PDF-ie. No i co jeszcze? W zasadzie część danych się uzupełnia z profilu zaufanego, takie właśnie data urodzenia, PESEL, imię i nazwisko. Trochę rzeczy trzeba dopisać, tam są normalnie w pola wyboru, które się zaznacza, te X-y tam się zaznaczają, więc to generalnie jest do gdzieś tam do zrobienia i da się to zrobić. Też nie wiem, bo wysłałem wniosek, więc zobaczymy, czy to w ogóle jakoś tam, mam nadzieję, że to dotrze tam, gdzie trzeba, że to zadziała rzeczywiście skutecznie. Dodałem załącznik w razie co z orzeczeniem, więc to się udało i gdzieś tam to jest możliwe, jak ktoś jeszcze nie uzupełnił wniosków, tak, że można to samodzielnie wysłać od razu przez profil zaufany. Przypominam, bo dzisiaj rozmawiałem właśnie gdzieś tam z Robertem, że nie był pewny, że profil zaufany to jest to samo co ePUAP. Można zalogować się właśnie profilem zaufanym.
0: Tak, między innymi można się zalogować przez banki, tak, bo to jest akurat dość fajne, że można sobie przez niektóre banki przynajmniej wyrobić ten profil zaufany i nie trzeba tam nigdzie chodzić, żeby potwierdzać. To wtedy jak ma ktoś konto w tym banku, to który to obsługuje, to jest fajne.
7: Na stronie głównej ZUS-u jest zaloguj do PUE, do Platformy Usług Elektronicznych. Tam domyślnie na początku jest logowanie takie klasyczne z ZUS-u, ale poniżej jest zaloguj przez profil zaufany i tam, żeby się nie zdziwić, jeszcze jest jedno okno, bo się wybiera, czy się chce logować właśnie z konta ePUAP, czy z banku, czy logować się przez... a uwierzytelnić się za pomocą e-dowodu. Tak,
0: tak, bo tych opcji też jest kilka i to może być też mylące.
7: Tak, więc no i potem właśnie się nie zdziwić, bo ja miałem wniosek i przy wysyłaniu, przy podpisywaniu wniosku musiałem się ponownie zalogować, bo mnie przenosiło do ePUAP z Platformy Usług Elektronicznych. To jest to. Aha, jeszcze to, o czym zapomniałem, niestety to jest dziwnie zrobione, nie wiem czemu. Jak się wybierze usługę, że tam jest wniosek, bo się wchodzi najpierw w menu, w nim tam jest katalog usług, tam jest taka lista rozwijana, można to przesiać, bo tam jest zlecenia i tam są wnioski, chociaż to tak działa różnie i tam sobie wybierać ten wniosek ESUN, się robi przejść do usługi, tam mówi, że tam przejść do usługi biznesowej i problem jest taki, że przenosi, że ten wniosek od razu zapisuje w skrzynce roboczej, tam trzeba dać właśnie edytuj, czy tam wypełnij, nie ma od razu możliwości wypełniania, więc ja też się trochę zgubiłem na tym, chwilę pokręciłem się po stronie z tymi roboczymi, bo to było w roboczych, od razu zapisała się ta pierwsza pusta wersja wniosku i potem tam wybiera się na górze strona 1, się wypełnia się, to tam można dodać potem załącznik na końcu, jak się zapisze ten wniosek w ten... No i trzeba pamiętać, jak się długo nic nie robi, że tam sesja trwa 13 minut, żeby ją sobie odświeżyć, bo tam też jest sesja trwa odpowiednio, więc jest właśnie sporo takich właśnie detali. Mi to sporo zajęło, bo to jest wszystko takie, no trzeba się tam po prostu przyjrzeć na spokojnie. Później to pewnie będzie
1: mało intuicyjne.
7: Ale...
0: Tak, a jeszcze a propos 500+, no to warto dodać, że już pojawiają się informacje, że zostało ileś tamtych wniosków rozpatrzonych, no bo od początku października zaczęło to działać, więc... No...
7: Ja mam właśnie...
5: Ja słyszałem, że 13 tysięcy pozytywnie zostało rozpatrzonych na 1 października,
7: ja mam właśnie
5: 13 tysięcy pozytywnie.
7: Ja mam właśnie taką zawsze wątpliwość, bo ja na przykład czytałem u mnie w orzeczeniu jest, że znacznie ograniczona zdolność i ciekawe jak oni to potraktują, czy oni tego nie traktują jako całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji, to też jest taka rozbieżność w interpretacjach tego wszystkiego, bo...
0: No, dowiesz się pewnie niedługo, Piotrze.
7: Mam nadzieję, że przyjdzie odpowiedź na ten ePUAP, bo ja oczywiście zaznaczyłem, żeby dostać właśnie odpowiedź na ePUAP, bo to jednak łatwiej jest później tym zarządzać, więc tak, na skrzynkę, na skrzynkę Platformy Usług Elektronicznych, pomyliłem się, bo to już to się tak trochę zaciera momentami. Więc tak to wygląda, dobrze, że to od wczoraj jest, bo to też czytałem, że będzie, ale właśnie to wczoraj właśnie tak ja tak czekałem, trochę się wstrzymałem właśnie, żeby zobaczyć jak to działa rzeczywiście i czy jak to się da zrobić. No to jest, ale no... Ja osoba, która uważam się za osobę dosyć sprawną, mi to 40 minut zajęło, zanim się to poodnalazłem, bo to w tych roboczych, tam były jakieś tam filtry były, potem te przyciski, jest to niedopracowane.
0: To, że coś, nie przenosi tak, od razu do formularza. Ale widzicie, to, że coś jest dostępne, czyli że jesteśmy w stanie to obsłużyć, to jest jedno, ale że coś jest intuicyjne, to jest druga sprawa i tu już zaczynają się problemy, ale z tego co wiem, to nie tylko my mamy problemy z obsługą tych państwowych różnych platform.
2: To się zgadza.
0: Bo to i... Ludzie jako petenci mają z tym problem, ale ja powiem więcej, urzędnicy mają z tym problemy. Kiedyś widziałem na jakiejś grupie, chyba na Facebooku albo na Golden Line, nie, chyba na Facebooku już jakąś dyskusję, jak się kilku urzędników z działów IT zastanawiało, jak oni mają obsłużyć daną rzecz w ePUAP-ie, bo w sumie nie do końca wiadomo. Także no...
7: No tak.
8: Nie jest to przyjazne. Przy składaniu tego wniosku, że... Wszystko wypełniam, dołączam załącznik, wybieram tam logowanie przez profil zaufany, wszystko wysyłam i właśnie przy logowaniu na profilu zaufanym, kiedy już wpiszę kod z SMS-a przy logowaniu, wyskakuje błąd weryfikacji. Ktoś może wie, co to za jakiś błąd? Czy to zrobiłem źle?
7: Nie wiem, ale to raczej u mnie raczej to nie miało miejsca, więc nie wiem, z czego to wynika. Okay. Ale to wypełniało się niezłe przez internet, tak?
3: Może być tak, tak, tak.
7: A nie, nie, bo ja miałem już walidację...
8: profil założony wcześniej. Tak, przy walidacji zero błędów. Załączniki łyknął.
7: Okay.
8: Profil zaufany założony dawno temu jeszcze bez banku. I
7: to ja też.
8: Jest problem.
7: Ja normalnie podpisałem to, więc może spróbuj. A zapisałeś to w roboczych? Jak masz to w roboczych zapisane, no to sobie spróbuj ponowić to wysłanie, tak. Bo to.
8: No to. No
7: to wchodzisz tak sobie w robocze, ja potem zrobisz sobie wyślij i spróbuj jeszcze raz to wysłać. Może jakaś chwilowo jakiś problem był, bo ja bez problemu może to wysłałem. I raczej to nie tam powinno przejść, bo tam były załączniki chyba do 10 MB czy coś takiego, więc trochę tego tam można było wrzucić, więc tam nie ma z załącznikami problemu, raczej być nie powinno, więc stawiam, że to jakiś chwilowy problem, może coś z internetem się zadziało, że coś nim za
1: może
7: długo, bo nie było odpowiedzi albo coś takiego.
2: A, może, no w każdym razie...
7: A to się zdarza w tych systemach, to się niestety zdarza.
2: Jakoś się to da, choć nie bez problemów. Ciekawe, może ktoś ze słuchaczy też będzie to wypełniał elektronicznie, zobaczymy, może ktoś coś w komentarzach napisze.
7: Tak, chciałem to jeszcze powiedzieć, takim razie bo stwierdziłem, się... że to może być ważne.
0: Żegnamy.
7: Dziękuję w takim razie.
0: Dziękujemy Ci, Piotrze, za
2: takim
0: telefon.
2: Razie będziemy... Tak. My już się chyba faktycznie będziemy żegnać. Tematów dzisiaj było naprawdę sporo, ale ekipa była silna. W tej chwili zdaje się, że mamy komplet.
0: Tak.
2: 7 osób.
5: Tak.
2: Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz, Michał Dziś, Piotrek Mański, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki i Jacek Tomaszewski. Kłaniamy się wszyscy wraz i do usłyszenia następny raz.
9: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Z tej strony Maciej Walczak. Zdarza się w miesiącu taki dzień, że trzeba opłacić swoje rachunki. I to jest bardzo przykry dzień, bo kiedy się spogląda na saldo rachunku, wydaje się, że jest tak dużo pieniążków, a kiedy opłacimy już te rachunki, taka brutalna prawda, jakie to życie jest drogie, jak te pieniążki szybko lecą. No ale cóż, taką mamy rzeczywistość, a nie inną. Rachunki trzeba opłacić. I dzisiaj właśnie będę mówił o szybkich płatnościach internetowych. Jako że zauważyłem taką tendencję do unikania tych szybkich płatności przez osoby niewidome. Nie wiem, czym to jest spowodowane, od jakich czynników to jest uzależnione. Niemniej jednak ludzie, których znam, boją się płacić za pomocą szybkich przelewów, szybkich płatności. To też właśnie dla tych, którzy się boją, przede wszystkim ten podcast jest dedykowany. Dzisiaj porozmawiamy sobie o trzech sposobach płatności internetowych, a mianowicie o płatnościach kartą, o płatnościach BLIK oraz o szybkim przelewie bankowym. Płatność kartą będzie zdublowana tak naprawdę, a to dlatego, że zarówno w systemie iOS, którego urządzenia jestem posiadaczem, jak i systemu macOS, jest dość fajne udogodnienie w postaci wypełniania formularzy płatności wszelkimi danymi, czy to danymi właściciela, czy to danymi karty kredytowej, czy to danymi haseł. Dlatego też właśnie płatność kartą będzie zdublowana. No dobrze, myślę, że czas po tym wstępie przejść do meritum. Zakładamy, że jesteśmy w podróży lub na wyjeździe i nie zabraliśmy ze sobą komputera. Co wtedy? No właśnie, wtedy pozostaje nam iPhone. Ja mam iPhone'a, nie wiem jak to wygląda w przypadku użytkowników urządzeń z Androidem, ażby się też przydało, żeby ktoś zrobił, jeżeli takowego podcastu nie ma, żeby nagrał podcast, w którym to pokazuje obsługę stron internetowych przez użytkowników niewidomych Androida. No dobra, odblokowujemy swojego iPhone'a.
1: 310.
0: No tak, czas nieubłaganie gna.
1: Adres. Spospolcart.com.
0: Tak, ja już przekierowałem się, przeszedłem te wszystkie logowania do systemu dostawcy mediów. Zaznaczyłem sobie dokumenty już do opłacenia, a także wybrałem płatność kartą, co by nie przedłużać. I mamy tak, proszę Państwa.
1: Wczytaj ponownie. First Data Polcart.
0: Dobrze, to jest system pośredniczący przy płatności kartą. Jeden z pośredników płatności kartą.
1: PayPal. Przycisk.
0: Dobrze, język.
1: Kwota transakcji. Wiersz tak. 1. Kolumna 131,99 zł polskich. Kolumna 2.
0: No właśnie.
1: Dane karty płatniczej. Nagłówek poziomu 3.
0: Tyle mamy. To jest jeszcze po doliczeniu prowizji przez Polkart. Jakby nie patrzeć, te serwisy też muszą na czymś zarabiać, więc też tak nie ma nic za darmo, a płacimy za czas, za wygodę. No dobrze, ale to o tym też myślę powiem troszeczkę w podsumowaniu.
1: Numer karty. Wiersz 1. Kolumna 2. Pole tekstowe.
0: Numer karty.
1: Kolumna 3. Data ważności karty. Wiersz 2. Kolumna 2. MM. Przycisk.
0: Fajnie.
1: Kolumna 2. YY. Przycisk.
0: Miesiąc. Rok.
1: Kolumna 3. Kod CVV2-CVC2-PCSC. Wiersz 3. Kolumna 2.
0: To jest zazwyczaj kod, który tam wszędzie, gdzie się da, piszą, iż znajduje się na odwrocie naszej karty. To jest zazwyczaj unikalny dla danej karty trzycyfrowy kod, bez którego nie ruszymy dalej.
1: Kolumna 3. Koniec tabeli.
0: Jest coś jeszcze?
1: Dane posiadacza karty płatniczej.
0: A, tak, jakżeby.
1: Wiersz 1. Kolumna 2. Trzy łączniki. Pole tekstowe. Nazwisko. Kolumna 4. Pole tekstowe. Ulica. Obejmuje kolumn. 3. Wiersz 2. Kolumna 2. Trzy łączniki. Pole tekstowe.
0: Czyli mamy wszystko.
1: Numer domu. Wiersz 3.
0: Tak.
1: Numer mieszkania. Kolumna 4. Kod pocztowy.
0: Tak.
1: Wiersz 3. Miejscowość. Kolumna 4. Trzy łączniki. Pole tekstowe. Rezygnuję. Przycisk.
0: No możemy jak chcemy. Jak nam się jednak doszliśmy do wniosku, że iż ta prowizja jest zbyt wysoka, tudzież z innych względów.
1: Płacę. Przycisk.
0: No albo płacę.
1: Reguła. Wygaszony. Bank, który wydał twoją kartę, może poprosić o dodatkową weryfikację w standardzie 3D Secure.
0: Tak.
1: Kropka. Strona First Data Polska S. First Data Polska S.
0: No i dobrze. Więc tak.
1: Dane posiadacza karty płatniczej. Wiersz 3. Kolumna 3. Koniec tabeli. Data ważności karty. Numer karty.
0: Dobrze.
1: Kolumna 2. Pole tekstowe.
0: Przejdziemy sobie do numeru karty.
1: Numer karty. Kolumna 1. Początek tabeli. 3 wiersze, 3 kolumny.
0: O tak. I numer zobaczymy,
1: karty.
0: Czy...
1: Kolumna 2. Pole tekstowe.
0: Klikamy sobie w to.
1: Numer karty. Wiersz 1.
0: Mamy
1: kolumna
0: pewno...
1: 2. Pole imię. Wiersz, nazwa, dane posiadacza karty płatniczej, ulic, numer domu.
0: Wiersz, ojej.
1: 131,99 zł Polski. Dan, numer karty. Wiersz 1. Kolumna 2. Pole tekstowe. Numer karty. Wiersz 1. Kolumna 2. Pole tekstowe.
0: O-o. Mała niedogodność. A dlaczego tak? Jeszcze kiedyś to działało. No i widzicie państwo. Coś, co kiedyś działało, należycie, teraz nagle śmiało nie działa. Chyba, że jeszcze... A może to się...
1: Funkcja VoiceOver jest wyłączona. Funkcja VoiceOver włączona. Safari. Adres. W pospolca. Dane karty płatnicze. Numer karty. Wiersz 1. Kolumna 2. Pole tekstowe. Numer karty. Wiersz 1. Kolumna 2. Pole tekstowe.
0: Może ja jeszcze raz tą płatność w ogóle zainicjuję. Wrócę do państwa może jak się z tym uporam. Także tutaj teraz sobie damy rezygnuję z tej płatności.
1: Język. Narzędzia formularze. Data wasz. 0 na wiersz 2. Kod im. Nazwisk. Ulica. Wiersz. Numer mieszkania. Kod poczto. Miej. Rezygnuję. Płacę. Rezygnuję.
0: A tak. Przycisk. Rezygnuję. Wolno
1: adres.
0: Mi.
1: Gdzie? Wczytaj ponownie. Płatność do. Gni. Kwota. 100. PL. Numer. P20. 71,990. Hasło. Transakcja. Niekompletna. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy potwierdzenia poprawki.
0: No i dobrze.
1: Opis błędu. Transakcja została. Dalej. Ważne. Jeżeli twoja transakcja była poprawna i serwis otrzyma jej potwierdzenie w terminie późniejszym, zakup zostanie zrealizowany. Automatycznie. Prawa autorskie wielcą. Znak. Ważne. Dalej. Wielokropek. Przycisk. Dalej. Adres. PayPro S.A. Otrzymano i wróć. Otrzymano informację o błędzie. Error 162.
0: No i dobrze. No, moim zdaniem to powinno być rozwiązane w ten sposób, że powinniśmy sobie wrócić do sklepu. Do usługodawcy, do dostawcy, u którego płatność się w ogóle zaczęła, no i dopiero... No ale niestety
1: karty.
0: Tak nie jest.
1: Przelewy 24. Prywatne. Przelewy 24. Nowa karta. Przelewy...
0: Zamkniemy
1: kartę.
0: Sobie to.
1: Ulubione. Przyć.
0: I dobrze.
1: Szukaj lub podaj witrynę.
0: No i ja teraz sobie jeszcze raz zainicjuję. Zobaczymy, co z tego nam wyniknie. I wrócę do państwa w momencie, kiedy już będę miał możliwość jakiegokolwiek kliknięcia w dane karty kredytowej. Myślę, że w innym przypadku nie będzie po co wracać i w takim razie płatność za pomocą iPhone'a przeprowadzimy po prostu gdzie indziej. No cóż, proszę państwa, jestem z powrotem po dość długiej przerwie. Niestety płatność iPhone'em, jeżeli chodzi o Polkart, okazała się niemożliwa. Chyba, że ja czegoś już naprawdę nie umiem, ale restartowałem Safari. No i niestety nie udało mi się tej płatności dokonać. W związku z tym płatność kartą zaprezentuję na systemie macOS. Jestem sobie na metodach płatności. Mamy ich naprawdę dużo. A może ja może pokażę w ogóle, jak wygląda teraz w takim układzie cały serwis przelewy24.pl.
1: Płatność do, dni pobrów, płatność do, dni pobrów, detaliczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, region karpacki, 13646.
0: Tak.
1: Szybka nawigacja wyłączona.
0: Może,
1: szybka nawigacja.
0: O właśnie, sobie będzie tak.
1: Kwota, 131,99 zł polskich, w tym 0,50 zł polskich opłaty serwisowej.
0: No właśnie, no muszą na czymś zarabiać, więc tutaj mamy informację o opłacie serwisowej.
1: Łączę. Wersja polska. Łączę. English version. Łączę. German version.
0: I tych wersji mamy językowych troszeczkę.
1: Łączę. Wybierz formę płatności. Zostało 14 minut.
0: A tak, mamy czas, jaki nam został. Jeżeli będziemy za długo myśleć, sesja nam wygaśnie i z przelewu będą nitki. Tak więc wybieramy sobie teraz metodę płatności. Mamy ich dużo.
1: Wybierz formę płatności. Łączę. Blik. Łączę. M-Bank. M-Transfer. Łączę.
0: Tak.
1: Płacę Zwitko. Łączę. BZWBK. Przelew 24. Łączę. Płac Zink. Łączę. Bank Pekao S.A. Łączę. Bank Millennium. Łączę. Płacę z Alior Bankie. Łączę. Płacę z Inteligo. Łączę. BNP Paribas Polska. Łączę. Credit Agricole. Łączę. T-Mobile usługi bankowe. Łączę. Karta płatnicza.
0: I to będzie nas interesowało, ale jeszcze przejdziemy sobie pokrótce dalej, żeby pokazać państwu, jaki mamy wybór i że tak naprawdę znajdzie się chyba coś dla każdego.
1: łącze, Deutsche Bank, łącze, Eurobank, łącze, płatności handlowe, łącze, Betting Bank, łącze, banki spółdzielcze, łącze, Płacens Plus Bank, łącze, Płacens Idea Bank, łącze, Płacens Orange, łącze, Noble Pay, łącze, Podkarpacki BS, łącze, Bank łącze, Podkarpacki BS, łącze, Bank Ochrony Środowiska, łącze, e-transfer pocztowy 24. Łącze, Toyota Bank, łącze, Volkswagen Bank, łącze, Nest Bank, łącze, DNB Nord, łącze, przekaz ukośnik przelew tradycyjny, łącze, użyj przedpłaty. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie, niezaznaczone, pole wyboru. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na zasadach określonych, łącze, regulamin, kropka, copyright, znak, copyright, łącze, serwis, małpa przelewy 24.
0: Dobrze. Także wybór mamy dość duży, prawda, jeżeli mamy rachunki w którychś z tych banków, tudzież jeżeli już naprawdę nie mamy, to wtedy przekaz pocztowy bądź też przelew tradycyjny, mamy to tutaj.
1: Na zasadach wyraża, łącze, przekaz ukośnik, przelew tradycyjny.
0: Tylko nie wiem, czy tak naprawdę to jest sens, bo wtedy też dojdzie obsługa, zdaje się, serwisowa i to i tak naprawdę już lepiej, jeżeli mamy możliwość wtedy dokonania przelewu z klasycznego, czyli z wklejaniem tych wszystkich danych, numer konta i tak dalej, to raczej bym polecał w takim wypadku przelew tradycyjny bezpośrednio już ze swojego systemu bankowego, a nie korzystania z właśnie pośredników płatności takich jak choćby prezentowany w tym momencie przelewy 24.
1: Płatność do?
0: Dobrze, ja sobie teraz takim najszybko przejdę do płatności kartą.
1: Karta płatnicza, łącze.
0: Okej.
1: Prześlij, zapłać w PayPal.
0: No, mamy ten nieszczęsny Polkart.
1: PayPal, kwota transakcji 131,99 zł polskich.
0: No właśnie, było 131,39, tak? No tutaj mamy, nam doszła obsługa serwisowa, więc 99.
1: Poziom nagłówka, 3, dane karty płatniczej, numer karty, edycja tekstu, puste. Data MM, przycisk, YKCVV, edycja tekstu, poziom nagłówka, data ważności, edycja tekstu.
0: A czy możemy tutaj sobie wypełnić te dane automatycznie?
1: Szybka nawigacja wyłączona.
0: Zaraz to zobaczymy, Command Shift A wciskam.
1: Wypełnij formularz automatycznie.
0: Ale czy coś się stanie?
1: Numer, edycja tekstu, puste.
0: A no nie, bo po co? Czyli słuchajcie, dobrze, ja sobie w takim razie wprowadzę te dane i teraz wam, oczywiście nie będę podawać tutaj numerów swoich karty. No dobra, i tak jeszcze jest zabezpieczenie 3D Secure, czyli kody SMS i jeszcze dodatkowo, ale powiedzmy, no, nie chcę tutaj mieć, wiadomo, problemów różnych, więc wrócę do was, jak już sobie te dane pokrótce uzupełnię i myślę, możemy pójść dalej. Numer karty wpisany, wklejony ładnie, jak możemy się przekonać.
1: 4, 2, 1, 3, data ważności.
0: Dobrze. Data ważności karty. I teraz dla Windowsa, czyli dla NVIDIA i dla JOSa będą to klasyczne listy rozwijalne. Natomiast my tutaj na MacOSie mamy
1: przyciski.
0: Żeby to nie zwiodło, że to coś zupełnie innego. Na iPhone'ie to są znowuż suwaczki, te no, też coś w stylu takich.
1: Menu znak oznaczenia, MN.
0: I tu wybieramy sobie miesiąc.
1: 07, 08.
0: Tak. No na przykład.
1: MN. YY.
0: I tutaj jest rok. Tak samo to są klasyczne właśnie takie przyciski. I dźwięk jest tego.
1: Menu znak oznaczenia, YY.
0: Taki, no właśnie.
1: 17, 8, 22.
0: I mamy całą listę lat.
1: 21.
0: Możemy to robić z szybką nawigacją. Jeśli chodzi o macOS lub też bez. To już od naszych preferencji. Kiedy wybierzemy sobie, zatwierdzimy sobie rok.
1: 19, 21,
0: a na przykład
1: 22.
0: Ten. Spacja.
1: 22, przycisk.
0: No to.
1: MM, przycisk, menu znak 03.
0: Oczywiście te dane są fałszywe, żeby nie było. Spacja.
1: 03, przycisk.
0: No i.
1: Przycisk, 03, przycisk. 22, przycisk. Przycisk, 03, przycisk. 22, przycisk. Tabulator. Nowy wiersz.
0: A, bo ja sobie nawigację wyłączyłem.
1: Szybka nawigacja włączona. 03, przycisk, 22, przycisk.
0: Tak. I tu już mamy wszystko.
1: Edycja tekstu, puste.
0: Tutaj wpisujemy sobie trzycyfrowy kod, który jest nam potrzebny, żeby przejść dalej, bo nie jest tak łatwo. Każda karta ma swój unikatowy kod, żeby system wiedział, że ja to ja, a nie przypadkowy rabuś, który dostał numer karty skądś tam. No, nie ma, dajmy na to, tego kodu CVC, ale to i tak jeszcze nie wszystko, o tym za chwilkę. Ja jeszcze sobie wprowadzę te dane oczywiście, wszystkie prawdziwe, które są, no i wrócę do was, kiedy to zrobię. Dobrze, dane karty kredytowej wpisane. A teraz mamy coś takiego jak...
1: Poziom nagłówka. 3. Dane posiadacza karty płatniczej.
0: Dane posiadacza karty. I jest...
1: Imię. Maciej. Kursor tekstowy na końcu tekstu, edycja tekstu.
0: No popatrzcie. To ten magiczny skrót Command Shift A. Na iPhone'ie byłoby to... Byłby to przycisk bardzo blisko na... nad klawiaturą iPhone'a, jeżeli ta klawiatura by nam się pokazała, bo jeżeli nie, to żadnej możliwości wypełniania nie mamy. Tak samo jest przy wypełnianiu haseł różnorakich, w tym także do hotspotu Wi-Fi, jeżeli jest wymagane oprócz hasła sieci również nazwa oraz hasło użytkownika, to również taką możliwość mamy, jeżeli oczywiście mamy skonfigurowany pęk kluczy iCloud. Mówię tu teraz w tym momencie o użytkownikach systemu macOS oraz iOS, ale myślę, że również użytkownicy Windowsa też taką możliwość mieć mogą. Nie wiem, czy to zapamiętywanie haseł przez Safari, czy przez Firefox, czy inne rozwiązania wspomagające przechowywanie haseł takie możliwości mają. Nie wiem. Ja w każdym razie odnoszę się w tym momencie do użytkowników macOS-a. Tak więc Command Shift A na Macu, a na iPhone'ie przycisk znajdujący się zaraz nad klawiaturą, mniej więcej nad jej środkiem, tak między literami R a powiedzmy I, mamy taki przycisk w zależności od tego, jakie mamy dane do wprowadzenia. To jest wszystko ładnie poetykietowane. Albo wypełnij hasło, albo wypełnij dane karty kredytowej do wyboru, do koloru. No i tutaj właśnie nam się wypełnił sam kontakt. Tak więc...
1: Imię, Maciej, nazwisko, Walczak, kursor tekstu.
0: Fajnie.
1: Ulica.
0: Oj, a ulica jest źle wpisana. Dobrze, to w takim razie też sobie zobaczymy, co tam mamy dalej.
1: Numer domu, numer mieszkania.
0: Dobra, tutaj nie ma nic. W numer domu się też oczywiście wypełni ładnie.
1: Kod pocztowy, 30 miejscowości.
0: Dobrze, kod też.
1: Górnak rezygnuje, przycisk.
0: Dobrze, czyli jak widać wszystkie dane mamy wprowadzone. Fajnie, oprócz tam coś się w ulicy, to sobie jeszcze przeedytuję. Zatem wracam do Was za chwilkę, jak sobie poprawię tą ulicę, żeby tutaj też danych adresowych nie zdradzać, bo powiedzmy nie bardzo też mi się to uśmiecha. No dobrze, zatem mamy przyciski
1: rezygnuję
0: oraz
1: płacę.
0: I to jest tak naprawdę po wszystkich danych teleadresowych wymaganych również do przeprowadzenia tej płatności. Znaczy ja je zawsze podaję. No. I tak to oni sobie to zbiorą z karty, więc myślę, że to...
1: Płacę, przycisk, poziom reguła, bank, który w standardzie 3DSEC, bank, który wydał twoją kartę, może poprosić o dodatkową weryfikację w standardzie 3DSEC.
0: No właśnie, co to jest? To jest...
1: Kropka, strona jest
0: data. A może...
1: Bank, poziom reguła, płacę.
0: Może o tym za chwilę, zobaczymy, czy nam jeszcze przelew przepuści.
1: Naciśnij płacę, przycisk.
0: Czy nie było za długo namysłu? Może nie?
1: Transakcja zaakceptowana.
0: O!
1: Transakcja zaakceptowana.
0: Nie prosił. Aż dziwne, ale widzicie, mamy transakcja zaakceptowana. Tutaj...
1: Płatność do GMIK odwiedzony, łącze, GMIK.
0: No dobrze, zatem płatność została zaakceptowana, wróciliśmy do sklepu i nie było standardu 3D Secure, czyli standardu polegającego na tym, że nie dość, że jesteśmy proszeni o ten trzycyfrowy, unikalny kod CVC, czy tam on się tam... w różnych regionach świata różnie nazywa, ale też jesteśmy proszeni o wpisanie kodu SMS, który przychodzi na nasz numer komórkowy, który podaliśmy bankowi, a który też jest również, myślę, przekazywany wydawcy karty, skoro tam współpracują, skoro karta jest wydawana. I kod SMS, który przychodzi na nasz telefon, winien zostać wpisany w specjalnym polu, który się pojawia przy przycisku płacę. No nie wszystkie serwisy pośredniczące w płatnościach mają to zaimplementowane, chociaż nie wiem, czy to jest, wynika myślę bardziej ze specyfiki sklepu, czyli usługodawcy, czyli na przykład dostawcy gazu, prądu, tudzież Allegro, niż pośrednika płatności, bo czasem się zdarzy, że na przelewach 24, jeżeli płatność się realizuje, ten kod 3D Secure, czy po polskawemu 3D Secure, jest wymagany.
1: 1340.
0: O, tu mi chyba przyszło, zdaje się, powiadomienie o płatności kartą, w tej aplikacji mobilnej bardziej, tak?
1: 1340, BZWBK 24, teraz, ale do 24, autoryzacja transakcji karty
0: debetowo. No i bardzo dobrze.
1: Dostępne czynności, wymaż.
0: Mamy to wszystko już uwzględnione. Może ja teraz pokażę Państwu jeszcze raz płatność kartą, tym razem z wypełnianiem wszystkich danych. Myślę, to już będzie szybciutko. Tutaj też już będzie ze standardem 3D Secure, bo też płatności zdaje się obsługuje PayU, chociaż pewien nie jestem. Wrócę do Was, jak już będę miał wszystko przygotowane też, żeby nie przedłużać, żeby Was nie zanudzić. Zatem do zobaczenia za chwilkę. No dobrze, jestem z powrotem, a zatem znowu kolejny serwis pośredniczący. Jakieś płatności BM, BM, nieważne, nie wiem co to jest.
1: Poziom nagłówka. 2. Wybierz jednorazowo formę płatności.
0: Wiem, że to się zmienia raz na jakiś czas, dostępność tych serwisów się zmienia, w związku z tym jest różnie.
1: Poziom nieomicze. Płatność kartą.
0: Płatność kartą.
1: Poziom nagłówka. 3. Karty.
0: Karty. I jest płatność kartą.
1: Poziom nagłówka. 3. Przelewy. Łącze. Blik. Łącze. Embransfer. Łącze. Płatzing. Łącze. PKO 24. Łącze. BZWBK. Łącze. Płacę za Lio. Łącze. Płacę z Itko. Łącze. Płacę z Inteligo. Łącze. Millennium Bank. Łącze. Cela przelew. Łącze. Temo. Łącze. Cela przelew online. Łącze. Deutsche Bank. Łącze. BGŻ BNP. Łącze. Eurobank. Płatno. Łącze. PBS Bank. Przelew 24. Łącze. R przelew.
0: W tych różnych serwisach te szybkie płatności nazywają się różnie, aczkolwiek no zawsze chodzi w nich o to samo.
1: Łącze. Toyota Bank Payne. Łącze. Schowa PBL.
0: O, widzicie.
1: Toyota Bank Payne. Łącze. Płac Boś Bank. Łącze. Betting Bank. Łącze. Płacę z Orange. Łącze. Płacę z Ciki Handlowe. Łącze. E-Transfer Pocztowy 20. Łącze. Płacę z Plus Bank. Łącze. Noble Bank. Łącze. Mest Przelew. Łącze. Płacę z Neobank. Łącze. Bank Spółdzielczy w Sztumie PBL. Twój e-mail gwiazdka.
0: No właśnie, dobrze. Mamy tego dużo.
1: Poziom nagłówka, poziom nagłówka, poziom nagłówka. Łącze. Płatność kartą.
0: Ale my chcemy jeszcze raz kartę.
1: Naciśnij łącze. Płatność kartą.
0: Bo tak.
1: Poziom nagłówka. 3. Przelewy.
0: Teraz pytanie, czy to się...
1: Szybka nawigacja wyłączona. Szybka nawigacja. Twój e-mail gwiazdka. Edycja tekstu z menu form. Szybka nawigacja wyłączona.
0: Może to wpiszemy sobie tutaj. Jest?
1: Twój e-mail MF Walczak.
0: Dobrze, jest e-mail.
1: Pomiędzy kraj zamieszkania gwiazdka. Polska. Polska. Przycisk.
0: Tak.
1: Oświadczam, że niezaznaczone pole wyboru.
0: A, że co?
1: Zaznacz oświadczam, że trzeba. Pole wyboru.
0: Zaznaczyć trzeba.
1: Oświadczam, że. Rzeczy. 2. Lista. Punkt, który akceptuje regulamin świadczenia usług płatniczych. Regulamin usługi dostępny. 1 z 2. Łącze. Kropka.
0: Dobrze, no.
1: Punkt, chce, aby usługa została zrealizowana niezwłocznie, a w przypadku odstąpienia od umowy, wiem, że nie otrzymam zwrotu poniesionych kosztów za usługi zrealizowane, na moje żądanie, do chwili odstąpienia od umowy gwiazdka. 2 z 2.
0: Również gwiazdka, również wymagane.
1: Koniec. List, wysokość opłaty. 91,20 zł polskich.
0: Aha.
1: Kwota prowizji. 1,00 zł polskich.
0: Jak Państwo widzicie, każdorazowo jesteśmy informowani o tym, iż chcą nas złupić o dodatkową złotóweczkę, 50 groszy, czy coś pomiędzy. Ale... No właśnie, informują nas o tym, więc jeżeli nie chcemy, to nie musimy płacić.
1: Kwota do zapłaty 92,20 zł polskich.
0: A jakże? Razem było 91 coś tam.
1: Łącze. Powróć single lead pointing angle. Kwota pior. Zapłać. Przycisk. Znak copyright. Zapłać.
0: Zapłać. No my nie powracamy, my chcemy zapłacić jednak tą kartą.
1: Płatności online BM. Zawartość www.
0: A? Uda się to?
1: Płatności online BM.
0: Uda się. Przekierowywanie jest... E-mail przyszedł chyba prawdopodobnie o tym, iż zlecono płatność z racji, że podałem maila w...
1: Rozpoczęcie transakcji Orange. Rozpocząłeś przelew dla Orange Polska S.A.
0: A właśnie, od razu mi tu już.
1: Odbiorca. Orange Polska S.A. English version.

0: I właśnie to jest dźwięk, że jest możliwość skorzystania sobie z wypełnienia formularza kartą. Jeżeli damy sobie strzałkę w dół, tylko zaraz nawigacja.
1: Szybka nawigacja włączona. Szybka nawigacja
0: musi
1: wyłączona.
0: Być wyłączona. I zobaczymy tak.
1: Visa dopasowana kończy się na 5.
0: A jest.
1: Revolut 5 cart kończy się na 4.
0: Jest.
1: Dodaj lub usuń karty kredytowe.
0: Można to zrobić tutaj, ale można to również zrobić z ustawień. Jeżeli tutaj nie ufamy i nie chcemy, możemy to również zrobić z ustawień i wtedy te karty są synchronizowane na wszystkich urządzeniach podpiętych do iCloud po pęku kluczy. iCloud właśnie.
1: Numer karty, edycja.
0: Dobrze.
1: Data ważności. Data ważności, edycja tekstu. MM-ukośnik-RRR.
0: Tak.
1: Kod CVV, edycja tekstu. Puste.
0: Musi być.
1: Kwota do zapłaty. Zapłać. Kwota do zapłaty. 92,20 zł polskich.
0: Oczywiście, to już wiemy.
1: Załączę. Pliki cookie.
0: A jest pliki cookie? A co to jest znowu?
1: Za kwotę, nazwisko, edyt, nazwisko, imię, edyt.
0: Dobrze, a stoimy sobie na imieniu. Zobaczymy Command Shift A.
1: Maciej.
0: A, dziękuję bardzo. Wiem, jak się dobrze jest. Czyli wypełniło nam wszystkim. Dosłownie wszystkim poza.
1: Imię. Maciej. Za nazwisko. Walczak. Numer karty. Numer karty. Edycja tekstu. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Data ważności, edycja tekstu, MMK.
0: Jaki skubaniec, wiecie co, dobrze, to bo chyba... on jest inteligentny chyba w ten sposób, że wypełnia nam jakby tę sekcję, na której w danym momencie stoimy. Czyli jeżeli ja sobie teraz stanę na numerze karty, no w końcu miałem możliwość, więc...
1: Wypełnij formularz automatycznie. Numer karty, edycja tekstu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formularza. Informacje wymagane w tym formularzu nie pokrywają się z informacjami dostępnymi w opcji automatycznego wypełniania. Nie można było automatycznie wypełnić tego formularza.
0: Safari alert. Dobrze, różnie z tym bywa, ale grunt, że... No to dajemy OK, no trudno. Żegnamy się z bólem i teraz robimy tak. Nie będziemy rewolutem w związku z tym wizą tutaj. OK, numer.
1: Data ważności 42.13.
0: Dobrze, wstawił nam się numer.
1: Data ważności, edycja tekstu, MM ukośnik RRR. Data ważności, edycja tekstu, MM ukośnik RRR.
0: Grunt, że nam się wpisał numer karty, który jest długi, którego nie musimy szukać.
1: Edycja tekstu, pust, kwota do zapłaty. 90, data ważności, edycja tekstu, MM ukośnik RRR.
0: Mamy MM ukośnik RRR, czyli wpisujemy sobie cyferki.
1: 08.
0: Więc mamy... I my tutaj po prostu wpisujemy ciąg cyferek, które ja właśnie wpisałem, a które ze względów bezpieczeństwa oczywiście wyciąłem również. Ale separatorek jest odpowiedni, my tam żadnych ukośników wstawiać nie musimy, które tam są. To jest po prostu etykietka tylko. Również wpisujemy. Kod również sprawdziłem, jest OK, również wycięty.
1: Kwota do zapłaty. Zapłać przycisk. Kwota do zapłaty. 92,20.
0: No dobra.
1: Zapłać, przycisk.
0: Dajemy zapłać i teraz zobaczymy, czy nam się...
1: Naciśnij zapłać, przycisk.
0: Wątpliwości? Jakieś? A, nie.
1: Sprawdź poprawność danych i wprowadź kod SMS, który otrzymałeś na swój telefon komórkowy.
0: Właśnie. Kod SMS. Czyli tu już mamy, proszę Państwa.
1: 13.56, Platności, 15 stycznia.
0: Tak, wiadomość przyszła zarówno na iPhone, co było słychać, jak również na Maca. Słuchajcie, mamy tutaj.
1: Koniec, baner, odwiedzony, łącze. ACS Outforest, baner, łącze. Bank Zachodni WBKS-a.
0: Tak, wykryło ładnie, że kartę mam powiązaną z kontem w Banku Zachodnim BZWBKS-a.
1: Odwiedzony, łącze. ACS Outforest.
0: Dobrze.
1: Koniec, bank, poziomna główka. 1. Płatność kartą 3D Secure.
0: Tak, płatność kartą 3D Secure. I teraz, jeżeli nie wpiszemy tego kodu.
1: Poziomna główka. 2. Dane transakcji.
0: Który nam przyszedł?
1: Nazwa punktu usługowo-handlowego. Blue Media, opłata dla Ora.
0: Cóż. Opłata dla Ora. W każdym razie Blue Media, spółka pośrednicząca. Mamy informację o tym właśnie.
1: Data i godzina. 15 stycznia 2018 roku 13.56.
0: Dobrze.
1: Numer karty. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0: i waluta.
1: 92, 20 zł polskich.
0: Tak.
1: Transakcja zabezpieczona usługą 3D Secure.
0: A jakże?
1: Sprawdź poprawność danych i wprowadź kod SMS, który otrzymałeś na swój telefon komórkowy. Wpisz kod SMS. Edycja tekstu. Puste. Potwierdź. Wyszarzone. Przy edycja tekstu.
0: No a jakże, by inaczej.
1: Podgląd.
0: Dobrze, tu mamy tą fakturkę, z której, bo właśnie zapomniałem wspomnieć, że ze strony Orange'a coś nie mogłem temu podołać, w związku z tym otworzyłem sobie fakturkę wysłaną na mój adres e-mail, którą otrzymuję co miesiąc. Wybrałem coś takiego, co się nazywa...
1: Szybka nawigacja włączona.

0: Płatność. Duże płatność. Duże.
1: Płatność elektroniczna, łącze to było, coś teraz mi nie chce, być może się muszę wyinterak...
0: Poza, tekst, 80 będzie płatność elektroniczna.
1: No, przedtem to było fajnie dostępne, teraz coś się skiepściło. Grunt, że doszedłem do tego sobie jak trzeba. Zamkniemy to,
0: Safari, płatność,
1: bo po co?
0: Finder, mail, Safari, Finder, zamknij okno, biurko.
1: Wiadomości, szybciutko.
0: Wiadomości.
1: Gdzie czeka na nas nasz kod.
0: Zawartość rozmowy, tabela.
1: Wszystkich teraz.
0: Szybka nawigacja wyłączona. Mateusz BZWBK 24.
1: O, dobrze.
0: Wiadomość. Płatności. 15 stycznia 2018 roku kwota. 92, 20 zł polskich, numer karty. 5900.
1: O, dobrze, to już mamy.
0: Zawartość wiadomości. Wiadomość. Edycja tekst. Zawartość wiadomości. Na zawartość płatności. 15 stycznia.
1: To jest ta wiadomość. Interaktuję sobie w nią.
0: Na tekst.
1: To jest taki bonusik dla użytkowników Maca, bo po co się męczyć z iPhone'em?
0: 10 313 382.
1: Przechodzę na koniec zainteraktowanego tekstu.
0: 10 300 cecure. 3 kopora. Dla opmed blue. 5975 sklep. Blue. Media. Oplata. Dla ora. Kod 3D.
1: Kod 3D cecure.
0: 10 000 000.
1: I to jest ten kod. Daję sobie wo shift C, jak kopiuj ostatnie zdanie do schowka. To jest wszystko w pomocy VoiceOver. To dla użytkowników Maca.
0: Ostatnie zdanie skopiowane do schowka.
1: O właśnie.
0: Finder, Safari. Kiszko, edycja tekstu.
1: Siup.
0: Wklej. 10 330 382.
1: Kodzik się wkleił.
0: Potwierdź, przycisk.
1: Nie wiem, ile on jest, kurczę, ważny.
0: 10 potwierdź, przycisk.
1: Oby się nie...
0: Naciśnij potwierdź, przycisk.
1: Czy to już?
0: 2 przekierowanie.
1: Aha.
0: Poczekaj jeszcze chwilę.
1: Dobra.
0: Poczekaj jeszcze chwilę.
1: No to czekam. W takim razie.
0: 2 przekierowanie. Po płatności online BM.
1: O, dobrze.
0: Płatności opionowy element, płatności online BM.
1: Mail kolejny przyszedł.
0: Infolinia, plus 4, dziękujemy za realizację płatności. Mail, Blue Media, potwierdzenie zarejestrowania transakcji, 6 358 724. Zarejestrowaliśmy twój przelew, informacji o przelewie, identyfikator transakcji, DP6ZHH 3 sekundy nazwa.
1: No i to jest, był odczytany mail w tle.
0: Dziękujemy za realizację płatności, potwierdzenie otrzymasz na adres e-mail.
1: Tak.
0: Infolinia, plus 4, administratorem powiadomienie o pliku. Płatności.
1: Czyli wszystko to jest, jak widzicie, bardzo fajnie zrobione, bardzo proste, bynajmniej płatności kartą. Z blikiem wygląda to nieco inaczej. Zaraz się przekonamy, dlaczegoż to. Zamkniemy sobie, pozwolicie. O, tu znowuż przyszedł po pierwsze mail i na iPhone'a, i na Maca o tej płatności. Mail jest otwarty, żebyście też widzieli, z jaką szybkością jest ten przelew realizowany. Tutaj też znowu powiadomienie mi przyszło.
0: Strona 1. Aby odblokować, BZWBK 24. Ale 24. Autoryzacja transakcji kartodebetowo.
1: Tak. Wymarzymy sobie to.
0: Poniedziałek.
1: O BZWBK nie dzisiaj. Czy kiedykolwiek zobaczymy. Dobra. To będzie tyle, jeżeli chodzi o płatności kartą. Jeszcze zostały nam płatności blik. Myślę, że tutaj się szybciej z tym uwinę. A jeszcze sobie potem zaanonsujemy jedną płatność, sztucznie ją wywoławszy, ale to jak wiecie, za chwilę. No dobrze, proszę Państwa, jestem z powrotem. Wracamy do płatności za gaz. Dlaczego? Dlatego, że zapłaciwszy kartą, przyszedł czas na płatność blik. Płatność blik internetowa, która tak między nami mówiąc, poza nawiasem mówiąc, jest dużo bardziej poręczna niż pozostałe sposoby wykorzystania tegoż właśnie blika. Więc...
0: Płatność do dni po obrót
1: detalicznych. A znowuż mamy płatność do obrót...
0: Łącze, kwota, 12, łącze, wersja polska.
1: Tak, w tym obsługa serwisowa, wiemy, tu mamy obsługę serwisową.
0: Łącze, Italian plus, zostawisz formę płatności, łącze, blik.
1: Mamy blika, więc sobie w niego klikamy. Wiecie co, ja sobie jeszcze uaktywnię na telefonie aplikację BZWBK24, żeby to szybciej wszystko było.
0: 14.04. Spróbuj ponownie.
1: Aż, bo tu jest niestety ten problem, iż...
0: BZWBK24. Bank Zachodni WBK. Nagłówek.
1: Bo tu jest niestety ten problem, iż wszystkie operacje wykonywane blikiem muszą być potwierdzane na czas. Mamy tam określony limit czasowy, w którym się musimy zmieścić.
0: Baner. Przelew. Skat. Zalog.
1: A jakże? Zaloguj.
0: Zaloguj. Uwaga, touch ID dla BZWBK 24. BZWBK 24. Menu.
1: Dobrze.
0: Konto systematyczne 3000.
1: A, cisza. Dobra. I teraz tak. Wybieramy sobie tutaj blik na Macu.
0: Wybierz formę, łącze. Blik.
1: Blik? Aha.
0: Naciśnij łącze. Blik, łącze. Blik, zawartość www.
1: Tak, dobrze. Tu już mamy jednolity system. niewymagający, tak powiem, komentarza, jeżeli chodzi o dostępność, gdyż jest on fajnie, przyjaźnie zrobiony dla nas.
0: 12,4 20
1: okej, i tak.
0: 1, 2, 3, zlecasz płatność.
1: Zlecam płatność, dobrze.
0: Płacisz w PayProesa, kancelerska 15,6, płacisz za P2495.
1: Aha, to jest ten numer identyfikacyjny albo faktury, albo transakcji.
0: www.pednik.
1: Dobrze.
0: Kwota 12,40.
1: No i fajnie, włącznie z...
0: 12,42 tak? Złote polskie. Płacisz z BZWBK.
1: Płacisz z BZWBK, czyli... Również sobie, ale dlaczego?
0: Zmień. Zawartość zaznaczona.
1: Bo tu jest tak zwana etykieta blik. Można sobie ją zmienić i wpisać cokolwiek i wtedy będzie, że płacę z...
0: Zmień. Zawartość zaznaczona. BZWBK. Reaguje na kliknięcie. Te anuluj. Wykonaj. Przycisk.
1: I teraz dajemy sobie...
0: Anuluj. Wykonaj. Przycisk. Skorzysta z plików kuki w celu umożliwienia dokonek. Wykonaj. Przycisk.
1: Wykonaj. Przycisk.
0: Naciśnij wykonaj, przycisk, wykonaj, przycisk.
1: I co będzie?
0: BZWBK 21, przycisk. 2, 3, potwierdź transakcję za pomocą aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym. Po potwierdzeniu transakcji zostaniesz przeniesiony do kolejnego kroku. Po potwierdzeniu transakcji...
1: Dobrze, i to mamy limit, więc szybko iPhone'ik.
0: Potwierdź wykonanie transakcji. Nagłówek, OK. Zatwierdź transakcję, 19 sekund.
1: A, właśnie.
0: Czas na zatwierdzenie transakcji biegnie od momentu potwierdzenia transakcji w bankomacie ukośnik sklepie. Typ transakcji, zakupy internetowe plik. Kwota transakcji 12,42 zł polskie. Data 2008. Miejsce PayProes. Zakupy bez kodu Safari. Płatność została zrealizowana bez konieczności podawania. Płatność została.
1: Dobrze, to tym.
0: Czas na anulowanie transakcji.
1: No właśnie, nie zmieściliśmy się w czasie i to jest jedyna taka niedogodność, niestety, którą mamy, że ten czas na zatwierdzenie transakcji BLIK wynosi tak mało, bo aż 30 sekund, proszę Państwa, także. Tutaj niestety musimy uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli już wiemy, czego od życia chcemy, jeżeli już wiemy, jaką mamy kwotę i tak dalej, no to wtedy możemy zrobić, przeprowadzić tę płatność jeszcze raz. W związku z tym, do zobaczenia zaraz. Ja sobie to jeszcze raz wszystko zaanonsuję, no i potwierdzimy tę płatność, myślę. Tak, bo tutaj też się anulowała na MacOSie nam ta transakcja, zaraz. Jeszcze sobie zobaczymy, co się tu stało.
0: Spółka z ograniczoną kwota 12 łącze. Wersja polska. Zostało minut. Numer transakcji P2495 608. Transakcja niekompletna. Do chwili obecnej opis błędu.
1: No właśnie.
0: Zapytanie dalej, przycisk. Ważne. Zrealizowane. Dalej.
1: A jak damy dalej, pewnie znowu będzie wyskoczy nam błąd. Opis błędu to i to tamto. Tak?
0: Otrzymano informację o błędzie. RR04.
1: No właśnie. Więc musimy jeszcze raz tę płatność sobie zaanonsować tak, jak była ona do chwili wygaśnięcia czasu potwierdzenia.
0: Anulowanie transakcji. Nagłówek. Upłynął czas potwierdzenia transakcji. Wróć. Przycisk. Wróć. Przycisk.
1: No dobra, no to skoro wróć, to wróć.
0: Menu. Przycisk.
1: Skąd...
0: Dopasuj dlatego.
1: Kończ was wstydu, oszczędź. Wracam do was za chwilkę, jak już się uporam z wyborem metody płatności. No dobrze, jestem już. Jestem na etapie
0: BZWBK. Zmień, zanuluj, wykonaj.
1: Przycisk. Wykonaj przycisk. Tutaj jest, tak jak poprzednim razem, okienko blika.
0: Wykonaj przycisk.
1: I teraz na urządzeniu mobilnym zaraz
0: wykonaj,
1: nam się alercik pojawi.
0: Naciśnij wykonaj, przycisk, swoje produkty. Anuluj.
1: Właśnie. I znowu 30 sekund.
0: Zatwierdź transakcję, 29 sekund. Okay.
1: Super,
0: przycisk.
1: Nie?
0: Okej, okay. Wygaszony, anuluj, uwaga. Ta transakcja wymaga dodatkowego potwierdzenia hasłem PIN lub PIN mobilny.
1: Super.
0: Okej. Okay. OK. Przycisk. Bezpieczne pole tekstowe. Bezpieczne pole tekstowe.
1: Szukamy przycisku OK po wpisaniu PIN-u.
0: PIN mobile. NIP. NIP. OK. Przycisk.
1: I?
0: Podsumowanie. Nagłówek. Transakcja została wykonana pomyślnie.
1: Bardzo dobrze. Cieszy mnie to niezmiernie, że transakcja została wykonana pomyślnie.
0: Typ transakcji. Zakupy internetowe blik.
1: My to mamy również właśnie po już wykonaniu transakcji.
0: Transakcja. Data. 2018.01.15. Kwota transakcji 12,42 zł polskie.
1: Dobra, wszystkie...
0: Miejsce, zakupy bez kodu, Safari.
1: Informacje mamy tutaj. Właśnie, zakupy bez kodu, Safari.
0: Zarządzaj zapamiętanymi przeglądarkami, sklepami i urządzeniami większe niż...
1: A co to oznacza? Wyłącznie to, że tak, bo płatność też BLIK polega na tym, że gdy nie mamy zapamiętanych przeglądarek internetowych, to na pewnym etapie, tam jeszcze, gdzie jest wykonaj, płatność z BZW, jest wymagany kod, który generujemy sobie za pośrednictwem aplikacji BLIK. I jeżeli my ten kod wpiszemy w pole płatności w okienku BLIK na komputerze, wtedy system BLIK wie, że to jest nasze urządzenie, bo kod pochodzi z naszego urządzenia, a kod ten jest ważny 120 sekund, tak więc 2 minuty. Tak więc jeżeli wygenerujemy sobie ten kod w aplikacji i wpiszemy go w komputer podczas płatności Blik, no to system wie, kto, kiedy i tak dalej wygenerował ten kod i że ta płatność jest na pewno tą płatnością naszą. Dobra, słuchajcie, wyloguj.
0: Bank Zachodni WBK. Nagłówek. Pokaż Blik. Pokaż szybki podgląd.
1: No i dobrze. A zatem myślę, to by było już na tyle, jeżeli chodzi o płatność kartą, jak i płatność Blik. Teraz zaanonsujemy sobie po przerwie, zaanonsujemy sobie sztucznie płatność w systemie bankowym. To znaczy szybki przelew, aczkolwiek z potrzebą zalogowania się do naszego systemu bankowego, żeby również pokazać, jak to wygląda. Zatem widzimy się po przerwie. Zatem witam ponownie. Teraz, jak mówiłem, albo i nie mówiłem, bo jestem po dość dużej przerwie, zaanonsujemy sobie płatność. Doładujemy telefon. A co?
0: Safari nie ma okien.
1: No, być może Safari na razie nie ma okien. Zrobimy to również z komputera, dlatego że, szczerze mówiąc, nie polecam płatności w systemie bankowym przez komórkę, gdyż to jest niewygodne. Dostępne może jest, ale no niewygodne, wiecie, wpisywanie identyfikatora klienta banku, później całe hasło, jakoś nie wiem, no nie mamy innego wyjścia, można, ja nie preferuję to już, wtedy wolę wybrać inne metody płatności typu Blik czy kartę płatniczą, która jeżeli pole jest obsługiwalne, dostępne przez VoiceOver, no to wtedy możemy śmiało płacić. A jeżeli nie, no to niech sobie płatność czeka, aż wrócę do domu. Chyba że już naprawdę nie mam wyjścia, wiem, że to już na już, now, no to wtedy, cóż, trudno, przeboleję. Więc tak, doładowujemy sobie konto.
0: Otwórz adres, szukaj.
1: Teraz już zrobimy to ze wszystkim. Pokażę wam, gdzie, co i jak, a po co.
0: Szybka nawigacja wyłączona.
1: Dobra.
0: Dobreprogramy.pl.
1: Nie, nie dobre programy.
0: De.
1: To nie będą dobre programy.
0: Safari nie może otworzyć.
1: A czemu?
0: Zamknij ok, otwórz adres. O, bre program, dol, zawartość zaznaczona, szukaj. Idź dalej, wyszukaj, dol, poza par, dol, szukaj.
1: Wiecie co, to się coś dziwnego zrobiło.
0: Otwórz adres. Szybka nawigacja włączona. Szybka nawigacja wyłączona. Bre programy.pl. Zaznaczone.
1: Dobra, spróbujemy.
0: Zawartość www. Do ładowania play. Zaznaczone.
1: Coś tego typu, bo coś nie działa mi.
0: Idź pasek Rumola, poza pasek, do ładowania play. Na powiadomie, szybka nawigacja włączona.
1: Nie działa mi po prostu adres strony. Czy oni coś zmienili, czy strona nie działa.
0: Poziom nagłówka. 2. Wyniki. Poziom nagłówka. 3. Łącze. Doładuj konto linia pionowe play. https://doladowania.play.pl/.
1: No i co, biedaku, no nie działasz.
0: Poziom nagłówka.
1: Spróbujemy w takim razie z Google.
0: Doładuj konto linia pionowe play. Zawartość www.
1: Teraz działa. No dobrze, skoro działa, to my sobie taką płatność
0: doładuj konto linia pionowe.
1: A ta strona też jest dziwna. Nie wiem, ładuje się, nie ładuje się.
0: Doładuj konto link, doładuj konto link 30,0.
1: Przeszło mnie, przeniosło mnie do kwoty. A ja nie chcę 30, dobra, zaraz.
0: Korzystamy z plików, co szybka nawigacja wyłączona.
1: Wiem.
0: Szybka nawigacja, poziom nagłówka, 1. Doładowanie konto odwiedzone, łącze. Moje doładowanie, szybko i łatwo, już nie musisz pamiętać, szybko i łatwo doładuj swój numer w play.
1: Tak.
0: Już nie musisz pamiętać o ważności konta, kodach i blokadach. Dodaj kartę płatniczą i łącze, doładuj szybciej. Łączę. Twoje zamówienie. Łączę. Uzupełnij poniższy formularz. Wszystkie. Twój numer gwiazdka. Twój numer gwiazdka. Wymagane.
1: Dobrze.
0: Szybka nawigacja wyłączona.
1: Mamuśka się ucieszy.
0: Plus 48, 530.
1: Nie.
0: Plus 48, 500. Wypełnij automatycznie dane kontaktowe. Plus 48, 530.
1: A właśnie. I tutaj jest też. Właśnie jak Command Shift A było wtedy uprzednio, jak pokazywałem. Tak teraz, jak dałem sobie strzałeczkę w dół, to jest.
0: Plus 40. Wypełnij automatycznie dane kontaktowe. Maciej Walczak.
1: No właśnie. Tak samo Command Shift A, jak i ten sposób jest równoważny, ale my nie chcemy wpisywać tego numeru.
0: Twój numer gwiazdka.
1: Bo.
0: Twój numer gwiazdka. Edycja tekstu z menu formularzy. Wymagane.
1: Bo też nie jestem w play w tym momencie. Numer wprowadziłem. Numer jest.
0: Na przykład 790 milionów 127.
1: Tak.
0: 792 na przykład.
1: Dobrze.
0: Kwota do ładowania gwiazdka 30,00. Kursor tekstowy na końcu tekstu. 3.
1: No wszystko wszystkim kwoty troszeczkę. Pieniążków.
0: Nowy wier.
1: Nigdy ze. Dobra, damy dyszkę.
0: 10.
1: Tak nieważne.
0: Kwota 10,00.
1: Jest.
0: PLN od 5 do adres e-mail gwiazdka. PLN od 5 do 300 zł.
1: Zgadza się.
0: Adres e-mail gwiazdka. Wymagane.
1: A ja sobie tutaj.
0: Wylotek 111.
1: A dlaczego nie ma mojego e-maila prawowitego? Muszę to sobie kiedyś zrobić porządki, poporządkować to sobie, bo... Bo jest lipa. Dobrze.
0: Na przykład Jankowal, forma płatności, gwiazdka.
1: I forma płatności. I mamy tutaj ich też trochę, z racji, że akurat serwis Play24 korzysta z pośrednika Payu, jak Allegro, Audioteka bodajże też. Te empiki dużo, dużo, dużo mają.
0: Przelew internetowy.
1: A tak.
0: Banki spółdzielcze, przycisk wyboru, 1 z 25.
1: No, widzimy, mamy tego dużo.
0: Banki spółdzielcze, blik, przycisk wyboru,
1: blik.
0: Kredyt Agricole, kredyt, e-płatność, BGŻ, BRNP Paribas, e-płat, Masterpass, Master, M-Transfer, przycisk
1: Masterpass to jest też taki portfel cyfrowy, taki też jak...
0: M-Transfer, przelew z BUX, bank, przelew z IDE bank, przycisk, przelew z IDE bank, przelew z PBS, przelew 24 BZWBK, przycisk wyboru, 10 z 20.
1: A to będzie ten przelew, który nas interesuje, dlatego że no, mam konto akurat w tym banku. W M-Banku też, ale z pewnych powodów jednak... Znacznie częściej korzystam z BZWBK.
0: Przelew płacę za lik, płacę z Eurobank, płacę z Getting, płacę z Intel, płacę z Itko, płacę z
1: Gdzie?
0: Ile, płacę z Nodle, płacę z Ora, płacę z Tem, płacę z Boś, płacę z Ink, Visa Head Call, karta, płatność kartą, karta.
1: A jest, sekcja karta.
0: Płatność kartą, przycisk wyboru, 25 z 25.
1: Fajnie.
0: Płatność kartą.
1: A czy jest przelew?
0: Safari zajęte.
1: Tradycyjny. I nam się Safari zwiesiła. Może ja wrócę...
0: Zajęte.
1: Jak ogarnę problem techniczny, bo znowu coś. To jest właśnie urok. Tak to się nic nie dzieje, proszę Państwa, jeżeli nie nagrywam audycji, jeżeli nie mam czegoś do zaprezentowania. Wszystko jest raczej w porządku i nie muszę się bać, nie muszę się martwić. Nagrywam, wszystko się wiesza, mało co chce działać. Taki urok technologii. Wracam do Was za chwilę. No dobrze, proszę Państwa, jestem z powrotem z przykrą wiadomością, a mianowicie, iż płatności za pośrednictwem systemu bankowego zwyczajnie dzisiaj nie będzie. Z tej racji, iż strona play.pl nie jest należycie dostosowana pod macOS-em. Wiesza się, zresztą jak Państwo widzieliście, to jest po prostu poniżej wszelkiej krytyki. Mimo wyłączania stylów strony, mimo ograniczania różnych rzeczy, no niestety... Nie byłem w stanie sobie poradzić z tym problemem, więc tego nie będzie. Zatem powiem w teorii, jak to wygląda. Kiedy wybieramy swój bank na liście, tej takiej dużej, potężnej liście różnych metod płatności, w tym i banków również, jesteśmy przekierowywani bezpośrednio do naszego systemu bankowego. To jest fizycznie nasz system bankowy z okienkiem logowania. Kiedy już zalogujemy się, nie mamy dostępu do naszego całego serwisu transakcyjnego, a jedynie do informacji o zleconej właśnie transakcji. W związku z tym mamy tak. Tytuł przelewu, kwotę do zapłaty, jaką mamy, włącznie z prowizją, jeżeli taką prowizję pośrednik płatności sobie życzy. Mamy tam datę, kiedy to dotrze i tak dalej. W każdym razie plus jest tego taki, że nie musimy wypełniać tych danych, gdyż wypełniają się one automatycznie. Zarówno tytuł przelewu, jak i kwota, jak i numer rachunku, na który należy wysłać pieniążki. Także to jest akurat duże udogodnienie. Logujemy się do systemu bankowego. No i tak naprawdę zatwierdzamy jak standardowy przelew, tylko bez wykonywania tych wszystkich operacji typu kopiuj-wklej. Dajmy potwierdź. No i... Dajemy wszystkie potrzebne kroki, jakie nasz bank wymaga do tego, żeby właśnie zlecić taką płatność. Jeżeli wymagany kod SMS, a wierzę, że w 99,9 przypadkach raczej wymagany, zatwierdzamy taką płatność, płatność jest realizowana i tak naprawdę to wszystko chyba, jeżeli chodzi o te płatności. No, jeszcze na marginesie wspomnę, iż bank BZWBK życzy sobie za usługę przelew BZWBK 24 50 groszy, pobiera sobie od takiego przelewu dodatkowo, dlatego jeżeli serwis płatności, poprzez który realizowana jest transakcja, życzy sobie również dodatkowo prowizję, no to raczej nie korzystam. Zresztą rzadko korzystam w ogóle z przelewu BZWBK 24. No zwłaszcza od momentu, kiedy wprowadzono opłatę tych 50 groszy. Ja wiem, tutaj za Orange była ta złotóweczka, no to nam się nazbiera wtedy złoty 50, tutaj było dziś 50 groszy, w związku z czym nam się nazbiera złotóweczka. No tyle, że BZW sobie to nalicza albo na koniec miesiąca, w którym była realizowana takowa płatność lub też z początkiem kolejnego miesiąca. Teraz nie pamiętam, jak to było, jak to jest realizowane, natomiast tak jak mówię, no nie korzystam, rzadko korzystam, ale można. Myślę, proszę Państwa, że to by było tyle. Jeszcze może podsumuję, czy warto, czy nie warto. Myślę, że warto. Myślę, że to jest dobry wynalazek, te szybkie płatności, że one są. Wiadomo, mamy prowizję. Nie wszędzie, bo sklepy internetowe, jeżeli kupujemy na przykład gdzieś w audiotece, w jakimś Empiku, czy rezerwujemy bilet do kina, tudzież płacimy na Allegro, takiej prowizji nie płacimy. No ale to jest, pewno już tam sklep ma z pośrednikiem płatności zapisane w umowie, że to może sklep ponosi odpowiedzialność wszelkie koszta związane z obsługą takich płatności. No a jeżeli płacimy za usługi telekomunikacyjne tudzież inne media, no w moim przypadku wygląda to tak, no że się za szybkie płatności niestety albo istety trzeba sobie dodatkowo za tę usługę zapłacić. Ale jakby nie patrzeć, proszę Państwa, to jest zaoszczędzony jednak czas, no bo po pierwsze szukamy sobie numeru konta, który w systemie bankowym wklejamy już. Logujemy się do tego banku, wybieramy stosowne opcje związane z przelewem, następnie wklepujemy te wszystkie dane, już tam nieważne, czy kopiuj, wklej, czy mozolnie je przepisujemy, 26-cyfrowy numer rachunku konta, na który należy przelać pieniążki, później tytuł przelewu, w którym są wymagane różne i różniste informacje. Później jeszcze inne tam rzeczy, czy to wybór, jaki to ma być przelew, czy klasyczny, standardowy eliksir, czy może ekspresowy sobie życzymy za dodatkową opłatą. Tam różnie to bywa, czy 3, czy 5 zł, czy 0. No to jeżeli 0, no to jeszcze ma to sens. Później tam, no później to już są standardowe kroki, ale jednak na szybkich płatnościach zdecydowanie oszczędzamy ten czas. No jest to wygoda, no. Wszystkie dane wypełniają się automatycznie. No i za to płacimy te 50 groszy też, czy złotówkę. Czy warto, czy nie warto? Ja uważam, że warto. Często korzystam, już poświęcę sobie tę złotówkę tam za ten przelew raz w miesiącu, czy te 50 groszy. Choćby nawet od tak z lenistwa, że po prostu no nie muszę tego numeru konta wprowadzać. Także to by już chyba było naprawdę na tyle. Kończąc ten przydługawy materiał, mam nadzieję, że się Państwo nie zanudziliście i nie bójcie się tego. Nie bójcie się tych płatności szybkich internetowych, gdyż to też czyta się na różnych portalach, czy to technologicznych, czy finansowych, że te usługi są odpowiednio szyfrowane, że to jest bezpieczne. Ja w każdym razie ze swojej strony mogę zapewnić, że w moim przypadku zawsze te takowe płatności odbywały się bezproblemowo. Tak, słowo zawahania, bo tu play i tak dalej, ale to powiedzmy jest wina operatora sieci komórkowej, nie serwisu płatności. I zawsze kiedy przekazywałem w ten sposób pieniążki, przekazuję do tej pory, nigdy płatność nie została ani utracona, ani żadne dane nie zostały z tego poprzez to wykradzione. Wszystko odbywało się w należytym porządku, wszystko odbywało się no bezproblemowo, chyba że, no właśnie, bo też to też wszystko zależy tak naprawdę od dostępności tych pośredników. Myślę, że takimi najbardziej dostępnymi pośrednikami są właśnie przelewy24.pl, bodajże tak to się nazywa, no oraz PayU. PayPal też myślę jak najbardziej dostępny z tych zagranicznych. Także przelewy24.pl i PayU myślę to są serwisy jak dotychczas najbardziej dostępnymi serwisami. Zwłaszcza PayU też jak się pisze uwagi, że coś u nich nie działa, że z ich winy, to oni są na to otwarci. Też to zaraz poprawiają, gdyż rozumieją potrzeby nasze. No i realizują tą dostępność, nawet im ona wychodzi. Jeszcze jednym z przychodzącym mi na myśl systemem płatności jest system DotPay, który również wydaje się być przystępnie zrobiony w bardzo dostępny sposób. Także nie bójcie się tych płatności. Jeżeli wasze płatności będzie obsługiwał jeden z tych systemów, to znaczy przelewy24.pl, PayU, PayPal czy właśnie DotPay, to myślę, że nie macie co martwić się o przebieg tych płatności, gdyż przebiegną one w sposób dostępny. To tyle. Gdyby były jakieś pytania, jakieś niejasności, myślę, że przez jakiś czas od opublikowania się tego podcastu na tyflopodcast.net będę śledził, co się tam dzieje. się pojawiają jakieś tam, jakieś komentarze, czy też nie. Jeżeli będą, a w tych komentarzach będą pytania, no to będę się starał w miarę możliwości swoich, w swojej wiedzy, kompetencji na te pytania odpowiedzieć. Jeszcze na sam koniec taki mały bonusik dla użytkowników iOS oraz macOS. My się najpierw pokażę to na iOSie, a później na macOSie, a mianowicie odnośnie szybkich płatności, jak sobie szybko dodać kartę płatniczą, gdzie to możemy znaleźć, żeby mieć potem tę wygodę automatycznego wypełniania danych formularzy wszelakich, w tym wypadku danych karty kredytowych. Więc tak, wchodzimy sobie w ustawienia.
0: Ustawienia. Ustawienia. Wideo. Zdjęcia. Aparat. Safari.
1: Safari.
0: Zaznaczone. Ustawienia. Przycisk wróć. Safari.
1: A mamy tu coś takiego jak wypełnianie.
0: Sugestie wyszukiwania. Szybkie szukanie. Ogólne. Wypełnianie. Wypełnianie.
1: Bynajmniej nie zęba u dentysty.
0: Zaznaczone. Safari. Przycisk wróć.
1: Tak.
0: Wypełnianie. Automatycznie wypełnia formularze twoimi danymi kontaktowymi, użytymi nazwami i hasłami lub danymi kart kredytowych.
1: Mhm.
0: Używaj danych kontaktowych. Włączone.
1: Tak jest. To wszystko jest fajnie.
0: Informacje o mnie. Maciej Walczak.
1: Przycisk. Dobrze.
0: Nazwij hasła. Włączone. Hasła możesz przeglądać i edytować w ustawieniach konta i hasła.
1: Tak. Hasła możesz przeglądać w ustawieniach konta i hasła. To się wszystko zgadza. Na iOSie od iOS 11 zdaje się to zostało przebudowane, gdyż wcześniej to też było tutaj w ustawieniach Safari.
0: Karty kredytowe. Włączone.
1: O, i to nas interesuje najbardziej.
0: Zachowane karty kredytowe. Przycisk.
1: Tak.
0: Zachowane karty kredytowe.
1: No i to jest tyle z wypełniania tutaj, więc sobie wejdziemy. I niespodzianka.
0: Uwaga. Touch ID dla ustawienia.
1: A właśnie. Jeżeli byśmy nie mieli Touch ID, no to nam się pojawi kod, który jest ustawiany podczas konfiguracji telefonu. Żeby nam nie było tak przyjemnie. W końcu to są ważne dane, karty kredytowe, pęk, kluczy i tak dalej.
0: Pokaż karty kredytowe. Anuluj. Anuluj. Touch ID dla ustawienia.
1: I nic z tym nie zrobimy. Mamy tylko przycisk anuluj, tak? Więc ja sobie tutaj... O.
0: Dodaj kartę kredytową.
1: O, od razu, no, kursor nam na koniec przeszkodził, fokus nam na koniec przeskoczył.
0: Dodaj kartę kredytową.
1: Tak, przez końcóweczka.
0: Wisa dopasowana. Kończy się na 5970. Revolut 500. Kończy się na 4120. Edycja. Przycisk.
1: Tak. To jest edycja, ale tak naprawdę to możemy sobie zrobić w każdej poszczególnej karcie. Ja sobie może w Revoluta wejdę, zwłaszcza, że to jest karta przedpłacona, karta, z którą mi, no, nikt nic nie zrobi, dopóki sobie nie doładuję konta. Revolut.
0: Revolut 500. Kończy się na 4128, wygasa 09/22.
1: No i tak to się...
0: Wymusza dostępne czynności. Systemowe okno dialogowe. List Revolut 500. Usuń.
1: Tu możemy za pomocą czynności usunąć.
0: Znak czynności.
1: Tak.
0: Usuń. Aktywuj. Domyślna.
1: Ale my sobie...
0: Usuń. Aktywuj. Domyślna.
1: Aktywujemy.
0: Siup. Karty kredytowe. Przycisk wróć.
1: I wszystko będzie...
0: Revolut 500. Edycja. Posiadacz karty. Maciej numer. Posiadacz karty. Maciej Walczak. Wygaszony.
1: Wygaszony, dlatego gdybyśmy dali sobie tu edycja,
0: edycja,
1: to by przycisk. Nam była możliwość dana edycji właśnie tychże danych wszystkich.
0: Numer 5, 3, 9, 1.
1: Tak, cały numer 16-cyfrowy. Pozwolicie, że się jednak nim nie podzielę.
0: Wygasa. 09 ukośnik. Opis.
1: Data.
0: Revolut 500 cart. Wygaszony. Pole tekstowe.
1: Revolut 500 cart. Cóż. Tak. I tutaj gdyby...
0: Karty kredytowe. Przycisk wróć.
1: To by był przycisk gotowy, zapisalibyśmy te dane i to by się nam ładnie zsynchronizowało z pękiem kluczy iCloud, w związku z czym te dane również by zostały zmienione poprzez tą synchronizację na Macu. A dodamy, zobaczymy sobie, dodaj tu kartę, będzie opis śmisznawy tutaj. A tak, możemy sobie machnąć fotkę karty.
0: Posiadacz karty. Jan Jabłonka.
1: Jan Jabłonka. To już nie jest wygaszony, bo no możemy sobie tu wszystko popisywać.
0: Posiadacz karty.
1: Jan Jabłonka, no dobrze.
0: Numer 0000000000.
1: A wiecie co?
0: 000 numer. Pole tekstowe. Edycja. 0000.
1: Tutaj nic nie ma.
0: Wygasa. MM ukośnik RR.
1: Tak.
0: Opis. Moja karta kredytowa wygasa.
1: Tutaj zapewne będzie regulator daty ważności.
0: Wygasa. MM ukośnik RR.
1: Tak?
0: Opis. Miesiąc. Wybieracz.
1: Tak, dokładnie. Standardowe suwaczki.
0: Miesiąc. 01, 02, 03, 05.
1: Dokładnie tak.
0: 2019. Wybiera. 2022.
1: O właśnie. Paluszkiem teraz w górę sobie idę w dół.
0: 2021.
1: W górę.
0: 2022. 2022.
1: No i...
0: Opis.
1: kiedy dam gotowy. Opis, moja karta kredytowa, tutaj mogę to wszystko zmienić. Jak już wszystkie dane będą się zgadzały, no to wtedy dajemy gotowe i to jest wygaszone, no bo nie mamy wszystkich danych wprowadzonych. Tak. Damy sobie anuluj, no bo nie wprowadzamy tutaj zupełnie nic. Tak. To teraz Time for macOS. A na macOSie mamy to zrobione w ten sposób, że uruchamiamy sobie Safari. Aha. Tu jeszcze jest ta nieszczęsna Play, o której będę pamiętał do końca życia. Wchodzimy sobie w preferencje. Ja to robię skrótem komand przecinek.
0: Siup. Preferencje. Ogólne. Przycisk.
1: Ogólne. Nie.
0: Karty. Przycisk.
1: Karty. Nie.
0: Formularze. Przycisk.
1: Ale formularze już tak.
0: Naciśnij formularze.
1: Siup.
0: Przycisk. Zapasek nasz. Automatycznie wypełniaj formularze.
1: Tak jest.
0: Informacjami z moich kontaktów automatycznie wypełniaj formularze. Zaznaczone. Pole wyboru.
1: Owszem.
0: Edycja. Informacjami z moich kontaktów automatycznie wypełniaj formularze. Przycisk.
1: I tutaj podejrzewam, byśmy to mogli sobie tutaj tak samo, nie wiem, czy byście nam otworzyły kontakty, bo na iPhone'ie jest tak, że otwiera nam się kontakt, no i wtedy jest z tym różnie, bo to tak.
0: Nazwam użytkowników i hasłem automatycznie wypełniaj formularze, zaznaczone.
1: Tak jest, to mamy tutaj jeszcze wszystko zunifikowane na macOSie.
0: Edycja, nazwam użytkowników danymi kart kredytowych, zaznaczone.
1: Tak, i to nas najbardziej interesuje, danymi kart kredytowych.
0: Edycja, danymi z innych formularzy automatycznie wypełniaj formularze, zaznaczone.
1: Aha, a tego nie mieliśmy na iPhone'ie z kolei.
0: Danymi z innych formularzy automatycznie wypełniaj formularze, przycisk, pomoc, pomoc, przycisk.
1: No i tyle by było.
0: Danymi z edycja, danymi kart kredytowych,
1: zaznaczone. Jeżeli edycja, damy sobie edycję, no to co? Też to jest zabezpieczone należycie, żeby nie zostało wykradzione, mam nadzieję.
0: Naciśnij edycja, danymi kart kredytowych, przycisk, tabela.
1: A dlaczego?
0: Dodaj, przycisk, o, zoom, wyszarzone, nie ma? Przycisk, do, tabela, tabela. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1: i intuicyjnie zrobione. Tak samo, że możemy sobie tutaj dodać kartę. To tak jak mieliśmy z poziomu wyboru, kiedy z czałeczką w dół żeśmy rozwijali tę listę tutaj. W polu do wprowadzenia numeru karty można było wypełnić, a można było również dodać. Byśmy też pewnie zostali przeniesieni tutaj. Klik i rozwinęło się nam. Tak.
0: Opis, edycja tekstu, puste. Posiadacz karty, edycja tekstu, puste. Posiadacz karty, edycja tekstu.
1: No i tak naprawdę, a tutaj już nie mamy tych śmiesznych etykietek, a szkoda. Cóż. I to by było.
0: Numer karty, mm kośnik rl, poza tabela.
1: Dobrze, bo.
0: Finder, Safari, xxx, numer karty, mm kośnik rl, opis.
1: A myślę, że to.
0: Można,
1: można wywalić, bo tego nie chcemy. Siu. Dobra, mamy już dodane, uporządkowane karty. Wiemy, jak dodać. I myślę, że z tych ustawień bonusowych pokazałem już wszystko. Teraz wyłącznie pozostaje nam dać przycisk gotowe. Siup. No i zamknąć ustawienia.
0: Safari nie ma okien.
1: No, Safari nie ma okien. Zakończono Safari. Jeszcze taka mała, drobna uwaga na koniec, bo zdaje się, że o tym nie powiedziałem, odnośnie dodawania kolejnego ze sposobów dodawania karty płatniczej tudzież hasła do pęku kluczy. Mowa tutaj oczywiście cały czas o użytkownikach systemów zarówno iOS, jak i macOS. Możemy oczywiście sobie ręcznie dodawać te wszystkie dane do pęku kluczy, tak jak to pokazywałem, ale nie musimy koniecznie tego robić, gdyż wystarczy po prostu, jeżeli posłuchamy swojego urządzenia, które każdorazowo, kiedy wykonujemy jakąś płatność daną kartą, a nie mamy jej w pęku kluczy, tudzież wprowadzamy jakieś hasło dla witryny, którego również nie ma w pęku kluczy, system również o taką możliwość zapyta dodania takiego hasła tudzież karty płatniczej. Te wszystkie informacje również znajdą się w pęku kluczy. To tak jeszcze w ramach doprecyzowania, gdyby ktoś miał wątpliwości. No cóż, żegnam się już z Państwem. Było mi bardzo miło zaprezentować te metody płatności nie bez drobnych kochlików, drobnych bądź też większych, ale taki urok nazywania. A był z Wami Maciej Walczak.

0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
2: Dzień dobry Państwu, mówi Robert Hecyk. Trzeci odcinek audycji zatytułowanej Pierwsze spotkanie z Maciem. Przypomnę tylko, że w pierwszym odcinku mówiliśmy ogólnie o komputerach Apple, o pewnych ich właściwościach, najbardziej może odróżniających od konkurencji. W drugim odcinku zaczęliśmy przyglądać się pokładowemu screenreaderowi zwanemu VoiceOver, a w trzecim dokończymy omawianie VoiceOvera. Myślę, że dla osób, które korzystają już z komputerów PC i mają doświadczenie w używaniu rozmaitych czytników ekranu, to dzisiejsze spotkanie będzie tym, co tak naprawdę da im okazję do zapoznania się z prawdziwymi różnicami pomiędzy znanymi dotąd czytnikami a VoiceOverem. Dlatego, że dzisiaj będziemy zwiedzać sobie ustawienia VoiceOvera i zapoznamy się z pracą z komputerem Apple w jego najprostszych aplikacjach, to znaczy w edytorze tekstu, programie do obsługi poczty oraz przeglądarce internetowej. Myślę, że nie od rzeczy będzie powiedzieć przy tej okazji, że do nagrywania tych podcastów, z wyjątkiem pierwszego, używam wyłącznie mikrofonu z komputera, z laptopa oraz oprogramowania, które jest seryjnie instalowane na komputerach Mac, a mianowicie z programu GarageBand. Jedyne narzędzie spoza zestawu programów instalowanych przez producenta to program do montażu, ponieważ przyznam szczerze, że GarageBand nie daje komfortu w montowaniu materiału. A narzędzie, o którym mówię, nazywa się Amadeus, bądź po prostu Amadeus i jest programem zupełnie dostępnym dla VoiceOvera. Przejdźmy do pierwszej części dzisiejszego podcasta, a mianowicie do omówienia ustawień VoiceOvera. Panel tych ustawień otwiera się po naciśnięciu kombinacji klawiszy VO i F8. Przypomnę, klawisze VO to są klawisze Ctrl i Option, czyli drugi i trzeci klawisz u dołu po lewej stronie klawiatury komputera. Ja odnoszę się przede wszystkim do klawiatury MacBooka, ale o ile wiem, na klawiaturze komputerów stacjonarnych też to jest w tym miejscu.
3: Otwieram narzędzie VoiceOver. Narzędzie VoiceOver, okno, narzędzie VoiceOver, kategorie narzędzi, jeden wiersz zaznaczony, kolumna 1, ogólne, odbiera polecenia z klawiatury.
2: Narzędzie VoiceOver daje nam możliwość ustawienia wszystkich przejawów działalności VoiceOvera, tak więc to, w jaki sposób on będzie odczytywał nam informacje, w jaki sposób będzie się z nami komunikował, zależy od tego, co ustawimy w tym panelu. Do niektórych funkcji narzędzia VoiceOver można również dotrzeć za pośrednictwem klawiszy skrótów, o których później. To jest bardzo wygodne, dlatego że na przykład głośność syntezy, jej szybkość czy nawet głos można sobie wybrać i ustawić przy pomocy skrótów klawiszowych bez konieczności otwierania narzędzia VoiceOver. Aby poruszać się po programie narzędzia VoiceOver, musimy się odwołać do poprzedniego podcasta, w którym mówiliśmy o tym, że aby wprowadzić zmiany bądź uruchomić elementy znajdujące się na ekranie naszego komputera, musimy wejść z nimi w interakcję, musimy zacząć ich używać. I mamy tutaj okazję ku temu, ponieważ kategorie narzędzi VoiceOvera zostały umieszczone w tabeli. Aby przemieszczać się od rzędu do rzędu kolejno, musimy wejść w interakcję, musimy zacząć używać tej tabeli. Przypomnę oba skróty klawiszowe, później już nie będę ich przypominał. Jeden ze skrótów klawiszowych dla rozpoczęcia używania jakiegoś elementu na ekranie to klawisze VO, SHIFT i strzałka w dół. Jeśli używamy funkcji Quick Nav, to będzie to tylko strzałka w dół i w prawo.
3: Quick Nav włączony.
2: O właśnie.
3: Użyj kategorii narzędzi, kolumna 1, ogólne.
2: Pierwsza kategoria, w jakiej się znaleźliśmy, to jest kategoria ogólne.
3: Przewij korzystanie z kategorii narzędzi, jeden wiersz zaznaczony.
2: Wyłączyłem
3: ogólne
2: używanie tabeli. I teraz przechodzę do pierwszego z przycisków ustawień, przesuwając się strzałką w prawo.
3: Po zalogowaniu powiedz następujące powitanie.
2: Przesuwamy się w prawo.
3: Witamy w Mac OS X. VoiceOver jest włączony. edycja tekst, zawartość zaznaczona.
2: I już wiemy, że tutaj mogę wpisać lub nie tekst, jaki VoiceOver wypowie po uruchomieniu się. Mogę zostawić to pole puste i wtedy będzie cisza po włączeniu VoiceOvera. Przesuwamy się w prawo.
3: Wyświetlaj powitanie po uruchomieniu VoiceOver, zaznaczone pole wyboru.
2: Tutaj możemy zdecydować, czy chcemy słuchać powitania i zachęty do zapoznania się z samouczkiem VoiceOvera, ponieważ to powitanie daje nam taką możliwość. Możemy albo pójść dalej, jeśli już wiemy, jak się korzysta z VoiceOvera, albo naciskając spację, usłyszeć wprowadzenie do VoiceOvera. I domyślnie, kiedy po raz pierwszy uruchamia się VoiceOvera, to powitanie jest aktywne. Także każdy, kto nie ma jeszcze doświadczenia z VoiceOverem, może sobie uruchomić od razu, nawet nie znając skrótu klawiszowego, uruchomić sobie od razu spacją ten samouczek, który prezentowałem w poprzednim podcaście i w ten sposób nabrać orientacji w sposobie korzystania z VoiceOvera. Wyłączę tę funkcję.
3: Odwołaj zaznaczenie, wyświetlaj powitanie po uruchomieniu VoiceOver, pole wyboru.
2: Voice kursorem przemieszczamy się znów w prawo. To znaczy, że albo przyciskamy klawisze Wo i strzałkę, albo jesteśmy w Quick Nav i wtedy przesuwamy po prostu strzałkę w prawo.
3: Preferencje przenośne, wyłączony obraz.
2: Preferencje przenośne. Preferencje przenośne użytkownicy JOS-a znają. Być może Windows Eyes też to posiada, nie wiem. Możemy nasze ustawienia VoiceOvera zapisać sobie na przykład na pendrive'ie i w ten sposób mieć je przy sobie wtedy, kiedy będziemy korzystać z innych komputerów. Tak więc jeśli mamy określone przyzwyczajenia do prędkości, do intonacji, ale także jeśli zapisaliśmy w ustawieniach VoiceOvera opisy do przycisków czy do miejsc na ekranie, które są pozbawione takich opisów, bo VoiceOver taką możliwość posiada, to możemy je zabrać na pendrive'ie i nawet jeśli będziemy korzystać z nie swojego komputera i będziemy używać VoiceOvera, którego nie ustawiliśmy sami, możemy zaimportować z pendrive'a te ustawienia i wtedy okaże się, że mamy tę samą prędkość, intonację, jak również opisy do przycisków graficznych, do miejsc, którym my sami nadaliśmy etykiety. Idziemy w prawo.
3: Preferencje przenośne, wyłączone.
2: Mamy wyłączone preferencje przenośne, to znaczy, że po włączeniu VoiceOvera on się nie pyta, czy załadować z przenośnych, czy nie. Tak normalnie on powinien zapytać, czy załadować preferencje przenośne lub w ogóle zacząć szukać najpierw na pendrive'ie preferencji i ustawień.
3: Preferencje przenośne pozwalają zabrać ze sobą swoje preferencje VoiceOver.
2: I tutaj mamy również wyjaśnienie.
3: Konfiguruj wielokropek, przycisk. Pozwalaj na sterowanie funkcjami VoiceOver z Apple Script, niezaznaczone pole wyboru.
2: Apple Script to są funkcje, które ułatwiają i automatyzują różne czynności komputerów Apple. Dzisiaj nie będziemy się nimi zajmować, ale powiązanie ich z VoiceOverem ułatwia bardzo wiele procesów, wiele czynności, upraszcza je, ale trzeba pamiętać o odpowiednim zaplanowaniu skrótów klawiszowych, ponieważ domyślnie używany przez Apple Script prawy klawisz Option jest jednocześnie używany dla uzyskania polskich znaków, jeśli wybierzemy klawiaturę polskojęzyczną w wersji Pro, czyli programisty. I to już koniec opcji ogólnych, dochodzimy do klawisza Pomoc.
3: Pomoc. Kategorii narzędzi, tabela.
2: Wracamy do kategorii narzędzi.
3: Użyj szczegółowość. Przerwij korzystanie z kategorii narzędzi, tabela. Jeden wiersz zaznaczony.
2: Ruszam w prawo.
3: Ogólne. Zaznaczone tabulator 1 z 4.
2: I tutaj mamy podkategorie. Zaczyna się od ogólnych, a potem...
3: Tekst tabulator 2 z 4. Powiadomienia tabulator 3 z 4. Podpowiedzi tabulator 4 z 4.
2: A potem mamy właśnie takie cztery podpunkty. Znów przejdziemy po nich po kolei.
3: Ogólne. Zaznaczone tabulator 1 z 4.
2: Naciskamy ogólne.
3: Wciśnij ogólne.